Yeah.

0: Walczy, weź nieźle. Ja dosłownie sparowałem na czwarty swoje piąty set, nie? Bo wcześniej był ubrali. A ty wygrałeś który? Ty który wygrałeś?
1: Pierwszy, trzeci.
0: Wygrała 3-0.
1: Wygrała?
0: 3-0.
1: Z kim?
0: Lena, Lina, nie wiem. No właśnie, chyba Lena. No dobra było.
2: To co wcześniej chodziło, już grał w ogóle Christianową obronę. Ostatnio to zrobiłem na tym środku, cały to wychodzi, cały to wychodzi.
0: Dobrze, lunchik chyba.
3: Teraz lunch?
0: No chyba nie. Ja na dwóch meczach byłem teraz.
3: Tak?
0: Trochę na, znaczy na Eli całym, teraz wszedłem na drugi, na czwarty kandydat właśnie tutaj. Do...
3: No niestety, jak słyszeliście, się trochę nie udało.
0: Ale walczył, taniospór nie sprzedł.
3: Nie. Poczekaj, ja się muszę dowiedzieć, o której mamy teraz następne mecze.
0: No właśnie, chyba o 15.
3: O 15 teraz, tak?
0: Ktoś, kreskie.
2: A jak w czwartym się układało?
3: Właśnie w czwartym zaczął robić tylko swoje...
0: A ty, Adrian, jeszcze masz jakieś tam o czasie miejsce, coś takiego?
3: Tak,
0: masz?
3: Okay.
4: You are listening to live binaural broadcast of 2018 European Showdown Championships. Please use headphones to get best 3D sound experience.
5: Cześć, cześć. Jesteście cały czas z nami. Dziękujemy wam bardzo za to. Za chwilę kolejny mecz.
6: Because you will choose.
2: fajna gra, nie musisz kombinacyjnie na widzę.
6: Can you
0: sit
6: somewhere
0: no.
6: to the right, maybe?
0: Yes.
2: Left, right side.
0: Yes.
2: Yeah.
0: Oh, it's okay.
2: This is B1.
6: You need to record.
0: You need to hear left and right.
6: Okay. Then somehow we try to manage. Yes, it's
5: okay to
6: record. Okay. So warm up.
5: Yes.
6: Are you ready?
5: Yes.
2: Ready?

0: for 700. Lukasz, are you ready?
1: Yes.
0: Jonny?
1: Yes.

Yes.

0: Tak widzi tam dużo
1: trochę ci pospadało przez te inne pozycje, bo nie musi być pan, czyli znowu to jest odpowiednie.
2: Fifteen seconds.

Yes.

15 seconds.

Yes.

0: w takich opresjach nie będzie się tych meczów, w tych setach tutaj, więc nie jest jeszcze się nic straconego. Mówi się przy razu, spoko, swoje. W każdym secie wychodziło.
1: Ja
0: nie
1: mam pani profesjonalną, bo nie mam.

0: Hey, go out, go out,
1: go out.
2: One.

3, 5.

romantic uncertainty.

0: Nic się nie zrobi, jak będzie z
1: tym. Tak, no, że pan
2: Are you ready?
3: Yes.
2: Are you ready?
3: Yes, me too.

0: znowu
1: przyjmij taką. Adrian! Adrian!

One.

one, four.

Adrian!

0: Adrian, second serve.
1: 9-8.

0: 10-9.
1: Okay, thank you.
2: 10-9.
3: Yeah.

0: Are you ready?
1: Yes.
0: Are you ready?
1: Yeah.
0: Thank you.

0: Add again, Lisa.
1: Go, it's 8-1.
2: Are you ready?
3: Yes.
2: Are you ready?
3: Yes.

Second serve,

0: Jest.
1: Ja.
2: Yeah.

Joseph, 19 against 16.

22.

Yeah.

5-2.

La second serve. 4, 6.

7, 10.

First serve, Tana, one, two.

0: Tana on Horela.
1: Second serve, Tana. One against three.

first serve. Score is 4-5.

second, sir? Four, six.

0: first half.
1: Seven, four.

0: Hanna! Hanna! Piju! Hanna, piju!
1: Hannah, 7-7.

second serve, Hannah. 6-3.

0: Hanna! Hanna! Hanna!
1: Ella.
2: Hanella.
3: Six.

Jeffers served. Score is 10-8.

0: Quiet, please. Yeah, Fana ready? Ela?
1: Yes.
0: Okay. First serve, Ela 0-0.

Yeah, second serve, 0-2. Tana first serve, 2-1.

second serve, Dana. 3-1.

0: Second serve. 3-5.
1: Body touch. Anapan, relax.
0: Anapan serve. 5-4.

0: Trying not to say conservative. Five.
1: Yes.

9.

0: Ollie, are you ready?
1: Yeah.
0: Are you ready?
1: Yeah.

0: second service. So it's 5 for all.
1: Quiet, please.

Yeah.

Service 0 1.

Oliver, ty.

0: Quiet, please.
1: Better first service. 3, 4.

0: The score is 3-8.
1: Oli, are you ready?
2: Yeah!

0: 7, 10. Oli, are you ready?
1: Yeah.
0: Patel, are you ready?
2: Yes.

Thank you.

Zielonego.

0: Fantastic.
1: And the score is 7-5.

Nem műhely, de nyilván.

0: Czołem, czołem, z tej strony Łukasz Skomski, trener polskiej kadry Showdown. Cóż, chyba ostatnie nasze wejście. Kto śledził, ten wie, kto nie śledził, ten nie wie. Cóż, nadzieja umiera ostatnia. Walczyliśmy, próbowaliśmy, ale cóż, nie udało się, no nie udało się. Srebro to też bardzo wiele, Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego srebra, ale no sami musicie rozumieć. Srebro to nie złoto. Przyjechaliśmy na mistrzostwa po złoto, wyjeżdżamy ze srebrem. Myślę, że będziemy musieli chwilę się zastanowić nad tym, co się stało. Jednakże prawda jest taka, że Finowie w tym meczu byli nie do doścignięcia. Nasza drużyna, Ela, Łukasz Byczkowski, przede wszystkim te osoby zasługują na ogromne wyrazy uznania. Robili wszystko, starali się jak mogli. Staraliśmy się do samego końca, walczyliśmy tyle razy, co już była nadzieja. Ale cóż, za rok Mistrzostwa Świata. Jeszcze nie wiem gdzie, jeszcze nie wiem kiedy, ale będą. Będziemy walczyć. Wyciągniemy konsekwencje i spróbujemy jeszcze raz. A korzystając z okazji, bardzo, bardzo wam dziękuję za to, że byliście, że nas wspieraliście. Dziękuję za wszystkie prywatne informacje, które spływały, czy to do mnie, czy to do poszczególnych członków naszej kadry. No cóż, teraz chwila odpoczynku, kilka głębszych wdechów i idziemy do hotelu. Dziękuję wszystkim za wsparcie. A to mówiłem ja, trener polskiej kadry Showdown Łukasz Skomski. Czołem.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Minuta po godzinie 19, 28 sierpnia, a to może oznaczać jedną rzecz. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem w Tyflo Radiu lub na naszej stronie internetowej, zależnie od tego, gdzie nas akurat słuchacie. Dzisiaj będą tematy znów gamingowe, a jak tematy gamingowe, no to przydałby się taki trochę gamingowy w pewnym sensie skład. A więc jest dzisiaj ze mną Miłosz Nowicki.
3: Witam serdecznie.
2: Jest oczywiście też Michał Dziwisz, który tutaj czuwa nad tym, żeby nas było słychać i żebyście wy mogli się skontaktować z wami, o tym jak to zrobić za chwilę. No i jestem ja, Piotr Machacz, witam wszystkich ponownie. No właśnie, a propos tych forum kontaktowych, myślę, że szybko je możemy przedstawić. Jeśli słuchacie nas na żywo, no to strona kontakt.tyflopodcast.net, tam możecie do nas na przykład pisać. Jeśli słuchacie nas na YouTubie lub na Facebooku, no to tam macie komentarze i czat do dyspozycji. Jest aplikacja na Windowsa i oczywiście jest nasz numer telefonu 663-883-600. Po ten numer możecie dzwonić tradycyjnie lub po FaceTime'ie lub po WhatsAppie i a propos WhatsAppa, to tam też możecie nam zostawiać wiadomości głosowe, jeśli macie jakieś pytania do tematu, o którym będzie dzisiaj. No właśnie, a o czym będzie dzisiaj, Miłosz?
3: Dzisiaj będzie o bardzo ciekawej grze, mianowicie grze Rytm Doktor. Gra bardzo ciekawa, ponieważ polega na leczeniu pacjentów za pomocą, że tak powiem, stukania w spację do rytmu. Wydaje to się bardzo proste i trywialne, ale takie nie jest, co wam postaram się pokazać. Grę możemy kupić na Steamie za, wydaje mi się, 75 zł. Na ten moment. Gra jest teraz we wczesnym dostępie, więc cena może pójść w górę lekko, o czym wspomnieli twórcy na stronie na Steamie. Na ten moment, żeby uzyskać w grze dostępność, czyli no, żeby mieć screenreadera jakby, narracje, opisy obrazów, bo takie rzeczy też są, i czytanie napisów, musimy dołączyć do bety na Steamie. No i ta beta, to jest teraz beta publiczna, ona kiedyś była zamknięta. No i ja pokażę, jak to zrobić, a zanim właśnie to pokażę, to tak pokrótce. Gry rytmiczne to właśnie takie gry, przy których jakby reagujemy, musimy do rytmu naciskać na przykład przycisk dany, jaki tam. No i w ten sposób właśnie no, gramy w taką grę. Czasami musimy coś przycisnąć, przytrzymać. No i często mamy właśnie też dźwięki, które nam informują, co mamy zrobić, żeby no właśnie w danym momencie.
2: Z takich No właśnie, chciałem tylko powiedzieć, że na przykład jeśli ktoś słucha długo Tyflo podcastu, no to możecie kojarzyć już kilka gier rytmicznych, które były pokazywane. Na przykład taką pierwszą to chyba nawet była gra masowa, czyli seria Rhythm Heaven, Rhythm Tengoku, zależy jak to chce tłumaczyć, od Nintendo. Tą grę Tomasz Tworek pokazywał i chyba jeszcze Patryk Kojnacki tą którąś z części.
3: Tą na Game Boya.
2: Tak, no a później też zaczęły się pojawiać gry, zarówno gry Audio Beat Star na przykład, czy Rhythm Rage od Oriola Gomeza, albo gry dostępne, takie, które też już miały udźwiękowienie, jak Sequence Storm, o którym też był podcast. I Rhythm Doctor to jest też raczej właśnie, jak sam wspomniałeś, jedna z tych gier zdecydowanie dostępnych dla nas. Nie musimy tutaj nic się uczyć na pamięć. No, może oprócz poziomów ewentualnie.
3: Tak, na przykład tworzenie poziomów jest niedostępne jeszcze, ale są plany, żeby wdrożyć taką dostępność. Dlatego też gra jest, no właśnie to jest wszystko w becie, żeby po prostu dać twórcom czas na wdrożenie tych wszystkich funkcji, żeby to ludzie mogli sobie przetestować, powiedzieć, co tam jest nie tak. I żeby po prostu gra już wyszła z early accessu, że tak powiem, już w pełni taka doszlifowana, żeby wszystko właśnie było dobrze w niej. Z takich też gier rytmicznych to na przykład na Game Boya był Space Channel 5, też był tutaj prezentowany, z tego co pamiętam. Teraz z takich gier, co niedawno wyszły, to był Melatonin, no tylko jeszcze nie ma wsparcia czytnika ekranu, ale ma się takowe pojawić w najbliższej przyszłości. A tak jeszcze powiem, z gier, które mają wyjść, tak na szybko, jest na przykład Rhythm Quest, czyli taka no bardzo przyjemna gierka w takim retro stylu. Mamy muzykę taką 8-bitową i w ogóle no takie mamy efekty właśnie 8-bitowe. Jest to w takim fajnym pikselowym stylu zrobione. Jeszcze gra taka Beats and Bobs, inspirowana z serią właśnie Rhythm Heaven. Też ma wyjść. I do obu gier mamy już takie demko, w które sobie możemy zagrać. No ale na pełną wersję jeszcze trzeba poczekać. No i jeszcze jest gra, do której dema jeszcze nie mamy. Rhythm Mania. Mam nadzieję, że też będzie dostępna, bo te gry dwie, o których przed chwilą powiedziałem, mają już dostępność też już wbudowaną. Także może ja powoli przejdę do prezentacji.
2: Może w międzyczasie dodam, że ta gra, czyli Rhythm Doctor, jest też o tyle fajny, że jest dostępny nie tylko na system Windows, bo mamy też wersję na Maca i na Linuxa i przynajmniej jeśli chodzi o Windowsa i Maca, ta dostępność jest zaimplementowana, na Linuxie jeszcze nie i o tym też deweloperzy mówią, także jeśli ktoś na przykład sobie to ściągnie na Linuxie, na jakimś Steam Decku z Steam OS-em, to się nie zdziwcie, że tu nie będzie niestety do was jeszcze mówić. Może w przyszłości to się zmieni, miejmy nadzieję. Natomiast może trochę wyprzedzając informacje na Windowsie, to mówi przez nasz czytnik ekranu. Na pewno jest wspierany NVDA, nie wiem, czy inne czytniki też. Czy tam SAPI działa, teraz nie pamiętam. NVDA na pewno, natomiast na Macu jest używany nasz domyślny głos. Czy niekoniecznie domyślnej prędkości ustawionej przez nas. Gdyby ktoś chciał grać na Macu, to mogę podpowiedzieć, że warto sobie ściągnąć z App Store'a eSpeak'a, nawet jeśli eSpeak'a może nie lubicie, bo eSpeak ma swój własny suwak prędkości i on w tej grze, zresztą nie tylko w tej grze, w wielu aplikacjach to się może przydać właśnie, że można mieć ten problem z niedziałającym suwakiem systemowym naprawić. Po prostu sobie w tym eSpeak'u przyspieszamy syntezę i to wtedy nam w grze też działa po prostu.
4: A w międzyczasie jeszcze mamy telefon. Patryk się do nas dodzwonił. Witamy i słuchamy.
5: No witam bardzo serdecznie. Jestem słyszalny?
3: Tak.
5: Jestem. To a propos jeszcze w ogóle gier rytmicznych, to chciałbym powiedzieć, że no jakby też chciałem polecić grę, która jest poniekąd bijatyką, a poniekąd grą rytmiczną, co prawda już wydaną bardzo dawno temu, bo w 2012 roku przez pana Jordana McNera, dewelopera gry Prince of Persia, czyli Karateka 2012. To jest bardzo w ogóle, to jest gra, w której po prostu musimy blokować do rytmicznych sekwencji ataków, musimy się ich nauczyć i blokować do muzyki, którą słyszymy i też do rytmu ciosy wykonywać. Bardzo ciekawa gra, nigdy jej nie przeszedłem domyślną postacią.
2: Ja pierwszą postacią, ani drugą chyba też nie, ale podpiszę się pod tym poleceniem. To jest też tyle fajna gra, że ona nie jest udźwiękowiona w żaden sposób, natomiast generalnie jest to gra, w której cały czas idziemy...
5: I z tego, co wiem, autor nigdy nie planował tego zrobić. Z tego, co kiedyś udało mi się z nim skontaktować, to był zdziwiony, że w ogóle osoba nie minęła w to grało.
2: To było 12 lat temu, więc możemy wybaczyć, kiedyś tak się nie mówiono o dostępności, ale generalnie jest to gra,
5: która... Miło.
2: Tak, no czyli może w przyszłości, jak jeszcze coś wyda. No i cały czas idziemy w prawo, więc generalnie nie da się zgubić i faktycznie tak w tej grze bardzo bazujemy też na dźwiękach, więc spokojnie można bezwzrokowo bardzo łatwo grać tą grę.
5: Co ciekawe w ogóle taka a propos tej karateki, to jest remake, o którym mówię, bo oryginalny karateka jak najbardziej miał platformik, można było skakać, chodzić w różnych kierunkach, a tu właśnie taka niespodzianka. No i gra jest tylko na Steamie do kupienia. Chyba jeszcze można kupić.
2: Natomiast była kiedyś na konsolach i na iOSie, ale nie wiem, czy na iOSie pewnie już zdjęli. A szkoda, bo dało się też grać na iOSie, jak to jeszcze było.
5: I też polegała, tak jak Rhythm Doctor, na stukaniu przyciskiem, w zasadzie tapaniu cały czas.
2: No właśnie, to też był, tak, w sumie tak, jeden przycisk był.
5: Natomiast co do Rhythm Doctora, to chciałem powiedzieć, że nie wiem, czy wiesz, w ogóle wiecie, ale jeżeli ktoś nie zna angielskiego, to się nie ma co martwić, bo jest polskie tłumaczenie, które jest całkiem udane.
3: Znaczy, ja mam trochę zastrzeżeń co do tego polskiego tłumaczenia, dlatego wydaje mi się, że później po prostu zmienię na angielski, bo fabuła
5: to chętnie
3: tak
5: posłucham, jakie masz zastrzeżenia, bo ja może się nie
3: po
5: znam.
3: Po prostu nie jest to... Składnia zdań po prostu mi przeszkadza strasznie. Jest to takie trochę jakby robione maszynowo, chociaż wydaje mi się, że to było robione ręcznie, to tłumaczenie.
5: Ciekawe, jak gdzieś się to sprawdzi gdzieś.
3: Nie wiem, ale no nie wiem, może to zostanie poprawione, ale jak ja ostatnio sprawdzałem, no zresztą będę pokazywać, ale no to polskie tłumaczenie no takie sobie jest trochę dla mnie.
2: No i jednak, jeśli ktoś nie zna angielskiego ani innych ze wspieranych języków, to tak, właśnie chińskiego, tam nie wiem, niemiecki, hiszpański chyba też jest wspierany, no nie wiem, czy niemiecki, hiszpański chyba tak.
3: Jest niemiecki też.
2: Japoński chyba też, no ale myślę, możemy tak rozmawiać.
5: Jesteśmy kardiologię w ogóle, leczymy serca.
3: Tak, do rytmu.
5: W ogóle szkoda, tak ostatnio się zastanawiałem przed audycją, że szkoda, że nie ma słynnej piosenki z Paul Bee Gees, Stay Alive, gdzie musimy uciskać klatkę do rytmu.
3: A może ktoś zrobił custom level?
5: Ale ktoś, kto pokazywał Rytm Doktora chyba na YouTubie, chyba Zersz, jak spodajże na Twitchu, to właśnie sobie jakieś piosenki z Rytm Doktora śpiewał, piosenkę z Bee Geesów, więc i nawet mu się...
2: W workshopie, czyli w miejscu, gdzie na Steamie pobieramy modyfikacje, jest ponad 1300 poziomów do tej gry, więc bardzo możliwe, że...
5: Można je importować w dostępny sposób?
3: Oczywiście, importować? Po prostu klikasz subskrybuj na stronie danego poziomu w przeglądarce i on ci się pobierze.
5: Oj, to muszę sprawdzić to w takim...
3: Ja bym najchętniej wszystkie pobrał, ale ciężko będzie. się przeklika.
5: Pisali, że to jest eksperymentalna funkcja, że można z poziomu gry to zrobić, ale tam trzeba włączyć w opcjach dostępności jakąś eksperymentalną funkcjonalność,
3: tak,
5: żeby to było.
3: Możesz włączyć, żeby była narracja dostępna, wymuszana dla customowych leveli. Można takie coś włączyć.
5: Ja mam, Miłoszu, do ciebie pytanie, bo ja parę razy słyszałem ciebie gdzieś tam, a widzę, że tak jak ja jesteś zakręcony na punkcie gier. Ja się w ogóle chciałem ciebie zapytać, czy ty w ogóle masz jakiś, nie wiem, blog o grach albo kanał na YouTubie, bo ja po prostu poszukuję takie osoby, które...
3: Nie, jakoś tak nie mam zbytnio... Chciałem nagrywać kiedyś, ale jakoś tak nie mam do tego zapału.
5: A można się jakoś z tobą skontaktować? Jesteś gdzieś na LTN-ie na przykład, albo gdzieś na takich portalach, czy raczej?
3: Jestem na Telegramie na przykład. Na Discordzie jestem również.
5: Okej. No bo fajnie w sumie, bo widzę, że masz dużą wiedzę na ten temat i...
3: Znaczy, no ja naśledzę te wszystkie te właśnie newsiki. Też dzięki właśnie Piotrkowi mamy co miesiąc wydania na Audio Games Digest. To też właśnie tak
2: w tym miesiącu, właśnie Riven Doctor będzie w tym wydaniu.
3: Właśnie tak chciałem też takie złożyć podziękowanie za to, bo to jest naprawdę świetna robota. Warto zachęcać.
2: Cieszę się, że ludziom się podoba. Też fajnie, że mogę teraz to też w Cyfroprzeglądach podawać jeszcze szerszej widowni, więc no miło mi, że się podoba.
3: Ja czytam.
5: Ale też chciałem siebie polecić jak coś, że właśnie też jestem w temacie, także mogę też jakoś się dorzucić sobą, swoją osobą.
3: A jeszcze tak a propos gier rytmicznych, to jeszcze taka zapowiedź. Na pewno jak wyjdzie Rhythm Heaven Groove na Switcha, to na pewno można się spodziewać, że ja go zaprezentuję, bo już jestem szczerze swoje zęby, od razu jak wyjdzie, to kupuję, więc no, można się spodziewać.
5: No ja chyba też będę to musiał zrobić, chociaż ja stwierdziłem, że nie będę dla jednej gry kupować konsoli, ale to chyba ciekawe, czy będzie Skinner w ogóle.
3: Podobno ma być właśnie, dlatego...
2: To ciekawe, ja słyszałem, że jest jakieś udźwiękowienie, natomiast no, będziemy musieli poczekać, kiedy gra w przyszłym, no chyba jakoś w przyszłym roku, tak ma wyjść.
3: Znaczy, no niby dialogi na pewno mają TTS-a, bo to było w trailerze słychać na pewno, to, że takie coś będzie, ale wydaje mi się, no bo ktoś tam kiedyś nawet list wysyłał do Nintendo, bo tam właśnie w Japonii to papierologia jest ważna, nadal, bardzo mocno jest taka, więc no ktoś list wysłał.
2: A to chyba, tak, o tym słyszałem, że jakaś osoba niewidoma i ponad chyba w Braille'u dostała odpowiedź, jeśli nie mylę.
3: Tak, tak, że wysłała normalnie list do tam, do studia, do nich, że osoby niewidome właśnie grają, czy jest jakaś możliwość właśnie takiej dostępności. No i to też właśnie taka ciekawa...
2: Słuchajcie, mamy jeszcze trochę materiału do omówienia, nie wiem, czy...
5: No tak, właśnie. Ale jeszcze mam pytanie małe. Skąd są twórcy, bo tam na samym początku jest poziom, gdzie jest liczby są po chińsku, czy to Chiny, czy Malezja, bo jedni mówią, że Chiny, drudzy, że Malezja i w ogóle już pogubiłem.
3: Wiem, że do liczenia po chińsku się trzeba przyzwyczaić, bo tak jest cała gra, zawsze liczenie.
5: Natomiast a propos tych edytowania poziomów, czy tworzenia swoich własnych, to nie jest do końca prawdą, że my po niewidomemu nie możemy tego zrobić. To nie jest dostępne w grze. Natomiast ja już napisałem do jednego z naszych chińskich kolegów, dzięki zresztą któremu, przyznam się, miałem mieć okazję testować zamkniętą betę, ale on jest w stanie poprzez edytowanie jakichś tam plików, chyba XML czy jakimś tam innych, jest w stanie stworzyć level. Ja spróbuję wyciągnąć od niego, jak to zrobić.
3: Czy możesz sobie pobrać na przykład jakiś customowy i zobaczyć, jak to wygląda, nie? Też tak możesz.
5: Natomiast ja poprosiłem go o taką instrukcję i jeżeli ona się pojawi, to również pod audycją, jeśli oczywiście ją otrzymam, postaram się ją wysłać.
3: No wiadomo, jak to można robić? Ręcznie, wiadomo, że można, ale no lepiej by było właśnie mieć ten graficzny edytor i sobie dodawać strzałeczkami i enterem.
5: Mam nadzieję, że będzie. Oczywiście gra jest we wszystkim dostępie i nie jest jeszcze kompletna. To trzeba też powiedzieć, że nie wszystkie poziomy są. Aha.
3: Dobrze. Jeszcze niektóre części fabuły brakują. Jeszcze mają być jakieś takie fajne, interaktywne zabaweczki pododawane, więc no jestem ciekaw, co z tego wyjdzie.
5: Dobrze, to w takim razie słucham, jak tutaj będziesz uzdrawiał ludzi.
3: Okej.
5: Okay. Także... Także to tyle ode mnie.
3: Okej.
2: Okay. Dzięki za telefon, dzięki. Pozdrawiamy.
3: Pozdrawiam.
2: No to może dobrze.
3: Udostępnimy ekran. W końcu zorientowałem się, jak to zrobić, bo nie wiedziałem, jak rozwinąć te menu wyboru stereo. Jakieś takie to dziwne było, to trzeba było spację i strzałkami, no ale dobra, taka dygresja.
6: Screen.
3: Ja będę używał Pauliny z Microsoftu, jeżeli
6: rate 80.
3: jakieś zastrzeżenia co do tego,
6: to... Rate 90.
3: No nie stop wiem, mogę na e-speaka się przyłączyć.
6: Stop share, alt S, button, expand screen, share preview button.
2: Myślę, że prędkość jest okej, więc...
3: Aha, dobra, bo tu już się
6: stop stanuje, share,
3: dobra.
6: Alt...
2: Tak, już wszystko słychać.
3: No dobra, także
6: desktop.
3: Klikniemy na Steama.
6: Steam. Clickable, Steam, clickable view.
3: Właśnie, od jakiegoś czasu Steam jest w pełni dostępny, bez żadnego kombinowania.
6: Pain. W menu item hidden games, menu item library.
3: Tylko, że ja mam Steama po angielsku akurat.
6: Steam.
2: Generalnie teraz Miłosz kliknął na pozycję biblioteka. Widok, następnie na biblioteka.
6: Clickable, search by name.
3: No i tutaj szukamy po nazwie. No i grafiką.
6: Clickable, button place, clickable DSX, beta out, click this release, refreg today. Clickable.
2: Spróbuj pójść po tabeli.
6: Clickable, grid, clickable games, 1000 tak. Clickable, rytm doktor beta.
3: O właśnie, rytm doktor beta, tutaj dajemy sobie.
6: Clickable WHA, clickable.
3: Tylko nie wiem, czy zadziała
6: clickable, rytm doktor.
3: Prawy. Nie zadziała. Kontekst menu.
6: Clickable, rytm doktor.
3: Czyli musimy sobie sprowadzić myszkę. NVDA, no na układzie desktopowym to robimy numpadem, to będzie NVDA slash
6: rytm doktor beta,
3: żeby tutaj przywołać fokus i gwiazdkę bez żadnego NVDA.
6: Right click.
2: W laptopie to jest NVDA shiftem, żeby sprowadzić myszkę, a następnie NVDA i prawy kwadrat.
3: Prawy kwadrat, tak.
6: Menu item add to.
3: No i tutaj jesteśmy w tym menu.
6: Menu item manage, menu item properties.
3: Mamy properties albo właściwości.
6: Rytm doktor, pain. Rytm doktor, clickable. RTHM doktor, tabulator selected,
3: no
6: general.
3: Zakładki.
6: Tabulator install files, tabulator betas.
3: O, betas, albo beta.
6: Tabulator game recording, tabulator betas.
3: Jedziemy.
6: The participation combo box collapsed opens list beta, public beta testing.
3: No właśnie, i tutaj mamy taką listę rozwijaną i tutaj właśnie wybieramy public beta.
6: Select the beta you would like.
3: No i wybieramy, po prostu zamykamy, gierka się nam zaktualizuję do bety.
6: Steam, rytm doktor.
3: Steam, zamknę, bo już mam to zrobione.
6: Games, fine. Rytm doktor.
3: No i wydaje mi się, że możemy uruchamiać grę powoli.
6: Launching, pain.
3: Gierka się uruchamia.
6: Games, fine.
3: O, i teraz słyszymy.
6: Ekran tytułowy, rytm doktor. Ciśnij dowolny klawisz.
3: No właśnie. Czyli teraz jesteśmy na ekranie tytułowym. Większość gier właśnie takich też starszych i nowszych ma taki właśnie ekran tytułowy, że trzeba coś nacisnąć, żeby otworzyć menu główne.
4: Taka moja uwaga, Miłoszu, może ewentualnie, gdybyś mógł troszeczkę ściszyć muzykę w porównaniu do twojego głosu, bo jest dość na równym poziomie.
3: Tak, właśnie będę próbował teraz, chwila.
6: Główne menu, niestety, kalibrat, ustawienia 5, ustawienia ogólne, zakładka, ustawienia audio 2, głośność muzyki 9, głośność 4, 3.
3: O, tak może być?
2: To ja jeszcze może powiem.
6: 11,
3: O, tak może być? Jest dobrze?
4: Powinno być okej.
3: Okej. Okay.
2: To ja jeszcze dodam, że kiedy grę uruchomimy po raz pierwszy, to będziemy słyszeć tą muzyczkę, natomiast na początku nam się mowa nie odezwie i żeby tą mowę włączyć, musimy nacisnąć klawisz F8. Wystarczy to zrobić tylko raz, ale no, trzeba
3: właśnie,
2: o tym wiedzieć.
3: A właśnie.
6: Główne menu, pionowa lista, liczba przedmiotów 8, ustawienia, wciśnij F1, aby otrzymać instrukcje kontekstowe, wciśnij F8, aby przełączyć narrację.
3: No właśnie, czyli tutaj możemy F8 włączyć, wyłączyć narrację. W ogóle jak za pierwszym razem uruchomimy grę, mamy taki kreator konfiguracji. Ja mogę go w sumie odpalić.
6: Auto ustawienia.
3: Tutaj jak słyszymy, im niżej, im niższa pozycja w menu, tym niższy dźwięk tego takiego winylu, czy co to jest?
6: Autorzy ustawienia. Ustawienia audio, pionowe menu.
3: No i tutaj mamy ustawienia.
6: Przycisk wstecz, zakładka
3: ustawienia. Jak mamy zakładki, to lewo.
6: Zakładka ułatwienia, zakładka zaawansowane, offset wejścia, offset, no szczegółowe tutaj. Wynik numeryczny, pokazuj ostrzeżenie, natychmiastowy dialog był, szczegółowy status, Discord, przycisk, przywróć dialog kalibracji, przycisk, powtórz pierwszą konfigurację, otwiera menu pierwszej konfiguracji.
3: I wciśnij spację. Pojawi.
6: Pierwsza konfiguracja, pionowe menu, liczba przedmiotów 7, pełny ekran był, zmienia pomiędzy pełnym ekranem i oknem.
3: Po raz pierwszy.
6: Wciśnij spację, aby zatwierdzić, 1 z 7.
3: I tu mamy
6: Rozdzielczość 2x, 704x, 396 rozdzielczość gry. Język tekstu polski, wybierz swój preferowany język interfejsu oraz dialogów.
3: Język wybrać.
6: Narracja WL. Wysyła informacje z gry do czytnika ekranu NVDA. Używa czcionka, narracja WL. Wysyła informacje z gry do czytnika ekranu NVDA. Używa domyślnej narracji systemu operacyjnego, jeśli NVDA nie zostanie wykryta.
3: No, czyli używa
6: naciśnij
3: stawki.
6: Klawisz F8, aby przełączyć to ustawienie poza menu ustawień. Ustawienie zacznie obowiązywać po opuszczeniu tego menu. Wciśnij spację, aby zatwierdzić 4 z 7. Czcionka pikselowa, wybierz czcionkę pikselową lub wektorową dla dialogów i innych tekstów.
3: No,
6: czcionka pikselowa, ruch okna symuluj, włącza ruch okna dla wszystkich ekranów, tylko jednego ekranu, symuluje go w grze lub wyłącza całkowicie. Wymaga ponownego uruchomienia poziomu. 6, no tak, przycisk nie. Rozpocznij grę, opuść to menu. 8 no z 7.
3: Właśnie, o, 8 z 7, ciekawe.
6: Pełny ekran, przycisk Rytm Doktor, wersja 0.19.0. Uwaga, Rytm Doktor zawiera błyskające światła i kolory. O, jeżeli doświadczasz zawrotów głowy lub zaburzeń wizji podczas gry, natychmiast przestań i w razie potrzeby zasięgnij porady lekarza. Proszę, zachowuj ostrożność, jeżeli masz doświadczenie z epilepsją lub jej symptomami, wciśnij dowolny klawisz. No i... Jest to wersja wczesnego dostępu Rytm Doktor. Możesz spodziewać się znaleźć bugi, crashe, niedokończone interfejsy oraz inne rzeczy w trakcie rozwoju. Wszystko w grze jest podatne zmianie, a w przyszłości fabuła będzie kontynuowana. W szczególności, nasz tryb dla dwóch graczy jest nadal w fazie rozwoju, więc niektóre poziomy mogą nie posiadać samuczków dla dwóch graczy lub nie być do niego dostosowane. Powiedziawszy to, miłej zabawy, wciśnij dowolny klawisz.
3: No właśnie, taka dziwna jest to polskie tłumaczenie, takie nienaturalne.
2: Bardzo, bardzo dosłowne. Widzę, co masz na myśli. Tak, jeśli doświadczasz epilepsji, jak to jest tak dziwne konstrukcje faktycznie.
3: No właśnie dlatego ja wolę angielskie tłumaczenie.
2: No ale lepsze jest takie niż żadne, to zdecydowanie.
3: No tak, to trzeba pochwalić, że w ogóle jest.
2: Tak.
3: Mamy tylko 8 języków, w tym polski, więc no zaszczyt właśnie. Jest na pewno.
2: Jeśli jeszcze chodzi o ten tryb dwuosobowy, to też myślę, że warto wspomnieć, jakby ktoś się zastanawiał i na przykład pomyślał, a to sobie mogę pograć ze znajomym przez internet. No nie, niestety to jest lokalnie, tryb lokalny, który możemy przechodzić nawet po niewidomemu, bo to dźwięki wtedy dla gracza pierwszego, drugiego są rozdzielone w stereo.
3: Tak, zresztą balansowane to będzie, są.
2: Mieli okazję lokalnie. Usłyszeć. Natomiast no, przez to, że w internecie są duże opóźnienia, a to jest gra, w której każda milisekunda tak naprawdę się liczy, no to po prostu ciężko nawet fizycznie zrobić taki tryb przez internet.
3: Znaczy, ja wiem, że twórcy coś próbują. Nawet jest włączony tryb remote play dla tej gry, żeby zdalnie sobie grać, no ale są takie opóźnienia, że to nie ma sensu po prostu. No to może idziemy dalej.
6: Ekran tytułowy, Rytm Doktor. Wciśnij dowolny klawisz. Główne menu, pionowa lista, liczba pionowa przedmiotów lista. 8, tryb fabularny, wciśnij F1, aby otrzymać instrukcje kontekstowe, wciśnij F8, aby przełączyć narrację.
3: No i F1 na przykład nacisnę.
6: Wciśnij strzałkę w górę i strzałkę w dół, aby nawigować, wciśnij spację, aby wybrać, wciśnij Escape, aby wrócić, wciśnij F1 dla instrukcji kontekstowych, wciśnij F5, aby powtórzyć ostatnią wiadomość, wciśnij F8, aby przełączyć narrację.
3: Mamy też F5, które powtarza.
6: Główne menu, pionowa lista, liczba przedmiotów 8, tryb fabularny, wciśnij F1, aby otrzymać tryb fabularny, wybierz główne menu, pionowa, tryb fabularny, główne menu,
3: pionowa. Jak shift, to się otwiera menu, też taka dziwna rzecz. Shift, enter i spacja działają tak samo w sumie.
6: Niestandardowe poziomy 2 z 8.
3: Mamy właśnie te poziomy tworzone przez użytkowników.
6: Edytor poziomów, ta zawartość nie jest dostępna z narracją 3 z 8.
3: No i fajnie, że nam tu od razu mówi, że nie jest to dostępne.
6: Kalibracja 4 z 8.
3: O, kalibrację zaraz pokażę, bo też jest bardzo ciekawa.
6: Ustawienia 5 z 8.
3: O, ustawienia.
6: Autorzy, ta zawartość nie jest dostępna z narracją 6 z 8.
3: Napisy nie są dostępne autorach.
6: OST na YouTube 7 z 8.
3: O, można posłuchać soundtrack z gry na YouTubie, co polecam, bo jest naprawdę świetny. Tutaj możemy też usłyszeć dla tych, co się wsłuchają, że muzyka z menu głównego ma taki swoisty szum, taki trochę, nie wiem, analogowy, taki winylowy, nie, kasetowy, nie wiem, jak to się w sumie, co to za szum jest, ale taka symulacja jest tego retro.
6: Wyjść 8 z 8.
3: Możemy wyjść.
6: Tryb fabularny 1 z 8. Edytor pod kalibracja 4 z 8.
3: Ja może najpierw pokażę tą kalibrację, bo ona jest świetna. O.
6: Asystent kalibracji, asystent, wybierz swój preferowany styl za pomocą strzałek, wciśnij spację, aby zatwierdzić walnięcie.
3: O właśnie, walnięcie. Tak, dosłownie, walnięcie.
6: Stuknięcie.
3: Stuknięcie albo walnięcie.
6: Walnięcie.
3: Nie wiem, ja preferuję walnięcie. Mogę tak trzasnąć w tą spację. Nie wiem, czym to się różni, może jakimiś offsetami.
6: Kalibracja, wizualny offset. Wciskaj lewo lub prawo, aby zdesynchronizować dźwięk z migającymi paskami.
3: No,
6: Kalibracja, o. Offset wejścia. Teraz, aby skalibrować opóźnienie wejścia, wciśnij spację na siódmym bicie.
3: No właśnie.
6: Czyli 150 tym... ms. 91 ms. Wyższym.
3: Tak.
6: 129 ms.
3: To...
6: 70 ms.
3: Robię.
6: 118 ms. 113 ms. 150 ms. 91 ms.
3: Oj.
6: 97 ms. Kalibracja wejścia ukończona.
3: O,
6: ranga,
3: coś?
6: C twój offset wejścia. Oj. To 112 ms. Wciśnij spację, aby kontynuować.
3: W ogóle mamy kilka rang, w sumie 7. F to jest najniższa. Jest też... Są też rangi właśnie z plusami, czyli jest na przykład F+, czyli w sumie najniższa, no ale nie najniższa. Jest E, D, C, B, A, to już jest taka wysoka, jest A+. A taka najwyższa, jaką można zdobyć, to jest S+, chyba, z tego co wiem.
2: Chyba S tylko, czy jest S+, też.
3: Ale to jeszcze się zobaczy w sumie, bo to jest oznajmiane. I to można też usłyszeć właśnie w tle detale właśnie, jakie jest w tej grze, że tutaj mamy taki dźwięk takiego komputera. Tam wchodzą jakieś dyski. Nie wiem, czy to słychać w sumie.
2: Słychać, słychać, tak.
3: Tak.
2: No tą kalibrację warto sobie zrobić na przykład, to w ogóle warto ją zrobić, no bo jeśli nasza karta dźwiękowa ma jakieś opóźnienia, albo nawet gramy na... Na słuchawkach, nawet po Bluetoothie, no to możemy po prostu skonfigurować to opóźnienie i wtedy gra nam pozwoli przejść taki poziom, nawet jeśli na przykład mamy opóźnienie na poziomie, nie wiem, 200 milisekund, tak, na takich słuchawkach Bluetooth, no to i tak będziemy w stanie nawet sobie pograć.
3: Tak. Z takich jeszcze ciekawostek, znaczy no, może nie ciekawostek, ale rzeczy, które sobie można włączać, wyłączać szybko, mamy F6 i to chyba nam przełącza... To nam przełącza opisy scen. Mamy audiodeskrypcję taką tutaj, którą nam odczytuje czytnik ekranu. Jak na przykład, nie wiem, nas to rozprasza, taka audiodeskrypcja.
2: No, może chcemy muzyki posłuchać po prostu.
3: A no. A tutaj jest rzecz, którą ja wyłączam. Mam taki to dźwięk. To są napisy, to jest odczytywanie napisów. Czyli na przykład jak są teksty piosenek, one są odczytywane. No to... Ja to sobie wyłączam, bo mnie to rozprasza strasznie.
4: A jakim skrótem?
3: F7 to jest. Tak, to jest F7. Taki dźwięk jest. Można sobie F8 jeszcze narrację. O, przełączyć. Ja chyba tak pomyślałem, że sobie w sumie przełączę na pada DualSense od PlayStation, bo dzięki temu, no bo jak normalnie naciskamy spację na przykład podczas grania, no to wiadomo, z domyślnym zachowaniem NVDA będzie nam przerywało, na przykład jak mamy opisy scen, w trakcie tego musimy wykonać jakąś akcję, no to będzie nam to przerywało. Także ja będę używał...
2: Ewentualnie
3: pada.
2: Możesz sobie uśpienie włączyć.
3: No mogę. Ale w sumie nie wiem, czy mi się włączyć ten pad teraz.
6: Niestandardowy tryb popularny 1 z 8.
3: Okay.
6: Niestety edytor kalibracja 4 z 8.
3: Zrobię na szybko jeszcze raz kalibrację.
6: Asystent kalibracji, wybierz swój preferowany stuknięcie. Kalibracja, wizualny offset, okay. Wciskaj lewo lub prawo, aby zdesynchronizować dźwięk z migającymi paskami. Wciśnij dowolny przycisk po ukończeniu, wizualny offset, kropka 90 ms. Kalibracja, offset wejścia, teraz aby skalibrować opóźnienie wejścia,
3: no
6: wciśnij na siódmym bicie.
3: Tutaj nam
6: 54 ms, 81 ms, 54 ms, 17 ms, 97 ms, 70 ms, 107 ms, 145 ms, 129 ms. Kalibracja wejścia ukończona. Ranga, D, twój offset wejścia to 87 ms. Wciśnij spację, aby kontynuować. Ekran tytułowy, rytm doktor. Wciśnij dowolny klawisz. Główne menu pionowe, niestandard tryb fabularny 1 z 8.
3: Może?
6: Albo jest edytor poziom kalibracji ustawienia 5 z 8.
3: Też warto w sumie zajrzeć.
6: Autorzy ustawienia, ustawienia ogólne pionowe menu, liczba przedmiotów 7, zakładka ustawienia ogólne 1 z 4.
3: No i właśnie, na górze mamy te zakładki, jeździmy po nich lewo, prawo. Później na dół.
6: Pełny ekran był, zmienia pomiędzy pełnym ekranem i oknem.
3: Ekran, to
6: wciśnij, aby zatwierdzić. Rozdzielczość 2x700, V-Sync był. Ustawiacze, synchronizacja pionowa jest aktywna, 3 z 6.
3: Takie wizualne rzeczy. Chociaż warto tutaj się pobawić, jak mamy słabszy komputer.
6: Język tekstu polski, wybierz swój preferowany język interfejsu oraz dialogów.
3: Język.
6: Wciśnij, aby zatwierdzić, 4 z 6.
3: Lewo, prawo, oczywiście zmieniamy wartości.
6: Język głosu angielski, wybierz język piosenek w grze, 5 z 6.
3: No właśnie, mamy dwa języki.
6: Chiński, mandaryński.
3: Chiński, mandaryński.
6: Angielski.
3: Angielski. Jak ktoś by chciał sobie muzyki, tekstów po chińsku posłuchać, to jest taka możliwość.
6: Przycisk wstecz, wróć do głównego menu. 6 z 6.
3: No i wstecz.
6: Zakładka ustawienia ogólne 1 z 4.
3: No właśnie, zakładki mają takie...
6: Zakładka ustawienia audio 2 z 4.
3: I też są wyższe te tony w zależności od pozycji.
6: Mamy głośność audio. Ogólna 6 ustawia głośność całej gry, 1 z 16.
3: No to jest tak zwany master volume.
6: 7. Głośność muzyki 10 ustawia głośność piosenek muzyki. I innej muzyki, 2 z 16. Głośność rozgrywki 11 ustawia głośność efektów dźwiękowych wpływających na rozgrywkę w poziomach, 3 z 16. Głośność innych dźwięków 11 ustawia głośność innych dźwięków nie mających wpływ na rozgrywkę, na przykład dźwięki w menu i podczas przerywników, 4 z 16.
3: Czyli takie dźwięki interfejsu.
6: Głośność dialogów tekstowych 11 ustawia głośność dźwięków tekstowych dialogów postaci, 5 z 16.
3: To są właśnie takie dźwięki takiego pisania jakby, jak też pokażę.
2: I tak, bo tekst na ekranie pojawia się pomału.
6: 10, 11, 9.
3: Właśnie.
2: Jak ktoś słyszał, jak brzmi Undertale albo Animal Crossing, to wiecie, o co chodzi.
6: Głośność otoczenia 7 ustawia głośność dźwięków w tle, 6 z 16.
3: To są dźwięki, taki ambient.
6: 8.
3: Nie wiem,
6: 9.
3: Zmienia w sumie?
6: 8. 9. 10. 9.
2: No to są na przykład 9. Pewnie te komputery huczące, akurat tutaj chyba nie ma tła w tym momencie, ale...
6: Głośność bitów 11 ustawia głośność dźwięków pulsów pacjentów podczas rozgrywki, na przykład uderzenia bębnów lub wstrząsy, 7 z 16.
3: Tak, bo każdy pacjent jakby, na każdego pacjenta mamy inną metodę leczenia, że tak powiem. No i też są inna oprawa dźwiękowa, w zależności od stylu muzycznego. No ja to też pokażę.
6: Głośność klaśnięć 11 ustawia głośność dźwięków rozgrywki grających podczas wciśnięcia, 8 z 16.
3: Klaśnięcie.
6: Głośność liczącego głosu 11 ustawia głośność głosu liczącego razem z bitem, 9 z 16.
3: Czyli tutaj te chińskie od 1 do 7, albo w ogóle takie komunikaty właśnie te wypowiadane przez lektorkę.
6: Głośność wskazówek audio 11 ustawia głośność dźwięków wskazujących rytm lub dających specjalne instrukcje, na przykład ready, get, set, go pielęgniarki, 10 z 16.
3: No właśnie.
6: Głośność reakcji 11 ustawia głośność dźwięków rozgrywki reagujących na twoje osiągi, na przykład popełnienie błędu oraz eksplozję serca, 11 z 16.
3: No i tu mi się właśnie wydaje, że to tłumaczenie jednak nie było robione maszynowo, bo są przetłumaczone dobrze te
2: redis. Od razu dodam, eksplozję serca to jest akurat dobra rzecz, to znaczy, że dobrze nam idzie akurat we pozorach.
3: Tak, jak zrobimy za późno, za wcześnie, to są inne dźwięki. Ja to też za chwilę pokażę, bo już się do tego zbliżamy.
6: Wycisz w tle był ustawia automatyczne wyciszanie gry w tle, na przykład podczas alt-tabowania. Ta opcja nie ma wpływu na grę podczas poziomów 12 z 16.
3: No właśnie, czyli jak jesteśmy w menu głównym, czy tam w menu pauzy, gra nam muzyczka, to możemy sobie przejść alt-tabem i się wycisza cały dźwięk gry.
6: Przycisk przywróć domyślne ustawienia przywraca ustawienia w tym menu do wartości domyślnych.
3: Coś zepsujemy.
6: Wciśnij, aby zatwierdzić 13 z 16. Przycisk zaawansowane ustawienia audio, zmiana innych zachowań związanych z odtwarzaniem dźwięku, takich jak panoramowanie stereo lub wysokość rytmu.
3: Wciśnij, aby zatwierdzić
6: 14 z 16.
3: Można sobie ustawić właśnie panoramę, w zależności od tego, czy używamy słuchawek czy głośników, można sobie to dostosować.
6: Przycisk glosariusz dźwięków, posłuchaj różnych dźwięków z gry i poznaj ich znaczenia.
3: Glosariusz.
6: Wciśnij, aby zatwierdzić 15 z 16.
3: Nie wiem, glosariusz, dziwny.
6: Przycisk zaawansowane uprawnienia,
2: zmiana innych
6: zachowań związanych z odtwarzaniem dźwięku, takich jak panoramowanie stereo lub wysokość rytmu.
3: Nie znam kogoś, kto by używał.
6: Wciśnij, aby zatwierdzić 14 z 16. Zaawansowane ustawienia audio pionowe menu, liczba przedmiotów 7, siła panoramy stereo 200 ustawia jak bardzo niektóre dźwięki są przesunięte w stronę lewego lub prawego kanału.
3: Maksymalnie.
6: Na 0 wszystkie dźwięki grają od środka, 1 z 7.
3: Na 0 to jest mono, na 200 to jest ta najszersza panorama.
6: Podział panoramy dwóch graczy 80 w trybie dla dwóch graczy ustawia zwykle wyśrodkowane dźwięki w tej pozycji stereo. Wpływa na klaskanie i dźwięki informacji zwrotnej na poziomach trybu fabularnego. Niższe wartości mogą zwiększyć głośność zduplikowanych dźwięków. 2 z 7. Odwrócenie kanałów stereo był sprawia, że dźwięki grające kanały z lewego kanału gra. Wysokość bitów naprzemiennych 5 kontroluje różnicę wysokości między nieparzystymi i parzystymi bitami. 4 z 7.
3: To też sobie może ktoś ustawić. No to moim zdaniem nie powinno być zaawansowanych, no ale...
6: Bity o wyższej wysokości parzyste zmienia pomiędzy nieparzystymi a parzystymi bitami o wyższej wysokości, kiedy wysokość naprzemiennych bitów jest włączona, 5 z 7. Przycisk przywróć domyślne usta, przycisk wstecz wróć do głównych ustawienia, a przycisk glosariusz dźwięków, posłuchaj różnych dźwięków, glosariusz dźwięków, pionowe menu, liczba przedmiotów 8, sygnały pacjentów, pacjent połączony, pacjent wszedł do poziomu, dostarcza informacji o stanie pacjenta. Dźwięki te nie są odtwarzane, jeśli narracja jest wyłączona. Wciśnij, aby zatwierdzić, 1 z 8.
3: To nie jest takie... tak do końca menu pionowe, ponieważ lewo-prawo mamy kategorie, a góra-dół mamy poszczególne dźwięki. Ja ciskając w tym przypadku, w moim przypadku A na gamepadzie, a normalnie spację, możemy posłuchać sobie. O, to jest, że pacjent jest podłączony jakby.
6: Dźwięki bitów linii shaker odtwarzane, gdy bicie serca, sygnały
3: nie,
6: pacjentów,
3: dobra.
6: Pacjent połączony, pacjent wszedł, aktualizacja
3: lewo,
6: pacjenta, wzór pacjenta dźwięki lub przypisanie gracza uległy zmianie, wciśnij, aby zatwierdzić.
3: O.
6: Pacjent rozłączony, pacjent opuścił poziom, wciśnij, aby zatwierdzić. Doktor online. Doktor sterowany komputerowo przejął kontrolę nad pacjentem. Wciśnij, aby zatwierdzić.
3: Znaczy, jak komputer steruje, to będzie taki dźwięk.
6: Doktor offline. Doktor sterowany komputerowo przywrócił pacjenta graczowi. Wciśnij, aby zatwierdzić. Dźwięki bitów linii shaker odtwarzane, gdy bicie serca pacjenta przyspiesza na linii EKG. Różne dźwięki są w większości zamienne i są przypisywane arbitralnie do poziomu w oparciu o estetykę lub klarowność miksu audio.
3: O właśnie.
6: Wciśnij, aby zatwierdzić. 2 z 8.
3: Mamy te różne dźwięki. Mamy ich 7.
6: Patyk wciśnij, aby zatwierdzić.
3: Patyk.
6: Boczny patyk wciśnij, aby zatwierdzić.
3: Boczny patyk.
6: Uderzenie wciśnij, aby zatwierdzić. Drive 2 wciśnij, aby zatwierdzić. Stopa wciśnij, aby zatwierdzić.
3: O! Ten się pojawia, ta stopa, w pierwszym już levelu, z tego co pamiętam.
6: Stopa chrome wciśnij, aby zatwierdzić. Kopnięcie czyste wciśnij, aby zatwierdzić.
3: Kopnięcie.
6: Kopnięcie napięte wciśnij, aby zatwierdzić. Kopnięcie house wciśnij, aby zatwierdzić.
7: To są w sumie generalnie wszystko stopy, wciśnij, tak naprawdę.
6: Kopnięcie, kopnięcie tak. Rapture wciśnij, aby zatwierdzić. Stopa echo wciśnij, aby zatwierdzić.
3: O, też takie ciekawe jest.
6: Młot wciśnij, aby zatwierdzić.
3: Jest młot.
6: Rzut wciśnij, aby zatwierdzić. Zamknięty talerz wciśnij, aby zatwierdzić. Szczelnie zamknięty talerz wciśnij, aby zatwierdzić.
3: No, no ciekawe opisy, naprawdę.
6: Head house wciśnij, aby zatwierdzić. Skwierczenie wciśnij, aby zatwierdzić.
3: Skwierczenie.
6: Klawes niski wciśnij, aby zatwierdzić. Klawes wysoki wciśnij, aby zatwierdzić. Tom niski E wciśnij, aby zatwierdzić.
3: Tomy.
6: Tom średni G wciśnij, aby zatwierdzić.
3: Także naprawdę mamy...
6: Tom średni B wciśnij, aby zatwierdzić.
3: Bardzo dużo tych.
6: Tom wysoki D wciśnij, aby zatwierdzić. Drewniany blok wysoki wciśnij, aby zatwierdzić. Drewniany blok niski wciśnij, aby zatwierdzić. Trójkąt przytłumiony wciśnij, aby zatwierdzić.
3: Trójkąt.
6: Krowi dzwonek wciśnij, aby zatwierdzić. Kotły wysoki wciśnij, aby zatwierdzić.
7: Ale generalnie ktoś się boi, że to jest dużo, tak jak mieliśmy komunikat na początku, te dźwięki generalnie będą dopasowywane do tego, jaka akurat
3: tak,
7: piosenka leci.
3: Do stylu muzycznego. One, one nie mają wpływu na to, jak gramy jakby. Zawsze jest na siódmym, zawsze naciskamy.
7: Zobaczycie, o co chodzi generalnie. To wszystko pełni tak naprawdę jedną funkcję.
6: Dźwięki klaśnięcie komputera, odtwarzanie w docelowym czasie wejścia. Gracz pierwszy i drugi mają nieco inne dźwięki. Podobnie jak dźwięki bitu, są one w większości zamienne i przypisywane arbitralnie.
3: Tak.
6: Wciśnij, aby zatwierdzić. 3 z 8.
3: Stylem.
6: Klaśnięcie wciśnij, aby klaśnięcie 2 wciśnij, aby klaśnięcie z pogłosem wciśnij, klaśnięcie z pogłosem 2 wciśnij, klaśnięcie z echem wciśnij, aby zatwierdzić. Klaśnięcie z echem 2 wciśnij, aby zatwierdzić. Klaśnięcie masywne pre-echo wciśnij, aby zatwierdzić. Klaśnięcie masywne pre-echo 2 wciśnij, aby zatwierdzić. Werbele akustyczne 2 wciśnij, a werbele akustyczne 4, werblowe house wciśnij, a werblowe house 2 wciśnij, werblowe vapor wciśnij, aby werblowe vapor 2 wciśnij, aby zatwierdzić.
3: Generalnie na tym klaśnięciu właśnie powinniśmy dokładnie na tym klaśnięciu nacisnąć. No właśnie ten przycisk akcji.
6: Eksplozje serca. Eksplozja serca 1 odtwarzane po udanym uderzeniu. Zazwyczaj są one opóźnione i odtwarzane w takcie. Intensywność wzrasta, jeśli w czasie opóźnienia pojawi się więcej uderzeń. Wciśnij, aby zatwierdzić. Eksplozja serca 2 wciśnij, aby zatwierdzić. Eksplozja serca 3 wciśnij, aby zatwierdzić.
3: Znać te dźwięki.
6: Pęknięcia serca mały błąd, wcześnie, odtwarzane po błędzie. Wyższa wysokość wskazuje, że rytm został trafiony zbyt wcześnie, a niższa wysokość wskazuje, że został trafiony zbyt późno lub został całkowicie przegapiony. Wciśnij, aby zatwierdzić. 5 z 8. Mały błąd,
3: jak
6: późno. Wciśnij, aby zatwierdzić.
3: O, tu za wcześnie, tu za późno.
6: Duży błąd, wcześnie. Wciśnij, aby zatwierdzić. Duży błąd, późno. Wciśnij, aby zatwierdzić. Sygnały klasycznych bitów Nimfa, wprowadzone w poziomie od 3 do 1, dla zmodyfikowanych klasycznych bitów, które posiadają 7 pulsów.
3: O właśnie.
6: Wciśnij, aby zatwierdzić. 6 z 8.
3: Dodatkowe, ciekawe urozmaicacze. Ale generalnie te dźwięki pęknięcia serca będziecie pewnie często słyszeć, bo ja w tą grę nie jestem najlepszy. O, tu mam
6: gwizdań Nimfa, wprowadzone w poziomie od 3 do 1, wciśnij, aby zatwierdzić. Gwizdanie, wprowadzone w poziomie 4-1n, psowa, wprowadzone w poziomie 3-1n, wciśnij, trzymane bity gracz 1, wprowadzone w poziomie od 4 do 1, wciśnij,
3: o,
6: aby
3: właśnie,
6: zatwierdzić.
3: Tutaj musimy przytrzymać na tym.
6: Trzymane bity gracz 2, wprowadzone w poziomie od 4 do 1, wciśnij, aby zatwierdzić.
3: Drugi gracz tylko.
6: Sygnały bitów SVT pomiń następny bit, wprowadzone w poziomie 2-1n, dla zmodyfikowanych bitów SVT, które posiadają tylko 2 pelsi. Wciśnij, aby zatwierdzić. Czyli 7 z 8.
3: Jak mamy pomijać bit?
6: Pojedynczy bit wprowadzone w poziomie od 5 do 1. Wciśnij, aby zatwierdzić. Dzielone bity dźwięki. Wprowadzone w poziomie od 5 do 1. Wciśnij zamrożony bit sygnał. Wprowadzone w poziomie od zamrożony bit uderzenie. Wprowadzone w poziomie płonący bit sygnał. Wprowadzone płonący bit uderzenie. Blast i start. Wprowadzone w poziomie blast i koniec. Wprowadzone w poziomie 5 października. Wciś przycisk wstecz, wróć do głównego menu.
7: Ja też te wszystkie mechaniki, też w momencie, kiedy one są prowadzone, mamy samouczki, na których możemy zobaczyć, tak. jak to wszystko będzie wyglądało. Także, tak mówiłem, jeśli boicie się, jak ja to wszystko zapamiętam, spokojnie, gra to stopniowo też pokazuje.
3: Tak, to jest, jak po prostu chciałem pokazać rozmaitość tych dźwięków wszystkich.
6: Ustawienia, a przycisk wstecz, wróć do zakładka, zakładka ułatwienia dostępu 3 z 4.
3: Też warto sobie.
6: Przycisk ustawienia narracji, przejdź do menu ustawień narracji, 1 z 9.
3: Mamy więcej opcji.
6: Ustawienia narracji, pionowe menu, liczba przedmiotów 9, narracja WL. Wysyła informacje z gry do czytnika ekranu NVDA, czytaj opisy WL. Czyta tekst skategoryzowany jako opisy elementów wizualnych. Wciśnij F6, aby przełączyć tą opcję poza menu ustawień. 2 z 9, czytaj napisy był, czyta tekst skategoryzowany jako napisy słyszalnej mowy. Wciśnij F7, aby przełączyć tą opcję poza menu ustawień. 3 z 9. Odczytuj położenie w wyborze poziomów zawsze, ustawia narrację pozycji przedmiotów w wyborze poziomów na zawsze, tylko przy pierwszym wejściu do wyboru poziomów lub nigdy. 4 z 9.
3: No tutaj już będą opisy czytało pozycje. Menu.
6: Odczytuj położenie w innych menu zawsze, ustawia narrację pozycji przedmiotów innych menu na zawsze, tylko przy pierwszym wejściu do wyboru poziomów lub nigdy. 5 z 9.
3: 5 z 9.
6: Wymuś narrację niestandardowych poziomów WL.
3: Jest to.
6: Wymuś narrację wszystkich tekstów w poziomach społeczności. Używać z ostrożnością. Ta funkcja może działać dobrze w niektórych poziomach, ale może sprawiać problemy w innych. 6 z 9.
3: To jest to, co musimy przełączyć, jeżeli chcemy pobawić się customowymi levelami.
6: Wymuś narrację SAPI był. Sprawia, że podczas narracji gra używa SAPI Microsoftu zamiast NVDA.
3: Możemy.
6: Wciśnij, aby zatwierdzić. 7 z 9.
3: Tak?
6: Przycisk przywróć domyślne usta. Przycisk wstecz wróć do głów. Narracja WL był. Wciśnij WL. Wciśnij przycisk wstecz wróć do ułatwień. Więcej poziomów trudności WL. Dodaje poziomy trudności bardzo łatwe i nie do chybienia do opcji poziomu trudności.
3: Jak ktoś sobie
6: 9.
3: nie może poradzić z czymś, to może sobie dodać poziomy.
6: Ruch okna, symuluj, włącza ruch okna dla wszystkich ekranów, tylko jednego ekranu.
3: No,
6: symuluj jego
3: grze
6: lub słyszalne pominięte bity WL.

0: laserem. Offset wejścia gracza 1,87 ms mierzone w milisekundach. Offset wejścia gracza 2,87 ms mierzone w milisekundach.
1: To właśnie
0: przytrzymaj shift dla precyzyjnej zmiany. Zwiększ tą liczbę, jeśli uderzasz za późno, lub zmniejsz, jeśli uderzasz za wcześnie, 2 z 11.
1: Kreatorem kalibracji właśnie ustawiamy te offsety, więc tym się nie trzeba przejmować.
0: Offset wizualny 90 ms, mierz szczegółowe wyniki poziomu był, wyświetla wynik błędów gracza oraz dane offsetu uderzeń na ekranie rangi poziomu, raczej mierzone w klatkach, 4 z 1, numeryczna ocena uderzeń był, wyświetla ocenę uderzeń w milisekundach. Negatywne liczby to wczesne uderzenia i vice versa. 5 z 1 pokazuj ostrzeżenia przy starcie był, wyświetla lub pomija ekrany ostrzegawcze na początku gry, 6 z 11.
1: Mieć tych ekranów o epilepsii, o wczesnej wersji beta, to może to sobie wyłączyć.
0: Natychmiastowy dialog był, pomija animację tekstu w dialogach. Działa tylko w dialogach, które oczekują na akcję gracza, 7 z 11.
1: A tutaj właśnie, żeby tekst był pokazywany od razu, żeby nie było tego takiego właśnie pisania. Ja to przeważnie sobie włączam, ale zostawię na razie wyłączone.
0: Szczegółowy status Discord wszystko, wyświetla nazwy poziomów i poza edytorem, wyświetla szczegółowe informacje o granych i edytowanych poziomach na Discordzie. 8 z 11.
1: To jest tak zwany Discord Rich Presence, czyli no nasi znajomi na Discordzie wiedzą, co robimy w grze, dokładnie.
0: Przycisk przywróć dialog, przycisk powtórz, przycisk przywróć dialog kalibracji. Jan, jeszcze raz przeprowadzi cię przez proces kalibracji podczas następnego użycia asystenta kalibracji. Wciśnij, aby zatwierdzić.
1: Mogę
0: 9 z 11. Przycisk powtórz pierwszą konfigurację otwiera menu pierwszej konfiguracji.
1: To robiłem wcześniej.
0: Wciśnij, aby zatwierdź przycisk wstecz wróć do głównego menu. Główne menu pionowa lista.
1: Finalnie
0: liczba przedmiotów 8. Autorzyta ustaw kalibracja 4 z 8.
1: Na co wszyscy czekają najbardziej?
0: Edyt niestandardowy, tryb fabularny 1 z 8.
1: Tryb fabularny.
0: Tryb fabularny. Wybierz slot, pozioma lista, liczba przedmiotów 3, slot pierwszy z 3 wyleczeni pacjencji, 19 idealne leczenia, trzeciego ukończono, 26%.
1: To jest mój główny save.
0: Slot trzeci z trzej wyleczeni pacjencji, slot trzeci z trzej wyleczeni pacjencji, 0. Idealne leczenia, 0 ukończono, 0%.
1: Dobra.
0: Slot pierwszy z trzej wyleczeni pacjencji, 19, nie, slot drugi z trzej wyleczeni pacjencji, 0. Idealne leczenia, 0 ukończono, 0%.
1: To jest pusty save, sobie na niego nacisnę.
0: Wybrano slot drugiego, wciśnij ponownie, aby zatwierdzić.
1: No i tutaj mamy menu slotu, czyli góra-dół.
0: Kopiuj lub usuń dane zapisu pozioma lista, liczba przedmiotów 2, kopiuj. Kopiuj dane slotu do innego.
1: Można zduplikować slot?
0: Usuń. Usuwa dane slotu.
1: No to jest taka gumka śmieszna do mazania jest.
0: Kopiuj, usuń. Usuwa dane slotu. Wybrano slot drugiego, wciśnij ponownie, aby zatwierdzić.
1: Zaczynamy.
0: Ładowanie. W szpitalnej piwnicy grzejnik z otwartym płomieniem i dwie gigantyczne kadzie pompują kolorową ciecz przez labirynt rur. Żółte piskle wlatuje i wylatuje z mysich dziur w ścianie. Doktor Jan pracuje przy komputerze w rogu pokoju. Jest Azjatą z czarnymi włosami i okularami. Nosi szarą koszulę i biały fartuch laboratoryjny i nerwowo gestykuluje, gdy mówi. Jan mówi, okej, wszystko gotowe.
1: Także mamy audiodeskrypcję, mamy też te dźwięki ogniska, to chyba są właśnie te ambienty, które podgłośniałem.
0: Wiesz, jesteś naszym pierwszym zdalnym stażystą. Naprawdę przyda nam się pomoc. Akurat ja, zacząłem grę, bo kalibracja tak długo trwała.
1: O, i ten dźwięk na końcu oznacza, że już możemy nacisnąć, możemy przejść dalej.
0: To mecz rankingowy, więc nie mogę teraz wyjść. Prawie skończyłem. Twój pierwszy pacjent jest tam. Doktor Page może ci pomóc.
1: No, doktor woli grać niż pomóc pacjentowi, no przykre.
0: Kamera przesuwa się w prawo, ukazując maszynę do rezonansu magnetycznego przez okno obserwacyjne i odsłoniętą cegłę w ścianie. Chłopiec z farmy o opalonej skórze siedzi na wypolerowanej podłodze. Ma na sobie niebieski kombinezon i duży słomkowy kapelusz. Na szczycie schodów prowadzących z piwnicy stoi i czeka doktor Page. Jest białą kobietą o długich brązowych włosach i niebieskich okularach. Nosi biały fartuch laboratoryjny starannie zapięty na niebieskiej koszuli i stetoskop na szyi. Page mówi, Jan, to była twoja robota. Jan mówi, wybacz. Piwnica przechodzi w abstrakcyjne złote tło z pływającymi symbolami nut. Rolnik unosi się w powietrze. Pacjent farmer połączony. Pojawia się zielona linia EKG, łącząca farmera z czerwonym kreskówkowym sercem. Page mówi, w porządku, ty, za swoim komputerem. Cześć.
1: No, łamanie czwartej ściany, także... Ale był dźwięk podłączenia pacjenta już.
2: Generalnie w ogóle geneza tego to chyba jest...
0: Długie ramię wyciąga się spoza ekranu, celując palcem w jaskrawo-czerwony przycisk. Nasza zmiana jest właśnie bardzo ruchliwa, więc przejdźcie mi Y do sedna.
1: No, dobra. No.
2: Chciałem tylko powiedzieć, że geneza tej gry to jest chyba właśnie powiedziane, jak byś powtórzył tą kalibrację z Janem, że jest uruchomiony nowy eksperymentalny program zdalnego leczenia pacjentów. I my się łączymy jakby z tym szpitalem przez jakiś headset bodajże, jakoś tak to jest wytłumaczone. To jest wewnątrz uniwersum wytłumaczone, dlaczego jesteśmy przed komputerem.
1: Tak, też mogłem od początku tą kalibrację zrobić, no ale już...
0: Leczymy pacjentów cierpiących na różnorodne bóle klatek oraz choroby serca. Leczysz pacjentów wciskając na siódmym bicie. Załapałeś. Słuchaj muzyki i wciskaj tylko na siódmym bicie. Zaczynamy.

0: No i tutorial pierwszy.
1: Wciśnij na siódmym bicie.
0: Mamy to liczenie po chińsku.
1: Idealnie. Jan mówi, idealnie, kontynuuj. Paige mówi, wygląda na to, że masz wyczucie rytmu. Idealnie.
0: Na siódmym.
1: Dobrze.
0: Robimy. To jest liczenie po chińsku.
1: Idealnie. Świetnie. Trzymaj tak dalej.
0: No i muszę to powtórzyć kilka razy.
1: Idealnie. O to chodzi. Ostatni raz, bez podpowiedzi. Idealnie. Świetnie, załapałeś.
0: No i tak. Właśnie w ten sposób.
1: Jan mówi, gratulacje. Wracamy do piwnicy. Jan podbiega do schodów i zatrzymuje się, by złapać oddech. Paige mówi, wygląda na to, że jesteśmy gotów przejść dalej. Jan mówi, chociaż przegrałem swój mecz. Paige mówi, mamy mnóstwo pacjentów do leczenia, więc zaczynajmy. Ładowanie. Wciśnij, aby zacząć.
0: No i zaczynamy.
1: Oddział jest stylizowany na tradycyjny japoński pokój tatami. Wielka fala u wybrzeży Kanagawy i zestaw mieczy są wyświetlane na ścianie. Okrągły azjatycki samuraj w czerwonej zbroi kiwa głową do rytmu z martwym wyrazem twarzy. Wciśnij na siódmym bicie. Pacjent samuraj połączony. Przygotuj się. Papierowe drzwi otwierają się, ukazując ogród zen. Staw mieni się w półmroku. Okrągłe czerwone lampiony opadają z sufitu. Samuraj spada w górę przez sufit. Kamera podąża za nim. Planety przewracają się, asteroidy unoszą się w powietrzu, a komety przemierzają ciemną przestrzeń kosmiczną.

0: z powrotem na ziemię.
1: Tutaj jest twoja ranga. Dwa błędy.
0: A plus. A plus.
2: Ale widzicie, to nie jest takie łatwe.
0: Jesteś maestro.
1: No nie jest.
2: Pod koniec.
1: Pierwszy poziom pokazuje.
0: Page mówi, udało ci się. Wow, to naprawdę działa. Naprawdę pomożesz nam w dotarciu do tych wszystkich ludzi. Wszystko tu ostatnio pokręcone.
1: To był taki nasz test.
0: Jan mówi, de dobra robota. W dodatku, niezłe wyczucie rytmu. Idealnie.
1: Ciekaw jestem, czy jakbym zdał to na F, czy by mnie puściło dalej. W sensie, co by się stało?
2: Pewnie nie. Wiemy na pewno, jak masz niższą rangę, tam C albo D, bo próbowałem to na trybie Night Shift, zaraz wytłumaczymy, to jest zmianie nocnej. I miałem właśnie gorszą rangę, chyba C albo D, no to samuraj mi powiedział, no jesteś satysfakcyjny.
1: No tak, ale tutaj jeszcze nie mamy dostępu do tego menu, poziomu. Tak. Więc no jestem ciekaw, co by się stało. No nie wiem, no kiedyś to przetestuję na pewno.
0: Page mówi, przejdźcie mi grek dalej. Mamy tu dzisiaj nowego pacjenta, pewnego młodzieńca. Możesz mu pomóc w ten sam sposób. Upewnij się, aby sprawdzić swój pager dla paru podstawowych informacji o pacjencie, które zapisałam, kiedy został przyjęty. W porządku, ruszajmy.
1: No i tutaj nam...
0: Główny oddział, dzienna zmiana pozioma lista, liczba mamy przedmiotów menu. 5, 1 myślnik, 2 intymny niezagrany, nocna zmiana dostępna 4 z 5.
1: I tu mamy menu poziomów. Już takie, tu mogę nacisnąć F1.
0: Wciśnij spację, aby wybrać, wciśnij strzałkę w górę i strzałkę w dół, aby zmienić zmianę, wciśnij escape, aby zapauzować, wciśnij strzałkę w lewo i strzałkę w prawo, aby nawigować.
1: No właśnie, generalnie tak to działa. Mamy zmiany nocne, czyli taki poziom alternatywny, który możemy sobie zrobić jako bonus. I one są przeważnie trudniejsze niż te zmiany dzienne. Pójdę tutaj w lewo.
0: Jeden myślnik, jeden orientalny technoranga, a nocna zmiana dostępna 3 z 5.
1: No i to jest to, co właśnie zrobiliśmy. Musimy zdobyć jakąś tam rangę, żeby odblokować...
0: Jeden myślnik, jeden N orientalny dubstep, niezagrany, dzienna zmiana dostępna 3 z 4.
1: Mamy tutaj orientalny dubstep, ale ja tu jeszcze pójdę w lewo.
0: Woźny, specjalny 2 z 4.
1: No właśnie, mamy woźnego, który po każdym poziomie zagranym coś nam ciekawego może powiedzieć.
0: Woźny mówi, widziałeś tego gościa wyglądającego jak samuraj. O co mu chodzi? Czy on idzie na jakiś zlot, czy co?
1: No właśnie, tutaj sobie możemy różne rzeczy poczytać. Będziemy po każdym poziomie klikać na... Woźny nam mówi co innego właśnie w zależności, który poziom ukończyliśmy.
0: Slay Paint. Specjalny dostosuj wygląd dłoni i rękawa stażysty. Ta zawartość nie jest dostępna z narracją 1 z 4.
1: Tutaj możemy sobie pokolorować rękawy nasze.
0: Poziom zablokowany, zdobądź rangę A lub lepszą na poziomie dziennym. Dzienna zmiana dostępna 4 z 4.
1: No właśnie, tutaj mamy zablokowane poziomy.
0: Jeden myślnik, dwa intymny, niezagrany, nocna zmiana. Poziom zablokowany, zdobądź rangę A lub lepszą na poziomie dziennym. Jeden myślnik, dwa intymny, niezagrany, nocna zmiana dostępna 4 z 5.
1: To jest dzienna zmiana, a to jest...
0: Poziom zablokowany, zdobądź rangę A lub lepszą. Jeden myślnik, jeden orientalny technoranga, a nocna zmiana dostępna 3. Jeden myślnik, jeden N orientalny dubstep, niezagrany, dzienna zmiana dostępna 3 z 4.
1: Może zrobimy sobie... N-kę. Chociaż chciałem jeszcze pokazać tutaj
0: jeden
1: menu.
0: Jeden myślnik, jeden orientalny technor, okno szczegółów pacjenta, pionowe menu, właśnie. Liczba przedmiotów 2, przycisk rozpoczęcia poziomu, tryb jednego gracza pacjencji, samuraj. Nacisk na sercu pacjenta uległ. Polecono pacjentowi noszenie lżejszego pancerza podczas odwiedzania klubów nocnych, samuraj mówi. Wygląda na zadowolonego.
1: No i tutaj mamy też fajne rzeczy, bo możemy dać w prawo, żeby zrobić multiplayer.
0: Tryb dwóch graczy.
1: O, taki jest dźwięk.
0: Tryb jednego gracza.
1: No i tu jest jeden gracz.
0: Suwak prędkości poziomu, normalny.
1: A jak poziom dla nas jest za trudny, to możemy sobie zmienić poziom.
0: Lód.
1: O, lód, czyli taki bardzo wolny, to jest taka kostka lodu.
0: Normalny.
1: Normalny.
0: Papryczka.
1: I papryczka, czyli taki już, no, szybszy. Mogę spróbować tą papryczkę.
0: Przycisk rozpoczęcia poziomu, tryb jednego gracza.
1: Przecież to będzie trudne, ale mogę spróbować.
0: Start. Ładowanie. Wciśnij, aby zacząć. Oddział jest stylizowany na tradycyjny japoński pokój tatami. Wielka fala u wybrzeży Kanagawy i zestaw mieczy są wyświetlane na ścianie. Okrągły azjatycki samuraj w czerwonej zbroi kiwa głową do rytmu z martwym wyrazem twarzy. Wciśnij na siódmym bicie. Pacjent samuraj połączony. Przygotuj się. Papierowe drzwi otwierają się, ukazując obrót zen. Staw mieni się w pół roku. Okrągłe czerwone lampiony opadają z sufitu. Samuraj spada w górę przez sufit. Kamera podąża za nim. Planety przewracają się, asteroidy unoszą się w powietrzu, a komety przemierzają ciemną przestrzeń kosmiczną.

0: powrotem na ziemię. Oj. Twoja ranga.
1: Może to nawet lepiej.
2: A plus.
1: A nie, tak samo.
0: Samuraj mówi, jesteś maestro.
1: Ale prawie było perfekcyjnie, zrobiłem jeden błąd.
0: Główny oddział, dzienna, no tak, zmiana, pozioma lista, liczba przedmiotów 5, 1 myślnik, 1 n, orientalny dubstep, niezagrany, dzienna zmiana, dostępna 3 z 4, okno szczegółów pacjenta, pionowe menu, liczba przedmiotów 1, przycisk rozpoczęcia poziomu, tryb jednego gracza pacjencji, samuraj. Ból w klatce pacjenta powrócił. Zgłasza on doświadczanie barwnych halucynacji oraz słyszenie ciężkich bass dropów, samuraj mówi. Ma koszmar.
1: No ciekawe to jest. Nie możemy zmieniać prędkości, póki nie zagramy przynajmniej raz dany poziom.
0: Start.
1: Zacznijmy. Ten jest dla mnie trudniejszy niż ten pierwszy.
0: Ciśnij, aby zacząć.
1: No, zaczyna się tak samo.
0: Pacjent, samuraj połączony.
1: Ale... Właśnie.

0: O, ja można...
1: A plus.
2: A plus.
3: Co master. Można zrobić z jednym klawiszem?
4: No właśnie.
3: Takie rzeczy.
4: Ta gra też nas w praktyce uczy teorii muzycznej, tak naprawdę. Bo są tutaj wykorzystywane różne polirytmy i inne rzeczy, w które się teraz nie będę zagłębiał, bo słaby jestem z teorii muzycznej. Ale no, jeżeli ktoś chciałby się nauczyć teorii muzycznej i chciałby przećwiczyć swoje umiejętności, to jak najbardziej gra dla takich osób też jest.
0: Page mówi, świetna robota.
4: O właśnie. No mamy po każdym, przed każdym levelem i po każdym nowym, który skończyliśmy, mamy fabułę.
0: Wiele pacjentów będzie wymagało ponownego leczenia, kiedy inne problemy się nasilą. Jeśli udowodnisz, że potrafisz poradzić sobie z pacjentem wystarczająco dobrze, pozwolimy ci zająć się nim ponownie. Te operacje są zazwyczaj trudniejsze. Wróć do tych pacjentów, jeśli jesteś gotów na wyzwanie.
4: No właśnie, czyli to są właśnie te N, czyli night shifty.
0: Główny oddział, nocna zmiana pozioma lista, liczba przedmiotów 4, 1 myślnik 1 N orientalny dubstep ranga, 1 myślnik 1 orientalny techno ranga, 1 myślnik 2 intymny niezagrany nocna zmiana dostępna 4 z 4.
4: O, to jest świetne. Mamy taką ładną muzyczkę, ale jeszcze...
0: Poziom zablokowany Zerpslay Paint, woźny, specjalny 2 z 4.
4: Woźnym.
0: Woźny mówi, widziałem, jak znowu operowałeś na tym gościu samurajowi. Dało mi do myślenia. Mógłby być jakimś historycznym nerdem, cosplayującym w skomplikowanym pancerzu. Albo... Wszedł do jakiejś szczeliny czasowej i obudził się setki lat w przyszłości.
4: Tak, tutaj nasz woźny fantazjuje.
0: Będę miał na niego oko i dam ci znać.
4: Tak.
0: Jeden myślnik, dwa intymny niezagrane nocna zmiana dostępna 4 z 4.
4: To jest komedia, śmieje się ze stereotypów różnych.
0: Także... Okno szczegółów pacjenta, pionowe menu, liczba przedmiotów 1, przycisk rozpoczęcia poziomu, tryb jednego gracza pacjencji, Logan. Pacjent doznaje nagłego naprężenia serca. Wydaje się, że coś mu ciąży na głowie, Logan mówi, czy powiedziałem jej coś nie tak. Ściska mnie w klatce.
4: Także tutaj teraz będzie...
0: Start.
4: Miłość.
0: Ładowanie.
4: Zaczynamy.
0: Abstrakcyjne fioletowe tło z pływającymi symbolami nut. Page mówi, hej. Zanim przejdziemy dalej, a kilka właśnie. Porad dotyczących nowego typu bicia serca.
4: Mamy tutorial. Jeszcze tak pokażę.
0: Des Bookworm.
4: Oj. Jak ktoś naciśnie menu, czyli escape.
0: Pauza, pionowe menu, liczba przedmiotów 4, przycisk kontynuuj 1 z 4, przycisk pomiń 4 z 4.
4: Jeżeli ktoś już... no właśnie, wie jak coś robić w danej grze, to może pominąć tutaj.
0: Przycisk kontynuuj 1 z 4.
4: Ja kontynuuję.
0: Pacjent farmer połączony. Tym razem otrzymasz nowego pacjenta.
4: Dziwne, że akurat eksperymentujemy na farmerze. Też taka ciekawostka.
0: Czasami ludzie przychodzą do nas z tym problemem. Ich serce pomija bit. Kiedy zobaczysz czerwony X na linii, ten bit będzie wyciszony.
4: No, w naszym przypadku czerwony X to jest w zależności, czy włączyliśmy tą funkcję, czy nie, albo cichszy bit, albo domyślnie jak jest brak tego bitu. Czyli po prostu jest pominięty.
0: Aktualizacja pacjenta farmer pomijanie bitów 5-6. Po prostu licz w swojej głowie. I uderz na siódmym bicie.
4: No ja liczyć nie muszę. Mam ten pomocniczy dźwięk. Zaraz pokażę. Zaczynamy.
0: Wybacz pielęgniarce, jest Chinką. Idealnie. Wow, masz talent.
4: To już wiemy, czemu po chińsku mówi pielęgniarka.
0: Idealnie.
4: Słyszymy te cichsze dźwięki. Normalnie ich nie ma. O, tutaj.
0: Idealnie. Jeszcze raz.
4: Teraz to lepiej będzie słyszeć. O, właśnie.
0: Idealnie. Nieźle.
4: No i tak to wygląda.
0: Dobra robota. Jan mówi, twój następny pacjent nie jest nawet chory. On chyba po prostu cierpi na nadmierną tkliwość. Page mówi, mam nadzieję, że dasz radę go z tego otrząsnąć. Cóż, powodzenia.
4: No to jedziemy.
0: Ładowanie.
4: Tutaj zaczynamy.
0: Wciśnij, aby zacząć.
4: Zawsze mamy te wciśnij, aby zacząć i nam się
0: pacjent Logan połączony.
4: Drzwi do...
0: Logan mówi, doktorze.
4: O właśnie.
0: Musisz mi pomóc.
4: Po prawej stronie mamy Logana.
0: Moje serce nie czuje się zbyt dobrze. Nie wiem, co robić. W szpitalnej sali Logan macha ręką i płacze obok rzędu łóżek. Jest białym chłopcem w wieku kilkunastu lat, ubranym w białą koszulę i niebieskie dżinsy. Duże okna sięgające od podłogi
4: teraz
0: do sufitu wpuszczają półmrok. W rogu stoi pianino, a z sufitu zwisają dekoracje w kształcie symboli nutowych. Aktualizacja pacjenta Logan pomijanie bitów 5-6. W oddali dziewczyna obserwuje Logana z podobnej sali szpitalnej.
4: Taki przyjemny gitarowy motyw. Tu już się trudniej zaczyna.

0: Słyszymy też te uderzenia.
1: Dziewczyna wybiega ze swojej sali. Pacjent Hayley połączony. Paige mówi, co? Kolejny pacjent nalega na leczenie w tym miejscu. Zajmę się tym nowym. Ty skup się na chłopcu.
0: Nie do końca.
1: Logan mówi, co? Och. Ona. Doktor Paige online leczy Hayley.
0: Zaraz
1: ona też jest tutaj.
0: Słyszymy dwa. Ale skupiamy się tylko na tym prawym.
1: Dziewczyna to Hayley, biała dziewczyna mniej więcej w tym samym wieku co Logan. Nosi jasnoróżowy podkoszulek i spódniczkę w kolorze magenty, a w blond włosach ma różową kokardę. Na zewnątrz panorama miasta zlewa się z nocnym niebem. Oświetlone okna robią małe dziury w ciemności. Sporadyczne błyski piorunów ujawniają cienki deszcz.
0: Chociaż to może nie tu. Cały czas. No właśnie, tu mogę dostać S.
1: W ciepłym świetle latarni Logan i Hayley siedzą razem na ławce w parku. Dzielą się parasolem. Twoja ranga.
0: No właśnie.
1: S.
0: Tak, dostałem S. O, i odblokował mi się achievement w Steamie.
1: Paige mówi, świetna robota, stażysto.
0: O, też taki fajny motyw tutaj mamy.
1: Logan mówi, Wow, hej, ha, Hayley, nie miałem pojęcia, że też tu jesteś. Hayley mówi, tak. Cóż, śmieszna historia. Mówiłeś coś o tym, że musisz udać się do szpitala. A potem nigdy nie odpowiedziałeś czemu. Więc, trochę zaczęłam panikować, myślałam, że zachorowałeś. Tak bardzo się martwiłam, że zaczęło mnie boleć w klatce. Dlatego moi rodzice mnie tu przysłali. Ale, nie myślałam, że będzie tu tak, muzycznie. Jan mówi, eksperymentujemy z nowymi metodami. Hayley mówi, kiedy usłyszałam, że jesteś na tym samym piętrze, chciałam cię odwiedzić. Logan mówi, och, czad. Wybacz. Ostatnio jak rozmawialiśmy, zdenerwowałem się, myślałem, że powiedziałem coś głupiego. Chodziło mi o... Hayley mówi, nie, nie martw się tym. Przynajmniej mamy trochę czasu, aby posiedzieć razem, podczas gdy tkwimy tutaj. Możesz mi powiedzieć cokolwiek naprawdę myślałeś, okej. Paige mówi, w porządku, raczej już wystarczy. OZWL my Loganowi odpocząć.
0: Oj.
1: Gotów, stażysto. No kontynuujmy wycieczkę.
2: No. Przypadłość Pauliny. Co mi się bardzo tutaj podoba, to to, że każda postać, jak słyszycie, ma swoje dźwięki, kiedy ten tekst się drukuje.
0: Tak.
2: W ogóle to, naprawdę cała oprawa jest tak klimatyczna.
0: Tak, właśnie, właśnie też mówię, że jak są te, jak zmieniamy na przykład poziomy, czy na przykład tryb dwóch graczy, to jest wszystko... Tak naprawdę jakbyśmy nie mieli tej narracji, oczywiście świetnie, że ona jest, to dałoby się to jakoś obsłużyć, bo wszystko ma swój jakby dźwięk, każda ikonka. To jest naprawdę świetna rzecz. I no, jak jeszcze nie było to, jak jeszcze nie było tej dostępności w becie, to tak ludzie grali właśnie. No to...
1: Ładowanie. Paige i Jan stoją wokół automatu w holu szpitala. Paige mówi, więc... Nie wytłumaczyliśmy jeszcze tego całego procesu muzycznego doktorowania. Trochę cię rzuciliśmy na głęboką wodę. Wybacz.
0: No trochę tak.
1: Na szczęście szybko się uczysz. Jan, może mógłbyś wytłumaczyć ten program? To bardziej twoja działka. Jan mówi, jo, jasne. Program Rhythm Doctor to nowa, eksperymentalna inicjatywa opieki zdrowotnej.
0: No właśnie, tutaj mamy.
1: To bazowane na muzyce leczenie kardiologiczne. Słuchając tętna pacjenta i synchronizując się z nim, możemy złagodzić nieprawidłowości. Jest to szybkie i potrafi uratować wiele żyć. Dodatkowo, stażyści mogą wykonywać leczenie zdalnie, mamy krótsze czasy oczekiwania oraz mniej pracy dla personelu. Jest to korzystne dla wszystkich. Paige mówi, przynajmniej taki jest pomysł. Tak długo, jak wszystko pójdzie dobrze, możemy. Edega mówi. Podchodzi do nich doktor Edega. Jest wysokim, białym mężczyzną o brązowych włosach, ubranym w biały fartuch laboratoryjny na zielonym kitlu.
0: W ogóle...
1: Trzyma schowek, zasłaniając twarz.
0: Nie zauważyłem.
1: Jan, skończyłeś konfigurować to połączenie zdalne.
0: To jest taki szczegół, ja tego nie zauważyłem, bo przyciszyłem te ambienty wcześniej, ale tu słychać zegar normalnie po lewej stronie. Takie tykanie. Także no... Nawet takie rzeczy, na które nie zwracamy uwagi, tutaj są dopracowane, także no naprawdę warto tą grę kupić, bo jak na to ile pracy w nią zostało włożone, no nie kosztuje zbyt dużo. No.
1: Jan mówi, te tak, proszę pana, jak pan widzi, nasz nowy stażysta jest tu i Edega mówi, bardzo dobrze. Ale nie bądźmy zbyt pewni siebie. Nadal jest mnóstwo roboty, którą powinniście się zająć. Zmiana dopiero się zaczęła. Upewnijcie się, że każdy pacjent zostanie odwiedzony. Mam nadzieję, że nie przerywam wam jakiejś przerwy. Edega odchodzi. Pejk mówi, nie, skończę, my tylko. Edega mówi, złóżcie raport o tym programie przed końcem dnia. Page mówi,
0: oj.
1: Nie zwracaj na niego uwagi, to tylko nasz, cóż, nie przejmuj się. Powinniśmy cię oprowadzić, abyś mógł spotkać resztę naszych pacjentów. Jan mówi, powinieneś móc przemieścić swój wyświetlacz po szpitalu, aby... Miga czerwone światło. CZ, czekaj. Coś się dzieje. Page mówi, jeden z naszych pacjentów potrzebuje pomocy. Natychmiast.
0: No i tyle z oprowadzania.
1: To nic dobrego. Page mówi, do dzieła, starzysto. Pamiętaj, zachowaj spokój i licz do 7. Jan mówi, nieważne co się stanie. Główny oddział, dzienna zmiana pozioma lista, liczba przedmiotów no i... 5, 1 myślnik X wyczerpany insomniak, poziom z bossem nieukończony 5 z 5.
0: No właśnie, tu mamy pierwszego bossa, do pierwszego jakby aktu.
1: 1 myślnik 2 intymny ranga, S nocna, 1 myślnik 2 N intymny niezagrany dzienna zmiana dostępna 4 z 4.
0: Jeszcze bym mógł zrobić nocną, tak dla kompletności tutaj.
1: Okno szczegółów pacjenta, pionowe menu, liczba przedmiotów 1, przycisk rozpoczęcia poziomu, tryb jednego gracza pacjencji, Hayley. Oboje młodocianych pacjentów doznaje niepokojący ucisk w ich klatkach. Leczenie ich razem może okazać się bardzo efektywne. Hayley mówi, czy naprawdę jesteśmy tylko przyjaciółmi? Czemu on nic nie powie?
0: Ano, niezrozumienie.
1: Jeden myślnik, dwa enipsle i woźny, ale... specjalny woźny mówi, widziałeś tych dwóch dzieciaków. Na bank są zakochani, tak mi się wydaje. Myślałbyś, że zdobywam informacje podsłuchując, ale... Oni po prostu głośno rozmawiają, słyszymy ich na korytarzu.
0: No tak.
1: Slejit 1 myślnik 2 N intymny niezagrany dzienna zmiana do okno także szczegółów pacjenta pionowe menu start.
0: Tutaj właśnie będzie chyba dwóch.
1: Ładowanie. No,
0: trzeba leczyć na raz.
1: Wciśnij aby zacząć.
0: To już jest.
1: Pacjent Hayley połączony. Hayley mówi, doktorze. Musisz mi pomóc. Wszystko z Loganem jest takie niezręczne. Czy on naprawdę myśli, że jesteśmy tylko przyjaciółmi?
0: Tutaj się tekst sam przebija jakby coś. Oj.
1: Aktualizacja pacjenta Hayley, pomijanie bitów 5-6.
0: Niby podobnie, nie do końca.

0: Pacjent Logan połączony, no pomijanie bitów 5-6. Jan mówi, a kolejny pacjent nalega na leczenie w tym miejscu. Doktor Jan online leczy Logan. Ach, w końcu znalazło mi mecz. Muszę spadać.
1: No i tyle znaczenia.
0: Bierze ciebie. Doktor Jan offline. Hayley mówi, Logan. Logan
1: jak
0: mówi,
1: miło.
0: Hayley. Chcę ci coś powiedzieć. Koniec tchórzostwa. Po prostu to powiedz.
1: Oj, no to już jest trudno. Ojej, oj. No właśnie, no tutaj już mam problemy.

0: Moja twoja ranga.
1: B plus.
2: No tak.
0: Nastrój jest niezręczny.
2: Właśnie, tak samo jak w Rhythm Heaven mamy tutaj komentarze do każdej rangi osobne. Także warto się też pobawić i różne rangi sobie pozdobywać.
0: Hayley mówi, lepiej się czujesz, Logan. Logan mówi, chyba tak.
2: No i też od tego, jaką mamy rangę, zależy, czy oni jednak ze sobą tutaj się zrozumieją, czy nie.
0: Hayley mówi, więc co chciałeś mi powiedzieć? Ciągle mówisz, że masz coś super ważnego na głowie. A potem zaczyna cię boleć w klatce. Więc, o co chodzi? Logan mówi, och. Tak, totalnie. Chodzi o to, że wiesz, dużo spędzaliśmy ze sobą czasu i... Zawsze czułem, że byliśmy super blisko siebie i... zobaczymy się później. Pogadamy o tym następnym razem. Paige mówi, jak po maśle. Hayley mówi, och, okej. To cześć. Główny oddział, nocna no zmiana pozioma lista, liczba przedmiotów 4, 1 myślnik 2 n intymny ranga,
2: będzienna muzyczka.
0: Zmiana dostępna Slay i Paint, specjalnie 1 myślnik 2 n intymny ranga, będzienna zmiana dostępna 4 z 4, 1 myślnik 2 intymny ranga,
2: dobra,
0: S nocna zmiana, 1 myślnik X wyczerpany insomniak, poziom z bossem nieukończony 0, okno szczegółów pacjenta, pionowe menu, liczba przedmiotów 1, przycisk rozpoczęcia poziomu, tryb jednego gracza pacjencji, insomniak. Władający mieczem pacjent cierpiał na chroniczne zmęczenie przez ostatnie 7 lat. Żadne leki nie były skuteczne. Rytmiczna defibrylacja zalecana, insomniak mówi, co się dzieje. Jeden myślnik X wyczerpany, Slay i Paint, woźny, specjal, woźny mówi, czy te nastolatki chodzą ze sobą, czy jak? Ciągle widzę, jak sobie spacerują, trzymają się za ręce i w ogóle są tliwi. Chwilę później, płaczą i wszystko między nimi jest niezręczne. Nastolatkowie tak dramatyzują. Miłość nie jest tak skomplikowana. Po prostu pójdźcie razem do kina i miejcie to z głowy.
2: No tak. Można i tak.
3: Porady życiowe, tak.
0: Jeden myślnik X wyczerpany insomniak. Poziom z bossem nieukończony 0 z 4.
2: Tutaj nie mamy...
0: Nocna zmiana niedostępna dla tego poziomu.
2: Właśnie. To nie wszystkiego mamy nocną zmianę.
0: Okno szczegółów pacjenta, pionowe menu, start.
2: O, mamy taki basowy dźwięk też.
0: Ładowanie.
2: Żeby podkreślić.
0: Wciśnij, aby zacząć.
2: Tu nie mamy
0: na zewnątrz słoneczny dzień. Wysokie drzewo kwitnącej wiśni stoi przed bujnym lasem. Kwiaty wiśni szeleszczą na wietrze. Boss stage.
2: No właśnie. To będzie ciekawe.
0: Pacjent insomniak połączony.
2: Takie przeszkadzajki różne. No właśnie.
0: Insomniak jest pacjentem zawsze odwróconym do nas plecami, patrzącym w dal. Jest to dorosły Azjata trzymający długi miecz z długimi czarnymi włosami związanymi w kucyk. Nosi szare spodnie, ale jest bez koszuli, eksponując umięśnione ramiona i plecy. Wysoka chińska pagoda z zielonym gontem wznosi się z ziemi. Pagoda podskakuje w rytm muzyki.
2: Takie glitche różne mamy tutaj, które nam przeszkadzają. Próbują nas wybić z rytmu.
0: Jan mówi, wygląda na to, że coś jest nie tak z twoim połączeniem.
2: A właśnie.
0: Czy może to być?

0: Próbują.
1: Przytrzymaj, aby pominąć przerywnik.
0: No nie będę tak pomijał.
1: To przez infekcję. Klasyczny przypadek bakterii zagłuszającej sygnał Wi-Fi.
0: Ano.
1: Connecti efia abortus. Świat staje się czarny, a matryca świecących na zielono nóg i plamek danych unosi się w pustkę.
0: Tak.
1: Zaraz powróci, i to jeszcze silniejsza. Najważniejsze to zniszczyć, poddaj się PJ, NAU, G1NI, AFDFDFSD, GRMC, nieautoryzowane EP usunie sindorientalne FDD, UCIKJ, SS, VRMC, niau. Ciemność znika. Las powraca. Zielone nuty unoszą się teraz w niebo. Głowa bezsennego kręci się w kółko na jego ramionach. Jego oczy świecą na czerwono.
2: Chyba tak nie powinno.
1: Scena w lesie zaczyna wymykać się spod kontroli. Wielokolorowe artefakty wideo i zakłócenia zalewają ekran.
0: Oj! No właśnie. A to trzeba cały czas robić.
1: Pacjent insomniak rozłączony.
0: A, dobra. Rozłączony. Dostanę eskę?
1: Powoli i delikatnie kwiaty wiśni, pagoda i las stają się białe. Akt 2 perfekcyjnie.
0: No.
1: Gratulacje.
0: Ukończony akt.
1: Page mówi, fiu. Świetna robota. Jego tętno stało się naprawdę nieregularne, ale wygląda na to, że miałeś wszystko pod kontrolą. Jan, co to było? Czy to miało się wydarzyć? Jan mówi, nie. Ten dziwny wirus zakłócał sygnał stażysty. Nawet mieszał z kardiogramem. Powinien już być naprawiony, ale rzucę jeszcze na to okiem. Tylko mała wpadka w procesie. Mam nadzieję, że nie utrzyma się.
0: Tak, mała.
1: Na razie przejdźcie mi grek dalej. Page mówi, rozumiem. Wygląda na to, że skończyliśmy z tym zestawem pacjentów. Przejdźcie mi grek do następnego oddziału.
0: Właśnie.
1: Główny oddział, dzienna zmiana pozioma lista, liczba przedmiotów 6, 1 myślnik X wyczerpany insomniak, poziom z bossem idealnie 5 z 6.
0: I teraz mamy...
1: Oddział SVT, lokacja 6 z 6.
0: Możemy... Mamy odblokowaną nową lokację, do której możemy przejść.
1: Slay Paint, woźny, specjal, woźny mówi, albo mi odbija, albo jest tu dwóch kolesi machających mieczami. Za mało mi za to płacą.
0: Tak, woźny już nie wytrzymuje psychicznie.
1: Slay oddział SVT, lokacja 6 z 6. Przechodzenie do oddziału SVT, dzienna zmiana pozioma lista, liczba przedmiotów 5, główny oddział, lokacja 1 z 5.
0: Możemy tu wrócić do głównego.
1: 2 myślnik 1 LOFI Hip Hop Beat 100 Treat Patients 100 niezagrany nocna zmiana dostępna 2 z 5. Poziom zablokowany nocna zmiana dostępna 3 z 5. Poziom zablokowany nocna zmiana dostępna 4. Poziom zablokowany noc główny oddział, lokacja 1 z 5.
0: Nie wiem, czy zrobić akt jeszcze drugi tak na szybko.
3: Myślę, że generalnie gra ma 5 aktów, więc no myślę, że można jeszcze możemy pokazać, co tutaj jeszcze wymyślili.
0: Tak, bo to dopiero w sumie początek, za dużo tych mechanik jeszcze nie było, więc może...
1: 2 myślnik 1 LOFI Hip Hop Beat 100 Treat Patients 100 niezagrany nocna zmiana dostępna 2 z 5.
3: Ktoś widział tytuły filmów na YouTubie, tak, taki kanał Lo-Fi Girl, tutaj fajne nawiązanie.
0: Oczywiście, lo-fi.
1: Okno szczegółów pacjenta, pionowe menu, liczba przedmiotów 2, przycisk rozpoczęcia poziomu, tryb jednego gracza pacjencji, kole brew. Pacjent jest młodym muzykiem cierpiącym na często skurcz nadkomorowy. Udziel dwubitowego leczenia SVT kole brew mówi, serce mi wali jak szalone. Ale nie mogę teraz przestać, jestem w transie.
0: No właśnie, i teraz tutaj też mamy opcję na dole, może ktoś spostrzegawczy zauważył, możemy zjechać na dół.
1: Gościnni autorzy poziomu, pozioma lista, liczba przedmiotów 2, LOFI Hip Hop Beat 100 Treat Patient 100.
0: I tutaj mamy autorów.
1: Łącze muzyka, Patrice.
0: Właśnie, tutaj możemy odtworzyć ten utwór. Jak klikniemy w to, to powinno nam się otworzyć na YouTubie, nie wiem, czy tak się stanie.
1: LOFI Hip Hop Beat 100 Treat Patient 100. Łącze muzyka, Patrice.
0: No właśnie.
1: Przycisk rozpoczęcia poziomu, tryb jednego gracza, start.
0: Idziemy. Teraz będzie
1: ładowanie.
0: Chyba na dwa bity.
1: Abstrakcyjne niebieskie tło z pływającymi symbolami nut. Page mówi, gotów na coś nowego. Teraz znajdujemy się w oddziale często skurczu nadkomorowego. Tutaj pacjenci mają dwa bity zamiast 7. Pielęgniarka wprowadzi cię frazą ready, get, set, go. Jan mówi, nauczyła się angielskiego.
0: Tak, nauczyła się.
1: Page mówi, zapamiętaj jej rytm. Jan najpierw zademonstruje. Doktor Jan online leczy farmer.
0: Czyli teraz nic nie robimy.
1: Jan mówi, serwis są tylko dla demonstracji.
0: O właśnie, to nam pokazuje. Czyli na tym wyższym musimy zrobić.
1: Page mówi, teraz bez bipów pomocniczych.
0: O właśnie. Czyli co drugi po prostu.
1: Teraz twoja kolej.
0: I teraz ja muszę to samo zrobić.
1: set, go! Ciśnij na klasnięciu.
4: And stop!
1: No i... Jan mówi, Wow, tak wyglądasz jakbyś już to wszystko znał. Idealnie. Ale, nadal przeczytamy Rykci całą instrukcję. Jak już zapewne wiesz, dla bitów SVT nie ma znaczenia, kiedy bit pulsuje. Nie daj się zwieść. Po prostu zawsze podążaj za rytmem get oraz set pielęgniarki.
0: Tak, czyli pielęgniarka nadaje rytm. W zależności w jakiej prędkości wypowie te słowa, to w takim rytmie robimy, po prostu wykonujemy te...
1: Nawet jeśli bit pulsuje uderzenia kilka razy lub pulsuje na offbacie, trzymaj się tego rytmu get, set. Te funkowe bity SVT zazwyczaj pojawiają się bez ostrzeżenia, ale na potrzeby tej lekcji wyślemy pająka, aby je wywołać. Farmer mówi. Jan mówi, och, bez obaw. Jesteśmy w kontrolowanym środowisku, a ten pająk to medycznie wyszkolony, profesjonalny pająk. Zanim przejdziemy dalej, czy pająki cię niepokoją? Jeśli nie chcesz zobaczyć na ekranie pająka, wciśnij przycisk dwa razy. Czy zgadzasz się z zobaczeniem pająka? Wciśnij dwa razy teraz, jeśli nie chcesz pająka.
0: Tak, tutaj, jeżeli ktoś ma arachnofobię z widzących, to może...
2: Tak.
1: Okej. Okay.
0: Tak.
1: Zobaczmy naszego pajączka.
0: O, będziemy oglądać pajączka.
4: Ready, get, set,
0: czyli
4: go!
0: Normalnie robimy.
2: Przestraszą naszego farmera.
0: Tak. O właśnie. Mamy przeszkadzajki.
1: Page mówi, wow, to było idealne. Czy grasz dużo w gry rytmiczne? Twój pierwszy pacjent SVT będzie musiał być leczony właśnie tak.
0: Też takie przełamanie czwartej ściany.
1: Utrzymuj ten rytm w swojej głowie i powodzenia.
0: No i...
1: Ładowanie.
0: Zaczynamy.
1: Wciśnij, aby zacząć. Pacjent kole połączony.
4: Ready, get,
0: no, czyli set, tak. No właśnie, te klaśnięcie mamy takie lo-fi.
1: W luksusowym pokoju szpitalnym kole stoi obok Bomboa i popija kawę z kubka. Jest młodym, białym mężczyzną o blond włosach, ubranym w czerwoną bluzę z kapturem, czerwoną czapkę z daszkiem i niebieskie dżinsy.

0: Uśmiecha się i tańczy ze swoim bombołem. Sala szpitalna jest udekorowana machoniowymi podłogami z twardego drewna, długą aksamitną kanapą i przestronnym drewnianym biurkiem z komputerem. Cyjanowe, magentowe i żółte nastrojowe oświetlenie jest rozciągnięte wokół pokoju. Ściany są szklane, odsłaniając deszczowe nocne niebo i gęsty las. Jan mówi, hej. Nie zwracaj na mnie uwagi, będę leczył innego pacjenta. Po prostu skup się na swoim.
1: Oj.
0: Jasne. Doktor Jan online leczy samuraj. Nowy pacjent jest widoczny w górnej części ekranu. Jan leczy samuraja w alejce miejskiej, oświetlonej dużymi neonami klubów i kawiarni. Jan używa bardzo małego przycisku defibrylatora.

0: robimy tak samo. Nie zwracamy uwagi na to.
1: Twoja ranga.
0: Dzięki.
1: A plus.
0: A plus. No spodziewałem się.
1: 24-7 bity do nauki.
0: Tak. Też takie nawiązanie do Lo-Fi Girl.
1: Oddział SVT. Dzienna zmiana pozioma lista. Liczba no przedmiotów 6. 2 myślnik 2 często skurcz nadkomorowy niezagrany. Nocna zmiana dostępna 4 z 6.
0: To nam się przerzuca nasz od razu na niezagrany.
1: Poziom zablokowany. Poziom za główny oddział. Woźny. Specjalny. Ale 2 z 6.
0: Woźnego naszego.
1: Woźny mówi. Ten gość w bluzie ciągle próbuje mnie przekonać, abym posłuchał jego elektronicznej muzyki. Próbuję posprzątać w toaletach, a on ciągle mi wciska jakieś 24-7, czyli BY. Nie wiem nawet, co to ma znaczyć. Za mało mi za to płacą. 2 myślnik 1 Lo Fi Hip Hop Beats to Trip Pack. 2 myślnik 1 N chciałbym się martwić, mniej niezagrany. Dzienna zmiana dostępna 3 z 6.
0: Tekst na przykład w tym już.
1: Okno szczegółów pacjenta, pionowe menu, liczba przedmiotów 2, przycisk rozpoczęcia poziomu, tryb jednego gracza pacjencji, kole brew. Frustracja pogarsza symptomy SVT muzyka. Udziel dwubitowego leczenia rytmicznego dla jego podwyższonego pulsu. Kole brew mówi, ag, żadne z moich pomysłów nie działają. Start.
0: To robimy N-kę.
1: Ładowanie. Abstrakcyjne niebieskie tło z pływającymi symbolami nut. Page mówi, zanim przejdziemy dalej, jest jeszcze jeden typ wskazówki SVT, którą musisz znać. Mimo że rytmy SVT są zazwyczaj stałe, czasami zostanie ci wskazane pominięcie bitu. Czerwony X przesunie się wzdłuż kardiogramu razem ze wskazówką audio, żeby ci pomóc. Oto jak ona brzmi. Grzechot.
0: O, właśnie, to grzechotka.
1: Page mówi, załapałeś. Jeszcze raz. Grzechot. Page mówi, zapamiętaj to.
0: No i teraz nam pok...
1: Pacjent, farmer połączony. Farmer. Zacznijmy od czegoś prostego.
0: Albo...
1: Wciśnij na klaśnięciu.
0: No właśnie.
1: Nie uderzaj tego.
0: A, dobra.
1: Kiedy usłyszysz wskazówkę, pomij następny bit.
0: Dobra, czyli tak. Pomijam. Ale to jest wszystko interaktywne, że...
2: And stop.
1: Wygląda na to, że zaczynasz łapać.
0: Że jak uderzymy nie wtedy, kiedy trzeba, to...
1: Teraz coś bardziej podchwytliwego. Utrzymuj rytm w swojej głowie, nieważne co. Zaczynamy.
0: No.
2: Ready.

0: Oj, dobra.
1: Nieźle. Tamten pacjent, kole, musi być znowu leczony. Powodzenia.
0: To teraz będziemy mieli takie
1: ładowanie. Nie? Wciśnij, aby zacząć.
0: I teraz będzie tekst do tego samego bitu. File new, staring nothing for an get, hour or two. Set, dropping a beat like a hundred other artists would do. Clicking some chords like a hundred other artists could do. Napisy są też przetłumaczone, jak ktoś nie rozumie.

0: tutaj pewnie tak
1: samo ranga.
0: Będzie.
1: A plus.
2: A plus.
0: O,
1: blog pisarza, skonfrontowany. Hayley mówi, wow. To było świetne. Logan mówi, tak. Czadowe. Samuraj mówi, dobre. Cole mówi, cóż, ja, a. Nie spodziewałem się zebrać takiej publiczności.
0: Tutaj
1: Hayley mówi, bis. Bis. Paige mówi, okej, okej. Koniec koncertu. Wszyscy wracać do swoich oddziałów.
0: Tak, także tutaj też się pojawiają inni bohaterowie. No i tekst, teksty piosenek też są ważne, jeżeli chcemy poznać, że tak powiem, lore, fabułę całą. Też moim zdaniem warto
3: jest... Właśnie śpiewał o tym, co było tak, blog pisarza, tak? Ciężko się pisze pod... No, trudno pisać teksty, ciężko mu się pracuje zestresowanym, no i
0: no
3: takie
0: właśnie,
3: bolączki.
0: Jeżeli komuś nie przeszkadza mówienie właśnie podczas gry, jest w stanie sobie te NVDA uśpić, że jak będzie naciskał, to nie będzie przerywało, no to może sobie włączyć te napisy i one wtedy będą czytane po polsku, jeżeli język jest ustawiony po polski.
3: Tak. Zawsze można te poziomy przejść kilka razy, tak? Możemy sobie raz oczywiście przejść na muzyki i potem sobie ewentualnie włączyć napisy, jakbyśmy chcieli zrozumieć tak, o czym jest piosenka, jak nie znamy.
0: Możemy też wolniej przejść sobie.
3: No tak.
0: Także...
1: Paige mówi, lepiej się czujesz. Cole mówi, chyba tak. Ale nadal nie mogę się skupić. Chcę nadal tworzyć muzykę, ale ciężko wejść w trans. Paige mówi, wyobrażam sobie, że ciężko poczuć inspirację w szpitalu.
0: No, to też prawda.
1: Cole mówi, to przez tą całą niepewność siebie. Paige mówi, wiesz może co ją wywołuje. Jan mówi, hej, myślę, że powinniśmy przejść dalej. Naprawdę nie mamy na to czasu. Paige mówi, ale może to nasza szansa, aby pomóc. Cole mówi, ciężko jest nie czuć się jak oszust. Jakbym ściągał od innych producentów. W sumie, wiesz, może mogłabyś obczaić tą piosenkę, nad którą pracuję. Powiesz mi co myślisz, i w ogóle. Jan mówi, jest mnóstwo do roboty, musimy iść. Paige mówi, HM. W porządku. Ale będzie mi z tym źle. Jan mówi, wybacz, musimy iść, wpadniemy. Cole mówi, och. Tak, jasne. Na razie. Oddział SVT, nocna zmiana pozioma lista, liczba przedmiotów 6, 2-1N, chciałbym się martwić mniej ranga, a dzienny poziom zablokowany zdobądź rangę, a 2-2 częst poziom zablok, poziom zablok główny obwoźny, spwoźny mówi, hej doktorku, małe pytanko. Czemu pokój tego gościa z kapturem wygląda jak jakiś wakacyjny wypad? Podczas gdy moje biuro woźnego to schowek namiotły, do którego wciśnięto dziecięce krzesło. Nie próbuję robić kłopotów. Tak tylko pytam. Kiedy ten gość w bluzie się poczuje lepiej i pójdzie do domu, czy mogę dostać jego pokój?
0: Tak, tak.
1: 2-2 często skurcz nadkomorowy niezagrany nocna zmiana dostępna 4/6. Poziom zablokowany. 2-2 często skurcz. Okno szczegółów pacjenta pionowe menu. Liczba przedmiotów 1. Przycisk rozpoczęcia poziomu. Tryb jednego gracza pacjencji. Kole brew. Pacjentowi grożą zwiększone ataki często skurczu nadkomorowego z powodu diety wysokiej w kofeinę. Należy kontynuować obserwację. Cole brew mówi, pora się skupić. Wiem, co pomoże z inspiracją. Start.
0: To zobaczymy, co pomoże.
1: Ładowanie. Abstrakcyjne niebieskie tło z pływającymi symbolami nut. Jan mówi, CZ, cześć, to znowu ja. Jest jeszcze coś, co musisz wiedzieć o bitach SVT. Najpierw powtórzmy sobie, jak działają bity SVT.
0: No, czyli te co dwa.
1: Pacjent farmer połączony. Paige mówi, pielęgniarka odwala tutaj mnóstwo roboty. Nieźle, za pierwszym razem.
2: And stop.
1: Jan mówi, hof. Udało ci się bez kuchy. Założę się, że uczęszczałeś na lekcje muzyki jako dzieciak. Teraz powinieneś nauczyć się, jak obchodzić się z atakami.
0: Właśnie to jest fajne, że to jest wszystko takie interaktywne. Jakbym coś zrobił źle, to by miał inny komentarz. No i...
1: Kiedy pacjenci SVT doświadczają ataków, ich tętno podwaja się. Paige mówi, a kiedy ich serce się reguluje, spowalnia o połowę. Pielęgniarka będzie widziała zmiany. I uprzedzi cię, dając ci szybszy znak lub wolniejszy znak. Po prostu podążaj za rytmem ustalonym przez jej zawołania get oraz set. Jan mówi, zaczynamy.
0: To zaczynamy.

0: Nieźle, udał ci się przeskok.
1: And stop.
0: Page mówi, świetnie. Ostatni raz, dla zdrowia pacjenta. Przygotuj się, dasz radę.
2: No to jedziemy. Musimy poczekać, aż się... O właśnie.

0: mikrofonie, nie słychać serca. Get set, go. Bo nie ma gdzie go tam umieścić, te dźwięki. And
1: stop. Gładko. Załapałeś. Szczerze, to było idealne. Ten pacjent, kole, ciągle ostatnio pije kawę. Teraz doświadcza ataków wywołanych przez kofeinę. Po prostu musisz go ustabilizować. Powodzenia. Ładowanie. Wciśnij, aby zacząć.
0: Gościu pije za dużo kawy, ja go teraz muszę leczyć. No, jakie to niesprawiedliwe jest.
1: Pacjent, kole, połączony. Kole stoi w swoim pokoju szpitalnym z kawą i bonpoem.
0: To jest bardzo fajne. Go. Tutaj mamy te... Właśnie te... To echo takie.
1: Pokój fajne. Powoli zanika, a kole unosi się w czarnej pustce. Tunel abstrakcyjnych różowych i niebieskich kształtów wiruje w kierunku kamery.

Pustka staje się jasno-niebieska, a wzory lotu stają się bardziej skomplikowane.

Page mówi, dobra, wróciłam, czy ty znowu pijesz kawę? To przez kofeinę dostajesz ataków. Cole mówi, ale bez niej nie mogę pisać muzyki.

0: Ty zaczynają się mnożyć. Pustka staje się coraz bardziej czerwona w miarę nasilania się choroby. Pustka znika i powraca sala szpitalna. Twoja ranga. S+. Plus.
1: O, 100% jest jednak S+. Ale to już trzeba tak idealnie naprawdę w bit trafiać, bo to też...
2: No, to był trudny poziom też.
0: Pęcz mówi, okej, dobrze. Znowu stabilnie. Słuchaj. Obiecuję, że wszystko będzie dobrze. Jeśli naprawdę codziennie pijesz tyle kawy ze względu na swoją muzykę. Może chodzi o coś głębszego. Spróbuj pomyśleć o innych rzeczach, które mogłyby cię zainspirować.
1: Może ktoś po prostu powinien posłuchać tego, tej muzyki jego. No.
0: Jeśli coś znajdziesz, może osłabi zależność na kawie. Cole mówi, nie brzmi łatwo, ale w porządku. Spróbuję. Page mówi, fiu. Dobra robota z defibrylacją. Ta metoda rytmiczna pomaga z objawami, ale ciekawe, czy naprawdę potrafi wyleczyć uzależnienie. Zazwyczaj musimy zająć tą kwestią od podstaw. To skomplikowane. A propos uzależnień, mamy kolejnego pacjenta, którego powinniśmy zobaczyć. Jest właśnie na zmianie, więc pójdźmy ją odwiedzić. Oddział SVT, dzienna zmiana pozioma lista, liczba przedmiotów, główny odwoźny, specjalny 2/6, woźny mówi, ten gość w bluzie ciągle pije kawę. Spójrz na niego.
1: Już prawie skończyliśmy ten akt.
0: Naprawdę go ciągnie, co? Nie przychodź do mnie z płaczem, jeśli on, zrobi bałagan. No tak. Główny, 2/3, puszczać dymkanie zagrane, nocna zmiana, poziom zablokowany, nocna zmiana, dostępna, poziom zablokowany, zdobądź, poziom zablokowany, nocna, 2/2, często skurcz nadkomorowy, ranga, S, nocna zmiana, 2/2, nieosiągalny, niezagrany, dzienna zmiana, dostępna, 4/6.
1: Czyli tutaj mamy pomiędzy tym taki...
0: Poziom zablokowany, zdobądź rangę, a lub lepszą na poziomie dziennym, dzienna zmiana, dostępna, 5/6, poziom zablokowany, nocna zmiana, dostępna, 5/6. Poziom zablokowany, zdobądź pomiędzy. Rangę, a lub lepszą na poziomie dziennym, 2/2, nieosiągalny, niezagrany, dzienna zmiana, dostępna, 4/6. Okno szczegółów pacjenta, pionowe menu, liczba przedmiotów 2, przycisk rozpoczęcia poziomu, tryb jednego gracza pacjencji, samuraj, kole brew. Długi pobyt w szpitalu przygnębia pacjenta. Muzyk próbuje go pocieszyć, więc tętna obydwu pacjentów powinny być monitorowane uważnie, samuraj mówi. Tęskni za chodzeniem do klubów.
1: Oj, będą dwa kanały.
0: Start. Ładowanie. Wciśnij, aby zacząć. Kole mówi, Może lubisz drum and bass, samuraj? Ten kawałek jest niezły. Pacjent samuraj połączony. Och, podoba ci się.
1: Uwielbiam ten poziom.
0: Pacjent kole połączony. Nareszcie, ktoś kto umie imprezować.

0: Twoja ranga. A plus. Hit dekady. Kole mówi, cóż, co myślisz? Czy dorównuje dejom, do których przywykłeś? Samuraj mówi. Perfekcyjne. Oddział SVT, nocna zmiana pozioma lista, poziom za główny oddział woźny. Woźny mówi, jeśli zobaczysz jakieś bałagany albo wycieki, nie biegnij po mnie. Najprawdopodobniej już je zauważyłem i dodałem do swojej listy rzeczy do zrobienia. Jeśli zamknę oczy i będę zwlekać wystarczająco długo, może znikną.
1: Tak, tak to
0: główny
1: działa.
0: Główny oddział, lokacja i poziom za poziom z 2-2 nieosiągalny ranga, a dzień poziom zablokowany nocna zmian, poziom zablokowany zdobądź mamy? Rangę, a lub le poziom zablokowany zdobądź 2-3 puszczać dymkanie zagrany nocna zmiana dostępna 6/6.
1: To chyba będzie nasz boss? Nie wiem do końca.
0: Poziom 2-3, okno szczegółów pacjenta, pionowe menu, liczba przedmiotów 1, przycisk rozpoczęcia poziomu, tryb jednego gracza pacjencji, Nicole Tyn. Barysta w szpitalnej kawiarni doznaje symptomów SVT podobnych.
1: O tak.
0: Mogą być powiązane z frustracją. Udziel leczenia podczas godzin szczytu, Nicole Tyn mówi, muszę tylko przetrwać godziny szczytu. Ta robota to taka nuda.
1: Baristka.
0: Ładowanie. Page mówi, nasz następny pacjent wykazuje nowy rodzaj bitu SVT.

0: między normalnym i swingowym rytmem SVT na bieżąco. Page mówi, przygotuj się.
1: No to?
0: Powodzenia, szerefie.
2: Get set, go!
1: Teraz będzie zmiana.
2: Ready, get set, go! Get set, go!
1: Oj.
0: Załapałeś. Nasz następny pacjent to Nicole, pracuje jako barystę w szpitalnej kawiarni. Jej serce wykazuje swingową wariację rytmu SVT. Powodzenia. Ładowanie. Wciśnij, aby zacząć. Pacjent Nicole połączony. Nicole stoi w przytulnej kawiarni z ciemnoczerwonymi ścianami i przyćmionym oświetleniem. Jest młodą Azjatką z neonowo-zielonymi włosami i nosi ciemnozielony fartuch na białej koszuli z kołnierzykiem z podwiniętymi rękawami.
1: To jest jeden z moich ulubionych leveli.
0: Przygotowuje napoje, podczas gdy ludzie delektują się kawą. Kiedy pracownik przychodzi odebrać zamówienie, rzuca kubki z kawą w powietrze na jego tacę.
2: Get set, go.

0: Nicole ledwo podnosi głowę, rzucając kawę drugiemu pracownikowi. Teraz prawie całkowicie zasypia, gdy mijają godziny i zachodzi słońce.
1: Get set, go.
2: Też zauważmy, że...
1: And stop.
2: Oj.
0: Twoja ranga. A+. Plus. Pracownik roku.
2: Ton pielęgniarki się też zmienia w zależności od nastroju w poziomie.
0: Nicole mówi, dzięki za pomoc.
2: Swoją drogą, jak dostaniemy F albo F+, to ona to mówi takim smutnym głosem.
0: Paige mówi, zauważyłam to. Nicole mówi, wiem, chodzi o palenie. Obiecałam, że przestanę. Paige mówi, czy to w ogóle tutaj dozwolone? Nicole mówi, to jedyna rzecz, która pomaga mi wytrzymać te piekielne zmiany. Uspokaja mnie.
2: Kolejne uzależnienie.
0: Paige mówi, chciałabyś to rzucić. Mogę ci pomóc, jeśli chcesz.
2: Tym razem nie od kawy.
0: Nicole mówi, już kiedyś próbowałam, ale jeśli masz jakieś porady, byłoby super. Paige mówi, rozumiem. Mogę pomóc, możemy popracować nad tym wspólnie. Och, swoją drogą, oto nasz nowy stażysta. Ten za ekranem. Będą w stanie ci pomóc z jakimikolwiek bólami klatki lub nieścisłościami. Nicole mówi, dzięki, dobrze wiedzieć. Możliwe, że wy dwoje jesteście tutaj jedynymi fajnymi ludźmi. Ten gość, Jan, zawsze ma swojego nosa w swoim laptopie. Ci licealiści tylko szepczą i chichoczą między sobą. A ten inny doktor mnie przeraża. Cóż, przynajmniej ten gość w czerwonej bluzie jest całkiem spoko. Nawet ze mną rozmawia. Coś wartego oczekiwania każdego dnia.
2: Ciekawe, czy jakbym sobie przemalował rękawy, czy by był inny kolor tutaj powiedziany.
0: Wybacz, zaczęłam blędzić. Dzięki za pomoc, doktorku. Wpadnij ponownie, jeśli chcesz się napić kawy, lub po prostu posiedzieć.
2: A właśnie.
0: Oddział SVT, dzienna zmiana pozioma Lit 2, myśl główny oddział, no woźny, specjalny 2 z 6. Woźny mówi, mamy kawiarnię w budynku. Byłeś już tam. Godziny szczytu muszą być bolesne, ta dziewczyna prowadząca to miejsce zawsze ma kwaśną minę na twarzy. Jedynie się rozetda wiesela, kiedy ten gość w bluzie do niej przychodzi. Główny 2 myślnik 3 puszczać dym karanga, a nocna zmiana dostęp 2 myślnik 4 pieśń morza, no przerwa niezagrane nocna zmiana dostęp na 5 z 6.
2: Czyli to mamy na lewo się odblokuje jak...
0: 2 myślnik 3 N węszący pamerein N niezagrany dzienna zmiana dostęp na 6 z 6. Okno szczegółów pacjenta pionowe menu, liczba przedmiotów 2, przycisk rozpoczęcia poziomu, tryb jednego gracza.

0: Pacjenci, Nicole Tyn. Na muzyka oraz baristę czekają badania, ale chyba czymś są zajęci. Znajdź ich w kawiarni i udziel im leczenia, Nicole Tyn mówi. Start.
1: To teraz idziemy do...
0: Ładowanie. Bomb Sniffing Pamerain N w wykonaniu Stinka Book Code na podstawie Artificial Intelligence Bomb w wykonaniu Naruto. Wciśnij, aby zacząć.
1: Tutaj mamy autorów.
0: Pacjent Nicole połączony. Nicole mówi, dzięki za rozłożenie swoich starych konsol w kawiarni, Jan. Jan mówi, ciągle mnie prosiłaś. Pacjent Cole połączony. Cole mówi, mam ze 100 godzin w tej grze. To może być szybki mecz. Jan mówi, okej. Okay. Dla serca Nicole, słuchaj pielęgniarki. Dla serca Colea, słuchaj mnie. Ready, get set, go.

0: uważaj.
1: Ready, get set, go!
2: Ready, get set, go!
3: O nie!
1: Get set, go! Get set, go!
2: Get set, go!
1: Set, go!
2: Get set, go!
1: Stop,
2: stop!
0: Nicole mówi, och, wybierasz Falcona. Kole mówi, żebyś wiedziała. Jan mówi, och nie,

0: Balkonie z tyłu balkonu. Chcę, co się dzieje. Skup się teraz.
1: Ready, get, set, go.

0: set, go.
1: Get set, go. Stop.
2: Nicole mówi, fiu. Jesteś całkiem niezły. Kole mówi, GG. Twoja ranga. A plus. Profesjonalista
3: trudne.
2: Z ciebie, co? Kole mówi, mój kontroler chyba się zepsuł. Nicole mówi, haha, ta jasne. Zmywanie może zaczekać, zagrajmy kolejną rundę. Oddział SVT, nocna zmiana pozioma lista, liczba przedmiotów 6, 2 myślnik 3 N węszący pamerejny N ranga, a dzienna zmiana główny oddział, 2 poziom zablokowany zdobądź, 2 myślnik 4 pieśń morza, przerwa nie zagrany nocna zmiana,
3: no
2: dostępna 5 z 6.
3: Przerwa. To jest taka już, to jest pierwsza zabawka taka w sumie w tej grze.
2: Okno szczegółów pacjenta, pionowe menu, liczba przedmiotów 2, przycisk rozpoczęcia poziomu, tryb jednego gracza pacjencji, Nicole Tyn. Kawiarnia jest dostępna dla całego personelu podczas dni roboczych. Nie krępuj się zrelaksować i spędzić czasu z naszą baristą, Nicole Tyn mówi, chcesz coś do picia? Chodź i posiedź przez chwilę. Gościnni autorzy poziomu, pozioma lista, liczba przedmiotów 2,
4: drogą, jakby ktoś coś nie zauważył, to nawet imiona tych pacjentów są w pewnym sensie takimi żartami nawiązującymi do tego, co oni robią, bo na przykład tutaj pani, dziwnie czyta synteza, ale pani się nazywa Nicole Tyn, jak tak. Nicole Tyna, prawie. Pan się nazywa tak. Cold Brew chyba, czyli jakby zimna kawa.
3: Tak.
4: Więc tutaj też...
3: Tak, to jest naprawdę takie dużo takich smaczków fajnych.
4: Tak.
5: To ja może przeczytam, korzystając przy okazji z tego, że mamy przerwę, to przeczytam może komentarz, który się pojawił na YouTubie, bo tu mamy taki tekstowy właśnie wpis. Użytkownik, który się podpisuje Świat Dostępności, pisze do nas tak. Cześć, bardzo fajny podcast i fajna gra. Podoba mi się, że jest dosyć fajne tłumaczenie, dźwięki są fajne i muzyka, więc chyba kupię tę grę, zwłaszcza, że na razie nie jest zbyt drogo. Pozdrawiam.
4: Polecamy. Tak, i też pozdrawiam.
3: Tak, naprawdę polecamy grę. No, cena może urosnąć z tego, co pisali, to lekko, no ale warto już wspierać takie gry fajne we wczesnym rozwoju.
5: I jeszcze jeden komentarz, tym razem zupełnie z przeciwnej strony. Nasz stały słuchacz Sylwester DJ Walter 80 pisze do nas, ja bym nie dał ani grosza za tę grę, wolałbym, żeby była darmowa.
3: A no, można i tak, no ale na czymś ludzie zarabiać muszą, no niestety.
2: 2 myślnik 3 puszczać główny oddział, woźny, specjalny 2 z 6. Woźny mówi, jeśli zobaczysz jakieś bałagany albo wycieki, nie biegnij po mnie.
3: Aha.
2: Najprawdopodobniej już je zauważyłem i dodałem do swojej listy rzeczy do zrobienia. Jeśli zamknę oczy i będę zwlekać wystarczająco długo, może znikną.
3: Dobra, czyli mówi to samo.
2: Główny od 2 myślnik 3 puszczać dymkara, 2 myślnik 4 pieśń morza, przerwa niezagrany, nocna zmiana, okno szczegółów pacjenta, przerwa. Pionowe menu, liczba przedmiotów 2, przycisk rozpoczęcia poziomu, tryb jednego gracza pacjencji, Nicole Tyn. Kawiarni start.
3: Lecimy.
2: Ładowanie. Wciśnij, aby zacząć.
3: Tutaj możemy się rzeczywiście zrelaksować.
2: Nicole mówi, witaj. Zajmij miejsce. Pewnie już siedzisz. Godzina szczytu minęła, więc sprawy powinny być trochę spokojniejsze.
3: Mamy cutscenkę.
2: Rozgość się. Mamy tam starego keyboarda, może mógłbyś się nim trochę pobawić.
3: A jakże, będziemy się bawić. Naciskając spację. Czy tam przyciska
2: kontrolę. Och, patrzcie, kto przyszedł. Wciśnij, aby grać na keyboardzie.
3: No i możemy tu
2: Kole
3: nic
2: mówi,
3: nie robić.
2: Hej, wezmę to co zwykle.
3: Ale można też sobie...
2: Nicole mówi, to co zwykle rano czy popołudniem.

0: Ale mówi, popołudniem. Na razie się tylko relaksuje. Nicole mówi, już się robi.
1: A może to też, że tak powiem, nawalać?
0: Cole mówi, też spotkałaś starzystę palucha,
1: można?
0: Co? Nieźle. Nicole mówi, ta. Mówiłam nawet o tobie wcześniej.
1: Dowolnie.
0: Cole mówi, serio.
1: I czytać.
0: Nicole mówi, ta, mówiłam jak świetne są twoje rzeczy na Bandcloudzie.
1: O, Bandcloud.
0: Cole mówi, wow, na serio.
1: Soundcloud.
0: Nie, blefujesz. Nicole mówi, ta, blefuję. Mam już robotę. Nie mogą być twoją osobą od przekazywania twojego mita PA. Cole mówi, jasne, że możesz. Jesteśmy już na takim poziomie przyjaźni, racja. Nicole mówi, prawie. Próbuj dalej, kolego.
1: O, i przerwa.
0: Oto twoje zamówienie. Nie mów numerowi 27, że pozwoliłam ci ominąć ich w kolejce. Rozsiądź się i zrelaksuj, lub zapauzuj i pomiń, aby wrócić do pracy. Cole mówi, sekret jest ze mną bezpieczny. Dzięki.
1: Tutaj chyba flirtują ze sobą.
0: Wiem, że jesteśmy w szpitalu, ale czy to dziwne lubić klimat tutaj? Nicole mówi, podoba ci się tu? Cole mówi, ta. Jest tutaj taka atmosfera, wiesz. Nicole mówi, haha, jak chcesz. Oprócz doktorów, przyzwyczajona jestem do obsługiwania tutaj hipsterów samotników. Więc cieszę się, że mogę pomóc utrzymywać ten twoje nieskazitelne, naturalne środowisko. Cole mówi, hej. Nicole mówi, żartuję przecież. Cóż, tak naprawdę to nie. Cole mówi, podoba mi się ta piosenka. Jak się nazywa? Nicole mówi, znaczy, tak naprawdę nie ma nazwy. To tylko jakiś stary utwór, który czasami puszczam.
1: No dzięki.
0: Cole mówi, czekaj, to ty. Ty na gitarze. Nicole mówi, ta. Stare to. Kiedyś bawiłam się w granie na gitarze. Cole mówi,
1: of,
0: to super. Nie wiedziałem, że jesteś muzykiem. Nicole mówi, he, nie nazywałabym siebie tak. Po prostu sobie brzdąkam. Cole mówi, ale i tak, to jest świetnie. Tworzy nastrój. Nicole mówi, ledwo pamiętam tworzenie tego. To tak jakby moja młodsza ja była tutaj, towarzysząc mi ze swoją gitarą.
1: Jak możemy zauważyć, to się dostosowywuje.
0: Może to dlatego ciągle ją trzymam na playliście. Żeby towarzyszyć samej sobie.
1: Się dostosowują.
0: Cole mówi, tak. To ma sens. Rozumiem. Nicole mówi, wiesz, wczoraj mówiłeś coś o tym, że potrzebujesz kawy do pisania muzyki.
1: Tak sobie można grać.
0: Dlaczego?
2: Dlatego, no, jesteśmy komunikatem, że w każdej chwili możemy wyjść, jakby ktoś nie chciał.
1: Tak, ale to się zaraz skończy. Mhm.
2: No właśnie.
0: Cole mówi, nie wiem. Czasami nie mam pomysłów. A czasami. Po prostu wchodzę do swojej własnej głowy. Coś jak, może przypadkowo ukradłem tą progresję akordów z czegoś, co już słyszałem. Utykam w tym, frustrujące to. Ale kiedy piję kawę, pomaga mi przestać myśleć o tym. Mogę siedzieć na tyle do późna, że nie mogę logicznie myśleć. Potem, w końcu mogę pisać muzykę. Nicole mówi, cóż, miło mi, że mogę pomóc. To wszystko. Cole mówi, ta. Pewnie powinienem wracać do swojego pokoju.
1: No, raczej.
0: Do zobaczenia, Nicole. Nicole mówi, dzięki za pogawędkę. Widzimy się później.
1: No i...
0: Twoja ranga. S+. Plus. Jesteś teraz muzykiem wewnętrznym kawiarni.
2: No jednak ktoś docenił twoją twórczość, także.
1: No jednak.
0: Jan mówi, więc, to dwoje naszych głównych pacjentów SVD z atakami jednego dnia. I obydwoje wrócili do nawyków wywołujących je. No to tyle z samokontroli.
1: Ojej.
0: Page mówi, szczerze mówiąc, nie da się pozbyć nawyków z dnia na dzień. Powinniśmy ich odwiedzić jeszcze raz, zanim skończy się nasza zmiana. Jan, ty pójdź znaleźć Kolea. Starzysta i ja odwiedzimy baristę. Jan mówi, jot jasne. Nicole mówi, hej ludzie. Co tam? Page mówi, tylko sprawdzamy co u ciebie. Jak się czujesz? Nicole mówi, na razie okej. Moja zmiana prawie się skończyła. Nie byłam na innych przerwach na papierosa. Ciężkie to. ciężko zachować spokój podczas pracy. Ludzie od kawy są tacy niecierpliwi. Paige mówi, czy byłaś w stanie zająć umysł czymś innym? Czy cokolwiek pomaga? Nicole mówi, w sumie, ten gość w czerwonej bluzie wysłał mi swoją piosenkę i teraz utknęła mi w głowie. Więc w pewien sposób, wygląda na to, że ten robak w uchu pomaga przeminąć czas.
1: Tak, earworm.
0: Tak. Szczerze, gdyby każdy klient był bardziej jak ten gość, każdy dzień byłby o wiele łatwiejszy.
1: No i mamy muzykę. Można ją pominąć z tego, co wiem. I to jest ten jego utwór, który on stworzył.

0: Paige mówi, czy coś się stało? Nicole mówi, moja klatka. Paige mówi, będzie dobrze. Stażysta pomoże. Jesteś gotów. Bądź skupiony na bicie, nieważne co. Oddział SVT, dzienna zmiana pozioma lista, liczba przedmiotów 7, 2 myślnik X all the times, poziom z bossem nieukończony 5 z 7.
1: Jak tego bossa zrobimy, to wydaje mi się, że... No pokaż jeszcze ten custom level, bo jest tak ciekawy i będzie można kończyć.
0: 2 myślnik 4, 2 myśl główny odwoźny, specjalny 2 z 7. Woźny mówi, słyszałem wcześniej, jak grałeś na pianinie w kawiarni. Nie będę kłamać, brzmiało jakbyś po prostu nawalał w klawisze.
1: Oj.
0: Nie mówię, że brzmiało źle. Czuję tylko się, mówię to, co słyszałem.
1: Czuję się urażony.
0: Czy tak to robią zawodowcy w tych czasach? Główny oddział, 2 myślnik 3 puszczać dym karanga, 2 myślnik 4 pieśń morza, 2 myślnik 4 n pieśń morza, noc, przerwa niezagrany dzienna zmiana dostępna 5 z 6.
1: Jeszcze mogę zrobić to, bossa.
0: Okno szczegółów pacjenta, pionowe menu, liczba przedmiotów 2, przycisk rozpoczęcia poziomu, tryb jednego gracza pacjencji, Nicole tym. Kawiarnia jest dostępna dla całego personelu podczas dni roboczych. Mnóstwo różnych ludzi tu przychodzi, Nicole tym mówi, znowu chcesz się rozluźnić. Może nam pograsz?
1: Tak, pogram.
0: Start.
1: To ładowanie. Praktycznie tym samym.
0: Ciśnij, aby zacząć.
1: O właśnie.
0: Nicole mówi, cóż, patrzcie kto przyszedł.
1: Wchodzimy.
0: Witaj ponownie. Rozgość się. Nadal mamy tego starego keyboarda. Może nam zagrasz. Niedługo zamykam, więc powinno być już spokojnie.
1: Pewnie Cole tam siedzi.
0: Och, nadchodzi znajoma twarz.
1: No właśnie.
0: Wciśnij, aby grać na keyboardzie. Paige mówi, hej Nicole.
1: O.
0: Nicole mówi, hej, doktorku. Doktor Paige, racja. Paige mówi, możesz mi mówić Ada. Nicole mówi, w porządku, Ada. Co podać? Paige mówi, wezmę tylko swoje małe cappuccino, jak zawsze. Dzięki. Nicole mówi, już się robi. Paige mówi, czy to stażysta? Nicole mówi, ta. Teraz są moim stażystą. Mój nowy prywatny pianista. Mam nadzieję, że ci nie przeszkadza. Paige mówi, wszechstronnie uzdolniony, co? Nicole mówi, nie zrozum mnie źle, ale... Wyglądasz okropnie. Agie, co? Nicole mówi, wyczerpana. Chciałam powiedzieć, że wyglądasz wyczerpana. Paige mówi, och, haha. Cóż, to żadna nowość. Nicole mówi, czy naprawdę jest tak ciężko? Może to głupie pytanie. Paige mówi, nie ma czegoś takiego jak głupie pytanie. Ale, tak. Po prostu mnóstwo latania w kółko. Większość osobnych rzeczy, które muszę zrobić dla pacjentów, są całkiem zwyczajne. Przynajmniej takie były, przed tą całą rytmiczną metodą. Rozsiądź się i zrelaksuj, lub zapauzuj i pominij, aby wrócić do pracy. Teraz wszystko jest dziwne i cały czas improwizujemy. Ale taka robota. Najważniejsze jest to, że to pomaga ludziom. Nicole mówi, oto twoja kawa. Paige mówi, dziękuję. Nicole mówi, więc muzyka potrafi leczyć ludziom serca, co? Może to ja powinnam być głównym lekarzem, haha. Paige mówi, hahaha, ta. Może koniec końców goniłam za złym dyplomem. Oszczędziłabym sobie dużo nauki, gdybym wiedziała, że wystarczyłyby nam muzyka i jeden przycisk.
1: W sumie ja żadnych studiów nie ukończyłem.
0: Nicole mówi, te worki pod twoimi oczami mówią, moja praca to znacznie więcej niż tylko wciskanie przycisku. Paige mówi, racja. To skomplikowane. Nadal jest mnóstwo do zrobienia. Nicole mówi, na przykład co? Paige mówi, cóż, po naszym leczeniu, czy nadal czujesz potrzebę zapalić? Nicole mówi, w zasadzie, tak. W klatce czuję się lepiej, ale nie zmieniło to kompletnie wszystkiego. Tak właściwie to nadal mam przy sobie paczkę. Paige mówi, dokładnie. Więc rytmiczne leczenie nie jest lekiem na wszystko. Uzależnienia, terapia, rehabilitacja. To wszystko skomplikowane. To stopniowe. Leczenie jest powolne, a nawyki są ciężkie. Może kiedyś metoda Rhythm Doctor zostanie udoskonalona, aby sobie z tym radzić. Ale dopóki się to nie stanie, wszyscy musicie tkwić ze mną. Robiącą kółka, sprawdzającą co u was, baz grającą na schowkach. Nicole mówi, cóż, w takim razie miło cię tu widzieć. Brakowałoby mi tu ciebie. Zawsze masz nas na oku. Podoba mi się to. Paige mówi, och, dzięki. Mam nadzieję, że doktor Edgar czuje to samo. Wracam do roboty. Do zobaczenia, Nicole. Dzięki za pogawędkę.
1: Kończymy.
0: Nicole mówi, nie ma za co. Twoja ranga. S+. Plus. Korzyść pracownika, zniżka na kawę.
1: O. Było warto.
0: Oddział SAUT, nocna tak. Zmiana pozioma lista, liczba przedmiotów 6, 2 4 N, pieśń, 2 główny oddział, woźny, specjalny 2 z 6.
1: Już się boję, co on powie o mnie, ale...
0: Woźny mówi, czy wiesz, że ta dziewczyna berystę zawsze źle zapisuje moje imię na kubku? Za każdym razem. Byłem tu od 5 lat i nadal nie zna mojego imienia.
1: Aha. No ja też w sumie nie znam jego imienia, więc... Więc nie.
0: 2 2 2 4 N pieśń morza. No, 2 3 N wężgórny główny oddział. Lok 2 4 N pieśń 2 4 pieśń morza. Przerwa ranga. S nocna zmiana dost 2 X all the times. O, poziom z bossem nieukończony 0 z 6.
1: No to robimy to. Później customowy level.
0: Okno szczegółów pacjenta, pionowe menu, liczba przedmiotów 2, przycisk rozpoczęcia poziomu, tryb jednego gracza pacjencji, kole brew, Nicole Tyn. Muzyk i berystę doświadczają podwyższonego ataku SVT. Utrzymuj swoje dwubitowe leczenie, nieważne co by się działo, kole brew mówi, kręci mi się w głowie. Czy szalone byłoby podejść i coś powiedzieć? Start.
1: No to jedziemy.
0: Ładowanie. Wciśnij, aby zacząć. Gra przełącza się w tryb okienkowy, zajmując niewielką część pulpitu. Ekran dzieli się na 2 pokoje. Na górze Cole stoi w swoim pokoju. Na dole Nicole stoi w kawiarni. Boss stage. Pacjent Cole połączony. Pokój zamienia się w abstrakcyjny kalejdoskop, podczas gdy Cole staje się centrum uwagi.

0: Pacjent Nicole połączony.
1: Go!
0: Nicole staje się centrum uwagi, z powrotem w kawiarni.
2: Mamy glitche.

0: Nicole sprząta stoliki tuż przed zamknięciem kawiarni. Cole wpada do pokoju, wyczerpany sprintem. Spoglądają na siebie, ich oczy się spotykają.
1: No i moja ranga.
0: Akt 2 ukończony.
1: A no tak.
0: Gratulacje.
1: W tym akurat poziomie była mechanika zdrowia, czyli no im więcej błędów popełniał, tym mniej pacjent ma zdrowia. I tutaj akurat miałem 9.
0: Cole mówi, fiu, to było szalone.
1: O, ten motyw taki.
0: Myślałem, że serce mi wyskoczy z klatki. Nicole mówi, mi też, haha. Paige mówi, udało ci się wyleczyć ich obydwu na raz. Idealnie. Cole mówi, och, doktor jest tutaj. Pewnie powinienem wrócić do swojego pokoju, haha. Ale, może mógłbym tu posiedzieć trochę dłużej. Podczas gdy Nicole zamyka. Nicole mówi, mogłabym mu zrobić bezkofeinową. Obiad Paige mówi, w porządku. Nie jesteś w tarapatach, ani nic. Czemu brzmię jak nauczycielka? Cole mówi, wiesz, doktorku, myślę, że nie musicie się o mnie martwić. To co mówiłaś, o znajdowaniu inspiracji do pisania muzyki. Myślę, że dam radę. Bez kofeiny. Paige mówi, to świetne wieści. Ciężko zmienić nawyki, ale posiadanie kogoś, kto cię dopinguje zawsze pomaga. Jan mówi, hach, hach, jestem. Nareszcie, Cole. Tutaj jesteś. Cole mówi, ach tak, trochę mu się wymsknąłem. Paige mówi, żyjesz, Jan. Jan mówi, tak. Biegłem tak szybko, jak mogłem, aby powiedzieć ci, że ten wirus, Connectivia abortus, został znowu wykryty. Tym razem u Colea i baristy. Biegłem, aby cię znaleźć, ale wygląda na to, że już sobie poradziliście. Dobra robota. Paige mówi, bardzo punktualnie.
1: My już tyle zrobiliśmy, on dopiero...
0: W każdym razie, ci dwaj wydają się czuć o wiele lepiej. Sprawdzimy co u nich jutro. Wróćmy do głównego oddziału, kiedy jesteś gotów.
1: No dobra.
0: Oddział SVT, dzienna zmiana pozioma lista, liczba przedmiotów 8, 2 myślnik B1 skoczek fasolek, poziom bonusowy nieukończony, 2 myślnik 3 puszczać dymka ranga, 2 myślnik B1 skoczek fasolek, poziom bonusowy nieukończony 8 z 8.
1: To jest taki bonus.
0: Nocna zmiana niedostępna dla tego poziomu.
1: Mi się go nie udało z tej minigierki ogarnąć, ale zaraz.
0: Główny oddział, woźny, specjalny 2 z 8. Woźny mówi, jak już myślałem, że nie mogło być tutaj dziwniej. Ten gość z kapturem i dziewczyna od kawy śpiewają do siebie na korytarzu. I wiesz co? Podoba mi się. Zawsze miałem słabość do słodkich detów. Utrzymuję miłość w powietrzu. Główny od 2 myślnik B1 skoczek fasolek. Tak, poziom bonusowy spróbuję, nieukończony 8. Ale... Okno szczegółów pacjenta pionowe menu. Liczba przedmiotów 1. Przycisk rozpoczęcia poziomu. Tryb jednego gracza pacjencji. Samuraj. Samuraj skacze nad pudłem fasolek. Samuraj mówi. Samuraj skacze nad pudłem fasolek.
1: Aha.
0: Start.
1: No i tutaj trzeba...
0: Ładowanie.
1: Do bitu zrobić.
0: Skoczek fasolek, wciśnij, aby rozpocząć. Wynik, 0. Wynik pierwszego. Wynik drugiego. Wynik trzeciego. Wynik czwartego. Wynik piątego. Wynik szóstego. Wynik siódmego. Wynik ósmego. Wynik dziewiątego. Wynik dziesiątemu. Wynik jedenastego. Wynik jedenastego. Koniec gry. Oddział SVT, dzienna zmiana pozioma lista, ojej, liczba ojej. Przedmiotów 8, 2 myślnik B1 skoczek fasolek, poziom bonusowy ranga, D8 z 8.
1: Oj, to trochę słabo. Ale generalnie...
2: I to się pewnie ciągnie w nieskończoność, tak? Albo do...
1: Znaczy nie, bo tutaj są rangi, czyli gdzieś to musi być koniec. Ja tutaj mam rangę D. Ale to jest po prostu...
0: Okno szczegółów, start.
1: Może jeszcze raz spróbuję, na szybko.
0: Ładowanie.
2: Może sobie
0: skoczek fasolek, wciśnij, aby rozpocząć.
2: Będzie łatwiej.
1: No w sumie to też takie...
0: Speech mode off.
1: Okej. Okay. No i teraz jedziemy. Jeden. O, tak. Oj. Nie poszło zbytnio. No, jednak nie pokażę tego.
0: Speech mode tol.
1: Nie potrafię.
0: Główny oddział,
2: do odkrycia dla was, jak
0: ładowanie.
2: Jeśli zadecydujecie się grać.
0: Paige i Jan idą korytarzem do automatu z napojami. O, zielony znak wyjścia migocze nad zestawem ciężkich podwójnych drzwi w pobliżu. Paige mówi, sprawdziliśmy co u Logana, Hayley, Colea, Nicole i tych dwóch gości z mieczami. Jest jeszcze dla ciebie parę pacjentów, a potem zobaczymy czy leczenie rydem doktor wystarczy, aby ich wysłać do domów.
1: No dobra.
0: Jan mówi, na szczęście ta nowa metoda pomaga przyspieszyć robotę. Och, doktor Edega nadchodzi. Edega podchodzi do nich, jego podkładka zasłania jego twarz.
1: Oj, szef.
0: Edega mówi. Proszę, nie pozwólcie mi przeszkodzić wam w waszym ważnym spotkaniu. Kontynuujcie.
2: Cisza.
1: Tak.
0: Paige mówi, my właśnie skończyliśmy. Nie sprawdziliśmy jeszcze co u pana Stinsona. Edega mówi, w tych czasach, wydaje się, że trochę wam zajmuje przejście wzdłuż korytarza. Tak czy siak, przyszedłem tu tylko, aby poinformować was o naszym personelu. Jak wiecie, kilku naszych pracowników odeszło w ciągu kilku miesięcy.
1: Tak, i więcej roboty.
0: Szkoda, że niektórzy ludzie uginają się pod najmniejszą presją. Opuszczają nas. Pamiętacie tamtego słabego doktora i pielęgniarki? Planowaliśmy do tej pory wypełnić wolne miejsca nowym personelem. Plany się zmieniły. Aby zaoszczędzić na budżecie i czasie, pozostawiamy te stanowiska jako wolne. Permanentnie.
1: Oj.
0: Paige wyrzuca ręce w górę. Jan się wierci. Paige mówi, co? Szpital takich rozmiarów nie może być prowadzony przez... Edega mówi, będziemy przerzucać się na ten program Rhythm Doctor, aby nadrobić za zmniejszony personel. Udowodniliście, jak efektywna jest ta nowa metoda. Podstawowy personel powinien wystarczyć.
1: No, czyli w teorii jakby to nie była skuteczna metoda, to było więcej personelu.
0: Doktor Paige, zajmiesz się dawaniem każdemu pacjentowi zindywidualizowanej uwagi oraz badaniami kontrolnymi. Jan, ty zajmiesz się usprawnianiem tego stażysty oraz innych nowych stażystów w tych operacjach rytmicznych. I, jak obiecałeś, upewnisz się, że nie ma żadnych buków w programie. Zrozumiano. Nasz szpital ciągle musi nadążać ze zmieniającymi się czasami. I ufam, że wy wszyscy także nadążycie. Edega odchodzi. Paige mówi. Jan mówi. Wybacz, Ada. Paige mówi, w porządku. Damra, Jan mówi, cecusz, moja zmiana się skończyła. Pójdę do domu. Nadal mam trochę rzeczy do roboty. W domu będę opiekował się swoją matką, ale mam nadzieję, że będę miał czas poprawić bugi. Powodzenia. Wam obu. Wrócę jak tylko będę mógł, obiecuję. Paige mówi, dzięki, Jan. Doceniam to. Postaraj się skorzystać z przerwy. Jan wybiega. Cóż. Zostało nas dwóch. Zobaczmy. Muszę wrócić do Logana i Hayley. Muszę mieć na oku rehabilitację Colea i Nicole. Muszę sprawdzić, co pana Stinsona.
1: O, tutaj właśnie jest ten ptaszek.
0: Wzdłuż korytarza siedzi kakadu w niebieskiej muszce. Ptak odlatuje, zrzucając białe pióro. Paige odwraca się, zdezorientowana. Pióro, wybacz, nie mam na to czasu. Czy mógłbyś pójść za tym śladem piór i dowiedzieć się, skąd się bierze? Mam inne rzeczy, którymi się muszę zająć. Szczególnie, że doktor Edega zawsze ma mnie na oku. Jesteś zbawicielem. Wrócę do ciebie później. Główny oddział, no, dzienna zmiana pozioma lista, liczba przedmiotów 10, oddział. 3 myślnik, 1 senny ogród, niezagrany, nocna zmiana, dostępna 6 z 10.
1: No i tu już mamy kolejny.
2: Kolejny akcja odblokował.
1: Tak, i tutaj właśnie będzie ten ptaszek.
0: Piwnica, lokacja 7 z 10.
1: O, tutaj mamy jeszcze piwnicę.
0: Przechodzenie do piwnica, dzienna zmiana pozioma lista, liczba przedmiotów 5, główny oddział, lokacja 5, level ID, level name, poziom kolaboracyjny, poziom zablokowany, przejdź 5-2, aby odblokować 1 z 5. Nocna zmiana, level ID, level name, poziom kolaboracyjny, poziom zablokowany, przejdź 4-4, aby odblokować 2 z 5.
1: Tutaj są takie bonusowe poziomy.
0: Level ID, level name, poziom kolaboracyjny, poziom zablokowany, przejdź, level ID, level name, poziom kolaboracyjny, poziom zablokowany, główny oddział, lokacja 5 z 5.
1: Ale nie mamy nazw tych poziomów, generalnie będzie na pewno poziom z Beats and Bobs. Czyli takiej gierki, też rytmicznej, która niedługo wyjdzie.
0: Przechodzenie do główny oddział, dzienna zmiana pozioma lista, liczba przedmiotów 10, może piwnica, lokacja 7, poziom zablokowany, nocna zmiana, dostępny, poziom zablokowany, poziom woźny, woźny mówi, powie. Te dzieciaki ciągle tańczą w pokoju roślinnym. Kiedy wpadną w doniczkę i ją stłuką, jak myślisz, kto będzie musiał to posprzątać? A na dodatek, jakiś ptak tu lata na wolności. Za mało mi za to płacą.
1: Tak.
0: Pauza, pionowe menu, liczba przedmiotów 3, przycisk kontynuuj 1, przycisk ustawienia 2 z 3, przycisk wyjść 3 z 3.
1: Wchodzimy.
0: Ekran tytułowy Rhythm Doctor. Wcisk główne menu, pionowa lista, niestandardowe poziomy 2 z 8.
1: Poziom, co pobrałem.
0: Oddział niestandardowych poziomów, pionowe menu, liczba przedmiotów 4, biblioteka, przeglądają wszystkie poziomy, które pobrałeś, 1 z 4.
1: O, tutaj mamy nasz poziomy pobrane.
0: Otwórz warsztat, przeglądają poziomy i stworzone przez społeczność Steam 2 z 4.
1: Tak, tutaj nam się otworzy warsztat Steam. Gdzie możemy pobrać sobie.
0: Importuj poziomy, dodaj poziomy z adresu URL lub folderu 3 z 4.
1: To można i tak dodać.
0: Wyjdź, wróć do menu głównego 4 z 4.
1: No właśnie, też tutaj wszystkie ikonki mają własny dźwięk.
0: Biblioteka, przeglądają wszystko. Otwórz warsztat, importuj poziom, wyjdź, wróć do menu, import, otwórz warsztat. Biblioteka, przeglądają wszystkie ładowanie. Biblioteka, pionowa lista, liczba przedmiotów 1, Train Bell JM w wykonaniu Sean Hogan, nowy poziom. Ciśnij, aby otworzyć jeden z pierwszego. Otwarto poziom, pionowa lista, liczba przedmiotów 1, Train Bell JM w wykonaniu Sean Hogan, nie zagrano, poziom trudności, łatwy, autor poziomu, Nocalia. Tryb tylko dla jednego gracza, pierwszego z 1.
1: No i taki mamy.
0: Szczegóły poziomu niestandardowego, pionowe menu, liczba przedmiotów 6, przycisk rozpoczęcia poziomu, tryb jednego gracza, drugiego z 6. Suwak prędkości poziomu. Normalny 3 z przycisk otwórz w folderze 4 z 6. Przycisk pokaż w warsztacie 5 z 6. Przycisk anuluj subskrypcję 6 z 6. Przycisk opis i łącza 1 z 6.
2: Subskrypcję, czyli jakby usuń.
1: Tak.
0: Przycisk rozpoczęcia poziomu. Tryb jednego gracza 2 z 6.
1: Próbujemy.
0: Ładowanie. Wciśnij, aby zacząć. Stage mówi, this is the typical 8-bit rock.
2: Take a listen.
0: 8-bit, with a silent 2 and beat. This samurai, however, really likes trains, so whenever he hears my train, he will gain a 9th habit. Look at this.
1: Oj.
0: He gains a 9th habit. Sadly, his heart beats to develop a train, so this rock is going to keep a 9th habit through the treatment. He'll let you handle it from here.
2: I tutaj uderzamy na 9.
1: Tak.
2: Bo samuraj lubi pociągi.
1: Tak.
0: Get set, go!
1: Oj.

0: Twoja ranga. A plus. Samurai Says Train Bells Sound 8.
1: No tak, no z racji, że to jest level customowy, to nie mamy tłumaczenia na polski.
0: Ładowa, biblioteka pionowa lista, liczba przedmiotów 1, Train Bell JM, w wykonaniu Sean Hogan, najlepsza ranga, A+, poziom trudności, łatwy, autor poziomu, tak Nocalia, że... oddział niestandardowych poziomów pionowe menu, liczba przedmiotów 4, ekran tytułowy Rhythm Doctor. Główne menu.
1: Także, jeżeli nawet przejdziemy całą fabułę, albo przynajmniej jak na razie to, co tam jest, bo nie wszystko jest jeszcze, to mamy jeszcze sporo zabawy, bo tych poziomów jest naprawdę sporo, chyba tam 1300 coś, z tego co wiem.
2: Jest co robić.
1: Tak, naprawdę. Można sobie pobierać i no jak widać, dostępne to jest.
3: Jeszcze takie dostaliśmy pytanie od Sylwestra, czy jest jakaś możliwość, żeby tę grę kupić poza Steamem w wersji pudełkowej?
1: Nie. To jest gra wydana przez niezależnych twórców, więc no siłą rzeczy w wersji pudełkowej nie ma. Bo nie ma kto tego wydać jakby.
2: No i też to jest akurat gra, która jest wyłącznie chyba na Steamie dostępna, więc jakby ktoś na przykład wolał na Itchu, no to niestety w tym przypadku...
1: Niestety. Tak. Ale gra jest naprawdę świetna i polecam wszystkim.
2: Gra jest świetna, Steam generalnie staje się bardziej dostępny, także no jeśli ktoś miał kiedyś z nim problem, no jest interfejs webowy, też możemy sobie włączyć ten tryb Big Picture, który jest bardziej dostępny w pewnym sensie, ale nawet z tego zwykłego trybu też można korzystać.
1: Mhm. No jeszcze, no wiadomo, jak pojawią się jakieś ciekawe gry rytmiczne, to na pewno postaram się jako pierwszy tutaj przyjść i pokazać, co tam takiego ciekawego jest.
2: No właśnie, więc to jest gra Rhythm Doctor. Bardzo, bardzo fajna pozycja. Szczerze mówiąc, no to tłumaczenie jest w niektórych miejscach toporne, ale generalnie w sumie moim zdaniem nie ma tragedii. Nie, naprawdę to chyba jednak było...
1: Znaczy, ja powiem tak, ja po prostu słyszałem przez chwilę, jak ktoś grał, bo ja zawsze grałem po angielsku po prostu i dlatego mi się wydało to dziwne, jak ktoś wraca z angielskiego tłumaczenia na polskie, to tak, no to tak. Dziwne też niektóre rzeczy się wydają.
2: No są niektóre konstrukcje, są takie trochę dziwne, ale generalnie to wydaje mi się, że na całkiem wysokim poziomie to tłumaczenie stoi, także no też tak. Fajne, nie mamy za wiele gier dostępnych w języku polskim, dostępnych dla nas też w takim sensie, więc no tutaj gdzieś kolejny plus na tej grę.
1: Z tego co wiem, to Rhythm Quest też będzie po polsku.
2: O, no to super.
1: Znaczy już jest, w sensie ta wersja demo, no ale wersji demo to raczej pokazywać nie warto, bo tam jest za mało tego wszystkiego. No. Także, no, jest coraz więcej tych gier dostępnych dla nas mimo wszystko.
2: Tak, no i pewnie, miejmy nadzieję, będzie tego coraz więcej. Jeszcze tutaj Rhythm Doctor. Myślę, że zostawimy też w komentarzu link, natomiast jeśli ktoś chce tą grę sobie kupić, no to można nawet w Google po prostu pisać RHYTHM spacja Dot Store. Tak się to pisze. Gra, właśnie jak się wpisze na Steamie, no to można sobie przez Steama tą grę zakupić. I no, jeszcze raz myślę, że gorąco możemy polecić. Tylko pamiętajcie, żeby sobie przełączyć tą wersję beta we właściwościach. Jak będzie...
1: F8.
2: Tak, i później F8 w samej grze.
1: No jeszcze, jeżeli kogoś naprawdę ktoś nie może sobie pozwolić na kupno za takie pieniądze, no to też warto czekać na jakieś różne eventy steamowe, w sensie wyprzedaży. Świąteczna na przykład jest, jakieś tam różne inne są. Tak. Można sobie siedzieć na SteamDB, takiej platformie.
2: To jedno. A też Steam ma funkcję listy życzeń, jeśli mamy już założone konto i to jest też o tyle warto to zrobić, że właśnie jeśli jakąś grę dodamy do listy życzeń, a będzie ona częścią jakiejś wyprzedaży, to dostaniemy o tym powiadomienie na maila, w aplikacji mobilnej, a akurat aplikacja to jest słabo dostępna, ale na maila, które nam powiadomienie też
1: przychodzą. Tak, jest słabo dostępna.
2: Na iOSie też.
1: No tak. No to chyba tyle.
2: A tak jest, to chyba wszystko na dzisiaj, więc... Jeszcze raz tutaj informacyjnie, grę Rhythm Doctor demonstrował dla was Miłosz Nowicki. Bardzo ci dziękuję za tą audycję.
1: Ja również dziękuję.
2: Naprawdę polecamy, jeszcze raz myślę, że możemy to powiedzieć. Tak. I ja wam również też dziękuję za uwagę, za poświęcony z nami czas. Mam nadzieję, że będziecie nas słuchać w przyszłości, kiedy będziemy demonstrować nie tylko kolejne gry, ale jakieś inne też aplikacje i inne rzeczy. No, do usłyszenia, miejmy nadzieję, w kolejnych audycjach.
1: Do usłyszenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Dziś w moim krótkim podcaście chciałabym opowiedzieć o tym, jak powinno się składać, układać ubrania, również wieszać. I na koniec powiem też o tym, czego nie wieszamy i dlaczego. Jak nie trudno się domyślić, podcast ten jest dedykowany osobom, które być może nie wiedzą, jak jakieś konkretne sztuki odzieży składać, albo też nie wystarczają im w YouTubie filmy z instruktażem typu łapiemy w górnej części i przekładamy tak, dlatego że dla mnie samej one też są niejasne. Gdybym nie miała możliwości nauczyć się, jak robić to samodzielnie, to też nie byłyby one dla mnie żadną wskazówką. Zatem może po kolei na różnych częściach mojej garderoby będę opowiadała o tym, jak po kolei, co powinno być składane. Zacznę może od zwykłej bluzki z krótkim rękawem, takiego t-shirtu. Pozwolę sobie tutaj skorzystać ze stołu, dlatego że do składania wszystkich rzeczy najwygodniejsza będzie dla nas zawsze płaska powierzchnia, taka, na której nic nie leży, dlatego że będzie nam wtedy łatwo składać wszystko równo i bez obawy, że gdzieś tam coś zabrudzimy albo zawiniemy razem z tą rzeczą, którą składamy. Więc kładę najpierw bluzeczkę brzuchem do dołu, jakby do blatu stołu. Następnie składam z boków mniej więcej po 1/4 na szerokości do środka i rękawy w przeciwną stronę niż z bluzki wychodzą. Czyli prawy rękaw składam w lewą stronę, lewy rękaw w prawą stronę. I następnie, w zależności od tego, czy jest to krótka, czy długa bluzka, jeśli krótka, składam ją tylko na połowę, na długości, a jeśli jest długa, to po prostu składam w 1/3 na długości i jeszcze raz też na długości, tak żeby została nam taka równa kostka. Generalnie przy składaniu większości ubrań takim jakby wyjściowym punktem jest to, żeby ich boczne krawędzie były równe, a później różnie już układamy rękawy i różnie następują kolejne złożenia w zależności od tego, co powinno być po kolei. Jeszcze raz powtórzę, kładę przodem do blatu, składam na 1/4 z szerokości bok do środka i rękaw też do środka. Z drugiej strony robię tak samo, też na 1/4 wzdłuż krawędzi składam do środka i następnie na 1/3 długości w przypadku długiej bluzki lub na 1/2 w przypadku krótkiej składam i kostka jest gotowa. Kolejną rzeczą, również bardzo prostą do składania, jest spódnica i tutaj w przypadku spódnicy tylko w takie spódnice zwykłe o absolutnie równych tych bocznych krawędziach możemy składać tak po prostu w kostkę, że składamy na pół i jeszcze raz na pół. Wtedy wyjdzie nam taka równa kostka. Natomiast jeśli spódnice są albo zwężane ku dołowi, albo poszerzane ku dołowi, to na początek, podobnie jak robiliśmy to wcześniej z bluzką, zakładamy boczne krawędzie do środka tak, żeby powstał nam taki równy bok, boczna równa krawędź. Cokolwiek składamy zawsze przed, zanim zaczniemy składać, warto jest sobie to wygładzić, tak żebyśmy czuli dobrze szwy i wszystkie jakieś ewentualne zagięcia mieli szansę przed składaniem wyprostować. Z drugim bokiem robimy tak samo, też zakładamy taką część, żeby był równy ten bok. To nic, jeśli na przykład w przypadku spódnicy rozszerzanej ku dołowi one lekko na siebie nachodzą. Tak po prostu musi być. Chodzi o to, żeby nie były zagniatane w środku, gdzieś tam się nie zwijały, nie mięły, tylko żeby spokojnie można je było wygładzić i następnie również złożyć na połowę. I na jednej, drugiej długości składamy na połowę, jeśli jest to spódnica krótka. Natomiast oczywiście, jeśli jest to spódnica długa, to tak jak w przypadku bluzki, też na jednej trzeciej podnosimy w górę, składamy tak, żeby dolna krawędź spódnicy dochodziła nam do tej krawędzi górnej, którą nosimy na pasie lub na biodrach w zależności od kroju spódnicy. Trzeba też pamiętać o tym, że jeśli spódnice w tej środkowej części mają jakieś zamki, tudzież guziki, to warto jest składać sobie te guziki tak, żeby były w środku, żeby w szafie tą jedną rzeczą inne rzeczy nie zahaczać, dlatego że po prostu wyjmując ją będziemy sobie automatycznie rozwalać te kostki, które mamy pod albo nad tą spódnicą. No oczywiście, jeśli ten zamek jest z boku czy guzik, nie ma problemu, bo tą krawędź boczną i tak na ogół, za wyjątkiem takich całkiem prostych spódnic, składamy najpierw do środka. Ja jeszcze raz powtórzę. Kładziemy na płasko. Bok składamy do środka, tak żeby boczna krawędź, która powstanie w wyniku tego złożenia, była równa od, załóżmy, pasa do samej dolnej krawędzi. I to samo robimy z drugą stroną i składamy na pół, tak żeby dolna krawędź dotykała górnej krawędzi. Chyba że jest spódnica dłuższa, wtedy składamy na trzy części. Kolejną rzeczą, jaką tutaj zaproponuję do składania, będzie sukienka. Sukienki oczywiście, ponieważ są jakby obszernie dłuższe, ponieważ składają się, no jakby zajmują tyle co spódnica i bluzka połączona razem, są też więcej razy składane. Oczywiście najlepszą sytuacją z możliwych jest taka, kiedy wszystkie nasze sukienki możemy powiesić, wszystkie z wyjątkiem wełnianych, ciężkich i takich o luźnych splotach dzianinowych, ale o tym powiem na sam koniec. No ale niestety, powiedzmy, że z braku miejsca część sukienek takich, które mają materiał, który nie aż tak mocno się mnie, postanawiamy sobie poskładać. Więc tutaj trochę podobnie jak w przypadku spódnicy. Jeśli nie mamy na tej sukience żadnych guzików, zameczków w przedniej albo w tylniej części, to generalnie nie ma to aż takiego znaczenia, którą częścią odwrócimy do stołu. Natomiast jeśli mamy, to tą częścią z guziczkami albo z zamkiem odwracamy do góry. Kładziemy sobie, rozprostowując każdą część, sam tułów sukienki oraz rękawy. I znowu robimy podobnie jak ze spódnicą. Jeśli boczne krawędzie nie stanowią prostych linii, są na przykład jakieś doszyte falbanki, koronki, to w pierwszej kolejności zakładamy też te części do środka, tak żeby one nam nie wystawały. No i oczywiście tak samo, jeśli nie wystają, to też robimy pierwszą część składamy bok sukienki do środka, tak żeby znowu boczna krawędź stała się jedną prostą linią. I z drugiej strony robimy tak samo. Co dotyczy rękawów, to jeśli rękawy są krótkie, to robimy tak jak w przypadku t-shirta. Zakładamy prawy rękaw na lewą stronę, lewy rękaw na prawą stronę. Natomiast jeśli rękawy są długie, to składamy wzdłuż tej bocznej krawędzi, którą złożyliśmy gdzieś na szerokości 1/4 do środka. Ja akurat tutaj mam sukienkę z długim rękawem, więc składam na tej dłuższej krawędzi do środka. I teraz z sukienką nie robimy tak, że nawet jeśli jest długa, że składamy gdzieś na jakiejś części trzeciej i tak dalej. Najpierw dolną krawędź składamy tak, aby dotykała górnej krawędzi, a następnie składamy jeszcze raz też na długości i dopiero później na szerokości, tak aż powstanie nam taki jakby prostokąt zbliżony jak najbardziej do kwadratu. Oczywiście jeśli sukienka jest maleńka, to nie trzeba składać aż tyle razy, jeśli to jest jakaś letnia, krótka, plażowa sukienka. Natomiast jeśli to jest jakaś sukienka dłuższa, no to automatycznie tych złożeń będzie więcej. Ja jeszcze raz powtórzę. Kładziemy tą stroną z guzikami lub z zamkiem do środka. Jeśli nie mamy, to nie ma to aż takiego znaczenia, w którą stronę będziemy kłaść. Natomiast jeśli mamy, to do środka mają się te rzeczy nam schować, guziki tudzież zamki. I na 1/4 szerokości składamy do środka boki. Jeśli rękawy są krótkie, to przekładamy każdy rękaw na przeciwną stronę. Jeśli natomiast są długie, to wzdłuż tych założonych na 1/4 szerokości boków. Następnie dolną krawędź przykładamy w górę, tak żeby stykała się na końcu sukienki z górną. Składamy całość jeszcze raz na pół na długości, czyli powtarzamy ten sam ruch i ostatecznie na szerokości. I to jest sukienka już złożona. Ja jeszcze tutaj, żebym później już nie zapomniała o tych sukienkach, powiem, że w kontekście sukienek właśnie nie powinniśmy wieszać sukienek z grubej takiej dzianiny, jakiejś wełny, dlatego że one po prostu są ciężkie i raz, że będą się nam po prostu naciągały, będą coraz dłuższe od tego wiszenia w szafie, a dwa, jeśli mamy też wieszaki, na których te sukienki się opierają na ramionach, to po prostu na tej wełnie będzie się nam to odciskało i w tym miejscu będziemy mieli takie jakby bardziej wytarte. Będą się nam później w trakcie noszenia odznaczały te miejsca, gdzie przez cały czas wiszenia w szafie ten wieszak na materiale się odcinał. Kolejna sprawa dotyczy właśnie rzeczy z takim luźnym splotem. To może dotyczyć sukienek, ale również swetrów. Jeśli mają one taki luźny splot, to też mają szerokie oczka. I wieszając tą rzecz, sweter, spódnicę czy jakieś wdzianko właśnie takie szydełkowe na przykład, sprawiamy, że po pierwsze ono się defasonuje, bo właśnie też tym ciężarem swoim ciągnie do dołu. Po drugie jest ta kwestia, którą przedtem omawiałam z wieszakiem, który się nam odcina na tej tkaninie.

Składam sobie sweter właśnie. Sweter to, tak jak podobnie jak mówiłam z sukienką, też w momencie, kiedy mamy guziki, jakieś zamki, to staramy się, żeby one się schowały nam do środka, natomiast jeśli nie, no to jest nam to zupełnie obojętne. Możemy sobie tutaj składać dowolnie. I podobnie jak z t-shirtem, tutaj to jest taka bardzo często się powtarzająca w tych górnych częściach garderoby kolejność. Też składamy sobie na 1/4 szerokości do środka. I podobnie jak z bluzkami, jeśli mamy sweter z krótkim rękawem, to rękawy przerzucamy jeden na prawy na lewą stronę, lewy do prawej krawędzi. Natomiast jeśli to są długie rękawy, to podobnie jak przy omawianej przed chwilą sukience albo jakiejkolwiek bluzce z długim rękawem, wzdłuż przekładamy tak, jak zagięte zostały boczne linie. I oczywiście, jeśli sweter jest krótki, to składamy tylko na połowę. Natomiast jeśli jest długi, to składamy na 3 części. Myślę, że nie będę już tego powtarzać, bo te sposoby składania są analogiczne. Męską koszulą się zajmijmy, bo tak tutaj sukienki, spódniczki, jakaś tam sprawiedliwość musi być. Koszule, no myślę, że z całego tego towarzystwa są najmniej wdzięczne do składania. Mogą pod względem niewdzięczności konkurować z nimi jeszcze tylko spodnie w kant, ale one generalnie powinny wisieć, co dotyczy również koszul. Jeśli tylko jest możliwość, żeby koszule wisiały, to powinny wisieć, dlatego że żadne złożenie koszuli, nawet najdelikatniejsze i takie uwzględniające wszelkiego rodzaju szwy i jakość materiału, no niestety nie pozostawi koszuli, która jest wyprasowana całkiem bez zagnieceń. Gdzieś te zagniecenia zawsze będą się delikatnie odbijały, więc po prostu, jeśli tylko jest możliwość, należy koszulę wieszać. Do wieszania koszul oczywiście można wykorzystywać zwykłe wieszaki, takie plastikowe, jakie możemy kupić w każdym sklepie, takim z jakąś chemią i plastikiem. Natomiast na pewno nie powinno się używać wieszaków z pralni chemicznych, tych, które się dostaje, dlatego że po prostu one są za cienkie, to raz, a dwa, że jeszcze one mają bardzo ostre końce na końcu tego haczyka, gdzie wieszamy w szafie. I niestety może się zdarzyć tak, że po prostu wieszając albo wyjmując, jeśli jakaś rzecz inna będzie wisiała bliziutko tej, którą wyjmujemy albo wkładamy na tym wieszaku z pralni chemicznej, bardzo łatwo możemy uszkodzić materiał, bo one po prostu mają ostry jak igła nieraz ten koniec. Dobrze, koszulę kładziemy zawsze guzikami do dołu, czyli guzikami do tej powierzchni, na której będziemy składać koszulę. I bardzo dokładnie wygładzamy i wyrównujemy wszystkie zagięcia i szwy. Tak samo kołnierzyk. Też sprawdzamy, żeby nie był nigdzie zagięty. I składamy, tak jak poprzednio mówiłam w przypadku swetra, na 1/4 z szerokości do boku, z drugiego boku tak samo. Sprawdzamy, czy są poskładane równo te boki względem szwów, więc nie jest to trudne do sprawdzenia. Przejeżdżamy po prostu dłonią od góry do dołu po tym zagiętym boku i sprawdzamy, czy wszędzie ma jednakową szerokość. I następnie bardzo dokładnie w tej samej linii układamy rękawy. Te rękawy po ułożeniu wzdłuż tych zagiętych linii będą stanowiły, na górze tutaj będzie taki jakby trójkąt. One mogą odrobinę jeden na drugi zachodzić, natomiast te miejsca złożenia ich muszą być proste. I kiedy mamy już w ten sposób złożoną koszulę, delikatnie też wyrównujemy sobie

0: ramionach, po tym złożeniu boków do środka i położeniu wzdłuż nich rękawów, jeszcze tutaj przy ramionach są takie, wytworzą się nam takie dołki właśnie z tego trójkąta i sprawdzamy, czy tutaj też wszystko jest równo. Przy ramionach, przy kołnierzu i od dołu, ja robię to w ten sposób, że czterema palcami trzymam od spodu koszulę na tej części nieskładanej, kciukami trzymam sobie guziki i odwracam najpierw na 1/3 długości razem z rękawami pod spodem, odkładam tą dolną część, także mam guziki w tym momencie do jednej drugiej koszuli na górze już po złożeniu i tą górną część od kołnierza składam teraz w przeciwną stronę, tak żeby się położyła na tym, co wcześniej zostało złożone pod spód. Ja jeszcze raz powtórzę, gdyby były jakieś wątpliwości, wszystko będzie jasne za chwilę. Ja też opisuję to na tyle, na ile jestem w stanie sama dociec, jakiej drobiazgowości w tym potrzeba, więc gdyby coś było niejasne, proszę pytać w komentarzach, ja bardzo chętnie dokładnie opiszę, wyjaśnię. Na pewno cierpliwości mi nie zabraknie, może pomysłowości, tak? Ale jakoś spróbuję temu sprostać, jeśli ktoś z Państwa będzie miał taką potrzebę. Na początek złożę jeszcze raz ponownie, więc na początek wygładzam i boki na 1/4 szerokości składam do środka. To samo z drugiej strony. Nie chcę mówić, że to gdzieś do linii kieszonki, bo nie wszystkie koszule kieszonki mają i też nie we wszystkich koszulach te kieszonki gdzieś tam się w tym obszarze już zaczynają. W jednych są mniejsze, w innych są większe, więc to jest troszkę takie niemiarodajne. Po założeniu tych boków prosto rozkładam rękawy, bardzo starannie, tak żeby były dokładnie wzdłuż tych zagięć, wzdłuż tych zagiętych boków. Wyrównuję sobie. Następnie sprawdzam u góry, w tej części, gdzie są te zagięcia przy ramionach i przy kołnierzu, czy też wszystko zostało równo złożone szew do szwa. I następnie, łapiąc od dołu tą część, trzymając ją razem z tymi złożonymi rękawami, składam do 1/3. Znaczy 1/3 części składam tak, że sięga już do 1/2 tego, co bezpośrednio leży na stole. I teraz od strony kołnierza w przeciwną stronę składam drugą część. I tak jest prawidłowo poskładana koszula. Teraz przez chwilę jeszcze chciałabym opowiadać o składaniu spodni. No więc ze spodniami sprawa przedstawia się tak, że spodnie generalnie też powinny wisieć. Jedynymi, które można składać w kostkę, są dżinsy, ponieważ one są grube i po złożeniu te krawędzie nie odgniatają się aż tak wyraźnie. Składamy zwyczajnie wzdłuż szwów od góry do dołu i następnie na połowę, tak żeby dół nogawek sięgał nam do tej części, która znajduje się w pasie albo na biodrach i jeszcze raz na pół i w tym momencie już kostka jest gotowa. Oczywiście tutaj co do innych spodni to reszta powinna wisieć. Spodnie, które nie mają kantów takich zaznaczonych, nie zaprasowuje się je wzdłuż kanta, tylko wzdłuż szwów. Można powiesić na wieszaku. I teraz dwa rodzaje wieszaków, o jakich stricte takich do spodni mogę powiedzieć. Pierwszy to jest taki jakby normalny wieszak, ale ta cięciwa wieszaka jest po prostu taka jakby wyściełana taką cieniutką pianką. To sprawia, że spodnie, które wieszamy, się nam nie będą suwały. To są dobre wieszaki do garniturów, tylko że niestety do garniturów trzeba postarać się, żeby znaleźć wieszak, który będzie jednocześnie miał tą powleczoną pianką cięciwę, ale też będzie na tyle solidny i gruby w tym miejscu, gdzie się kładzie ramiona marynarki, żeby po prostu nie odgniatał się materiał. Jest to też dobre do wszelkiego rodzaju jakichś spodniumów, także tutaj my, panie, też możemy z takich wieszaków skorzystać. Kolejny model, jaki chciałabym zaproponować wieszaka do takich spodni właśnie, które składamy wzdłuż szwów, to jest taki wieszak. On jest hak ma normalny, natomiast pod hakiem bezpośrednio znajdują się takie zawiasy. Jest taki jakby metalowy trapez i na górze tego trapezu jest taki jakby zawiasik zrobiony. Jeśli spuszczamy haczyk w dół, to ten wieszak się nam otwiera na dwie części. W środku ma takie chropowate, naklejone prostokąty na tych dwóch deseczkach, żeby po prostu materiał się z niego nie wysuwał. I tutaj bierzemy sobie spodnie. Oczywiście sprawdzamy, czy wzdłuż szwów po złożeniu są dobrze poskładane, równo. Wkładamy koniec nogawek między te dwie deseczki i te deseczki składamy razem, podnosimy hak do góry i wieszak się nam zaciska. I ten rodzaj wieszaka możemy stosować zarówno jeśli chodzi o spodnie, które składamy, wieszamy wzdłuż szwów, jak i do tych, które mamy składać wzdłuż kantów przy wieszaniu. Natomiast wtedy inaczej je wieszamy. Generalnie spodnie wieszamy zawsze tą częścią z zamkiem i kieszeniami do dołu, a nogawkami do góry, ponieważ ta część jest cięższa i po prostu siłą grawitacji będzie nam te spodnie prostować. Jeśli wieszamy spodnie wzdłuż kantów, to musimy pamiętać o tym, żeby je rozpiąć, dlatego że po prostu ta część dolna jest szersza i ona jakby w naturalny sposób rozpięta, bez trudu będzie się nam chować do środka. Więc teraz krawędzie nogawek nie stanowią szwy, szwy stanowią ich środek. Więc szew do szwa najpierw w jednej nogawce przytulamy, następnie w drugiej. Oczywiście sprawdzamy, żeby te nogawki się nam nie poobracały, żeby były po prostu w prostej linii. I jeśli już mamy obie nogawki złożone w ten sposób, to najpierw palcami od jednego końca górnego do dołu wygładzamy sobie, tak jakby palcami lekko zaprasowujemy te kanty. Z drugiej strony tak samo. W tym momencie już widzimy właśnie, że po to ta rozpięta część się nam chowa do środka, bo to była rozpięta. Gdyby był zapięty zamek, tak by się powiesić nie dało. I znowu wkładam pomiędzy te dwie części i sobie tutaj zaciągam haczyk do góry. I już jest powieszone wszystko jak należy. Mamy pewność, że nie wyśliźnie się nam ten materiał i dodatkowo jeszcze przez te trzymające u góry deseczki bardziej są dociśnięte i zaprasowane kanty. Więc spodnie z kantami, wieszak, który można stosować i do takich spodni. Teraz myślę, że tutaj po części dla pani też będzie propozycja dodatkowa, jeśli chodzi o inne rodzaje wieszaków w szafie. Spódnice, które nie chcemy, żeby były składane, bo po prasowaniu na tyle materiał się mnie, że jeśli je złożymy, to nasze prasowanie po prostu pójdzie na nic. Ja tutaj mam dwie propozycje takich wieszaków. Jeden to jest wieszak taki, który wygląda tak naprawdę jak taka plastikowa, pojedyncza listewka. Natomiast ma na sobie dwie takie jakby klamerki, dosyć szerokie. I one po tej listewce można dowolnie przesuwać, więc jeśli mamy szerszą albo węższą spódnicę, albo wręcz składamy ją sobie na pół i wieszamy, to można dostosować te klamerki do szerokości jej w pasie i po prostu zapinamy sobie spódnicę na tym wieszaku z jednej strony jedną klamerką, z drugiej drugą i mamy rozprostowaną. Teraz drugi wieszak, o jakim chciałam powiedzieć, też dobry do spódnic. Oczywiście do spodni też może być i jeden, i drugi. Ja akurat używam tych do spódnic. Jest wieszak taki, który wygląda trochę jak zwykły, bo ta listewka nie jest taka zupełnie prosta. Idzie lekko pochyło. Natomiast od niego odchodzą w dół na takich uszkach, jakby powiedzieć, do kluczy, takich metalowych, cieniutkich. Odchodzi 6, widziałam też na 8 takich właśnie żabek małych, gdzie po prostu też one u góry mają oczywiście ten uchwyt, którym tkwią w uchu. Natomiast na dole mają też takie lekko chropowate, okrągłe miejsca, którymi spinają tą rzecz wieszaną na wieszaku. Ten wieszak jest akurat bardzo praktyczny, ponieważ on jest też dobry do zabierania w podróż, bo można go złożyć. Oba ramiona z trzema, każde lub czterema tymi żabkami można złożyć do góry i po prostu wtedy nie zajmuje dużo miejsca, można go sobie w torbie gdzieś tam schować. I jeszcze ma też oczywiście tą zaletę, że na jednym wieszaku możemy powiesić, w zależności od tego, czy żabek jest 6 czy 8, możemy powiesić 3 albo 4 spódnice. To jeśli chodzi o wieszaki takie na odzież, że tak powiem, tą większych gabarytów, to chyba tyle. Natomiast chciałam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, która będzie nam pomagała troszeczkę porządkować szafę. To jest bardzo praktyczna rzecz, wieszak taki na męskie krawaty, który wygląda w taki sposób, że pod hakiem ma po prostu taki sobie drewniany podłużny klocek. Mówię tak w cudzysłowie oczywiście. Taką drewnianą listwę, która jest zamocowana od haka jakby wzdłuż. Gdzieś ona ma około 25 cm i od niej odchodzą takie poprzeczne uszka, które są po prostu w środku puste, są zrobione z metalu i każde z takich uszek możemy sobie wpleść albo krawat, albo szal, albo pasek, więc można w zależności od tego, do czego chcemy taki wieszak wykorzystać, mieć go właśnie albo na krawaty, albo na paski, albo na szale, jeśli nie chcemy, żeby one się nam gdzieś tam rozwijały, plątały i tak dalej. Zwłaszcza, że w przypadku krawatów akurat, krawaty nie powinny leżeć zrolowane. Dobry krawat, jeśli jest gdzieś wieziony, zrolowany, to po rozwieszaniu na wieszaku powinien się wyprostować sam, siłą własnego ciężaru. Natomiast generalnie nie powinno się trzymać krawatów cały czas zwiniętych w rolki. I właśnie to jest taka kwestia, że tutaj myślę, że z paskami najczęściej jest ten problem, że na początku je zwiniemy, ale wyjmujemy jeden, wyjmujemy drugi, gdzieś nam się coś zahaczy, one się z tych rolek zaczynają odplątywać i po chwili już mamy galimatias i niczego nie możemy znaleźć, włącznie z tym, że wyciągamy 7 pasków na raz, tak? Więc myślę, że to też taka przydatna rzecz. Z przydatnych rzeczy jeszcze oczywiście są w szufladach na bieliznę. Można sobie zorganizować w ten sposób układanie rzeczy, że kupujemy na przykład w IKEA takie pojemniki z przegródkami, takie wsady jakby do szuflad, gdzie można po prostu sobie porządkować kompletami, kolorami, to już jak jest komu wygodnie. I jeszcze ostatnia kwestia dotycząca skarpet. Najprostszą taką metodą utrzymywania skarpet w porządku i w tym, żeby one się nam gdzieś tam nie rozwijały, nie gubiły, jest zwijanie w takie po prostu zwykłe kulki, że bierzemy rolkę skarpet, przykładamy jedną do drugiej tak, żeby się nam na górze zgadzały palcami i zwijamy w rolkę. Koniec tej spodniej skarpety zawijamy na tą rolkę i po prostu w ten sposób trzymamy wszystkie skarpety. Oczywiście są też skarpetniki, które pomagają w tym, żeby skarpety nie myliły się nam parami, w sensie, żebyśmy mieli zawsze dwie jednakowe spary. O czym jeszcze chciałabym powiedzieć, już kończąc sam podcast, to o kwestii takich podstawowych rzeczy dotyczących układania rzeczy w szafie. Na pewno nam jako osobom niewidomym będzie pomagało to, żebyśmy układali rzeczy kolorami, bo po prostu będzie nam to pomagało w dobieraniu sobie stroju na co dzień, więc warto jest, kiedy robimy porządek w szafie, poprosić kogoś ewentualnie, jeśli nie dysponujemy żadnym testerem kolorów, żeby tutaj przyszedł nam z pomocą i jakoś pomógł posortować, a my już sobie sami później poukładamy kolorami. Jest to też estetyczne i ma jeszcze jedną bardzo fajną zaletę. Mianowicie, jeśli mamy takie ubrania, które się po prostu łatwo obierają, to mając ubrania tego samego koloru obok siebie, po prostu mniej widać to, co się nam obierze. Bo jeśli jedno ubranie czarne obierze z czarnego, widać, że są na tym ubraniu jakieś takie poprzyczepiane smechy, ale nie widać, nie odbijają się one tak kolorystycznie, jak na przykład gdybyśmy położyli, nie wiem, biały na czarnym albo żółty na czarnym i odwrotnie oczywiście. Więc tutaj tego typu kwestie. Druga rzecz, też taka ważna i fundamentalna, obojętnie czy ubrania wieszamy, układamy, dzielimy przegródkami, powinno się to odbywać w ten sposób, żeby w szafie nie było ścisku, bo po prostu ubrania się niszczą też wisząc w szafie. Jeśli jest pełno, tracą swoje fasony, więc po prostu i przy ubraniach właśnie, a przy ubraniach składanych, jeśli mamy takie wysokie stosy na układane w półkach pod sam wierzch, to po prostu też o wiele trudniej jest nam wyjmować, tak? Bo ilekroć chcemy sięgnąć po coś do tyłu, to po prostu musimy wyjmować cały ten stos z przodu, bo nie jesteśmy w stanie nad nim przełożyć ręki, tak? Oczywiście też takie duże stosy o wiele łatwiej jest gdzieś tam sobie rozburzyć, więc lepiej jest takie z umiarkowanej wysokości. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że większość z nas gdzieś tam, zwłaszcza jeśli chodzi o panie, które są prawda, nienasycone w nabywaniu kolejnych sztuk odzieży, nigdy tego miejsca nie jest dość, ale generalnie właśnie trzeba w takim razie, jeśli chętnie nabywamy, to też może chętniej się pozbywajmy jakichś rzeczy, których nie nosimy. Niech nie będą motywacją, a może moda wróci, a może gdzieś tam, nie wiem, parę kilogramów ubędzie czy przybędzie i po prostu wtedy się będzie nosić. Tylko jeśli już mamy w szafie pełno, to dla tych nowych, pięknych, świeżo zakupionych ubrań warto jest zrobić taki porządek, żeby było po prostu ich mniej. Co oczywiście też będzie skutkowało tym, że poszczególne sztuki odzieży będzie nam łatwiej znaleźć, bo po prostu wiadomo, że łatwiej jest szukać, jeśli tych rzeczy jest mniej, jeśli nie jest tak naukładane, jedno na drugim, trzecie na drugim i tak dalej, tylko po prostu jeśli to wszystko leży i wisi swobodnie i mamy jakiś taki bardziej transparentny obraz tego, co w tej szafie się znajduje. Myślę, że też warto jest sobie układać, że tak powiem, w szafie rzeczy sezonowo, bo nie ma sensu na przykład na samym przedzie w lecie kłaść ciepłych swetrów, ciepłych spodni, jakichś tam wełnianych czy szydełkowych spódniczek czy sukienek, przez które po prostu tylko będziemy musieli sięgać gdzieś do tyłu, żeby wyjmować te jakieś tam koszule, krótkie spodenki czy cokolwiek innego, tylko warto sobie po prostu zgodnie z porami roku, jeśli się zmienia sezon, zrobić sobie porządek w szafie, jeśli oczywiście nie mamy bałaganu, to tylko zamienić sobie kolejnością te stosiki z ubraniami, gdzie po prostu będą jakby bardziej w naszym zasięgu te ubrania, które aktualnie nosimy, a te, których akurat teraz nie zakładamy, możemy dać gdzieś sobie do tyłu albo wyżej, tam gdzie nie sięgamy tak często. I to chyba właściwie tyle. Mam nadzieję, że moje porady okażą się dla Państwa przydatne. Jeśli będą Państwo mieli jakieś wątpliwości, bardzo serdecznie proszę o zadawanie pytań w komentarzach. Ja mogę bardzo drobiazgowo i, że tak powiem, detalicznie opisać kawałek po kawałeczku, jeśli ktoś z Państwa będzie zainteresowany, jak jakąś kolejną sztukę odzieży składać. Także myślę, że porządek w szafie dla nas też jest bardzo istotną rzeczą, jak porządek wszędzie. Ułatwia nam życie, sprawia, że lepiej jesteśmy w stanie zadbać o nasze ubrania i też później skutkuje tym, że po prostu lepiej w nich wyglądamy, bo jeśli będą ubrania gdzieś tam zmięte, skotłowane, wszystkie wymieszane między sobą, no to jaki sens ma prasowanie i później wkładanie ich do szafy, jeżeli na okrągło są gdzieś tam wywracane, mielone jak w pralce. Więc tutaj bardzo serdecznie zachęcam do porządkowania i jeśli mój podcast będzie dla kogoś z Państwa pomocny, to bardzo się cieszę. Dziś dziękuję już za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych podcastów. Kłaniam się. Do usłyszenia. Ala Witek.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
3: Reklama.
4: Myślisz, że nie masz zdolności do języków? Niewiele nauczyłeś się w szkole i na kursach? Nie masz czasu na uczęszczanie na zajęcia organizowane przez szkoły językowe? A może po prostu nie możesz znaleźć szkoły językowej, w której zajęcia przystosowane byłyby do Twoich potrzeb? Już dziś możesz zacząć uczyć się języka angielskiego przez internet, bez wychodzenia z domu. Myślisz, że kursy językowe kosztują majątek? Nic podobnego. Miesięczny, nieograniczony dostęp do kursu Inglaway dla całej rodziny już od 12,5 zł. To jedynie 24 grosze za lekcję. Inglaway. Angielski w piżamie. Kurs języka angielskiego dla wszystkich. www.ingla.pl. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Już około 25% użytkowników ma problem z dostępem do informacji na stronach internetowych. Administracja publiczna łamie prawo, nie publikując informacji w sposób dostępny. Nie daj się złamać i wykluczyć. Przejdź z Utilitią na dostępną stronę. Serwis Utilitia w kilka chwil może sprawdzić dostępność dowolnej strony internetowej. Automatyczny raport z uwagami, jak zwiększyć dostępność danej witryny, prześlij osobie odpowiedzialnej za budowę strony. Propagując dostępność i serwis Utilitia możesz wygrać jeden z trzech tabletów firmy Apple, iPad 2. Za darmo zarejestruj się w serwisie Validator Utilitia.pl, przeprowadź analizę jednego serwisu i wypełnij formularz konkursowy. Wygraj iPada i przejdź na dostępną stronę. www.utilitia.pl.
3: Po reklamie.
5: Witam słuchaczy. W kolejnej godzinie tego podcasta będziemy omawiać dalej program Word z pakietu Office i dzisiaj powiemy o stylach. Co to są style? Style to jest zestaw reguł formatowania, czyli zestaw reguł, który opisuje formatowanie znaku, położenie znaków i te reguły przypisane są do nazwy. Wybranie konkretnej nazwy, czyli konkretnego stylu, pozwala nam sformatować dokument, nadając tym znakom odpowiednie atrybuty przypisane do tego stylu. Czyli nie musimy już pisanemu tekstu nadawać poszczególnych atrybutów, tak jak to pokazywałem w poprzedniej godzinie, gdzie nadawaliśmy czcionce atrybuty pogrubienia, podkreślenia, gdzie wybieraliśmy czcionkę, gdzie wybieraliśmy jej rozmiar. Tylko możemy użyć stylu i wtedy ten cały tekst zostanie automatycznie sformatowany według tych atrybutów, które zostały przypisane do tego stylu. Dzięki stylom możemy taki dokument bardzo szybko sformatować i potem przeformatować. Czyli na dobrą sprawę, jeżeli chcemy mieć dokument sformatowany idealnie, najlepiej używać stylu do tego formatowania. Tak jak osoby niewidome chcą przygotowywać dokumenty według jakichś zasad formatowania i chcą, żeby to dobrze wyglądało, no to mogą poprosić osoby widzące, żeby potworzyły im takie style do różnych partii dokumentu i potem te style przy tworzeniu tego dokumentu można stosować. Jeżeli nie zmienimy stylu, to domyślnie Word każdemu pisanemu tekstu nadaje styl normalny, czyli to jest taki podstawowy styl, na podstawie którego stworzone są inne style. Oczywiście w trakcie pisania dokumentu działa tak zwane autoformatowanie, jeżeli go nie wyłączymy, tego autoformatowania, które też nadaje własne style. Na przykład jeżeli tworzymy listę, no to otrzymujemy styl o nazwie lista. Lista ma kilka różnych styli, tak więc z grupy stylów możemy sobie tą listę sformatować na różny sposób. Natomiast to autoformatowanie nadaje taki podstawowy styl listy, który ono samo wybiera. Tak samo w przypadku tworzenia stopki automatycznie jest nadawany odpowiedni styl w przypadku tworzenia nagłówka, w przypadku tworzenia przypisów, w tym przypadku tworzenia właśnie tych list numerowanych, wypunktowanych. Tutaj działa autoformatowanie, które właśnie formatuje odpowiednio te partie tekstu. Natomiast przy podstawowych akapitach, tak jak mówiłem, występuje styl o nazwie normalny. Teraz powiem, jak dostać się do stylów. Ze wstążki możemy dostać się do stylów, rozwijając wstążkę narzędzia główne, czyli naciskając Alt G.
6: G, narzędzia główne, zakładka.
5: Następnie Shift tabulatorem do tyłu możemy przejść i wejdziemy na grupę style.
6: Microsoft, dolna wstążka, style, pole grupy, style, przycisk, przystrze, Alt C, T, R, L, S, Alt poprzedzone przez G, F, Y.
5: Gorącymi literami, które umożliwią szybkie dostanie się do tych stylów, to będzie Alt G, potem Y i literka F, jak Franek. To jest ten przycisk style właśnie, który się otwiera i gdzie widać zdefiniowane style, znaczy nie te style, które są w dokumencie Worda, tylko wszystkie style, które Word zawiera. W inny sposób do tych stylów dostać się można, będąc w dokumencie Worda i naciskając Ctrl-Shift-S, jak Stefan. Ctrl-Shift-S to jest taki skrót klawiszowy, który umożliwia otwarcie tego okna style. Następny przycisk, gdy wciśniemy Shift-Tabulator, na tej wstążce narzędzia główne w grupie style, to jest zmień style. I do tego przycisku możemy dostać się też szybciej, naciskając gorące litery. To jest Alt G, a następnie litera T, jak Tadeusz.
6: Zmień style, przycisk, dwa strze, Alt poprzedzone przez G, T.
5: Zmień style to jest taki przycisk właśnie, który pozwala nam wybrać grupę styli. I jakie to mamy style?
6: Umożliwia zmianę zestawu stylów, kolorów i czcionek używanych. Kolory pod menu. Zestaw stylów pod menu.
5: Zestaw stylów. I proszę zobaczyć, ja to rozwijam strzałkami. Wcisnąłem na tym przycisku oczywiście spację. Tutaj mam inne różne opcje, gdzie mogę zmienić kolory. Mogę zmienić
6: kolory pod czcionki, pod menu.
5: Ale to nas nie interesuje. My idziemy na pozycję zestaw stylów.
6: Kolory. Zestaw stylów pod menu.
5: Rozwijamy to strzałeczką w prawo.
6: Domyślmy czarno-biały zaznaczone.
5: I tu mamy różne zestawy stylów.
6: Elegancki zaznaczone.
5: O, prawda? Tak jak mówiłem, zestawy stylów grupują style, które potem możemy sobie wykorzystać w naszym dokumencie. Tutaj możemy też stworzyć swój zestaw stylów. Zaraz będzie taka pozycja.
6: Formalny zaznaczony, nowoczesny zaznaczony, prosty zaznaczony, rękopis, swobodny zaznaczony, tradycyjny zaznaczony, Word 2003, Word wytworny zaznaczony. Rezerwuj do szybkich stylów z szablon. Rezerwuj szybkie style dokumentu niedostępne. Zapisz jako zestaw szybkich stylów.
5: Zapisz jako zestaw szybkich stylów. Czyli jeżeli sobie jakieś style potworzymy, to możemy potem tutaj zapisać go jako taki zestaw szybkich stylów i potem po wybraniu tej naszej nazwy z tej grupy właśnie, tych stylów, będziemy widzieli nasze utworzone style. Oczywiście nie musimy tego robić, bo możemy też w tym zestawie szybkich stylów, który aktualnie domyślnie jest uruchamiany wraz z otwarciem dokumentu, stworzyć sobie swój własny styl i go nie zapisywać jako osobny zestaw. Tylko po prostu na tej liście szybkich stylów będzie on widoczny jako kolejny styl albo kolejne kilka stylów, które sami sobie stworzyliśmy. Teraz ja z tego okienka wyjdę.
6: Zamykam menu. Wydruku. Pole.
5: I wejdziemy sobie ponownie do tej zakładki głównej.
6: G. Narzędzia główne, zakładka.
5: O, właśnie. I przejdziemy znowu na grupę
6: styli. Styl. Zmień style. Szybkie style. Pole grupy. Szybkie style.
5: I tu mamy taki przycisk. Szybkie style.
6: Zmień styl.
5: Zaraz zobaczymy, jaki jest gorący klawisz temu przypisany.
6: Szybkie style. Pole grupy. Szybkie style. Przycisk. Jeden z trzech. Alt poprzedzone przez G. Y.
5: Tak. To jest Alt G. Potem Y trzeba wcisnąć, żeby przejść na ten przycisk szybkie style. I ja go otwieram oczywiście spacją.
6: Paragraf marker normalny. 1/3.
5: I tu mam
6: tytuł. Wyróżnienie intensywne.
5: Zestaw szybkich stylów, które są dostępne w tym otwartym dokumencie. Oczywiście nie wszystkie style na tej liście są pokazane. ponieważ niektóre style są ukryte do czasu pierwszego użycia. Jeżeli ja użyję jakiś styl w dokumencie, to w tym momencie on na tej liście automatycznie się też wyświetli. Ale dopóki go nie użyję, no to go nie mam. Natomiast mogę go właśnie zobaczyć w kategorii style, czyli w tym przycisku style, który omawiałem wcześniej, albo po naciśnięciu Ctrl-Shift-S i tam mogę rozwijać to pole strzałkami i w tym momencie mogę te style sobie wszystkie zobaczyć, które są dostępne w tym wybranym zestawie styli. Oczywiście. My zaraz omówimy to pole bardziej szczegółowo.
6: Odwołanie delikatne. Zapisz zaznaczenie jako nowy szybki styl.
5: Chciałem tu jeszcze powiedzieć tak. W tych opcjach szybkie style jest taka pozycja jak...
6: Zapisz zaznaczenie jako nowy szybki styl.
5: Zapisz zaznaczenie jako nowy szybki styl. O co tu chodzi? Ja to potem Państwu pokażę. Chodzi tutaj o to, że po prostu jeżeli chcę sobie stworzyć szybko własny styl, na przykład załóżmy, że nazwę firmy chcę napisać ściągą typu Arial, pogrubioną i tam jeszcze jakiś konkretny kolor dodać, i chcę to ustawić jako styl, to mogę zdefiniować sobie najpierw te atrybuty, które chcę przypisać do tego tekstu, następnie ten tekst zaznaczyć i właśnie użyć tej funkcji...
6: Zapisz zaznaczenie jako nowy szybki styl.
5: O właśnie, zapisz zaznaczenie jako nowy szybki styl do przypisania tych atrybutów do stylu po prostu. Czyli mogę sobie bardzo szybko w ten sposób zdefiniować własny styl.
6: Wyczyść formatowanie, alt poprzedzone przez G.
5: Wyczyść formatowanie pozwala nam usunąć wszystkie style z dokumentu.
6: Zastosuj style C, T, R, L, Shift, Alt poprzedzone przez G, Y, A.
5: Zastosuj style to jest to okienko, o którym będę mówił. Dobrze, i teraz przejdźmy do okienka zastosuj style. Można go, tak jak mówiłem, wybrać bezpośrednio z zakładki Alt G.
6: G, narzędzia główne.
5: I tutaj Shift tabulatorem na pozycję. Style.
6: Microsoft, dolna wstąp. Style, pole grupy. Style. Przycisk. Przystrze. Alt C, T, R, L, S, Alt poprzedzone przez G, F, Y.
5: Także można tam właśnie wybrać ten przycisk i nacisnąć na nim spację, albo też nacisnąć Ctrl, Shift, S. Ja wywołam go z pomocy skrótów klawiszowych. Ctrl, Shift, S.
6: S, nazwa stylu, pole edycyjne. Normalne.
5: Jestem w polu stylu. Nazwa stylu. Jeżeli wiem, do jakiego stylu chcę dotrzeć, mogę sobie tutaj wpisać tą nazwę. Jeżeli nie wiem, jaki styl chcę wybrać, no to mogę to rozwijać naciskając strzałki w górę, w dół. Tylko uwaga, ja tu mam wersję Jaws'a 11. On niestety w tym okienku mi nie czyta tych nazw styli, które się wyświetlają. W związku z tym po każdym przewinięciu strzałką muszę wcisnąć Insert Tabulator, żeby ta nazwa została odczytana.
6: Nazwa stylu, pole edycyjne. Jasne cieniowanie, akcent 3. Ustaw wartość strzałkami lub wpisz nową
5: O, proszę, powiedział mi tu akces, a ja znowu przejdę w dół parę razy i mam inną nazwę stylu.
6: Nazwa stylu, pole edycyjne. Jasna lista. Ustaw
5: Jasna lista, prawda? Teraz po wybraniu takiego stylu daję Enter i ten styl zostaje włączony, czyli jak zacznę pisać tekst, to on jest pisany dokładnie z określeniem formatowania, które zostało przypisane do tej nazwy stylu. Jeżeli chcę natomiast dotrzeć do konkretnego stylu, na przykład tu sobie wpiszę nagłówek.
6: A, G, F, U, F, K.
5: I tu mam od razu po naciśnięciu strzałki w dół pojawił mi się styl o nazwie.
6: Nazwa stylu, pole edycyjne, nagłówek, ustaw wartość.
5: Jeszcze w dół.
6: Nazwa stylu, pole edycyjne, nagłówek 2, ustaw wartość.
5: Mamy nagłówek 2. Jeszcze w dół.
6: Nazwa stylu, pole edycyjne, tytuł, ustaw wartość.
5: Tytuł, za chwileczkę.
6: Nazwa stylu, pole edycyjne, nagłówek 1, ustaw wartość.
5: Nagłówek 1, tak więc po prostu doszedłem do tych styli, które mnie interesują. Co tu jeszcze w tym okienku mam za przyciski? Idę sobie do przodu tabulatorem i mam następujące pozycje.
6: Zastosuj przycisk.
5: Zastosuj, no to oczywiście ten styl zostanie włączony, czyli tak jakbym Enter wcisnął na nim.
6: Modyfikuj.
5: Przycisk. Modyfikuj, czyli mogę zmienić ten styl, który wybrałem. Na przykład gdybym chciał teraz przeformatować ten styl, czyli po wybraniu tego nagłówka nie podobają mi się ściągi, które są w nim użyte, mogę wybrać przycisk modyfikuj i mogę zmodyfikować ten styl. I to będzie jako styl nagłówek 1, ale zmodyfikowany, albo mogę mu przypisać inną nazwę. Ja teraz kliknę ten przycisk modyfikuj spacją.
6: Modyfikowanie stylu, okno dialogowe, nazwa, pole edycyjne, nagłówek 1.
5: No właśnie, jestem w okienku modyfikowanie stylu. Na początku mam nazwę, mogę ją zatwierdzić taka, jaka ona jest, ale mogę też wpisać inną, własną nazwę. Teraz dalej idę tabulatorem do przodu.
6: Styl na podstawie, pole kombi, normalny, Alt plus T.
5: Tu mogę sobie wybrać podstawę dla tego stylu, czyli To jest styl, na podstawie którego on ma być zmodyfikowany. Tu jest wybrana wartość normalny, ale mogę strzałkami rozwinąć to pole i wybrać inną podstawę dla tego stylu. To znaczy, jeżeli chcę do tego stylu, który modyfikuję, w tym przypadku nagłówek 1, użyć parametrów innego stylu i nieco je zmodyfikować, no to automatycznie mogę sobie po prostu wybrać inny rodzaj stylu, który by mnie interesował, który na przykład ma parametry, które bym chciał przypisać nagłówkowi, prawda? Ale chcę, załóżmy, do tych parametrów, które ten styl przeze mnie wybrany posiada, dodać coś jeszcze. Na przykład dołączyć pogrubienie, którego ten styl nie będzie miał, prawda? Bo standardowo on go nie ma, na przykład. Idziemy dalej.
6: Styl następnego akapitu pole kombi. Normalny. Alt plus L.
5: Czyli tutaj jest powiedziane, jaki ma się uaktywnić styl następnego akapitu. Czyli jeżeli ja zacznę pisać tekst z tym stylem, który sobie tu ustawiłem, i nacisnę Enter, to on może mi przełączyć automatycznie na inny styl, który ja tu mu zdefiniuję. Tutaj oczywiście jest zrobione coś takiego, że jeżeli ja ten tekst napiszę stylem nagłówek 1 i wcisnę Enter, to automatycznie następny akapit by był formatowany stylem normalnym. Ale mógłbym ten styl zmienić na inny. Dalej idę tabulatorem.
6: Cambria nagłówki, czcionka, pole kombi, cambria nagłówki.
5: No i tutaj mogę sobie oczywiście wybrać czcionkę dla tego stylu, tu jest wybrana.
6: 14.
5: Rozmiar czcionki zmienić.
6: Pogrubienie, przycisk ciśnięty.
5: Wszystkie te atrybuty mogę ustawić dla tej czcionki.
6: Kursywa, przycisk.
5: I co tu jeszcze jest ważne?
6: Kolor czcionki. Wyrównaj go do środka w pol. Wyrównaj go lewej, przycisk ciśnięty.
5: A, formatowanie tego stylu, czyli jak on ma być wyrównywany względem akapitów.
6: Do środka. Wyrównaj do prawej. Wyjustuj przycisk.
5: Zaraz.
6: Odstęp pojedynczy.
5: Przejdziemy dalej.
6: Odstęp półtora przycisk.
5: A, tutaj właśnie odstępy jeszcze między wierszami mogę ustawić dla tego stylu.
6: Podwójny odstęp przycisk.
5: Czyli cały zestaw parametrów, który jest potrzebny do wyrównywania i pisania tego tekstu, który będzie formatowany przy pomocy tego zmienianego przeze mnie stylu. Ale jeszcze przejdźmy dalej do przodu tabulatorem.
6: Zwiększ odstępy. Zwiększ wcięcie przycisk.
5: Tu jest jedna rzecz, którą Państwu chciałem pokazać.
6: Właściwości stylu, pole edycyjne.
5: Właściwości stylu pokazuje mi wszystkie parametry, które zostały dla tego stylu przypisane. I to jest pole edycji. Ja sobie mogę tu strzałkami odczytać, jakie ten styl posiada parametry. Proszę sobie posłuchać.
6: Czcionka, domyślne nagłówki, 14 pk, pogrubienie, kolor czcionki, akcent 1, odstęp przed 24 pk, po 0 pk, razem z... Następny. Zachowaj wiersze razem. Poziom 1. Styl połączony. Szybki styl. Priorytet 10. Na podstawie normalne.
5: No, czyli mam te wszystkie informacje. Niektóre one mogą brzmieć enigmatyczne, nie dla słuchaczy, ale bynajmniej tu są wszystkie informacje, które opisują właśnie ten styl. Dalej idziemy do przodu tabulatorem.
6: Dodaj do listy szybkich stylów. Pole wyboru zaznaczone. O. Alt plus D.
5: Tutaj, jeżeli sobie to pole wyboru oznaczę, to mój styl znajdzie się na tej liście szybkich stylów. Oczywiście on będzie przypisany do tej kategorii szybkich stylów, która aktualnie jest wybrana, prawda? Czyli przy innej może się nie pokazać. Idziemy dalej jeszcze tabulatorem.
6: Tylko w tym dokumencie przycisk opcji zaznaczony.
5: Zastosowanie stylu, taki przełącznik jest tylko w tym dokumencie, czyli ten styl będzie widoczny tylko wyłącznie w tym dokumencie, albo mogę go jeszcze przełączyć na...
6: W nowych dokumentach na podstawie tego szablonu przycisk opcji
5: W nowych
6: zaznaczony.
5: Dokumentach na podstawie tego szablonu. Oczywiście w tym przypadku modyfikuję szablon o nazwie Normal Dot, czyli ten szablon podstawowy, na podstawie którego tworzone są nowe dokumenty. Ale mogę sobie też stworzyć te style i zapisać je jako nazwę innego szablonu i potem wczytywać ten szablon i wykorzystywać te przygotowane przeze mnie style do tworzenia innych dokumentów. Na przykład, jeżeli Państwo macie jakieś pismo urzędowe, które chcecie modyfikować, no to można go przygotować, to znaczy stworzyć wszystkie nagłówki tego pisma, stworzyć style, które będziemy w tym piśmie używać i potem zapisać to pismo jako szablon. Nie jako dokument Worda, tylko jako szablon. I w tym momencie, kiedy otworzymy taki szablon, od razu w tym piśmie będą wyświetlane już sformatowane nagłówki, czyli na przykład adres, temat tego pisma i my tylko dodamy treść tego naszego pisma, wybierając odpowiednie style do sformatowania tej treści. Jak taki szablon przygotować z takimi właśnie już gotowymi elementami, pokażę w dalszej części tego podcasta. Tak więc tutaj mogę sobie właśnie ten styl zapisać albo do aktywnego szablonu, albo do tego konkretnego dokumentu, który w tej chwili obrabiam, tworzę.
6: Tylko w tym dokumencie przycisk opcji
5: Dalej przechodzę tabulatorem i mam następną pozycję.
6: Okno dialogowe formatuj menu przycisków.
5: Formatuj. To jest takie menu, ja tu sobie kliknę spacją, bo to jest bardzo użyteczna pozycja w tym menu.
6: Ok, przycisk. Okno dialogowe.
5: Spacja nie działa, więc Enter wcisnę.
6: Menu, czcionka, cen.
5: Po kliknięciu tego przycisku formatuj pojawiły się pozycje, które nie były widoczne w tym okienku modyfikacji stylu. Otóż język.
6: Język, J.
5: Mogę przypisać do tego stylu język i wtedy ten dokument automatycznie po zastosowaniu tego stylu będzie miał zmianę definicji języka.
6: Obramowanie, O.
5: No to mogę obramowanie mu przypisać.
6: Jest. Ramka, M.
5: Ramki.
6: Numerowanie, N.
5: Mogę ustalić sposób numerowania.
6: Klawisz skrótu, K. Czcionk, akapit, tabulatory, T.
5: Tabulatory mogę też ustawić.
6: Obramowanie, O.
5: No to są te właśnie rzeczy. I jeszcze jest jedna pozycja, na którą chciałem zwrócić uwagę.
6: Akapit, czcionka. Klawisz skrótu, K.
5: Klawisz skrótu. To jest taka pozycja, która umożliwia mi przypisanie do tego zmodyfikowanego stylu, albo nawet niekoniecznie zmodyfikowanego stylu, bo ja nie muszę go modyfikować, klawisza skrótu. I potem przy pomocy tego klawisza łatwo ten styl mogę uaktywniać. Czyli nie muszę go wybierać z tej listy po naciśnięciu Ctrl-Shift-S, tylko mogę automatycznie, kiedy chcę go użyć, jeżeli tekst już istnieje, to zaznaczyć ten tekst, wcisnąć odpowiedni klawisz skrótu, a jeżeli tekst nie istnieje, to wcisnąć właśnie przypisany do stylu klawisz skrótu i zacząć pisać. I ten styl automatycznie będzie już używany. Jak się taki klawisz skrótu przypisuje, będę też opowiadał w dalszej części tego podcasta.
6: Zamykam menu. Okno dialogowe.
5: I jak już te wszystkie parametry ustawimy, to przechodzimy tabulatorem na przycisk OK.
6: Ok, przycisk.
5: Zatwierdzamy Enteren i ten styl już jest zapamiętany, zmodyfikowany.
6: Anuluj przycisk.
5: Teraz ja tu biorę anuluj. Wziąłem przycisk anuluj i z powrotem wróciłem do tego okienka wyboru stylu. I tutaj jest taki przełącznik.
6: Auto uzupełnianie nazw stylów. Pole wyboru zaznaczone.
5: Auto uzupełnianie nazw stylów. To pole może być włączone lub wyłączone. Jeżeli to pole jest włączone, to po wpisaniu paru pierwszych liter nazwy stylu automatycznie w tym polu edycyjnym style zostanie wyświetlony styl najbliżej wpisanej nazwy. Tak jak ja tutaj właśnie przed chwilą wpisałem słowo nagłówek i nie musiałem wpisywać całych nazw, czyli nagłówek 1, nagłówek 2, bo od razu na tej liście pojawiły mi się te nagłówki, czyli byłem bardzo blisko tej nazwy, którą wpisałem, prawda? Teraz ja z tego pola wyjdę zupełnie.
6: Nazwa swojego pola edyt.
5: O. Jeszcze chciałem tylko Państwu powiedzieć, czyli w tym okienku style, na tej wstążce narzędzia główne.
6: G. Narzędzia główne.
5: Przejdziemy na nią teraz.
6: Dolna wstążka. Style, pole grupy. Style.
5: Wciskam tutaj tabulator. I mam.
6: Pokaż podgląd, pole wyboru niezaznaczone.
5: Mam takie pole, pokaż podgląd. Ono jest w tej chwili niezaznaczone, ale jeżeli ja go zaznaczę sobie to pole, no to w tym momencie style, które będę wybierał, one automatycznie będą wyświetlane w tym dokumencie. Znaczy będzie fragment dokumentu formatowany tym stylem, tak więc to jest dobre dla osób słabowidzących. Od razu macie podgląd tutaj Państwo na to, jak wygląda taki styl i czy warto go używać, czy też nie warto. Tak więc to pole jest dosyć pożyteczne w sumie. I za chwilę zaczniemy pisać i pokażę Państwu, jak używać stylów do formatowania dokumentów. Teraz pokażę, jak używać stylów w dokumencie. Mam pusty dokument. W tej chwili na początek wybiorę styl. Wciskam Ctrl-Shift-S.
6: S, nazwa stylu, pole edycyjne.
5: I wpisuję słowo tytuł, bo chcę nazwać ten, albo nie, nagłówek.
6: A, G.
5: Jaki mamy tu styl?
6: Nazwa stylu, pole edycyjne. Ustawę wartość. Nazwa stylu, pole edycyjne, nagłówek 2, nazwa stylu, pole edycyjne, nagłówek 1, ustaw wartość.
5: Daję Enter.
6: Dokument 1.
5: Wróciłem do dokumentu, wpisuję swoje imię i nazwisko.
6: Wielkie S.
5: Sylwester Piekarski. Zobaczę, czy mi się tekst sformatował tym stylem nagłówek 1.
6: Nagłówek poziom 1, Sylwester Piekarski.
5: Dobrze. Sformatowany został napis Sylwester Piekarski stylem nagłówek poziom 1.
6: Puste.
5: pod spodem wybiorę sobie inny styl, czyli znowu Ctrl-Shift-S.
6: S, nazwa stylu, pole edyt.
5: I wybiorę styl o nazwie tytuł.
6: U. Nazwa stylu, pole edycyjne, podtytuł. Nazwa stylu, pole edycyjne, tytuł, ustawę, dokument 1, pole edycyjne.
5: Dobrze, i zacznę pisać formatowanie tekstu w Wordzie.
6: Wielkie O, A.
5: Tekstu.
6: Ukreskowane.
5: W edytorze Word.
6: E, D, Y, T, E, E, R, D.
5: Dobrze, i sprawdzę, czy ten styl został przypisany do tego tytułu.
6: Formatowanie tekstów w edytorze Word. O, 26 punkt, nocny niebieski, Cambria, styl, tytuł. I.
5: Pięknie, odczytał mi to.
6: Puste, puste.
5: Teraz wybieram sobie styl normalny, znowu Ctrl-Shift-S.
6: S, nazwa stylu, pole edycyjne, normalny, stosowanie stylów.
5: Dobrze, normalny, zatwierdzam go.
6: Dokument 1, pole edycyjne.
5: I teraz tekst, który będę pisał, już przybierze formatowanie stylem normalnym. To napiszemy coś.
6: Formatując
5: dokument w edytorze Word. Możemy używać stylu. Dobrze, i sprawdzę, czy został styl przypisany. Odczytuję go.
6: 12 punkt. Czarny,
5: Arial,
6: styl normalny,
5: interlinie. No, czyli widzicie Państwo, że styl został przypisany. Teraz, jak stworzyć własny styl? Wyczyszczę to, co tu napisałem i najpierw stworzę sobie formatowanie, czyli tak, wyśrodkuję tekst.
6: Puste, wyśrodkowane.
5: Dobrze, wyśrodkowane. Następnie wybiorę sobie jakąś czcionkę.
6: P. Czcionka, okno dialogowe, czcionka, strona, rozmiar, pole edycyjne, 12. Styl czcionki, pole edycyjne, normalny, alt plus R. Pogrubione, pogrubione, kur... No, czcionka, pole edycyjne, Arial, alt plus C.
5: Dobrze.
6: Styl czcionki, pole edycyjne, normalny.
5: Wezmę czcionkę też, styl zmienię na pogrubiony.
6: Kursywa, normalny, pogrubiony, rozmiar, pole edycyjne, 12.
5: Wybiorę formatowanie na 14 punktów.
6: 14.
5: Dobrze.
6: Dokument 1, pole edycyjne.
5: Czyli otrzymałem następujące parametry. Jest tekst wyśrodkowany, czcionka Arial pogrubiona o rozmiarze 14 punktów. Napiszę słowo podanie.
6: D, I, E.
5: Dobrze.
6: Podanie.
5: I teraz zaznaczę to słowo.
6: Wybrano, podanie.
5: I te atrybuty, które przypisałem do tego słowa, z tego stworzę szybki styl. Wciskam więc menu kontekstowe, bo to też w menu kontekstowym jest.
6: Menu, kopiuj, czcion, akapit, punktor, numer, hiperłącz, odszukaj, synonimy, pod, przetłumacz, style pod menu, aktualizuj normalny, style.
5: Style pod menu, rozwijam to strzałką w prawo.
6: Aktualizuj normalny, zgodnie z zaznaczeniem.
5: I w dół wybieram.
6: Zapisz zaznaczenie jako nowy szybki styl, S.
5: Zapisz zaznaczenie jako nowy szybki styl, daję na tym Enter.
6: Zamykam menu. Tworzenie nowego stylu na podstawie formatowania, okno dialogowe. Nazwa, pole edycyjne. Styl.
5: Nazwa. I on tu mi proponuje nazwę.
6: Nazwa, pole edycyjne. Styl 1.
5: Styl 1, ale ja tu mu wpiszę.
6: Stacja.
5: Na przykład styl podanie.
6: S, K, Y, E, I, E.
5: Dobrze. Dalej przechodzę tablatorem.
6: Ok, przycisk.
5: Na ok i zatwierdzam Enterem.
6: Dokument 1.
5: Teraz zobaczymy, czy na liście stylów znalazł się ten mój styl podanie. Wykasowuję z dokumentu to, co wpisałem.
6: Puste, puste.
5: Dobrze. I teraz wciskam sobie Ctrl-Shift-S.
6: S, nazwa stylu, pole edycji.
5: On się nazywał styl podanie, więc wpisuję słowo styl.
6: S, I, L. Nazwa stylu, pole edycyjne, styl, ustawę, wartość. Nazwa stylu, pole edycyjne, styl podanie, ustaw wartość strzałkami lub wpisz nową wartość.
5: Jest styl podanie. Zatwierdzam Enterem.
6: Nazwa stylu, pole edycyjne, styl podanie, stosowanie stylów.
5: Dobrze.
6: Dokument 1 ma...
5: I teraz napiszę sobie na przykład odwołanie słowu. Odwołanie. Dobrze. I zobaczę, czy to słowo odwołanie sformatowane zostało tym stylem podanie. Czyli co? Ustawiam się na tym napisie odwołanie.
6: Odwołanie. A.
5: Pamiętacie Państwo, jakie były atrybuty? A więc ten tekst powinien być stylem napisanym czcionką Arialem o rozmiarze 14 punktów, pogrubiona i powinien być wyśrodkowany. To teraz sprawdzę, czy te atrybuty zostały przypisane temu stylowi.
6: Pogrubiona, 14 punkt, czarny, Arial, styl podanie, interlinia 1 linii, formatowanie akapitu wyśrodkowane, konsekwent.
5: Prawda? Wszystko zostało zgodnie z tym, co przypisałem temu stylowi. To teraz zmienię parametry tego mojego stylu. Na przykład chcę, żeby nie był kolor czarny, tylko na przykład czerwony.
6: Puste.
5: Tak więc co robię? Na razie wykasuję to wszystko z dokumentu.
6: Wybrano. Puste.
5: Wciskam Ctrl-Shift-S.
6: S, nazwa stylu, pole edycyjne.
5: Wpisuję znowu styl podanie w tym polu edycyjnym.
6: E, K, Y, L, P, O. Nazwa stylu, pole edycyjne. Styl po ustawę. Nazwa stylu, pole edycyjne, styl po ustęp. Nazwa stylu, pole edycyjne, bez odstępu. Nazwa stylu, pole edycyjne, styl podanie, ustęp wartości.
5: Podanie, wybrany został. Przechodzę tabulatorem na modyfikuj.
6: Zastosuj, modyfikuj, przycisk.
5: Zatwierdzam ten przycisk Enterem.
6: Modyfikowanie stylu, okno dialogowe.
5: I idę tabulatorem do pozycji kolor.
6: Styl na podstawie, pole kombi, normal. Styl następnego, akar. Arial, ar. 14. Pogrubienie kursywa przy podkreślenie kolor czcionki automatyczny przycisk.
5: Rozwijam, tutaj daję spację, żeby się mi rozwinęły kolory.
6: Selektor kolorów. Automatyczny kolory motywu. Czerwony akcent 2. Czerwony akcent 2. Jaśniejszy 60%. Czerwony akcent 2. Czerwony akcent 2.
5: No wybiorę jakiś czerwony. Zatwierdzam Enterem.
6: Kolor czcionki akcent 2 przycisk.
5: Dobrze. Idę tabulatorem na OK.
6: Wyrównaj. Do środka. Wyrównuj. Wyjustuj. Odstęp. Odstęp półtora przy. Podwójne. Zwiększ. Zmniejsz. Zmniej. Zwiększ. Właść. Dodaj do listy szybkich. Automaty. Tylko w tym. Okno dialogowe. Ok. Przycisk. Modyfikuj. Przycisk. Stosowanie stylów.
5: Dobrze. I teraz wróciłem znowu do okienka stosowanie stylów. Przechodzę shift tabulatorem na przycisk zastosuj.
6: Zastosuj przycisk.
5: Wybieram Enterem. Wciskam.
6: Dokument 1.
5: Wróciłem do dokumentu 1. Odwołanie od decyzji teraz napiszę.
6: O, E, U, E, I, E, C, Y, I.
5: Dobrze. I sprawdzę, czy został mi tekst sformatowany według tych parametrów, które zostały zmienione, czyli z użyciem czerwonej czcionki. I sprawdzę, co on tu mi czyta.
6: Pogrubione, 14 punkt, muszla 2, Arial, styl podanie, interlinia 1 linii, formatowanie akapitu wyśrodkowane, konspekt poziom, tekst podstawowy.
5: No niestety nie udało się. Coś Jones ma problem z odczytaniem kolorów. Ale skoro ma problem z odczytaniem kolorów, to musicie Państwo mi uwierzyć, że na pewno ten styl ma taki kolor, jaki tutaj został przypisany. No ale to jest Jones 11, być może 12 będzie miała większą sprawność, jeżeli chodzi o odczytywanie kolorów. Teraz przypisywanie skrótu klawiszowego do tego stylu. Znowu sobie wyczyściłem dokument, mam go pusty, ten dokument.
6: Puste.
5: Wciskam Ctrl-Shift-S, wywołuję okienko stylu.
6: S, nazwa stylu, pole edycyjne, styl podanie, stosowanie...
5: O, on zapamiętał, że ja wybrałem styl podanie i tu w tym polu już jest ten styl podanie. W związku z czym już nie będę wyszukiwał, tylko od razu przyjdę na przycisk...
6: Modyfikuj.
5: Przycisk. Znaczy, oj, modyfikuj. Daję tutaj spację.
6: Modyfikowanie stylu o.
5: I idę shift tabulatorem, będzie szybciej, do przycisku
6: anuluj, okno dialogowe, formatuj menu przycisków.
5: Formatuj menu przycisków. Daję tutaj spację na tym znowu. Oj, nie działa spacja, enter.
6: Menu, czcionka.
5: I idę strzałką do góry na przycisk skrót klawiszowy.
6: Klawisz skrótu.
5: O, K. Klawisz skrótu, takie pole. Daję tu Enter na tej pozycji.
6: Zamykam menu. Dostosowywanie klawiatury, okno dialogowe. Naciśnij nowy klawisz skrótu, pole edycyjne. Alt plus N.
5: Jestem w polu, gdzie mnie proszą o wciśnięcie nowego klawisza skrótu. Do wywoływania tego stylu przypiszę na przykład taki skrót klawiszowy o nazwie Alt Control 1. O.
6: 1.
5: I zobaczę, tabulatorem idę do przodu teraz.
6: Zapisz zmiany w pole kombi. Normal, dot, Alt plus.
5: Tutaj on mi jeszcze się pyta, w jakim szablonie zapisać te zmiany. proponuje mi normal dot, czyli to jest ten główny szablon. Ja mu powiem, że tak, czyli tu w tym polu nic nie zmieniam, więc idę dalej.
6: Przypisz przycisk Alt plus tab.
5: Na przycisk przypisz zatwierdzam spacją.
6: Naciśnij nowy klawisz skrótu pole edycyjne.
5: I to się teraz stało. Mogę do tego stylu oczywiście przypisać kolejny klawisz skrótu, prawda? Ale ja zobaczę, bo wróciłem z powrotem na to pole. Ale ja teraz zobaczę właśnie, czy ten klawisz mój został przypisany. Więc idę tabulatorem do...

0: na przykład, że to jest niewygodny klawisz skrótu, ja go mogę usunąć i przypisać inny. No na przykład teraz go usunę, czyli stanąłem na przycisk usunąć, wciskam spację.
1: Naciśnij nowy klawisz skrótu.
0: Wróciłem na pole naciśnij nowy klawisz skrótu, gdy wcisnę shift tabulator, się okaże, że lista z klawiszami skrótów jest pusta.
1: Bieżące klawisze pole listy, 0 elementów, alt plus.
0: Prawda, zostały wyczyszczone. No ale wcisnę sobie znowu ten sam skrót.
1: Naciśnij nowy.
0: Ctrl shift 1.
1: 1.
0: Przechodzę na przypisz.
1: Przypisz przycisk. Naciśnij nowy.
0: I znowu mogę sprawdzić, wciskając shift tabulator, czy on mi to przypisał.
1: Alt C, K, R, L, 1. 1 z 1.
0: Dobrze. Więc idę tabulatorem do przodu.
1: Zamknij przycisk.
0: Na zamknij.
1: Modyfikowanie stylu, okno dialogowe.
0: Modyfikowanie stylu. Wróciłem z powrotem do okienka modyfikowanie stylu. Idę tabulatorem na...
1: Anuluj przycisk. Nazwa pole L. Ok, przycisk.
0: Na OK. Zatwierdzam.
1: Modyfikuj. Przycisk. Stosowanie stylów.
0: I wróciłem do okienka stosowanie stylów. Teraz idę tabulatorem znowu do przodu.
1: Style przycisk. Auto uzupełnij. Nazwa stylu. Zastosuj ponownie. Modyfikuj. Przycisk. Zastosuj ponownie przycisk.
0: A, dam Escape, żeby z tego okienka wyjść w ogóle.
1: Dokument 1.
0: Wyczyszczę ten dokument. Ctrl A, delete.
1: Spacja.
0: Mam pusty dokument. Zresztą zaraz Państwo zobaczycie, że nie ma przypisanego stylu. Wciskam Insert F i sprawdzam, czy styl został przypisany.
1: 12 punkt. Czarny. Arial. Styl normalny.
0: Normalny, prawda? Dobrze. Teraz wciskam Ctrl Alt 1.
1: 1.
0: I na przykład znowu sobie piszę prośba o zmianę terminu egzaminów.
1: R O E M I N I N U E G N U.
0: Napisałem prośba o zmianę terminu egzaminu. Teraz sprawdzę, czy po wciśnięciu tego skrótu klawiszowego Ctrl Alt 1 został ten tekst sformatowany moim stylem, czyli styl podanie. Proszę sprawdzić, posłuchać, znaczy...
1: Pogrubione, 14 punkt, muszla 2, arial, styl podanie.
0: Tak, czyli został przypisany, prawda? Styl. A więc dzięki skrótom klawiszowym możemy sobie szybko wybierać dane style. Trzeba by sprawdzić w pomocy, do jakich stylów skróty klawiszowe są już automatycznie przypisane, a do jakich nie ma. Jeżeli jakiś styl nie ma przypisanych skrótów klawiszowych, no to należy go po prostu odszukać, następnie kliknąć modyfikuj i potem przycisk format i przypisać mu ten klawisz skrótu. O ile tego stylu chcemy używać, prawda? No bo jak nie chcemy, to nie ma potrzeby, żeby mu przypisywać skrót klawiszowy. Teraz jeszcze chciałem Państwu pokazać właściwości tego stylu. Tu jest takie pole, które opisuje ten styl i to powinienem właściwie zrobić nawet wcześniej, wtedy, kiedy zmieniłem mu kolor. Zobaczymy. Znowu wciskam Ctrl-Shift-S.
1: S, nazwa stylu, pole edycyjne. Styl podanie.
0: Styl podanie. Przechodzę tabulatorem na...
1: Zastosuj ponownie. Modyfikuj. Przycisk.
0: Modyfikuj wciskam.
1: Modyfikowanie stylu O.
0: I przechodzę tabulatorem na pole...
1: Styl. Arial. Cztery. Ogrób. Kursy. Podkryj.
0: Jeszcze do kolor. Przodu.
1: Wyrównaj do lewej przycisk. Do środka. Wyrównaj. Wyjustuj przy odstęp po 1, odstęp 1,5 przy podwójny odstęp, zwiększać, zmniejszać, zmniejszyć, zwiększyć, właściwości stylu, pole
0: edycyjne. Właściwości stylu, mamy pole edycyjne i tu sprawdzę sobie, jakie są opisane właściwości stylu.
1: Czcionka 14 pt, pogrubienie, kolor czcionki, akcent 2, wyrównany do środka, styl połączony, szybki styl na podstawie, normalny.
0: No właśnie, czyli to wszystko, co mu przypisałem, prawda, jest... Tu właśnie przypisane.
1: Modyfikuj. Dokument.
0: Teraz co się stanie, jeżeli ja ten tekst zaznaczę, który tu napisałem sobie? Czyli zaznaczę tekst prośba o zmianę terminu egzaminu.
1: Prośba o zmianę. Wybraną.
0: I przypiszę mu inny styl. Wciskam Ctrl-Shift-S.
1: S. Nazwa stylu, pole edycyjne. Styl podanie.
0: On mi tu styl podanie, a ja tu mu na przykład wybiorę teraz nagłówek 1. Wpisuję słowo nagłówek.
1: A, G, L, ukreskowa.
0: I co tu mamy?
1: Nazwa stylu, pole edycyjne, nagłówek 1.
0: Dobrze, zatwierdzam enterem.
1: Dokument 1.
0: Proszę zobaczyć, że tekst został przeformatowany według innego stylu. Teraz ten napis, prośba o zmianę terminu egzaminu, został sformatowany stylem nagłówek 1.
1: Nagłówek poziom 1, prośba o zmianę terminu.

0: Czyli jeżeli jakiś tekst mamy opisany stylem i my ten tekst przypiszemy mu inny styl, no to oczywiście zostanie ten styl zamieniony w tym tekście, prawda? Teraz otworzę dokument, który został przez nas przygotowany. To jest książka Prawo i Polityka Penitencjarna.
1: Śliwowski J. Prawo i Polityka Penitencjarna. RKF. Tryb zgodności Microsoft Word. Wydruku. Jeden obiektów.
0: Dobrze. I ten dokument jest sformatowany według różnych stylów. Co chciałem pokazać? Chciałem pokazać, że jeżeli mamy na przykład użyty jakiś styl w tym dokumencie, w tym przypadku tytuły są sformatowane stylem nagłówek 1 i my zmodyfikujemy tą wartość nagłówek 1, no to w tym momencie wszystkie tytuły zostaną przeformatowane automatycznie, czyli przyjmą inne atrybuty. Ja zaraz to zobaczę. Dobrze, jestem teraz na spisie treści, wybiorę sobie na przykład...
1: Puste. Link od autora. Link rozdział i zagadnienie. O.
0: Rozdział pierwszy, zagadnienia wstępne.
1: Rozdział i zagadnienia wstępne. 7. Puste. Nagłówek poziom 1, rozdział i. O.
0: Dobrze, ja teraz zmodyfikuję ten styl. Zobaczę jeszcze, jakie on ma atrybuty.
1: Pogrubione. 16 punkt. Czarny. Arial. Styl nagłówek 1.
0: Dobrze. Ja mu zmienię, żeby ta czcionka nie była 16-punktowa, tylko na przykład 20-punktowa. Tak więc, stojąc na tym tekście, do którego przypisany jest ten styl, wciskam Ctrl-Shift-S.
1: S, nazwa stylu, pole edycyjne, nagłówek 1.
0: Dobrze, od razu ten styl mi się wyświetlił w polu edycyjnym. Teraz przechodzę tabulatorem na modyfikuj.
1: Zastosuj, modyfikuj. Modyfikowanie stylu, okno dialogowe, nazwa pole edycyjne, nagłówek.
0: I przechodzę tabulatorem na rozmiar.
1: Styl na podstawie pole kombi. Styl następnego oka. Arial. 16. Rozmiar czcionki pole kombi.
0: Wybieram 20.
1: 16. 18. 20. 20.
0: Dobrze. Idę na OK. To lepiej tutaj użyć shift tabulatoru, będzie szybciej. O, przepraszam, jeszcze muszę zatwierdzić Enterem tutaj ten wybór tej czcionki.
1: 20. 20.
0: Dobrze, wybrał się.
1: Arial. Styl następny.
0: I teraz przechodzę się tabulatorem do tyłu.
1: Nazwa pole anuluj. Ok, przycisk.
0: Ok, zatwierdzam Enterem.
1: Modyfikuj.
0: I teraz przechodzę tutaj też tabulatorem, a nawet shift tabulatorem, bo to będzie szybciej.
1: Zastosuj ponownie przycisk.
0: Zastosuj ponownie i zatwierdzam Enterem.
1: Śliwowski J. Prawo i Polityka.
0: Dobrze. On powinien teraz ten styl w całym dokumencie, czyli w całej tej książce, wszystkie nagłówki, które są napisane nagłówkiem poziom 1, powinny przyjąć rozmiar czcionki 20 punktów. Zaraz sprawdzimy, czy tak się stało.
1: Strona 8. Strona 7.
0: Ustawiam się na tym tytule.
1: Nagłówek poziom 1, rozdział i zagadnienia wstępne.
0: Dobrze.
1: O.
0: I sprawdzam.
1: Pogrubione. 20 punkt. Czarny. Arial. Styl nagłówek 1.
0: No dobrze, ale na tym właśnie dlatego nagłówka zmieniliśmy ten rozmiar tej czcionki. Teraz sprawdzę, czy też na innych nagłówkach, które są poziomu pierwszego, też ten rozmiar się zmienił. Więc u nas dokumenty są bardzo dobrze formatowane. Przechodzę na początek. Szukam tutaj takiego sobie...
1: Numery stron. Przepisy poprzez interaktywny spis treści. Link naciśnij A.
0: Przechodzę link znowu na spis treści. Już jestem na
1: interaktyw.
0: Nim.
1: Puste. Link rozdział i rozwój myśli i współpracy penitencjarnej.
0: Dobrze. Mamy rozwój myśli i współpracy penitencjarnej. Daję Enter. Powinienem przejść do tego miejsca.
1: Puste. Nagłówek poziom 1 penitencjarnej. Rozdział i. Rozwój myśli i współpracy. Nagłówek poziom 1 penitencjarnej. Rozdział i. O.
0: Dobrze. I sprawdzę jego formatowanie.
1: Pogrubione. 20 punkt. Czarny. Arial.
0: Widzicie Państwo, został przypisany rozmiar czcionki 20 punktów. Czyli jeżeli będziemy używać w dokumentach stylu, to potem taki dokument bardzo łatwo przeformatować. To znaczy, jeżeli na przykład ktoś nam powie, że ta czcionka się nie nadaje, to bardzo szybko może zmodyfikować ten styl po prostu i przypisać mu zupełnie inną czcionkę. Oczywiście ten styl nie został zmodyfikowany dla całego szablonu, on został zmodyfikowany tylko dla tego dokumentu. Można go oczywiście zmodyfikować też dla całego szablonu, wybierając przycisk, że ma być zapisany nie dla dokumentu, tylko dla całego szablonu. W tym przypadku by to był normal DOT i w tej sytuacji taki styl byłby już dostępny w każdym nowo tworzonym dokumencie, ale ja go zmodyfikowałem tylko dla tego konkretnego dokumentu i on jest dostępny wyłącznie w tej książce. I na sam koniec jeszcze powiem też o stylach, jak wyczyścić style z dokumentu. Otóż możemy sobie zaznaczyć cały dokument, Ctrl A.
1: Wybrano.
0: Następnie przechodzimy na tą wstążkę narzędzia główne, Alt G wciskamy.
1: G, narzędzia główne, zakładka.
0: Shift tabulatorem do tyłu.
1: Microsoft, dolna na style, pole grupy.
0: Na przycisk style, wpisz spacer, Enter.
1: Wybrano. G, Ribbon, Ribbon. Dolna, style, pole grupy, style. Opcje, łączę.
0: I teraz na tej liście stylów.
1: Zarządzanie stylami, przy inspektor stylu. Nowy styl, przycisk. Wyłącz style połączone, pole wybor. Pokaż podgląd, pole wybor. Wyczyść wszystko. 1 z 11.
0: Mamy przycisk wyczyść wszystko.
1: Normalny. Wyczyść wszystko.
0: Naciskamy
1: 1 z 11.
0: Na Enter. I już
1: pole tyle. Edycyjne. Informacje o dodatkowym formatowaniu książki cyfrowej, numery stron.
0: Wyczyszczone. Możemy sprawdzić, czy na pewno zostały wyczyszczone. Ja sobie wrócę jeszcze raz na te nagłówki. Dobrze. Przeszedłem na rozdział.
1: Strona 247. Rozdział KSI. Środków penalnych oraz uprawnienia prokuratury.
0: Dobrze. I sprawdzę teraz, czy styl został wyczyszczony. Wciskam Insert F.
1: 12 punkt. Czarny. Arial. Styl normalny.
0: Mamy styl normalny, prawda? Czyli ta funkcja wyczyść style pozwoliła mi wyczyścić wszystkie style. I to by było wszystko, jeżeli chodzi o style. Tak na koniec, już podsumowując to formatowanie tekstu, powiem jeszcze o jednej bardzo fajnej funkcji. Otóż często być może Państwo słyszeliście, jak osoby widzące mówiły, że używają czegoś takiego jak malarz formatów. Malarz formatów to jest taka funkcja w Wordzie, która pozwala przenieść formatowanie jednego tekstu na inny tekst. I my też możemy przy pomocy skrótu klawiszowego takie formatowanie przenieść. Mam tutaj otwarty dokument i zrobię sobie formatowanie, na przykład pogrubię tekst pierwszego nagłówka, on o tytule.
1: Czy nadejdzie era wodoru? Wybrano. Włączone.
0: Dobrze, włączyłem pogrubienie. Sprawdzę jeszcze.
1: Pogrubione. 10,5 punkt. Czarny.
0: Dobrze.
1: Puste.
0: I teraz to całe pogrubienie przeniosę na następny akapit, który jest poniżej.
1: Postępom w dziedzinie ogniw paliwowych towarzyszy entuzjazm, ale o 10,5 punkt. Czarny. Całujernią. Styl zwykły.
0: No, tutaj nie jest tekst pogrubiony i ja to teraz przeniosę. I właśnie do przeniesienia tego formatowania wykorzystam skrót klawiszowy. Otóż ustawiam się na tekście, z którego formatowanie chcę przenieść. W tym przypadku właśnie z tego nagłówka górnego.
1: Czy nadejdzie era wodoru?
0: Tak, tutaj gdzie jest właśnie pogrubione, na jakimś znaku staję. Naciskam Ctrl-Shift-C, jak Cecylia.
1: Kopiuję formatowanie.
0: Dobrze. I teraz przechodzę sobie poniżej.
1: Puste.
0: Na niższy nagłówek, tu gdzie piszę.
1: Postępom w dziedzinie ogniw paliwowych towarzyszy entuzjazm, ale kwestia opłacalności wodoru jako paliwa nie została rozstrzygnięta.
0: O, i ten cały nagłówek przekopiuję na niego formatowanie pogrubione z tego wyższego nagłówka. Jak to zrobię? Otóż, gdybym chciał przenieść formatowanie tylko na jeden wyraz, no to wystarczy, że stanę na tym wyrazie, na przykład tutaj.
1: Kwestia.
0: Kwestia. Na pewno ten wyraz nie jest pogrubiony.
1: 10,5 punkt czarny.
0: Tak, nie jest. Tak więc, gdybym chciał przenieść formatowanie na jeden wyraz, to wystarczy, że stanę w obrębie tego wyrazu i wcisnę Ctrl-Shift-V. I sprawdzę, czy się przyniosło formatowanie.
1: Zastosowano formatowanie. K. E.
0: Sprawdzę.
1: Pogrubione. 10,5.
0: Jest pogrubiony ten wyraz. A następny wyraz?
1: Opłacalność. P. 10,5 punkt. Czarny. Co?
0: Nie jest pogrubiony, prawda?
1: Puste.
0: A teraz ja przeniosę formatowanie na kilka wyrazów, tak więc staję znowu na tym górnym nagłówku, pierwszym.
1: Czy nadejdzie era wodoru?
0: Kopiuję formatowanie, wciskam Ctrl-Shift-C.
1: Kopiuję formatowanie. Postępom w dziedzinie ogniw pali.
0: I teraz zaznaczam cały ten tekst, czyli te dwie linie poniżej.
1: Wybrano. Postępom.
0: I wciskam Ctrl-Shift-V, żeby formatowanie przekopiować na ten obszar dokumentu.
1: Zastosowano formatowanie.
0: O, i zobaczę,
1: puste.
0: Czy mi się na wyrazach
1: dziedzinie.
0: Na dziedzinie na przykład słowie.
1: Pogrubione.
0: Jest pogrubione.
1: Ogniw. G.
0: Na ogniw słowie.
1: Pogrubione.
0: Tak, jest. Czyli cały ten tekst został pogrubiony. W ten sposób właśnie można przenieść formatowanie. Tak więc jeżeli gdzieś mamy zastosowany na przykład jakiś styl już wybrany nagłówek, jeden, i nie chcemy go ponownie wybierać, bo jest to uciążliwe dosyć, wybieranie stylu ponowne, to możemy po prostu sobie stanąć w obrębie, gdzie ten nagłówek jeden występuje, wcisnąć Ctrl-Shift-C, następnie przejść do wiersza, czy tam miejsca, gdzie go chcemy zastosować, zaznaczyć ten obszar tekstu, do którego chcemy zastosować i wcisnąć Ctrl-Shift-V, żeby przenieść właśnie ten styl, czyli to całe formatowanie na ten zaznaczony obszar tekstu.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: To 99. audycja Tyflo Przeglądu, wielka gala, można powiedzieć, zbliża się wielkimi krokami. Jeszcze nie wiemy, co się będzie działo.
5: Coraz bliżej 200.
4: Tak jest. Jeszcze nie wiemy, co się będzie działo na 200. audycji Tyflo Przeglądu, ale jeżeli byście mieli jakiś pomysł, to zapraszamy do przedstawienia jakichś propozycji w komentarzach. Na Facebooku, na YouTubie, no gdzie jesteśmy. Dzisiaj skład raczej skromny. Jest Piotrek Machacz.
6: Witajcie.
4: Tak, Piotrek Machacz, Michał Dziwisz i ja, czyli Dominik Bilecki. No i chyba czas przedstawić, co się dzisiaj będzie działo, co uczyni jak zwykle Michał.
5: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Canute Console, komputer z wielowierszowym monitorem brajlowskim. Inteligentna opaska pomoże niewidomym pływakom. Dwa nowe moduły do Hammerspoon ułatwiające pracę z Maciem. Do 15 września gminy składają wnioski w programie asystenta osobistego. Mówiący i niedrogi woltomierz. Wirtualny wolontariusz w Be My Eyes zaczyna się pojawiać wśród polskich użytkowników. Brajlowskie klocki Lego ogólnie dostępne. From Your Eyes, kolejna aplikacja opisująca zdjęcia. Arxiv testuje publikowanie prac w formacie HTML. Członkostwo w Calibri Audio od września płatne. Nowa wersja skryptów do Reapera dla Jaws. Firefox 117 poprawia ładowanie zawartości na YouTubie. Wyszukiwanie tekstu na Mastodonie bierze pod uwagę również teksty alternatywne na obrazkach. Przeprojektowany WhatsApp na Maca dostępny dla wszystkich. Warpshare, implementacja AirDrop na Androida. FFmpeg Explorer, kolejna strona ułatwiająca obsługę tego narzędzia. Sztuczna inteligencja trafia do Google Workspace. Apple zapowiada prezentację nowego sprzętu 12 września. YouTube pozwoli szukać piosenek nucąc. Facebook, Instagram i TikTok pozwolą Europejczykom wyłączyć algorytmy. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
7: W Tyflo Przeglądzie jesteśmy zawsze otwarci na Państwa pytania, uwagi oraz newsy. Zapraszamy na stronę kontakt.tyflopodcast.net, gdzie można uzyskać szczegóły na temat połączenia na Zoomie oraz napisać do nas wiadomość. Można to zrobić także z poziomu transmisji na Facebooku, YouTubie oraz aplikacji na iPhone'a od Arkadiusza Świętnickiego i na Windowsa od Dawida Piepera. Czuwamy także na tyflopodcastowym serwerze Discorda. Zapraszamy więc do kontaktu.
4: I zaczynamy od ciekawej nowości, czyli od komputera z wielowierszowym monitorem brajlowskim. To Piotrek dla nas przygotował. W ogóle dzisiaj Piotrek będzie miał dużo informacji.
6: Dokładnie, więc właśnie zacznijmy od tego urządzenia, które nazywa się Canute Console, i tutaj już nazwam wam może coś mówić, może pamiętacie nazwę Canute, bo to jest właśnie monitor brajlowski, który już kilka dobrych lat się rozwija, no i to jest właśnie urządzenie, które potrafi wyświetlać wiele linii Braille'a jednocześnie, dokładnie to jest 10 linii, czy 9. Teraz się pewnie pomylał tą jedną linię, ale dobra. To jest urządzenie, które odświeża się dosyć wolno, no ale właśnie pozwala nam takich linii 40-znakowych wyświetlać. No i dzięki temu oczywiście możemy czytać sobie dłuższe teksty, ale też przedstawiać różne informacje graficzne. I dlatego właśnie między innymi powstało to urządzenie. Urządzenie właśnie nazywa się Canute Console i to jest połączenie właśnie tego monitora Canute 360, no bo ma w sumie 360 komórek, z wysuwaną klawiaturą, z 13-calowym ekranem, z głośnikami, no a sercem całego urządzenia jest Raspberry Pi 400, czyli to jest po prostu Raspberry Pi 4 w obudowie z wbudowaną klawiaturą QWERTY. No i co to urządzenie nam pozwala? No oczywiście przez to, że ma ten monitor brajlowski i nie tylko, no to właśnie może nam wyświetlać różne informacje graficzne. I tutaj też na pewno rodzi pytanie, po co nam też właśnie oprócz tego monitora brajlowskiego jeszcze taki zwykły 13-calowy ekran. No tutaj producent tłumaczy, że przez to, że urządzenie ma mieć takie zastosowania też edukacyjne, to generalnie oni to nazywają jako stacja robocza dla studentów na przykład, że możemy jednocześnie pracować właśnie osoba niewidoma z osobą widzącym, no i obie te osoby mogą dosłownie oglądać to samo. No i dlatego właśnie to urządzenie ma ekran, tutaj można sobie przełączać między brailem komputerowym i brailem takim książkowym, literackim. No i oczywiście to wszystko działa w środowisku Linux, dokładnie to jest nawet w ogóle Linux działający z terminala, z wiersza poleceń. Tutaj no, może to być bardziej skomplikowane, natomiast zostało to urządzenie zostało zintegrowane z różnymi aplikacjami autorskimi i nie tylko. I właśnie tak, to jest wszystko na podstawie systemu Raspbian, czyli tego systemu, który jest tworzony dla właśnie Raspberry Pi, ale oprócz samego tego systemu oczywiście jest zainstalowany czytnik ekranu BRL TTY, czy Braille Teletype właściwie, to się taką nazwę rozwija i to jest właśnie czytnik ekranu na Linuxa, który działa z monitorami brajlowskimi, w tym właśnie wielowierszowymi. Niedawno mówiliśmy o tym zresztą w Tyflo Przeglądzie, że też wspiera ostatnio te monitory DotPad, więc to już było zrobione. No i też będzie miał wbudowane kilka aplikacji autorskich, o której za chwilę. Jeśli chodzi o to Raspberry Pi 4, no to jest czterordzeniowy procesor o taktowaniu 1,5 GHz, 64-bitowy, 4 GB pamięci RAM, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet. No i mamy też dostęp do tych gniazd GPIO, więc jakbyśmy chcieli jakieś inne urządzenia do tego podłączyć, jakieś czujniki, czy bawić się bardziej tak elektroniką, no to możemy też to zrobić. Ale co też czyni to urządzenie takim właśnie ciekawym, no to są te aplikacje, które będą w niego wbudowane i są to między innymi Micro. Micro to jest akurat edytor tekstu, edytor właściwie, no taki prosty notatnik działający w wierszu poleceń, ale co ciekawe, on wykorzystuje takie skróty klawiszowe, bardziej właśnie przypominające takie edytory tekstu w systemach graficznych, więc jak ktoś kiedyś bawił się edycją tekstu w konsoli, nie wiem, może znacie takie edytory jak Vim czy Nano, które mają zupełnie inne skróty, nawet o tym jak wyjść z Vima, to są memy w internecie. No to z Micro już korzystamy bardziej tak jak z jakiegoś programu na Macu czy na Windowsie, więc możemy trzymając Shift zaznaczać tekst, Ctrl N to nowy plik, Ctrl S zapisuje i tak dalej, więc tego można spokojnie się nauczyć bez problemu, jeśli nawet nie znamy polecenia, wiersza poleceń, natomiast tutaj jest napisane, że też oczywiście inne edytory też są dostępne, no bo to jest po prostu Linux. Ale teraz mamy kolejne ciekawe aplikacje, na przykład jest dużo takich gier, które wykorzystują ten fakt, że to urządzenie może nam jakąś grafikę wyświetlać i na przykład to jest gra Cities Through Braille, która pozwala nam eksplorować prawdziwe miasta. I dostajemy jakieś zadania, żeby znaleźć jakąś konkretną ulicę na przykład, no i musimy rozejrzeć się po tym urządzeniu na mapie i znaleźć dane miejsce. Mamy tutaj symulację piłki nożnej i tutaj też możemy sobie wybrać prawdziwą, możemy sobie przeglądać grę i co, nie wiem, czy to jest po prostu symulowane, że wybieramy sobie jakiś klub i grę i to jest po prostu jakoś symulowane przez jakichś graczy komputerowych, czy można jakieś prawdziwe zapisy gier z internetu ściągać, no mniej więcej coś takiego też jest. Tutaj mamy też komentarze w Braille'u oprócz tego widoku graficznego. Mamy w wężach, z którego możecie pamiętać z klasycznych telefonów Nokia, tylko tutaj mamy go w wersji dotykowej. Dynamic Braille Sheets, czyli aplikacja, która będzie nam pozwalała wczytywać i przeglądać arkusze kalkulacyjne. I tutaj zarówno będą wspierane arkusze LibreOffice, czyli oczywiście tego otwartego pakietu biurowego, ale też na przykład z Excela, więc będziemy mogli sobie załadować coś, co było przygotowane w Office i też sobie zobaczyć. Flow, czyli to będzie nam pozwalało otwierać i tworzyć wykresy i sobie te wykresy przeglądać, tworzyć nawet, no i właśnie wtedy się nam może przydać ten ekran, bo osoba niewidoma może taki wykres przygotować, a czy nawet taki, jakieś diagramy na przykład, no i wtedy osoby widzące na tym ekranie tego urządzenia mogą go też później zobaczyć. Trains 2, to jest też właśnie używając tej aplikacji do tworzenia tych diagramów mapek, będzie wyświetlało nam mapy systemów kolejowych danych krajów. Oczywiście tutaj zaczęli od Wielkiej Brytanii, no bo firma jest z Bristol, ale tutaj jest powiedziane, że łatwo byłoby załadować dane dla innych krajów. Tutaj jest właśnie podane, że będziemy mogli sobie w tej aplikacji wybrać stację początkową i docelową, no i sobie przestrzennie zobaczyć później, jak ta sieć kolejowa wygląda, no i jak konkretnie dotrzeć do no, tego miejsca, do którego chcemy się dostać. No i przy okazji możemy też zobaczyć jakieś inne połączenia, które z danego miejsca są, no i jak to wszystko się rozchodzi. Następnie mamy Dungeon Explorer, to jest gra, która aplikacja, która będzie nam pozwalała przeglądać sobie mapy lochów. To jest często, jest dużo takich gier tak zwanych roguelike'ów, które gra się w konsoli, ale one wyświetlają dużo takie mapy w taki sposób bardzo graficzny, ale że tutaj mamy taki wielowierzchowy monitor, no to możemy sobie te informacje fajnie zobaczyć i w takie gry grać, ale to też może się przydać. Tutaj producent pisze na przykład, jeśli tworzymy mapy do gier stołowych tak zwanych, tak, lochy i smoki na przykład, jeśli ktoś grał Dungeons and Dragons, no to można sobie w takie mapy też przeglądać. Maps Pretty Print to będzie nam pozwalało władować i wyświetlać równania napisane w LaTeX-u, więc no tutaj też na pewno równania matematyczne czyta się łatwiej, jeśli widzimy je w Braille'u przestrzennie, no i tutaj będziemy mogli w łatwy sposób sobie dowolne równania oglądać. SVG Out, tutaj będziemy mogli ładować sobie pliki SVG, są takie no, specjalne pliki graficzne, które też są często stosowane w internecie i nie tylko. No i wyświetlać je w dotykowy, dostępny dla nas sposób. Zresztą podobnie za pliki będzie wykorzystywało urządzenie Monarch, o którym mówiliśmy niedawno. Później mamy aplikację FreeDraw, która będzie nam pozwalała, co ciekawe, rysować po prostu. I oczywiście to, co narysujemy, możemy sobie dotknąć, ale też osoby widzące też to na ekranie będą widzieć. Word Search Generator to jest aplikacja, która będzie nam tworzyła takie krzyżówki, takie zagadki, w których musimy znaleźć słowa. Nie wiem, czy kiedyś się z czymś takim spotkaliście, ja w szkole na pewno, na przykład w niektórych lekcjach językowych, gdzie mieliśmy w podręczniku taką krzyżówkę, były rozsypane litery, no i mieliśmy podaną listę słów, które gdzieś są ukryte w tej krzyżówce, no i one mogły być ułożone albo poziomo, pionowo, czasami nawet na ukos, no i musieliśmy te słowa po prostu sobie znaleźć, no i to urządzenie będzie nam pozwalało takie krzyżówki sobie tworzyć, no i oglądać. Następnie Present, aplikacja, która będzie nam pozwalała, będziemy mogli sobie tworzyć i oglądać w taki wizualny sposób, tak samo jak osoby widzące, prezentację. I tutaj też znów jest używany pakiet LibreOffice, ale też Pandoc, więc tutaj pewnie byśmy też mogli sobie na przykład albo sami tekstowo prezentację stworzyć, a potem ją obejrzeć zarówno graficznie i dotykowo, no ale też moglibyśmy załadować prezentację, którą ktoś nam wysłał stworzoną właśnie w LibreOffice czy w PowerPoincie nawet, no bo LibreOffice też to wspiera, no i sobie zobaczyć, jak te slajdy, jak te elementy na tych slajdach są ułożone. No i na końcu producent pisze, no i te wszystkie pozostałe aplikacje działające w wierszu poleceń, które wyświetlają informacje w więcej niż jednej linijce. No jest dużo takich aplikacji, które wyświetlają jakieś tabelki, to się często, z tym się często możemy spotkać, jakieś statystyki komputera, nie wiem, uruchomione procesy, no dużo tych aplikacji jest, no i tutaj jak to napisał producent, że takie aplikacje są dużo łatwiejsze w obsłudze, jeśli możemy faktycznie takie informacje w formie tabelki sobie ogarnąć. No i myślę, że z tym bym się zgodził. Na urządzeniu też będą dostępne źródła do tych wszystkich aplikacji, więc jeśli ktoś chciałby zobaczyć, jak one zostały stworzone, no to będzie można je sobie zobaczyć, nawet zmodyfikować bez większych problemów, no i to ma pomóc nam, żeby nauczyć się programowania, no i też jak wykorzystać to urządzenie. I tutaj producent też zresztą szuka zainteresowanych deweloperów do tworzenia różnych aplikacji i gier na to urządzenie, właśnie żeby jeszcze bardziej pokazać to, na co je stać. No i na koniec, co możemy powiedzieć, urządzenie jest pokazywane na różnych konferencjach, teraz widziałem na Macedonii, stąd się o tym urządzeniu dowiedziałem, byli gdzieś w Anglii, właśnie to urządzenie pokazywali. No i można je już sobie kupować. Tutaj zainteresowanie jest ponoć dosyć duże. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Jeśli już mamy tą pierwszy monitor Canyon 360, no to możemy sobie po prostu to urządzenie zaktualizować, ulepszyć do tej wersji Canyon Console i to nas kosztuje 775 funtów, ale to bez VAT. A jeśli chcemy sobie kupić takie całe urządzenie, no to już nas będzie kosztowało 1900 funtów też bez VAT. No i tutaj firma mówi, że urządzenia są produkowane ręcznie, więc jeśli sobie to kupimy w takiej przedsprzedaży, no to zbudowanie takiego egzemplarza dla nas może trochę potrwać, no ale dla zainteresowanych już można sobie coś takiego kupić.
4: A teraz coś dla niewidomych pływaków. Zdaje się, że kiedyś w Tyflo przeglądzie było na ten temat. Być może jakieś inne było rozwiązanie, nie pamiętam szczerze mówiąc, ale coś mi się kojarzy takiego. W każdym razie opaska, która ma sygnalizować no, kilka różnych rzeczy przydatne podczas pływania, głównie na basenie.
5: Zgadza się, głównie na basenie i to ma być przydatne zarówno dla tych, którzy pływają amatorsko, tak po prostu rekreacyjnie, jak i zawodowo. Jeżeli ktoś bierze udział w zawodach pływackich, no to szczególnie jest to dla niego istotne, żeby po prostu unikać różnego rodzaju przeszkód. To jest jedno, chociaż zazwyczaj no tam te tory chyba są proste, szczerze mówiąc nigdy nie pływałem jakoś tak zawodowo, to i nie wiem jak to wygląda, ale nie sądzę, żeby było jakoś inaczej niż w przypadku takiego rekreacyjnego pływania, z którego ileś razy zdarzyło mi się z przyjemnością skorzystać. Natomiast no, kiedy jest istotna dla nas jak największa szybkość, no to fajnie, żebyśmy gdzieś tam nie uciekali na boki w tym torze, na tym torze, na którym sobie płyniemy. I właśnie to ma nam ułatwić opaska, którą produkować chyba dopiero będzie, bo to na razie wszystko jest w formach takich zapowiedzi. Izraelski startup, który nazywa się ICAN, z tym, że I to piszemy nie jak I, tylko jak Eje, jak oko. Oko morze, tak można przetłumaczyć z angielskiego na nasze nazwę tego startupu. No i co ta opaska ma właściwie robić? Otóż jest ona wyposażona w kamerę, której zadaniem jest skanowanie zarówno dna basenu, jak i tego, co znajduje się przed nami. Oprócz tego mamy dwa elementy, które będą do nas wysyłać informacje poprzez przewodnictwo kostne. Ja tu wyczytałem, że mają być to wibracje, natomiast wydaje mi się, że to równie dobrze mogłyby być nawet jakieś informacje dźwiękowe, takie typowo audio z użyciem tego przewodnictwa kostnego, bo wibracje no to w sumie mogą być wysyłane jakkolwiek, no w każdym razie opaskę będziemy nosić na głowie. I tak ona będzie się z nami komunikować i będzie informować o tym właśnie, czy trzymamy się prosto tego toru, czy nie uciekamy gdzieś tam na lewą lub prawą stronę, oraz czy przed nami nie ma jakiejś przeszkody. Więc no dwie chyba najistotniejsze informacje, jeżeli chodzi o pływanie bez wzroku. Jeżeli chodzi o tę opaskę, to z większą ilością informacji można się zapoznać na stronie projektu aecan.tech. Natomiast tak jak mówię, jest jak na razie tam dużo takiego bardzo marketingowego podejścia do sprawy. Nawet są jakieś wypowiedzi osób niewidomych, które to testowały, które miały okazję pływać z tą opaską. Jest też zachęta do kontaktu. Nie ma żadnej informacji odnośnie ceny, przynajmniej ja się nie dokopałem takiej informacji. Nie ma też konkretnej informacji na temat tego, kiedy taka opaska mogłaby wejść na rynek. Natomiast jest za to trochę takich informacji, na przykład gdzieś tam powiedzmy w liczbach, że bardzo dużo niewidomych, na przykład w Stanach Zjednoczonych pływa, jak istotna jest technologia dla osób niewidomych, więc tu ewidentnie jest to takie działanie startupowe, które szuka, mam wrażenie, inwestora. No i oby znaleźli, bo to rzeczywiście może być przydatne rozwiązanie dla niewidomych pływaków. A zanim, Tomku, zapowiesz kolejny temat, to ja przeczytam jeszcze komentarze, które do nas przyszły. Mojsior do nas napisał, tu z propozycją tego, co byśmy mogli zrobić na odcinek numer 200. Jak będzie 200 odcinek, to zróbcie tę muzyczkę, która jest użyta do prezentacji tego, co będzie w odcinku, na jakieś fanfary. No, czyli trzeba by było coś tam skomponować. To tu w tym momencie uśmiecham się do Tomka. Natomiast...
8: No, jak pozwolą okoliczności.
5: Natomiast mamy tu jeszcze zalew komentarzy, bo aż trzy komentarze od Borysa. Witam, mam pytanie. Czy istnieje sposób, aby wygodnie odtwarzać Empik Go na moim głośniku Sonos One, kiedy AirPlay nawala? Czy istnieje możliwość na przykład jailbreakingu w celu dodania tego serwisu? Obawiam się, że to chyba tak nie zadziała. Piotrze, czy ty coś więcej?
6: Ja akurat z tej aplikacji nie korzystam, no ale zawsze jeśli AirPlay nie działa, no to jest... A nie, bo Sonos One nie ma Bluetootha, to nie. No czyli AirPlay właściwie zostaje.
5: No a jak AirPlay nawala, to chyba tego AirPlaya trzeba będzie jakoś spróbować naprawić.
6: Restart routera, restart iPhone'a, restart Sonosa, głośnika, no i chyba...
5: I może zadziała.
6: Nic lepszego nie poradzę, tak.
5: Tak jest. Tu pytanie kolejne od Borysa. Odnośnie tej informacji, którą przytaczałeś przed momentem, czyli dotyczącej tego komputera brajlowskiego, czy będzie on w stylu Windowsa, czyli można będzie przełączyć między oknami tak jak w Windowsie, czy to jest jak iOS, że tylko jedno okno i jeden proces może wyświetlać tylko jedno okno?
6: No generalnie terminal to działa w takim systemie, że jest jedna aplikacja naraz widoczna, więc...
5: Są raczej... mechanizmy terminalowe, które pozwalają na wyświetlanie gdzieś tam, powiedzmy, jest ten chyba Encursys.
6: Tak, no to takie, no...
5: To się nazywa i tam pozwala na przykład wyświetlanie kilku rzeczy, ale... Szczerze mówiąc, ja wątpię, żeby oni...
6: Ale to są, ale to jest i tak jedna aplikacja, tak? To się wtedy w menu w takiej aplikacji wyświetla i no. Przypuszczam, że takie menu to by się fajnie pracowało właśnie na tym urządzeniu z takim czymś, no bo po prostu widzimy te wszystkie opcje, która jest podświetlona. No ale tak, żebyś miał dwie aplikacje otwarte naraz, chyba nie ma, chociaż z drugiej strony, kto wie, jeśli byłoby coś, co by działało w trybie tekstowym, no to pewnie to by się dało obsłużyć.
5: Czy przypadkiem screena na przykład nie da się podzielić na... pół?
6: No właśnie, jak nie screena, to może T-Max to takie drugie narzędzie, no. Które też podobne rzeczy robi.
5: to może właśnie w ten sposób by się dało coś zrobić.
6: Bo to jest normalny Linux, tak? Więc...
5: Ja z tego nigdy nie korzystałem, szczerze mówiąc, no bo z czytnikiem ekranu to słabo się to obsługuje, natomiast mieć pod palcami na przykład dwie aplikacje wyświetlone, no to...
6: Czemu nie?
5: Czemu nie, dokładnie. I jeszcze komentarz Borysa. Czy istnieje taki program działający na takich samych zasadach na Apple Watch, ale jaki? To...
6: Nie wiem.
5: Właśnie. Jaki, Borysie? Bo pamiętaj, i to w ogóle taka uwaga do wszystkich naszych słuchaczy, że jeżeli coś piszecie do nas, to piszcie proszę tak, żebyśmy to zrozumieli i żeby było jakoś tak kontekstowo, bo my tych komentarzy nie czytamy zawsze bardzo na bieżąco, czasem wracamy do nich po jakimś momencie, więc może się zdarzyć tak, że no jest już zupełnie inny temat i nawet sami nie bardzo wiemy, do czego w tym momencie się odnosicie z tym pytaniem. Więc bardzo prosimy formułować swoje zapytania tak nieco bardziej precyzyjnie.
8: To przechodzimy teraz do kolejnego zagadnienia. Tym razem coś dla użytkowników macOS-a, bo pojawiają się dwa nowe moduły do Hammerspoona. To ewentualnie dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, czym jest Hammerspoon i jakie te dwa moduły.
6: No to zacznijmy od tego, czym jest Hammerspoon. Hammerspoon to jest aplikacja, która pozwala w bardzo łatwy sposób skryptować Maca. To jest coś jak taki makowy odpowiednik Autoita, czyli narzędzie, które daje programistom bardzo łatwy dostęp do niektórych rzeczy w systemie. To są rzeczy takie jak na przykład dodawanie globalnych skrótów klawiszowych, mówienie syntezatorem czy voiceoverem, dostęp do otwartych aplikacji okien i ich zawartości, odtwarzanie dźwięków, no takie rzeczy. No i w tym narzędziu zostało stworzone bardzo wiele takich ciekawych właśnie modułów, ja to tak nazwę, które różne rzeczy nam pomagają zrobić. To są często kopie rzeczy, które możemy znaleźć jako dodatki w NVDA. No i jedna z tych rzeczy to właśnie jest taka kopia. Ale co się pojawiło do tego Hammerspoona? No pierwszy dodatek, który się pojawił, nazywa się Menu Ext. Stworzyła go użytkowniczka Queen. I co on nam pozwala zrobić? No, daje nam globalne skróty klawiszowe, które nam przeczytają pierwsze 10 ikonek, które znajdziemy w tej części po lewej stronie. Nie, to one są wizualnie po prawej stronie, przepraszam. Po prawej stronie paska menu, czyli to jest makowy odpowiednik zasobnika systemowego. Tam znajdziemy aplikacje takie jak Dropbox, Google Drive, Discord, komunikatory, Time Machine, no wszystkie jakieś rzeczy, które są cały czas uruchomione w tle i coś robią i nam wyświetlają jakiś stan. No i w tym dodatkiem możemy sobie naciskać Option Shift 1, 2, 3, aż do 0 i po prostu VoiceOver nam przeczyta status każdej z tych ikonek. Więc tak jak w NVDA mamy jakieś pojedyncze dodatki do konkretnych aplikacji typu Dropbox czy coś w tym stylu, no to tutaj mamy uniwersalny moduł, który będzie działał ze wszystkimi aplikacjami, które są teraz, no i z takimi, które mogą się pojawić w przyszłości. To jest pierwszy moduł, a drugi moduł to jest coś, co ja napisałem, bo ostatnio mówiliśmy w Tyflo Przeglądzie o takim dodatku do NVDA Typing Settings, który pozwala zrobić nam kilka różnych rzeczy, między innymi daje nam takie delikatne, ciche dźwięki podczas pisania w polach tekstowych. Mi się to całkiem spodobało, jak pracowałem na swoim Macu. Na swoim Macu pracuję dość często, no to brakowało mi tych dźwięków, więc stwierdziłem, że stworzę coś takiego, co by nam właśnie na Macu też na coś takiego pozwoliło i tutaj też właśnie używając narzędzia Hammerspoon mogłem to w bardzo łatwy sposób zrobić, no i mamy taki malutki moduł, który po włączeniu po prostu będzie nam dawał takie delikatne dźwięki przypominające takie dźwięki, które słyszymy na iPhonie na przykład podczas pisania i mamy dźwięki, które się różnią od siebie, jeśli piszemy małe i duże litery i interpunkcje i spacje, więc możemy usłyszeć, czy niechcący na przykład napisaliśmy, nie wiem, jedną dużą literę za dużo, albo że mamy caps lock włączony. Mamy też dźwięki na naciskanie Entera i Backspace'a, więc no też jak na telefonie po prostu mamy dźwięk, kiedy jakieś znaki są kasowane. No i te dźwięki działają tylko, kiedy fokus jest w polu edycji. No a gdzieś indziej, na przykład, nie wiem, sobie przeglądamy w internecie strony internetowej, naciskamy H, żeby skakać po nagłówkach, no to nie będziemy tych dźwięków słyszeć. Też mi na tym właśnie zależało, żeby to w ten sposób się zachowywało, tak jak dodatek w NVDA. Oba te moduły są darmowe, znajdziecie je na GitHubie, będą linki do obu w komentarzu, tam też są instrukcje, jak je zainstalować. No akurat instrukcje są po angielsku, ale generalnie jeśli chcecie poznać, jak pracować z modułami Hammerspoon, no to też na łamach Tyflo Świata napisałem szczegółowy artykuł. Artykuł dotyczył strony Mac Accessibility Hub, ale tam też właśnie było dużo modułów Hammerspoon i tam podałem szczegółowe instrukcje, jak takie moduły do Hammerspoona się ładuje po polsku, więc możecie się z tym zapoznać, a potem myślę, że bez problemu uda wam się te nowe moduły zainstalować.
8: To w takim razie teraz coś... chociaż nie, no dobra, nieważne. W każdym razie asystent osobisty to jest taki program, w którym można sobie rzeczywiście złożyć takie podania, to żeby można było mieć kogoś do pomocy w różnego rodzaju czynnościach. No i gminy mają czas na to, żeby no, jakby ze swojej strony, można powiedzieć, ubiegać się o, jak to, o udział w tym programie?
5: Tak, o udział w tym programie, ośrodki finansowe do 15 września, dlatego jeżeli jesteście zainteresowani braniem udziału w tym programie w edycji na 2024 rok, a w tym razem dla osób niewidomych ze znacznym stopniem niepełnosprawności, no to można tych godzin mieć naprawdę całkiem sporo w skali roku, więc rzeczywiście, jeżeli macie taką potrzebę, to warto z tego skorzystać. No i tak jak wspomniałeś, Tomku, gminy mają czas do 15 września, więc zazwyczaj no, jest to zdecydowanie krócej dla użytkowników, takich końcowych, dla beneficjentów tego programu. Więc jeżeli chcecie skorzystać, to kontaktujcie się z instytucjami realizującymi ten program w waszym mieście, na przykład z MOPS-ami, bo to chyba właśnie MOPS-y bardzo często realizują ten program, asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. No i pytajcie po prostu o to, żeby otrzymać stosowne wnioski, żeby to wypełnić, zanieść, no i skorzystać.
8: To teraz Woltomierz, który jest niedrogi i jest mówiący.
6: Dokładnie, to może nie jest dla niektórych nowość. Ja pamiętam, jak jeszcze z temu Mikołaj chyba na łamach Tyflo Przeglądu opowiadał, że było takie urządzenie, to był właśnie też Woltomierz, który był dla osób niewidomych dostępny przez to, że działał w współpracy z aplikacją na Bluetooth. Ale kiedy producent się o tym dowiedział, że niewidomi z niego korzystali, to jakoś wycofali go z sprzedaży, przestraszyli się tego, no i... No i myślałem, że od tego czasu trudno było o taki sprzęt, a tutaj na Macedonie pojawiła się informacja, która właściwie dotarła na początku na liście niewidomych użytkowników Raspberry Pi, więc no osoby, które często mogą też się bawić w różne rzeczy związane z prądem, że powstają też urządzenia, które są po prostu udźwiękowione. To są urządzenia, które są z... Oczywiście przychodzą do nas z Chin. No i konkretnie tutaj ta osoba, która o tym napisała, kupiła sobie urządzenie od firmy Aneng. Był to model M109. I no i znajdziecie tutaj dwa linki. Jeden link to będzie do dwóch postów na Macedonii. Tam jest wątek, w którym ta osoba wrzuciła kilka linków i demonstrację głosową tego urządzenia. I co ciekawe, tutaj już jak na urządzenie, które pojawiło się w Chinach, no to już wiemy, że są przynajmniej dwa warianty tego urządzenia, które mają dwa różne głosy. No, urządzenie generalnie mówi po angielsku, ale z chińskim akcentem, więc to jest coś, do czego będzie trzeba się przyzwyczaić. Tam też niektóre komunikaty są taką bardzo złamaną angielszczyzną podane. Na szczęście najważniejsze informacje, takie jak, no oczywiście, co takie urządzenie może mierzyć. Może mierzyć napięcie, natężenie prądu, opór rezystorów, jeśli chcemy z takimi urządzeniami pracować. No, możemy sobie też na przykład sprawdzić w ten sposób, czy no właśnie mamy odpowiednie rezystory, ale czy jakaś bateria jest naładowana, czy daje odpowiednie wartości voltów. Więc no takie urządzenie może się też nam przydać. No i właśnie są dwa tego warianty, o których wiemy, które mają ten sam model, ale oba na szczęście są udźwiękowione i mówią wszystkie potrzebne nam informacje. No i ta osoba podała nam link, gdzie to urządzenie można kupić w producenckim sklepie na Macedonie, na Amazonie amerykańskim. I tam to urządzenie kosztuje $20 plus 12 z przesyłką do Polski. No ale ja stwierdziłem, że jeśli tutaj jest podany model, firma jest Chin, no to może uda się kupić gdzieś indziej, więc poszukałem trochę i jak najbardziej firma ta ma też swój sklep na portalu AliExpress. I znajdziecie tutaj też link właśnie w komentarzu do strony tego konkretnego produktu na AliExpress i tutaj on już nie kosztuje $20, a 29 zł, więc to dużo mniej, co urządzenie wcale nie jest drogie, więc przynajmniej tak mi się wydaje, jeśli chodzi o takie, no gdyby ktoś zrobił powiedzmy taki tyflowoltomierz, to on pewnie by kosztował jedno zero więcej, coś czuję, jak nie więcej, więc to tutaj... Nawet gdyby coś się popsuło, to pewnie dałoby się spokojnie kupić drugie takie urządzenie. No ale te osoby, które z tego korzystają, właśnie są zadowolone. Fajnie, że takie sprzęty powstają. I jeśli ktoś takiego urządzenia potrzebuje, a może chce sobie właśnie po prostu kupić, bo nie wiadomo co się może przydać. No nawet na przykład, żeby sprawdzić stan ładowania baterii. Takie zastosowanie praktyczne, które widzę dla każdej osoby na przykład, ale nie tylko. Może interesuje was elektryczność, chcielibyście bardziej się takimi rzeczami bawić, tylko tutaj oczywiście trzeba uważać, żeby nie zrobić sobie krzywdy, zwłaszcza jeśli pracujemy z prądem gdzieś z gniazdka, no to takie urządzenie można sobie w całkiem łatwy sposób zakupić nawet u nas w Polsce.
5: To ja zaglądam teraz do naszych komentarzy, bo piszecie do nas. Borys sprecyzował swoje pytanie. Chodziło mi o to, czy istnieje program na Apple Watch działający jak ta opaska pomagająca w pływaniu. Ja nic o tym nie wiem i obawiam się, że byłby problem, żeby to działało z Apple Watchem w ten sposób, no bo Apple Watch nie ma przecież kamery. Więc no mógłby być tu kłopot. Mamy jeszcze komentarz od Borysa 1. Witam. Czy ktoś coś wie, czy nowy Mortal Kombat będzie w Game Passie?
6: To Piotrze? Nic takiego nie słyszałem. Przypuszczam, że jeśli będzie, to nie od razu.
5: No i jeszcze jeden komentarz, tym razem garść wiadomości od Nuna, czyli od Arka Świętnickiego. Po pierwsze, nowe bety iOS, iPadOS i WatchOS. Poprawiono błąd z czytaniem powiadomień. Jeżeli włączone wysyłanie powiadomień na monitor brajlowski. Poza tym nadal mamy na końcu literkę A, czyli jednak się pomyliłem i do wersji Release Candidate jeszcze trochę. macOS nadal jest w dwutygodniowym cyklu wydawniczym, czyli nowej Sonomy jeszcze nie ma. Druga informacja ciekawa, aplikacja na Maca, czyli Kinda, a właściwie Kinda Vim, dodaje do całego systemu vimowskie skróty nawigacyjne, czyli to, co Piotrze wspominałeś właśnie już o Vimie,
6: jak
5: drugi
6: ktoś
5: raz,
6: lubi tak, tak pracować, tak.
5: Jak ktoś lubi tak pracować, ja z Vima to pamiętam Escape 2. Q wykrzyknik, to było wyjście.
6: Dokładnie.
5: Tyle.
6: Ja zawsze w nano bardziej.
5: Ja też.
6: Teraz właśnie z mikro.
5: Ja też w nano właśnie bardziej, ale są vimowcy, pozdrawiamy tych wszystkich, którzy i Maxa używają, też pozdrawiamy. Zresztą nie będziemy tu w żadnych wojnach uczestniczyć, a kiedyś to były. Tak, jeżeli ktoś lubi ten edytor tekstu, to będzie w siódmym niebie. Developer tej aplikacji wie o dostępności, ponieważ już pracowaliśmy nad dostępnością aplikacji Wushi. Następny news od Arka. Nowy firmware do AirPods Pro. Poprawiono błąd z niekontrolowanym przełączaniem się słuchawek między urządzeniami i jeszcze poprawki w tej funkcji Conversational Awareness. Prudence Screen Reader to kolejny temat. Będzie właśnie ten czytnik ekranu, Prudence Screen Reader, niedługo po polsku. Tłumaczenie jest bardzo mocno robocze. Niestety nie mamy wersji do testów, dlatego proszę o zgłaszanie błędów i literówek. Następny news, nowa wersja Iceberg Game Editor. Bardzo dużo zmian, dodano struktury, wielokrotnie zagnieżdżone warunki i system skryptowania. I to jest tyle. Arku, bardzo ci serdecznie za garść newsów dziękujemy.
6: Ja tylko jeszcze może szybko dodam, że dosłownie na 20 minut przed rozpoczęciem naszej audycji pojawiła się nowa beta macOS-a, no ale nic więcej nie wiem, bo no dopiero się pojawiła, nie miałem czasu jej przetestować.
8: To teraz kolejna aplikacja do rozpoznawania zdjęć, From Your Eyes. Zdaje się, że ta aplikacja ma już tam parę tygodni chyba, albo więcej, bo ja ją zdaje się mam u siebie na którymś z telefonów, teraz mam dwa. W każdym razie ta nazwa jakoś nie jest mi obca, ale sama aplikacja z tego co pamiętam jest dosyć ciekawa.
5: Tak, aplikacja jest dosyć ciekawa. Aplikacja aplikacja pozwala na rozpoznawanie zdjęć za pomocą sztucznej inteligencji. To jest rzecz jedna. Natomiast jest jeszcze jej druga funkcja. Mianowicie, jeżeli na przykład uznajemy, że to zdjęcie, które nam rozpoznała sztuczna inteligencja, nie przedstawia dla nas takiej aż wartości, na jaką liczyliśmy, i wiemy, że coś tam powinno być więcej w tym opisie, to możemy poprosić kogoś, żeby ten opis uzupełnił, żeby ten opis poprawił. I ponoć tam ludzie są, którzy się tym zajmują. Ja próbowałem zgłosić taką prośbę, nie dostałem do teraz żadnej informacji i żadnego ulepszonego opisu zdjęcia. Zresztą w ogóle sama aplikacja też ma troszkę błędów. Przede wszystkim, mimo tego, że generalnie ma interfejs angielski, to niestety, ale zdarzają jej się tureckie opisy różnych elementów interfejsu, na przykład przycisków bądź też zakładek. To jest taka rzecz, która może być myląca. Opisy, które generuje sztuczna inteligencja, są w języku angielskim. W ustawieniach można sobie wybrać teoretycznie język. Nie wiem, czy to język interfejsu, czy język właśnie tych opisów. Natomiast no, nie ma tam języka polskiego. Jest troszeczkę kilka innych języków, ale polskiego nie ma. A szkoda. Też w żaden sposób nie możemy wejść w interakcję z tym opisem. Nie możemy na przykład dopytać o szczegóły, tak jak no, to ma w przypadku i tak jak to jest w przypadku Be My Eyes, o którym też dziś będziemy mówić. Skoro już mowa o Be My Eyes i o tym mechanizmie, który jest tu używany w aplikacji From Your Eyes, no to mam wrażenie, że troszeczkę na innych rzeczach się skupiają te silniki, które opisują te zdjęcia. Na przykład Be My Eyes, wrzuciłem to samo zdjęcie do Be My Eyes'a i do tej aplikacji. No i ta aplikacja opisała mi zdecydowanie więcej rzeczy z tła, a Be My Eyes skupiło się na głównym elemencie, który się znajdował w tej aplikacji, czyli to był konkretnie monitor komputerowy i interfejs jakiejś aplikacji. Natomiast w aplikacji From Your Eyes to dowiedziałem się, że mamy jeszcze tu jakieś tło, że tam jest komputer, że jest laptop, że to ma taki, że to jakiś pokój, gdzie ktoś się zajmuje technologią najprawdopodobniej. No takich dużo mam wrażenie nieco zbędnych i wydłużających to wszystko opisów. Interfejs tego programu, którego zdjęcie testowałem, nie został mi dobrze opisany. Be My Eyes zrobił to zdecydowanie lepiej i zdecydowanie więcej mogłem się dowiedzieć. Chociaż a propos Be My Eyes'a, to jeszcze też za chwileczkę sobie powiemy o problemach. Jeżeli chodzi natomiast o From Your Eyes, to jest jedna bardzo ciekawa rzecz, a przynajmniej w teorii, bo w praktyce mi to nie działa. Mianowicie jest w większości tych wszystkich programów, które pozwalają opisać jakość zdjęcia, rozpoznać, co jest na nich za pomocą sztucznej inteligencji. Zazwyczaj taki problem, że możemy jednorazowo przesłać tylko jedno zdjęcie. Tu teoretycznie da się wysłać tych zdjęć więcej. No i to jest teoretycznie. Ja się bardzo ucieszyłem, bo sobie chciałem wrzucić kilka albo nawet kilkanaście zdjęć. Rozpoznaj mi to, proszę, bo fajnie by było się dowiedzieć, co tam jest i gdzie. No i tu moja radość się skończyła, bo o ile mogę rzeczywiście tych kilkanaście zdjęć wysłać, to aplikacja się po prostu zawiesza. Ona cały czas pokazuje, że wysyła i tak może to trwać nawet kilkadziesiąt minut. Najdłużej czekałem. Niestety nie dzieje się nic. Nie wiem, jaki jest dolny margines tego, czy można wysłać chociaż dwa zdjęcia. Jeszcze w trakcie naszej dzisiejszej audycji spróbowałem wysłać pięć zdjęć, bo na początek wysłałem ich chyba ze 30. No i też nie zadziałało, więc może, no nie wiem, jakbym wysłał dwa, to by się udało, ale coś się obawiam, że po prostu tu ktoś zaprojektował ten interfejs tak, że może w przyszłości będzie możliwe wysyłanie wielu zdjęć naraz,

0: w żaden sposób nie jest to weryfikowane. Nie są te informacje weryfikowane. Więc można podać cokolwiek, bo mamy do podania numer telefonu, mamy do podania adres e-mail, no wiadomo, tam login, hasło. Natomiast ani na maila, ani na numer telefonu nie dostałem żadnej wiadomości weryfikacyjnej, więc tak naprawdę można by było, podejrzewam, tego nie podawać albo nie podawać właściwych danych i też by przeszło. Także to taka ciekawostka, podejrzewam, że takich aplikacji pojawiać się będzie coraz to więcej. No i dobrze, bo naprawdę fajnie jest sobie tak porównać te opisy generowane przez sztuczną inteligencję na różnych narzędziach tego typu, bo można się dzięki temu na przykład wielu ciekawych rzeczy dowiedzieć. Tak jak myślałem, że na przykład na tym zdjęciu, które tam testowałem, to był akurat jakiś program emisyjny radiowy, to nie wiedziałem, że ktoś zrobił to zdjęcie po prostu fotografując ekran komputera. Ja myślałem, że ktoś po prostu zrobił zrzut ekranu, a to się okazało, że nie, że to ktoś tak zrobił po prostu telefonem fotkę tego ekranu, a tej informacji nie miałem. Natomiast no właśnie, co narzędzie, to jednak troszeczkę inaczej to wszystko rozpoznaje i przetwarza. Nie ma informacji, jakiego silnika to narzędzie przetwarza, to używa, więc no cóż, też podejrzewam, że jakiegoś GPT, być może jest tam inny prompt zadany niż w przypadku Be My Eyes. No może właśnie na tym polega różnica, a może jeszcze na czymś innym. W każdym razie potestujcie, dajcie znać, jak wam się podoba aplikacja From Your Eyes.
1: O kroskach Lego chyba raz mówiliśmy w tym przeglądzie. No to powiemy raz jeszcze, to znaczy Piotrek powie.
2: Tak, no i dlaczego o nich mówimy? No mówimy o nich, bo faktycznie one już zostały stworzone 3 lata, no dobra, klocki Lego to w ogóle powstało kilkadziesiąt lat temu, ale my tutaj konkretnie mówimy o klockach, brajlowskich klockach Lego, które właśnie przedstawiają alfabet Braille'a. No i one zostały faktycznie stworzone jakieś, no około 3 lata temu, wtedy chyba ich pierwsza wersja gdzieś została pokazana. No i co takie klocki przedstawiają? No właśnie przedstawiają cały alfabet Braille'a, ale też mają na sobie, na tych klockach też nadrukowane litery zarówno właśnie w Braille'u i w czarnodruku, więc można się nimi bawić zarówno, no właśnie mogą dzieci czy osoby widzące i niewidome bawić i w ten sposób właśnie uczyć się alfabetu Braille'a. No i one właśnie powstały ogólnie 3 lata temu i były gdzieś za darmo przez Lego dystrybuowane do organizacji zajmujących się edukacją czy pracą właśnie z osobami niewidomymi. No ale odzew właśnie osób, które miały styczność z tymi klockami, był tak fajny, a tutaj konkretnie nawet często chodzi o odzew dzieci, które gdzieś może w szkole widziały takie klocki, potem wróciły do domu, pewnie się gdzieś chwaliły rodzicom, że to chciałyby takie klocki mieć w domu też, albo może właśnie, żeby pokazać rodzeństwu. No i firma Lego stwierdziła, że można by je wprowadzić ogólnie do sprzedaży. No i to właśnie się stało. Od 24 sierpnia można je sobie kupić przed sprzedaży, a od września rozpocznie się ich wysyłka. Na razie to jest wszystko po angielsku i po francusku i one ogólnie są dystrybuowane właśnie w Kanadzie, we Francji, w Anglii, w Stanach Zjednoczonych i chyba w Irlandii. Ale przypuszczam, gdyby ktoś już tą wersję chciał kupić, no to można. W przyszłym roku też mają się pojawić inne języki. Na razie tutaj nie jest napisane, że pojawi się język polski, natomiast kto wie, czy w przyszłości tego to nie będzie. Bo co jest w takim zestawie? Nie tylko same klocki. Taki zestaw zawiera 287 klocków w 5 kolorach. W białym, żółtym, zielonym, czerwonym i niebieskim. Wszystkie klocki są kompatybilne z innymi klockami Lego, więc jak ktoś by chciał sobie, nie wiem, wybudować zamek i na przykład sobie napisać gdzieś, nazwać ten zamek w Braille'u, to dałoby się to zrobić. No i właśnie te wypustki na tych klockach są ułożone właśnie w taki sposób, żeby tworzyć litery i cyfry w alfabecie Braille'a. No i pod spodem znajdziemy drukowaną wersję

0: tego symbolu. W opakowaniu też dostaniemy dwie plansze, takie tabliczki, na których możemy te klocki sobie układać. No i opakowanie też będzie obrajlowione, więc już przy samym rozpakowaniu tego zestawu już możemy się ucieszyć, że tutaj jest jakiś brajl, który możemy, czy takie właśnie dziecko na przykład może sobie przeczytać. Będą jeszcze przygotowane jakieś elektroniczne zestawy na Lego.com, które będą nam będą pokazać nam, jak ułożyć te klocki w odpowiedni sposób, żeby tworzyć różne słowa na przykład, ale też pozwolą nam grać w znane i lubiane gry, takie jak Kamień, Papier, Nożyce. Szczerze mówiąc, nie wiem, jakby się w taką grę grało klockami. Sam jestem ciekawy, jakby to miało wyglądać. No ale właśnie to jest coś, co może, czym może się bawić cała rodzina. I tutaj nawet mamy na tej stronie, gdzie firma się tym chwali, kilka zdjęć właśnie takich rodzin z bardzo szczegółowymi opisami, ale też mamy wideo z audiodeskrypcją, które właśnie, w którym mamy pokazane właśnie taką jedną dziewczynkę, która gdzieś miała styczność z tymi klockami gdzieś wcześniej w szkole, wróciła do domu, właśnie też dziewczynka niewidoma, no i chciała pokazać alfabet Braille'a swojej młodszej siostrze, no i dzięki temu właśnie, że te klocki już się pojawiły w ogólnej sprzedaży, no to już każdy może je dostać i zabrać to doświadczenie do domu. No i właśnie generalnie o to tutaj chodzi. Bardzo fajnie, że takie rzeczy się pojawiają, takie pomoce, które no właśnie mogą, są bardziej ogólnie dostępne, no i dzięki temu nawet właśnie naukę Braille'a możemy gdzieś wynieść ze szkoły nawet do domu. Ja pamiętam, że bardzo lubiłem w dzieciństwie układać klocki, więc myślę, że to naprawdę jest całkiem fajny pomysł, fajnie, że takie rzeczy powstają. No i dla zainteresowanych no, znajdziecie link do strony LEGO, gdzie możecie przeczytać jeszcze więcej informacji.
1: Przechodzimy do następnej informacji. Be My Eyes, Be My AI zaczyna pojawiać się w Polsce, czyli no, sztuczna inteligencja, która ma nam w Be My Eyes rozpoznawać obrazki, o czym zresztą już Michał wspomniał. No to Michale, kontynuuj, bo to twój news.
2: Tak, to jest mój news, natomiast zdaje się, że ty, Piotrze, też testowałeś. Nie wiem jak ty, Tomku, czy ty się już doczekałeś?
0: Nie, niestety nie, właśnie tak się śmiałem, nie wiem czemu oni mnie tak nie lubią, natomiast gdzieś wiele osób z mojego kręgu znajomych, zarówno tego bliższego i dalszego, też testowało, więc też jakieś wrażenia, no nie bezpośrednie też mam o tej usłudze.
2: Natomiast tak, jeżeli w ogóle zapisaliście się na listę oczekujących, to przede wszystkim warto wspomnieć o tym, jak wygląda cała procedura, no, że już na tę listę się dostaliście. Przede wszystkim dostaniecie maila. Dostaniecie maila i też dostaniecie, no też zmieni się zakładka, bo nie będzie już tego Virtual Volunteer Access Pending, tylko pojawi się nowa zakładka, w którą wystarczy wejść i można już korzystać z sztucznej inteligencji, która nam będzie opisywać zdjęcia. Można te zdjęcia wysyłać dwojako. Po pierwsze, no to można oczywiście zrobić fotkę za pomocą aparatu. Można też wysłać zdjęcie z galerii. No i tak jak to mówiłem już przy okazji tej aplikacji poprzedniej, From Your Eyes, no niestety tu można wysłać tylko jedno zdjęcie na dany moment. Więcej zdjęć wysłać się nie da. Klikamy, wysyłamy, czekamy. Oczywiście otrzymujemy też cały czas powiadomienia dotyczące tego, jak to zdjęcie jest procesowane, co tam się dzieje, że coś się w ogóle dzieje. Czasem na przykład jest taka informacja, że to trwa dłużej niż zwykle, no i że prosimy o cierpliwość, a kiedy już odpowiedź zostanie wygenerowana, no to po prostu zostanie nam odczytana. Mamy poniżej wtedy też klawiaturkę i pole edycji i możemy wpisać jakieś dodatkowe pytania dotyczące tego zdjęcia, jeżeli na przykład opis nas nie satysfakcjonuje. I tu pierwsza rzecz, opis domyślnie jest zawsze w języku angielskim. Natomiast to absolutnie w niczym nie przeszkadza, tylko wydłuża po prostu cały proces, bo jeżeli życzycie sobie, żeby ten opis został odczytany w języku polskim, to wystarczy Be My AI o to poprosić. No i w takiej sytuacji już kiedy napiszecie coś w rodzaju napisz ten opis, ale po polsku, no to dostaniecie ten opis w języku polskim i możecie dalej już ze sztuczną inteligencją rozmawiać właśnie w tym języku. Tu nie ma absolutnie z tym żadnego problemu. Natomiast problem jest niestety od czasu do czasu z długością tych opisów. One się po prostu nie mieszczą w jakimś limicie wysyłanych znaków do nas. I czasem już zdarzyło mi się kilka razy tak, że po prostu dana odpowiedź, dany opis urwał się w jakiejś tam części. Natomiast jest też na to dość prosty trik, bo wystarczy po prostu napisać kontynuuj w czacie. Mi to zadziałało. I ten opis był kontynuowany. Rzeczywiście dostałem kolejne informacje na temat tego zdjęcia. Nie zostało nic powtórzone. Po prostu dokończyła się myśl tej sztucznej inteligencji. Mamy w tym tak zwanym arkuszu udostępniania możliwość wysłania zdjęcia z dowolnej aplikacji do Be My Eyesa. To jest bardzo fajne, natomiast no niestety nie z wszystkim to chce działać. Ja testowałem z Facebookiem, bo na Facebooku tak trochę na okrętkę, ale jakoś tam to zdjęcie da się wyeksportować niby do innej aplikacji, ale do Be My Eyesa nie udało mi się go wyeksportować. A powiem szczerze, że najbardziej właśnie liczyłem na to, że będę mógł sobie rozpoznawać zdjęcia z Facebooka za pomocą tej sztucznej inteligencji w prosty sposób. Oczywiście mogę, natomiast niestety, ale problem jest taki, że muszę je najpierw zapisać w pamięci telefonu, co powoduje, że robi mi się śmietnik w galerii i już mi się w zasadzie zrobił. Więc niestety to też mogłoby działać lepiej. I to takie moje uwagi co do samego działania tej aplikacji. Jeżeli natomiast chodzi o opisy, to są one dość szczegółowe, ale moim zdaniem nie aż tak bardzo rozwlekłe. Inna rzecz, że ja robiłem jak na razie zdjęcia kilku typom, że tak powiem, różnych obiektów. Przede wszystkim to były raczej sceny. To nie były zdjęcia na przykład jakiegoś urządzenia, gdzie prosiłbym o to, żeby mi opisał, jak to urządzenie wygląda, co tam jest, jak mogę z tego urządzenia skorzystać. Tego nie robiłem, tego nie próbowałem. Rozpoznawałem jakieś zdjęcia z galerii, rozpoznawałem zdjęcia właśnie z mediów społecznościowych, z których chciałem się dowiedzieć, o co tam chodzi. Rozpoznawałem, bo na przykład też gdzieś na Facebooku było pytanie, czy jest w stanie opisywać memy. Też kilka memów jakichś tam znalazłem, no i jakoś to opisał, muszę powiedzieć. Nie było może jakoś bardzo, bardzo śmiesznie, ale może po prostu nie trafiłem na śmieszne memy. Też tak mogło być. Więc ja powiem szczerze, jestem dość zadowolony z tego. A, jeszcze jedna ciekawostka, bo też się pojawiło takie pytanie, czy w ogóle z tą sztuczną inteligencją da się porozmawiać o czymkolwiek. Tak, można, tylko trzeba ją zachęcić jakąś fotką. Jeżeli ta fotka zostanie rozpoznana, to potem w zasadzie możecie rozmawiać z czatem GPT o czym tylko chcecie, zadawać pytania i on będzie na nie odpowiadał. Także jeżeli na przykład chcielibyście wykorzystywać w ten sposób Be My Eyes, no to też można, aczkolwiek nie wiem, czy jest to najfajniejsza opcja. Przypomnę, ChatGPT ma swoją aplikację na iOS-a, można jej używać. Na Androida chyba też już jest. A przynajmniej jakaś była lista do zapisów, więc mam nadzieję, że już się wszyscy którzy się zapisywali, to się doczekali aplikacji czata GPT na Androida, więc myślę, że to w ten sposób najlepiej z tego korzystać. No Piotrze, a jakich ty różnych refleksji się dosłuchałeś?
0: Jakich refleksji się dosłuchałem? No to generalnie ludzie są zadowoleni, natomiast ta aplikacja czasami potrafi, no aplikacja bot, no nazwijmy to już aplikacją, dobra, trzymamy się tego określenia, robi czasami błędy, które mogą być mniej lub bardziej istotne. Ja myślę, że taka najważniejsza rzecz, o której warto powiedzieć, to mówiliśmy kilka razy, ale warto to powiedzieć jeszcze raz, tego typu modele nie radzą sobie bardzo dobrze z tekstem. Nie wiem, czy też coś testowałeś właśnie, gdzie był jakiś tekst.
2: No właśnie testowałem. No właśnie testowałem i ja byłem akurat bardzo zadowolony z wyniku.
0: No widzisz, tobie to się udało może dlatego, że tekst był bardziej czytelny, natomiast słyszałem już o sytuacjach tutaj, osoba zrobiła zdjęcie na przykład, no to był pewnie mniejszy tekst, tak, ale no, dla osoby widzącej on byłby czytelny. Było to zdjęcie przesyłki i na przesyłce była oczywiście etykieta, która mówiła, gdzie ta przesyłka jest zaadresowana. No i tak jak niektórym osobom, jak były takie informacje mało czytelne, po prostu powiedział, że nie mógł się ich rozczytać. Tak na przykład Paweł, którego z nami dzisiaj nie ma, robił testy na butelce wody i tam na początku właśnie mówił, że generalnie ta etykieta była nieczytelna. No to tej osobie to powiedział, że jak najbardziej etykieta była czytelna, no ale wymyślił całkowicie zmyślone dane adresowe. Więc nie próbowałbym tego na przykład na, jeśli chcemy na przykład dowiedzieć się o informacje o na przykład lekach. No nie wiem, czy by czegoś tutaj nie wymyślił. Zwłaszcza jeśli chodzi o informacje o spożyciu. No, nazwę to może jeszcze, mimo to jednak bym też to gdzieś zweryfikował, więc tak to wygląda. Raczej do tekstu, no to czasem to zadziała, jak widać, czasem nie. No i tutaj pytanie, czy z jakim tekstem pracujemy, gdzie musimy być. Jeśli to jest coś bardzo dla nas ważnego, gdzie nie możemy zrobić błędu, to lepiej tego nie robić. Jeśli to jest jakiś zrzut ekranu gdzieś, który nam ktoś wysłał na mediach społecznościowych, to myślę, że można próbować, ale no właśnie jakieś takie informacje, które naprawdę musimy dobrze mieć przeczytane, to lepiej chyba użyć jakiejś innej aplikacji. Czasem gdzieś mylił kolory. Tutaj miałem przykład, tutaj osoba zrobiła zdjęcie swojego ogrodu, gdzie tam miała jakiś posąg smoka, no i powiedział tej osobie, że ten posąg sobie gdzieś siedział na huśtawce, mimo to, że tam żadnej huśtawki nie było. No właśnie tam czasami też lubił dorabiać jakieś elementy tła, których nie było, a nie, to było coś innego, ale tutaj też no czasami jakieś takie minimalne szczegóły mogą się różnić, to jest jedna rzecz. No a druga rzecz, o, też już o tym wspominaliśmy kilka razy, ale myślę, że warto też to przypomnieć jeszcze raz. Na razie ta sztuczna inteligencja, mimo to, że kiedyś to działało, ale to później zostało zmienione w celach tutaj pewnie ochrony prywatności, nie będzie nam podawała żadnych informacji, jeśli chodzi o twarze osób. Po prostu będzie nam mówiła, że ta twarz jest zakryta prostokątem, bo pewnie zanim ten chat GPT to takie zdjęcie dostanie, tam pewnie jest przepuszczane przez jakieś rozpoznawanie twarzy, które po prostu jak leci, wszystko zakrywa, więc on potem nam mówi, że po prostu widzi prostokąty, no bo pewnie tylko prostokąty dostał, więc no będziemy dostawać informacje, jeśli zrobimy zdjęcie jakiejś osoby, no to pewnie dowiemy się, w co jest ubrana, czy ma na przykład jakieś zegarki, coś, bo takie też przykłady słyszałem, ale jeśli chodzi o właśnie o twarz tej osoby, no to już tutaj żadnych informacji o nich niestety na razie nie dostaniemy, mimo to, że kiedyś to działało. No tutaj też zdania są podzielone, czy tak to powinno być. Jonathan Mosen jest bardzo rozczarowany, bo jak powiedział, no osoba widząca popatrzy się na kogoś, no to jakieś ogólne cechy tej twarzy zobaczy, tak? A my tutaj niestety nie możemy, chociaż to kiedyś działało, to działało bardzo fajnie, no ale tutaj no firma boi się, żeby kogoś jakoś nie obrazić, no i niestety jest jak jest. Natomiast no ludzie są zadowoleni generalnie, to jest naprawdę potężne narzędzie. Ale no tak myślę, najlepszym podsumowaniem jest to, że właśnie trzeba mimo wszystko uważać i jeśli właśnie są jakieś sytuacje bardzo krytyczne, gdzie nie możemy zrobić błędu, no to lepiej wtedy pomóc sobie jeszcze innym narzędziem, czy nawet wtedy zadzwonić do wolontariusza widzącego, bo przecież w aplikacji też taką możliwość mamy, no i zresztą z tego ekranu czatu też da się to zrobić.
2: Tak, bo to jest w ogóle teraz bardzo fajne narzędzie, bo łączy dwie rzeczy. Łączy zarówno tę pomoc wykorzystującą sztuczną inteligencję, jak i pomoc wolontariuszy, których naprawdę jest wielu. I powiem szczerze, ja już dawno akurat nie miałem potrzeby korzystania z pomocy widzącego wolontariusza Be My Eyes, ale kiedy miałem taką potrzebę, to niezależnie o której godzinie bym nie dzwonił, a dzwoniłem naprawdę o bardzo różnych porach, często gdzieś tam jakichś późno wieczorno-nocnych, to udawało mi się to, że ktoś odebrał ten telefon i to była osoba rozmawiająca po polsku. Więc naprawdę fajnie, fajnie. Warto z tej aplikacji korzystać.
0: Tak, bo tam jest chyba kilkaset tysięcy wolontariuszy z tego, co może nie wiem, czy jest kilkaset, ale chyba 100 tysięcy kiedyś przekroczyli, więc trochę osób jest zapisanych, nie wszyscy są takie osoby, parę razy spotkałem się z postami na przykład na Reddicie, że nie wiem, mieli aplikację zainstalowaną rok, czekali aż przyjdzie ten telefon, no i w końcu kiedyś ten telefon przyszedł, no i byli bardzo zadowoleni, że w końcu mogli jakiejś osobie niewidomej w jakiejkolwiek sprawie pomóc. To jest takie fajne.
2: A tymczasem mamy słuchacza na linii, konkretnie jest z nami Grzegorz, więc Grzegorzu, prosimy Cię o włączenie mikrofonu, no i słuchamy. Przypominam, że też możecie pisać do nas na YouTubie, na Facebooku, no i na kontakt.tyflopodcast.net. Akurat na kontakt dziś wyjątkowo aktywnie piszecie, bardzo fajnie, cieszy mnie to. No, a Grzegorzu, jak tam? O, słuchajcie? Już jesteś, słychać cię, no i słuchamy.
3: No, tak, właśnie też testowałem tego Be My Eyes'a, tą nową sztuczną inteligencję. No, bo pisałem o tym na Mastodonie też, więc kto tam mnie śledzi, no to... Dlatego też tak pobieżnie, ale no właśnie, co zauważyłem? Długość odpowiadania, no... Chat GPT to robi szybciej, po prostu jak się coś do niego napisze, a ten Be My Eyes, no to trochę wolniej. Pierwsza odpowiedź, a to jest zawsze po angielsku i trzeba mu odpisać, żeby po prostu napisz po polsku i on to przetłumaczy to, co po angielsku, żeby napisał po polsku i No i tak na iPhone 11 to testowałem, bo mam wypożyczony.
2: Zapytam Grzegorzu, no bo to o tym już mówiliśmy właśnie, o tych różnych takich niuansach, a zapytam cię o samą dokładność tych opisów. Czy te opisy, które wygenerował dla ciebie Be My Eyes, no to były dla ciebie jakoś użyteczne? Czy to na razie tak nie miałeś okazji wykorzystać tego rzeczywiście nigdzie w praktyce, czy po prostu tym się bawiłeś?
3: Bawiłem się... Tak, z domu tam, gdzieś tam, ale opisy no po prostu szczegółowe były i nawet prawdziwe z tego, co ja widzę, więc nawet tutaj spoko, te wszystkie logouty, te wszystkie sync AI, no to po prostu nie umywają się.
2: Radzą sobie gorzej. A powiedz mi, testowałeś to właśnie na jakimś tekście? Bo tu wspominał Piotr na przykład, że spotkał się z tym, że radził sobie gorzej z tekstem. U mnie nie było tego, a jestem ciekaw, jak na przykład u ciebie, jeżeli testowałeś.
3: Nie testowałem na tekście, tylko po prostu... z zdjęcia. No na przykład głośników zrobiłem, bo mam dwa głośniki od Google'a i od Amazona, no to Otóż rozpoznał, że dwa głośniki, tam mam położoną szeszetkę, coś tam jeszcze, podkładkę pod mysz, takie różne rzeczy, co nie wiem tego. No, ale zapytałem się go, jakie to są marki tych głośników, no to już powiedział, że nie widzi nazwy marek i nie może mi powiedzieć, co to za marka. No, no i
2: Rozumiem.
3: to zrobiłem zdjęcie siebie. No to wszystko opisało poza moją twarzą.
2: No tak, bo pewnie było coś, że twarz jest zasłonięta jakimś tam blokiem, albo rozmazana, albo coś tam.
3: Tak, no zawsze Sync AI, no to tutaj ci powie, że o, jest mężczyzna, wiek taki, taki, jakieś, nie wiem, takie ma oczy, czy ma jakiś zarost, nie zarost. No a tutaj nic. Ubranie, w co byłem ubrany, to tam rozpoznał, że tam w koszulce, w jakichś tam kolorach, coś tam. Tego, no ale samej twarzy już, czy ile mam lat, czy ile co, jakie włosy, jakie coś, no to już nic.
2: Rozumiem. No okej, Grzegorzu, to dzięki w takim razie za podzielenie się swoimi refleksjami, no i cóż, udanego korzystania ze sztucznej inteligencji.
3: Właśnie czekam na Androida, bo właśnie w tym mailu, co dostałem, to dostałem dosłownie, kiedy to było... Wczoraj chyba nawet, tak, wczoraj to tego maila dostałem. No i że na iOS-a już jest, na Androida będzie do końca roku ta sztuczna inteligencja, więc myślę, że warto czekać, bo to...
2: Okej.
3: No do poznawania to jest dużo lepsze niż te wszystkie logouty. Nawet z Facebooka te opisy to są po prostu...
2: No nie, no to są no, bardzo, to są... bardzo proste opisy. No tak.
0: Właśnie. To nawet iOS sobie lepiej radzi niż Facebook, szczerze mówiąc.
2: To się ewentualnie może nadawać do rozpoznawania tekstu.
0: No tak.
2: Na Facebooku. I kotów ragdoli. Akurat koty, rasy kotów rozpoznaje. Dobra. Dzięki, Grzegorzu. Pozdrawiamy cię serdecznie i do usłyszenia w takim razie.
1: I teraz jest taki news, który w sumie nie bardzo wiem, jak zapowiedzieć. Jak to się czyta?
0: Okazuje się, że archive. Po prostu
2: okay.
0: jak ten. Też nie wiedziałem, żeby nie było. Sobie sprawdziłem właśnie też.
2: No właśnie, no, o co chodzi?
0: O co chodzi? Może zacznijmy od tego, co to za strona jest archive. Arxiv. Na pewno jeśli ktoś jest studentem, to pewnie prędzej czy później się z tą stroną spotkał. Albo jeśli czytacie Hacker Newsa, czy no, jakieś media społecznościowe związane z informatyką, to jest po prostu otwarta strona, na której naukowcy mogą publikować swoje prace naukowe. No i te prace najczęściej są publikowane w formacie PDF, no bo po prostu wtedy łatwo je się drukuje, one wtedy się nie zmieniają, no ale jak wiadomo, pliki PDF nie należą często do najbardziej dostępnych, a zwłaszcza jeśli chodzi o prace naukowe w przedmiotach ścisłych, na przykład matematyka, czy nawet informatyka, często jakieś takie właśnie tematy bardziej programistyczne, gdzie mamy do czynienia z jakimiś równaniami, diagramami, no to one najczęściej wtedy w takich plikach PDF są praktycznie w ogóle niedostępne. Więc fajnie, że właśnie w celu poprawienia dostępności strona Archive zaczęła publikować takie prace w formacie HTML. Na próbę na razie to jest tylko kilkadziesiąt takich prac, ale znajdziecie link, na którym możecie znaleźć sobie te prace, które już zostały w ten sposób skonwertowane. Miejmy nadzieję, że tego będzie więcej. No i tutaj mamy prace no właśnie z dziedzin takich jak fizyka, matematyka, nauka komputerowa, tak, biologia, finanse, statystyka, inżynieria elektryczna, ekonomia, no i właśnie to jest właśnie ta strona generalnie właśnie takimi przedmiotami generalnie ścisłymi się zajmuje. No i co nam taki format HTML daje? No to, że taka praca jest dla nas dużo bardziej dostępna. Ładuje się szybciej, po prostu ładuje nam się to w przeglądarce. Mamy ładnie wszystko nagłówki i co najważniejsze, tutaj na próbę sobie otworzyłem kilka właśnie prac, głównie związanych z matematyką, gdzie możemy spotkać się z różnymi równaniami. No i te równania właśnie są wyświetlane w formacie MATML, więc jeśli mamy odpowiednie wtyczki lub na Macu to po prostu działa samo z siebie, nie musimy nic robić, no to te równania są dla nas bardzo fajnie dostępne, możemy sobie w nie wejść, eksplorować dokładnie, przeczytać. No i właśnie dlatego to jest no tak ważne. No, format PDF nie jest dla nas najbardziej przyjazny, da się z niego korzystać, no ale nie należy to do czegoś bardzo przyjemnego. Więc można mieć nadzieję, że no po pierwsze właśnie na archiwie będzie więcej takich prac w formacie HTML się pojawiać, no i może gdzieś jakieś inne strony, które też takie materiały dystrybuują, też kiedyś zdecydują się na taki krok, no bo po prostu to jest dla nas dużo bardziej dostępne.
1: I następny news. I tu w sumie już do końca przydanie Tyflowieści to będzie już twój, no ty będziesz miał głos. Członkostwo w Kalibr Audio od września płatne.
0: Dokładnie. Może zaczniemy od tego, czym w ogóle jest ten Kaliber i jeszcze byłoby fajnie, jakby mi się otworzyła ta strona, którą chciałem. Ale jak ja sobie to otworzę, to już w tym czasie powiem jeszcze raz, co to jest ten Kaliber. To jest coś, o czym Mikołaj mówił jakiś czas temu w tym przeglądzie. To jest generalnie brytyjska fundacja, właściwie brytyjska biblioteka, która dystrybuuje audiobooki dla osób niewidomych. One są dystrybuowane na dwa sposoby, w formie cyfrowej, jako pliki MP3, aczkolwiek to są pliki zabezpieczone i musimy je sobie słuchać albo na stronie, albo w aplikacjach, które to wspierają. Na pewno wspiera je na przykład aplikacja Easy Reader i nie wiem, czy też odtwarzacze dla niewidomych niektóre tej strony też nie wspierają. Ale co jest dla nas takiego fajnego z tą stroną? No to jest to, że to jest jedna z niewielu stron, która po wejściu w życie traktatu Mary Cash, czyli to jest ten traktat, który daje generalnie osobom niewidomym dostęp do zasobów bibliotek z krajów, które w ten traktat wchodzą, no i tutaj właśnie Polska, w ogóle cała Unia Europejska, no i w tym właśnie Anglia, bo jeszcze wtedy byli w Unii i właśnie Polska, ale też Stany Zjednoczone wchodzą, no i dzięki temu właśnie, że ten traktat jest, no to każdy może się do Kaliber Audio zarejestrować. Rejestracja jest bardzo prosta, tam nawet nie trzeba wysyłać orzeczenia, tam generalnie po prostu w formularzu rejestracji podajemy właśnie imię, nazwisko, chyba kraj się podaje, adres e-mail, no i po prostu zaznaczamy pole wyboru, które mówi, że potwierdzam, że jestem osobą niewidomą, no i to mnie uprawnia do dostępu do tej biblioteki. No i to wszystko po jakimś czasie, bo to jest ręcznie tworzone przez człowieka, dostaniemy maila, kiedy nasze konto będzie gotowe, wtedy dostaniemy unikalny numer i hasło, którym będziemy się logować, no i tutaj możemy sobie spokojnie wtedy już się zalogować i z zasobów tej biblioteki korzystać, a tego jest naprawdę bardzo dużo. Tutaj mamy zarówno książki czytane przez ich wolontariuszy, to są generalnie bardzo fajne nagrania, ale też tam pojawiają się często jakieś komercyjne nagrania, które generalnie w Polsce są trudniej dostępne, więc jeśli szukacie książek po angielsku, trochę nawiązując do tego, o co byliśmy pytani w zeszłej audycji w sumie, zapomniałem właśnie, że przecież jest właśnie jeszcze Kaliber, no to warto się do Kalibra zarejestrować. Mimo to, że no właśnie wcześniej dostęp do tego był całkowicie darmowy, teraz już niestety tak do końca, przynajmniej na jakiś czas, nie jest. Dlaczego tak jest? No bo dlatego, że po czasach pandemii, no kiedy dużo rzeczy się bo przewracało do góry nogami na świecie. Niestety firma, przepraszam, właściwie fundacja straciła niektóre ze swoich źródeł dotacji. No i zaczyna im brakować pieniędzy po prostu, żeby tą całą infrastrukturę utrzymać. No bo oprócz tego, że oczywiście nagrywają jakieś te książki, utrzymują serwery, no to w Anglii jeszcze takie książki można zamawiać na pendrive'ach. To tego chyba u nas się nie da zrobić, ale nawet w tych wersjach cyfrowych, no to wiadomo, właśnie utrzymanie serwerów tego rzeczy też kosztuje. Tutaj jest wyliczone konkretnie, że kosztuje ich 85 funtów rocznie dla jednego członka utrzymanie tej strony. No i z tego powodu dla osób dorosłych, bo to właśnie do tego dotyczy osób dorosłych, jeśli nie macie 18 lat, a zarejestrujecie się na tej stronie, bo możecie, nie ma tam chyba jakiegoś wymagania, żeby też dostać zgodę od rodzica na przykład, no to członkostwo dla was będzie darmowe. Natomiast dla osób dorosłych od sierpnia w Anglii to już zostało wprowadzone i tam już osoby musiały zapłacić, a od września, czyli od piątku, ten obowiązek też wejdzie dla osób, które są spoza Anglii, a mają w tym serwisie konto. Ile to nas będzie kosztowało? No, niedużo. Ja myślę, że tutaj, jeśli znacie angielski, chcielibyście poczytać książki po angielsku, a może właśnie dzięki temu chcecie się lepiej nauczyć tego języka, no to warto się tym zainteresować, bo członkowsko będzie nas kosztowało 3 funty miesięcznie lub 30 funtów rocznie. To nie jest bardzo dużo, a naprawdę jakość tych książek jest fajna. No i przy okazji wspieramy fundację, która właśnie pomaga osobom niewidomym uzyskać dostęp do materiałów, które są dla nich dostępne. No i to jest taka jedyna biblioteka, która pozwala nam naprawdę w taki łatwy sposób dostać materiały w niej dostępne poza granicami kraju, w którym powstała. No bo na przykład do takiego Bookshare'a czy do amerykańskiego Barda, który tam ma jeszcze bardziej rygorystyczne zabezpieczenia, już nie jest tak łatwo się dostać. Nie możemy po prostu sobie wejść na Barda, mimo to, że Stany Zjednoczone są też w tym traktacie i po prostu założyć sobie konto jako Polacy. Więc o tym bardziej warto moim zdaniem się tą stroną zainteresować. Może o niej nie słyszeliście, no to teraz możecie sobie wejść. Adres, jeśli ktoś by chciał sobie zobaczyć, to jest calibreaudio.org i tam możecie sobie właśnie założyć konto, no i później zalogować się zarówno z przeglądarki na komputerze, możecie sobie przez internet słuchać tych książek, albo na wspieranych aplikacjach lub urządzeniach, czyli no właśnie Easy Reader na iPhone'ie i na Androidzie na przykład, czy niektórych odtwarzaczach później takie książki słuchać. A przepraszam, tylko jeszcze raz adres podam, calibreaudio.org.uk i tam możecie właśnie założyć konto lub poczytać o tej stronie więcej.
1: I jeszcze zostały drobne newsy, a tych drobnych newsów jest troszeczkę.
2: To może zanim do tych drobnych newsów przejdziemy, to odbierzmy telefon od naszego słuchacza, od Bartosza tym razem, który jest w poczekalni, a już jest w naszym pokoju na Zoomie i zaraz mam nadzieję, że się z Bartoszem połączymy, no i zobaczymy, co tam tym razem nam ciekawego powie. Na razie czekamy. No to jest właśnie zawsze ten moment. No i na razie Bartosz chyba z dźwięku się no nie doczekamy. To może już powoli zacznijmy ten temat newsów, a najwyżej zrobimy sobie jakąś tam krótką przerwę, kiedy nasz słuchacz się upora.
0: Okej, dokładnie. No też te newsy są no właśnie bardzo krótkie, więc myślę, że nie powinno być problemu, żeby sobie taką fajną pauzę gdzieś zrobić. No i co mamy tutaj w dobrych newsach? Zaczniemy od skryptów do Reapera dla JOSa, no bo oprócz tego, że Reaper sam siebie jest dostępny z dodatkiem Osara, no to użytkownicy JOSa mogą, a właściwie powinni jeszcze sobie zainstalować skrypty, które sprawiają, że ta aplikacja działa lepiej, ale też dają dodatkowe funkcje. Na przykład dzięki tym skryptom mamy bardzo fajnie używane linijki brajlowskie. Tam możemy sobie na przykład poziomy audio monitorować i wiele więcej. Te skrypty mają bardzo dużo funkcji. No i są zupełnie darmowe, więc jeśli korzystacie z Reapera i JOSa, no to warto je sobie ściągnąć. No i pojawiła się nowa wersja tych skryptów, wersja 67, która generalnie przynosi poprawki błędów, między innymi klawisze Shift Spacja i Shift Strzałki Lewo Prawo już są przekazywane do aplikacji i to się na przykład przydaje w edytorze MIDI, to pewnie nam pozwala, no Shift Strzałki Lewo Prawo to pozwalają nam nuty zaznaczać na przykład, więc to fajnie, że to już powinno działać. Dostaliśmy też opcję dodania symbola ostrzegawczego na linijce Bialowskiej, jeśli monitorowanie nagrywania jest wyłączone, więc jeśli coś nagrywamy, zastanawiamy się, czemu nic nie słyszymy, a chcielibyśmy być pewni, że coś się nagrywa, to też po prostu te skrypty nas ostrzegą na linijce, że nagrywa się, tak, ale po prostu wyciszyliśmy sobie odsłuch tego. I jakieś mniejsze poprawki, tutaj Brian Hargen zwrócił uwagę na przykład na to, że te skrypty między innymi dodają opcję, która pozwala nam wyłączyć informowanie nas o numerze ścieżki, co generalnie tak Osara robi na początku, nam podaje numery ścieżek, ale jeśli ktoś tego nie chce, to te skrypty pozwalają nam to wyciszyć. To się z jakiegoś powodu zepsuło, ale w tej najnowszej wersji to już zostało naprawione, więc jeśli macie Reapera, macie JOSa, no to ściągnijcie sobie te skrypty, bo naprawdę warto. I chyba mam wrażenie, że już Bartek się uporał z dźwiękiem.
2: Zgadza się.
4: Tak, zgadza się. Witajcie serdecznie. Słuchajcie, dzwonię do was, prawdę mówiąc, dość dziwnym tematem na sam początek, bo dopiero dzisiaj zauważyłem bardzo dziwną rzecz, bynajmniej w moim komputerze. Zastanawia mnie jedna rzecz, mianowicie dlaczego z funkcji wyłączania komputera zniknęła mi opcja zamknij oraz uruchom ponownie.
2: To jest rzeczywiście ciekawe.
4: Bo zazwyczaj jak robimy Alt F4, pierwsza zaznaczona pozycja to jest właśnie zamknij. Ja wiadomo, to kwestia przyzwyczajenia, jak to od razu to okno się pojawi, to klikamy Enter i już mamy tą pewność, że komputer zaraz się zamknie. A dzisiaj spotkałem się z takim przypadkiem, że zamknąłem komputer w ten sam sposób, odłączyłem wtyczkę, de facto powiedział, że ładowanie rozłączone, ale tu wiadomo, że jeszcze mógł być proces zamykania, ale następnym razem jak otworzyłem komputer, to dziwne, bo on w ogóle nie był jakby na ekranie logowania.
2: No dobrze, ale Bartku, czy ty potem sprawdzałeś pod strzałkami, że tej tak, opcji tam faktycznie nie
4: tak,
2: ma?
4: Tak. Idąc od góry jest przełącz użytkownika, wyloguj i uśpi. Nawet przed chwilą to sprawdzałem. Zresztą ja mam komp Polonego. Tylko zrobię ciebie, że tak powiem, Michale, głośniej.
2: Okej. Okay.
4: I proszę bardzo, Alt F4 na pulpicie.
5: Zamykanie systemu Windows Dialog przełącza użytkowników bez zamykania aplikacji.
4: O.
5: Jaką czynność komputer ma wykonać? Lista rozwijana, przełącz użytkownika, zwinięte Alt plus J.
4: To jest pierwsza opcja. Aha. Na liście, gdzie zawsze pierwszą zaznaczoną było zamknij. Druga.
5: Wyloguj. Uśpi.
4: I uśpi. Idę strzałką w dół, nic więcej nie ma.
2: No powiem szczerze... I ani uruchom ponownie też nie ma?
4: Też nie ma, ani uruchom ponownie, ani.
2: A w górę jak pójdziesz?
4: A w górę jak pójdę, to jak znajdujemy się teraz na uśpi, w górę mam wyloguj,
5: przełącz
4: użytkownika, strzałki lewo, prawo działają na tej samej zasadzie.
2: A jak pójdziesz jeszcze w górę, to nic nie ma?
4: Nic nie ma. Aha. I pod tabulatorem jest OK, anuluj i pomoc. A później wracamy do listy.
2: Powiem szczerze, nie spotkałem się nigdy z czymś takim.
0: Nie spotkałem się też z tym. Z tego co wiem, to chyba administratorzy w tych group policy mogą wyłączyć użytkownikom możliwość wyłączania komputera, więc jak dla mnie to mam wrażenie, jakby jakiś plik gdzieś się uszkodził, który po prostu to zablokował. Tylko teraz pytanie, czy w menu start na przykład widzisz to samo, czy też w tym, bo to jest Windows 10, tak?
4: No właśnie, Piotrze, to jest zagadkowe, bo to jest Windows 11.
0: To jest Windows 11, no to mniej więcej wejdź sobie, zamknij to okno, naciśnij Windows X, to się takie menu z różnymi opcjami otworzy, tam też jest pod menu wyłącz komputer, zobacz, czy tam masz tę opcję.
4: Windows
5: X. Okno, menu, zainstalowane aplikacje.
0: I idź do góry teraz.
5: Pulpit Alt, zamknij lub wyloguj się zwinięte Alt.
4: A, i to, tak?
0: No.
5: Wyloguj Alt, Y1 z 4. Uśpij alt, aktualizuję i wyłącz, szacunkowo 6 min, alt, aktualizuję i uruchom ponownie, szacunkowo.
4: Ale tutaj widzę, mamy właśnie, ale tak. Jest aktualizuj?
0: Może dlatego to zniknęło, bo jest jakaś aktualizacja, którą on musi.
2: Może.
0: Chociaż to też się tam wtedy powinno.
2: Tam, dokładnie, tam wcześniej nic. Zawsze no było właśnie, zaktualizuj i uruchom ponownie lub zaktualizuj i wyłącz.
4: W przypadku Windowsa 10 było tak samo, jeżeli pojawiła się jakaś tam, powiedzmy, aktualizacja, bo dziwne było w moim przypadku chociażby właśnie jeszcze w poprzednim Windowsie 10, chociaż powiem, że nie planowałem na 11 aktualizować, ale to można powiedzieć było troszeczkę podświadomie, to nawet jak zrobiłem zaktualizuj i zamknij, to po ponownym uruchomieniu znowu było zaktualizuj i zamknij. Jakby ta poprzednia aktualizacja była wycofywana.
2: Bo czasem tutaj, tak się zdarzy, że coś tam wycofa te aktualizacje,
4: ale tutaj
2: bo coś
4: to jest właśnie zagadkowe
2: tak.
4: To, że tutaj tego nie ma, w tym głównym oknie. Nawet jeżeli
0: myślę,
4: właśnie
0: że można,
4: była ta aktualizacja.
0: No myślę, że można tutaj prostą rzecz po prostu spróbować, zrób tą aktualizację i zobacz, czy ta opcja wróci wtedy.
2: Dokładnie, bo być może jest właśnie tak, że teraz, że to jest jakieś nowe zachowanie Windowsa i że to już tak będzie. Że jak mamy aktualizację, to nie mamy opcji zamknij.
0: No to dziwne, ale
2: dziwne,
0: to
2: ale,
0: no, nie
2: ale któż,
0: mnie, to,
2: któż
0: no...
2: zrozumie logikę Microsoftu momentami?
4: No tak naprawdę to teraz troszeczkę żałuję, że zrobiłem tą aktualizację na 11, bo nie wiem, czy to jest właśnie przez tą aktualizację, bo chociażby jeżeli na co dzień korzystam z Excela i z połączeniem z NVDA, to po jakimś czasie on zaczyna mulić na Excelu.
2: Wiesz jak... co, Bartku, akurat Excel z NVDA, to ja też miałem takie epizody, co prawda już teraz mi się na szczęście to unormowało i to też kwestia chyba po prostu komputera, że jednak teraz mam zdecydowanie bardziej żwawy niż ten poprzedni, natomiast no, u mnie też Excel potrafił bardzo z NVDA momentami się zacinać.
4: Tylko, że po restarcie NVDA i... Excela on de facto wracał.
2: Tak,
4: do
2: i po chwili stanu. Dokładnie.
4: No to jest w ogóle dziwna sprawa tak naprawdę. No dobrze, no to jeżeli chodzi o tą kwestię, to tutaj, że tak powiem, no propozycja jest, zobaczymy zaraz jak to, że tak powiem, tutaj rozwiąże nam ten problem. W przyszłym tygodniu postaram się dać odpowiedź. Druga sprawa to prośba praktycznie do was wszystkich, bo nie wiem, kto, że tak powiem, pierwszy tutaj zabierze głos w tej sprawie.
2: I tu mamy potwierdzenie od Roberta i to jest ciekawa rzecz w ogóle. Napisał do nas Roberto tak. Cześć, info dla Bartka. Opcje zamknij i uruchom ponownie znikają mi na Windows 10 i 11, kiedy są do zainstalowania aktualizacje wymagające restartu. Wtedy trzeba zrestartować komputer przez ustawienia, tam Windows Update i pod tabem znajdziesz przycisk uruchom ponownie, ale to jest dziwne, bo ja mam...
0: Kiedyś tak na pewno nie było.
2: Być może to jest jakaś kwestia jakiejś gdzieś jeszcze opcji.
0: Ja ostatnio zacząłem korzystać z tego menu Windows X właśnie i tam na szczęście te opcje są i w Windows 11 też na szczęście one są, więc to też może być po prostu rozwiązanie raczej z tego korzystać, no ale dziwne, bo to kiedyś na pewno też tam było, tak.
4: Dzięki Piotrze za tą kombinację tutaj, bo jedyne rozwiązanie, które mi pozostawało, to dobrze, że ja tego nie miałem wyłączonego, czyli wyłączenie z zasilania, czyli po prostu przytrzymać przycisk zasilania i tam miałem zrobione, żeby wyłączył. Więc to mnie w tej sytuacji jedynie ratowało. No zobaczymy, co przyniesie ta aktualizacja, o której tutaj Roberto też pisał.
2: Dokładnie.
0: No powinno wrócić teoretycznie, jeśli tak powiedział, więc...
4: No, na własnej autopsji się przekonamy. Okej. Druga sprawa, bym was tylko poprosił, byście mi przypomnieli adres strony, z której można było pobrać Pontes Media Downloader?
2: Pontes.ro, jak dobrze pamiętam.
0: Tak.
4: A, okej. Bo po prostu tutaj chcę jeszcze raz instalkę pobrać, a poprzednią niestety usunąłem, więc chciałem jeszcze raz ją odzyskać, a niestety strony nie pamiętam. W porządku. I jeszcze takie pytanie do ciebie, Michale. Ty jakiś czas temu nie miałeś może problem z aplikacją ICO i robieniem przelewów, ale ze zmienioną datą? Że chciałeś po prostu zlecić przelew na inny dzień?
2: Wiesz co, no ja takiego problemu zdaje się, że nie miałem. Nie, jakiś czas temu nawet coś tam robiłem z tego typu i nie pojawił mi się taki problem.
4: Ja taki problem miałem dokładnie 12 sierpnia, bo to akurat będzie pamiętliwa data, bo to była sobota, a wiadomo, że na sobotę przelewów niestety zlecać nie można.
2: Ale on sam sobie wtedy datę zmieni.
4: A ja wybrałem z tego pokrętła na pierwszy dzień powszedni, czyli to był 14, i chciałem zrobić przycisk wyślij i w żaden sposób ten przycisk nie chciał mi załapać.
2: Wiesz co? Nie, to ja takiego problemu nie miałem, ale ja też, jeżeli ja chcę wysłać przelew z jakąś przyszłą datą konkretną, no to zazwyczaj są to zlecenia stałe. Nie są to jakieś tam, powiedzmy, takie przelewy.
4: No bo tu,
2: tak, bo tu mogę polegać na tym, że on to automatycznie zrobi. Jeżeli nawet jest data, powiedzmy, sobota, tak kiedy tych przelewów,
4: tak, to się zgadza,
2: kiedy
4: ja
2: one nie są
4: to
2: realizowane, no to się to po prostu samo przestawia.
4: Tak, a tutaj mówimy właśnie o jednostkowym przypadku, bo de facto, jak mówiłem, ten przycisk wyślij mi nie zadziałał, to jedyne, co mi pozostało, to zalogować się do serwisu internetowego i tam zlecić się na ten konkretny dzień. Ale też nie wiem, czy to czasem nie jest właśnie kwestia tego problemu z iPhone'em, o którym już kilka tygodni temu mówiłem, co podczas ładowania te gesty coś szwankowały. One szwankują nadal. Tak naprawdę jeszcze nie wiem, czy to jest problem kabla, chociaż podejrzewam, że mogą być jakieś głębsze problemy, bo właśnie a propos tego przycisku wyślij w aplikacji ICO, później jak próbowałem zadzwonić z kontaktów, to jak próbowałem kliknąć na przycisk połącz, to była ta sama sytuacja, zero reakcji. I teraz się zastanawiam, czy to rzeczywiście coś może być z panelem dotykowym?
2: No, to by była najprostsza diagnoza, powiem szczerze.
4: Tak naprawdę ja już rozważam, żeby go rzeczywiście oddać na tą naprawę, żeby po prostu ten problem zaniknął, bo tak jak poprzednio wam mówiłem, wydaje mi się, że to jest jednak wątpliwe, żeby to była wina ładowania.
2: Ale wiesz, zawsze najlepiej spróbować przynajmniej wyeliminować te rzeczy, które nie będą nas jakoś kosztowały dużo, bo no niestety wymiana panelu dotykowego to będzie jakiś tam koszt.
4: Znaczy się, jeżeli iPhone jest na gwarancji, to wydaje mi się, że
2: jeżeli jest na gwarancji, to nie powinno być problemu.
4: Żeby było śmiesznie, on ma 5 miesięcy dopiero.
2: A, rozumiem. No to rzeczywiście pech.
4: Dobrze. No to w takim przypadku jeszcze raz dzięki serdeczne tutaj za wskazówki i mówię, w przyszłym tygodniu, bo zapewne będziemy się słyszeć bynajmniej i przez radio, to napiszę wam, czy rzeczywiście ta kwestia z Windowsem i zamykaniem zadziałała. Ja zaraz zabieram się za tą aktualizację i wtedy się odezwę.
2: Dobrze, to dzięki za telefon, Bartku, pozdrawiamy.
4: Również pozdrawiam was serdecznie, do usłyszenia.
0: Okej, to myślę, że możemy wrócić do drobnych newsów. Był Reaper, więc teraz czas na Firefoxa. I tutaj też nawiązanie do czegoś, o czym mówiłem jakiś czas temu, kiedy to w Firefoxie pojawiła się poprawka dla stron, które ładują różne rzeczy, kiedy ekran się przewija. No i tutaj taki standardowy przykład to jest YouTube, kiedy sobie przeglądamy na przykład wyniki wyszukiwań, ale nie tylko, bo na przykład też naszą stronę główną czy komentarze. No to tak dojdziemy do dołu strony, tam ona, nie wiem, ładuje po 10 albo po 20 filmów, no i później jak dochodzimy do tego 20 filmu, no to ma wyglądać tak, że on sobie po cichu załaduje następne 10 czy 20. Ale strona nie przewijała się tak, jak powinna, kiedy korzystaliśmy z klawiatury. Czy to był czytnik ekranu, czy nawet gdybyśmy przechodzili sobie po stronie tabem. Natomiast firma Mozilla znalazła na to rozwiązanie i to rozwiązanie na początku było testowane w wersjach niestabilnych, wersjach nightly. Natomiast właśnie pojawił się Firefox 117 i on tą poprawkę już w sobie ma, więc możecie sobie po prostu wejść do menu pomoc i Firefoxa zaktualizować, jeśli on już tego nie zrobił wam automatycznie, bo no Firefox, jak i inne przeglądarki dzisiaj generalnie aktualizuje się w tle, zawsze możecie sobie też w menu pomoc sprawdzić, jaką macie zainstalowaną wersję. No i właśnie na YouTubie, ale pewnie nie tylko, też na innych stronach, które działają w taki sposób, to powinno wam już działać dużo lepiej i dalsze wyniki powinny po prostu się zacząć ładować automatycznie. No i a propos internetu, następnie mamy Mastodona. Mastodon, pojawiła się jego nowa wersja, wersja 4.2, czyli tej aplikacji właśnie, którą uruchamiamy na serwerach. No i dużą nowością w tej wersji jest wyszukiwanie po tekście. No bo generalnie Mastodon, wyszukiwanie na Mastodonie, jak wspominaliśmy kilka razy, generalnie w przeciwieństwie do Twittera, czy właściwie teraz X, działa po hashtagach i po użytkownikach. Więc jeśli chcemy, żeby nasze posty były łatwe do znalezienia, to trzeba stosować hashtagi. Nie wszyscy chcą właśnie, żeby dało się ich posty szukać po prostu po ich pozostałej zawartości. Natomiast są też osoby, które tego chcą, no i Mastodon taką funkcję dostał, ale żeby zachować prywatność użytkowników, to jest coś, co każdy, kto chce być w ten sposób znaleziony, musi sobie włączyć. No i jeśli mamy nasz serwer coś tą najnowszą wersję wspiera, no to znajdziemy to w swoich ustawieniach prywatności, no to już jest na oficjalnej instancji Mastodon Social i Mastodon Online. Nie wiem, jak jest na przykład z dziesiątkami, to pewnie będzie stopniowo się pojawiało na innych instancjach stopniowo, jak one będą się aktualizować. Instancje dla osób niewidomych, no to korzystają w ogóle z forka Mastodona, który pewnie to zajmie jeszcze więcej czasu, zanim on zostanie zaktualizowany, natomiast no obserwujcie, co piszą właśnie administratorzy, jeśli chodzi o aktualizację. Ale a propos tego wyszukiwania, coś, na co kilka osób zwróciło uwagę, to to, że oprócz tekstu postów, to jest też indeksowany tekst, który wpisujemy jako opisy alternatywne do zdjęć i multimediów, które mamy do tego postu załączone. To jest bardzo fajne, bo to między innymi też pozwoli nam znaleźć takie posty. To też nie działało na Twitterze. Twitter nigdy nie pozwalał na szukanie tekstu po właśnie tekście alternatywnym, więc jeśli mieliśmy jakiegoś tweeta, który nie miał sam sobie tekstu, ale miał jakieś fajnie odpisane obrazki, no to byśmy ich po słowach klucz nie znaleźli. No a tutaj bez większych problemów znajdziemy, więc tutaj kolejny argument, który możecie dać osobom widzącym, dlaczego powinni swoje zdjęcia opisywać, no bo po prostu jeśli chcą być znalezione, no to spowoduje, że będzie jeszcze łatwiej ich znaleźć i posty ich będą jeszcze lepiej na Mastodonie odkrywalne. I na koniec tej części przynajmniej mamy WhatsAppa. Wspominaliśmy też kolejną rzecz, która poniekąd wraca, to mówiliśmy, że WhatsApp pracuje nad nową wersją aplikacji na Maca. No bo tak jak na Windowsie już od jakiegoś czasu mieliśmy aplikację, która jest pełni natywną taką aplikacją Windowsową, to na Macu generalnie stabilne WhatsApp, które pobieraliśmy, to po prostu była opakowana wersja w elektronie prawdopodobnie WhatsAppa Web, czyli tego WhatsAppa, który jest przeglądarca. On jest bardzo fajnie dostępny, ma dużo skrótów klawiszowych, no ale jednak to jest aplikacja webowa, która będzie nam pożerała więcej baterii, może działać wolniej, zwłaszcza na starszych komputerach, więc tutaj firma pracowała na czymś bardziej natywnym. No i dzięki systemowi Catalyst, który pozwala na łatwe portowanie aplikacji z iPhone'a i iPada na Maca, no to już takie prace już jakiś czas trwały i zresztą zainteresowane osoby mogły sobie tą wersję beta ściągnąć. Co mogę o niej powiedzieć? No to jest generalnie wersja dosłownie z iOS-a do tego stopnia, że w niektórych miejscach, na przykład na wiadomościach głosowych, na przycisku do nagrywania wiadomości głosowych, mamy cały czas komunikaty w stylu stuknij dwukrotnie i przytrzymaj, aby rozpocząć nagrywanie, mimo to, że tak naprawdę musimy po prostu ten przycisk raz nacisnąć, żeby to nagrywanie rozpocząć i drugi raz, aby zakończyć. No ale faktycznie ta aplikacja działa bardzo szybko. Czasami gdzieś fokus nam może uciec i trzeba przewijać listę do dołu, żeby się gdzieś w konwersacji odnaleźć. No ale to jest faktycznie teraz natywna aplikacja, przynajmniej natywna aplikacja z iOS-a. Ona wcześniej była dostępna jako wersja beta, ale teraz jest dostępna, a właściwie będzie pomału udostępniana jako aktualizacja wersji stabilnej. Najpierw na stronie WhatsApp.com bo tam możemy sobie WhatsAppa na Maca ściągnąć, ale z czasem też pojawi się jako aktualizacja wersji dostępnej w Mac App Store, bo tam też WhatsAppa możemy sobie ściągnąć. I trudno mi powiedzieć, jeśli macie tą wersję elektronową, czy ona sama się zaktualizuje, jeśli macie ją pobraną spoza App Store'a, czy nie, natomiast no, możecie to zrobić ręcznie. A jeśli z jakichś przyczyn ta nowa wersja wam się nie podoba, wolelibyście wrócić do tej wersji webowej, no to jak to nazwa wskazuje, wersja webowa też no, jest dostępna w internecie i to cały czas będzie. Możemy sobie wejść po prostu na web.whatsapp.com i tam z tego korzystać. Swoją drogą już kilka osób tą wersję stabilną testowało i niestety cały czas nie mamy tej opcji, która została obiecana i właśnie na stronie WhatsApp Web wprowadzono mianowicie logowanie się kodem, a nie skanowaniem kodu QR, ale pewnie za jakiś czas to się pojawi. Oj, przepraszam, tutaj mi się coś... Dobra, już. No i to były drobne newsy, myślę, czy przechodzimy dalej, czy tak? Czy ktoś coś napisał?
1: Podejrzewam, że tak.
2: I jeszcze mamy jedno pytanie.
0: Okay.
2: Mamy jedno pytanie, niech tylko ja tu sobie też odnajdę. O, Borys do nas napisał. Czyli, bo nie do końca zrozumiałem, czy Kaliber będzie za darmo dla niepełnoletnich przed 18 rokiem życia?
0: Tak, dokładnie. Tam chyba na tym formularzu rejestracji, teraz nie pamiętam, ale tam chyba się gdzieś podaje albo wiek, albo datę urodzin, pewnie na tej podstawie.

0: głosów i mam wrażenie, że Eleven Labs będzie chciało tę bibliotekę głosów traktować dość priorytetowo. Biblioteka głosów, przypomnijmy, to jest coś takiego, co pozwala po pierwsze ludziom, którzy sklonowali swoje głosy już w ten sposób profesjonalny, udostępniać te głosy. No i póki co za używanie tych głosów ci użytkownicy, którzy udostępnili ten swój głos, mają dodatkowe znaki, to znaczy, które mogą wykorzystać w Eleven Labs. Natomiast zdaje się, że firma myśli o tym, żeby mimo wszystko jakoś były z tego pieniądze takie prawdziwe za używanie. Nie wiadomo, co z tego będzie, nie wiadomo, czy coś w ogóle z tego będzie, ale wydaje mi się, że ten Voice Library, no to ma być coś takiego, co ma się rozwijać i tam podobno plany mają duże. Póki co to jest lekko przeprojektowane. Przeprojektowanie polega na tym, że trochę więcej jest informacji na temat danego głosu i tu nie chodzi tylko o te głosy klonowane profesjonalnie, ale również te głosy, które każdy może wrzucić do biblioteki, to znaczy głosy te wygenerowane w losowy sposób i to są głosy, które można wygenerować i każdy może wygenerować. Są wytyczne na temat tego, jak te głosy powinny być nazwane, żeby trafiły do tej biblioteki głosów. Można wyszukiwać teraz te głosy. Tam jest taki zestaw tagów, które pozwalają na to, żeby wyszukiwać głosów, które są, ma jakieś konkretne, nie wiem, zabarwienie, są jakieś narracyjne, albo nie wiem, spokojne, albo wręcz przeciwnie, i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, żeby jak najprecyzyjniej móc znaleźć głos dla siebie, bo tych głosów w tej bibliotece jest jeszcze trochę. Jeżeli chodzi o te głosy, oczywiście generowane, bo głosów tych klonowanych profesjonalnie, to jest tam kilka, nie wiem, z 10 może w tej chwili. Więc ludzie bardzo niechętnie dzielą się tymi modelami, które wytworzyli jakby profesjonalnie. No zobaczymy, co będzie dalej. Z drugiej strony też firma pisze, i być może słusznie, zobaczymy, że im wcześniej ten głos będzie udostępniony, tym on może być potem wyżej na liście głosów. Jeżeli wejdzie jakaś rzeczywiście opcja wow, to być może, jeżeli teraz udostępni ktoś swój głos profesjonalnie, być może ktoś z niego tak czy inaczej skorzysta i być może on już będzie miał jakiś priorytet potem na tej liście głosów, bo ona jest domyślnie sortowana od głosów popularnych, znaczy tam jest ten trending, czyli to, co jest jakby chwilowo jakby popularne, zdaje się. Ostatnio popularne. W każdym razie, no znowu Eleven Labs u nas gdzieś tam gości, bo akurat dali tutaj newsa w trakcie trwania Tyflo-przeglądu. Zresztą to nie jest pierwszy raz. Lubią w środy wieczorem, mam wrażenie, publikować newsy. No zobaczymy. No,
1: czemu nie fajna strona, tak?
0: No. Tak jest, no. To jest rzeczywiście coś, co trochę zmieniło reguły. Nie wiem, czy lektorki, ale no syntezy mowy, to myślę, że no sporo tutaj zamieszania zrobiła ta firma, a biorąc pod uwagę, że firma działa od niecałego roku, no być może od roku, no bo powiedzmy, że zanim pojawiła się pierwsza beta, no to co najmniej kilka miesięcy pewnie trwały przygotowania i trenowanie i wszystko jeszcze inne, więc no to, ale no jakby sam produkt pojawił się na rynku no w styczniu tego roku, więc no to naprawdę tutaj firma szybko się rozwija i tu co chwilę jakieś newsy tutaj na ten temat są, także no zobaczymy. No to przechodzimy do technikaliów i pierwszym takim newsem to jest coś jak, to są dwa takie ułatwienia, jak udostępniać pliki między systemami, konkretnie między Androidem i iOS-em, bo to może być problematyczne.
1: Właściwie tutaj niestety Androidem a Maciem. Fajnie było, gdyby te narzędzia też działały z iOS-em. Przynajmniej w dokumentacji obu tych narzędzi to nie jest wymienione. Natomiast o co tutaj chodzi, to generalnie to są narzędzia, które udostępniają system przesyłania plików konkurencyjnej firmy na drugim urządzeniu. I tak na przykład mamy pierwsze z tych narzędzi, to jest aplikacja na Androida, otwarto źródłowa, nazywa się Warpshare i możecie sobie ją ściągnąć. Ona chyba nie jest w sklepie Play, natomiast tutaj na GitHubie jest plik APK, więc można go sobie ściągnąć i to jest implementacja systemu Apple'owskiego AirDrop na Android.

0: No i właśnie dzięki temu narzędziu WarpShare możemy, używając AirDropa, normalnie, więc nasz Mac będzie widział urządzenie jako przez AirDrop, możemy wysyłać pliki. Wykorzystuje protokół AVDL, czyli to jest bezpośrednie przesyłanie plików po Wi-Fi między urządzeniami, które Apple wymyślił. No i właśnie pomiędzy Maciem a urządzeniami nie Apple. Musimy na Macu ustawić widoczność AirDrop na opcji wszystkie, no tak, bo jeśli mamy to ustawione na trybie tylko kontakty, no to chyba nasz Android nie miał wtedy jak tego Maca znaleźć. No i możemy znaleźć pliki z Androida do Maca, które mają maksymalnie 4 giga, więc są to jakieś spokojnie duże pliki, książki na przykład całe, czy jakieś nagrania dłuższe, bez problemu można wysłać. Tutaj mamy ograniczenia, no właśnie niestety tylko z Androida na Maca. Jakość kodu może być nie najlepsza, bo no, tutaj ta osoba się coś uczy tych protokołów. I tutaj autor mówi, że to niestety nie działa na niektórych modelach, nie jest powiedziane na jakich, ale też trudno tutaj to załatwić, rozwiązać, no bo nie ma dostępu do tych konkretnych telefonów. No jeśli mamy, możemy dostać ostrzeżenie od Play Protect, no bo aplikacja nie jest w sklepie Play, więc no tutaj trochę tak jak na Windowsie czy na Macu, jak instalujemy aplikacje niepodpisane gdzieś spoza oficjalnych źródeł, no to tutaj możemy dostać ostrzeżenie, ale spokojnie, to aplikacja jest bezpieczna, można ją sobie wciągnąć po prostu, albo nawet skompilować z kodu, jeśli nie jesteśmy pewni. I to jest jedno narzędzie. Ale możemy też pójść w drugą stronę. Jeśli nie chcielibyśmy korzystać z systemu Apple'owskiego AirDrop, no to możemy skorzystać z systemu, które oferuje nam od niedawno Google, a mianowicie Nearby Share. Nearby Share to jest usługa, o której też mówiliśmy. Ona pozwala właśnie generalnie na wysyłanie plików czy nawet całych folderów pomiędzy urządzeniami z Androidem i komputerami z systemem Windows. Google na razie nie wypuściło aplikacji obsługujących Nearby Share na inne systemy, mimo to, że sama aplikacja chyba powstała w jakimś silniku wieloplatformowym, no ale aplikacja jest ograniczona do Windowsa, więc no tutaj osoba stwierdziła, że może jakoś spróbuje rozgryźć ten protokół, no i stworzyć implementację tego narzędzia na Maca. No i co właśnie zostało zrobione. Aplikacja będzie właśnie nam się działa na tym pasku menu, o którym wcześniej wspominałem, no i będzie zapisywać pliki automatycznie do katalogu pobrane. No i tutaj też niestety na razie mamy ograniczenia, możemy tylko odbierać pliki, bo autor tutaj nie znalazł sposobu, żeby odpowiedni gdzieś komunikat nadać po sieci Wi-Fi, który by na Androidzie spowodował, że urządzenie wyśle nam powiadomienie, że ktoś wysyła nam plik. Działa to tylko po Wi-Fi i po lokalnej sieci, więc nasz telefon i Mac muszą być na tej samej sieci. Implementacja Google wspiera różne protokoły, nawet tutaj bezpośredni transfer Wi-Fi między dwoma urządzeniami, hotspot, Bluetooth, jeszcze coś po 5G podobno, ale no, na razie autor tutaj nie udało się jeszcze autorowi to rozgryźć, no a bezpośrednie Wi-Fi nie działa, no bo Apple ma ten swój protokół właśnie do AirDropa, o którym mówiliśmy wcześniej. No i też tutaj widoczność naszego Maca zawsze będzie ustawiona na widoczność dla wszystkich, dlatego że ustawienie tej widoczności na przykład tylko kontakty wymaga komunikacji z serwerami Google. A ustawienie, że jesteśmy tymczasowo widoczni, też wymaga wysłania jakiegoś sygnału, którego też autor niestety na razie nie rozgryz. No i co, instalacja wygląda podobnie, jak instalujemy każdą aplikację. Na Maca mamy plik zip, rozpakowujemy go, przenosimy aplikację do katalogu i tutaj też aplikacja jest niepodpisana, więc pierwszy raz jak ją uruchomimy, system nam ją zablokuje, powie, że spróbowaliśmy uruchomić aplikację, która nie może być sprawdzona pod kątem złośliwego oprogramowania, bo nie została zweryfikowana. Naciskamy OK, później szukamy znów tej aplikacji z menu kontekstowego, wybieramy opcję otwórz i wtedy możemy ją sobie otworzyć. No i wtedy już możemy sobie na przykład dodać ją do elementów, które uruchamiają się systemem, no i wtedy bez większych problemów z naszego telefonu z Androidem na Maca po właśnie systemie Nearby Share pliki wysyłać. No i kto wie, może za jakiś czas autorowi uda się zaimplementować możliwość działania w drugą stronę i łatwy sposób wysyłania plików na nasz telefon z poziomu komputera, bo to też by się przydało na przykład, nie wiem, do przesyłania książek. Zwłaszcza na Macu, gdzie ten protokół MTP, po którym telefony z Androidem działają, nie jest tak fajnie wspierany jak na Windowsie. Tak na Windowsie to się wyświetla wszystko w eksploratorze, na Macu no to niestety potrzebujemy do tego zewnętrznych narzędzi, więc fajnie, że tutaj deweloperzy szukają sposobów, jak przesyłanie plików ułatwić.
1: I kolejny news, chyba znowu, tak, od Piotrka, FFmpeg Explorer, czyli kolejna strona ułatwiająca obsługę tego potężnego, w sumie narzędzia rzeczywiście FFmpeg, no przypomnę, to jest takie bardzo zaawansowane narzędzie do, no powiedzmy, ogólnego działania na plikach multimedialnych, audio, wideo, można je konwertować, no różne różności można z tymi plikami robić, tym narzędziem.
0: No właśnie, bo to niedawno Paweł mówił o narzędziu, które też właśnie pozwala nam okiełznać to łatwiej, bo to jest narzędzie terminalowe, które nawet jak na takie narzędzia ma bardzo skomplikowaną składnię i za każdym razem jak chciałem coś z tym narzędziem zrobić, no to właściwie zawsze gdzieś musiałem albo mieć otwartą dokumentację, albo po prostu szukałem gdzieś na Stack Overflow czy tego typu stronach, jak konkretną rzecz wykonać, bo no oprócz tego, że to narzędzie może nam pliki skonwertować, to może nam je w jakiś sposób obrobić. Nie wiem, to chcemy, mamy plik audio i chcemy sobie do niego dołączyć na przykład jakiś obrazek, czy jakiś tekst, może jakąś wizualizację, zrobić z tego film. Ale też możemy dodawać do naszych plików różne efekty, zarówno audio i wideo. No i powstała strona właśnie FFmpeg Explorer. Adres mi jest prosty, więc mogę go wam podać. FFmpeg.love.io. Tutaj możecie sobie wejść i co znajdziecie na tej stronie. Na górze mamy składnię, którą musimy do terminala wpisać, a pod spodem mamy interfejs, który nam pozwala sobie taki łańcuch przetwarzania audio stworzyć. I to działa bardzo podobnie do Hijacka, czy do na przykład Reapera, gdzie dodajemy różne efekty, bo możemy sobie taki łańcuch efektów stworzyć. Tutaj nawet mamy na tej stronie załadowany przykładowy materiał filmowy, który nam pozwoli przetestować to narzędzie. Mamy załadowany plik wideo, który też ma dźwięk. Możemy sobie to wszystko pozmieniać i mamy na górze strony przycisk Render Preview, który pozwoli nam po prostu przetestować nasze efekty. No i pod spodem właśnie tego przycisku mamy listę rozwijalną, która pozwala nam zdecydować, czy szukamy filtrów audio czy wideo. No i pod spodem mamy dostępne filtry. I tych filtrów jest dużo. Ja może kilka przeczytam. Zobaczycie, że to naprawdę nie jest tylko konwerter, bo mamy kompresor. Mamy w sumie nawet dwa kompresory. Mamy echo. Mamy złagodzenie, delikatne przechodzenie między jednym a drugim źródłem. Mamy beat crusher, czyli taki efekt, który nam powoduje, że ten dźwięk jest taki retro, taki zniekształcony. Mamy od usuwanie trzasków. Nawet nie wiedziałem, że FFmpeg takie narzędzia miał. Oczywiście jakieś redukcje szumów. Korektory oczywiście. No jest tego dużo i to są tylko efekty audio. A jeszcze mamy dużo właśnie efektów wideo. Nawet są tutaj nawet efekty wizualizacyjne, więc jak na przykład, nie wiem, stworzyliśmy piosenkę, chcielibyśmy ją gdzieś wrzucić, nie wiem, jaki dodać obraz, to moglibyśmy sobie na przykład po prostu jakąś falę naszej piosenki dodać jako materiał wideo i w ten sposób sobie to zrobić. No tych efektów, nawet samych audio, tu jest ponad 30, w bardzo fajny sposób możemy sobie przetestować i dodać. Tak na przykład dodajmy sobie jakiś efekt. Ja tutaj sobie na przykład nacisnę na limiterze, czyli czymś, co będzie nam zabezpieczało przed sterowaniem. Ja sobie ten limiter dodałem i on na górze strony nam się dodaje jako nagłówek. Tutaj mamy link do dokumentacji, no i pod spodem mamy parametry danego filtru, bo to FFmpeg to wszystko nazywa filtrami. No i tutaj możemy podać poziom na wyjściu, ustalić poziom na wyjściu. No i tutaj niestety to nie jest podawane w decybelach, tylko to są jakieś takie wartości wewnętrzne, bo tutaj poziom na wyjściu to jest podany od 0 do 64, jak normalnie się podaje w decybelach. Nie wiem, jak to się wszystko różni. Limit później ustalamy też osobno od 0 do 1. No tutaj pewnie mimo wszystko trzeba byłoby przeczytać sobie dokumentację. No to później mamy attack, release, to już takie normalne parametry i tutaj chyba faktycznie są milisekundy, co ciekawe. No tutaj faktycznie przydałoby się jeszcze sobie dokumentację przeczytać, natomiast to pozwala nam w bardzo interaktywny sposób stworzyć sobie taki łańcuch do przetwarzania efektów, który potem moglibyśmy sobie, nie wiem, do jakiegoś pliku wsadowego dodać gdzieś i szybko, nie wiem, odszumić, czy właśnie dodać jakiś limiter, czy inne efekty na wielu plikach jednocześnie. Może nie kupiliśmy sobie jakiegoś narzędzia typu Reaper, a chcielibyśmy jakieś takie efekty dodać, czy właśnie skonwertować plik wideo do audio, czy jakiegoś pliku audio właśnie dodać jakieś grafiki w łatwy sposób, no to jest kolejna strona, która może nam znacznie ułatwić obsługę tego narzędzia.
1: To co, pora na następny news, a następnym tak newsem jest znowu od Piotrka. Sztuczna inteligencja trafia do Google Workspace.
0: No właśnie, no ta sztuczna inteligencja pojawia się w wielu miejscach. Jakiś czas temu mówiliśmy o tym, co zapowiedział Microsoft w tej dziedzinie, bo w Office też sztuczna inteligencja jak najbardziej się pojawia. Microsoft to nazwał Copilotem, czyli takim właśnie drugim pilotem, a Google też wymyślił na swoją alternatywę bardzo wdzięczną nazwę, a mianowicie to się wszystko nazywa Duet. No i gdzie będzie ten Duet? No będzie w pakiecie Google Workspace. To jest właśnie webowy zestaw aplikacji biurowych, które zainteresowane firmy mogą sobie wykupić. I właśnie ten Duet to jest też coś, co nasza firma musi sobie wykupić. Tam jest na stronie link, żeby poprosić o darmowe demo, natomiast no, to demo też tam właśnie trzeba podać e-mail firmowy i tak dalej, więc taki zwykły użytkownik nie może sobie niestety tego, nie wiem, we własnych dokumentach Google przetestować, a szkoda. No i to narzędzie jest dostępne właściwie we wszystkich narzędziach z tego pakietu Workspace i w każdym narzędziu właściwie robi troszeczkę coś innego odpowiednio do danego narzędzia. I tak na przykład w tych pakiecie Google Sheets, Slides i Docs może nam na przykład tworzyć gotowe dokumenty. To jest podany taki przykład, że jest 12 w nocy, nagle dostajemy telefon naszego szefa, że potrzebuje prezentację z wynikami finansowymi firmy za trzeci kwartał roku. No i my zaczynamy panikować, no bo tu teraz trzeba wszystko przeglądać sobie, to przejrzeć. No a tutaj możemy poprosić na przykład właśnie w aplikacji Slides Duet o pomoc, napisać mu, żeby nam takie podsumowanie przygotował. I on wtedy sobie automatycznie pobierze arkusze z poprzednich miesięcy, pobierze sobie jakieś maile z Gmaila, jest na tyle mądry, że sobie to znajdzie. No i na podstawie tych wszystkich danych przygotuje nam ładną prezentację z tabelkami, z wykresami, ze wszystkim. Będziemy mogli sobie po prostu przygotować taką prezentację, wysłać szefowi i z minimalnym wkładem pracy własnej no właśnie taką prezentację sobie przygotować. Następnie, co nam może pomóc w Google Meet, czyli w spotkaniach. Jeśli mamy dużo spotkań, w których musimy brać udział, tak tutaj pisze firma, mogą być momenty, kiedy trudno nam daną osobę zobaczyć czy usłyszeć. Złe oświetlenie, zła jakość mikrofonu. Będziemy tutaj jest napisane, że będzie poprawa właśnie obrazu i dźwięku, moduły Studio Look, Studio Light i Studio Sound, natomiast niestety nie jest powiedziane, co te moduły mają robić, więc pewnie no, jeśli chodzi o dźwięk, to pewnie będzie jakieś utrzymanie. Może coś więcej, jestem ciekawy, czy jakoś znacząco jakość dźwięku się wtedy poprawi. Natomiast to nie jest wszystko, bo będzie też dostępne automatyczne tłumaczenie napisów. Więc jeśli mamy włączone napisy, jesteśmy powiedzmy na spotkaniu, w którym wszyscy generalnie mówimy po polsku, ale jest jakaś prezentacja po angielsku, powiedzmy, i my nie rozumiemy, co jest mówione, a mamy włączone napisy, no to Google Meet automatycznie wykryje, że ta osoba nie mówi po polsku. No i automatycznie najpierw sobie rozpoznawanie mowy przetworzy to, co jest mówione, a potem jeszcze tłumaczem to przetłumaczy, no i my już będziemy dostawali napisy po polsku, mimo to, że ta osoba mówi po angielsku. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy język polski jest już wspierany, czy nie, no ale taki tutaj przykład. Następna rzecz, którą ta sztuczna inteligencja, ten duet w aplikacji Meet może zrobić, to może nam takie spotkanie podsumować. Możemy go po prostu poprosić, żeby nam sporządził notatki ze spotkania i on po prostu będzie wtedy słuchał tego, co się dzieje, no i jakieś takie główne punkty spotkania nam automatycznie podsumuje. Kiedy spotkanie się skończy, to każdemu z członków tego spotkania wyśle maila z takim streszczeniem, ale też powiedzmy dla kogoś, kto spóźni się na to spotkanie, nie wiem, może po prostu nie zdążył wrócić do domu, coś się stało z internetem, przez pierwsze 20 minut go nie było. Po zalogowaniu się to ten duet może mu wysłać o to, co przegapiłeś przez te ostatnie 20 minut, że nawet jeśli ktoś się spóźnił, to będzie wiedział, o czym jest właściwie mówione. A jeśli my coś przygotowaliśmy sobie, ale nagle okaże się, że nie możemy naszych pomysłów sprezentować, no to duet może to zrobić za nas. Możemy mu zostawić jakieś informacje. Będzie funkcja attend for me, czyli weź udział za mnie, co nawet pamiętam, były jakieś eksperymenty na YouTubie, tam ktoś wrzucał jakieś deepfake'i swoje na spotkaniach i to nawet jakoś działało, no to jest bardziej inteligentne, bo będziemy mogli temu duetowi zostawić wiadomość, którą chcemy, żeby została zostawiona, no i w odpowiednim momencie ten duet po prostu naszą wiadomość otworzy. Nie wiem, czy tutaj będziemy mówić tekst, czy jakoś się nagrywać, chyba tak, będziemy po prostu nagrywać się jakoś. No i po prostu w odpowiednim momencie nasze nagranie zostanie puszczone, a potem duet nam wyśle podsumowanie. Tak jak wcześniej mówiłem, no to podsumowania będą, no i one faktycznie będą. I na koniec tutaj, co nie jest tyle związane ze sztuczną inteligencją, ale to jest powiedziane, Google Chat dostał nowy interfejs. Google Chat, jeśli nie wiecie, o co chodzi, spokojnie, bo Google co chwilę wymyśla nowe aplikacje do komunikacji, co chwilę zmienia ich nazwy. To jest coś, co kiedyś było aplikacją Hangouts. No i generalnie w dużym skrócie, co się stało, będzie nowy ekran główny, który będzie nam jakoś dokumenty podsumowywał i pokazywał nam, jakie wiadomości przegapiliśmy. No i też będzie funkcja łatwego utworzenia pokojów głosowych, jeśli chcemy szybko zalogować się do rozmowy głosowej. które mogą szybko być skonwertowane na takie całe spotkania w Google Meet. Więc to będzie to samo, ale generalnie z tego co czytałem, ta aplikacja bardzo upodobniła się do Teamsów Microsoftowych, więc te wszystkie aplikacje generalnie wyglądają coraz bardziej podobnie, robią to samo, no ale tutaj zależy kto w jakim ekosystemie po prostu siedzi, no i tutaj chodzi o to, żeby nawet te osoby po prostu w danej usłudze utrzymać. No i tutaj jest obiecane, że to wszystko będzie zabezpieczone. Oczywiście też w Gmailu już wcześniej pojawiła się sztuczna inteligencja, która nam pozwoli ładne odpowiedzi na wiadomości stwarzać. Więc możemy mu powiedzieć, jak chcemy odpowiedzieć tam jednym zdaniem, bo on nam to rozpisze na dłuższą wiadomość, może przetłumaczy nawet, więc to też się może przydać. No i tutaj właśnie ma być nasza prywatność zachowana, no i zainteresowane firmy mogą już się zgłaszać, żeby tą usługę przetestować. No ale tutaj, jak mówiłem, no już musimy faktycznie mieć do tego firmę. Jeszcze a propos sztucznej inteligencji od Google'a, też wiem, że jest testowany notatnik ze sztuczną inteligencją. O to się teraz nie pamiętam, jak to nazwali. Bodajże po prostu Notepad ML i tam też to wygląda tak, że podajemy mu dane źródłowe w tej wersji alfa wczesnej, do której dziennikarze mieli dostęp, tam można było do chyba 5 dokumentów podać, to mogą być prezentacje, to mogą być strony internetowe, dokumenty, a potem możemy po prostu sobie z tym dokumentem rozmawiać, więc możemy mu jakiś materiał źródłowy podać, no a potem poprosić, żeby mu nam coś streścił, odpowiedział na jakieś pytanie po analizie tekstu. No i ponoć to działa bardzo fajnie, zwłaszcza, że nie ma takich tendencji do halucynacji, bo skupia się generalnie tylko na tym, co my mu damy, tak? Więc jeśli zapytamy o coś, co nie jest gdzieś powiedziane w tekście, który mu daliśmy, to on powie, przepraszam cię, ale no w tekście, który mi podałeś, tej informacji nie ma. Tam jakieś ograniczone wyszukiwanie w internecie też jest, ale to jest właśnie bardzo ograniczone, żeby jakichś złych informacji nam nie podało. To jest stworzone bardziej po to, żeby nam było łatwiej pracować z własnym tekstem.
1: No i ostatni, no nie to, że news, bo to znowu zestaw newsów, czyli drobne newsy technologiczne i jakby się nie zdziwić, no z Piotrka.
0: No a tutaj faktycznie będą dosłownie drobne newsy. Po pierwsze, tutaj bez większego zaskoczenia, Apple już oficjalnie potwierdziło, że 12 września odbędzie się następna konferencja, bodajże nazwa tego będzie, to jest Wanderlust. No i co będzie zapowiadane? Nowy sprzęt. Czegoś spodziewamy? Nowych iPhone'ów, iPhone'ów 15, nowych zegarków. No generalnie chyba tutaj o tym się mówi najbardziej. Może jakiś nowy iPad, ale generalnie głównie tutaj będą iPhone'y i zegarki, może jakieś nowe Maci, ale no tutaj głównie będzie chodziło raczej właśnie o iPhone'y. Więc to będzie 12 września, to będzie wtorek, pewnie o godzinie 19, jak to zwykle bywa. Raczej będzie audiodeskrypcja, no i na pewno jak już to spotkanie się odbędzie, to powiemy wam dokładnie, co zostało ogłoszone. Nowe iPhone zapowiadają się dosyć ciekawie, no bo na przykład mogą mieć porty USB-C, o tym się mówi. iPhone Pro 15 pewnie będą miały nowy przycisk, o tym też już wspominaliśmy. No, zobaczymy, co tu będzie się działo. Teraz wracamy do konkurencji, bo będziemy mówić o Google'u, a mianowicie Google w aplikacji YouTube, tylko na Androidzie na razie, testuje nową funkcję, która myślę może się wam spodobać, bo pozwoli nam szukać piosenek poprzez nucenie lub puszczenie fragmentu, czyli to, co mieliśmy wcześniej w asystencie Google na przykład, czy w Shazamie, no ale teraz to będzie gdzieś dostępne na YouTubie, pewnie gdzieś na obok przycisku wyszukaj, tak, mamy ten przycisk wyszukiwanie głosowe, może tam to po prostu będzie, że jeśli nic nie powiemy, a zaczniemy po prostu sobie śpiewać, czy nucić coś, to on inteligentnie nam po kilku sekundach wykryje, o jaką piosenkę nam chodzi i po prostu od razu wyświetli nam filmy na YouTubie, które mogą nas zainteresować. No i myślę, fajna funkcja. Na razie to jest tylko na Androidzie testowane, ale mam nadzieję, że to będzie gdzieś bardziej szerzej dostępne nie tylko na Androidzie i nie tylko dla nielicznych, bo wydaje mi się, że funkcja wygląda bardzo ciekawie. No, wiele osób jak szuka jakiejś piosenki, no to zazwyczaj swoje poszukiwania właśnie zaczyna od YouTube'a, więc mam nadzieję, że to dziś będzie szerzej dostępne. I na koniec tutaj taka informacja, bo niedawno pojawił się w Unii Europejskiej, wszedł tak zwany Digital Services Act i to jest taki dokument, który wymaga kilka rzeczy od dużych firm technologicznych, między innymi zgłaszanie nieodpowiednich treści czy nielegalnych treści, ale też powinien dawać użytkownikom informacje, skąd dane reklamy się pojawiają lub dlaczego widzimy dane treści, a także możliwość wyłączenia algorytmów, które właśnie mogą być gdzieś jakoś kontrolowane przez reklamy. No i tutaj duże firmy, które polegają na algorytmach, dodają dzięki temu opcję wyłączenia tych algorytmów. I tak takie trzy największe usługi, które głównie właśnie opierają się na algorytmach, to jest Facebook i Instagram od Mety i TikTok, za jakiś czas zaoferują użytkownikom w Unii Europejskiej możliwość wyłączenia całkowicie sobie algorytmów. I wtedy, jeśli to wszystko powyłączamy, no to będziemy widzieli takie stricte chronologiczne osie czasu. Na innych stronach już takie rzeczy były dostępne, no na X-ie to już jakiś czas było dostępne, jeszcze zanim to był X, no ale Facebook, no jest tam sekcja ostatnie na Facebooku gdzieś tam ukryta, czasami mniej, czasami bardziej, ale ona mimo wszystko czasami też mi wyświetlała jakieś treści gdzieś, nie miałem post 2 godzin temu, a potem nagle post 2 dni temu, więc tam mimo wszystko jakieś algorytmy jeszcze działały, no a teraz będziemy gdzieś mieli możliwość całkowitego tego wyłączenia. No to jest jedna z rzeczy, które no właśnie ten dokument jako użytkownikom nam daje.
1: No i pytanie, czy ktoś z was coś jeszcze znalazł w trakcie audycji?
0: Z mojej strony to wszystko.
2: Chyba mi się też nie udało niczego znaleźć, też nie widzę, żeby jeszcze jakieś komentarze do nas przychodziły. Jeszcze sobie tu wszystko odświeżę, tak dla pewności, ale chyba nie. Nic więcej nie mamy.
1: No to w takim razie to już dzisiaj wszystko. I do usłyszenia w takim razie w 200. audycji Tyfloprzeglądu. Miejmy nadzieję za tydzień. Miejmy nadzieję w nieco większym składzie. Dzisiaj Piotrek Machacz, Michał Dziwisz i ja, czyli Tomek Bilecki. No i dobranoc, do usłyszenia.
0: Dobranoc, dobrej nocy.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Dobry wieczór. Z tej strony Ala Witek. Jak zwykle jest mi niezmiernie miło, że zechcieliście spędzić kolejny czwartkowy wieczór w towarzystwie naszym, czyli Babiego Lata. A dziś z moim gościem będziemy rozmawiać o tym, jak pielęgnować psa przewodnika, jak zapewnić mu właściwą higienę, jak dbać o zaaranżowanie przestrzeni w naszym domu, aby i nasz pies, i cała nasza rodzina mogła wspólnie koegzystować w przyjaznych i optymalnych warunkach. A moim gościem jest dziś Joanna Witkowska z Fundacji Wismajor. Witaj, Joasiu.
1: Witam, dobry wieczór.
0: Zaprosiłam Joasię do naszej audycji dziś w związku z publikacją, która niebawem ma się pojawić i która, jak się spodziewam, będzie takim niezbędnym vademecum osób posiadających psy przewodniki, ponieważ będzie takim jakby zebranym kompendium wiedzy o tym, jak właśnie z psem przewodnikiem należy się obchodzić, jak należy o niego dbać, czego można, a czego nie powinno się od niego wymagać, o różnego rodzaju kwestiach regulujących prawa i przywileje osób pracujących z psami przewodnikami, ale może szerzej tutaj oddam głos na ten temat Asi, ponieważ jest współautorką tej publikacji, więc gdybyś mogła, Asiu, na samym początku powiedzieć nam, jak ta publikacja będzie wyglądała, kiedy się pojawi, jaki będzie jej format i kto jest autorem?
1: Autorów tej publikacji jest bodajże 11, ponieważ tak jak powiedziałaś, Alu, ta publikacja zawiera no, takie kompendium wiedzy. Może nawet nie dla osób, które już mają psa przewodnika, bo one gdzieś tam większość tych rzeczy wiedzą, a przede wszystkim dla takich osób, które by się chciały czegoś dowiedzieć, które się zastanawiają, czy mieć psa przewodnika, po prostu chciałyby zgłębić ten temat, bo faktycznie tam się znajdą rzeczy od kwestii prawnych i kosztów utrzymania psa przewodnika, po procedury ubiegania się o psa we wszystkich trzech polskich organizacjach, które psy przewodniki szkolą. Tam jeszcze będzie praca z psem też opisana, podróże. No i właśnie to, o czym będziemy dzisiaj mówić, czyli taki pies przewodnik w domu, jak zorganizować przestrzeń, jak zadbać o czystość siebie, domu, psa, jak też dbać o sprzęt dla psiaka, żeby on się nie niszczył, żeby nam dodatkowo w domu nie brudził. No, wszystkie takie najbardziej podstawowe rzeczy, które powinna wiedzieć osoba, jeśli myśli o psie przewodniku.
0: Rozumiem. I ta publikacja, rozumiem, że pojawi się pod egidą właśnie Fundacji Wismajor, tak?
1: Tak, tak. Ona powstaje w ramach projektu zatytułowanego, przepraszam, Wszystko o psie przewodniku, dofinansowanego ze środków PFRON oczywiście. I publikacja pojawi się w formie audiobooka i w formie elektronicznej.
0: Czyli również, powiedzmy, jako takie podręczne narzędzie do na przykład upewniania się co do kwestii prawnych, będziemy mogli ją mieć w swoim telefonie, prawda? Jako
1: myślę, że tak, chociaż na tym muszę przyznać się do końca. Przepraszam. Się do końca nie znam i będę musiała no, po prostu się dokształcić, chyba posłuchać więcej podcastów na temat.
0: Rozumiem, ale kiedy publikacja się ukaże, możemy liczyć na to, że w komentarzach pod dzisiejszą audycją zamieścisz informację, że publikacja już jest i w jakich możliwych formatach i gdzie jest dostępna, tak?
1: Tak, i na pewno taka informacja będzie też na naszej stronie, na profilu facebookowym, znaczy naszej, to mówię, Fundacji Wismajor i też być może pójdzie naszym newsletterem
0: Rozumiem.
1: fundacyjnym.
0: A kiedy możemy się spodziewać, że będzie już dostępna dla czytelników?
1: Powiem szczerze, że trudno mi tak dokładnie powiedzieć. Wiem, że już są wszystkie teksty gotowe i teraz trwa właśnie jej obróbka.
0: Dobrze, to porozmawiajmy w takim razie nieco o treści. Te kwestie prawne, o których wspomniałaś, jakiego rodzaju informacje będzie tam można znaleźć? Czy to będą tylko kwestie dotyczące tego, jakie mamy, że tak powiem, przywileje i obowiązki podróżując na przykład z psem transportem publicznym, jakie kwestie nas obowiązują w momencie, kiedy korzystamy z miejsc użyteczności publicznej i tak dalej. Gdybyś mogła na ten temat coś więcej powiedzieć.
1: Tak, będzie tam właśnie informacja o ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która to ustawa, dokładniej artykuł 20a, pozwala osobom z psami przewodnikami wchodzić do różnych obiektów użyteczności publicznej i korzystać z nich. W tym katalogu obiekty są wyszczególnione, różne, ale to są przykłady. Zostały dopisane na przykład w 2012 roku kąpieliska i plaże i parki narodowe. Też będzie taka informacja o tym, że mamy prawo wchodzić do świątyń katolickich i miejsc kultu religijnego z psami przewodnikami, bo to już jest, tego nie reguluje ustawa, to reguluje decyzja Episkopatu Polski z marca 2010 roku.
0: Jasna sprawa. A teraz chciałabym zapytać o te pozostałe kwestie. W tym rozdziale może poświęconym, nie wiem, higienie, również wszystkie czynności będą opisane na zasadzie, co powinniśmy, czego nie powinniśmy robić samemu, czy będą też podpowiedzi, jak konkretne czynności wykonywać?
1: Znaczy, to będzie troszkę inaczej podzielone, bo o pielęgnacji napisał lekarz weterynarii, a ja piszę tak typowo o psie w domu, czyli
0: Jasne.
1: jakie są tego konsekwencje, dobre, złe, że jest pies w domu, znaczy złe, no, czasami troszkę przykre, no, nie powiem, że złe, bo dla mnie złe nie są. Jak zorganizować przestrzeń, jak ułożyć relacje z rodziną, czy z tymi osobami, z którymi mieszkamy. Też piszę o tym, jak powinna wyglądać obecność z psem na uczelni, pracy w kościele też. No i drugi rozdział przeze mnie napisany to jest właśnie to, czego można od psa przewodnika wymagać, a czego nie.
0: To my
1: Jest
0: dziś.
1: wiele mitów na ten temat.
0: Oczywiście, to zdecydowanie jest bardzo ważna kwestia, ponieważ pies przewodnik, jak wszyscy świetnie wiemy, jest przede wszystkim psem, jest stworzeniem żywym, czuje, męczy się i pewnych rzeczy najzwyczajniej w świecie nie jest w stanie zrobić, więc myślę, że bardzo takim mocnym punktem jest kwestia uczulenia na to, czego od psa wymagać można, a czego absolutnie nie należy, to żeby nie zdradzać wszystkich arkanów posiadania psa przewodnika, które tam otwieracie w swojej publikacji, dziś porozmawiamy sobie jakby w bardziej rozszerzonym kontekście o tym takim bezpośrednim kontakcie naszym z psem w okolicznościach takich, powiedziałabym, domowych, tak? Porozmawiamy o tym, jak o pieska dbać, tak jak już mówiłam, jak powinno funkcjonować nasze życie z pieskiem w domu. To może, Asiu, na początku zacznijmy od kwestii tej pielęgnacji i higieny. W kontekście takim, jakie zabiegi pielęgnacyjne możemy wykonywać sami jako właściciele psa przewodnika?
1: Możemy psu czyścić uszy na przykład sami, ale to jest tak, że psich uszu, jeśli nic się z nimi nie dzieje, niekoniecznie trzeba czyścić jakoś tam regularnie, raz na tydzień powiedzmy czy coś. A oznaką dla nas, dla osób niewidomych, że coś się dzieje z psimi uszami, zwłaszcza z uszami labradora, które są takie do dołu i nie wietrzą się same za bardzo, przez to tam się lubią rozwijać różne infekcje. I taką oznaką dla nas to jest to, coś takiego, że pies często trzepie głową, to jest raz. Drugie, że ucho może być ciepłe, cieplejsze niż normalnie, no bo zimne nie jest, wiadomo.
0: Albo cieplejsze niż drugie po prostu.
1: Tak, tak, tak. I może, pies może się też drapać po uchu jakoś nadmiernie. I ucho chore zalatuje takimi drożdżami, trochę podobnie jak piwo.
0: Aha. Czyli o ile w zdrowym uchu psa jest zapach suszonych grzybów, o tyle w uchu chorym zapach raczej drożdżowy, tak?
1: No tak i tak, coś takiego. I nie musimy się obawiać, czyszcząc psu uszy, ponieważ pies ma zagięty kanał słuchowy, tak w literę L. I nie mamy szansy, tak jak u człowieka, że jak za głęboko tam włożymy patyczek czy palec z nawiniętym wacikiem, to, że uszkodzimy mu ten kanał, bo po prostu dotrzemy tylko do zakrętu tego kanału słuchowego. Znaczy, że mu uszkodzimy my błonę bębenkową. Nie ma takiej możliwości.
0: A powiedz mi, Asiu, z twojego punktu widzenia jako użytkownika, Sasze, tak to nazwę kolokwialnie, który system jest lepszy, z patyczkiem czy z palcem? Bo wydaje mi się, że ten z palcem pozwala na lepszą kontrolę, prawda?
1: Tak. Tak myślę. Powiem szczerze, że mi no nie jest łatwo wyczyścić psu uszu. Na początku pies sobie pozwalał, później się zwiedział, że to niezbyt przyjemne. Na szczęście teraz nie choruje na uszy, ale był czas, że trochę chorował. Więc zwiedział się, że niezbyt przyjemne i trochę mi tą głową umykał. A jeszcze jest kwestia taka, że ja mam prawie robi wielką różnicę, sprawne ręce i może mam troszkę mniej pewne ruchy i pewnie pies to czuje i no nieraz mi się samej udaje wyczyścić uszy psu, ale jak mam możliwość, to proszę kogoś o pomoc, przynajmniej żeby wiedzieć, czy te uszy są dobrze wyczyszczone.
0: Jasne. Na pewno
1: pianiem kropli, ale normalnie osoby sobie z tym radzą. No ja też czasem, ale nie zawsze.
0: A jak jest z kwestią szczotkowania? Z tego co wiem, w przypadku labradorów dosyć mocno gubią one tą wierzchnią okrywę i jest... Czy to jakoś pomaga? Jak częściej szczotkujemy to tej takiej gubionej, to tu, to tam sierści jest mniej, czy wręcz przeciwnie?
1: Jest mniej, ale nigdy nie wyeliminujemy. Zawsze ta sierść będzie. Nawet wśród, nie wiem, hodowców, trenerów i ludzi mających labradory krąży taka anegdota, że że się rozbija jajko i już tam jest włos mojego labradora.
0: No tak, to rzeczywiście ja znam z autopsji, akurat nie z labradora, ale z psa, którego miałam. Z nim był problem jeszcze tego typu, że psy, które mają takie szorstkie włosy, ciężkie, te włosy opadają, natomiast w przypadku mojego psa fruwały po prostu, bo były takie lekkie jak nitki babiego lata i właśnie wszystko praktycznie trzeba było zabezpieczać, zakręcać, zamykać i tak dalej, żeby po prostu ta sierść nie przedostawała się do środka. Co jeszcze oprócz szczotkowania możemy samodzielnie, jakie zabiegi samodzielnie możemy wykonywać? Podawanie lekarstw zapewne.
1: Tak. Podawanie lekarstw na przykład, bardzo łatwo jest podać psu powiedzmy jakąś tabletkę na odrobaczanie czy jakąś, wciskając ją w kawałek masła albo w taki pasztet do smarowania, taki z puszki. Coś miękkiego generalnie, biały serek może być. Coś takiego, łatwo da tabletkę wcisnąć, jeszcze żeby ładnie psu pachniało. Mój pies na przykład nie ma z tym problemu, spokojnie zjada tabletki.
0: Ja na przykład robiłam w ten sposób, że kupowałam kawałek takiej kaszanki i dookoła tabletki robiłam z niej taki jakby pulpecik, że pies ani na węch, ani na wzrok nie był w stanie się zorientować,
1: że tam jest tabletka. No właśnie. To samo się robi, wciskając ją w pasztet albo w coś miękkiego generalnie. Biały serek, masło. Także no to akurat nie jest trudne. Znam jedną przewodniczkę, która miała problemy z połykaniem tabletek i trzeba było jej wkładać głęboko do gardła do tabletki, żeby połknęła, tak na samym końcu języka, bo potrafiła je wyłuskać z tego czegoś, w czym ono było schowane.
0: Poza czyszczeniem uszu i szczotkowaniem, jakim ewentualnie zabiegom higienicznym możemy jeszcze własnym sumptem, że się tak wyrażę, poddawać psa? Kąpiele wchodzą w grę, czy nie bardzo?
1: Wchodzą w grę. Psa nie ma potrzeby kąpać, chyba że mamy wrażenie, że jest brudny, no albo nie tylko mamy wrażenie, tylko faktycznie jest brudny, jak się na przykład wytarza. Ale tak kąpać go, jak my się kąpiemy, to nie ma potrzeby, żeby tam na przykład, nie wiem, raz na tydzień, raz na miesiąc czy coś takiego, i samemu można spokojnie psa wykąpać. Na przykład prościej jest go, jeśli jest odpowiednio duża kabina prysznicowa, to prościej go do kabiny wprowadzić. Tylko fajnie jest tam położyć jakąś taką matę antypoślizgową albo stary ręcznik, coś takiego, żeby pies się nie ślizgał, bo psy się boją takich śliskich powierzchni, nie lubią ich.
0: Jasne, a chciałabym zapytać, czy powszechne jest wśród użytkowników, to znaczy właścicieli psów przewodników, korzystanie z usług profesjonalnych salonów dla zwierząt, bo ja przyznam się, że moje doświadczenia z kąpielami psa były no, ciężkie, dlatego że pies nie miał ochoty na te kąpiele. To była zawsze szamotanina, żeby go jakoś tam, wiesz, przysposobić do tej kąpieli. Poza tym, żeby jakoś wsadzić go do, jak mieliśmy wannę, jeszcze nie było problemu. Natomiast z wyjmowaniem, jak on już nasiąkł, był taki totalnie mokry, to po pierwsze było też niebezpieczne wyjmowanie go, bo wiadomo, pies nie jest tam przedmiotem, tylko się rusza i tak dalej, więc to jest niebezpieczne, żeby go nie wypuścić z rąk. A druga sprawa jest taka, że jak nasiąknie ten włos jego, to on się robi po prostu strasznie ciężki i bardzo trudno jest go wyjąć, więc to też jest taka niefajna sytuacja. Z kolei w kabinie oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że z labradorem sprawa może wyglądać prościej, bo są mniejsze, ale bardzo trudno jest, że tak powiem, na tyle zręcznie operować, żeby jakoś tego psa tam umiejscowić, tak żeby on stał stabilnie, nie ślizgał się, bał się, znaczy nie bał się, że upadnie, i jeszcze samemu porządnie go umyć i, co jeszcze ważniejsze, porządnie wypłukać, tak? Więc jak to jest z tymi salonami?
1: Ja znam jedną osobę niewidomą z tych, z którymi mam kontakt, która wiem, że na pewno korzystała z salonu. Inne być może też, ale nie zgadało się na ten temat może.
0: Aha, rozumiem. Ale myślę, że nie ma z tym żadnego problemu. A powiedz mi w takim razie, jeśli ludzie korzystają z własnych, że tak powiem, wagien, kabin, czy jest jakiś sposób, żeby zachęcić psa może, żeby sam wszedł do kąpieli, czy jest to absolutnie niemożliwe?
1: Można mu na przykład do kabiny dać nagrodę.
0: Aha.
1: Labrador dość chętnie powinien wejść, bo labradory są bardzo łakome.
0: No tak, to rzeczywiście może być jakiś sposób, tylko nie wiem, czy bardziej zachęci psa do kąpieli, czy zniechęci do nagród na przyszłość.
1: Nie, chyba do nagród labradora się nie da zniechęcić.
0: To jak taka kąpiel powinna wyglądać? Powinniśmy jakoś zabezpieczyć tą kabinę, spód i tak dalej, żeby psu było łatwiej tam wejść i tą kąpiel przetrwać?
1: I powinniśmy zdecydowanie kąpać psa przed generalnym sprzątaniem łazienki, a nie po, bo będziemy je robić jeszcze raz. Mhm. Powinniśmy psa myć w szamponie dla psów. Nie w szamponie dla malutkich dzieci, nie w szarym mydle, w szamponie dla psów.
0: A czy ma znaczenie z twojego doświadczenia, z tego, co rozmawiasz, co się dowiadujesz, z tego, czego dowiadujesz się z innymi od innych posiadaczy psów, czy ma znaczenie to dobieranie pod kolor umaszczenia szamponów, że tam dla ciemnych psów inne, dla jasnych inne?
1: O tym nie słyszałam. Słyszałam, że kiedyś się stosowało właśnie szare mydło, bo nie było tych psich szamponów, a teraz najlepiej stosować psie szampony do kąpania.
0: Jasne. I taką kąpiel w ten sposób mówisz, jeśli nie, no bo w wannie to wiadomo, stoimy obok naszego psa i myjemy go. Natomiast do kabiny to chyba trzeba po prostu razem z psem wejść, tak, żeby go porządnie wyszorować.
1: Albo wejść, zależy jakie jest, jak szeroko się rozsuwają ściany tej kabiny. Aha. Albo go szorować nie wchodząc. Mhm. Ja bym na przykład nie ryzykowała wejścia, jak tak myślę, żebym próbowała go u siebie wykąpać, bo podejrzewam, żebyśmy oboje skończyli na jakiejś glebie twardej.
0: Rozumiem, no tak. To rzeczywiście kąpiele, obojętnie czy psa przewodnika, czy zwykłego psa, zwykle jednak okazują się być dosyć dużym wyzwaniem. To chyba wszystkie z tych czynności, którym sami możemy poddawać psa, tak? Będąc jego właścicielem, czynności higienicznych, tak?
1: Jeszcze możemy spokojnie i powinniśmy, no wiadomo, głaskać naszego psa, ale dużo go dotykać, w tym sensie, żeby wypatrzeć, czy się nie pojawiło coś, czego nie było, jakiś na przykład albo
0: narośle, kleszcz, tak?
1: albo narośle jakieś, albo jakieś skaleczenia.
0: A w jaki sposób pies, możemy się zorientować, że pies sygnalizuje nam, że coś niepokojącego dzieje się, na przykład, bo z uszami już wiemy, ale na przykład z jego oczami, z sierścią, czy ogólnie, że właśnie przydarzyło mu się jakieś skaleczenie, stłuczenie, pewnie też możemy się zorientować w ten sposób, że pies najczęściej jakieś chore miejsca próbuje wylizywać, prawda?
1: Tak, to też, ale powiem szczerze, że mój pies, jak wyrwał sobie pazur w tym roku w czerwcu, to było na dworcu centralnym, wracałam z Krakowa, a ponieważ obydwoje się boimy pociągów i ja i mój pies, no to była taka dosyć trudna sprawa, żeby wysiąść, no ale jakoś wysiedliśmy. Przeszłam przez cały dworzec centralny, poszłam na pętlę, wsiadłam do autobusu i w ogóle się nie zorientowałam. Dopiero ludzie mi powiedzieli, że psu się leje krew z łap.
0: No to rzeczywiście bardzo taka ciężka historia, czyli był tak zaabsorbowany pracą, że w żaden sposób nie sygnalizował,
1: Tak,
0: tak?
1: nie sygnalizował zupełnie.
0: No tak.
1: Dopiero później zauważyłam, jak już szliśmy do weterynarza, że sobie wylizuje to miejsce, że przed każdym przejściem, jak się zatrzymujemy, to próbuje tam wylizywać.
0: No więc myślę, że tutaj to jest kwestią ogromnej wrażliwości i uwagi, bo po prostu pewnie najlepszą receptą na wszelkiego rodzaju jakby wczesne takie spostrzeganie psich dolegliwości jest to, że dobrze znamy swojego psa i właściwie przez cały czas bacznie go obserwujemy, tak?
1: Znamy jego zachowanie. Jeśli coś jest innego niż zwykle, to zaczynamy go jeszcze bardziej obserwować. Na przykład jak mój pies wolno je kolację, no to od razu mi się włącza obserwacja, że coś jest nie tak, bo on ją zwykle wciąga jak odkurzacz, a jak je powoli, no to znaczy, że trzeba się spodziewać jakiegoś zrzutu tego, co ma w żołądku, bo pewnie mu coś zalega. On oczywiście jedzenia nie zostawi, zje, ale zje powoli, no i no, różnie to bywa.
0: No tak. To jeśli wiemy już, co możemy robić sami, w jakich okolicznościach ewentualnie korzystać z usług profesjonalnych salonów dla psów.
2: To Alu, zanim jeszcze przejdziesz tak? dalej, to ja tylko przypomnę to, o czym mówiłaś naszym słuchaczom, bo widzę, że mamy dziś akurat wyjątkowo dosyć dużo telefonów, ale niestety chochliki techniczne nam po prostu dały się we znaki i niestety nie jesteśmy w stanie ich odebrać, bo dziś po prostu nasze urządzenia są zaangażowane bardzo mocno w to, żeby w ogóle ta audycja mogła się odbyć, więc jedynym środkiem kontaktu z nami jest nasz radiowy Skype o loginie tyflopodcast.net, ale tylko i wyłącznie w formie pisanej. Ja przeczytam informację od Pawła, który do nas napisał właśnie na Skype'ie tyflopodcast.net.

0: jakiejś takiej pianki, że to się psika na psa i później się po jakimś czasie to z psa zbiera, jakąś pewnie szmatką czy czymś.
1: Albo jak szampony do włosów, do suchych kąpieli dla ludzi, po prostu się opryskuje psa i po jakimś czasie się to wyczesuje po prostu.
0: A wyczesuje się, tak, wyczesuje się faktycznie, bo powiem szczerze, ja jestem świeżo po, znaczy no, fundacja jest świeżo po zakończeniu szkolenia dla kandydatów na posiadaczy psa przewodnika. Ja tam byłam jako kadra, no i pani weterynarz mówiła o tym na wykładzie, ale ja nigdy czegoś takiego ani nie widziałam, ani nie robiłam. Faktycznie pierwszy raz usłyszałam o tym teraz na wykładzie.
1: Tylko na pewno też z tego rodzaju szamponem należy się obchodzić bardzo ostrożnie, żeby nie spryskać przypadkiem psu oczu i na pewno też trzeba bardzo dokładnie później ten preparat wyczesać,
0: Żeby sobie go nie wylizał.
1: Żeby nie wylizywał, no właśnie.
0: Tak, ale powiem, że na przykład gdyby pies się ubrudził gdzieś na grzbiecie czy coś, no to byłoby dość praktyczne.
1: Zwłaszcza, że też mogłoby się okazać praktyczne, gdybyśmy nie potrzebowali jakiejś wielkiej, gruntownej kąpieli, żeby zmyć to, w czym pies się wytarzał, tylko zwyczajnie chcąc go odświeżyć, spokojnie pewnie można czegoś takiego użyć.
0: No mówię, ja nie używałam, wiem o tym pewnie od jakichś 4-5 dni.
1: Jasna sprawa, ale bardzo dziękujemy naszemu słuchaczowi, że podpowiedział takie, no, wydaje mi się dosyć komfortowe i stosunkowo nietrudne w użyciu rozwiązanie. To chciałabym zapytać Cię, Asiu, jeszcze o jedną kwestię. Czy są takie zabiegi, które powinien wykonywać tylko i wyłącznie weterynarz?
0: Tak, weterynarz powinien przycinać pazury, ponieważ pies ma w pazurze taki żywy rdzeń i właśnie jak się ten rdzeń naderwie, to jest mocne krwawienie, psa bardzo boli, później trzeba to leczyć, robić opatrunki, pies musi dostawać antybiotyki. To właśnie mój Bryś zrobił sobie w pociągu, a gdybym ja mu chciała sama obcinać pazury, też bym mu mogła to niechcący zrobić, więc to powinien robić weterynarz albo zaprzyjaźniony psiarz, który to robi i zna się na tym.
1: Albo właśnie salon taki, powiedzmy, psiej tam
0: nie
1: pielęgnacji
0: wiem,
1: czy urody też.
0: Nie wiem, czy w salonie można psu pazury przyciąć.
1: Tak, tak, można, można. Ja za każdym razem przycinałam w salonie, więc na pewno można. Nie ma problemów. Oni tą przycinarką dysponują, więc nie, też wiedzą, jak to robić. Nigdy żadnych problemów nie było, przynajmniej w przypadku tego salonu, z którego ja korzystałam. Z czym jeszcze powinniśmy się zgłaszać do weterynarza?
0: Z wyciskaniem tak zwanych gruczołów okołoodbytowych. Człowiek czegoś takiego nie ma, ale pies coś takiego ma. I w tych gruczołach się gromadzi jakaś taka wydzielina, którą pies zaznacza swój zapach. I ona, te gruczoły się mogą same opróżniać, ale u niektórych psów się zatykają i wtedy trzeba je wyciskać, bo jak się nie wyciśnie, to robią się zapalenia, to się paskudzi, jest ropa, no takie bardzo nieprzyjemne rzeczy. A oznaką, że warto by sprawdzić te gruczoły u weterynarza, jest coś takiego, że pies, to się mówi, saneczkuje, czyli ciągnie
1: tylną część po ziemi.
0: Stoi na przykład, przednie łapy mu stoją, siedzi, a tyłkiem no, ciągnie po ziemi po prostu, bo inaczej tego nie można określić.
1: Asiu, porozmawiajmy może przez chwilę o tym, jak dbać o bezpieczeństwo i dobrą kondycję naszego psa. Cóż, pieski, jak to pieski, mają skłonności do łasuchowania i chciałabym zapytać, czy jest jakiś sposób, żeby ewentualnie uniknąć zjadania tych wątpliwych smakołyków przez psy?
0: Nasze psy z Fundacji Wismajor teraz już w trakcie szkolenia są uczone, że

0: Na spacery chodzą w kagańcu. Są to kagańce fizjologiczne, czyli na tyle duże, że pies będąc w tym kagańcu może tam w środku otworzyć pysk, bo pies się tylko chłodzi przez takie zianie pyskiem albo przez pocenie się na opuszkach łap. Pies nie poci się, nie ma gruczołów potowych na ciele tak jak ludzie, więc to jest ważne, żeby mógł pysk otworzyć. Ten kaganiec zapobiega zjadaniu. No, nie zawsze i nie wszystkiego. Psy są na tyle sprytne, że jak się coś uda zmieścić w kratki kagańca, to nieraz tam coś
1: Przeciągnie,
0: wciągną,
1: tak?
0: tak? Mój Bryś ostatnio wciągnął niestety coś, co mu zaszkodziło. I właśnie, ale jak do mnie zadzwoniłaś, żebyśmy się umawiały na przygotowanie tej audycji, to złapałaś mnie na wycieraniu podłogi pomiędzy jednym pawiem a drugim.
1: Tak bywa. No to już myślę, że jest natura dla psa. Też bardzo apetyczne są rzeczy nieświeże, a ponieważ one bardzo intensywnie pachną, więc bez trudu je znajduje i na ogół udaje mu się zjeść takie, które, no cóż, z dużym prawdopodobieństwem bardzo mu zaszkodzą, tak?
0: Tak, a psy niestety mają odwrotny gust, jeśli chodzi o ładne zapachy, niż
1: Tak.
0: człowiek. Im bardziej paskudne dla nas, tym bardziej atrakcyjne dla psa i odwrotnie.
1: To jeszcze w kwestiach, tak?
0: A jeszcze chciałam powiedzieć właśnie, że jak już się coś takiego dzieje, że pies wymiotuje i widzimy, że to nie raz, bo w ogóle trzeba powiedzieć, że psy wymiotują dużo łatwiej niż ludzie. I czasami to nie musi oznaczać choroby, bo coś tam psu na żołądku zalega, to po prostu sobie to
1: Czasem nawet jego własna sierść, prawda?
0: tak, raz i tyle. A czasami jak już jest to kilka czy nawet kilkanaście razy, no to dobrze jest psa trzymać mniej więcej w jednym miejscu. To dla naszego takiego ułatwienia sprzątania. Bo jeśli mamy osobę widzącą, no to osoba widząca nam powie: słuchaj, tutaj jest, niby to mniej więcej słychać, no bo wiadomo, słychać jak pies wymiotuje, najpierw słychać takie no i później wiadomo.
1: Ale
0: To
1: też
0: może
1: nigdy nie możemy mieć pewności co do rozrzutu, więc jakoś
0: też właśnie.
1: tak.
0: Dobrze jest psa mniej więcej w jednym miejscu przytrzymać i też można stwierdzić z dużym prawdopodobieństwem, że pies jeszcze będzie wymiotował. Jeśli tak przełyka ślinę, jest taki niespokojny, chodzi, nie chce się położyć. No, jest taki generalnie no, smutniejszy niż zwykle.
1: Jasne, a co jego.
2: Pojawiło się pytanie,
1: Tak?
2: to może od razu przeczytam. Pytanie, które zadała Ewelina, czy były takie przypadki, albo czy są ci po prostu takie przypadki, Asiu, znane, że psy przewodniki zaatakowały ludzi? No wiadomo, że się szkoli psy, żeby tego nie robiły i się dobiera też odpowiednie rasy, żeby tego nie robiły, ale czy jednak takie przypadki się zdarzają?
0: Z naszych psów fundacyjnych nie. Ja przynajmniej o czymś takim nie słyszałam.
2: A w ogóle słyszałaś o takim przypadku?
0: Chyba coś kiedyś tak, był jakiś owczarek niemiecki, ale za mało słyszałam, żeby coś więcej opowiadać.
1: To dziękujemy Ewelinie za pytanie. Ja szczerze mówiąc nie słyszałam nigdy. Słyszałam natomiast o psie przewodniku, który bronił osoby, że tak powiem, prowadzonej przez siebie przed innym atakującym psem i robił to bardzo umiejętnie, dlatego że próbował, oczywiście został spuszczony z tych szelek czy smyczy, już nie pamiętam dokładnie. W każdym bądź razie robił to na tyle umiejętnie, że tak jakby biegał w koło i próbował odwrócić uwagę tamtego psa od że tak powiem, ofiary, a tam osoba, która opowiadała mi o tym, spokojnie zdążyła dojść prawie do klatki swojej, zawołała psa, tego przewodnika własnego, wbiegł, że tak powiem, do środka, zamknęła drzwi i właściwie dzięki tamtemu psu cała sytuacja została zażegnana. To też akurat był owczarek niemiecki i myślę, że po prostu świetnie się w tej sytuacji sprawdził. Myślę, że to chyba niekoniecznie kwestia szkolenia, ale zadziałał jakiś instynkt obronny.
0: Bo owczarki bywały szkolone jako psy obronne, labradory nie są i nie łączy się generalnie tych funkcji. No bo no wiadomo, pies nie mógłby nas na przykład bronić przed innymi ludźmi, bo co by było, wyobraźmy sobie, że przychodzi do nas, nie wiem, ktoś, kto się z jakiegoś powodu psu nie podoba, a to jest nasz przyjaciel, no i on podchodzi do nas, wita się, a pies go atakuje. Nie, no nie może być czegoś takiego.
1: Oczywiście, że tak, ale tak jak tutaj każdy, kto miał do czynienia z labradorami, chyba wie, że no, rzeczą trudną, graniczącą z niemożliwością jest wzbudzenie w nich jakiejkolwiek agresji, więc chyba raczej mało prawdopodobna jest taka sytuacja, żeby pies przewodnik zaatakował kogoś, a tym bardziej swojego właściciela, tak?
2: No i nasi słuchacze kontynuują temat ataków i pobocznych. Widać, kwestia no, dość mocno zainteresowała, bo oto Paweł do nas tym razem pisze, a Paweł pisze do nas tak. Pociągnę temat ataku. Czy spotkała się Asia z sytuacją, że ktoś, kto bał się psa, wołał z daleka, aby go jakoś zabezpieczyła, czy albo ktoś kiedyś zasugerował jej, że boi się jej psa?
0: Kiedyś pani w autobusie w PKS-ie powiedziała, że się boi mojego psa. No i poprosiłam ją, żeby usiadła jak najdalej. Wytłumaczyłam, że taki pies ma prawo jechać. No szczęśliwie jakoś pani no, dalej się nie upierała, że pies nie powinien jechać. No i w sumie to, kiedyś też znowu w autobusie, tylko tym razem miejskim. Ja wsiadłam i jeszcze nie miałam szansy zauważyć, co się dzieje, bo po prostu, no, jak to ja, stylem ratujcie mnie narody, szukałam czego się złapać, no bo jak się nie złapię, no to autobus rusza i ja leżę. Także nie zorientowałam się, że pies jest blisko jakiejś pani. Pani zaczęła krzyczeć, że się boi psa, że jak to tak można z takim psem. No ale jej życzyłam miłego dnia, no i udało mi się jakoś odejść w miarę daleko.
1: Aha, czyli w momencie, kiedy wsiadałaś, zanim zdążyłaś gdzieś sobie jakieś miejsce dobre do stania znaleźć, któraś z osób, które były w bezpośrednim twoim otoczeniu, tak? Miała zastrzeżenia co do tego, że pies staje tak blisko, tak? Czy...
0: Tak, że w ogóle jest w jej najbliższym otoczeniu pies.
1: Mhm, rozumiem. To teraz chciałabym cię zapytać.
0: Tak? Przed 6 rano, więc może ta pani była też niewyspana, także.
1: No, może tak. A to ja jeszcze właśnie teraz mi przyszło takie pytanie do głowy. Jak wygląda kwestia, no nie wiem, jakby ścierania się dwóch interesów. Z jednej strony osób posiadających psy przewodniki, a z drugiej strony osób mających alergię na psy.
0: Mhm. Ja na przykład miałam taką sytuację, że wsiadałam do autobusu PKS i kierowca powiedział, mówi, ale pani zabierze tego psa ode mnie, bo ja mam alergię, jak ja pojadę. Ja mówię, ale ja muszę kupić bilet. No to dobrze, pani mi szybko powie, jaki bilet i pójdzie sobie dalej usiąść z tyłu, a ktoś pani ten bilet przyniesie i weźmie pieniądze od pani. No i tak to się odbyło. Ale kierowca nie powiedział tego w sposób jakiś agresywny, awanturny, tylko zwyczajnie powiedział, że ma alergię, że może zacząć kichać, smarkać, że nie Jasne. Będzie mógł jechać po prostu.
1: A prawnie jest to jakoś regulowane? Nie.
0: Prawnie mamy prawo wejść do...
1: Ale nie. Mówię, kwestia jest tutaj jakby ścierania się tych dwóch kwestii. Z jednej strony osób mających alergię, a z drugiej strony...
0: To jest kwestia jakiegoś dogadania się, jakiegoś, nie wiem, zdrowego rozsądku. No bo w wielu miejscach się na przykład interesy ścierają, na przykład, no nie wiem, powiedzmy, ja muszę się rehabilitować i tak mniej więcej raz na 2 lata zdarza mi się do sanatorium pojechać i oczywiście według ustawy mogę tam z psem pojechać i nie byłoby problemu, ale ja mając na względzie dobro mojego psa, to znaczy to, że gdybym go zostawiła w pokoju, to nie miałabym nad nim kontroli, będąc na zabiegach, na ćwiczeniach. A gdybym go wzięła ze sobą, powiedzmy, na ćwiczenia, na dużą salę, gdzie jest ponad 40 przyrządów różnych i ludzie machają, ciągną, no różne rzeczy robią. I mogą psa uderzyć bardzo łatwo. A gdyby pies był gdzieś dalej w kącie, też nie miałabym nad nim kontroli, więc uważam, że większym dobrem dla psa będzie, jak on ze mną nie pojedzie do tego sanatorium akurat. Chociaż strasznie za nim tęsknię. Jak go odwiozłam do osoby, która miała się nim zaopiekować, no osoba zaprzyjaźniona, którą on dobrze zna, to wysiadając z autobusu powiedziałam do Białej Laski naprzód.
1: No tak. Przyzwyczajenie drugą naturą człowieka, tak? To teraz zapytam cię o kwestie również związane z bezpieczeństwem i taką dobrą kondycją i zdrowiem psa. Może opowiedz nam coś o sposobach, jak chronić nasze psy przed skaleczeniami, urazami, insektami. Jakie są te zalecane przez was i wypróbowane dobre metody?
0: Znaczy, może zacznę od kleszczy. Psa najlepiej na kleszcze zabezpieczać cały rok. Można stosować albo obroże przeciwkleszczowe. To jest taka dobra obroża, to kosztuje około 100 zł i działa gdzieś przez 8 miesięcy. Przepraszam. Albo jest taki preparat, który się nakłada na skórę psa, tak zaczynając od karku, tak po kręgosłupie, może nie do samego ogona, bo pies po ogonie by tam po okolicach ogona mógłby się wylizywać. I to też osoba niewidoma może robić sama. To nakładanie preparatu.
1: Jasne.
0: I najlepiej jest zabezpieczać psa cały rok, bo nawet jak są niby mrozy, ale kilka dni odwilży, no to już kleszcze mogą wyłazić. A kleszcze mogą przenieść taką bardzo ciężką chorobę, babesziozę, którą jak się szybko się zadziała, no to jeszcze można psa wyleczyć, no ale jak się nie zadziała, to jest 100% śmierć psa.
1: Oj, to rzeczywiście warto być ostrożnym i nie warto oszczędzać na tych środkach zabezpieczających.
2: Mamy kolejne pytanie. Kolejne pytanie od Eweliny. Ewelina prosi, aby Siasiu powiedziała coś, jak wygląda, o tym, jak wygląda kwestia w przypadku udzielania pierwszej pomocy psu w przypadku zasłabnięcia lub opatrywania ran.
0: Ojoj, nie wiem. Nigdy mi pies nie zasłabł, na szczęście. A w przypadku opatrywania ran, jak już mówiłam o tym zerwanym pazurze Brysia, to ja po prostu udałam się jak najszybciej do weterynarza. I też to taka bardzo ładna historia, że pomógł mi zupełnie obcy człowiek, który po prostu siedział na następnym krzesełku w autobusie. Znalazł mi weterynarza, który przyjmuje w niedzielę, pojechał tam ze mną, pomagał u tego weterynarza podczas zabiegów, podczas przycinania tego pazura, pomagał trzymać psa, bo to psa bardzo bolało. No i później chodził ze mną na wszystkie wizyty kontrolne. Także to
1: naprawdę.
0: Naprawdę.
1: Wspaniała historia. Naprawdę świetna. Bardzo, bardzo fajna. Dowodzi tego, że nie tylko pies przyjacielem człowieka, ale i człowiek przyjacielem człowieka.
0: I człowiek
1: nawet w najbardziej niespodziewanej sytuacji, tak?
0: Tak. I no to była niedziela, godzina 14. On zostawił jakieś tam swoje sprawy, bo słyszałam, że do kogoś dzwonił, że prosił o pomoc w wyszukaniu tego weterynarza, a później mówił, że wróci później, no bo musi pomóc pani z psem przewodnikiem. I później chodził ze mną na wizyty kontrolne, co było o tyle ważne, że ta klinika jest w takim mocno zakręconym podwórku. I przy drugiej wizycie, jak tam szliśmy, Bryś się kapnął, wchodząc w podwórko, gdzie jesteśmy. Więc gdybym szła sama, to by zrobił wszystko, żeby tam nie trafić. A przy trzeciej i czwartej wizycie, jak już skręcaliśmy w tą ulicę, to już przestawały istnieć wszelkie drogi. Naprawdę, on już nie chciał w ogóle prowadzić, odmawiał współpracy, już wiedział, gdzie idzie. Więc ściągałam mu szorki i właśnie ten pan Daniel mnie prowadził, bo tak to nie wiem, ile byśmy szli, 2 godziny, 3.
1: No tak.
2: A propos tych środków zwalczających różne przykre insekty, mamy kolejną wypowiedź, tym razem jest to wypowiedź Pawła. No dziś widzę, że bardzo aktywnie uczestniczą w naszej dzisiejszej audycji.
1: Ale to bardzo cieszy.
2: Paweł i Ewelina. Oczywiście bardzo cieszy i czekamy na kolejne głosy. Tylko tekstowe dziś wyjątkowo na tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net, to jest nasz Skype. A Paweł napisał tak: bardzo polecam obroże. Cena może wysoka, ale sprawdza się to rewelacyjnie. Działa również na pchły i inne. Bardzo polecam Foresto. Wybaczcie reklamę. Warto co jakiś czas zdjąć obroże i lekko ją ponaciągać, aby zawarty w niej specyfik na nowo się uaktywnił.
1: I jeszcze ja w kwestii tych obróż. Ja akurat polecam inną obrożę, jeśli dobrze kojarzę, to chyba nazywała się Kiltix. Jest o tyle fajna, że ma dobry, taki miły zapach eukaliptusa, miły też dla człowieka, bo nie wszystkie te obroże tak pachną, no powiedzmy, przyjemnie, ale ten zapach jest dość mocny. Można jeszcze, żeby jakby zwiększyć jej działanie, zanim się ją nałoży, lekko psa po prostu natrzeć, tak jakby poprzecierać tą obrożą gdzieś w okolicach karku, delikatnie oczywiście, na grzbiecie, gdzieś tam pod brzuchem i dopiero później założyć na całego psa, bo prawda też jest taka, że zanim, że tak powiem, ten preparat po całym psie od karku się rozejdzie, to chwila mija, a tak w momencie, kiedy tak lekko poprzecieramy właśnie psa tą obrożą, on już jakoś tam to zabezpieczenie się zwiększa.
0: Mm-hmm. I można też stosować czasami, jak gdzieś jest dużo kleszczy, to i obroże, i preparat. I powiem, że Foresto i Kiltix to są dwie najlepsze obroże, które polecała nasza pani weterynarz na wykładach, ale nie chciałam tego mówić, no ale jak już...
1: Ale przecież jeśli polecamy tutaj telefony i aplikacje, to czemuż w programie o psach nie mielibyśmy polecić konkretnych obróż przeciwkleszczowych?
0: Przeciwkleszczowe też zabezpieczają od pcheł.
1: Mhm.
0: Te takie, co się je na kark nakłada.
1: Te, które się na przykład zakrapla, tak?
0: Tak, na kark. Mhm.
1: Mhm. Jasne. To jeszcze, że tak powiem, wracając do kwestii z tymi skaleczeniami, powiedz mi, jak ty sobie radziłaś? Czy zmieniałaś opatrunki sama, czy na każdorazową zmianę udawałaś się do weterynarza?
0: Udawałam się do weterynarza, ale musiałam ten opatrunek zabezpieczyć, bo na mojego pecha to był bardzo deszczowy czas, więc zabezpieczałam ten opatrunek albo foliowym woreczkiem, który przyklejam psu, oklejam tak wokół łapy na wierzchu, żeby nie wpadł. A dość praktyczne było też gumowa rękawiczka, taka od sprzątania. To było nawet praktyczniejsze, bo trudniej spadało niż woreczek. I też tą rękawiczkę obklejałam wokół łapki, żeby nie spadała. I bardzo ważna rzecz. Taką rękawiczkę czy taki woreczek tylko jak jest mokro i tylko kiedy jesteśmy na zewnątrz. Jak wchodzimy do budynku, natychmiast zdejmujemy, bo żeby się to nie zaparowało. Bo wiadomo, guma czy folia nie przepuszcza powietrza. Nie pozwala oddychać, więc to się zaparuje i tak ten opatrunek zamoknie i tak. No trudnością przy rękawiczce było to, że jakbyś miał gruby opatrunek, a miał gruby, to po prostu...
1: Ciężko było nie zdjąć jej z opatrunkiem, tak?
0: Tak, znaczy nawet nie, ale ciężko było tak przyłożyć, żeby go w tą łapkę nie urazić. A jeszcze pies, wiadomo, jak coś go boli, to zabiera. Nie wytłumaczy się mu, że trzymaj, no bo to dla twojego dobra. Tylko jak go boli, no to on, wiadomo, odruchowo zabiera.
1: No. Należy też pamiętać o takiej kwestii, że jeśli psy mają skaleczenia jakieś, czy jakieś blizny pozabiegowe, w miejscach takich, które są na tyle dostępne, potrafią się zwinąć tak, żeby sobie wylizywać gdzieś, to niestety nieuniknionym, że tak powiem, atrybutem jest kołnierz taki, który się dostaje u weterynarza, który po prostu na tyle usztywnia tą część jakby kark i przód tutaj psa, że nie jest w stanie się po prostu złożyć na tyle, żeby sobie wylizywać, więc warto się po wszelkiego rodzaju zabiegach, jeśli nie mamy pewności, że będziemy mogli przez cały czas sprawować całkowitą kontrolę nad psem, warto się o coś takiego upomnieć, więc tutaj...
2: I jeszcze jedna wypowiedź Pawła a propos właśnie różnych urazów, jakie mogą spotkać nasze psy. Paweł napisał tak, że w przypadku labradorów psy te mają bardzo wysoki próg bólu, więc jakichś drobnych skaleczeń mogą one nawet nie zauważać, więc i my wtedy możemy nie zauważyć, że po prostu pies zachowuje się jakoś inaczej.
0: A jeszcze co ważne przy skaleczeniach, to powiem, że jeśli naszego psa ugryzie inny pies i nawet jest malutka ranka, to trzeba iść do weterynarza, bo wiadomo, ząb psi jest mały, ale może zrobić małą rankę, a głęboką, no i może ją zakazić, no bo wiadomo, psie zęby nie są czyste. Więc warto, żeby to weterynarz od razu obejrzał, potraktował odpowiednimi, nie wiem, maściami czy jakimiś lekami. No bo jeśli to zostawimy, a taka mała ranka, no to może to zaropić i później się paskudzić.
1: To jest, ja akurat nie z mojego psa, ale z psa osób z nami zaprzyjaźnionych, autopsji, taką sytuację kojarzę, gdzie właśnie pies został pogryziony i zbagatelizowano, bo nie było to jakieś wielkie pogryzienie, natomiast pies po prostu się zakaził gromkowcem i później bardzo trudno było to leczyć, no bo wiadomo, błyskawicznie się rozsiewa, tam takie bakterie się namnażają bardzo szybko, a później trzeba było robić właśnie antybiogramy i tak dalej. I właśnie im weterynarz tłumaczył, że tak jak dla człowieka najbardziej niebezpieczne są pogryzienia przez drugiego człowieka, jakkolwiek śmiesznie by to nie brzmiało, tak w kontekście psa właśnie pogryzienia innych zwierząt nie są tak niebezpieczne jak te przez inne psy, dlatego że przez podobieństwo flory wszystkie jednostki chorobowe błyskawicznie się przenoszą po prostu z zębów jednego psa do tej rany psa pogryzionego.
0: No i też, no, że tak przyziemnie powiem, koszt takiego psa, którego się, leczenia takiego psa, którego się zaniedbało pogryzienie, no jest o wiele większy.
1: Oczywiście, że tak. Jak wiadomo, zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć albo interweniować najszybciej, jak jest to możliwe. To teraz troszeczkę o inną kwestię cię zapytam, Asiu. Jak tutaj wyglądają kwestie podróżowania z psem, właściwie przygotowywania psa przed podróżą? Wiadomo, że jeśli ten pies będzie przez cały czas podróży z nami pracował, to musi być wypoczęty. Powinniśmy dać mu się przede wszystkim porządnie wyspać i odpocząć, tak? Co jeszcze powinno być takim elementem, którego nie możemy zaniedbać, zanim wyruszymy z psem?
0: Jeśli to będzie długa podróż, zwłaszcza pociągiem, no nie wiem, jakoś 8 godzin czy coś, no to powinniśmy psu dać dużo czasu, żeby załatwił wszystkie swoje potrzeby, żeby sobie pobiegał, żeby miał trochę ruchu, żeby miał mniej energii i po prostu lepiej wtedy mu się będzie spało, mniej się będzie nudził. I przed taką dużą podróżą nawet psa można nie nakarmić, no bo lepiej, żeby pies nawet był trochę głodny, a będzie mu się lepiej jechało niż z pełnym żołądkiem, a może mu się zachce kupę, a może też zwymiotować czasami, jak jest gorąco albo coś. I lepiej właśnie wtedy psu dać albo mniejszy posiłek, albo wcale nie dawać. Musimy mieć wodę ze sobą. Są takie fajne składane miski silikonowe, które się składają w kształt takiego kółeczka płaskiego. Można go schować do torebki, do plecaka. No i warto mieć ze sobą wodę. Jak nie chcemy mnóstwa, zwłaszcza jak jest gorąco, ale na długą podróż to nie tylko jak jest gorąco, zawsze trzeba mieć. A jak nie chcemy jednej wody dźwigać dla siebie, drugiej dla psa, to kupmy niegazowanego żywca, pies spokojnie się napije i my też. Nie będziemy pić kranówy, bo pamiętajmy, pies się nie napije gazowanej wody. Nie lubi.
1: Czy warto też, jeśli oczywiście się nie spieszymy, planować podróż tak, żeby mieć, powiedzmy, jakąś przerwę, jakąś przesiadkę lub, znaczy nawet nie, żeby przechodzić z miejsca w miejsce, ale na przykład zamiast jednym bezpośrednim pociągiem zaplanować sobie podróż tak, żeby, powiedzmy, mieć możliwość, nie wiem, wyjścia w połowie drogi z psem na jakieś 15 minut i kontynuowania podróży dalej. To jest chyba niezbędne przy podróżach, których czas jest większy niż 8 godzin, tak? Zapowiada się na dłuższy.
0: Myślę, że to się na pewno bardzo przyda przy takich podróżach. Z pociągami jest o tyle trudno, że bardzo rzadko kiedy w sąsiedztwie peronu i dworca jest jakaś trawa. Trzeba wyjść z tego dworca, więc trzeba tak mieć na tyle czasu, żeby sobie z tego dworca wyjść, pójść z psem na spacer i wrócić.
1: Ale jednak warto to brać pod uwagę, bo też trudno oczekiwać od psa, że bez, że tak powiem, załatwienia swoich bądź fizjologicznych potrzeb, tak? Da radę wytrzymać, nie wiem, 11 czy 12 godzin w podróży, tak?
0: No lepiej jest, żeby coś takiego wziąć pod uwagę. Można też jechać autobusem. Autobus na pewno będzie miał jakąś przerwę. I przy dworcach PKS ja jednak częściej spotykałam trawniki, chociaż też nie zawsze. Przepraszam. I wtedy można psa na jakieś siusiu wziąć.
2: Mamy kolejną wypowiedź od słuchacza, tym razem od Michała, a Michał napisał do nas tak. Dobry wieczór, posiadam psa przewodnika rasy Labrador, wyszkolonego w Fundacji Labrador. Co do skaleczeń, to na ich zabezpieczenie dobre są specjalne buciki dla psa. Ja takie zawsze mam w plecaku, kiedy chodzimy po górach, a zimą, jeśli są duże mrozy lub mocno sypią solą, to pies je nosi przez cały czas.
1: Mhm. Świetnie, bardzo fajny pomysł.
0: Ja wiem nawet, który to Michał napisał.
1: To pozdrawiamy Michała i dziękujemy bardzo za kolejną cenną uwagę w naszej audycji. Te buty są też o tyle dobre, że jeśli smarujemy psu łapy wazeliną, to on po prostu później wszędzie, gdzie wchodzi, po prostu ślady tej wazeliny zostawia na podłogach, na posadzkach i jeśli mamy możliwość przetarcia tych łap, to dobrze, ale jeśli nie mamy, to wydaje mi się, że buty będą się sprawdzały o wiele lepiej niż smarowanie wazeliną.
0: Znaczy, powiem tak, ja po górach nie chodzę z psem i bez psa też bardzo rzadko, a w zimę ja właśnie smaruję wazeliną jakoś, no mój Bryś aż tak bardzo nie, no przeszkadza mu ta sól, ale nie uniemożliwia mu to pracy, dlatego nie myślałam o butach, bo nie wiem, jak bym sobie radziła z ich zakładaniem i czy by się do nich przyzwyczaił, ale ja na przykład robię tak, że smaruję psu łapy wazeliną, linomagiem dokładnie, dopiero przed samym wyjściem z klatki. Już z klatki bezpośrednio na zewnątrz. Bo jak smarowałam wcześniej, to pies sobie tę wazelinkę tłustą elegancko wylizywał z łapek. Więc smaruję przed samym wyjściem z klatki na dole i jak gdzieś dojdę, to przecieram psu łapy, jak mogę, to myję mu ciepłą wodą, a jak nie mogę, no to przecieram mu chusteczkami takimi dziecięcymi, takimi nawilżanymi jak dla malutkich dzieci.
1: Jasne. Tutaj jeszcze to myślę w kwestii tych zabezpieczeń chyba tyle.
0: Tak? Przewodniki, które używają butów w zimę.
1: Też jeszcze raz, jeśli możesz powtórzyć?
0: Mam psy, które przewodniki u nas wyszkolone, które chodzą w zimę w butach.
1: To jest bardzo fajne. Ja cały czas się zastanawiałam nad kupnem butów dla naszego psa, ale stwierdziliśmy, że jeśli on chodzi tylko po lesie, to czy w zimę, czy w lecie zawsze gdzieś chodzi po jakimś takim miękkim poszyciu, w zimie nie chodzi po soli, więc ostatecznie zawsze odwlekaliśmy i ostatecznie nigdy tych butów nie kupiliśmy, a jestem ciekawa, jak to się sprawdza. Dobrze, to przejdźmy teraz może do tych kwestii, że tak powiem, psa w naszym domu. Myślę, że jedną z takich bardziej ważkich kwestii jest relacja psa z poszczególnymi członkami rodziny. Jak powinniśmy, że tak powiem, zaplanować, ustalić te role, żeby ta wspólna koegzystencja układała się prawidłowo?
0: Przede wszystkim to jest nasz pies, więc my powinniśmy się nim zajmować, dawać mu jeść, wodę, bawić się z nim, pracować z nim. A rodzina, no, może się oczywiście psem zająć w jakichś sytuacjach awaryjnych, jak jesteśmy chorzy, jak coś się dzieje, no albo na przykład u mnie jest tak, że raz na dwa, czasami raz na tydzień, a czasami raz na trzy jadę do rodziców swoich. No i powiedzmy, mój tata rano weźmie psa, wypuści go, wyjdzie z nim na ogródek, no żebym sobie mogła dłużej pospać. To się wtedy nic nie dzieje. Sęk w tym, żeby pies się nie stał psem całej rodziny albo kogoś z członków rodziny, bo bardzo łatwo może być taka sytuacja, że pies uzna, o, oni są fajniejsi, oni mi dają jeść, oni się ze mną bawią, a ten niewidomy to mi każe pracować. Nie opłaca mi się być jego psem, ja będę psem tych, którzy są dla mnie bardziej atrakcyjni. Także nie możemy do takiej sytuacji dopuścić.
1: A jak wygląda kwestia, bo tutaj tak mi się nasunęło, pamiętam, że w tej audycji, którą miałam przyjemność przygotowywać z Jackiem Piotrowskim i z Justyną Kucińską, rozmawialiśmy o tym, że czasem się zdarza taka sytuacja, że niewidomi pożyczają sobie psy. Jak, co mówi na ten temat, że tak powiem, tutaj nie wiem, co mówią na ten temat trenerzy psów, treserzy, weterynarze i tak dalej. Czy to tak powinno się odbywać w przypadku psów przewodników, czy zdecydowanie nie?
0: Zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie. Ja na przykład...
1: Przepraszam, ja jeszcze tylko dodam, żeby była pełna jasność. Nikt z moich gości nie twierdził, że to jest, że tak powiem, prawidłowa praktyka. Mówiliśmy tylko, że tak bywa.
0: Ja się domyślam. Zresztą słuchałam tej audycji oczywiście, tylko chyba nie słuchałam jej na bieżąco, tylko później. Ale w każdym razie nie powinno się tak robić. Ja czasami przyznaję, zdarza mi się pożyczać mojego psa, ale robię to zawsze pod okiem trenera i w bardzo uzasadnionej sytuacji. To znaczy, jeśli mamy szkolenie dla kandydatów na posiadaczy psów przewodników i wtedy, żeby oni po prostu mieli jakieś przynajmniej wrażenie i odczucie, jak się chodzi z takim psem. Bo może wiadomo, że to nie jest tak jak z własnym psem, no bo z tym psem nie są zgrani, ale jakieś jednak
1: pojęcie,
0: no,
1: o jakieś tym jest.
0: Pojęcie o tym daje taka możliwość przejścia się. Ale to wtedy się odbywa pod okiem trenera.
1: A wracając jeszcze...
0: Nie pytam swojego psa.
2: To jeszcze, jasne. Alu, zanim przejdziesz dalej, to dodam jeszcze, że Michał wspomniał o tych butach dla psów, że warto również je zakładać, kiedy wybieramy się z psem w podróż pociągiem, no i przy okazji również przesyła pozdrowienia.
1: Dziękujemy bardzo serdecznie. Chciałam tutaj dopytać jeszcze w kwestii, czy jakoś są jakieś wytyczne odnośnie tego, jak powinno się układać relacje psa przewodnika, jeśli w domu są dzieci?
0: Jeśli w domu są dzieci, no wiadomo, powinno się im tłumaczyć, że to jest nasz pies, że on nam pomaga, że z nami pracuje, że nie mogą się z nim bawić. Ja sobie zdaję sprawę, że się tego nie upilnuje, że dziecko tam od czasu do czasu tego psa...
1: Ale czekaj, czekaj, w ogóle nie mogą się bawić z nim?
0: No właśnie chcę powiedzieć dalej, że dziecko od czasu do czasu tego psa pogłaszczy, czy coś tam do niego powie, czy, no nie wiem, spróbuje mu coś dać, zwłaszcza małe dziecko. Ale najważniejsze jest to, żeby dzieci nie nakręcały bardzo mocno psa, nie wchodziły z nim w taką jakąś zabawę, która jest dla niego bardzo, bardzo atrakcyjna, bardzo go tak nakręca, pobudza. To jest takie bardzo ważne, no bo dzieci, wiadomo, wszystkie osoby widzące są dla psa atrakcyjne. Znaczy, no bardziej atrakcyjne niż osoby niewidome, bo nawiązują kontakt wzrokowy.
1: Ale to jest, myślę, kwestia nie do zrobienia, bo chyba nie ma lepszego zestawu na świecie do zabawy niż dziecko plus labrador, tak?
0: No, trzeba się starać jak najbardziej się da.
1: Jasne. To myślę, że kwestie tam tych relacji rodzinno-psich mamy już z grubsza omówione. To teraz zapytam cię o przestrzeń. Jak powinniśmy zaaranżować przestrzeń w naszym domu? Pod kątem tego, żeby i pies mógł się czuć komfortowo i bezpiecznie, i my, żebyśmy mogli funkcjonować właściwie i tak jakby na każdym kroku nie wchodząc sobie w przysłowiową paradę, tak?
0: To jest tak trochę jak z ludźmi. No my też byśmy pewnie nie chcieli mieć łóżka i spać w przejściu między pokojem a kuchnią, żeby nas wszyscy potrącali, żeby chodzili koło nas, żeby nam było nieprzytulnie. I to samo pies. On swoje legowisko powinien mieć w jakimś kącie takim, gdzie sobie może spokojnie odpoczywać, gdzie się go nie potrąca co 5 minut, gdzie on ma swoje takie właśnie spokojne miejsce, a poza tym my jako osoby niewidome co chwilę się nie potykamy o to legowisko.
1: Jasne. A w przypadku, rozmawiałyśmy na przykład o tym, kiedy przychodzą do nas goście, jakie akcesoria mogą być pomocne właśnie w tym, żeby jakoś przynajmniej w tych pierwszych chwilach tą niezmierną radość psa z przyjścia gości do naszego domu jakoś okiełznać.
0: Znaczy, pies przewodnik ma komendę miejsce. Zawsze go można odesłać na miejsce, dać mu tam jakiś smakołyk, zwłaszcza taki, który on będzie sobie długotrwale na przykład wylizywał albo rozgryzał jakieś takie suszone ucho.
1: Wołowe. Żeby jak najdłużej go zająć, tak?
0: Tak, zająć go. Albo kong. A kong to jest taka zabawka z grubej gumy w kształcie, powiedzmy, ja mam konga w kształcie bałwana i ten bałwan w podstawie ma większą dziurkę, a tam, gdzie powinien mieć kapelusz, ma mniejszą dziurkę. I można go napchać też jakimś jedzonkiem typu, nie wiem, pasztet, twarożek, albo suchą karmę pozlepiać pasztetem i twarożkiem tam napchać do tego konga. I pies sobie wylizuje to przez te dwie dziurki, które są w tym kongu. Mhm. To jest taki po prostu bałwan pusty w środku.
1: Jasna sprawa. Jakie jeszcze możemy wskazówki co do przestrzeni?
0: Jeśli ktoś ma u nas, nie dla wszystkich psów, nie zawsze, ale czasem polecamy klatkę. Ta klatka jest duża, że pies spokojnie tam może wstać, obrócić się i może ktoś myśli, że trzymanie psa w klatce, no oczywiście przez jakiś rozsądny czas, to jest męczenie go, ale tak nie jest, bo psy w naturze rodziły się w norach, więc takie, wiadomo, nie za ciasne, ale takie dość ciasne pomieszczenia dają mu poczucie bezpieczeństwa. Zauważmy czasem, że pies lubi wchodzić pod stół. Na przykład u mnie w pracy pies ma legowisko pod biurkiem i do tego stopnia uwielbia tam na tym legowisku leżeć, że jak u nas ten pan, który sprząta, zawsze prosi mnie, żebym podniosła psa, zabrała z legowiska, jak on idzie legowisko wytrzepać. I zanim ułoży to legowisko na miejscu, no to ja muszę psa trzymać, żeby pies już na niej nie poszedł.
1: Jasne. Tak samo jak psy lubią takie niskie fotele, które są jakby obramowane z trzech stron, w sensie oparcie i podłokietniki, bo też dobrze się tam czują, tak?
0: Tak. No, niektóre są takie legowiska, takie materacyki, albo są takie legowiska, które
1: pontony.
0: Pontony, że środek jest nieco niżej, a takie boki są trochę wyższe jak ponton.
1: Tak, nasz pies też właśnie miał taki ponton, tyle że z legowiska, ponieważ miał kwarantannę i nie wychodził, postanowił sobie zrobić szalecik, więc bardzo szybko się tego pontonu pozbyliśmy i później już miał, że tak powiem, zwykły koc. Natomiast ponieważ on generalnie wiedział, gdzie jest jego miejsce, ale zwykł był kłaść się wszędzie, tylko nie tam, więc po prostu robił jeszcze takie figle, że ten chciał sobie poleżeć na płytkach, więc sam się kładł w tym kącie, w którym miał koc, a koc wykopywał na środek, więc jak już tak się szczęśliwie złożyło, że pies leżał na miejscu i nie potykaliśmy się o psa, to potykaliśmy się o koc, który wypchnął na środek, więc...
0: Czasem pies, jak jest mu gorąco, to leży albo na drewnianej podłodze, jak to jest jeszcze za ciepłe, to leży też na płytkach.
1: A jakimi zabawkami, Asiu, powinien się bawić pies przewodnik, a jakimi w żadnym wypadku bawić się nie może?
0: Fajną zabawką jest właśnie kong, ten, o którym mówiłam. Kombi tak. są z różnej gumy. Dla takich psów, które łatwo niszczą zabawki, chyba najgrubsza, taka najtwardsza guma jest czarna. A inne nie wiem, jakich są kolorów. Są różne zabawki. Niektóre gumowe, może się pies z nimi pobawić, ale nie można psa z nimi zostawiać samego, żeby ich na przykład nie rozgryzł, nie połknął. Mój Bryś na przykład lubi nosić taki sznur, taki kawałek sznura z dwoma węzłami jakby.
1: A te liny takie, tak? Tradycyjne dla psa. Czy można się z psem przewodnikiem taką liną przeciągać, czy to raczej nie jest zabawa?
0: Raczej nie, ale to już też zależy od psa i to powie trener przy przekazywaniu psa. Ale na przykład mój Bryś lubi też taką piszczącą piłeczkę. To jest też ciekawe zjawisko, bo on się tą piłeczką bawi, czasami sobie nią podrzuca, popycha nosem, ale na przykład jeśli ta piłka leży w legowisku, to on się nie położy w legowisku i nie wyjmie sobie tej piłki. Ja muszę iść, wyjąć mu tą piłkę. Jeśli go odsyłam kilka razy na miejsce, a on podchodzi do tego legowiska, wchodzi na nie i zaraz z niego wychodzi, to jest duże prawdopodobieństwo, że tam jest piłka. Ja ją muszę zabrać. Bo kiedyś było tak, to było bardzo... śmieszne w sumie. Było tak, że Bryś chyba się bawił tą piłką, miał ją w legowisku i w nocy wstał, poszedł z powrotem na legowisko, położył się i ta piłka mu pod tyłkiem zapieszczała.
1: Aha, może to go wystraszyło od tej pory.
0: No, raczej nie lubi, jak ta piłka jest w legowisku, ale poza legowiskiem jest okej, może być. Nie gryzie tej piłki, chociaż ona jest z dość cienkiej gumy, ale to jest taki jeżyk, więc on nie gryzie, trzyma ją w pyszczku, czasem ją łapą pacnie, piłka zapiszczy, bawi się nią generalnie, tylko że jak jest w legowisku, to jeszcze nie wpadł na to, że może sobie z legowiska tą piłkę wyjąć.
1: A powiedz mi, Asiu, jak przedstawia się kwestia dzwonka? Bo często osoby niewidome, zanim przyzwyczają się do tego, że pies jest w domu, obojętnie pies przewodnik czy zwykły pies, zakładają mu dzwonek, żeby, bo wiadomo, pies jest dosyć ruchliwy, zwłaszcza jak jest w nowym miejscu na początku w domu. Wszystko zwiedza, wszędzie chodzi, tu się kładzie, tam zagląda, jeszcze gdzieś indziej węszy. I to jest taki sygnał dla nas, gdzie w danym momencie pies jest. Czy wy rekomendujecie takie rozwiązanie w jakiś sposób, czy nie?
0: Znaczy, w domu mój Bryś czasem ma dzwonek, czasem nie ma. Ja generalnie zawsze polecamy dzwonek, jeśli spuszczamy psa. Chociaż najlepiej też jest spuszczać pod kontrolą osoby widzącej. No bo jak spuścimy psa sami, to nie mamy szansy w porę zareagować i skorygować jakiegoś jego złego zachowania. Najlepiej pod kontrolą osoby widzącej. I ja jeszcze też polecam dzwonek, nawet jak psa mam na smyczy długiej, czyli jak jest na spacerze, bo wtedy szybciej na przykład wyczajam, że się smycz zaplątała, no bo jak gdzie indziej słyszę dzwonek niż czuję ciągnięcie smyczy, no to o, zaplątałaś.
1: No tak.
2: Mamy tu jeszcze wypowiedź a propos zabawek od Michała. Jeżeli chodzi o zabawki, to Michał napisał tak. Fajną zabawką jest kula smakula, w którą się wsypuje dropsy, karmy i regulując okienko do wsypania odpowiednią wielkość szpary. Pies chcący wysypać smakołyki musi nosem tak przesuwać kulę, by się coś z niej wysypało. Zmusza to psa do myślenia, kombinowania. Pies jest wtedy zajęty przez pewien czas, a my możemy zająć się czymś innym.
1: Dziękujemy.
0: Słyszałam o kuli smakuli. Powiem szczerze, że ja jej nie mam, ale słyszałam, że psy to lubią.
1: Mój pies miał kulę smakulę i bardzo szybko, że tak powiem, rozkminił, jak w łatwy sposób można się do tego pokarmu dobrać. Kiedy ją kupowałam, sprzedawca mnie zapewniał, że pies będzie miał na długi czas zajęcie, że będzie chodził, że będzie turlał. przynieśli tą kulę smakulę, no zajął się może przez kwadrans, po kwadransie położył się, że tak powiem, pyskiem do ściany i łapami przed nimi, kulę jedną łapą wturlał sobie między przednie łapy i stukał nosem w tą kulę, tak, że ona się po prostu odbijała od ściany i po prostu karma mu wypadała spodem, więc nie robiąc ani kroku, tylko delikatnie ruszając łbem, potrafił ją sobie spokojnie w przeciągu, ja wiem, 40 minut, może gdzieś 40 minut do godziny potrafił sobie spokojnie całą opróżnić w ten sposób. I także przerósł pies tam nasze oczekiwania. Myśleliśmy, że jakoś bardziej się zaangażuje, ale po prostu był bardzo rezolutny i świetnie dawał sobie radę z tego typu sytuacjami. Właśnie to też sprawiało, że mieliśmy dla niego tyle takiego szacunku i podziwu, bo wielokrotnie właśnie zaskakiwał nas taką wręcz nie psią, tylko niemalże ludzką pomysłowością, więc ale kula smakula bardzo fajna jest. Trochę jest śmieci, bo oczywiście kiedy pies się nią bawi tak jak powinien się bawić, no to chodzi, toczy ją, więc jakoś tam po tej zabawie no, trzeba jakoś tą przestrzeń, gdzie pies się bawił, przejrzeć, żeby nie stawać na te groszki czy tam dropsy i ich nie rozdeptywać, ale generalnie bardzo fajna to jest zabawa.
0: Raczej u labradora nie ma możliwości, żeby on zostawił jakiś kawałek karmy.
1: Aha, no tak.
2: Tu jeszcze Paweł do nas napisał a propos tej kuli smakuli, bo tak wnioskuję z kontekstu. Mój labrador ma zrobioną sposobem domowym i bardzo ją lubi. To faktycznie pozwala zająć psa na długo i w istocie sprawia, że zmusza to psa do myślenia. Również bardzo polecam. Czyli okazuje się, że niektóre psy jednak są w stanie się tą zabawką pobawić. Jeszcze Michał napisał. Już zerkam. O, a propos dzwonka tym razem. Co do dzwonka, to polecam wyraźne dzwonki wielkości kasztana, najczęściej sprzedawane pod gubałówką. Należy każdy dzwonek króciutko przypiąć przy obroży, tak żeby nie dyndał zbytnio przy psich uszach i nie drażnił psa. Wspomniany dzwonek jest dużo bardziej wyraźny w dzwonieniu niż te wędkarskie. Doskonale spisuje się na większe odległości lub też przy większym hałasie, na przykład szum wiatru.
1: To ja tutaj a propos dzwonka też opowiem o naszych doświadczeniach z naszym psem. My mieliśmy właśnie taki ten dzwonek spod gubałówki, bo nawet mąż kiedyś z któregoś wyjazdu do Zakopanego przywiózł mi, jeśli dobrze kojarzę, jakąś owcę, która miała właśnie taki dzwonek zawieszony i próbowaliśmy go założyć psu, ale on tego akurat dzwonka się bał. Chyba był za głośny albo jakieś nie te, że tak powiem, tony, które tam jemu odpowiadały, ale znaleźliśmy inne rozwiązanie. Jak na Wielkanoc są sprzedawane zające z Linda, te czekoladowe, one mają taki mały dzwonek w kształcie kulki i on ma taki przyjemny, szemrzący dźwięk, taki delikatny, właśnie nie jest zbyt wysoki i cichy na tyle, że pies może go mieć przypięty na stałe do obroży. Oczywiście ma to ten minus, że w naprawdę dużym hałasie nie usłyszymy, ale na takie spacery gdzieś powiedzmy w terenach podmiejskich spokojnie wystarcza, jak pies się... Właśnie też zaletą tego dzwonka jest to, że przez to, że on jest taki mały i wystarczy naprawdę bardzo niewielki ruch, żeby pies, niewielki ruch psa, żeby ten dzwonek dzwonił, więc myślę, że ten też jest taki.
0: A ja mam taki dzwonek w kształcie dzwonka, taki lekki, fajny dzwoneczek. Miałam kiedyś dzwonek w kształcie kulki, później miałam taki dzwonek też w kształcie dzwonka, taki jak się krową przywiesza, taki większy. Ale chyba mi go ukradziono razem z całym plecakiem niestety.
1: Oj, to już mniej zabawne. To ale... Asia, potrząśnij psem, żeby było słychać, jaki masz dzwonek.
0: Bryś, chodź, bryś, bryś, chodź.
2: Bryś, chodź, będziesz w radiu.
0: Równy. Chodź. Chodź, Bryś, dziadku, chodź. Chodź. O, przyszedł Bryś. O, właśnie
1: pięknie.
0: Się odczepał. Mam też przy tym dzwonku adresówkę. Także jest dodatkowa blaszka i trochę bardziej dzwoni. A śmieszna historia z tym dzwonkiem jest taka, że zepsuł mi się poprzedni dzwonek, więc poszłam do moich ulubionych sąsiadów, czy by nie mogli mi naprawić. No i sąsiad stwierdził, że się nie da naprawić. No ale, że oni coś pomyślą. I na drugi dzień moja sąsiadka przychodzi, przynosi mi w

0: warunkach domowych w zupełności wystarcza.
1: Tak, w domowych tak, ale na spacerze jednak nie. Także no, dzwonek jest lepszy. Tylko takie dzwonki na przykład, które są kulkami, a w środku jest mniejsza kulka i ona dzwoni, one jeszcze mają tą wadę, że się w zimę zapychają. Jak pies sobie tam skacze, w zaspy, coś tam, to po prostu ten dzwonek się zatka i przestanie dzwonić. Śniegu się do niego nabije.
2: No tak.
1: I to trzeba wytrzepywać.
2: No tak, ale to już myślę, każdy jakiś tam swój wariant tego dzwonienia opracowuje. Jeszcze chciałabym, Asiu, żebyś powiedziała o tym, jakie powinny być miski dla psa i gdzie powinno się znajdować miejsce, w którym pies, że tak powiem, spożywa swoje posiłki.
1: Miski powinny, cały czas powinna być miska z wodą. Dobrze by była, żeby była na gumie, żeby się nie ślizgała. Czy metalowa, czy plastikowa, to już jak to tam kto chce. I do wody pies powinien mieć cały czas dostęp. No i miski też dobrze postawić, po pierwsze w takim miejscu, gdzie my nie będziemy ciągle włazić w te miski, a po drugie w takim miejscu, które łatwo wytrzeć, bo pies chlapie, jak pije. Jeden mniej, drugi bardziej, a niektóre labradory szczególnie lubią chlapać, bo sobie jeszcze z tego robią zabawę, albo robią na przykład tak, że nie połykają ostatniego łyka wody, tylko odchodzą od miski, a ten łyk z pyska po prostu wykapuje.
2: O, to tak właśnie robił nasz pies, mimo że nie był labradorem, właśnie ostatni łyk był zawsze tym, który, że tak powiem, ciągnął się za psem. Było widać, w którą stronę odchodził, jak skończył pić.
1: No.
2: Dobrze, to teraz już na sam koniec chciałabym jeszcze porozmawiać chwilę o tej czystości psa naszej, bo mówiliśmy oczywiście o kąpielach, ale kąpiele to jest kwestia rzadka i na ogół dosyć taka no, wyzwaniowa i incydentalna, tak? Bo gdzieś tam pies się nam wybrudzi, wytarza, albo po prostu zwyczajnie już jest brudny na tyle, że musimy go wykąpać. A co w kwestii, Asiu, radzicie takiej dbałości o czystość psa na co dzień? O czym musimy pamiętać?
1: No, jak jest jakoś mokro, nie musi być deszcz, może być nawet rosa czy coś, no to wiadomo, jak się przychodzi do domu, to trzeba psu łapy wytrzeć. No jak jest deszcz, to pies będzie miał łapy całe brudne w piasku. Znaczy, jeśli biega po trawie na spacerze, to będzie miał bardziej mokre niż zabłocone. Z chodników ma zabłocone łapy, ma zabłocone tak zwane podwozie, czyli klatę, brzuch. I no wiadomo, trzeba go wycierać, ale nigdy się go do końca nie wytrze, nie osuszy, zawsze trochę tego piachu zostanie. Tak samo jak nigdy się do końca sierści nie wyeliminuje. Albo trzeba codziennie sprzątać, albo trzeba to troszkę polubić i sobie powiedzieć, że no trudno.
2: A co, przepraszam, że tak ci przerywam, w kwestii kubraczków dla psa, bo nasz akurat miał taki kubrak, ponieważ on miał bardzo gęstą sierść i bardzo trudno było, kiedy się wybłocił, jakoś doprowadzać ją do porządku, tak? Żeby nie było tak, że w domu na każdym miejscu, gdzie pies się kładzie, jest zabłocone. Kupiliśmy taki ortalionowy kubrak, który po prostu po każdym przyjściu z takiego błotnego spaceru najzwyczajniej w świecie pod bieżącą ciepłą wodą się płukało, rozwieszało i do następnego spaceru on był suchutki, można było z powrotem psa w niego ubrać, a właściwie do wycierania samego psa, znaczy na samym psie zostawały już tylko łapy.
1: Znaczy powiem tak, ja nie wiem, czy czyjś pies chodzi w takim kubraku. Wiem, że psy chodzą w kamizelkach odblaskowych na pewno, ale to bardziej dla widoczności. Jeden czarny pies chodzi w żółtej kamizelce odblaskowej i to musi fajnie wyglądać. No a o

0: Rakach nie wiem, faktycznie mógłby być to niezły pomysł, no ale powiem szczerze tak, ja lubię, żeby w domu było czysto i sprzątam na tyle, ile mam siłę, ile mam czas. Zdaję sobie sprawę, że nie jest tak czysto, jakby było bez psa, ale w sumie jest to tak zwane coś za coś. Ja tego psa lubię i on mi naprawdę tyle pomaga, że ja jestem, no, przyjmuję to jako taką, no, konsekwencję.
1: Jasne, oczywiście. Wszystko ma swoje plusy i minusy.
2: Mamy jeszcze pytanie. Mamy jeszcze pytanie, to zadam je. To jest kolejne pytanie od Pawła. A Paweł pyta o następującą kwestię. Czy fundacja ma jakieś uwagi odnośnie szkolenia psa na własną rękę? Mam tu na przykład na myśli metodę klikerową, cokolwiek to znaczy, i uczenie go jakichś sztuczek typu przybij piątkę i cały szereg innych. To może wyjaśnijmy najpierw, to już pytanie tak poza pytaniem Pawła, no bo Paweł wie, o co chodzi, ale może nasi słuchacze nie wiedzą, co to jest w ogóle ta metoda klikerowa.
0: Metoda klikerowa to jest jakaś taka metoda, że jak pies dobrze wykona jakieś zadanie, no to jest klik i nagroda. Ale jak to tak dokładnie działa, to wolałabym się tu nie zagłębiać, no bo nie mam aż takiej wiedzy. Co to znaczy? Tak, praca z psem przewodnikiem jest nieustannym jego szkoleniem, to wiemy. My musimy, no, dbać o to, żeby on to, co robił, robi dobrze, żeby jeśli robił jakieś błędy, żeby te błędy poprawiał, żeby po prostu cały czas rozwijał swój potencjał. Możemy z nim chodzić po nowych trasach i tak dalej, żeby miał różne jakieś wyzwania ciekawe. Ja na przykład dzisiaj inną drogą wróciłam do domu, taką średnio mi znaną, i w pewnym momencie nie byłam pewna, gdzie jestem, no ale się dopytałam i nie poszłam nigdzie, gdzie bym nie chciała pójść, także było dobrze. A co do uczenia, uczymy różnych rzeczy. Ja na przykład nauczyłam Brysia komendy bramka w metrze. Też w moim przypadku uczyła treserka, żeby Bryś mnie podprowadzał do prawej poręczy schodów, o ile taka poręcz istnieje. No ja w nim tą umiejętność ugruntowałam, bo mi się ta umiejętność bardzo przydaje. No a uczenie psa sztuczek, no ja wiem. Nie wiem, czy jest taka potrzeba, żeby psu tak jakby, no, zaprzątać głowę takimi rzeczami, które naprawdę nam są niepotrzebne. Mój Bryś z takich niepotrzebnych rzeczy, znaczy niepotrzebnych w sensie pracy psa przewodnika, podaje łapę, ale ja go tego nie uczyłam, on już jakoś to umiał.
1: Aha, ale myślę, że wszelkie zabawy z psem, które zacieśniają jakoś więź właściciela z psem, są miłe. Jeśli pies chętnie pracuje i chętnie się uczy, to pewnie nie jest to z jakąś wielką szkodą dla niego, więc...
0: No chyba, że to jest jakaś zabawa, nie wiem, powiedzmy, że rzuca się psu piłeczkę i pies się tak nakręca na tą piłeczkę, że później dzieci grają w piłkę, my przechodzimy i fruniemy, bo pies piłkę zobaczył.
1: No tak, tak, ale chodziło mi o, wiesz, o te sztuczki na komendy właśnie, że jeśli psy lubią i chętnie się uczą, to myślę, że nie stanowi to jakiegoś problemu, bo jeśli rozróżnia komendy związane z pracą i komendy związane z zabawą, to...
0: Na przykład moja koleżanka nauczyła psa szczekać na komendę.
1: Aha, no tak. Ja tylko mając psa żałowałam, że nie ma żadnej komendy takiej, którą by pojął, żeby przestał szczekać, ale... tak, bo...
2: Jeszcze a propos tych sztuczek, to wypowiedział się też Michał, więc jeszcze odczytam jego wypowiedź. Mówi się w środowisku właścicieli psów, przewodników, że ze szkoły otrzymujemy psa jako brylant, a potem zależy tylko od nas, jak go oszlifujemy, czy na fajny diament, czy zepsujemy. Ogólnie pies ma dobrze pracować, a sztuczki powinno się zostawić dla cyrkowców.
1: Jasne. To mamy tutaj...
0: A po czystości tak? Powiedzieć, że też no nie tylko my się brudzimy, no bo pies, wiadomo, mokry pies się otrzepuje, ociera się o naszą nogę. Czasem jak idziemy albo jak stajemy na przejściu, no to się brudzimy. No i mamy też trochę kłaków na sobie zawsze.
1: Jasne, jasne, ale to bym chciała jakoś bardziej rozwinąć za chwilę, jeśli pozwolisz, aha, Asiu, bo chciałabym dokończyć jeszcze ten wątek tej codziennej... Tak, tak?
0: Coś już mówiłaś o końcu, więc chciałam...
1: Nie, nie, nie. Mówiłam na zakończenie w kontekście całego tego działu, który tej czystości. Tutaj chciałam cię jeszcze dopytać, jak ty sobie radzisz z tym doprowadzaniem psa do porządku, kiedy on wraca do domu? Czy to jest jakieś mycie, wycieranie, korzystasz z jakichś superchłonnych ręczników? Na jakiej zasadzie to się odbywa?
0: Ja go staram się... wytrzeć. Mam taką dla niego bawełnianą dużą ścierkę. Staram się go wytrzeć. Jeśli jest bardzo zabłocony, no to mokrą ścierką staram się ścierać z niego piach. Spłukuję tą ścierkę, no i tam jeszcze parę razy ten piach z niego ścieram. Wiadomo, nigdy wszystkiego nie zetrę, nigdy wszystkiego nie usunę, no ale przynajmniej na tyle, na ile się da. A na przykład u moich rodziców, gdzie jest taki przedsionek, to po prostu mówię psu, żeby sobie został w tym przedsionku, poleżał, aż trochę bardziej wyschnie na przykład. Mhm. I nieraz sobie tam z nim siedzę, głaszczę go, a on sobie schnie.
1: Jasna sprawa. Czasami też trzeba umyć psu łapy, prawda? Więc tutaj chyba w grę wchodzi jakaś miseczka z ciepłą wodą.
0: Tak. I można psu łapy umyć.
1: To w przypadku soli też.
0: W przypadku soli tak, bo chusteczki to tylko wtedy, jak nie możemy umyć łap, ale jak możemy, to mycie w ciepłej wodzie jest najlepsze.
1: Jasne. To teraz właśnie
0: No tak? Bo wiadomo, jak łapa jest zziębnięta, no to my też zimnych rąk nie wkładamy do ciepłej wody bardzo, bo to jest nieprzyjemne, tylko do zimnej najpierw, albo do letniej. Okay. Także letnią wodą te łapki myjemy.
1: Jasne. To teraz właśnie do tej takiej czystości psioludzkiej. W jakich okolicznościach pies nas brudzi, jak nas brudzi i jak możemy się przed tym zabezpieczać? No, oczywiście może... rozumiem, że się nie zabezpieczymy w 100% na pewno.
0: No na pewno, ale no, bierzemy psa z dobrodziejstwem inwentarza, że tak powiem.
1: Tak.
0: Pies nas może obśliwić przede wszystkim. Znaczy, no niektóre psy mniej, niektóre bardziej, no ale zawsze nas trochę pies może obślinić. No, dotknie nas mokrym nosem. No a wiadomo, jak jest deszcz, to może się koło nas otrzepać, może się otrzeć o nogę, może nam usiąść na przykład na butach, dlatego dobrze wiedzieć, jak się myje buty i posłuchać podcastu na ten temat. No i ja wiem, no to chyba w sumie wszystko, ale możemy się też ubrudzić od psiego sprzętu, bo zawsze jak jest deszcz, brudne są szorki, czyli uprząż psa. Ten pałąk na pałąku, który trzymamy, tam jest tabliczka z oznaczeniem, że to jest pies asystujący, no to ta tabliczka jest mokra tylko, no bo jak pada deszcz, to moknie. Ale najbardziej brudny jest ten pas pod brzuchem psa, bo on jest zawsze zabłocony. I ja też też to wycieram po prostu, tylko tym razem suchą ścierką wycieram, zbieram ten piach i czasami też daję te rzeczy na balkon, żeby nie brudziły w domu. Bo normalnie jak jest sucho, to u mnie szorki wiszą tam, gdzie są kurtki na przedpokoju. Ale jeszcze może nam się zamoczyć smycz. Zwłaszcza ta smycz automatyczna, taka długa, wyciągana, z którą chodzimy z psem na spacer. No ja przynajmniej chodzę. I ja robię wtedy tak, jak to jest zima, to po prostu rozciągam tą smycz na całą długość, blokuję ją, żeby się nie wciągnęła i suszę ją na kaloryferze, najzwyczajniej w świecie.
1: Jasne.
0: A jeśli nie jest zima, to po prostu ją rozciągam i albo zostawiam na balkonie, albo zostawiam gdzieś w domu. Chodzi o to, żeby tam nie zatęchła w środku w tym pudle.
1: W tej skrzyneczce. Mhm.
0: Tak. I tak ta smycz trochę śmierdzi, ale jak się ją suszy, to śmierdzi trochę jednak mniej.
1: Jasne. A jeszcze wracając do tego, do tych kwestii...
0: Jest to wspaniałe mycie kagańca, przepraszam.
1: Aha, tak.
0: Może nas ubrudzić jakimś brudnym kagańcem. Pół biedy, jeśli ten kaganiec jest mokry z rosy, ale czasami no, tam bywają wklejone różne rzeczy. A jak mówiłam, pies ma odwrotny gust zapachowy do człowieka, więc no wiadomo, mycie tego kagańca nie jest przyjemne, ale trzeba to robić.
1: No tak, zwłaszcza, że wszystko to, co jest na kagańcu, może być na nas, więc im tak, szybciej go umyjemy, tym lepiej.
0: Albo może być też przez psa później zjedzone, co też nie będzie dobrze.
1: Oczywiście. Tu jeszcze w kwestii chciałam się dopytać, jakie akcesoria polecasz tutaj bo oczywiście psy, gubiąc sierść, zostawiają ją na naszych ubraniach. Co z twojej, czy ogólnie waszej wismajorowej praktyki jest takim dobrym akcesorium do usuwania tej sierści z odzieży? Musimy też pamiętać oczywiście o tym, żeby w domu usuwać ją z takich miejsc, gdzie się najbardziej przyczepia, typu jakieś kanapy mające takie materiałowe czy pluszowe obicia, czy wiszące ubrania, które gdzieś na wieszakach. Trzeba też sprawdzać, czy tamta sierść nie została, tak?
0: Powiem tak, że ja w domu to odkurzaczem sierść, na przykład z kanapy, ale mam taki ciekawy myk. Kupiła mi moja bratowa taką narzutę na kanapę. Ta narzuta jest ortalionowa, tak mniej więcej. Czy z czegoś podobnego do ortalionu? Śliska. W każdym razie tego się kłaki nie czepiają. Więc to jest fajna sprawa, taka śliska narzuta. No i też my, jeśli mamy spodnie z jakiegoś śliskiego w miarę materiału, to też się mniej kłaki czepiają. Też można, no nie zawsze się da, ale czasem zwracać uwagę, że jasnego psa mniej widać na jasnych ubraniach, ciemnego mniej widać na ciemnych.
1: No tak, ale ubrania generalnie nosimy różne i najprawdopodobniej jest tak, że po prostu musimy je czyścić. Ja ze swojego, że tak powiem, podwórka mogę powiedzieć, że u mnie oczywiście nasz pies nie miał takiej sierści, która się wbijała, więc w domu do wszelkiego rodzaju takich właśnie obić, jakichś tapicerowanych i tak dalej rzeczywiście wystarczała zwykła taka końcóweczka z odkurzacza. Natomiast do dywanów musiało już iść turbo, dlatego że to były takie długie, miękkie włosy i one po prostu idealnie, jak przeszło się kilka razy po dywanie, idealnie się między te włoski tak jakby wtapiały i tylko turbem można je było wyciągać, bo ono ma taki ten ruch okrężny tej szczoteczki i ona bardzo fajnie wyłuskuje z pomiędzy tych włosków i nawija tak jakby, że to nie zostaje. I jeszcze w kwestii odzieży, to o wiele lepiej od takich tradycyjnych szczotek do ubrań sprawdzały mi się takie obrotowe rolki.
0: Takie lepkie.
1: Takie lepkie właśnie. One mają taką lepką powierzchnię, przejeżdża się i o ile na przykład takich szczotek tradycyjnych, tą sierść, która już w nie wejdzie w trakcie czyszczenia ubrania, jest ciężko wyciągnąć, o tyle te lepkie rolki są o tyle fajne, że wystarczy je na chwilę włożyć pod bieżącą wodę i po prostu są czyste. Delikatnie je osuszamy i spokojnie możemy dalej ubranie czyścić.
0: No powiem tak, że ja w domu nie mam dywanów, mam taki jeden taki dość długi, a wąski dywanik przy łóżku, no i też go czyszczę turbo szczotką. Ale u mojej mamy jest trochę więcej dywanów, no i tam też turbo szczotką, nawet do tego stopnia, że moja mama wyczaiła, że to się u mnie fajnie sprawdza, ta turbo szczotka z Elmera, a ponieważ ma inny odkurzacz, to kupiła taką przejściówkę, żeby ta szczotka pasowała. No i pasuje i też śmigamy turbo szczotką.
1: No tak, chyba innej metody właściwie przy dywanach nie ma. Ja też mam akurat tylko w sypialni, ale na tyle duży, że ile razy gdzieś w różnych miejscach pies się kładł albo po prostu chodził tam sobie, to jednak dużo tej sierści zostawało. I tak naprawdę ja myślę, że ja mojego psa, oczywiście poza tym takim wymiarem mentalnym, fizycznie też nie pozbędę się nigdy, bo ile razy w obecnym czasie, choć nie mamy już psa od 10 miesięcy, sprzątam właśnie tym turbem, tyle razy jakieś jeszcze jego włosy po prostu tam znajduję. Więc to jest, no będziemy mieć go pewnie na wieki. Jak długo będzie dywan, tak długo będzie u nas w domu jeszcze pies. Dobrze, panno Joanno, to myślę, że wszystkie kwestie związane właśnie z czystością tutaj psa, czystością w domu i tym, jak powinniśmy pilnować tego, żeby sami jako właściciele psów też no, wyglądać schludnie i czysto. Również w takim zakresie oczywiście bardzo powierzchownym udało się nam umówić. Mam nadzieję, że już wkrótce bardziej dogłębną i precyzyjną wiedzę będziemy mogli wszyscy znaleźć w publikacji, którą ty również przygotowywałaś. Bardzo ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia po raz kolejny do Babiego Lata.
0: Tak, bardzo dziękuję.
1: Cieszę się, że udało ci się po raz kolejny przełamać stres i tutaj tak powiedziałabym bardzo obrazowo opowiedzieć o tym, jak powinniśmy się z naszymi psami obchodzić. Tak czy inaczej, zapraszam wszystkich do lektury. Będziemy informować, jeśli publikacja się pojawi. Dziękuję także Państwu za uwagę i szczególnie tym z Państwa, którzy dziś zadawali pytania i dzielili się swoimi spostrzeżeniami właśnie w temacie bezpieczeństwa, higieny i pielęgnacji psów przewodników. Bardzo mi miło, że tyle i pytań i Państwa sugestii w trakcie dzisiejszej audycji się pojawiło. Ja już jak zwykle oczywiście zapraszam na kolejne nasze audycje. Dziękuję ci, Asiu, raz jeszcze. I w imieniu własnym i Michała Dziwisza również dziękuję za dzisiejszy wspólnie spędzony czas. Kłaniam się. Ala Witek, do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.

0: tu Radio N, słuchacie nas jak zawsze na www.radio.nfm i www.radio.n.pl. Mamy godzinę 19, mamy poniedziałek, to oznacza, że jak zawsze o tej porze spotykamy się z audycją Tyflo Podcast w Radio N, czyli z audycją dotyczącą tego wszystkiego, co istotne dla osób niewidomych oraz słabowidzących. Audycję znajdziecie jak zawsze po jej emisji na stronie internetowej www.tyflopodcast.net, piszemy www.tyflopodcast.net. Swoją drogą zachęcam w ogóle do odwiedzenia tej strony internetowej, bo tam już całkiem pokaźna baza różnego rodzaju materiałów się zgromadziła. Coraz więcej odcinków, coraz więcej różnorodnej tematyki. Zatem zachęcam serdecznie, a póki co zapraszam do posłuchania kolejnego Tyflo Podcastu w Radiu N, w którym to dziś będzie bardzo technologicznie, nie da się ukryć, i także trochę naukowo, bo porozmawiamy sobie raz o programowaniu, ale dwa również o studiach informatycznych, bo co niektórzy być może zastanawiają się powoli. Kończy nam się szkoła średnia na przykład, no i trzeba by pomyśleć, co zrobić dalej ze swoim życiem, jaką drogę wybrać, a na przykład tak się składa, że interesują nas, powiedzmy, komputery i chcielibyśmy tą naszą pasję rozwijać studencko, no a później zawodowo. No i dziś sobie porozmawiamy właśnie między innymi o studiowaniu informatyki także. Moim gościem jest student pełną gębą, bo jeszcze student, prawda, Michale?
1: Tak.
0: To który rok? Pochwal się.
1: To jest drugi rok studiów uzupełniających, no czyli w praktyce piąty.
0: No to witam Michała Molka, naszego dzisiejszego gościa.
1: Witam bardzo serdecznie.
0: Studenta informatyki. To jeszcze powiedz, Michale, dla porządku, gdzie studiujesz?
1: Na Uniwersytecie Warszawskim, no Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
0: To ja też się pochwalę, że również studia informatyczne mam za sobą, natomiast no, na magistra nie starczyło mi już cierpliwości, tylko INŻ z kropką mogę sobie dopisywać przed nazwiskiem. I właśnie dziś sobie porozmawiamy na temat studiów informatycznych, porozmawiamy sobie na temat tego wszystkiego, co się wiąże z tymi studiami, ale Michale, zacznijmy od początku. Właściwie czemu informatyka? Co tobą kierowało? Po prostu pasja, zainteresowanie komputerami, czy no jeszcze coś więcej, co skłoniło cię do podjęcia takich, a nie innych studiów?
1: Przede wszystkim zaczęło się od tego, że w gimnazjum stałem się posiadaczem pierwszego komputera mojego w domu. No i zainteresowałem się tym, jakby ten sprzęt wykorzystać w nieco inny sposób niż tylko w sposób użytkowy, jako użytkownik, który używa programów użytkowych czy biurowych. Interesowały mnie także przedmioty ścisłe, w szczególności matematyka, no, obliczanie różnych dziwnych rzeczy. No i po prostu bardzo łatwo z tego przyszło zainteresowanie programowaniem. No najpierw to oczywiście były bardzo proste programy. Stworzenie programu, który by robił cokolwiek, co by było przeze mnie po pierwsze napisane, po drugie jakąkolwiek by interaktywność z użytkownikiem komputer miał, w jakikolwiek sposób by mógł rozmawiać z użytkownikiem, a jednocześnie to by było przeze mnie stworzone, to znaczy według moich instrukcji na ten procesor by działał.
0: A od jak dawna programujesz? Kiedy swoje pierwsze kroki jako programista stawiałeś? Kiedy zaczynałeś? I w czym zaczynałeś?
1: No to był początek XXI wieku, tak? To znaczy przeszło 10 lat temu, można powiedzieć, około 10 lat temu.
0: I jaki język na dobry początek?
1: Na dobry początek był Turbo Pascal, znaczy w ogóle Turbo Pascal jako środowisko, natomiast język oczywiście Pascal.
0: Jeszcze o dostępności różnych środowisk to sobie porozmawiamy później, tak zagaduję, bo pytanie kolejne się nasuwa, które no, nie sposób zadać, czy jeżeli chcemy studiować informatykę, tak się powszechnie mówi, że trzeba tą matematykę naprawdę bardzo, bardzo lubić i trzeba z tą matematyką być za pan brat. Czy ty to potwierdzasz? Czy studia informatyczne wymagają takiego kalkulatora w głowie? Czy to jednak, no, jeżeli ktoś po prostu interesuje się komputerami, zna się na nich dość dobrze, a z tą matematyką, no, tak powiedzmy, jest w stanie coś obliczyć, jest w stanie posługiwać się odpowiednimi narzędziami, no, ale jednak nie jest to mu przedmiot naprawdę bardzo bliski, to ma czego szukać w ogóle na takim kierunku studiów?
1: To znaczy ja uważam, że lubienie matematyki no jest okolicznością bardzo sprzyjającą, tak? To znaczy nie lubiąc tej matematyki no może być ciężko takiej osobie, to znaczy może czuć się zawiedziona, że jednak gdzieś ta matematyka to się łączy w tej informatyce w dość znacznym stopniu. Natomiast to nie jest tak, że trzeba no od razu no, być z tej matematyki szczególnie wyróżniającym się wobec pozostałych na przykład przedmiotów, tak? Czy ukierunkowań. Ponieważ tak naprawdę no oczywiście no, trzeba być na takim poziomie, aby udało się dostać na przykład po maturze na takie studia. No oczywiście jest brana pod uwagę w szczególności matematyka, także no te wyniki muszą być dostatecznie dobre pod tym względem formalnym, natomiast no w praktyce no właściwie nie trzeba się niczego obawiać, jeżeli się dobrze trafi. Ja tak trafiłem na mojej uczelni. No praktycznie matematyka jest wykładana od podstaw tak, aby no właściwie nie było żadnych problemów, aby wyrównany był poziom wszystkich studentów. Nikt nie miał żadnych problemów. Ostatnio nawet widzę różne ogłoszenia, że no właśnie moja uczelnia nawet robi wyrównawcze zajęcia tylko po to, żeby no, utrzymać jak najbardziej równy poziom studentów. Także jakiekolwiek właściwie problemy doraźne, takie chwilowe, nie są powodem do na pewno jakiegoś obawiania się. No ale z drugiej strony oczywiście, jeżeli już się w to wejdzie, no to niestety trzeba się liczyć z tym oczywiście, że trzeba zaliczyć nawet te najtrudniejsze wykłady matematyczne.
0: To zapytam jeszcze tak, mamy matematykę, okej, okay, powiedzmy, że z niej jesteśmy w miarę dobrzy, albo jeżeli nie jesteśmy, to się jeszcze gdzieś tam doszkolimy, bo po prostu to jest kwestia odpowiedniego przyswajania wiedzy. No a później jeszcze takie pytanie mi się nasuwa, co z pozostałymi przedmiotami ścisłymi, takimi jak chociażby fizyka. Czy na przykład na twoich studiach dosyć mocno było to wymagane, czy raczej takich przedmiotów się no, nie wykłada?
1: Nie, u mnie w ogóle mowy o fizyce nie ma na moim kierunku. No i właściwie tyle, tak? To znaczy właściwie żadnych innych na moim kierunku nie ma poza matematyką.
0: To ja tu muszę powiedzieć od razu, że jeżeli ktoś by się wybierał na takie kierunki bardziej techniczne, to znaczy na przykład na politechnikę, no to musi się liczyć z tym, że oprócz tego, że matematyki będzie miał sporo, to będzie musiał się również zmierzyć z takimi przedmiotami jak na przykład no właśnie fizyka. Chociaż ta fizyka to przynajmniej jak ja pamiętam, w moim przypadku to nie było nic strasznego, to były jakieś tam proste rzeczy, po prostu tak naprawdę można powiedzieć, że przebrnęliśmy przez całą kwestię zagadnień z liceum ogólnokształcącego przez jeden rok, to była taka powtórka, niekoniecznie z rozrywki, a na pewno z fizyki, być może na jakichś takich uczelniach, bo ja powiem od razu, ja studiowałem raz zaocznie, dwa na uczelni prywatnej, więc to też w porównaniu z na przykład jakąś politechniką techniką, powiedzmy, no nie wiem, gdańską, czy śląską, czy poznańską, czy jeszcze jakimiś innymi takimi uczelniami państwowymi, może to wyglądać różnie, ale w każdym razie trzeba być świadomym, że tych przedmiotów takich naprawdę typowo technicznych, jak chociażby jakaś elektronika, czy na przykład metrologia i podobnych, będzie więcej, ale jeżeli ktoś no, chciałby się zmierzyć tylko z matematyką, no to tak naprawdę kierunki uniwersyteckie i mamy sprawę z głowy. I to jest pierwsza rzecz.
1: Właśnie mogę podkreślić, że no, mój wybór studiów właśnie uniwersyteckich w przeciwieństwie do politechnicznych, no był tu świadomy. Właśnie też pod tym względem programu.
0: Więc tu już mamy pewną jasność. Wiadomo, jak z tą matematyką, czyli królową nauk jest, że dobrze znać, ale jeżeli mamy jakieś braki, no to...
1: Ale nie trzeba się bać.
0: Dokładnie, nie trzeba się bać przy odpowiednim zacięciu. I jeżeli nas to jakoś zainteresuje, to po prostu będziemy w stanie się tego wszystkiego poduczyć jeszcze w trakcie studiów. A teraz kolejna sprawa, także pośrednio związana z matematyką. Jak to wygląda, Michale, jeżeli chodzi o notację? No bo nie da się ukryć, że na studiach mamy już do czynienia z tą taką matematyką wyższą. Trzeba obliczać różnego rodzaju całki i inne rzeczy dosyć ciekawe, a które są niekiedy zmorą studentów. No i teraz zapytam, jak z twojego własnego doświadczenia to wygląda, jak kwestia notacji brajlowskiej, jak bardzo w tej notacji trzeba być zaawansowanym, co trzeba znać, gdzie taką wiedzę warto zaczerpnąć, no bo nie da się ukryć, że wszystkiego na komputerze nie zrobimy, czasem pod palcami warto mieć jakiś zapis i ta notacja może nam się przydać.
1: No tu są dwie podstawowe, że tak powiem, szkoły postępowania. Albo notujemy tak, jak wymyślimy, to znaczy dosłownie rzecz ujmując, notatki własne, zupełnie po swojemu robione i tylko my jesteśmy je w stanie przeczytać.
0: Co robiłem ja na przykład?
1: A drugi sposób to jest no, staranie się trzymanie się zasad jakichś bardziej ogólnych, które zostały przyjęte. No ja jestem zwolennikiem tego drugiego sposobu. Staram się tak to notować, żeby to było jakoś tam usystematyzowane. Co w jakimś sensie no, ma swoje plusy i minusy, tak? To znaczy minus jest taki, że trzeba było tego się nauczyć i w moim przypadku to było robione bardzo często na bieżąco. To znaczy była potrzeba czegoś zanotowania, no sprawdzałem, jak to można zanotować. No, uczenie się wszystkiego na pamięć całej notacji brajlowskiej, matematycznej, no uznałem no, za po pierwsze no, dość takie
0: no, karkołomne zajęcie, tak?
1: Karkołomne zadanie, które być może nie będzie miało tyle sensu, że jeśli czegoś się nie będzie używało, to i tak się zapomni. No generalnie obowiązuje chyba. W moim odczuciu u mnie to tak wygląda, że tak jest rzeczywiście w praktyce, że jak czegoś się nie używa, to się to zapomina. Jak coś jest potrzebne i tego się używa, to się zapamiętuje bez specjalnego tego uczenia się. Wystarczy raz sprawdzić. Więc ja to czyniłem na bieżąco, to sprawdzanie tego, co potrzebowałem. No i jest to przydatne z tego względu, taki to ma plus, że potem, że jeżeli nawet kiedyś nam się jednak zapomni, jak coś się zanotowało, to znaczy uczymy się czegoś na przykład dawno notowanego, a zapisaliśmy to tylko raz na przykład gdzieś tam wyjątkowo, no bo była taka potrzeba jakiegoś znaczka w matematyce użyć tylko raz. Potem uczymy się takiego wykładu, no to łatwiej jest potem zajrzeć do tej notacji, jeszcze raz go sobie przypomnieć i wiedzieć, co to jest, niż rozszyfrowywać, że tak powiem, no własne notatki, które
0: o których możemy zapomnieć i do których tak naprawdę potrzebowalibyśmy jeszcze osobną dokumentację zrobić, czego zazwyczaj własną. I tak się nie robi. Co poeta miał na myśli? To oczywiście, tu się z tobą zgadzam w 100%, nieraz przed jakimś egzaminem w sesji miałem taką zagwozdkę, kiedy analizowałem swoje notatki, bo tak jak mówiłem, ja poszedłem tym pierwszym sposobem, czyli no niestety, prawda była taka, że ja uczęszczałem do szkoły masowej od samego początku i tam z racji tego, że byłem pierwszym niewidomym uczniem, to nauczyciele tak naprawdę o jakichś notacjach brajlowskich i tego typu rzeczach nie mieli pojęcia zupełnie, a i ja do pewnego momentu za bardzo nie wiedziałem, skąd informacje o takich notacjach zdobyć. Pamiętam, kiedyś dostałem taką książkę z notacją muzyczną, to jako taką ciekawostkę powiem, to dostałem taką książkę z notacją muzyczną, taki dosyć duży zeszyt i okazało się, że tam na przykład każda nuta ma swoje zapisy i to każdy znaczek był inny, że na przykład powiedzmy C ćwierć nuta to było coś innego i na przykład, nie wiem, G półnuta to było może inaczej i G ćwierć nuta to też był inny znaczek i na przykład powiedzmy miałem zadanie nauczyć się tego wszystkiego, bo tak akurat mój nauczyciel od muzyki sobie wymyślił i podejrzewam, że no identycznie sprawa się ma z notacją matematyczną, natomiast no wtedy na szczęście, później to trochę tego żałowałem, że nikomu nie przyszło do głowy, żeby również o poprawność formalną takiej notacji zadbać. Natomiast no z racji tego, że już się nie uczyłem tej notacji od w zasadzie początku, miałem jakieś tam podstawy, miałem pewien jakiś schemat zapisów, no i z taką, powiedzmy, szczątkową wiedzą poszedłem na te studia, zacząłem zapisywać sobie po swojemu notatki i wszystko było dobrze do momentu takiego, kiedy no, nie zaczęło się przypominanie sobie różnych zapisów. I w tym momencie no, musiałem naprawdę niekiedy dużo się nabiedzić, żeby zastanowić się, o co tak właściwie chodzi, co ja tam napisałem ciekawego. No na szczęście, skoro zdałem, to okazuje się, że no można jednak tym sposobem, jeżeli ktoś nie ma takiej ugruntowanej wiedzy na temat tego zapisu brajlowskiego. Natomiast no jeżeli ktoś może i jeżeli będzie miał na to czas, to lepiej, żeby przed pójściem na studia przynajmniej sobie trochę tej notacji brajlowskiej przypomniał, bo to się może przydać.
1: Tak naprawdę to jest jeszcze no, oczywiście sposób na to, żeby no, uczyć się zupełnie bez pisania, tak to znaczy usiłować nagrywać i tak dalej, ewentualnie notować jakoś na komputerze w taki sposób, który nie wymaga Braille'a. Natomiast no, to, że między innymi ja nie uciekałem od Braille'a, to wynika z tego, że no, ja się lepiej czuję z czymś, co mam pod palcami w Braille'u. No, można by powiedzieć, że w ten sposób łatwiej mi się w ogóle pracuje przy komputerze, jeżeli jest coś do przeczytania szybkiego, no lubię używać syntezatora mowy, ale jeżeli jest coś, co jest takiego, co by przy pomocy syntezatora trzeba było na przykład literować, to ja dużo bardziej wolę pomysł na czytanie tego przy pomocy linijki brajlowskiej niż właśnie syntezatora mowy, bo po prostu łatwiej to zapamiętuję, łatwiej do mnie to trafia.
0: I tu dochodzimy do kolejnej kwestii, czy na studiach informatycznych i w ogóle czy w życiu informatyka, który będzie zajmował się programowaniem, niezbędna jest twoim zdaniem, Michale, linijka brajlowska?
1: Jest bardzo przydatna, jak i notatnik z klawiaturą brajlowską. No chyba, że weźmiemy pod uwagę oprogramowanie, które emuluje Braille'a na klawiaturze zwykłego komputera, to znaczy na klawiaturze zwykłej, klasycznej. Natomiast generalnie jakaś klawiatura, czy też wirtualna, czy też fizyczna, brajlowska, uważam, że jest bardzo przydatna. No.
0: Ale jeżeli chodzi o linijkę brajlowską, to jak rozumiem przydatna tak nam jest w tym momencie, żeby sobie sprawdzić, czy jeżeli kompilator, czyli aplikacja, która sobie bierze jakiś kod źródłowy i przetwarza go na postać binarną, na przykład wyrzuci nam jakiś błąd, to żebyśmy mogli sprawdzić, o co tak naprawdę chodzi, no bo tradycyjnie już...
1: To znaczy tak naprawdę to weryfikacja tego, co wyrzucił kompilator jako błędy, to no i ja właściwie no, czytam syntezatorem, tak? To znaczy to nie stanowi dla mnie problemu, natomiast czytanie tego kodu i przeglądanie tego kodu także sformatowanego, no bo to potem pewnie jeszcze dojdziemy do kwestii formatowania na przykład kodu źródłowego programu, no to łatwiej mi jest przeglądać taki kod źródłowy właśnie przy pomocy linijki. No bardzo też się często zdarza, że na przykład piszemy program, to znaczy w każdym razie być może w pracy zawodowej więcej to się odbywa w języku angielskim, natomiast na studiach jeszcze tak się zdarza, że czytamy kody źródłowe na przykład, które no, kod źródłowy jest w języku angielskim, a komentarze w języku polskim, no dość częsta konieczność przełączania się między językami. No niejednokrotnie łatwiej jest skorzystać z linijki brajlowskiej niż włączać dynamicznie syntezatory mowy na jednym tekście.
0: Szczerze powiedziawszy, to ja akurat mam na to inny sposób. Nie wiem, czy go polecać, czy nie, ale powiem, jak ja sobie radzę z tekstami obcojęzycznymi. I z tego, co wiem, część osób tak robi. Po prostu czyta teksty, a na przykład anglojęzyczne, polską syntezą. Ja powiem szczerze, ja na przykład nie mam w ogóle z tym problemów. Natomiast prawda jest taka, że może w pewnym momencie ucierpieć na tym nasz sposób wymowy danego języka, na przykład języka angielskiego. Bo to się czasem tak może zdarzać, że później już wiemy mniej więcej fonetycznie, jak się co pisze, ale możemy zatracić tą wymowę prawidłową konkretnych słów w języku angielskim.
1: Chciałbym podkreślić, że ja tu mówiąc o tym wszystkim, to mam na myśli głównie takie teksty, no nie literackie, nie lite, nie długie, tylko dosłownie no, szczątkowe słowa, wyrazy, zdania może ewentualnie pojedyncze, które gdzieś tam się przeplatają. No i no właśnie takie rzeczy niejednokrotnie mi jest łatwiej czytać na linijce brajlowskiej, no bo sposób czytania tekstów bardziej ciągłych, no to różne oczywiście są gusta, natomiast tu pewnie też bym miał jakieś różne podejścia, nawet jeśli chodzi o siebie. Natomiast, no tak jak mówię, no, kiedy siedzę w środowisku programistycznym, ta linijka brajlowska jednak jest wykorzystywana nie intensywnie może od syntezy mowy, ale na równi intensywnie. Na pewno i na pewno albo bez syntezatora mowy, albo bez linijki brajlowskiej, no bym się czuł na pewno dużo mniej
0: dużo mniej komfortowo.
1: No tak, no.
0: Dobrze. Jeżeli chodzi o informatykę, studia informatyczne, to oczywiście za moment wrócimy do naszego dzisiejszego tematu, a przynajmniej do pierwszej części tematu, bo jeszcze porozmawiamy sobie o samym programowaniu, jak to wygląda, no co jest zresztą wynikiem tego, że ktoś decyduje się na studia informatyczne, no chyba, że hobbystycznie sobie od czasu do czasu chce poprogramować i ułatwić sobie automatyzacją różnych powtarzalnych procesów swoje codzienne życie, ale o tym porozmawiamy
1: albo
0: sobie...
1: odwrotnie, nabrał, tak? Nabrał zapału poprzez to, że lubi programować, nabrał zapału na to, żeby pójść na studia.
0: A też tak się może zdarzyć. Ty jesteś, Michale, no jak rozumiem, tak, przykładem.
1: Właśnie, dlatego tak, przepraszam, że przerwałem, ale...
0: Ależ proszę bardzo. Taki... Ja muszę powiedzieć, że ja się na informatykę zdecydowałem, dlatego że po prostu interesowały mnie od zawsze komputery. Tak naprawdę swój pierwszy komputer dostałem w roku 1992, to jeszcze był Commodore 64, w ogóle bez jakiegokolwiek programu odczytu ekranu. Wtedy jakieś pierwsze programiki w Basicu pisałem, no i te komputery już, tak jak i radio zresztą, bo to w ogóle 92 rok, to był rok, w którym miałem 6 lat, No i okazało się, że to taki rok był w sumie przełomowy, bo wtedy zarówno zaczęła mnie fascynować informatyka, zaczęły mnie fascynować komputery, no i również wtedy zaczęło fascynować mnie radio, czyli no, efekt tego jest taki, że właśnie dziś siedzimy sobie tu w Radio N i rozmawiamy i prowadzimy tę audycję. 22 398 80 27 wewnętrzny 938 oraz nasz radiowy Skype, czyli tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. To są drogi kontaktu tu do nas, do studia. Można dzwonić, można pytać Michała Molka, czyli naszego dzisiejszego gościa, o to, co chcecie, co związane jest właśnie z informatyką, ze studiami informatycznymi, a być może i ktoś ma jakieś pytanie związane z programowaniem, no tylko prosimy nie pytać, jak napisać jakiś malutki programik na pracę zaliczeniową. Nie będziesz podpowiadał, ani pisał.
1: No myślę, że przede wszystkim byśmy się nie wyrobili.
0: Nie uczmy złych nawyków. Do sesji jeszcze trochę, to miejmy nadzieję, że się wszyscy wyrobią. Tak naprawdę dopiero niedawno rok akademicki się zaczął, więc spokojnie. Wracamy po muzycznej przerwie.
2: Radio N.
0: To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Dziś rozmawiamy na temat studiów informatycznych oraz później będziemy także rozmawiać o programowaniu. Przypomnę, że moim gościem jest dziś Michał Molek. Jeżeli chcecie Michała o coś zapytać, to się nie krępujcie, tylko do nas dzwońcie. Przypominam namiary na nas tyflopodcast.net, czyli tyflopodcast.net, to jest nasz radiowy Skype, natomiast telefon 22 398 82 27, wewnętrzny 938. No to Michale, wracamy do studiów informatycznych. Poszedłeś sobie na te studia i co dalej? Czy jakieś przedmioty w ogóle na studiach były takie, które cię zaskoczyły, które sprawiały ci jakąś trudność? Nawet nie tyle w przyswajaniu wiedzy, ale przedmioty, które no, sprawiały ci problem związany z dostępnością chociażby.
1: To znaczy, może myślę, że mogę wyróżnić takie dwie klasy ewentualnych trudności. Pierwsza klasa to jest przedmioty matematyczne kontra nadążanie z notowaniem wszystkiego, prawda? I z tym, aby zawsze wszystko zanotować, to co zostało napisane na tablicy, a niekoniecznie zostało wypowiedziane na przykład.
0: A jak sobie właśnie z tym radziłeś? Czy na przykład podchodziłeś na samym początku do wykładowcy i po prostu mówiłeś, panie profesorze, doktorze, czy jakiś inny tytuł naukowy, czy mógłby pan mówić po prostu to, co pan pisze, czy zdawałeś się raczej na kolegów gdzieś tam, którzy obok, tudzież koleżanki, które były w stanie ci pomóc, podpowiedzieć, coś tam szepnąć na ucho, co wykładowca pisze na tablicy?
1: Po pierwsze, znaczy podchodzić to nie musiałem w ogóle.
0: Zauważali cię od razu, jak rozumiem.
1: W takiej kwestii nie, to znaczy generalnie chciałem, dążę do tego, że u nas była taka atmosfera na wykładzie, że nie stanowiło nawet w trakcie wykładu poprosić o doczytanie czegoś. To znaczy, zasadniczo każdy mógł o cokolwiek zapytać, no w szczególności ja poprosiłem ewentualnie o jakieś tam doczytanie czegoś, jeżeli była taka potrzeba. Natomiast oczywiście no, sposobów chwytałem się różnych, zależnie od jakiejś tam subtelności sytuacji. Oczywiście a to kolegę zapytałem, a to właśnie poprosiłem o doczytanie nawet samego wykładowcę. No i w konsekwencji ewentualnie, gdy była bardzo trudna sytuacja, że było tego dużo, czego nie dało się już tak łatwo nadgodzić podczas wykładu, to po prostu na zasadzie pożyczenia dodatek od kolegów uzupełniałem później po wykładzie.
0: A powiedz mi, jak wyglądała kwestia z materiałami, z dostępnością materiałów? Czy na przykład no nie było większych problemów z tym, żeby poprosić o udostępnienie, bo wiadomo, no część wykładowców, którzy mają jakieś swoje wykłady, no to korzystają z różnego rodzaju materiałów pomocniczych, czy to jakichś prezentacji, czy tego typu rzeczy, no i można byłoby posiłkować się tymi materiałami, żeby jakąś tam wiedzę z nich zaczerpnąć, a przynajmniej żeby się tak zorientować nieco szerzej odnośnie tego, co tam na tym wykładzie się działo, bo może czegoś nie zdążyłeś zauważyć.
1: No u nas duża liczba wykładowców, jeśli nie prawie wszyscy, jakieś tam notatki przygotowała dla studentów. Polegało to na tym, że albo notatki były umieszczane na stronie wykładowcy i wyświetlane podczas wykładu, albo tylko wyświetlane podczas wykładu. I w takiej sytuacji, no po prostu chcąc je uzyskać, no byłem zmuszony poprosić, ale o udostępnienie ich, ale po na złożeniu takiej prośby nie było żadnego problemu, aby je otrzymać z ewentualnym zastrzeżeniem, abym nie udostępniał ich szerszemu gronu dalej.
0: No bo wiadomo, może nie każdy chce się tym dzielić, bo trochę jednak pracy trzeba było w to włożyć.
1: Do indywidualnego
0: użytku.
1: No, użycia, a no jednocześnie, gdyby ktoś z uprawnionych potrzebował, ktoś inny, chociażby z grupy, no, to po prostu tak samo mógł postąpić, poprosić i też nie otrzymywał, tylko że chodziło o to, aby no nie było to masowo rozpowszechniane.
0: Gdzieś na jakiejś stronie, czy w innych miejscach.
1: Z rąk do rąk, łańcuszkowo, tylko od, no, od osoby, od autora, od źródła, ze źródła bezpośrednio.
0: No to muszę powiedzieć, że mniej więcej u nas wyglądało to podobnie. Część wykładowców nawet sama nam udostępniała notatki, część trzeba było poprosić, aczkolwiek muszę powiedzieć, że niestety, no... Zdarzyło się kilku takich, którzy po prostu nie chcieli się dzielić tym, co mają, bo po prostu nie i już, no i na to się nic nie poradziło. Był to po prostu pretekst, żeby uważniej dany wykład śledzić, notować i zapisywać to, co się da. No i wtedy, ja powiem szczerze, też dosyć intensywnie dopytywałem danego wykładowcę, no bo jeżeli bym się nie dopytał, no to mógłbym mieć później problem przy okazji rozliczania mnie z tej wiedzy, którą na danym wykładzie przekazał. Ale jeszcze, zdaje się, coś chciałeś dodać, tak?
1: Tak, no jeszcze u nas była jedna inicjatywa związana z udostępnianiem materiałów. Mianowicie jest serwis. On się nazywa Ważniak. Adres mogę od razu nawet właściwie podać.
0: No to
1: ważniak.mimuw.edu.pl. Pod tym adresem można znaleźć materiały udostępniane przez kilka polskich uczelni, to znaczy tworzone przez Uniwersytet Warszawski, przez Uniwersytet Jagielloński, Politechnikę Warszawską, Politechnikę Poznańską i być może jeszcze przez kogoś, ale tyle pamiętam. W tym serwisie można poczytać o informatyce, o matematyce, angielski jest również. Również są wykłady dotyczące fizyki jakieś, które no, mi na przykład nie obowiązywały, ale... No,
0: tak program, w ramach poszerzenia wiedzy to można było się program, doczytać sobie.
1: Program moich studiów nie był zgodny z programem, według którego był przygotowywany ten serwis. Ten serwis no, poniekąd jest wielouczelniany, w związku z czym no, musi obejmować, że tak powiem, swoim zakresem programy różnych uczelni, a w szczególności różne programy na jednej uczelni, w związku z czym no jest taki bardzo ogólny, nie, to nie jest wyznacznik jednego programu, to jest tylko propozycja pewnego programu studiów i no, przeglądając te materiały można odpowiednio dobierając sobie poszczególne wykłady, można uzupełniać wiedzę ze swojego programu studiów. No, on jest bardzo pomocny, ten serwis. Przyjazny jest również. PDF-y, które są zamieszczane, są jak na PDF-y dostępne, to znaczy z tych bardziej dostępnych PDF-ów niż z tych mniej dostępnych. To są takie pliki. Natomiast większość materiałów jest umieszczana w HTML-u, który to HTML jest okraszony obrazkami, na których są zawarte fragmenty no, wzorów matematycznych, kodów źródłowych programów. W każdym razie znaczków, które no, których nie można zapisać z klawiatury, których nie można zapisać w HTML-u. Natomiast to jest mimo wszystko dostępne, dlatego że te obrazki posiadają alty, czyli te opisy obrazków, które to

0: naukowe. Natomiast jest chyba troszeczkę problem z... Jest chyba troszeczkę, a propos jeszcze LaTeX'a, jest chyba troszeczkę problem z PDF-ami, które z tego LaTeX'a są wypluwane, z ich dostępnością.
1: Tak, one nie są bardzo przyjazne, te PDF-y. Natomiast te PDF-y, które są tam w tym serwisie, które były tworzone, to podobno były tworzone, tak się dowiedziałem, z jakiegoś Office'a, w związku z czym one są nieco bardziej przyjazne, a LaTeX tam występuje właśnie tylko w obrębie tych obrazków, które są w HTML umieszczane, w związku z czym w obrębie opisów tych obrazków, które są.
0: Jak rozumiem, to na tych obrazkach znajdują się jakieś opisy, nie wiem, równań albo jakichś tam, powiedzmy, innych macierzy na przykład.
1: Same opisy treści wykładów oczywiście są w HTML-u.
0: W HTML-u, tak.
1: Właśnie macierz czy jakiś wzór, rozumiesz, czy na tym obrazku. Natomiast w opisie, w tym alcie tego obrazka jest niecały dokument LaTeX-owy, tylko fragmencik tego dokumentu, który opisuje tą macierz. I z tego można w bardzo prosty sposób wywnioskować, co jest na tym obrazku.
0: Zresztą tak w ogóle, było tak... jak dobrze pamiętam, to cały ważniak jest posadowiony na wiki. Także w systemie dosyć przyjaznym, jeżeli chodzi o nawigację, bardzo logicznym, jeżeli chodzi o nawigację, tam wszystko jest ładnie w nagłówkach rozplanowane, więc można sobie z tym całkiem wygodnie poradzić. To może jeszcze, Michale, przypomnijmy adres?
1: Ważniak, oczywiście przez Z, bez kropki, Z, mimuw.edu.pl. Czyli po prostu to jest podserwis mojego wydziału.
0: Jeszcze cały czas przy studiach informatycznych będąc i wokół tematu krążąc, studia i w końcu przychodzi taki moment, dwa razy w roku, kiedy się z tych studiów poniekąd trzeba rozliczyć.
1: Albo... Tak ma się trymestry.
0: Aha, no akurat u mnie było dwa razy w roku, ale właśnie, nie mogę o to nie zapytać. System eliminacji studentów jest aktywny, sesja. No i jak to na przykład wyglądało w twoim przypadku, jak wyglądało zaliczanie różnego rodzaju czy wykładów, czy ćwiczeń? No bo wiadomo, niekiedy było tak, że trzeba było się z wykładowcami na jakąś formę tego zaliczenia umówić.
1: Bardzo różnie, to znaczy od form pisemnych po formy po prostu ustne. Indywidualnie się umawiałem praktycznie za każdym razem. To znaczy w każdym razie sygnalizowałem ewentualną możliwość wystąpienia jakichś problemów, czy też konieczności indywidualnego podejścia do sprawy. Natomiast nie stanowiło to nigdy problemu, zawsze można było się umówić w jakiś tam sposób, na pewno zindywidualizowany, ale często też, przepraszam, nie często, od czasu do czasu zdarzały się sytuacje, kiedy po prostu same egzaminy odbywały się w sposób ustny dla wszystkich. Wtedy nie stanowiło to zupełnie problemu. Wtedy, kiedy był egzamin pisemny dla wszystkich, ja najczęściej też go po prostu pisałem pisemnie, albo w Braille'u, albo w formie elektronicznej. W takiej postaci, w jakiej w danej sytuacji było to możliwe.
0: Bo jak rozumiem, u ciebie nie było jakiegoś takiego systemu do zdawania egzaminów. Z tego co wiem, to na niektórych uczelniach są jakieś takie systemy, dzięki którym jest to wszystko zunifikowane i tam na przykład każdy student się loguje.
1: Tutaj mówisz o programie komputerowym, tak?
0: Tak.
1: O programie nie, czegoś takiego u nas nie ma. U nas jakiś system jest do olimpiad chyba tylko. Ale nie brałem udziału, więc nie wnikałem w temat.
0: Rozumiem.
1: Ale do zdawania egzaminów niczego takiego nie ma.
0: Rozumiem. No to przynajmniej nie ma kłopotów z dostępnością, bo też podejrzewam, że gdyby coś takiego wyszło, no to mogłoby się okazać, że nagle na przykład jest jakiś kłopot dostępnościowy. A często te egzaminy, które były pisemne, to później, jak rozumiem,

0: Ty najpierw pisałeś ten egzamin gdzieś tam sobie, notatki, a później po prostu wykładowcy odczytywałeś co i jak to wygląda.
1: No jeżeli w Braille'u, tak, jeżeli w formie elektronicznej, to wykładowca mógł sam to odczytywać. No to zależy.
0: Dokładnie.
1: To znaczy, no... To zależy, bo jeśli forma elektroniczna, no to nie było potrzeby już czytać, prawda?
0: No oczywiście.
1: Mógł wykładowca sam to odczytać. Natomiast matematyka, no, to była najczęściej w Braille'u. Też z tego powodu wybierałem Braille'a w formie nawet papierowej, na maszynie brajlowskiej, z tego względu, że no, kiedy były do rozpisania jakieś macierze, to szczególnie dotyczy pierwszych lat studiów.
0: Właśnie, właśnie, o tym...
1: Wtedy były te...
0: działania na macierzach, na przykład.
1: Działania na macierzach. To wówczas było mi łatwiej spojrzeć na całą macierz na kartce papieru niż na monitorze Braille'owskim.
0: Zgadza się, ja podobnie, ja tylko chciałbym powiedzieć, że dla tych, którzy się zastanawiają, co to jest, a może na przykład rozważają, bo no chyba w szkole średniej dalej się nie uczy działań na macierzach, chociaż na przykład niektórzy się zastanawiali, pamiętam wykładowcy, czemu wy się w szkole średniej nie uczyliście całek? Na przykład. No ale to już tak nawiasem mówiąc tylko. Macierze to po prostu, no to są, można sobie porównać taką macierz na przykład do takiej, nie wiem, tabelki w Excelu, że mamy kolumny, mamy wiersze, na przykład mamy dwie macierze i później się to mnoży przez siebie. Ja już teraz nie będę tu mówił w jaki sposób, bo to było kilka ładnych lat temu i sam bym sobie musiał to wszystko przypomnieć. Natomiast prawda jest taka, że posiłkując się tylko i wyłącznie na przykład, no linijką brajlowską, czyli jedną linią tekstu, będziemy mieć z tym problem. Najrozsądniej, najprościej i najwygodniej jest sobie to rozpisać gdzieś na kartce i wtedy możemy pomnożyć, czy tam jakieś inne działania na tych macierzach wykonać, no i wynik przedstawić wykładowcy. Zresztą, no, w podobny sposób właśnie ja czyniłem, jak i ty, także mamy tutaj rzecz wspólną. I jeszcze jakieś
1: takie? Niezobowiązujące, można sobie poczytać na ważniaku oczywiście.
0: Oczywiście, jeżeli ktoś chce, bo jak rozumiem, tam są też materiały.
1: To jest ogólnodostępne, matematyka również jest, także nie ma problemu.
0: Można poczytać, można już zgłębić wiedzę i na przykład, no, może niekoniecznie na egzamin się od razu umawiać, bo lepiej na tych wykładach jednak trochę pobyć. Ale no zawsze już iść tam.
1: Ćwiczenia są obowiązkowe, chyba tak to jest.
0: Tak, tak, tak. Ćwiczenia są obowiązkowe, ale ja powiem szczerze, dla wszystkich przyszłych studentów, jeżeli ktoś by się zastanawiał, lepiej i na wykłady, i na ćwiczenia chodzić. Tak, to się tylko...
1: Ja starałem być się zawsze.
0: Dokładnie, to się tylko tak mówi. To się tylko tak mówi, że są nieobowiązkowe, a różni wykładowcy różnie na to patrzą i czasem można się zdziwić. Dlatego lepiej chodzić.
1: Znaczy są tacy oczywiście, którzy usiłują zaliczać, nie chodząc prawie wcale, prawda?
0: No oczywiście, no.
1: Czasem się udaje, ale czasem nie.
0: W ramach anegdoty powiem, że no miałem...
1: Czasem można chodzić i się nie udaje.
0: No oczywiście, że tak. W ramach anegdoty powiem, że mieliśmy...
1: W każdym razie.
0: Że mieliśmy takiego studenta na roku, który, nie wiem, gdzieś tak przyszedł chyba w połowie semestru. No i podchodzi do wykładowcy, ale nie podchodzi, bo on gdzieś tam się z tyłu sali rozlokował. Przychodzi wykładowca, student pyta, proszę pana, przepraszam, a jakiego przedmiotu nas pan uczy, bo nie wiem, co mam sobie tu zapisać w zeszycie. Jak ten przedmiot się nazywa? No, takiego to sobie zapamiętał, dlatego lepiej chodźcie, zarówno na wykłady, jak i ćwiczenia, to na pewno wiedzy wam od tego nie ubędzie, wręcz przeciwnie, wiedzy przybędzie. A teraz...
1: Wniosek taki, że przynajmniej warto plan przeczytać, tak?
0: Dokładnie, żeby się nie zdziwić. Tak jak inny kolega, któremu się metrologia, czyli przedmiot, który miałem na studiach, pomyliła z meteorologią. No... Też w ramach ciekawostki. Kolejna rzecz, która myślę, że jest dosyć istotna, to już tak powolutku zahaczamy o programowanie, do którego będziemy powoli przechodzić za kilkanaście minut, ale zanim jeszcze o programowaniu, to myślę, że jeszcze troszeczkę o algorytmach, bo tak naprawdę programowanie, dostępność tego środowiska programistycznego, to jest rzecz bardzo istotna, ale musimy przed zapisaniem tego programu w języku zrozumiałym dla kompilatora, czy dla jakiegoś interpretera, musimy sobie opracować tak zwany algorytm. I powiem szczerze, to było moją zmorą na studiach. Opracowywanie algorytmów, jeszcze u nas na nieszczęście był taki przedmiot, którego ja wiem, że ty, Michale, nie miałeś, bo mówisz, że właśnie wy to już tak i pisaliście i od razu jakby tworzyliście na bieżąco algorytmy, a my mieliśmy całe pół roku takiego bardzo teoretycznego wprowadzenia o nazwie algorytmy i struktury danych. No i ten przedmiot polegał na tym.
1: Algorytmy i struktury danych to ja miałem, ale na czym innym on polegał u mnie chyba.
0: No właśnie, bo ten przedmiot u mnie to polegał na tym, że przychodził sobie pan wykładowca i starał się na tablicy nam rysować różnego rodzaju algorytmy. Algorytm sortowania, jakiegoś tam powiedzmy przedpodstawianie i różne inne algorytmy wyboru największej, najmniejszej liczby, jak to wszystko przebiega. No i także my, studenci, byliśmy zapraszani do tablicy i musieliśmy te algorytmy rozrysowywać. No i właśnie tu jest słowo klucz rozrysowywać. Problem był taki, że wykładowca nie bardzo był w stanie przełożyć tego na język, który bym tak naprawdę zrozumiał. Na język, który on po prostu chyba już był tak bardzo przyzwyczajony do tego, że on tu rysuje sobie jakieś figury, coś tam ewentualnie wpisze, połączy to strzałeczkami i dla niego to jest schemat blokowy, tak zwany, tego danego algorytmu, że nie bardzo był w stanie nawet wytłumaczyć, w jaki sposób można było to robić inaczej. No, całe szczęście przedmiot udało mi się zaliczyć, ale było to dla mnie, szczerze mówiąc, no, dosyć problematyczne i same tworzenie algorytmów, no, to nie było wcale tak bardzo proste. A jak u ciebie było, Michale, z tymi właśnie algorytmami i jak to w ogóle jest u ciebie, jeżeli zabierasz się do pisania jakiegoś programu, no sobie jakiś schemat jego działania zawsze analizujesz, prawda? Wymyślasz, jak to ma działać.
1: To znaczy tak, sprawa wyjściowa to jest taka, że no, u mnie było takie podejście, że należało sobie zdać sprawę w ogóle z tego, co to jest algorytm. W skrócie mówiąc, ten algorytm to jest po prostu pewien przepis na postępowanie, pewien przepis, według którego ma postępować procesor komputera, znaczy też tak naprawdę ma postępować no, kompilator, który tłumaczy nasz program w języku wysokopoziomowym na kod maszynowy. Ten algorytm jeżeli już sobie zdamy sprawę, jak on działa, znaczy jakie kroki poszczególne wykonuje, musimy sobie zdać sprawę, że no działa na jakichś danych. No i u mnie na studiach było kluczowe to, żeby zdać sobie sprawę właśnie, na jakich danych on działa, oraz w każdym kroku wykonywania się tego algorytmu, w każdym kroku jak gdyby no działania na tym naszym schemacie postępowania z tymi danymi, musieliśmy sobie zdawać sprawę, co w jakiej danej, co w, się mieści w danej komórce pamięci. Czyli no, struktura danych jest to jakiś no, wirtualny obraz pamięci operacyjnej komputera, jakiś podział tej pamięci na
0: na jakieś takie elementy, tak, w których się znajdują odpowiednie dane.
1: W których trzymamy odpowiednie dane, które w odpowiedni sposób interpretujemy i to możemy wtedy już nazwać typami tych danych. Natomiast nie wchodząc głębiej w to nazewnictwo programistyczne, no nie chodziło tyle o upieranie się przy rysowaniu obrazków, co właśnie o zdanie sobie sprawy, no co gdzie w danej chwili się znajduje. Pewne dane raz się znajdowały w tym miejscu w komórce pamięci po wykonaniu ilości tam kroków algorytmu w innej komórce pamięci i to było istotne. Nie tyle rysowanie tych schematów blokowych, prawda? Oczywiście to jest pewno jakieś tam słuszne podejście do wymyślania algorytmów. No niemniej właściwie no, można powiedzieć, że relatywnie rzadko wymyślaliśmy nowe algorytmy. Raczej się uczyliśmy algorytmów, które ktoś już kiedyś wymyślił.
0: No dobrze, Michale. I teraz takie pytanie, bardzo praktyczne. Jak sobie najprościej można radzić z tym, żeby żeby zapisać sobie jakiś algorytm? Załóżmy, że mamy sytuację taką, że dostajemy zadanie. Napisać jakiś program. No i ten program musi zachowywać się w jakiś konkretny sposób. Musi działać według jakiegoś konkretnego schematu. No oczywiście zazwyczaj dostajemy ten schemat bardzo taki ogólny i teraz, jak rozumiem, musimy to rozbić wszystko na pojedyncze kroki. Ale czy najefektywniejszym sposobem będzie pisanie tego jakimiś całymi zdaniami, że na przykład teraz pod zmienną x przypisuję jakąś tam konkretną wartość, a teraz zakładam sobie tu pętlę, która ma działać tak i tak i tworzyć jakąś, nie wiem, bardzo dużą dokumentację. Czy masz może na to jakiś efektywniejszy sposób, który będzie no przede wszystkim czytelny?
1: Znaczy, to jest kilka kwestii poruszonych, które chciałbym omówić. Po pierwsze, nie chciałbym mylić algorytmu z programem, bo przynajmniej w podejściu imperatywnym można powiedzieć, że program to jest algorytm plus struktura danych. A więc najpierw musimy sobie zdać sprawę, jakich tych struktur danych chcemy używać, czyli ile tej pamięci potrzebujemy, jak ją chcemy sobie zorganizować. Następnie kwestia algorytmu. Następnie musimy się sobie zdać sprawę, co ten program ma wykonywać, czyli jaki ten przepis na postępowanie z tymi danymi tego programu jest. No i gdy już to wiemy, to możemy próbować to zapisywać. Zasada numer jeden to najlepiej zapisywać to w małych kroczkach, to znaczy pisać jak najmniejsze procedury, które wykonują konkretną rzecz. No i komentarzem do takiej procedury, które warto robić w programie, no właśnie może być stanie napisane nawet w języku polskim, które opisuje, co ta procedura wykonuje.
0: Ale czy twoim zdaniem... Poczekaj, bo tu ważna kwestia. Czy twoim zdaniem i czy poleciłbyś to naszym słuchaczom, żeby po prostu, jeżeli mają do napisania jakiś program, to żeby od razu siadali do środowiska programistycznego i po prostu zaczynali pisać? Czy lepiej się do tego pisania w jakiś sposób przygotować?
1: To znaczy, no... przygotowanie do pisania programu może wyglądać w różny sposób, w zależności od tego, no jaki to jest duży program. No, czy mówimy o projektach, czy mówimy o programie na tak naprawdę zaliczenie, na bardzo króciutkim. W każdym przypadku jakąś analizę trzeba przeprowadzić, co właściwie chcemy osiągnąć, jakiś projekt tego programu. No i w zależności od tego, jaki to jest duży program, no to w taki sposób postępujemy. Albo to może być dla osób widzących przysłowiowa kartka papieru i długopis czy ołówek. Dla osoby, która posługuje się notowaniem w sposób elektroniczny, może to być notatnik, który otworzymy. No ale jeżeli to jest bardzo mały program, to być może ten program będziemy pisać również w notatniku. W związku z czym właściwie tak naprawdę to bardzo, bardzo w efekcie bardzo trudno będzie wydzielić jawną, widoczną, bardzo znaczną granicę pomiędzy tym, kiedy myślimy o tym programie, a kiedy już zaczynamy programować. Jeżeli to jest bardzo mały program i chcemy jak najszybciej ujrzeć efekty jego działania,
0: to najlepiej po prostu pisać.
1: Jeżeli przyjmiemy zasadę, że będziemy pisać drobne jego fragmenty, nie od razu tak, żeby działał od początku do końca, tylko po prostu zdamy sobie sprawę, jakie poszczególne procedury możemy napisać drobne, które będziemy mogli wykorzystać później, łącząc je w szereg, w przypadku programowania nieaktywnego, jakiś tam szereg do kolejnego ich wykonywania, to możemy zacząć je pisać, prawda? No, odpowiednio mała procedura, odpowiednio małą procedurę opisze jedno krótkie zdanie, w związku z czym możemy zacząć od napisania kilku prostych zdań, prawda, które będą później komentarzami do tych króciutkich procedurek. No potem te zdania, ten szereg zdań możemy przekształcić właśnie w te procedurki. No a potem te procedurki połączyć w ten program. No zupełnie oczywiście inaczej wygląda napisanie projektów dużych informatycznych. Tam się tworzy oczywiście całą wielką dokumentację.
0: No i takiego projektu raczej nie tworzy jedna osoba. Są różnego rodzaju...
1: Tego projektu nie tworzy jedna osoba.
0: Są też różnego rodzaju metodyki programowania, pisania takich projektów. Jest tego sporo. Różne scenariusze się tworzy i tak dalej, i tak dalej. To już są takie zaawansowane rzeczy. Ale załóżmy, że na przykład będzie uparty wykładowca i on sobie zażyczy jakiś, powiedzmy, algorytm. I najlepiej, żeby można to było gdzieś tam sobie, powiedzmy, zwizualizować. Są takie języki, i tu już powolutku wkraczamy na etap programowania, aczkolwiek jeszcze nie do końca. Mamy na przykład coś takiego jak UML, z czym ja praktycznie do czynienia nie miałem w ogóle, natomiast dowiedziałem się, że coś takiego jest, że to jest język do modelowania, do tworzenia jakichś takich właśnie na przykład wizualizacji, które pokazują, jak dany program ma działać. Czy jeżeli ktoś sobie zażyczy jednak algorytm, to można by spróbować z UML-a skorzystać?
1: To znaczy, UML to jest... próba obiektowego przedstawienia projektu systemu informatycznego, dlatego tu to ciężko powiedzieć, że bezobrazować jakiś prosty algorytm UML-em od razu. To właściwie właściwie to nie do tego służy, tak? Tu tak nie bardzo w ten sposób. Natomiast UML-a można wykorzystać przy tych większych projektach. Pytanie o dostępność od razu się pojawia.
0: No właśnie, i o to chciałem też zapytać.
1: Tej kwestii. I w moim przypadku to było tak, że zaliczyć oczywiście musiałem przedmioty, które w sobie zawierały program nauki UML-a, czy też podstaw UML-a. Natomiast to była taka bardziej teoria, jaki kształt ikonki czy obrazka należy zastosować w danym przypadku. No i to niestety trzeba było jakoś tam pozaliczać. Natomiast przydatność dla osoby niewidzącej to jest praktycznie żadna takiej informacji, ponieważ jest co prawda notacja tekstowa UML-a, natomiast jak gdyby to mija się z celem jej stosowania, ponieważ UML to ma być wizualizacja dla właśnie odbiorcy programu, dla klienta w praktyce, tego, który zamawia program u nas jako programisty. Przedstawienie, jak on będzie wyglądał, jak on będzie działał. Jak będzie wyglądał interfejs i jak się z tym programem porozumiewać i co on wykona, jeżeli coś my zrobimy. jeżeli jakąś interaktywność wykażemy. No więc w praktyce, poza zaliczeniem z UMN-em, nie mam większych doświadczeń.
0: A co w przypadku takich języków, których uczy się dosyć wcześnie i one są takimi wzorcowymi językami, które mają za zadanie pokazać generalnie, jak tworzy się algorytmy? No słynne logo. No logo niestety dostępne nie jest. Jak już miałem okazję bawić się logo komeniuszem, efektów nie odniosłem, w zasadzie żadnych. Kiedyś jeszcze testowałem kilka innych aplikacji do logo, no i także niestety muszę powiedzieć, że żółwiki okazały się nieskuteczne, ale zdaje się, że lepiej jest z Algo, prawda?
1: Ja z Algo się właśnie nie zetknąłem. Zetknąłem się z Algo, który jest interpreterem Pascala. To znaczy ograniczonego oczywiście Pascala, to znaczy to nie jest pełen Pascal, pełen standard Pascala, to jest taki no, bardzo okrojony Pascal, podzbiór jego, w którym oczywiście też występują żółwiki, przepraszam, można rysować, można jakimś robotem chodzić, jest jakiś długopis również, który, czy też pióro, którym możemy malować. Natomiast jest również całkiem dostępny edytor kodu, całkiem dostępne okno, które jest, no w zależności od ustawień, może być jednocześnie zupełnie wyświetlane na tym samym ekranie. Okno wyników tekstowych. Możemy tego używać do początków nauki programowania. Środowisko zawiera różne przykłady. Można również tłumaczyć na język polski te kody źródłowe programów nawet.
0: Czyli wtedy, jak rozumiem, dostajemy wtedy taki bardzo obrazowy opis tego, co dana aplikacja robi, tak? Dany jakiś malutki programik sobie gdzieś tam napiszemy i wtedy mamy, że na przykład podstaw coś tam, albo na przykład, nie wiem, idź do, czy dla x równego ileś tam wykonaj jakąś tam inną rzecz. Tego typu rzeczy mamy w języku polskim napisane po prostu.
1: Tak, ale z uwzględnieniem tego, że tam jest, to jest oparte na Pascalu, więc
0: no podstawowe. Wszelkie beginy i endy na przykład.
1: Beginy i endy są, to jest początek i koniec po polsku zdaje się. Chyba tak to jest dosłownie tłumaczone właśnie, tak jak powinno być. Natomiast podstawienie to już jest dwukropek, równa się, więc... Więc to jest znaczek,
0: To jest znaczek,
1: a nie
0: wtedy.
1: Napis.
0: Czyli to jest takie tłumaczenie, ale tak naprawdę przepisane są te słowa kluczowe z Pascala po prostu na język polski, żeby może komuś było
1: tak,
0: łatwiej
1: dokładnie.
0: To zrozumieć. No to
1: może... Tak nawiasem mówiąc, to ja w liceum korzystałem z tego środowiska przez jeden semestr, no i no poza tym, że nie widziałem tych wyników, to nawet byłem w stanie napisać programy, które coś tam rysują, jakieś drzewo Pitagorasa. No, to idzie zrobić. To znaczy, to nie jest tak, że jest problemem oczywiście odczytanie wyników, ale to nie jest tak, że no, coś, co jest, co daje wyniki wizualne, jest nie do napisania przez osobę, która nie widzi. No. Niestety.
0: No jeżeli rysunek będzie na przykład zły, no to po prostu będziemy potrzebować korekty osoby widzącej, ale być może właśnie jeżeli ktoś się zetknie z taką koniecznością tworzenia jakichś algorytmów, które będą coś na przykład rysować, gdzie będzie to graficzne, to właśnie może Algo mu wtedy pomoże, skoro jest to aplikacja przynajmniej w tej części edytora dostępna. No i tak powolutku zmierzamy...
1: A ja uważam, że w ogóle... Ja uważam, że w ogóle no, próba zrozumienia tych algorytmów wizualnych jest bardzo dobrą metodą na to, żeby potem prościej korzystać no, ze środowisk programowania, które opierają się na programowaniu wizualnym, na układaniu na formatce różnych rzeczy.
0: No i właśnie o tym sobie też między innymi porozmawiamy już po krótkiej muzycznej przerwie. Jeżeli macie jakieś pytania do Michała Molka, do naszego dzisiejszego gościa, do gościa na antenie Tyflo Podcastu w Radiu N, to dzwońcie śmiało. Tyflopodcast.net, tyflopodcast.net to jest nasz Skype, natomiast telefon 22 398 80 27, wewnętrzny 938. Teraz chwila muzycznego wytchnienia i wracamy do Was już za moment.

0: Tyflo Podcast.
1: Martin Lechowicz tak nam ładnie zaśpiewał o smutnym programiście, ale Michale, ty smutnym programistą chyba nie jesteś, co? Cieszysz się z tego programowania?
2: No, raczej tak. Znaczy, programowanie raczej mi sprawia radość niż smutek.
1: No to się bardzo cieszę. No widzisz, Martin jakoś chyba nie wybrał sobie najszczęśliwszej ścieżki kariery. Przynajmniej tak sądząc po jego piosence. No chyba, że to było bardzo, bardzo ironiczne, co zważywszy na tego pana również może okazać się całkiem możliwe. No właśnie, skoro tak już sobie przeszliśmy od tych studiów informatycznych do programowania, to programowanie no wiele obliczy ma, prawda? Takie proste programiki to nawet pliki BAT, można powiedzieć, które piszemy sobie w notatniku, wywołujemy tam jakieś polecenia systemowe i tworzymy jakąś aplikację. I z tym problemów, jeżeli chodzi o dostępność, nie ma.
2: Nie ma, no, zakłada się do tego, jaką mamy dostępność notatnika, taką mamy dostępność na tego programowania. Wywoływanie takich programów też nie stanowi problemu, bo to wystarczy uaktywnić plik z rozszerzeniem .bat, co można zrobić zarówno jak i z eksploratora Windows, jak i z wiersza poleceń. Także no, to jest pewnie dostępne.
1: I myślę, że od tego większość zaczynała, no chyba, że jeszcze ktoś miał jakieś tam doświadczenia z, no na przykład 8-bitowymi komputerami, to ja pamiętam, ja właśnie w Basicu, tak jak Martin Lechowicz zresztą, pisałem, chociaż no jeszcze w tego typu komputerach, jak i zresztą później, no można było bawić się assemblerem. Na to jednak już umiejętności mi niestety brakło, ale po kolei. Mamy takie właśnie programowanie plików wsadowych, to już jakieś początki, no a później przechodzimy dalej. I co z dostępnością tych naszych najpopularniejszych języków, z którymi możemy spotkać się na studiach? No, na pierwszy ogień to może właśnie Pascal i chociażby C.
2: Pascal to przede wszystkim dwa środowiska, z którymi ja się zetknąłem. Turbo Pascal, którego właściwie nie używałem, bo nie odczuwałem takiej potrzeby. Dostępne to było tyle, że no dało się w tym coś napisać, dlatego że to było środowisko tekstowe w konsoli.
1: To jeszcze pod DOS-em, jak dobrze pamiętam. Chociaż bardziej właśnie...
2: W DOS-ie, tak. Mhm. No chociaż ja właściwie to używałem tego DOS-a takiego...
1: Emulowanego.
2: Emulowanego pod Windowsem, natomiast przepraszam, natomiast mimo wszystko korzystałem tylko i wyłącznie z kompilatora Turbo Pascala. Wolałem pisać to w notatniku, właściwie z żadnych, to środowisko nie dostarczało żadnych elementów, które mogłyby jakoś ułatwić mi tą pracę z Pascalem. Natomiast drugie środowisko, z którym się zetknąłem w związku z Pascalem, to już jest język tak naprawdę Object Pascal i środowisko Delphi.
1: A jak z dostępnością Delphi, tego?
2: Delphi już jest środowiskiem wizualnym i jest środowiskiem praktycznie dostępnym. Praktycznie dostępnym z dokładnością do tego, że ja do programu odczytu ekranu, który używam, jest New Windows, robiłem pliki konfiguracyjne, które pozwalały na to, żeby wszystko było odczytywane tak, jak być powinno. Natomiast sam interfejs tego środowiska jest odczytywany z dokładnością do różnych wersji Delphi. Dotknąłem się z Delphi 3 i Delphi 7. Różnie to troszkę wyglądało. W jednym było co innego dostępne, w drugim co innego. W trójce były niedostępne. Było mniej dostępne nawigowanie po komponentach ułożonych na formatce i rozważanie jak gdyby hierarchii ułożenia, czyli to, który na którym leży i czy leżą koło siebie, i czy właśnie, czy leżą koło siebie, czy leżą na sobie. Cała hierarchia ich ułożenia na formatce. Natomiast z kolei w siódemce zrobiło się niedostępne menu. Stało się dostępne drzewko z hierarchią właśnie komponentów na formatce, natomiast zrobiło się niedostępne menu programu, przepraszam, które można obsłużyć tak naprawdę myszką, to znaczy czytając w programie Windows ekran przy pomocy myszy, można przeczytać również na opcje znajdujące się w menu, bądź no, nauczyć się skrótów, które właśnie przy pomocy tej myszki można odczytać i no, zastosować je jako
1: takie pomoce, dzięki którym będzie można sobie z tej aplikacji jakoś w miarę swobodnie korzystać. A takie pytanie...
2: Jeśli ktoś by chciał się zapoznać z podobnym menu, które by było odczytywane w sposób tradycyjny, w miarę tradycyjny, może spróbować skorzystać ze środowiska, z którym się również zetknąłem, C++ Builder, również Borland, w którym to menu jest odczytywane jeszcze dobrze.
1: Rozumiem. Ja jeszcze mogę, do kolejki dorzucić takie programy jak DevCPP czy DevPascal. To są programy darmowe. No i za ich pomocą ja, szczerze mówiąc, właśnie przynajmniej strukturalnie pisałem programy na studiach. Korzystałem właśnie z tych narzędzi. No przede wszystkim to były jakieś tam niewielkie aplikacje, których zadaniem było pracowanie w linii komend. Tam nie dorabiało się do tego żadnych interfejsów, bo jeżeli chodzi o dorabianie interfejsów, no to już właśnie bawiliśmy się w opisywanym przez ciebie builderze, który, powiem tak, z moich obserwacji dostępny był, natomiast wymagał sporej zabawy w klikanie myszką w różnego rodzaju elementy.
2: Jest podobnie dostępny jak to Delphi 7, C++ Builder, CPP Builder. Jak to Delphi 7 jest, podobno ma dostępność. Także no, to tak naprawdę przy odpowiednich plikach konfiguracyjnych nie powinno stanowić w ogóle no, problemu programowanie w tym.
1: A powiedz mi, czy jakoś w tych środowiskach mógłbyś podpowiedzieć naszym słuchaczom, jak można w miarę wygodnie nawigować po kodzie? Bo jednak to, że w tym, że mamy do czynienia z programowaniem obiektowym, a tym samym, że jeszcze budujemy sobie interfejs, powoduje to, że tego kodu no, nam nie ubywa, nam tego kodu przyrasta i w pewnym momencie można się już niestety zacząć w nim gubić.
2: Właściwie te zasady, które ułatwiają osobie, która nie widzi, nawigowanie po kodzie, są zasadami ogólnymi. To znaczy, po pierwsze tworzymy strukturę programu, która zawiera no, poszczególne moduły, czyli poszczególne pliki, w których umieszczamy fragmenty kodu odpowiedzialne za tę samą tematykę, za obsługę powiedzmy tych samych struktur danych. Po prostu to, co się da wiedzieć do biblioteki, wydzielamy tam z takiego modułu i w ten sposób oddzielamy pewne fragmenty programu od siebie. Druga zasada to jest po prostu pisanie krótkich procedur. Pisanie krótkich procedur pozwala na to, że no, łatwiej jest w ogóle panować nad kodem. I wówczas, jeśli będziemy mieli proste procedury o prostych nazwach również, bo nie będzie trzeba w nazwie opisywać jakiejś skomplikowanej operacji, którą ta procedura wykonuje, czyli na zasadzie to jest moja super procedura, którą wykonuje coś tam, która to nazwa już jest sama z siebie bardzo długa, no a jeszcze dodatkowo opisywać w tej nazwie różne niuanse i wyjątki, która przewiduje ta procedura, no by było dość skomplikowane, także zasada pisania krótkich procedur na pewno jest godna polecenia. Poza tym oczywiście występuje coś takiego w środowiskach, zaawansowanych środowiskach programistycznych, jak no być może w różnych środowiskach jest różne nazewnictwo tego czegoś, ale są również takie, które w ten sposób to nazywają, czyli regiony. Regiony to są pewne fragmenty kodu, które możemy w sposób zwizualizowany zwijać. Czyli jak gdyby ukrywać fragmenty tekstu w edytorze, przez które nie musimy się przebijać, idąc w tekście strzałką, w górę czy w dół. Mamy tylko w takim tekście hiperaktywny, powiedzmy, nagłówek takiego regionu, który jak rozwiniemy, to nam się rozwinie ten kod. No w ten sposób można ukrywać te pewne fragmenty kodu, które w tej chwili nam są niepotrzebne i no i w ten sposób jakoś tam sobie ułatwić nawigowanie po tym tekście. Tak naprawdę to są te sposoby, które wykorzystuje samo środowisko, podczas gdy generuje swoje olbrzymie, niejednokrotnie fragmenty kodu generowanego automatycznie.
1: A powiedz mi, Michale, jak wygląda kwestia dostępności tych regionów? Bo jak się domyślam, no trzeba sobie też jakiś na przykład plik konfiguracyjny własnym sumptem zrobić, żeby to było odpowiednio sygnalizowane przez program odczytu ekranu. Czy na przykład w jakimś środowisku zetknąłeś się z tym, że to po prostu działa?
2: To mniej więcej działa. To znaczy, to nie jest tak, że to wymaga pliku konfiguracyjnego. Natomiast zależnie od środowiska, być może wymaga kliknięcia w to myszką, być może wymaga otwarcia menu kontekstowego. No jeżeli ktoś chciałby koniecznie ukrywać takie
1: fragmenty kodu,
2: to myślę, żeby był w stanie sobie z tym poradzić, aczkolwiek oczywiście nadużywanie tego sposobu pracy nie ma większego sensu, dlatego że przy krótkich programach dłużej można nam zająć wejście do tego menu kontekstowego i rozwinięcie danego fragmentu kodu, czy kliknięcie, czy sprowadzenie myszki do danego punktu, w którym należy kliknąć, i kliknięcie w dany element, który rozwija nam ten fragment kodu, niż to, jakbyśmy mieli przejść po tym kodzie strzałką, idąc po prostu po rozwiniętym fragmencie kodu, powtarzam się.
1: Ale jeżeli mamy do czynienia z jakimś już naprawdę dosyć dużym kawałkiem kodu, z dosyć dużą aplikacją, no to wtedy się przydaje. No i zresztą także dosyć dobrym sposobem na uniknięcie jakichś naprawdę dużych plików jest pisanie różnych procedur w jakichś oddzielnych plikach. Także się
2: tak,
1: z tym...
2: Tak, no właśnie to
1: także
2: to
1: się z tym... No właśnie,
2: i...
1: tylko nie wspomniałeś o plikach, o tym, żeby rozdzielać to na pliki, bo...
2: Tak, no, moduły to są pliki, tak naprawdę, to znaczy...
1: Generalnie to chyba można i tak, jeżeli ktoś się uprze, ale lepiej to po prostu rozdzielać sobie na mniejsze pliki.
2: To znaczy, być może da się w niektórych językach programowania wymusić to, żeby kilka modułów mieścić w jednym pliku, ale nie przytoczę teraz z pamięci, czy w tych językach programowania, które nawet by to umożliwiły, czy to jest zgodne ze standardem. Tak naprawdę to należy rozumieć, że moduł to jest odrębny plik.
1: I lepiej się tego trzymać, bo później mogą wychodzić jakieś dziwne rzeczy.
2: To zasada może ułatwić po prostu.
1: A teraz pytanie kolejne a propos takiego, no jeszcze może niekoniecznie już następnego programu, ale przyszło mi jeszcze coś do głowy. Mówi się bardzo często o tym, że należy formatować odpowiednio kod. O tym, żeby no, dbać o jakieś wcięcia i tak dalej. Wiadomo, że są takie języki, w których te wcięcia są istotne, to jest na przykład Python. Ale czy dla osoby niewidomej takie dbanie o kod pisanej przez nią aplikacji również będzie istotne? Również to się może do czegoś przydać?
2: To znaczy tak, uwzględniając to, że Mamy do dyspozycji linijkę brajlowską. To w zasadzie takie wcięcia dosyć małe mają znaczenie. To znaczy wcięcie ma wtedy znaczenie, kiedy można je powiązać z kontekstem, co jest wyżej, co jest niżej. Jeżeli usiłujemy to zapamiętać, co jest wyżej, co jest niżej, to oczywiście takie wcięcie może mieć takie samo znaczenie jak dla osoby widzącej. Natomiast w momencie, kiedy ograniczamy się do tego, że po prostu rozumiemy, co piszemy i interesuje nas konkretna instrukcja zawarta w konkretnym wierszu, a nie jej cały kontekst, to wcięcia mogą być nawet przeszkadzające. Najczęściej jest tak, że środowiska, które duże środowiska programistyczne, które umożliwiają, które wspierają formatowanie kodu, te wcięcia robią po prostu już za nas. Nie musimy tym się martwić. Kiedy piszemy coś w notatniku, właściwie mamy do wyboru dwie rzeczy, albo te wcięcia robić ręcznie, albo najpierw napisać program, który nie zawiera tych wcięć,
1: a później je zrobić.
2: Następnie je zrobić. Natomiast jeszcze jest jeden problem. Linijka brajlowska najczęściej ma ograniczoną długość. To znaczy nawet częściej zdarza się tak, że mamy do dyspozycji mniejszą niż większą ilość tych okienek, a już na pewno mniejszą niż nawet przy najdłuższych niż to jest na ekranie dostępne. I chociaż w dawnych czasach to wystarczało, nawet te 80 znaków, w dawnych czasach to wystarczało do tego, aby mieć wygodną pracę, to właściwie w dzisiejszych czasach 80 znaków to jest przy dzisiejszych rozdzielczościach ekranu to jest już za mało. I dlatego, kiedy zaczniemy stosować wcięcia, w szczególności kiedy włączymy sobie anonsowanie tego faktu w programie odczytu ekranu, żeby to było widoczne na linijce,
1: to tracimy cenne znaki.
2: Dlatego upieranie się przy tym, żeby pisać tylko dlatego, żeby pisać z wcięciami, może w pewnych sytuacjach utrudniać. Na pewno pisanie bez wcięć utrudnia czytanie programu osobie widzącej.
1: I tu jeszcze zwrócę uwagę na jedną rzecz, że niektórzy wykładowcy, tak a propos studiów, mogą też na to zwracać uwagę. Jeżeli oddajemy jakiś kod źródłowy, to także spotkałem się z taką sytuacją, że jest istotne również to, jak ten kod źródłowy jest zrobiony. Czy nie ma w tym kodzie jakichś śmieci? Raz, że optymalizacja odpowiednia programu, bo wiadomo, że programy powinno się optymalizować, czyli jak najmniej tych takich pseudopowtarzalnych procedur, wszystko automatyzować, ale druga sprawa to jest taka, że powinno...
2: Nie używamy schowka i kopii w chleb.
1: Dokładnie. Używamy jakichś pętli albo funkcji warunkowych. Natomiast jedna rzecz jest jeszcze taka, że niektórzy wykładowcy zwracają uwagę na to, jak schludnie jest ten program napisany, czyli czy są odpowiednie wcięcia, czy na przykład nazwy jakichś procedur są pisane konsekwentnie, czyli na przykład albo nazwy zmiennych, czy są zawsze pisane wielką literą, albo jeszcze coś innego. Dlatego zawsze lepiej się dowiedzieć, żeby się później nie zdziwić, że dostaliśmy gorszą ocenę. A w praktyce, kiedy już będziemy sobie pisać własne programy i kiedy nie będzie to oceniane, to tak naprawdę możemy sobie pisać już wtedy, jak chcemy.
2: Dlatego jeżeli nawet zdecydujemy się pisać program bez wcięć, przysłowiowym notatniku, czyli nawet dużo prostego czystego tekstu, powinniśmy się upewnić, że dysponujemy programem, który nam przerobi taki tekst, w tym wypadku oceniany jako brzydko sformatowany, na ładny kod źródłowy z wcięciami i odpowiednią wielkością liter, na przykład na stałych, zmiennych innych deklaracjach.
1: To wróćmy może teraz do języków, do dostępności środowisk. Ostatnio coraz częściej słyszę, że no, rzeczy do pisania chociażby w C-Sharpie są dostępne, czyli narzędzia Microsoftowe. Jak to z tym jest, Michale? Powiesz coś więcej?
2: Ja używam Visual Studio. Visual Studio, środowisko Microsoftu. W wersji profesjonalnej jest to właściwie kombajn, który zawiera wiele języków. C++, C#, Visual Basic, i zdaje się, że w najnowszej wersji również, czy w jednej z najnowszych wersji dodali F#. Czyli funkcyjny język programowania. Przepraszam. To środowisko jest dostępne, można powiedzieć, w podobnym stopniu co Delphi. Do specjalnych plików konfiguracyjnych w moim przypadku nie wymagało. Natomiast na pewno wymaga innych przyzwyczajeń i innej obsługi niż środowisko Delphi.
1: A możesz coś chociaż króciutko powiedzieć na ten temat? Jakie są różnice?
2: To znaczy tak, no to bym musiał powiedzieć najpierw, co jest w Delphi. W Delphi mamy schemat taki, że mamy okno kodu źródłowego, czyli edytor kodu źródłowego, formatkę, na której układamy różne elementy wizualne oraz okno, w którym ustawiamy zdarzenia i właściwości i przypisujemy zdarzeniom procedury, a właściwościom nadajemy odpowiednie wartości dla komponentów ustawionych na tej formatce. Natomiast Visual Studio mam do dyspozycji tak naprawdę właściwie podobne
1: elementy,
2: podobne funkcjonalności, natomiast nazewnictwo jest nieco inne, nieco innymi skutami się tam przemieszczamy pomiędzy tymi elementami i z uwagi na bardziej zaawansowane możliwości Visual Studio, jeśli chodzi o na przykład obsługę .NET-a, środowiska interfejsu webowego, obsługę przy tej okazji zaawansowaną bazę danych, chociaż w Delphi też możemy podłączyć oczywiście bazę danych. Natomiast Visual Studio od razu przewiduje odpowiednie okienka, w których możemy to wykonać, dlatego one jakoś tam gdzieś tam się przewijają podczas przemieszczania się po tym interfejsie Visual Studio. Dlatego trzeba pamiętać, że to środowisko może się wydawać nieco bardziej przerażające, ale nie należy się zrażać, bo to jest po prostu tylko ilość funkcjonalności, którą dostajemy, ale to nie znaczy, że te funkcjonalności nie są dostępne. I na pewno trochę trzeba nabrać innych przyzwyczajeń, w szczególności do skrótów, do sposobu przemieszczania się po tym interfejsie, jeśli już wcześniej pracowaliśmy na przykład z Delphi, a reszta nie będzie stanowiła problemu. To tyle chyba o Visual Studio. Dalej to by trzeba wejść w szczegóły, prawda?
1: To już myślę, że szczegóły to każdy sobie rozpracuje we własnym zakresie. W każdym razie, jeżeli będzie trzeba bawić się w Visual Studio,
2: można rozgryzać, można.
1: Dokładnie. To się da.
2: To się da.
1: Co my tu jeszcze mamy z takich języków, które się często na studiach pojawiają? Może Java? Jak to z Javą wygląda?
2: Jeśli chodzi o mnie i o Javę, to do tej pory udało mi się tak przejść przez Javę, że programowałem wyłącznie w notatniku, co w szczególności oznacza, że tylko wykonywałem programy konsolowe. Dlatego nie jestem w stanie wiele powiedzieć o środowisku. Niemniej przewijają się dwa środowiska. takie najbardziej znaczące. Nawet nie wiem, czy jest ich więcej, bo aż tak szczegółowo nie wchodziłem. Natomiast najpopularniejsze to jest niewątpliwie NetBeans
1: I Eclipse.
2: I Eclipse.
1: To ja powiem tak, a propos...
2: Ten drugi...
1: Ja właśnie chciałem a propos Eclipse'a też słów kilka powiedzieć. Programista Java ze mnie żaden, to od razu muszę powiedzieć. Natomiast kiedyś musiałem zrobić kilka rzeczy w Eclipse'ie. To raczej były takie rzeczy po prostu, żeby tam coś zrobić z jedną konkretną aplikacją, której kod źródłowy miałem. I powiem, że dostępność Eclipse'a wydaje się być obiecująca. W ogóle bardzo obiecująco wygląda kwestia dostępności aplikacji pisanych w Eclipse'ie. To jest też tak troszeczkę jak w dotnecie. Kiedy dostajemy do ręki aplikację napisaną w dotnecie, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że jeżeli programista nie wykazał się jakąś ułańską fantazją i za dużo nie zmieniał, to ta aplikacja będzie dostępna. I podobnie rzecz się ma w Eclipse'ie. Tam IBM dosyć sporo, tworząc podwaliny tego środowiska, zrobił, żeby ta dostępność była uwzględniona, bo zresztą IBM ma swoje nawet wytyczne dostępności na stronach internetowych. Szkoda natomiast, że tu taką muszę

0: Jeżeli ktoś no, chce się zająć Javą, to ja polecam zmierzenie się z tym i może coś z tego będzie i może będzie komuś się wygodnie pisało. Bo no niestety, na przykład bawiłem się ostatnio inną aplikacją stworzoną w Eclipse. To była aplikacja jakaś, teraz nie pomnę jej nazwy, do planowania. No i okazało się już na przykład, że menu, ustawienia i to wszystko było dostępne. Część zarządzania projektem, bo to była taka aplikacja do planowania projektu, część była dostępna, natomiast już były takie elementy tej aplikacji, gdzie programista, zdaje się, musiał napisać coś więcej z palca. Także jeżeli chodzi o interfejs, no i tam z dostępnością były problemy. Natomiast ostatnio, jeszcze tak polecę od razu, jeżeli ktoś ma ochotę się pobawić, bo ja ostatnio rozgryzam te aplikacje, RSS OWL, piszemy RSS OWL, taki programik do kanałów RSS, może doczeka się za czas jakiegoś albo artykułu w Tyfloświecie, albo podcastu. Programik też właśnie w Eclipse stworzony, bardzo fajnie dostępny, wymagający odrobiny konfiguracji, no i można się bawić. Także jeżeli ktoś ma ochotę poeksperymentować z Javą, to sugeruję właśnie poczynienie prób z Eclipse'em. A co do NetBeans'a, ja niestety nic nie wiem, jak z jego dostępnością. Ty, Michał, też podejrzewam, że nie miałeś do czynienia.
1: Nie wiem, żeby był dostępny. To znaczy, moje próby nie wykazały niczego owocnego. I to tyle. Zmuszony głębiej nie byłem do wnikania w szczegóły. Póki co.
0: Dokładnie. To co? Jeszcze jakieś języki myślę, że warto, abyśmy omówili, powiedzieli o tym, co jeszcze ciekawego można. Ja sobie tak przeglądam te notatki, które mam przy sobie a propos programowania, a propos języków, z jakimi możemy się zetknąć, to na przykład jeszcze Smalltalk. Aczkolwiek to chyba taki język bardziej typowo na studia. Nie wiem, czy w rzeczywistości, w takim codziennym życiu gdzieś tam się z tym spotykamy?
1: Myślę, że to jest język nieco bardziej akademicki. To niemniej być może jakieś niszowe zastosowania posiada. Skoro powstał, no to pewnie był w tym jakiś cel. Natomiast niewątpliwą zaletą Smalltalka, znaczy ma kilka niewątpliwych zalet. Po pierwsze dlatego, że jego środowisko wizualne jest dostępne. Druga jego zaleta to fakt, że jeśli chcemy się nauczyć klasycznego programowania obiektowego, to jest bardzo dobry język programowania, na którym możemy się z tym zapoznać i z tego względu jest duża szansa, że na studiach możemy się z nim spotkać, dlatego że właśnie bardzo dobrze pokazuje ten paradygmat programowania, czyli ten sposób programowania.
0: I środowisko do Smalltalka, jak rozumiem, dostępne jest.
1: To wizualne jest dostępne, posiada również ten język interpreter konsolowy, którym możemy interpretować programy napisane w notatniku chociażby.
0: Rozumiem. No to mamy świadomość, że kolejny język jest dla nas dostępny, chociaż może nieco bardziej akademicki, no ale jeżeli komuś będzie potrzebne, to na pewno skorzysta. A co z Oraclem? Bo to już taka kwestia, z którą możemy się w pracy gdzieś tam zetknąć, no bo sporo tych aplikacji takich bazodanowych na Oraclu pracuje, sporo rzeczy się w tym robi cały czas, natomiast jak z dostępnością? Ty, Michale, miałeś chyba jakieś boje.
1: Z Windowsem, samodzielne zainstalowanie pod Windowsem serwera Oracle okazało się dla mnie niemożliwe. Instalator już niestety odmówił mi współpracy. Natomiast korzystałem z instalacji serwerowej, zainstalowanej już na serwerze studenckim i pisałem kody w języku PHP, które korzystały z takiego konta użytkownika takiej bazy danych,

0: i to już przebiegało oczywiście bez problemu. No, no, w języku PHP możemy pisać chociażby właśnie w prostym edytorze tekstu, dlatego no, no, do dostępności nie ma właściwie co tu rozmawiać, po prostu można pisać i korzystać i używać.
1: Byleby znać jego składnie i w tym momencie możemy już się bawić.
0: Moja porażka z instalatorem może źle wróżyć dla administracji taką bazą danych.
1: No właśnie, bo jeszcze a propos różnych takich specjalizacji informatycznych, to sobie też za moment porozmawiamy, bo nasza audycja powolutku zbliża się do końca, ale zanim jeszcze zakończymy nasz dzisiejszy program, no to myślę, że warto jeszcze co nieco powiedzieć, no chociażby na temat czegoś, co nazywa się R i co nie jest stricte narzędziem przeznaczonym dla programistów, natomiast to chyba bardziej dla matematyków i to nam się może przydać na zajęciach matematycznych, także na studiach.
0: To może się przydać na zajęciach matematycznych, to może się przydać na przedmiotach związanych ze statystyką, być może z w jakimś sensie z również opracowywaniem jakichś zadań marketingowych nawet. Czyli to narzędzie jest systemem między innymi służącym do data miningu.
1: A teraz po polsku?
0: Co oznacza no, po prostu przetwarzanie danych w jakiś taki sposób, w który z dużej ilości danych możemy wywnioskować nie tyle, co dokładnie jest tam zawarte, ale to, co wynika z no właśnie ze statystycznych obliczeń na tych danych.
1: Czyli po prostu taki Excel na sterydach, jak rozumiem, tak? I raczej bazujący na niekoniecznie klikaniu, a wprowadzeniu jakichś konkretnych rozkazów z konsoli tekstowej, które będą te dane przetwarzać.
0: Tak, no to tak można powiedzieć, natomiast no to już jest język oczywiście programowania. Specjalistyczny, no właśnie to jest, jak sama nazwa wskazuje, jednoliterowa po prostu R. Natomiast to jest również środowisko, które jest dostępne. Niemniej tak naprawdę to środowisko sprowadza się przede wszystkim do okna ze specjalizowaną konsolą, ze specjalizowanym wierszem poleceń oraz polem wyników, które zwraca nam system. Możemy do tego interpretera zarówno jak i ładować i eksportować, ładować skrypty z kodami źródłowymi, eksportować wyniki, jak i po prostu pisać w tej konsoli z tak zwanego palca, po prostu pisać w niej ręcznie
1: dane rozkazy i po prostu na podstawie tego dokonane zostaną obliczenia. A czy, Michale, może zetknąłeś się na studiach z MATLABem? To jest też dosyć szeroko przez różnego rodzaju środowiska akademickie używane oprogramowanie, zresztą nie tylko na uczelniach, ale także i przez niektórych zawodowo, drogie, dodajmy. I to całkiem niemałe pieniądze kosztuje, niestety.
0: Tradycyjnie, jak już to przez kilka środowisk przeszliśmy, no po prostu w związku z tym, że się zetknąłem z R-em, no z konkurencją MATLABa nie miałem okazji się zetknąć, więc nie jestem w stanie wypowiedzieć na ten temat. Poza tym, że wiem oczywiście, że istnieje.
1: No ja się miałem okazję swego czasu zetknąć, no i niestety nie mogę za dużo dobrego powiedzieć. No niestety z dostępnością są problemy, z dostępnością MATLABa. Z tego co wiem, to jakieś jego stare wersje dostępne były całkiem ładnie, ale te nowe wersje no są problematyczne, dlatego raczej jeżeli ktoś będzie liczył na to, że to będzie jakieś narzędzie pracy dla niego, dobre narzędzie pracy, to może się rozczarować. Ja oczywiście...
0: Tak naprawdę to już przez kilka ładnych środowisk przeprzeżnęliśmy. Pewnie jeszcze o kilku byśmy mogli powiedzieć. Być może o jakichś zapomnimy, ale zaczyna wychodzić na to, że miałem dosyć dużo szczęścia, jeśli chodzi o dostępność tych środowisk.
1: Tak, to się zgadza, bo...
0: Trafiałem na dostępne.
1: Trafiałeś na dostępne, oczywiście. I to jest, myślę, że wyraźny dowód na to, że studiowanie informatyki przez osoby niewidome jest no, rzeczą możliwą. Ja jeszcze tak tylko słówko o tym MATLABie, dlaczego o nim mówię. Dlatego, że na jednych z zajęć, bodajże to było przy okazji sieci neuronowych, wykładu o sieciach neuronowych, no nasz wykładowca pokazywał MATLABa i pokazywał, jakie to jest fajne, jak można tam obliczenia robić naprawdę ciekawe, robić wizualizacje. No niestety okazało się, że z dostępnością tego jest problem, dlatego to już chciałbym na to po prostu zwrócić uwagę tych, którzy liczyliby na to, że to się uda. Oczywiście można popróbować, natomiast radziłbym popróbować u kogoś, bo MATLAB to jest koszt takiego funkcjonalnego MATLABa, no kilka, ale bliżej kilkunastu tysięcy złotych. Więc chciałbym tylko na to uczulić. Natomiast skoro nasza audycja zbliża się już jednak powolutku do końca, to chciałbym jeszcze, Michale, żebyśmy porozmawiali na sam koniec a propos różnych zawodów, bo wiadomo, informatyk to tak trochę jak lekarz, specjalizacje ma różne. Więc... na temat tych specjalizacji, tak naprawdę twoim zdaniem, w czym osoba niewidoma jako informatyk może się sprawdzić?
0: To znaczy, może warto zacząć od tego, że tu można wyróżnić takie dwie kategorie, bardziej techniczną, bardziej naukową. Bardziej techniczna no jest związana z ukończeniem jakiegoś technicznego, bardziej kierunku w stylu politechniki, i następnie podjęciu pracy zawodowej. No, na początku jako technik, później być może jako ktoś, kto zarządza tymi technikami, być może jakiś administrator. No, druga strona medalu to jest właśnie dziedzina taka bardziej naukowa, programistyczna, gdzie najpierw możemy być jakimiś testerami oprogramowania, możemy badać to oprogramowanie, następnie możemy pisać to oprogramowanie jako programiści, następnie możemy zacząć projektować to oprogramowanie, aż docelowo możemy zostać nawet analitykami tworzenia systemów komputerowych. Natomiast jeśli chodzi o sprawdzenie się osoby, która nie widzi na tych dwóch płaszczyznach, no na pewno nie będzie łatwo technikowi, który może się zetknąć z różnymi no warunkami jak gdyby swojego działania, swojej pracy.
1: A szczególnie jeżeli nie będzie miał żadnej pomocy osoby widzącej. Ja muszę powiedzieć z własnego doświadczenia.
0: Możesz powiedzieć więcej.
1: Ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia. Ja akurat zajmuję się na przykład serwisowaniem komputerów konkretnie. No ktoś by mógł powiedzieć, że w zasadzie praca lekka, łatwa i przyjemna. Oczywiście, ale pod jednym warunkiem, że wszystko zachowuje się tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. No bo jakąś tam nawet powiedzmy wymiana podzespołów komputera to nie jest też jakiś mega wielki problem. Natomiast problem rodzi się w momencie, kiedy coś zaczyna działać nie tak jak trzeba i nie mamy nad tym kontroli. Mówię o tym szczególnie o tych pierwszych momentach, kiedy komputer startuje, czyli kiedy nam coś zasygnalizuje BIOS albo kiedy coś w tym BIOSie musimy zmienić. Tu pomoc osoby widzącej jest konieczna, bo płyty główne mają różne te BIOSy, nie jesteśmy w stanie się tego nauczyć na pamięć, no i po prostu bez tego się nie obejdzie. Natomiast no, przy odpowiedniej silnej woli, no i jeżeli mamy jakąś tam pomoc, to także jesteśmy na takim stanowisku w stanie sobie poradzić. Natomiast no, jeżeli byłaby sytuacja taka, że musimy gdzieś tam pójść, położyć jakieś okablowanie sieciowe, dokonać jeszcze diagnostyki tych połączeń i tak dalej, może być z tym problem, tym bardziej, że tu już się wszystko rozbija o dostępność sprzętu pomiarowego. Co także no, z tym jest różnie i na to też trzeba zwracać uwagę. Niemniej jednak oczywiście wszystko można przy odpowiedniej determinacji. No, grafikiem komputerowym to raczej nie będziemy. Na to nie ma co liczyć.
0: Natomiast nieco łatwiej może mieć na przykład już później administrator, jeżeli
1: oczywiście
0: uda się przebrnąć przez technikę,
1: administrator,
0: awansować.
1: Administrator może mieć problem jedynie, kiedy mamy do czynienia z serwerownią odległą o kilkadziesiąt kilometrów i mamy do dyspozycji coś, co się nazywa KVM. KVM, ja opowiadałem o KVM-ach w jednym Tyflopodcaście, nie w Radiu N, tylko po prostu w jednym z odcinków Tyflopodcastu, to ja powiem tylko tak króciutko, że KVM to jest po prostu taki przełącznik, za pomocą którego możemy sterować zdalnie komputerami. No i są tak zwane KVM-y IP, czyli po prostu takie przełączniki, do których mamy dostęp za pomocą internetu i możemy nimi sterować za pomocą przeglądarki internetowej. Niestety problem jest taki, że te KVM-y są po prostu niedostępne. Tak zresztą jak i narzędzia typu VNC, jak i narzędzia typu TeamViewer, one są do pracy zdalnej niedostępne. No chyba, że na drugim komputerze będziemy mieć program odczytu ekranu, połączymy się jeszcze za pomocą jakiejś aplikacji głosowej i będziemy sobie ten program odczytu ekranu transmitować zdalnie. To taka ekwilibrystyka nam się oczywiście może udać i coś tam zdziałamy. Natomiast bezpośrednio te programy nie są dostępne, jedynie to co to właśnie rozwiązania typu RDP, czyli ten tak zwany pulpit zdalny, no i z tego co wiem, to jeszcze chociażby rozwiązania Citrixa są na przykład dostępne przy współpracy chociażby z Windowsem. Natomiast jeżeli chodzi o pracę zdalną, to SSH jest dostępny jak najbardziej. Serwer, na którym posadowiony jest TeamTalk, za pomocą którego rozmawiamy, to jest najlepszy przykład, że to jest serwer administrowany właśnie przez osoby niewidome. Działa. Wszystko okazuje się, że funkcjonuje prawidłowo, nie ma jakichś problemów.
0: Jeszcze rozmawiamy.
1: Tak? Jeszcze rozmawiamy. To teraz, żebym tego nie powiedział w złą godzinę, proszę kolegów z administracji, żeby teraz stanęli na wysokości zadania i nikt serwera nie wyłączył przez pomyłkę. Przynajmniej do końca tego programu, bo już niedługo będziemy kończyć. Natomiast co do programisty, no to Michale, jak to...
0: Co do programisty, no to oczywiście testerem jest być łatwo, o tyle, o ile chcemy testować to, co jest dostępne, tak? To znaczy, jeśli chcemy weryfikować dostępność, to będzie na pewno dostępne. Jeżeli dany program już zweryfikowaliśmy jako dostępny, to możemy również weryfikować jego sposób działania i testować, czy poprawnie działa. Oczywiście testowanie programów tak naprawdę nie jest weryfikowanie, czy programy działają w pełni dobrze, tylko czy na tym, co chcemy przetestować, na tych danych, które chcemy przetestować, wybranych przez nas danych, działają poprawnie, no ale nie stanowi to problemu, żebyśmy to skontrolowali samodzielnie. Programista może, jeżeli tylko ma dobrane środowisko pracy, tak jak tu mówiliśmy, że niektóre są dostępne, niektóre nie są mniej, być może, jeżeli trafi na takie środowisko, które jest dla niego dostępne, nie będzie miał żadnych problemów z tym, żeby sobie tym programistą być. Schody się zaczynają nieco później, gdy ten programista ewentualnie awansuje na projektanta systemu komputerowego, który to projektant może już mieć nieco większe schody z tym, aby odbierać i porozumiewać się z analitykiem. Zaczynają się schody z UMLM z graficznym obsługą tak naprawdę interfejsu komputerowego, dlatego że no, w praktyce takie środowisko jak Visio Microsoftu chociażby, w którym możemy sobie podziałać graficznie i poprojektować systemy, no niestety nie będzie dla nas dostępne, dlatego że tam schemat działania jest taki, że tak naprawdę rysujemy myszką dane kształty, które znamy z teorii, no, jako studenci to z wykładów, po prostu ze specyfikacji danego języka, no w tym przypadku UML-a. Rysujemy te kształty myszką, komputer je odpowiednio interpretuje, czasem rozkłada je nawet odpowiednio po ekranie. I no, praktycznie nie jesteśmy w stanie nad tym zapanować, nie widząc tego, co się dzieje na tym ekranie.
1: Czyli podsumowując, dlatego... jako człowiek z branży technicznej, jeżeli przebrniemy przez pierwsze etapy, biegając gdzieś tam z kabelkami w zębach, to mamy szansę na awans i będziemy mieć z górki. Jako programista to na początku możemy mieć z górki, natomiast później lepiej nie awansować. To takie trochę mało zachęcające to,
0: chyba,
1: co mówimy.
0: Po byciu programista awansuje na administratora szczęśliwie.
1: Tylko wiesz co? Tylko to chyba jest też tak, że jeżeli ktoś jest programistą, to niekiedy programiści z administratorami to się za bardzo dogadać nie mogą, bo jedni twierdzą, że to oni coś źle robią, a drudzy twierdzą, że nie, że oni absolutnie.
0: To prawda, że to jest trochę inna płaszczyzna.
1: Dokładnie, inna płaszczyzna działania.
0: No niemniej, no tak wygląda mniej więcej ten rozkład sił, jeśli chodzi o dostępność tych na dwóch linii, tych płaszczyzn.
1: A zatem decyzja, jak zawsze, należy do was, drodzy słuchacze. Mam nadzieję, że po dzisiejszej audycji, jeżeli ktoś się zastanawiał, czy studiować informatykę, to decyzji nie zmienił. I że jednak się zdecyduje, bo to jest naprawdę, mimo tego, że są z tym problemy, to jest to naprawdę bardzo fajny kierunek. Można się sporo ciekawych rzeczy dowiedzieć. Można przede wszystkim no, nabrać takiego nieco innego sposobu myślenia na temat tego wszystkiego. Przynajmniej szczerze powiedziawszy, mi te studia właśnie to dały, bo jako taką wiedzę z zakresu tego, czym się będziemy zajmować, to nie wiem, czy się, Michale, ze mną zgodzisz, ale tak naprawdę i tak nabywamy dopiero po studiach, kiedy praktycznie musimy już coś zacząć robić.
0: To znaczy, na pewno jest tak, że informatyk to jest taka osoba, która właściwie się uczy przy każdym projekcie. Każdy projekt to jest coś, do czego trzeba się przygotować. Zależnie od swojego stanowiska zajmowanego, czy się jest programistą, to się doczytuje może jakieś specyfikacje od języka programowania. Jak się jest analitykiem, to się czegoś nowego dowiaduje o środowisku, w którym porusza się klient nasz.
1: A jak się jest administratorem, system, to się tylko zastanawia, jak to zrobić, żeby niczego nie popsuć.
0: Ale to też są jakieś tam nowe doświadczenia.
1: Oczywiście.
0: Znaczy, na pewno jest tak, że no, to doświadczenie jakoś tam przychodzi z czasem. No niemniej te studia też jakoś tam swoją wartość mają, oczywiście.
1: Oczywiście, że tak.
0: I choć pewnie bardziej taką teoretyczną niż praktyczną, niemniej to też jest potrzebne na początek.
1: Oczywiście, zatem zachęcamy, jeżeli czujecie, że podołacie, nie bójcie się matematyki, bo nie taka ona straszna, można się jej nauczyć, no a później, jak sami słyszycie, ze środowiskami programistycznymi wcale nie jest tak źle, można sobie poradzić. Ja sobie poradziłem, aczkolwiek no, ja mówię otwarcie, programowanie nigdy nie było, nie jest i chyba nie będzie moją jakąś bardzo mocną stroną, A Michał, no, mogę zaświadczyć, że...
0: Nie programowanie pociągnęło na studia, więc...
1: A chyba... właśnie, ja mogę zaświadczyć, że Michał już kilkukrotnie nawet mi również programistycznie pomógł, dlatego ja mu wierzę, że on sobie z tym radzi i że środowiska programistyczne działają, że to wszystko jest dostępne i że można po prostu... To co, Michale, będziemy kończyć naszą dzisiejszą audycję. Bardzo ci serdecznie dziękuję za poprowadzenie jej wspólnie ze mną. No i myślę, że się jeszcze kiedyś spotkamy, jeżeli coś nowego odkryjesz z takich programistycznych rzeczy, no to albo kiedy będziesz sobie mógł MGR przed nazwiskiem dopisać, to się też będziesz mógł pochwalić nam tu wszystkim, że się udało. To powodzenia, no i trzymaj się i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: Ja również się żegnam. Spotykamy się w najbliższą niedzielę po godzinie 20 w programie zatytułowanym Z Archiwum M. To taka muzyczna audycja już typowo. Zatem do usłyszenia w niedzielę po 20. Natomiast nasze dzisiejsze audycje jeszcze się nie kończą. Już za moment stery przejmuje Andrzej Łukaszewicz, który zaprosi was na kolejną audycję na antenie Radia N. A kolejny Tyflo Podcast w Radiu N już za tydzień po godzinie 19. Znowu porozmawiamy o czymś ciekawym. Michał Dziwisz, do usłyszenia. Kłaniam się.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Katarzyna Wierzbicka. Zanim przejdę do tematu dzisiejszej audycji, chciałabym bardzo serdecznie podziękować Kamilowi Kaczyńskiemu za to, że dzięki niemu mogę włączyć się w współtworzenie tych jakże ciekawych audycji, w których każdy z nas niewidomych znajdzie coś dla siebie. Ponieważ jest to pierwszy podcast z moim udziałem, z góry przepraszam za wpadki i niedociągnięcia wynikające być może z braku doświadczenia w prowadzeniu audycji oraz dziękuję za wszelkie sugestie, które pomogą mi ewentualnie urozmaicić bądź też poprawić kolejne audycje w przyszłości. Kamil rozpoczął cykl podcastów o charakterze, jak się wyraził, nieco historycznym, w których prezentuję stare sprzęty audio. Ja również postanowiłam pójść tym historycznym szlakiem, ale nie będę mówić o magnetofonach, choć nie ukrywam, że lubię czasem wracać do słuchania kaset magnetofonowych czy płyt CD. Chciałabym natomiast zaprosić Państwa do wysłuchania kilku odcinków dotyczących dawniej używanych przez niewidomych pomocy dydaktycznych, tudzież ich narzędzi pracy, w czasach, kiedy nie było jeszcze aż tak rozwiniętej elektroniki. Każdy z Was zapewne pamięta takie sprzęty jak maszyna czy tabliczka brajlowska, albo rysownica i specjalna folia do rysowania, przydatna nie tylko na geometrii. Dzisiaj w dobie komputerów, brajsensów, laptopów czy innych tego rodzaju technologicznych nowinek mało kto już dzisiaj korzysta z takich gadżetów, albo najprawdopodobniej dawno się ich pozbył, na rzecz idącej wciąż naprzód technologii. A może są jeszcze wśród nas tacy, którzy do dziś z sentymentem wspominają utrwalone na papierze brajlowskim pisane na lekcjach notatki, które po jakimś czasie ledwo mieściły się w skoroszytach bądź segregatorach, których noszenie do szkoły w tornistrze przyprawiało ogóle pleców czy innych części ciała, albo narysowane o linijki na folii figury geometryczne lub inne dowolne przez siebie wykonane rysunki, które być może zachowały się jeszcze na pamiątkę. A może jeszcze u kogoś w domu taka maszyna, tabliczka, rysownica czy folia jeszcze się zachowała i zapewne leży gdzieś pod biurkiem w szafie i zbiera kilogramy kurzu, a może nawet jest jeszcze od czasu do czasu używana. Niniejsze audycje pozwolą nie tylko przypomnieć sobie, jak takie urządzenia wyglądają, lecz także udowodnią, że tradycyjne techniki pisania brajlem czy też rysowanie długopisem po foliowym arkuszu papieru nie zawsze dadzą się zastąpić przez komputer. Tak więc zachęcam do słuchania oraz do dzielenia się refleksjami w komentarzach, jak również do zadawania pytań. Tyle tytułem wstępu. Dzisiaj, jak już powiedziałam, skupię się na maszynie brajlowskiej, którą wymieniłam w pierwszej kolejności. Mam tutaj przed sobą maszynę niemieckiej firmy Erika numer 501, więc jak się można spodziewać, solidna firma, a nie jakiś szajs, przynajmniej jeżeli chodzi o modele 501. Jeżeli zaś chodzi o modele, że się tak wyrażę, z przedrostkiem Picht, mam osobiście zupełnie inne zdanie. Są nieporęczne, częściej podatne na zepsucie, a do tego hałaśliwe i w dodatku słabo dokuwają punkty. Ja na szczęście, jak już powiedziałam, posiadam Erika 501. Przez lata pracy jest już trochę wysłużona, ale mimo wszystko pisze się na niej jeszcze całkiem nieźle. Choć oba modele różnią się od siebie wyglądem, obsługuje i pisze się na nich tak samo. Erika 501 jest, przynajmniej w mojej opinii, najprostszą maszyną na świecie, bez żadnych dodatkowych udziwnień, jakie często posiadała Erika Picht, której jedyną zaletą jest gumowa podstawka, dzięki której maszyna pracowała nieco ciszej. Erika 501 teoretycznie takiej podstawki nie posiada, a zamiast tego stoi na gumowych nóżkach. Akurat moja taką podstawkę posiada, ponieważ no, tak jakoś wyszło po prostu. Nie wiem dlaczego, ale tak. Dobrze, może zacznę już prezentować naszą maszynę. Mianowicie składa się ona głównie z części metalowych, tudzież stalowych, wyłączając większy drewniany wałek, zakończony dwoma zębatymi kołami, ale dobrze, od początku. Na górnej części, takiej długiej metalowej linijce z ząbkami u dołu, po środku tej linii znajdują się dwa marginesy, lewe i prawe. Są one umieszczone blisko siebie i w ten sposób maszyna jest zablokowana. Żeby ją odblokować, wystarczy te marginesy rozsunąć, co niniejszym czynię. Marginesy są już rozsunięte. Jeden znajduje się na jednym końcu linijki, czyli z lewej strony, drugi z prawej, przy dwóch śrubkach. Teraz może przejdę już do wspomnianego drewnianego wałka, na którym mamy umieszczoną długą blaszkę, pod którą podkładamy kartkę papieru. Blaszkę oczywiście podnosimy. Zanim włożę kartkę, chcę jeszcze powiedzieć, że pod blaszką znajdują się dosyć ostre igiełki, na które kładziemy kartkę. Piszemy na kartkach A4, ale A5 również wchodzą w grę. W każdym razie ja akurat mam tutaj przy sobie A5, A4 niestety nie posiadam. Wkładamy kartkę krótszym bokiem do siebie w linii prostej, tak żeby dziurki były z lewej strony, żeby móc ją później wpiąć do skoroszytu bądź segregatora. Blaszkę zamykamy i wkręcamy kartkę, trzymając prawą ręką za kółko zębate umieszczone na końcu wałka. Po wkręceniu kartki ustawiamy marginesy, tak żeby nie były za bardzo schowane. Marginesy te służą do ograniczania zapisywanej linii. Kiedy już marginesy ustawimy i przesuniemy wałek do początku linii, możemy rozpocząć pisanie. Powiem jeszcze, że mały wałek służy do wykręcania kartki. Trzymamy oczywiście prawą ręką za umieszczone na jego końcu metalowe kółko. Wkręcimy kartkę. Zanim przejdę do pisania, powiem tylko jeszcze, że na obu tych wałkach umieszczona jest stalowa głowica, która stanowi główną część całej konstrukcji. Głowica ta służy do podtrzymywania kartki. Na dole głowicy umieszczonych jest 7 klawiszy, 3 po lewej stronie, 3 po prawej stronie, a pomiędzy nimi mamy umieszczony długi klawisz spacji. Właśnie go wcisnęłam. Pozostałych 6 klawiszy to układ 6 punktów. Określona liczba punktów odpowiada poszczególnej literze, cyfrze, znakowi interpunkcyjnemu, matematycznemu i tym podobne. Dobrze, więc może zacznę to prezentować, jak to wygląda w praktyce. Pierwszy klawisz od lewej strony spacji to litera A. Wciskamy go używając palca wskazującego. Mamy literę A, oddzielamy ją odstępem. Litera B to dwa klawisze z lewej strony, pierwszy i drugi. Wciskamy je używając palca wskazującego i środkowego, tak? I mamy dwie kropki pionowo i tak właśnie wygląda litera B. Litera C to będą dwie kropki poziomo. Litera C to układ obu palców wskazujących prawej i lewej ręki. I mamy kombinację pierwszy, czwarty. Litera D. Do układu z litery C dochodzi nam jeszcze punkt piąty. To jest drugi z prawej strony. Dociskamy go używając palca środkowego prawej ręki. Wciskamy je wszystkie trzy razem i mamy literę D. Litera E to lewy palec wskazujący i prawy palec środkowy. Wciskamy je jednocześnie, mamy literę E. To jest kombinacja pierwszy, piąty. Litera F, lewa ręka tak jak do litery B. Do tego dochodzi palec wskazujący prawej ręki. Wciskamy je razem, mamy literę F. Dźwięk dzwonka, który usłyszeliśmy przed chwilą, zasygnalizował nam, że zbliżamy się do końca linijki. Żeby nam się więcej zmieściło, możemy przesunąć troszkę margines. I dzięki temu mamy więcej miejsca. Teraz mamy literę G. Do litery G wciskamy palec wskazujący i środkowy z lewej strony i taki sam układ z prawej. Wciskamy je wszystkie razem jednocześnie. I jest to kombinacja pierwszy, drugi, czwarty, piąty. Litera H bez punktu czwartego, a więc palec wskazujący i środkowy z lewej strony są na swoich miejscach, jak również prawy palec środkowy, czyli kombinacja pierwszy, drugi, piąty. Wciskamy je jednocześnie, mamy literę H. Teraz nam się już niewiele zmieści w tej linijce. Litera I. Jest to odwrotność litery E, czyli w literze E mieliśmy palec lewy wskazujący i prawy środkowy, a w literze I mamy na odwrót lewy palec środkowy, prawy wskazujący, czyli punkty drugi, czwarty, litera I. Żeby przesunąć się do następnej linii, przesuwamy wałek do początku, ten duży wałek oczywiście, i małym wałkiem obniżamy jedną linijkę. Możemy obniżyć jeszcze jedną, żeby było czytelniej. Ale żeby zaoszczędzić trochę papieru, przesunęłam jedną linijkę. Dobrze, przejdźmy dalej do alfabetu. Litera teraz będzie J. Palec prawy środkowy jest na swoim miejscu. Z prawej strony palec wskazujący i środkowy. Wciskamy je razem. Mamy kombinację drugi, czwarty, piąty, czyli literę J. Litera K, do której nie używamy palca środkowego, tylko lewy palec wskazujący i serdeczny. Kombinacja pierwszy, trzeci. Litera K. Litera L, wszystkie trzy wymienione palce z lewej strony. Kombinacja pierwszy, drugi, trzeci. Czyli taka pionowa kreska. Zapomniałam powiedzieć, że do wciskania odstępu używamy kciuka. Albo obu kciuków. Teraz przejdźmy do litery E. Z lewej strony układ jak przy B. Z prawej dochodzi palec serdeczny. Czyli kombinacja pierwszy, drugi, szósty. Litera E. Litera M. Z lewej strony układ jak przy K. Z prawej dołączamy punkt czwarty. Mamy literę M. Litera N. Układ z lewej strony jak przy K. Z prawej układ jak przy B. czyli kombinacja 1, 3, 4, 5. Wciskamy je wszystkie jednocześnie. Mamy literę N. Litera O. Z lewej strony układ się nie zmienia. Z prawej dołączamy 5 punkt. I mamy literę O. Litera P. Z lewej strony układ jak przy L. Z prawej dołączamy punkt 4. I mamy literę P. Dobra, przesuniemy do następnej. Jeszcze nam się jedna litera zmieści. Litera R, układ jak przy E. Do tego dołączamy z prawej strony punkt 5. Mamy literę R. Przesuniemy do następnej linijki. Litera S, to będzie układ troszkę inny. Otóż z lewej strony palec środkowy i serdeczny. Kładziemy na drugim i trzecim punkcie. Z prawej strony dochodzi nam punkt 4. Wciskany palcem wskazującym litera S i kombinacja 2, 3, 4. Litera T. Ogólnie układ się nie zmienia, ale dochodzi nam jeszcze punkt 5. Wciskamy je razem, mamy literę T. Litera U. Układ znowu z lewej strony jak przy K. Z prawej punkt 6. Wciskamy razem, mamy literę U. Zwykłe na razie. Do polskich znaków przejdę za chwilę. Litera W. Z lewej strony palec środkowy na punkcie 2, a z prawej wszystkie 3. Wskazujący, środkowy i serdeczny. Mamy literę W. Litera X. Z lewej i z prawej strony układ jak przy K, a więc 1, 3, 4, 6. Litera X. Litera Y. Z lewej strony układ jak przy K. Z prawej wszystkie 3. Wciskamy wszystkie 5 punktów razem. Mamy literę Y. I wreszcie litera Z. Układ znowu jak przy K z lewej strony. Z prawej punkty 5 i 6. Wciskamy. Mamy literę Z. Teraz obiecane znaki polskie, a więc litery takie jak O, E, SI, CI, NI. Ukreskowane. Z, Z. Potem jeszcze dojdą nam dwuznaki tak zwane, czyli szy, czy, dz, dzi, rz i ch. Może zacznijmy od tych polskich. Litera O to kombinacja 1, 6, a więc z lewej strony palec wskazujący, z prawej palec serdeczny. Wciskamy je razem. Mamy literę O. Litera E. Do tej kombinacji dołączamy punkt 5. Wciskamy je razem. Jest litera L. Litera SI. Eś. Odwrotność O. Z lewej strony punkt 2. Z prawej 4, 6. Wciskamy razem. Litera SI. Trochę nam wyszło poza linijkę, ale trudno. Litera CI. Odwrotność M. A więc punkty 1, 4, tak jak C, i do tego punkt 6, czyli CI. Litera NI, odwrotność P, a więc punkt 1, z prawej 4, a z prawej 4, 5 i 6. Litera NI, teraz litera ukreskowana, odwrotność U zwykłego, a więc 3, 4 i 6. To jest ukreskowane. Teraz mamy nasze dwuznaki, czyli litery składające się z dwóch liter, a więc takie znaki jak szy, czy, dży, dzi, dzy, ch, rz. I chyba wszystkie wymieniłam. Zacznijmy od litery szy. Więc najpierw wciskamy S, czyli jak pamiętamy 2, 3, 4. I zaraz za tą literą, nie robiąc spacji, wciskamy literę Z, a więc 1, 3, 5, 6. Litera Z. I czytamy to jako literę Sz. Litera Cz, analogicznie za literą C. Wciskamy literę Z. Mamy Cz. Litera Dż. Najpierw wciskamy literę D. Następnie zaraz za nią literę Rz, o której jeszcze nie powiedziałam. Jest to odwrotność Y, a więc z lewej strony pierwszy, drugi, trzeci jak do L, a z prawej czwarty i szósty. Litera Z. Litera Z. Analogicznie najpierw litera D i zaraz za nią litera Z. Mamy kolejną zapisaną linię. Przesuwamy do początku, obniżamy i piszemy dalej. Teraz litera G, czyli znowu najpierw litera D, a potem litera Z, a więc drugi, trzeci, czwarty, szósty. Odwrotność Z. I jeszcze nam zostały dwa znaki, a więc CH i RZ. Jeżeli chodzi o CH, wciskamy najpierw literę C, pierwszy, czwarty i zaraz za nią H, pierwszy, drugi, piąty, mamy CH. I wreszcie RZ. Najpierw litera R, pierwszy, drugi, trzeci, piąty i zaraz za nią Z, pierwszy, trzeci, piąty, szósty, mamy RZ. Teraz jeżeli chodzi o alfabet, to już jest wszystko. A, wspomniałam jeszcze o dwóch literach. Litera Q, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i litera V. Pierwszy, drugi, trzeci, szósty. No właśnie. Może przejdźmy już do następnego akapitu. I zaczniemy pisać nasze cyfry. Zacznę od tego, żeby w ogóle napisać jakąkolwiek cyfrę. Wciskamy najpierw tak zwany znak cyfry, a więc układ trzeci, czwarty, piąty, szósty, czyli odwrotność litery V. Z prawej strony przypominam palec serdeczny na punkcie trzecim, z prawej wskazujący, środkowy i serdeczny na pozostałych trzech punktach. Mamy znak cyfry. Jeżeli zaraz za nim wciśniemy literę A, mamy cyfrę 1. Analogicznie mamy to samo z dwójką, trójką i tak aż do dziewiątki. A więc jeżeli ze znakiem cyfry wciśniemy literę B, mamy cyfrę 2. Znak cyfry z literą C to cyfra 3. Z literą D cyfra 4. Z literą A cyfra 5. Z literą F 6. Z literą G 7, z literą H 8, z literą I 9, z literą J 0. I tak mamy wszystkie liczby jednocyfrowe. Jeżeli chcemy napisać liczbę dwu-, trzy- lub wielocyfrową, wciskamy określoną literę podwójnie. Czyli jak mamy cyfrę 10, wciskamy znak cyfry, zaraz za nim literę A i za nim literę J, czyli 1, 0. Tak mamy zapisaną dziesiątkę, analogicznie 11, podwójne A, znak cyfry podwójne A, 11, z literą B 12, z literą C 13 i tak dalej, aż do 19. 20 to będzie znak cyfry z literą B i zaraz za nim litera J. 20 i tak dalej. To jak już jesteśmy przy cyfrach, to może zajmijmy się teraz znakami matematycznymi. Plus, minus równa się otwarcie, zamknięcie nawiasu. Znak miano i chyba tyle. Więc znak plus. Mamy kombinację klawiszy drugi, trzeci, piąty. W interpunkcji jest to wykrzyknik. Znak minus to kombinacja trzeci i szósty, a więc oba palce serdeczne. Znak równości to tak zwane obniżone G, a więc bez punktów pierwszego i czwartego. Wciskamy pozostałe cztery. mamy znak równości. Jeżeli chodzi o znaki większości i mniejszości, to jest to, jeżeli chodzi o znak większości, wciskamy literę O, a zaraz za nią punkt drugi. Mamy znak większości, znak mniejszości, odwrotnie, więc litera S i zaraz za nią punkt trzeci. Powiem jeszcze, że znak minus w interpunkcji może symbolizować również znak przeniesienia. Jeżeli nam się jakiś wyraz w jednej linijce nie mieści, w pewnym momencie piszemy znak przeniesienia, przechodzimy do linijki następnej i piszemy dalszy ciąg wyrazu. Ale może zachowajmy już taką ciągłość i zostańmy jeszcze przy tych znakach matematycznych. Mamy znaki plus, minus, równości, większości, mniejszości. Teraz mamy nasze nawiasy zwykłe i kwadratowe. Zacznijmy od nawiasu zwykłego. Otwieramy nawias literą E. Zamykamy kombinacją 3, 4, 5. Jest to w interpunkcji znak wiersza. Nawias kwadratowy. Otwieramy bez punktu pierwszego. Przy okazji, jeżeli chcemy skreślić błąd, wciskamy wszystkie 6 klawisze, a więc cały układ naszych 6 punktów. Możemy też zmazać paznokciem, czego nie polecam, żeby pismo było jak najbardziej czytelne. Następne linijki przesuniemy. Nawias kwadratowy otwieramy bez punktu czwartego i zamykamy bez punktu pierwszego. No właśnie, teraz dobrze powiedziałam. Nawias literacki jest tak jak równa się, ale do tego przejdziemy za chwilę. Znak jeszcze nam został, znak miana. Jest to odwrotność litery Q, a więc pierwszy, drugi, czwarty, piąty, szósty. Mamy znak miana. Jeżeli chcemy na przykład zapisać 5 cm, piszemy piątkę, a więc znak cyfry litera E, znak miana i skrót CM. Jeżeli chcemy się cofnąć, tak jeszcze zapomniałam powiedzieć, wciskamy tak zwany cofacz, który jest umieszczony z prawej strony głowicy. Działa to tak. Dobrze, przesunę. O. To samo mamy z kilometrami, tylko że skrót KM, decymetr, DM, milimetr, podwójne M, kilogram KG, dekagram DAG, gram G, miligram MG i można tak jeszcze wymieniać różnorakie jednostki. Dobrze, przejdźmy teraz do znaków interpunkcyjnych. Pierwszym takim znakiem jest znak wielkiej litery. Jest to odwrotność litery K, więc K, jak pamiętamy, była to kombinacja pierwszy i trzeci, a z prawej strony A znak wielkiej litery, analogicznie czwarty, szósty. Jeżeli chcemy zacząć jakieś zdanie. Przecinek, wciskamy punkt drugi. Kropka to punkt trzeci. Apostrof, punkt czwarty. Apostrofu też używamy, jeżeli chcemy w skrócie napisać jakieś słowo po angielsku, na przykład don't. Dlatego apostrofu używamy. Nie powiedziałam jeszcze, że punkt trzeci jest to kropka skrótowa, tak zwana. A jeżeli chcemy zapisać taką dużą kropkę, to wciskamy punkty drugi, piąty, szósty. Jest to również znak dzielenia w matematyce. A trzeci jest to również znak mnożenia. Możemy też znak dzielenia zapisać tak zwaną kreską ułamkową, czyli odwrotnym T, a więc kombinacja pierwszy, drugi, piąty, szósty. Tak wygląda nasza kreska ułamkowa. Wykrzyknik, jak już powiedziałam, to kombinacja drugi, trzeci, piąty. Tak jak plus, znak zapytania bez punktu piątego, a więc drugi, szósty. Wspomniany znak wiersza to trzeci, czwarty, piąty, a więc w matematyce, jak pamiętamy, zamknięcie nawiasu. Kursywa, które się rzadko używa w Braille'u. Często się jej używa, jak chcemy wykonać jakiś rysunek na maszynie brajlowskiej, co czynimy rzadko, ale kursywa jest to odwrotność litery L, a więc wszystkie trzy punkty z prawej strony, a więc czwarty, piąty, szósty. To byłoby tyle, jeżeli chodzi o oznaki wszelakie. I teraz może napiszę jakieś zdanie, ale zanim to zrobię, powiem tylko jeszcze taką ciekawostkę, że żyłka, którą mamy umieszczoną, nawiniętą na bębnie umieszczonym pod spodem całej konstrukcji, umożliwia w ogóle pisanie jakiekolwiek. Więc jeżeli ta żyłka jest bardzo, bardzo delikatna, więc bawić się nią nie polecam. Jeżeli ta żyłka nam spadnie, bądź co gorsza pęknie, no to mamy kłopot. Niestety musimy zanieść maszynę do naprawy, nie ma wyjścia. Chcę powiedzieć, że jest to sprzęt dosyć ciężki, który trochę waży, tak więc nie polecam nim rzucać, na przykład ze złości po nieznanym egzaminie. Nie życzę tego nikomu oczywiście. I po prostu obchodzić się z maszyną delikatnie. Podobnie jak ze sprzętem elektronicznym. To jest rzecz jasna. Tylko jeszcze jedna jest bardzo ciekawa rzecz, a mianowicie specjalna blaszana podpórka, którą zaraz wyjmę. Jest to taka prostokątna metalowa tabliczka, która posiada na dłuższym boku dwa takie specjalne uchwyty. Tabliczkę tą podkładamy właśnie uchwytami do dołu, pomiędzy marginesami, między jednym a drugim marginesem. Mocujemy ją tymi właśnie uchwytami do dołu. O! I ta podpórka służy nam do tego, żeby kartka trzymała się prosto, żeby się nie gniotła w trakcie pisania. I może na zakończenie jeszcze prezentacji napiszę kilka zdań, żeby w praktyce pokazać, jak to się wszystko zachowuje. Pierwsze zdanie, które napiszę, będzie brzmiało: właśnie zrobiłam pierwszy błąd. Cofam. Nazywam się Katarzyna. Zapomniałam przenieść. Wierzchnicka. Jak już Państwo zauważyli, piszę dosyć szybko, ponieważ przy pisaniu szybkim palce się muszą szybko ustawiać. Jeżeli piszemy wolniej, jeżeli się dopiero uczymy pisać, palce ustawiają się wolniej, a jeżeli mamy to już, jesteśmy już w tym wprawieni, po prostu nie zwracamy na to uwagi, który palec gdzie, bo już to mamy zapamiętane. I kolejne zdanie, które napiszę: w dzisiejszej audycji AU przenosimy wody przeniesienia i w drugiej linijce piszemy ostatnie trzy litery z wyrazu audycja. Przepraszam, co napisałam? W dzisiejszej audycji prezentuję, kreskuję, jakby ktoś miał wątpliwości, prezentuję i muszę zmienić kartkę.

maszynę realizacką. Nie z tej firmy Arifax. Nie zakończyłam kropką. I jeszcze może z dwa zdania kompletnie niezwiązane z tematem. Lubię kolor przenośnik zielony.

0: samocha. Kończymy kropką. Tak to mniej więcej wygląda. Czas nam się już kończy, więc powiem tylko jeszcze kilka słów. Kiedy już skończymy pisać, wykręcamy kartkę, co uczyniłam. Zamykamy blaszkę, a następnie ustawiamy wałek tak, aby głowica była na środku. Wciskamy w tym celu kilka razy spację, co właśnie uczyniłam. A następnie blokujemy maszynę, suwając oba marginesy do siebie. Po czym chowamy ją do futerału na kształt takiej właśnie prostopadłościennej walizki. Która jest najczęściej zapinana na rzep, tak jak na przykład moja. Co było przed sekundą słychać. Może być też zapinana na klamerki, albo też zapinana na suwak. To już zależy, jaką kto ma maszynę. Zatem ode mnie już na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Zachęcam raz jeszcze do zadawania pytań, komentowania, dyskutowania. Kłócić się można również, jeżeli ktoś ma taką potrzebę. Mam nadzieję i dobrego dnia i mam nadzieję do usłyszenia w kolejnych podcastach. Mówiła Katarzyna Wierzbicka.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
3: Witam wszystkich w kolejnym Tyflo Podcaście. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszej audycji przyjrzymy się kolejnej aplikacji na nasze telefony komórkowe. Tym razem będzie to program Nokia Step Counter. Cóż to takiego i do czego może nam być przydatne? Nazwa Step Counter oznacza licznik kroków, czyli program Nokia Step Counter jest po prostu krokomierzem, który możemy zainstalować w naszym telefonie. Krokomierz naturalnie każdy może używać wedle woli. Może nam on pomóc ocenić przebyty dystans, sprawdzić jaką odległość przebyliśmy w ciągu całego dnia lub na konkretnej trasie. Jak to działa? Program do rejestrowania naszych kroków używa wbudowanego w telefon akcelerometru, czyli czujnika ruchu. Niestety nie wszystkie telefony posiadają akcelerometr, a w związku z tym program będzie działał poprawnie tylko na niektórych aparatach. O tym, czy nasz telefon posiada czujnik ruchu, możemy się przekonać zaglądając do instrukcji obsługi lub do jakiejś specyfikacji naszego modelu w internecie. Program Nokia Step Counter jest tworzony przez programistyczne laboratoria firmy Nokia i właśnie ze stron Nokia Beta Labs możemy go sobie pobrać. Oczywiście, żeby nie było, że zadaję Wam jakieś karkołomne zajęcia i każę przeszukiwać mnóstwo anglojęzycznych witryn, odnośniki do pobrania programu znajdziecie na mojej stronie. Będą tam odnośniki do kilku wersji programu pod linkiem prowadzącym do tego podcastu. Przykładowe telefony posiadające akcelerometr z Symbianem S60 w trzeciej edycji i pakietem oprogramowania FP1 to na przykład Nokia N95, N82 czy N93i. Z pakietem oprogramowania FP1 to przykładowo 6210, N79, N85, N96 i tak dalej. Na mojej stronie znajdziecie także odnośnik do wersji dla Symbiana S60 piątej edycji. Na potrzeby dzisiejszego nagrania postarałem się zdobyć wersję nieoficjalną programu Nokia Step Counter. Została ona zmodyfikowana pod kątem języka menu. Wersja oryginalna programu posiada tylko język angielski, a ja dziś zademonstruję Wam program z polskim interfejsem. Menu programu jest bardzo proste i szczerze mówiąc niezbyt rozbudowane. Tak więc myślę, że osoby nie znające angielskiego, a mimo to korzystające z wersji angielskiej,

0: Wspólnojęzycznej, bez problemu zorientują się, co i w jaki sposób powinno zostać ustawione. Dzisiejszą audycję już tradycyjnie nagrywam, korzystając z telefonu Nokia N82, który oczywiście posiada akcelerometr i programu odczytu ekranu TOGS. Myślę, że tyle wystarczy celem jakiegoś tam drobnego wprowadzenia. Zatem możemy uruchomić program Nokia Step Counter. Zatem bierzemy telefon do ręki i przechodzimy na naszą aplikację. Teraz TOGS odczytuje mi nazwę licznik kroków. Odczytywana jest nazwa licznik kroków. Jeśli zainstalujemy aplikację tylko z językiem angielskim, TOGS odczyta nam Nokia Step Counter. Uruchamiamy aplikację. I mamy tylko cztery pozycje, jak usłyszeliśmy. Start licznik kroków. W wersji angielskiej będzie to Start Step Counter. Dziennik statystyk. Postępy, podsumowanie i ustawienia. Cztery pozycje. Myślę, że po kolei zaczniemy sobie tradycyjnie od ustawień, abyśmy poznali program, wiedzieli, co w nim tkwi. Wybieramy ustawienia. Mamy ustawienia ogólne i użytkownik Piotr. Oczywiście w wersji angielskiej analogicznie mielibyśmy general ustawienia i user jako użytkownik. On by tutaj nam TOGS czytał jeszcze unknown, czyli użytkownik nieznany, bo przy pierwszym uruchomieniu trzeba tutaj ustawić nasze parametry, ale po kolei. Najpierw wchodzimy w ogólne, czyli general. Autostart. On w tej chwili jest wyłączony. Możemy sobie włączyć to w taki sposób, aby w momencie, gdy uruchamiamy nasz telefon, program Nokia Step Counter uruchamiał nam się automatycznie ze startem systemu i wtedy, jak gdyby od momentu włączenia telefonu, na przykład wyłącza ktoś telefon na noc, od momentu włączenia przez powiedzmy cały dzień, program będzie zliczał nam kroki. Jak to wygląda? Uruchomimy sobie tutaj. Jest zaznaczone wyłączone. Włączony. W wersji angielskiej mamy do wyboru dwie wersje: Disable i Enable. Tak więc możemy sobie domyślnie zostawić wyłączoną. To jest pierwsza pozycja: autostart w ustawieniach ogólnych. Dzienny cel. W tym momencie w wersji anglojęzycznej TOGS przeczyta daily target, dzienny cel. Możemy sobie tutaj ustawić ilość kroków, która będzie dziennym celem, po jakim możemy być, powiedzmy, alarmowani przez program, że już osiągnęliśmy daną granicę. To oczywiście nie musi być dzienny cel, to może być jakiś konkretny cel, na przykład chcemy sobie ustalić jakąś trasę spacerową, że powiedzmy, na tej trasie idziemy na spacer na powiedzmy 2000 kroków, 5000 kroków. To wszystko można sobie tutaj wpisać. Powiedzmy, że teraz wpiszemy sobie tam 1200. Taki będzie powiedzmy limit. 1200 kroków. Idziemy do kolejnej pozycji. Powiadomienie dźwiękiem i teraz po wybraniu tej opcji klawiszem wyboru powiadomienie dźwiękiem. Domyślnie mamy ustawioną pierwszą opcję. None. TOGS nam przeczyta none w wersji angielskiej. To nie będziemy informowani przy wyborze pierwszej pozycji w ogóle dźwiękiem. Dźwięk, tutaj zresztą postaram się go zademonstrować, to są takie trąbki, takie fanfary. I po osiągnięciu pewnego dystansu możemy być informowani właśnie poprzez odtworzenie tych fanfar przez telefon, że już udało nam się osiągnąć zamierzony cel. Pierwsza opcja wyłącza dźwięk. Druga opcja zaznaczone cele. Czyli w momencie, gdy osiągniemy ustaloną wcześniej ten limit 1200 kroków, gdy go osiągniemy, w tym momencie, gdybym zostawił tą opcję wybraną, to program będzie nam grał fanfary. Patrzymy, jakie mamy kolejne opcje.
1: Powiadomienie z dźwiękiem po 500 krokach, 3 z 5. Powiadomienie z dźwiękiem po 1000 krokach, 4 z 5. Powiadomienie z dźwiękiem po 2000 krokach, 5 z 5.
0: Tutaj to spolszczenie nie do końca jest poprawne, szczerze mówiąc, bo w oryginalnej wersji językowej jest informacja, że
1: powiadomienie dźwiękiem po 1000 krokach.
0: Powiadomienie dźwiękiem po każdym 1000 kroków, po każdym 500 krokach, po każdych 2000 krokach. Tutaj to w spolszczeniu nie zostało zawarte, ale możecie mi wierzyć na słowo, tak jest. Jeśli wybralibyśmy sobie opcję powiedzmy 500, to po osiągnięciu za każdym razem dystansu 500 kroków dźwięk byłby nam odtwarzany. Kiedy przeszlibyśmy 1000 kroków, kolejny raz system włączyłby nam odpowiedni sygnał. Po 1500 i tak dalej, po każdorazowym przekroczeniu kolejnych 500 kroków. No ale my powiedzmy zostawimy sobie ten cel. No i popatrzmy sobie kolejną opcję. Jednostki miar. No tutaj możemy sobie zobaczyć. To myślę, nic nie trzeba tłumaczyć. Anglosaskie, czyli mile.
1: Jednostki miar morskie. NMKN 33.
0: I mile morskie. Jeśli kogoś interesuje prędkość, czy tam odległość w milach, oczywiście może sobie wybrać coś innego. My zostaniemy przy tradycyjnych kilometrach i metrach. OK. Cztery opcje w głównych ustawieniach. Wracamy sobie klawiszem F2. I teraz przechodzimy do ustawień użytkownika, czyli wersji angielskiej users, nam przeczyta TOX. I wchodzimy tutaj klawiszem wyboru. No i pierwsza pozycja, imię, no Piotr. No powiedzmy, że sobie też zmienimy. Powiedzmy jakieś A. Ania. Niech będzie Ania.
1: Wiek.
0: Ustalamy sobie, powiedzmy, a nie zrobimy młodszą, 25-latkę. Kolejna pozycja, mężczyzna. Zmienimy sobie wersję anglojęzycznej, będzie female i male, czyli kobieta female, mężczyzna male. My sobie wybieramy tutaj kobietę. Kolejna pozycja, wzrost, czyli high. Wybieramy sobie, powiedzmy, kobietę, 1, możemy też mniejszą 6, zrobić, 5. Nie za nisko, 1,65 m. Waga, czyli weight, TOX nam przeczyta weight, zmniejszymy 5, sobie,
1: waga, 85,
0: powiedzmy Ania, a powiedzmy niech Ania 7, też ma jakąś 5, nadwagę, powiedzmy 75 kg i damy. I niech ćwiczy bieganie. Długość kroku. To jest taka pozycja w wersji anglojęzycznej, to będzie long step bodajże, jeśli dobrze pamiętam. Tutaj najwygodniej byłoby, abyśmy sobie poprosili kogoś, żeby zmierzył nam odległość kroku. Taki tradycyjny nasz krok, z jakim chodzimy najczęściej, bo ta w sumie informacja jest tutaj najistotniejsza. Jaki jest nasz krok długi? Wiadomo, że chodząc kroki robimy różnej długości, prawda? Tu jakiś kamień, tu krawężnik, tutaj jak bierzemy zakręt, powiedzmy kroki robimy albo krótsze, albo dłuższe i tak dalej, i tak dalej. Także tego wszystkiego program nie weźmie pod uwagę i te wartości, które on podaje, są jak gdyby z samego założenia uśrednione. Dlatego postarajmy się, aby przynajmniej ta długość naszego kroku była w miarę dokładna. Tu powiedzmy, pani Ania jest trochę niższa, no to krok możemy jej skrócić, powiedzmy, do 60 cm. I to są wszystkie ustawienia użytkownika, jakie musimy wprowadzić, aby program przeprowadzał nam analizę wydolnościową, czyli ile kalorii spalamy i tak dalej, i tak dalej. No niestety tego TOX nie czyta, ale o tym za chwilę. Użytkownik na razie zostaje Piotr. On chyba dopiero się to zmieni, gdy wyjdę z ustawień i wejdę w nie jeszcze raz. Sprawdzimy. Dokładnie. Użytkownik już zmieniony na Ania. Wracamy do głównego okna programu. No to nie pozostaje nam nic innego, jak uruchomić licznik kroków. Po tym menu, po wszystkich tutaj opcjach poruszam się strzałkami góra-dół. Tak samo tym razem. Ustawię się na start licznik kroków w wersji angielskiej start step counter i klawisz wyboru, aby uruchomić nasz licznik kroków. W tym momencie uruchamia nam się okno, takie okno graficzne i tak dalej, którego TOX oczywiście nie czyta, ponieważ to jest tylko i wyłącznie grafika. Jak daję, aby TOX odczytał okno, to odczytuje tylko mi pod klawiszem F1 opcję i pod klawiszem F2 powrót do menu głównego. Zanim wrócimy do menu głównego, zajrzyjmy sobie do opcji, jakie opcje nam udostępnia w tym momencie Nokia Step Counter. I pierwsza pozycja. Uruchom w tle. Czyli w tym momencie, gdybym nacisnął tą opcję, co zresztą mogę zademonstrować, wszystko nam się zamyka, wracamy do menu programu i w tym momencie jesteśmy, jak gdyby możemy korzystać z telefonu, możemy go sobie przypiąć do paska, wrzucić do kieszeni spodni czy kurtki i wybrać się tam, powiedzmy, na nasz codzienny Nordic Walking czy tam spacer z psem, kto co lubi i tak dalej, a potem po powrocie wystarczy, że będąc w głównym oknie, w ogóle, obojętnie gdzie, przytrzymujemy klawisz menu i w tym momencie jak gdyby otwiera nam się zasobnik systemowy telefonu. Wybieramy sobie nasz albo Nokia Step Counter, albo licznik kroków, w zależności jaka wersja zostanie zainstalowana. I jak gdyby mamy z powrotem, jesteśmy w tym samym oknie programu. Czyli możemy znowu albo wrócić do głównego okna programu, albo skorzystać z opcji lub, jeśli wzrok nam na tyle pozwala, obejrzeć sobie prezentację wyświetlaną na ekranie. Jakie jeszcze mamy dostępne opcje?
1: 1, 7.
0: Możemy zatrzymać nasz licznik kroków, ale na razie nie będziemy go zatrzymywać.
1: Menu główne, 3, 7.
0: Menu główne, czyli powrót do głównego menu.
1: Blokada klawiatury, 4, 7.
0: Blokada klawiatury, proszę bardzo, sprawdzimy czy działa. Klawisz wyboru i teraz jakbym chciał odblokować klawiaturę, to muszę tradycyjnie F1 gwiazdkę w tym przypadku nacisnąć, aby odblokować telefon. Już telefon jest odblokowany. Patrzymy, czy jeszcze jakieś dodatkowe opcje ciekawe. Podgląd, tu możemy sobie zajrzeć. Tu mamy następny ekran, poprzedni ekran i to są opcje, które niestety też graficzne, które możemy jak gdyby przerzucać ekrany strzałką góra-dół. No nas to nie dotyczy, więc idziemy dalej. Zmiana orientacji. To jest rzecz przydatna osobom, które korzystają, że tak powiem, z innych telefonów, czyli na przykład telefonów kuwerty, z klawiaturą kuwerty, bo tutaj chodzi o orientację strzałek głównie. Jeśli bym zmienił teraz tą orientację, to nie poruszałbym się po menu strzałkami góra-dół, tylko strzałkami w lewo i w prawo. No i wyjście, czyli wyjście całkowite z programu, to nas nie interesuje, więc wracamy do głównego menu, abyśmy zobaczyli, jak to wygląda. I teraz, co my tu mamy? Co nam TOX przeczytał? Tyle kroków dzisiaj zostało zrobionych od momentu, w którym w telefonie włączyłem licznik kroków, czyli Nokia Step Counter. To jest dla nas jedyny sposób, aby z TOX-em sprawdzić, ile kroków przechodzimy w danym momencie, jaką, że tak powiem, odległość w krokach pokonaliśmy. No, nie jesteśmy tego w stanie sprawdzić inaczej, tylko w ten sposób, bo prezentacja graficzna nic nam nie poda. Ale czy to działa? Ja trzymam telefon w ręku. Nieruchomo staram się go trzymać, ale poruszam telefonem i zobaczymy, czy tych kroków, czy mój czujnik, akcelerometr, czujnik ruchu w telefonie zareaguje, czy ja jakieś kroki według niego robię. Sprawdzamy. No, nie chce nam nic robić, więc nie wiem, czy przypadkiem nie udało mi się zatrzymać. Albo macham telefonem w nieodpowiedni sposób. Już patrzymy. Jeszcze raz. No, po kolei, pomalutku jakoś tam te kroczki są robione. Ja tak naprawdę nawet nie mam bladego pojęcia, gdzie w moim telefonie mam zainstalowany ten czujnik ruchów. Więc prawdę mówiąc, macham tym telefonem tak dość przypadkowo. Sprawdzamy. 1805 kroków. Widzę teraz, że nawet sam zaczyna mówić automatycznie, jak telefonem ruszam w nieco innych płaszczyznach. Zobaczymy. No. Jak gdyby znalazłem sposób na to, aby oszukiwać mój krokomierz. No sprawdźmy teraz.
1: Dzisiaj 1830 kroków.
0: 1830 kroków. No to sprawdźmy sobie w ustawieniach w takim razie, jak brzmi sygnał, o którym Wam mówiłem. Dzienny cel, przestawmy sobie tam, powiedzmy, żebyśmy za dużo nie musieli machać. 1850. I powiadomienie dźwiękiem cel, czyli w momencie osiągnięcia tego celu. Ok. I w takim razie patrzymy, ile mamy tych kroków. Te 20 kroków musimy robić. Ostrzegam, bo dźwięk jest głośny. Nie można go ściszyć. Ja powoli macham tym telefonem sobie, żeby symulować te pozostałe 20 kroków. Dźwięk zostanie odtworzony zaraz i komunikat, który oznajmi nam, że osiągnęliśmy nasz codzienny limit kroków. No jak telefonik. Pracujemy. Robimy kroczki. Ile mamy tych kroczków?
1: Dzisiaj 1842 kroki, 1,4.
0: Jeszcze kilka kroków.
1: 1845 kroki.
0: Uwaga, zaraz powinien dzwonić. No, jak usłyszeliśmy, program powiedział, że dany cel został osiągnięty, melodyka została odtworzona, no i dostaliśmy gratulacje, że udała nam się ta sztuka. Skoro wiemy już, jak symulować kroki, Wam nie powiem, sami sobie poćwiczcie, bo nie o to chodzi, ale zajrzyjmy sobie jeszcze do opcji w głównym menu, czy coś tu jest dodatkowego. Tu mamy opcję zatrzymania licznika, wejście w ustawienia, użycie dysku, szczerze mówiąc, nie wiem, co to znaczy, do czego to służy, zmiana orientacji, wyjście. No my sobie zatrzymamy. Zatrzymaj licznik kroków. Ok. Pierwsza pozycja jest nam znana. Start licznika kroków. Start Nokia Step Counter. Możemy tutaj śledzić, ile tych kroków zrobiliśmy na bieżąco i tak dalej w ciągu dnia. I czwarta pozycja ustawienia to już znamy. Pozostały nam dwie pozycje. Dziennik statystyk, czyli daily target, jak będzie Wam czytał TOX w wersji angielskiej. Sprawdźmy sobie, co nam tutaj TOX przeczyta. Czyta nam datę, otwiera nam kalendarz swój. To jest dość istotne, że ten kalendarz tutaj jest taki charakterystyczny dla tego programu, ponieważ laboratorium Nokia, czyli Nokia Beta Labs, przygotowało kilka programów dla ludzi aktywnych, do których właśnie należy Nokia Step Counter czy Nokia Sport Tracker. To są programy, które mogą między sobą wymieniać informacje, mogą ze sobą współgrać, mogą ze sobą nawet tworzyć jakieś specjalne programy trenerskie itd., itd. No ale to jest, powiedzmy, materiał na inny podcast. Tutaj zaglądamy do naszego kalendarza. Otwórz, wybieram z opcji. I powiedzmy jeszcze raz w opcję indywidualny trening. I widzimy informacje z dnia dzisiejszego. Tak machając sobie tą rączką przez chwilę udało nam się przejść według informacji, jakie tutaj wprowadziliśmy do programu, czyli że tam krok Ani ma 60 cm, że udało nam się przejść 800 metrów. Jeszcze raz, program przeczyta najpierw godzinę, potem odległość.
1: 5 listopada 2010, 16.0208 km, 12.07, 56 sekund.
0: I także odczytuje nam czas, w jakim tego dokonaliśmy. Oczywiście TOX czyta, jak to TOX ma w zwyczaju. Tutaj jest kwestia ustawienia pewnych znaczników, że odczytuje na przykład tą ciągle godzinę 12 w nocy. Ale jeszcze raz, najpierw jest odczytywana data, później jest odczytywana godzina, kiedy zaczęliśmy sobie maszerować z naszym programem, z naszym krokomierzem. Później mamy podaną odległość w kilometrach, więc jeśli to jest niespełna kilometr, mamy podaną liczbę po przecinku i następnie mamy podany czas, w jakim udało nam się tego dokonać. Dobrze. Więc jeszcze raz.
1: 5 listopada 2010, 16.0208 km, 12.07, nocy i 56 sekund.
0: No więc w 7 minut przeszliśmy, imitując marsz, 800 metrów. Jeśli tutaj spojrzymy w dół, w trakcie pracy wyskoczyłem na chwilę z psem do lasu. To nie była duża odległość, bo tak jak mówię, tylko w przerwie, ale
1: 5 listopada 2010, 15.02, 1.34 km, 12.29 w nocy i 31 sekund.
0: No, czytam, 1.34 km, czyli 1 km i 340 metrów. No, za szybko to też nie trwało, bo jak słyszymy, 29 minut.
1: 5 listopada 2010, 15.02, 1.34 km, 12.29 w nocy i 31 sekund.
0: Niespełna 30 minut z wyjściem z domu, dojściem do lasu, pobrodzeniem w opadłych liściach i powrotem do domu. Tyle to trwało. Także w ten sposób możemy sobie sprawdzać, ile przeszliśmy na danej trasie, ile przeszliśmy w ciągu całego dnia i tak dalej, i tak dalej. Na tej podstawie możemy sobie spróbować, nie wiem, ocenić dystans, jaki przemierzyliśmy, jaki dystans przemierzyliśmy na wycieczce, czy chociażby jaki pokonaliśmy podczas coraz bardziej popularnych, także wśród osób z dysfunkcją wzroku, marszów Nordic Walking. My tutaj sobie wracamy z powrotem do głównego menu. Zamykamy kalendarz. Dziennik statystyk. Zostaje nam ostatnia pozycja. Postępy i podsumowanie. No niestety tutaj niewiele rzeczy jest czytane. Praktycznie no niewiele to jest swego rodzaju eufemizm, bo to jest nic nie jest czytane. Mamy tylko opcję, możemy sobie zajrzeć w te opcje. Mamy podgląd, który to jest ten sam podgląd, który mieliśmy podczas naszego, że tak powiem, kroczenia, naszego marszu. Mogliśmy sobie ekrany przerzucać strzałkami góra-dół. Zmiana orientacji. I tutaj tak naprawdę dla Toksa i co za tym idzie dla nas, nic nie ma. Także niestety nie możemy sobie sprawdzić, ile kalorii spaliliśmy i tak dalej, ale za to wrócimy jeszcze na chwilę do dziennika statystyk. Jeszcze raz sobie otworzymy nasz dzisiejszy indywidualny trening. I teraz słyszymy informację jeszcze raz tą samą. O tym 0,8 km. I my to sobie spróbujemy wyeksportować. Tutaj nie ma jeszcze tej opcji, więc ona musiała być, że tak powiem, pozycję wcześniej. Podgląd tutaj też nie jest przerzucanie opcji, czyli też nie ma opcji eksportu. Jeszcze raz. Dobra, wracamy. Teraz zobaczymy. Też nie ma. Może jeszcze? Eksport do pliku. Tutaj się nam schowała. Jeśli jesteśmy ustawieni na jakimś dniu, czyli jeszcze raz, wejdziemy sobie do tego kalendarza z głównego menu. Dziennik statystyk. Wchodzimy do dziennika. Ustawiamy się na tym dniu, który nas interesuje. Wchodzimy w opcję i możemy eksportować do pliku dzień, cały tydzień, cały miesiąc, rok. Oczywiście analogicznie w wersji anglojęzycznej będziemy mieli tutaj pozycję bodajże export to file. Po rozwinięciu będziemy mieli pozycję day, week, month i year. My powiedzmy, że wyeksportujemy sobie dzień i tu już otwiera nam się kreator zapisu naszego telefonu po polsku. My sobie zapiszemy na karcie pamięci, powiedzmy w folderze pierwotnym, czyli w głównym folderze karty pamięci. I powiedzmy, że plik sobie nazwiemy z, niech tak się nazywa, ok.
1: Eksportuję do pliku. Proszę czekać. Okno listopad, 5 listopada 2010. Zaznaczone 5.5.
0: I dane zostały wyeksportowane. Tutaj zamykamy nasz dziennik statystyk. Myślę, że to już wszystko, co daje nam program Nokia Step Counter i myślę, że nic więcej nie można tutaj w nim zademonstrować. Obsługa programu jest bardzo prosta, więc tak jak mówiłem, nie powinniście mieć problemów nawet korzystając z wersji anglojęzycznej ustawić ten program, czy móc z niego korzystać. Możemy z programu się dowiedzieć, jakie odległości pokonaliśmy, w jakim czasie i ile kroków złożyło się na ten dystans. Myślę, że musi nam to wystarczyć. Posłuchaliśmy, jak działa ten program Nokia Step Counter. Część z Was powie, że to tylko gadżet i oczywiście będzie miała rację. Myślę jednak, że dla części osób może to być bardzo przydatny gadżet. W końcu, gdyby nie był przydatny, to pewnie nikt by nie produkował i nikt by nie sprzedawał udźwiękowionych krokomierzy, a przecież obecnie w Polsce bez problemu można nabyć takie urządzenia. Dzisiejszy podcast miał za zadanie pokazać Wam kolejne możliwości drzemiące w naszych telefonach oraz zademonstrować potencjalnie przydatny program, za kupno którego oczywiście nie musicie płacić. Jak zwykle wszystkich zachęcam do testów. Przypominam, iż program można pobrać ze stron Nokia Beta Labs lub z mojej prywatnej strony, gdzie potrzebne linki znajdziecie pod odnośnikiem do tego nagrania. W dzisiejszej audycji to już wszystko. Jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania dotyczące tej lub innych moich audycji, zapraszam do kontaktu poprzez stronę www.tyflopodcast.net lub poprzez moją prywatną stronę www.piotr-witek.neostrada.pl. Dzisiaj wszystkim dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflopodcastu.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry, Tyflo Podcast dzisiaj 19, nawet tu mi zegar pokazuje, że jest jeszcze parę sekund nawet przed 19, więc dzisiaj super ekstra punktualnie. Dzisiaj pytania i odpowiedzi na temat Reapera. Tych pytań i odpowiedzi pojawiło się troszeczkę w różnych miejscach i na Facebooku i na mailu naszym tyfloprzeglądowym i jeszcze tam na jakimś Eltenie, więc kilka tego jest. No i pora na nie odpowiedzieć. Oczywiście również czekamy tutaj na kolejne pytania. Michał Dziwisz tutaj kontroluje, żeby tu się wszystko trzymało razem technicznie. Jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na YouTubie, jesteśmy oczywiście na standardowym radiu naszym internetowym, tyflopodcastowym i oczywiście jesteśmy na czym? Na Zoomie, więc można do nas dzwonić. Można nas dzwonić tyflopodcast.net/zoom zoomy. Tam można wszelkie informacje odnośnie numerów telefonu i innych metod połączenia, bo ich jest kilka. No i co? Chyba nie pozostaje mi nic innego, jak zacząć to wszystko. Zaraz tu sobie otworzę plik z tym, co to dzisiaj mamy, jakie to mamy pytania. No więc pierwsze pytanie jest o cięcie plików. Tutaj się Roman pyta, znaczy ma generalnie jakiś tam trochę problem z cięciem i w innych programach działa to tak, że zaznacza się fragment jakiś audio, który potem można sobie wyciąć. No w Reaperze też tak się da, że zaznaczać sobie fragment pliku, który potem można sobie wyciąć, tylko że z tym jest mały problem. Bo jak zaznaczymy źle i wytniemy, no to potem trzeba do tego jakoś wszystko to odkręcić. Zresztą zaraz pokażę, żeby nie było. Mam tu akurat już załadowany jakiś plik z muzyką, jakąś tam. Ona sobie trwa jakieś 30 sekund, mniej więcej. Jakaś taka muzyka kiedyś zrobiłem. Komuś to chyba było najpierw, myślę, że potrzebne, potem się okazało, że jest niepotrzebne. I jest taka muzyka, do której można sobie coś powiedzieć. No i załóżmy, że tę muzykę chcę sobie przyciąć. Ja może jeszcze zrobię tak, żeby było słychać mój syntezator na radiu. Oczywiście tu chwilkę to mi potrwa, ale mam nadzieję, że będzie to w miarę dobrze. O, jest.
5: Unsaved project.
4: O, tylko teraz ja nie słyszę z kolei syntezatora.
5: Wybór mapy.
4: To muszę coś zrobić, żeby to było słychać. Dobrze, no w każdym razie zaraz to spróbuję zrobić. W każdym razie na razie to zrobię jakkolwiek w takim razie, bo jakby nie trzeba tu słyszeć syntezatora, żeby to było jakkolwiek słychać. No więc mam sobie tę muzyczkę i tu mogę fragment wyciąć. Na przykład to chcę wyciąć, bo to gra pod jakąś drugi raz potem. Chciałbym, żeby zagrał raz takie przejście przez te wszystkie akordy. No więc tu sobie zaznaczę początek, załóżmy. Teraz jest drugie przejście. No i znowu, tu mniej więcej skończyłem, więc robię zaznaczenie, koniec zaznaczenia. Koniec i początek zaznaczenia robi się lewym i prawym nawiasem kwadratowym. No i usuwam zaznaczenie del. Powiedział mi content of time selection removed i teoretycznie powinienem mieć wycięte zaznaczenie. Czy tak jest? No jest, ale jest to zaznaczone trochę źle. I teraz co ja mogę z tym zrobić? Bo to się udało. I teraz tak, w starszych Reaperach był z tym problem, ale teraz się okazuje, że w nowszym jest ok. Ponieważ on mi z tego zrobił dwa itemy. To znaczy pierwszy item to jest do momentu, kiedy wyciąłem i drugi item to jest od momentu, kiedy uciąłem. I teraz tu jest troszeczkę za długo zostało. Trzeba to by troszeczkę ścieśnić, że tak powiem. Bo to jest 3, 4, raz. A raz jest troszeczkę później, więc mogę ustawić się na drugim itemie i go troszeczkę przesunąć w lewo. Normalnie czwórką numeryczną. Jeszcze troszkę, no nawet sporo. O, bez przesady. Jest. I mamy ucięte i ten podkład nam się dość mocno skrócił. Był dwa razy dłuższy, jest teraz dwa razy krótszy. Więc generalnie rzecz biorąc, można tutaj zaznaczać sobie tak jak w programach innych, czyli lewy kwadratowy stawiam początek zaznaczenia, prawy kwadratowy wstawiam koniec zaznaczenia i ucinam. Tylko że jeżeli tak zrobię, no jest jeszcze druga rzecz, której nie pokazałem, ale to jest, ja to sobie przywrócę. Czyli mam nadal tą wersję długą. O, tylko że jeszcze mi się tu ściszyło. Dobra. A, i przygłośniło mi się. Dobrze, już to ściszam. Mam nadzieję, że słychać.
6: Tak, słychać wszystko.
4: Dobrze. Więc znowu zaznaczam tutaj lewy kwadratowy. Pauza. Prawy kwadratowy. Czyli kursor jest ustawiony w tym miejscu. I teraz ucinam. Del. I wciskam spację, nic nie gra. Dlaczego? Dlatego, że kursor jest nadal ustawiony w tym samym miejscu jakby linii czasowej, a projekt się był skrócił. I kursor jakby został tam, gdzie on był. Czyli muszę się cofnąć do tego miejsca, w którym to zaznaczenie się jakby zrobiło. Czyli do drugiego itemu. Kontrol, strzałka lewo. No niestety to jest jakiś problem. Żeby tego uniknąć, ja to robię troszeczkę... Kurczę, dlaczego mi ściszy? Znaczy przygłaśnia to jak... Dobrze, nieważne. Dlatego ja robię to inaczej. Wciskam A, tu gdzie chcę uciąć A. On powie jeden item added. Przesuwam się do miejsca drugiego, w którym chcę zrobić ucięcie drugi raz, żeby wyciąć jakby do tego momentu. Stop. Wciskam drugi raz A. Powiedział mi znowu jeden item added. Więc teraz cofam się. Ctrl strzałka lewo. Powiedział mi 3, nazwa itemu. Cofam się jeszcze raz na 2. I usuwam del, czyli cofnąłem się jeszcze raz, kontrol strzałka lewo, usuwam. I w tym momencie kursor zostaje mi tam, gdzie powinien być teoretycznie. Tylko muszę ustawić na Ripple All Track. Oczywiście też to nie jest do końca dobrze usunięte, ja to oczywiście znowu mogę sobie poprawić. Ale da się. I tu fajnie by było, żeby jak ktoś właśnie ma jakieś pytanie, żeby też jakoś dał znać, czy to jest zrozumiałe, bo tu rzeczywiście w tym programie, no to z tą zrozumiałością różnie to czasami bywa, bo tutaj trzeba zrozumieć, czym jest item. Że item to nie jest to samo, co zaznaczenie. Już nie chcę się tykać na takich rzeczy jak region, ale też są regiony w Reaperze i to też jest coś innego. A na dodatek są jeszcze markery i to też jest coś innego. I to wszystko się tyczy oznaczania, zaznaczania konkretnych fragmentów nagrania i w ogóle fragmentów nagrania. I niestety item to jest coś takiego, co zwłaszcza item to jest takie coś, co trzeba zrozumieć w kontekście Reapera, bo no bez tego to ewidentnie będzie problem. Niestety. Dobrze, ja spróbuję jeszcze raz zrobić tak, żebyście Państwo słyszeli to, co jest słyszalne, a ja sobie tymczasem przeczytam drugie pytanie, bo tutaj jest kilka jeszcze pytań. Aha, tutaj też jest pytanie na temat keyboarda. Znaczy chodzi o to, że chciałby sobie człowiek podłączyć keyboard Yamahy do laptopa i odtworzyć, tudzież edytować na Reaperze gotowy plik MIDI, który jest zrobiony jakoś tam i żeby mu to przechodziło przez Yamahę. Czyli jest sobie plik MIDI odtwarzany przez Reapera i co zrobi, żeby to grało przez Yamahę? I tu rzeczywiście przydałoby się ustawić syntezator. Zaraz to spróbuję zrobić. Bo generalnie rzecz biorąc, w Reaperze trzeba dodać urządzenie MIDI. Trzeba podłączyć Yamaha przez USB do komputera i teraz generalnie rzecz biorąc te wszystkie nowe keyboardy mają sterownik MIDI, czyli jeżeli się podłączy do komputera, to one są widziane jako interfejs MIDI. I to jest dość fajne, dlatego że no właśnie w ten sposób nie trzeba dodatkowych jakichś tam sprzętów, żeby taką właśnie sytuację, jak tutaj jest opisywana, nic tutaj nie trzeba robić. I teraz za chwilę już powinno być, jeszcze nie będzie słychać, ale...
5: Dźwięk, dialog.
4: Jest.
5: Unsaved pro tyflorea.
4: I żeby takie coś osiągnąć, muszę wejść w preferencje Reapera.
5: Reaper preferences dialog. Restart Reaper after change. Pole edycji.
4: I
5: drzewo. General rozwinięty.
4: Tutaj muszę wejść w audio.
5: Audio rozwinięte 3 z 9 poziom.
4: Jest drzewo w tych preferencjach. Mamy audio do rozwinięcia. I w audio mamy takie coś, jak teraz wcisnę M.
5: Poziom 1 MIDI devices 2 z 9.
4: MIDI devices to się pisze. Windows to czyta, znaczy Paulina Windowsowa to próbuje czytać tak, jak to się powinno. MIDI devices.
5: Find, OK, przycisk, cancel, strona MIDI, adioistick MIDI, list 1, lista.
4: I tu mamy dwie listy. Pierwszą
5: list jeden,
4: listę
5: lista
4: z urządzeniami wejściowymi.
5: 2 UMC 1800, 3 UMC 1000, 4 UMC, Yamaha MOX 6, MOX 8, 2, not present, 4, 2.
4: Jest not present, bo to Yamaha nie jest podłączone już zresztą od dłuższego czasu u mnie na komputerze.
5: 2 UMC 1820 MIDI IN, not present, 1.1 z 15.
4: Not present. Chodzi o to, to są urządzenia wejściowe, czyli takie, z których MIDI idzie do Reapera. W tym momencie było zapytanie o to, nie żeby MIDI szło z Yamahy do Reapera, tylko z Reapera do Yamahy, więc muszę przenieść się tabem na drugą listę.
5: List 1, lista. 2 UMC 1820 MIDI out, not present, 4, 1 z 18.
4: Mam 18 tych MIDI portów, ciekawe, myślę, że mam mniej. I naciskam menu kontekstowe na tym porcie, którego chcę użyć. Tu pewnie będzie coś Yamaha napisane, jeżeli to będzie jakiś keyboard. Oczywiście trzeba pewnie jakieś sterowniki pobrać z internetu.
5: Configure output. Output ID rozwijane o.
4: Nie.
5: Forget device F4.
4: Nie.
5: Enable output E6 z 9.
4: O właśnie. Enable output. Enable output. Enter.
5: Reaper preferences dialog.
4: W tym momencie jest ustawione, jakby udało nam się aktywować w ogóle to wyjście, żeby ono miało możliwość przesyłania na siebie MIDI z Reapera.
5: A list Apple cancel, OK, przycisk, okay. Wciśnięty.
4: I teraz, żeby było słychać MIDI ze ścieżki jakiejkolwiek na Reapera, trzeba ją skierować na Yamahę. I co zrobić? Wciskamy na ścieżce literę I.
5: Routing for track 1, calosk, pan, pole, width, pole, track channels, track volume fade, track pan fade, track width, playback type, send z lista rozwija, audio hardware, MIDI hardware output, lista rozwija, nano output zwinięte.
4: O właśnie, MIDI hardware input, output, przepraszam, MIDI hardware output. Mamy listę rozwijaną, wybieram. O, nie wybieram nic.
5: Lista rozwijana, send to original. MIDI hardware output, lista rozwijana, no output ma focus.
4: O, a czemu to nie gra? Aha, dlatego, że może dlatego, że tu nie ma MIDI.
5: Out input na automatic record.
4: Ja zaraz to spróbuję w takim razie jakiś plik MIDI załadować do tego Reapera.
5: Dźwięk, tyfloreaper, dane, D. D. WDZIKISFD8 WDZIKIMID8
4: Wszystko jest. Unsaved
5: project 1.1 Track name pole
4: MIDI.
5: Okno 2 MIDI 0 MIDI file OK przycisk cancel import MIDI tempo map to pro OK przycisk.
4: Dobrze, wszystko jedno.
5: 2 MIDI 1
4: trzeba.
5: Routing track play send out MIDI hardware output lista roz.
4: No też się nie da. Dlaczego? Zazwyczaj się dało.
5: MIDI hardware output, lista rozwijana, no output.
4: Było, zepsuło.
5: Lista no rozwijana send to original
4: zawsze, zawsze to, to działało. Ale sprawdzę, może się to de facto nie dodało.
5: Pole edit, okan, strona mi, adioistick mi, list 1, 2, 3, 2, UMC 1820 MIDI out, NA, enabled, 4, 1.
4: Jest, enabled, dlaczego tak na razie to
5: send clock to out, do not send this, low latency, configure output. Device name, enable output to this device, pole wyboru oznacza, send clock to this, no SPP continue, pole, open device, offs, open device in low latency, low precision mode, offset output to, ok, przycisk, device name, pole, answer.
4: I to jest ciekawe, bo to zazwyczaj działało, więc nie wiem, po prostu coś jest unsafe. Takiego na Tyflo podcaście, że zawsze jak coś pokazuje, to to unsafe. Dokładnie dwa wtedy... Midi- przestaje działać z jakiegoś powodu.
5: Pan, with, track, track, val, track, pan, fade, track, with, playback, send, strona DB, playback, playback, time, offset, send z lista rozwijana, add new, audio, hardware, MIDI, hardware, output, lista.
4: No nie ma. Nie wiem,
5: lista rozwijana,
4: nie ma.
5: Receive z list, master, parent, channel, strona DB, pan, with, pol, an, pan, with, track, track, track, track, audio, hard, pole edycji, hardware, pole edy, hardware, SPDIF 1S, pole edy, strona DB, pan, pole edy, po, hardware, out 1, out, audio, hardware, output, lista, strona, track, pan, fej, an.
4: Dobrze, nie wiem dlaczego to nie działa, u mnie to zawsze działało, więc muszę się tematowi przyjrzeć i to tak dość konkretnie się muszę tematowi przyjrzeć.
5: MIDI, dźwięk.
4: Spróbujemy w takim razie jakieś tam kolejne pytanie, bo znaczy nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, dlaczego to nie działa. No to jakoś, to jest jakaś taka złośliwa rzeczy martwych. Kolejne mam pytanie o to tak zwane nabicie przed nagrywaniem. Czyli, że chcę nagrywać, robi mi raz, dwa, trzy, cztery i zaczyna się dopiero nagrywać. I to jest tak zwany prerol lub metronom. Znaczy, to są dwie różne rzeczy. Prerol i metronom. I metronom ma tak zwaną opcję count in, to się nazywa. Czyli właśnie odliczanie. Ja tu sobie ustawię, unsaved. Żeby było to słychać. I teraz tak. Są ustawienia i prerola, i tego nabicia. Alt, Shift, M.
5: Metronome and pre-roll settings dialog pry run enable metronome pole wyboru nieoznaczone.
4: No i tu jest opcja aktywuj metronom, tak albo nie. No załóżmy, że run, ustawię, enable, że tak.
5: 0. Num przed lewy. Run metronome during playback pole wyboru oznaczone.
4: Otwórz metronom podczas odtwarzania. No niech będzie.
5: Count in before playback pole wyboru nieoznaczone.
4: I teraz mam właśnie odlicz, tudzież nabij przed odtwarzaniem, to jest nieoznaczone.
5: Run metronome during recording, pole wyboru oznaczone.
4: No, aktywuj metronom w czasie nagrywania, to jest oznaczone i bardzo dobrze. No i?
5: Count in before recording, pole wyboru oznaczone.
4: Count in before recording, czyli właśnie odlicz przed nagrywaniem i?
5: Count in measures, pole edycji zaznaczone 1.
4: Ile taktów ma odliczaj? Domyślnie jest 1. Okej, mogę tak zostawić.
5: Start count in at the start of measure, pole wyboru nieoznaczone.
4: I teraz mam jeszcze coś takiego, że zacznij odliczać na początku taktu. Nieważne, że jestem na przykład w połowie tego taktu, ale zacznij odliczać przed tym taktem, znaczy od początku tego taktu. Jeżeli ja to na razie tego nie będę zaznaczał.
5: Unsaved.
4: I teraz teoretycznie ten metronom 0 sek 20 0 tylko 2 1 MIDI. Aha, no tak.
5: Jeden calosk master track value
4: tego,
5: minus 0 kropka.
4: Zmieniło się troszeczkę z jakiegoś minus 20 kropka. Aha, wiem dlaczego. No jest jakieś dziwne tempo mi się ustawiło, nieważne. Jeden. Zaraz tu spróbować coś zmienić, żeby było,
5: dźwięk,
4: żeby
5: MIDI,
4: było w porządku.
5: Pobrane pliki moje. Bla, calosk. Ans, jeden. 1, 20, 0 sekund.
4: Nieważne, no metronom jest nie do końca zgodny z tempem z tego utworu, który jest tutaj załadowany, ale już trudno. No i teraz załóżmy, że chcę od któregoś taktu nagrywać. Od tego załóżmy. Dlaczego on tu tak dziwnie gra?
5: Jeden calosk master, 24 sekans, 3, 29.
4: On tu w ogóle robi coś dziwnego. Aha. On czasem takie dziwne rzeczy robi. Nie wiem czemu. Znaczy właśnie czasem. Z reguły robi takie rzeczy, że jakoś dziwnie gra metronom właśnie kiedy coś pokazuje.
5: Kontekst.
4: Więc tak to czasem jest z tymi programami, które się pokazuje, że dokładnie w trakcie prezentacji po prostu nagle se stwierdzam, że
5: output
4: to
5: for pole hard, audio hardware, strona deb, audio hard, 11, SPDIF, unsave.
4: Dobrze. Mam załadowany. Dobrze.
5: 1.0 items. Jeden calosk master.
4: Tylko zagra jeden, oczywiście głośno.
5: Minus 10 krop, minus 20 kropka.
4: Okej. I załóżmy, że od tego momentu chcę nagrywać. Więc jeszcze raz, muszę tutaj ustawić to wszystko, bo ładowałem od nowa projekt.
5: Count in before recording, pole wyboru oznaczone.
4: Count in before recording.
5: Count in, jeden, pusta.
4: Jeden, tak, niech mi naliczy. Więc teraz wystarczy, że wcisnę R.
5: Record warning.
4: Aha, tylko nie mam ścieżki z arm.
5: Norm.
4: No to ustawiam. I teraz się teoretycznie nagrywa. Oczywiście on teraz nie słychać dlatego tego, co się nagrywa, mam tylko jedną ścieżkę. Mogę drugą ścieżkę dodać. Na przykład gloss.
5: Okno. Dwóch gloss, zero items.
4: I tę ścieżkę.
5: Jeden calosk master, jeden item.
4: Okej. Okay. I teraz jak będę nagrywał. I dopiero w tym momencie mi się zaczyna nagrywać. A wcześniej było odliczanie. Teraz mi się pyta, czy zapisać ten plik. No załóżmy, zapiszę. I oczywiście... Dopiero w tym momencie mi się zaczyna... Tak, tu mnie troszkę ciszej słychać na tym Reaperze, bo normalnie mam zapiętych kilka efektów na głosie, żeby mnie było trochę głośniej słychać, więc
5: dwóch
4: tak to wygląda. Ale de facto nagranie się zaczyna dopiero od momentu, gdy wchodzi... Dopiero w tym momencie mi się zaczyna nagrywać. Od początku taktu, a wcześniej
5: nie słychać
4: nic. Więc to jest jakby jeden rodzaj nabicia. Może wyłączę na razie metronom.
5: Enable metronom, pole wyboru oznaczone. Enable lewy.
4: Nieoznaczone.
5: Enable metronom, pole wyboru nieoznaczone.
4: Dobrze. I teraz gra w swoim tempie. I teraz załóżmy, że właśnie mam takie nagranie, które zupełnie nie jest zgodne z tempem projektu, mało tego, to tempo nagrania się z jakiegoś powodu zmienia, albo jest jakieś w ogóle atempo grane, czyli powiedzmy, no jakoś, no po prostu tu jest zwolnienie, tu przyspieszenie, nikt nie ustawiał tempa co chwila, więc to ma jakieś takie swoje tempo. No i mimo wszystko przydałoby się jakieś odliczanie, niekoniecznie takim metronomem, które wszystko zaburzy. Dlatego tutaj w takiej sytuacji trzeba by ustawić preroll. Znowu w tym dialogu Alt Shift M.
5: Count in measures, pole start count in attest, metronome primary bit, metronome second.
4: Tu są ustawienia bit, metronome
5: browse, second browse, frequency HZ bit M preroll before playback, pole wyboru nieoznaczone.
4: Preroll before playback, czyli preroll to jest coś takiego, że on odtwarza kawałek nagrania, zanim zacznie coś nagrywać. Czyli nie jest takie naliczanie klasyczne, raz, dwa, trzy, cztery, gra, tylko jest odtwarzany kawałek tego, co wcześniej się nagrało.
5: Preroll before recording, pole wyboru nieoznaczone.
4: I to można albo przed odtwarzaniem, ja chcę przed nagrywaniem.
5: Preroll before lewy.
4: Myszką muszę zaznaczać, bo tutaj spacja spowoduje odtwarzanie.
5: Preroll before recording, pole wyboru oznaczone. Start preroll at the start of measure, pole wyboru oznaczone. Preroll measures, pole edycji zaznaczone 2.
4: I teraz start preroll ma dwa takty.
5: Lew.
4: I dwa takty.
5: Unsay.
4: No to pamiętajmy, zaczyna się tu nagrywanie. Tak, tutaj w tym miejscu. I jak zacznę nagrywać, jest puszczany jeszcze odrobinę przed, ale teraz dopiero zaczęło się nagrywać.
5: Select
4: sprawdzimy.
5: Unsafe.
4: Sprawdzimy.
5: 5.
4: Ale teraz dopiero zaczęło się nagrywać. Tak, i to, co mówiłem wcześniej, nie nagrało się. I mogę sobie spokojnie tutaj puszczać jakiś kawałek, jakoś się przygotować do tego. I taka ma...

0: miał ustawiony preroll, ustawiony na powiedzmy te 2-3 takty, to usłyszę ten koniec poprzedniego zdania i jak usłyszę koniec poprzedniego zdania, mogę zacząć nagrywać już dalej. I jakby mogę dużo łatwiej wejść w ten jakby rytm nagrywania.
1: Tomku, to takie od razu pytanie ode mnie. Czy można ustawić sobie jakieś inne jednostki? Załóżmy, że powiedzmy, no w sytuacji, kiedy nagrywamy głos, to może takty to nie będą najszczęśliwszymi jednostkami. Czy można sobie ustawić, że na przykład ja chcę, żeby zawsze odtwarzało mi powiedzmy 15 sekund?
0: To nie, to niestety tak się nie da. Natomiast w takim standardowym ustawieniu jeden takt to są 2 sekundy. No więc chcesz 15 sekund, no to ustawisz te 7 taktów, no tak. Będziesz miał 14. No
1: okay.
0: Więc no nie jest to może ideał, ale no powiedzmy, no jakoś się da. I jest jeszcze fajna rzecz. Ja sobie tę ścieżkę zrobię solo. Czyli będzie mi się odtwarzała tylko ta ścieżka. Ustawię się na tym itemie, który mi się zaczął nagrywać, ale teraz dopiero zaczęło się nagrywać. I teraz jest bardzo ważna rzecz, bo Reaper de facto nagrywa również to, co mówiliśmy w trakcie prerolla. Tylko że on to potem ucina inteligentnie w taki sposób, żeby tego nie było. Ale gdyby z jakiegoś powodu musielibyśmy to odzyskać, ale teraz... Bo to jest jakaś końcówka efekta, końcówka czegoś. I mogę sobie to, jak każdy inny item, przesunąć w lewo, Ctrl 4, znaczy nie przesunąć, tylko powiększyć jakby w lewo.
2: 1.02 gloss.
0: Nie, w ten sposób.
2: 10 frames.
0: I jeżeli się znowu przesunę do początku itemu, Ctrl strzałka w lewo, on jeszcze odrobinę przed, ale teraz dopiero zaczęło się nagrywać. I on puścił, de facto on nagrał więcej, tylko potem to jakby usunął.
2: Jeden.
0: O, teraz mu nawet za dużo. Jest puszczany jeszcze odrobinę przed, ale teraz dopiero zaczęło się nagrywać. Tak? I jakby w tym momencie mogę również odzyskać to, co się nagrywało. Bo na przykład może być taka sytuacja, że no właśnie... A propos tego, zresztą ja to zaraz mogę pokazać. Mam tę ścieżkę. Na razie... Dobra. I teraz w ogóle też ten preroll jest o tyle dziwny, że preroll zaczyna nagrywać... Może inaczej. Preroll też ma jedną taką niefajną sytuację. Przynajmniej miał, nie wiem, może w najnowszej wersji to naprawili, ale do tej pory miał coś takiego, że jeżeli jestem na początku projektu, to preroll i tak działa. Czyli te pierwsze 5-7 sekund nie będzie nagrywało w ogóle, bo ono odtwarza nic. Bo jestem na początku projektu, ale nie ma tam ustawionego czegoś takiego, że jak jesteś na początku, no to no, nie czekaj tych 15 sekund, czy ile się ustawiło tego prerolla, no bo nie ma na co czekać, no bo nie ma nic przed początkiem projektu. Więc załóżmy, poczekam sobie te parę sekund, właśnie już wcisnę nagrywanie i powinno się nagrywać. No i załóżmy, że teraz nagrywam jakiś tam podcast o czymś, no nie wiem o czym, i mówię o czymś i w tym momencie coś, nie wiem, dzwoni mi ktoś do drzwi, więc zatrzymuję nagrywanie, oczywiście, nagrywanie i powinno się nagrywać, no właśnie, i dopiero teraz mi się zaczęło nagrywanie, wcześniej był preroll, nie wiadomo po co, no nie wiem o czym, i w tym momencie, no nie wiem o czym, i mówię o czymś, i w tym momencie coś, nie wiem, dzwoni mi ktoś do drzwi. No więc załóżmy, że o czymś i tu chcę przerwać. Mówię o czymś i przerywam. No i co? Mogę oczywiście tutaj podzielić na itemy.
2: Jeden item added.
0: Drugi zaznaczyć. Drugi
2: jeden
0: usunąć.
2: Item removed.
0: I zostało to, co chciałem de facto nagrać. No i teraz załóżmy, że wcisnę nagrywanie. No nie wiem o czym. I mówię o czymś, co jest jakoś tam fajne. Specjalnie wszedłem trochę za wcześnie i teraz zastopuję nagrywanie. I sprawdzimy, jak to wyszło. I mówię o czymś, jest jakoś tam fajne. Specjalnie... O właśnie, i tu się trochę ucięło, no bo zacząłem mówić wcześniej. I mówię o czymś, jest jakoś tam fajne. I teraz co mogę zrobić? Mogę ten item drugi nieco przesunąć do przodu. żeby nie weszło w razie czego na ten pierwszy i rozszerzyć go, czyli

0: przesunąłem go trochę szóstką i rozszerzam go. Ctrl plus 4. To jest jakoś tam. To jest jakoś tam fajne. I teraz mimo tego, że zacząłem nagrywanie w momencie, gdy jeszcze powtarzałem końcówkę tego, znaczy otwiera mi się końcówka tego czegoś, to mogę sobie to moje nagranie nowo odzyskać. I mówię o czymś, co jest jakoś tam fajne. Specjalnie wszedłem trochę za wcześnie. O, da się takie rzeczy również odzyskiwać dość fajnie. Więc to jest taka opcja dla podcasterów albo w mojej pracy, gdzie nagrywam książki, naprawdę bardzo fajna, bo różnie to bywa w praktyce i czasami się zdarzy, że jakiegoś początku nie będziemy w stanie jakoś dobrze wstrzelić, powiedzmy. I no pół biedy, jeżeli powiemy za późno. Ale jak będzie za wcześnie, no to będzie jakiś problem. No dobrze. To w takim razie... Drugie pytanie tego samego człowieka. Jak nagrać poprawkę tylko w już jakimś obszarze no już nagranego itemu, czyli tak, że mam znowu jakieś tam nagranie i chcę sobie kawałek zamienić z czymś innym. Można tak zrobić. Można użyć czegoś takiego, co nazywa auto punch in teoretycznie, czyli żeby on nagrał tylko w miejscu na przykład zaznaczenia. I teraz tak, dość ważna rzecz, która może nie być też zbyt fajna dla wszystkich. Ja sobie usunę te nagrania i załóżmy, że nagram sobie, no nie wiem co, nagram sobie jak liczę, typu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I załóżmy, że ktoś mi powiedział, że to 5 moje jest jakieś dziwne i to 5 chciałbym zamienić na jakieś bardziej normalne. Typu 1, 2, 3, 4. Co? Robię pauzę. I teraz mogę tu dać początek zaznaczenia. 5. Znowu pauza. I koniec zaznaczenia, czyli nawias kwadratowy prawy. Może jeszcze skieruję syntezator do radia.
1: Unsave.
0: No i
1: selection start loop.
0: Teraz muszę ustawić. To się chyba ustawiało w opcjach.
1: Item track actions rozwija record mode time selection auto puncher 2 z 38.
0: Tak. Selection Unsave. Auto punch. I w tym momencie powinno się zrobić coś takiego, że 3 4 5 6, że zamiast piątki on nagra to, co trzeba. Zaraz to sprawdzę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Select.
0: No, powiedzmy.
1: Unsaved pro.
0: I mimo tego, że on jeszcze no przez ten kawałek szóstki on coś tam próbował, niby się nagrywało. 3, 4, 5, 6. No i tak to nagrywam.
1: Undo recorded
0: media. Jeszcze raz to nagram. Żeby nie było. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Select.
0: 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak? I nagrał w tym momencie, co trzeba. Mimo tego, że to nagrywanie trzymałem jeszcze w momencie, gdy ta szóstka już była wypowiadana, no to nagrał mi wtedy, kiedy trzeba. Oczywiście.
1: 1, 2, 3, 0, 3 itemy, 3, 0.
0: Czyli pierwszy 1, item 0. To jest typu 1, 2, 3, 4, tak, potem 2, drugi to jest 5, 3, trzeci 6, 2, 0. W związku z tym, że 4, troszeczkę nagrałem to 3, 4, 5, 6, mogę tę piątkę troszeczkę przesunąć w prawo 4, 5, 6, 7. I jakoś bawić się tak, żeby to było dobrze. I w ten sposób mogę sobie nagrywać, no, wsadzać kawałki nagrań już wypowiedziane, czy tam nagrane gdzie indziej.
1: Ernest Falkiewicz.
0: W jakieś kawałki już wcześniej nagrane. I zdaje się, że mamy kogoś na linii, zdaje,
2: tak,
0: zdaje mi się.
2: Tak, mamy, jest z nami Ernest, tylko czy Ernest nas słyszy? No bo właśnie, no audio connected, więc przydałoby się wykonać jednak tę opcję join audio. Tak, bo bez tego to będziemy mieli problem, żeby się słyszeć. To jest największy problem z Zoomem, ale skutecznie mam nadzieję, że jeszcze trochę takich audycji już wszyscy nasi słuchacze będą wiedzieli, że trzeba po prostu sobie podłączyć audio, bo jak audio nie podłączycie, to ani my was nie słyszymy, ani wy nas nie słyszycie.
0: Problem.
2: Więc zobaczymy, czy Ernestowi się to uda. No na razie chyba nie. Więc może Ernest po prostu napisze do nas pytanie na Facebooku, albo po prostu jeszcze chwilę poczeka. No zobaczymy, może przejdźmy, Tomku, do następnego pytania, w międzyczasie może Ernest tu
0: tak,
2: ogarnie
0: będzie dość krótkie.
2: Dźwięk.
0: Tu też jeden z słuchaczy się pytał o to, jak można sprawdzić, tudzież żebym podał listę skrótów klawiszowych w Reaperze. I szczerze mówiąc, lista skrótów klawiszowych w Reaperze jest dość duża. Mimo tego, że Reaper domyślnie ma tylko niewielką część jakby akcji, które są możliwe podpiętą pod skróty klawiaturowe, to tych skrótów klawiszowych jest naprawdę dużo. Bardzo dużo. Można to sobie sprawdzić na dwa sposoby. Albo wejść w listę akcji i sprawdzać sobie, jakie są te akcje i która z nich ma skrót klawiszowy, ale można również sprawdzić po prostu listę już istniejących skrótów klawiszowych, no bez tych akcji, które takiego skrótu nie mają przypisanego. I żeby to sprawdzić,
1: bez
0: naciskam
1: Google Chrome.
0: Shift... O, nie, moment. Nie,
1: Reaper
0: to...
1: Mouse.
0: A tak, dobrze.
1: Unsay.
0: Shift F1.
1: Reaper Mouse Modifier Keys and Action Shortcut.
0: W zasadzie otwiera mi się przeglądarka. U mnie to jest Google Chrome.
1: Generated mam... by Reaper V6.09 Dev 05. Nagłówek poziom 2 Reaper Keyboard Shortcut List. Tabela z 1182 roku wierszy,
0: tak,
1: i dwóch kolumn separator.
0: Z 1100 skróty klawiaturowe.
1: Note. Use preferences editing behavior mouse. Key modifiers. Pusta. Mouse wheel modifiers.
0: Mam...
1: Koniec tabel. Default action. View. Zoom horizontally. Koniec view. Zoom vertically. Control.
0: A control
1: koniec
0: plus...
1: tabeli. C, T, E, L, V, I, E, I.
0: Aha, to jest control.
1: Control.
0: I chyba coś z myszką, czyli chyba te kółko,
1: alt,
0: czy coś.
1: Control alt. Control shift. Pusta. Mouse. Media item left click. Koniec tabel. Koniec tabel. Default action. Shift. Add a range of items do...
0: Aha, i
1: shift.
0: Tu jest znowu myszka.
1: Shift, alt, shift,
0: trzeba
1: alt,
0: przejść sobie
1: control,
0: przez
1: pusta,
0: myszkę.
1: Mouse, media item left drag. Shift, alt.
0: To jest naciśnięcie lewego przycisku myszki, przytrzymanie lewego
1: control,
0: przycisku
1: shift,
0: myszki.
1: Pust, mouse, mouse, media item edge left drag. Shift, pust, mouse, media item fade out, crossfade left click. Default mouse media item fade out crossfade left drag shift alt shift
0: myszka.
1: Control shift control alt pusta mouse media item fade out crossfade
0: zaraz za myszką
1: default,
0: będzie
1: shift alt shift pust mouse media item fade up shift,
0: potem shift, będzie klawiatura
1: shift, shift pust mouse pust,
0: no jeszcze przejdę
1: pusta,
0: sobie przez
1: mouse brak następny
0: trzeba
1: alt,
0: tutaj
1: control alt shift pust mouse
0: te wszystkie skróty myszki sobie przejść
1: shift con shift alt shift con shift pusta mouse rula double click
0: o tego jest bardzo dużo z myszką
1: alt shift con pust Ernest Falkiewicz div mouse midi koń con view add next shift right alt up alt delete alt.
0: O i potem dopiero są skróty klawiaturowe
1: control x.
0: I teraz to działa tak, że jeżeli 7. sobie będziemy... No
1: alt,
0: dobrze.
1: Control, da.
0: Teraz spróbuję sobie przejść do początku tej klawiatury.
1: 4.
0: Tego jest naprawdę alt, dużo. Tych skrótów jest ilość przepotworna.
1: Shift
0: nie wiem, czy mi się uda tak prosto przejść do początku tych skrótów klawiaturowych. Bo zarówno tych, a propos
1: shift
0: myszki
1: down,
0: i klawiatury...
1: Control A. Select all items, drags and control.
0: W każdym razie, no, jak będę jechał strzałką w dół.
1: Control A. Select all items, drags and envelope points, depending on focus. F3. Send all notes of to all media outputs plugins. Control Alt Shift C. Set project tempo from time selection, new time signature. F4. Show action list. Take. Activate take under mouse. Alt Shift T. Take. Crop to active take in items.
0: No i tego jest bardzo dużo, tak? No.
1: 60.
0: Można tu spróbować
1: file,
0: przejść.
1: Control Alt File Alt.
0: Te skróty są poukładane
1: pusta,
0: alfabetycznie.
1: Copy, pusta, mouse, automation.
0: A, tu już jest jeszcze mouse.
1: Mouse, track, marki, add to i set loop points to set, set, div, koniec tab, pusta, mouse, pro, pusta.
0: No, w każdym razie...
1: Default, ma, pusta,
0: mouse. Shift, spróbuję control, znaleźć ten keyboard, shift, ale shift, pusta, tu jest shift, strasznie control, dużo tego.
1: Mouse, div,
0: bo to jest i dużo skrótów takich shift dla alt, myszki, i dużo skrótów klawiaturowych, więc no po prostu
1: pusta,
0: tego jest...
1: nagłówek poziom o. 3 section, main.
0: A, tu jest nawet, tu są nawet nagłówki.
1: Key.
0: Okej.
1: Okay. Control.
0: O właśnie.
1: Automation, write current values for all writing envelopes from cursor to end of project. Shift V. Automation, write current values for all write, shift F4. Close all projects but current. Control F4. Close current project tabulator. Ctrl Alt C. Create measure from time selection. New time signature.
0: I tych skrótów jest naprawdę dużo. Natomiast nie wszystkie akcje, nie wszystkie no właśnie akcje, które Reaper posiada, mają swoje skróty klawiaturowe. Jest część takich, które swoich skrótów klawiaturowych nie posiada. I mogę jeszcze wejść w drugą taką listę skrótów pod F4.
1: Actions dialog filter.
0: Actions list. I tutaj na początku mam pole edycji, w której mogę wpisać jakieś słowo i mieć nadzieję, że ono gdzieś wystąpi. Na przykład play. I mogę sprawdzić, czym się odtwarza teoretycznie.
1: Close przycisk, clear przycisk, find przycisków. Shop, section, list 1, lista.
0: O, i mam w końcu listę pod tabem.
1: A, custom, select and split item under edit or play cursor 1 z 223.
0: No tak, są 223 akcje, które mają w sobie słowo play.
1: Envelope, toggle display all visible envelopes in lanes for tracks 2 z 223.
0: I teraz tak. Te akcje, które na początku nie mają podanego skrótu tej litery albo czegoś, to znaczy, że one nie mają podanego skrótu klawiaturowego. Pierwsza na liście.
1: A, custom, select.
0: A, czyli do tej akcji, którą on tutaj mówi, jest przypisany skrót klawiaturowy pod tytułem litera A. Ale do drugiej.
1: Envelope, toggle display.
0: Już nie ma, bo jest tylko envelope, czyli już jest jakby nazwana ta akcja.
1: Envelope. Item properties, display item
0: i mało
1: item,
0: tego, item, większość z
1: item,
0: nich
1: item S, control
0: o, dopiero...
1: S, item, split items late edit or play cursor 14 z 220, control shift S, item, split items late edit or play cursor, ignore item, split items late play cursor 16 z 220.
0: Ale jak widać, jest bardzo dużo akcji, które takich skrótów nie mają, a mogą mieć. I to się nieraz przydaje. Są różne akcje, których możemy gdzieś tam kiedyś użyć. Na przykład, zdaje się, że to ty, Michał, kiedyś chciałeś mieć akcję do tego, żeby przeszedł na koniec zaznaczonego itemu.
2: Owszem.
0: I zdaje się, że była taka akcja, tylko ona nie miała przypisanego skrótu klawiaturowego. I trzeba było samemu sobie taki skrót no, dodać, że tak powiem.
2: Tak i generalnie fajnie jest sobie po prostu poszukać w tych akcjach, bo czasem możemy chcieć zrobić coś, co prawdopodobnie jest już w Reaperze oprogramowane, ale z racji tego, że klawiatura ma ograniczoną ilość tych przycisków, a nawet i kombinacji klawiszowych, to oni się nie zdecydowali na przypisanie domyślnie wszystkiego. Po prostu jest ileś funkcji, które możemy sobie zmapować pod własne rzeczy.
0: Dokładnie. Zresztą no nawet nie byłoby takiej możliwości. A, jeszcze jedna rzecz, ale to już bardziej dla tych osób, które lubią grzebać i sobie personalizować wszystko, nawet kosztem tego, że trzeba będzie to robić jakoś tam na okrętkę. Ja na przykład coś takiego w pracy sobie zrobiłem, czyli akcje, znaczy inaczej, tak zwane makro, czyli kilka akcji pod jednym klawiszem, Chodzi o to, że na przykład miałem dokładnie taką akcję, jaką dzisiaj robiłem, czyli że muszę co jakiś czas zatrzymywać nagrywanie, znajdować jakieś miejsce, ucinać to, co jest po tym miejscu i zaczynać nagrywanie. I można to zrobić, tak jak tutaj załóżmy, jak sobie liczę.
1: Unsave, dwóch glos solo, zero. Dwóch glos solo, armed, zero items.
0: Aha, zero items.
1: Undo remove loop time select, undo delete items.
0: Dobrze. Czyli mam ten sobie te itemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I załóżmy, że z jakiegoś powodu po siódemce, no nie wiem, się pomyliłem czy coś. I chcę usunąć te 8, 9, 10 i nagrać je jeszcze raz. To co normalnie bym zrobił? Zatrzymał się by po tym 7. 8. 8. A, to jest tylko 8. Dobrze. Muszę podzielić ten item na 2 klawiszem A.
1: Jeden item added.
0: Zaznaczyć 4, 0. Czwarty item. Usunąć.
1: Jeden item remove.
0: I włączyć nagrywanie. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i tak dalej.
1: Select, unsave.
0: Natomiast w pracy sobie zrobiłem makro, które mi te wszystkie akcje od przecięcia itemów, zaznaczania, usuwania i nagrywania zrobiłem pod jednym klawiszem. Czyli wystarczy, że znajdę miejsce, w którym chcę coś uciąć, naciskam jeden skrót klawiszowy i on mi robi cztery akcje jedna po drugiej. I to się nazywa makro. Niestety, żeby to zrobić, trzeba tutaj użyć notatnika, bo trzeba sobie... Tylko gdzie to się robiło? Albo gdzieś w menu.
1: Actions. System rozwija. Close.
0: Gdzieś pod...
1: Find short. Section. List. Short. New. Shortcuts for select. New. New. Load. Import. X.
0: Gdzieś się robiło albo w preferencjach.
1: Menu editor. Pole edycji, put, close, przycisk, clear, przycisk, find, clear, przycisk, find, section, list, list, shortcuts for selected, list, context menu.
0: A, na liście. Na liście się wciskało menu kontekstowe.
1: Remember last action filter R1 z 15, to. Close left, show action IDSS 4 z 15.
0: Show action ID, IDs jakby ID, czyli taki numer wewnętrzny akcji. Normalnie to nie jest potrzebne. Ale w momencie, gdybym chciał zrobić makro, to taki numer list, to taki numer akcji jest potrzebny.
1: Script, default, action, modify MIDI CC Mouseville, 10, 2006, 16 z 6000 STU 44.
0: Tak, i tu widać, że mam ponad 6000 akcji.
1: Action, modify MIDI CC Mouseville, minus 10, 2007, 17 z 6000.
0: Tak, i tu jest jeszcze 2007. To jest ten właśnie numer akcji.
1: Developer write CAPI functions header 41064 6000.
0: Tu jest jakieś numer 44000.
1: Enakios SWS store selected tracks heights. Enakios store track heights 6089 z 6000 ST. Enakios SWS shuffle order of selected items. Enakios short sell items 26070.
0: I tutaj czasami ten IDs to są akcje z takiego rozszerzenia Xenakios i one nie mają takich numerycznych wartości, tylko takie zwykłe. I generalnie gdybyś chciał tworzyć makro, musiałbym tutaj wyeksportować taką jedną akcję i potem doklejać w notatniku kolejne te numery, kolejne te ID tej listy, tego wszystkiego. Mogę ją oczywiście tutaj też skopiować.
1: Copy selected action command ID C7 z 15.
0: Mogę je skopiować i potem wklejać do notatnika jedno po drugim i w ten sposób tworzyć sobie takie listy akcji do wykonania. I pod jednym klawiszem mogę zrobić kilka albo i kilkanaście akcji jednocześnie. I w ten sposób sobie też ułatwiać dość znacznie zresztą pracę z Reaperem.
1: Mapowanie.
0: Tak. Dobrze. Takie jeszcze pytanie. Aha, bo to jest jeszcze, to jest część pytania. I tego nie bardzo rozumiem, bo to jest pierwsze pytanie, jakby pierwsza część pytania jest taka, po dodaniu ścieżki znika mi menu. I teraz nie bardzo wiem, o co chodzi, jakie menu tutaj znika po dodaniu ścieżki.
2: Tomku, a nie... może chodzi o to, że w menu, pod menu kontekstowym, kiedy dodamy ścieżkę, to się pojawia jakieś inne, pojawiają się inne opcje i są to opcje dla tej ścieżki, a jak nie ma ścieżki, to jest jakieś
0: tak,
2: inne.
0: Tak, dlatego że, bo patrz, rzeczywiście, tak, bo no. jak masz taki widok bez ścieżek,
1: Kontekst. Wciskam
0: menu kontekstowe.
1: Insert new track i 1/6.
0: Insert new track.
1: Unsaved project reaper.
0: I teraz tutaj mam już pierwszą ścieżkę. I teraz jak rzeczywiście ścisnę jeszcze raz menu kontekstowe.
1: Monitor input M1.
0: To już mam monitor input. I teraz tak, po pierwsze mogę nacisnąć teraz chyba menu, control menu kontekstowe.
1: Kontekst, insert new track i 1/30.
0: Tak, i znowu mam dokładnie te samo menu. To jest jakby rzecz pierwsza. A druga rzecz, skrót do dodania ścieżki to jest Ctrl-T.
1: Track name,
0: i ten
1: pole edycji.
0: Skrót ma jeszcze te zalety, że można nazwać od razu tę ścieżkę, że naciskam Ctrl-T i nazywam ją, powiedzmy, mój cudowny glosik.
1: Okno. Dwa, mój cudowny glosik, zero item.
0: Tak. I wtedy ta ścieżka tak się nazywa, ona jest widoczna, ta nazwa i generalnie... Jak mamy tych ścieżek, powiedzmy, 2 czy 3, to nie ma problemu, ale jak tych ścieżek 40, no to już ciężko zapamiętać, co jest na której ścieżce.
2: Bo domyślnie zdaje się, że ścieżka nazywa się tak, jak pierwszy item, który na nią załadujemy, tak? To jakoś
0: to znaczy,
2: tak jest chyba.
0: Ścieżka nazywa się... No tak, jeżeli zaimportujemy item na ścieżkę, to ta ścieżka rzeczywiście się tak nazywa. Jeżeli nagram coś na ścieżkę, to ścieżka jest po prostu bez nazwy. Więc... No, tak. Drugie pytanie. Czy można przygotować coś w rodzaju paska szybkiego dostępu i poruszać się po tym pasku na przykład tabulatorem? Tego się zrobić nie da. To znaczy kiedyś za czasów Free Accessa był taki, no powiedzmy, że pasek. On był i tak wirtualny, on był niewidoczny dla osób widzących. I rzeczywiście to by się może przydało. Nie ma czegoś takiego. Z drugiej strony na szczęście Osara jest open source, więc może ktoś, kto po pierwsze na to wpadnie, po drugie będzie miał odpowiednie możliwości. Jeżeli chodzi o programowanie, możliwe, że będzie mógł coś takiego zrobić. Znaczy oczywiście dla osób widzących są różne możliwości. Ten cały interfejs Reapera jest bardzo, jak to się mówi, customizowalny, czyli bardzo taki personalizowalny. Można sobie go bardzo pod własne potrzeby przygotować. No ale to dla osób widzących. Dla nas niestety aż tak dobrze nie ma, no i niestety nie bardzo się da. I trzecie jest jeszcze pytanie. Jak edytować ustawienia klawiatury MIDI przed rozpoczęciem nagrywania? Numer programu, głośność, panoramy i tak dalej. Nie bardzo wiem, o jakie ustawienia chodzi. Czy ustawienia klawiatury MIDI. No, klawiatura MIDI ustawia się zgodnie z jakimś swoim programem, więc mogę się tylko domyślać, jak edytować te parametry, głośność i tak dalej, ale to nie są ustawienia klawiatury MIDI, tylko no, parametry, które ewentualnie można wysłać na ścieżkę, ale no to tyle. Jakby nie da się edytować ustawień klawiatury za bardzo z Reapera. No bo każda klawiatura ma własne ewentualnie soft albo jakieś menu wewnętrzne do ustawienia. Chyba, że źle rozumiem pytanie, bo... No bo... Kolejne pytanie. Wziąłem podkład do piosenki, zaczynam równo z nim, a okazuje się, że na Reaperze nagrywa się to jakby nierytmiczne. Jak to można zmienić? I tu myślę, że tu chodzi o to, że nie do końca są zgrane te tak zwane opóźnienia. To znaczy karta teoretycznie powinna w cudzysłowie powiedzieć Reaperowi: słuchaj panie Reaperze, ja mam swoje opóźnienie, czyli mam jakiś czas potrzebny na to, żeby zrobić to, co muszę. I w związku z tym, jak coś jest spuszczane na kartę, to trochę trwa, zanim użytkownik to usłyszy. I użytkownik, i Reaper mówi, ok, dobra, w związku z tym ja to wezmę pod uwagę i po prostu tak to wszystko potem wyrównam, żeby było równo. I nie zawsze karty są w stanie dobrze podać ten parametr. I wtedy można albo sobie przesunąć ten nagrany item w którąś stronę i go wyrównać, no bo gdzieś też było, tylko nie pamiętam gdzie, jakieś takie pole do zaznaczenia, jakieś takie coś do zaznaczenia. Ja tego szukałem w ustawieniach, ale nie mogę tego teraz znaleźć. Kiedyś to było dość łatwe do osiągnięcia, teraz nie jest. Takie pole, gdzie można było jakby dodać ręcznie ileś tam milisekund, to trzeba było tą wartość obliczyć i można było dodać ręcznie wartość opóźnienia, które Reaper jeszcze powinien dodać. Natomiast to trzeba było obliczyć ręcznie, więc myślę, że najprościej jest po prostu przesunąć sobie ten item w lewo lub w prawo numeryczną czwórką lub szóstką, no w taki sposób, aby zrobiło się równo, no bo nie wiem, czy można coś jeszcze zrobić.
2: No i też jeszcze te opóźnienia mogą być czasem, obawiam się, większe z jednej prostej przyczyny. Nie wszyscy nagrywają z użyciem Azio, co byłoby fajne, ale nie każdy ma taki sprzęt albo z jakiegoś powodu nie chce korzystać akurat z
0: Azio. Nie, no to ja właśnie wziąłem pod uwagę, że karty powinny to opóźnienie dawać, nawet nie w Azio. Jak się nagrywa w innych, nawet Waveout, no to teoretycznie karta powinna takie opóźnienie móc zdefiniować i Reaper powinien wiedzieć, jakie to opóźnienie de facto jest. Ale różnie to z tym bywa i czasami karty podają to źle. Natomiast rzeczywiście najlepiej nagrywać, jeżeli oczywiście się da, no przez ASIO, bo no wtedy po prostu ten problem, nawet jeżeli jest, to te opóźnienia są rzędu 20 milisekund, a 20 milisekund to jest opóźnienie żadne, a nawet 10 milisekund to jest tym bardziej opóźnienie żadne. No i drugie jest pytanie od tego samego człowieka, od tego samego tutaj słuchacza. Jak można zrobić taki głos, jakby ktoś przez radio mówił? I to jest problem, bo no, jakby ktoś przez radio mówił? Znaczy generalnie w ogóle radio to jest bardzo zaawansowana rzecz i tu jest w ogóle ileś różnych efektów jakby, które są wynikiem różnych procesów, które tam zachodzą. I żeby tak dobrze rzeczywiście udać to wszystko, to by trzeba pewnie wziąć ileś różnych wtyczek. Ja nie wiem, czy nie ma jakichś już gotowych rozwiązań. Gdzieś coś widziałem takiego, że no i to też zależy, jakie radio. Czy chodzi o takie radio na długich falach, że tam jest szum, ale no jest dość dużo i basu, ale góry z kolei nie ma. Czy chodzi o na przykład radio FM, gdzie jest lekki szum tego FM-u albo większy, ale dźwięk jest ok? Czy chodzi o krótkofalówkę, która ma i kiepski głośniczek? Różnie to z tymi szumami bywa i generalnie no, jest taki jeszcze inny problem. Więc tu każdy zupełnie inaczej proces trzeba by jakoś.
2: To ja miałem jeszcze inne skojarzenie. Ja miałem jeszcze inne skojarzenie, ale to już tak po prostu może dlatego, że sam mam do czynienia na co dzień z tym. Mianowicie moje pierwsze skojarzenie było takie, że jak zrobić
0: taki...
2: Żeby zrobić ścianę dźwięku, czyli po prostu zastosować odpowiedni kompresor, typu jakiś Energizer albo JB ten Broadcast, JB Broadcast, czy JB Broadcaster, to była jakaś taka wtyczka VST.
0: Tak, z takich darmowych, no to jest Energizer wtyczka, znaczy ona, nie wiem czy jeszcze jest, ale chyba gdzieś krąży po sieci. To jest w ogóle wtyczka z 2004 roku, czy jakiegoś takiego. Broadcast Processor to jest dużo trudniejsze do znalezienia, bo potem został zastąpiony przez Broadcast po prostu. To jest też darmowa wtyczka. I ona robi taki troszeczkę kompresor jak w radiu. Oczywiście nie do końca, tak? Bo są jeszcze pewnie jakieś inne wtyczki do tego. Natomiast jest sporo wtyczek no, płatnych, na których można takie rzeczy wykręcić, ale raczej ręcznie niż. I teraz też jest taka wtyczka, nie wiem czy Michał pamiętasz, MB Broadcast.
2: Jest coś takiego, a MB, a nie...
0: MB Broadcast. MB Broadcast to nie brzmi w ogóle źle, ja go mogę sobie zaraz załadować, bo go akurat w tej chwili zdaje się, że mam, albo
2: tak
0: nie
2: naprawdę,
0: mam.
2: To ja jeszcze od razu mogę powiedzieć, że standardem niemalże, jeżeli chodzi o dźwięk taki typowo radiowy w stacjach radiowych, jest Stereotool. I on też funkcjonuje jako VST. To jest dobra wiadomość, ale zła jest taka, że jego interfejs za bardzo nie jest dostępny. Ale to jest taki typowy procesor radiowy. Tego się używa w stacjach radiowych, w stacjach naziemnych. To jest wtyczka płatna, ale rzeczywiście tam można uzyskać taki typowy efekt i jak ktoś wie, co tam ukręcić i gdzie pokręcić, to może uzyskać właśnie taki typowy radiowy dźwięk.
0: Mhm. Jest MB Proces, tylko ten MB Proces z jakiegoś powodu nie chce mi grać.
2: O, teraz jest. Chyba.
0: Jest.
2: Ja może głośno.
0: Zrobię sobie, żeby echa nie było.
2: Okej.
0: Okay. O, i teraz mnie podejrzewam słychać jak z takiego faktycznie radia.
2: No jak z takiego radia, z takiego może trochę budżetowego, ale powiedziałbym, ale że jednak, całkiem technicznie sprawnego.
0: Tak, ale jednak radia. I to jest jakiś taki, jakieś coś, co jest darmowe. MB Proces to się nazywa. Okej. Okay. Wracam do swojego normalnego dźwięku, który może jest nie tak głośny, nie tak... Ale... Dobra.
2: Tak. I mamy słuchacza.
0: Tak, mamy słuchacza.
2: Tak, słuchacza Rafała. Miejmy nadzieję, że się będziemy ze słuchaczem Rafałem słyszeli. Słyszysz nas, Rafale? O. Rafał też nie podłączył sobie audio, ale Rafał się już z nami kiedyś łączył, jest więc...
0: Przycisk join audio.
2: Tak, więc miejmy nadzieję, że będzie w stanie z tego skorzystać.
0: Dobrze, w takim razie ja sobie sprawdzę, kto tu jeszcze coś za ten czas napisał i może się coś uda. O właśnie, tu chyba zresztą Rafał napisał pytanie. I tu też jest jakieś takie pytanie, z którym nie bardzo wiem, co zrobić. Jak zrobić, żeby było słychać, że idą dwie osoby? Żeby odpowiednio umieścić sample kroku w czasie. Znaczy ja się domyślam trochę, o co chodzi. Mam sample takiego pojedynczego kroku. Ja sobie gdzieś tam ktoś po czymś chodzi.
2: Albo... O, jest Rafał. To może od razu będzie okazja, żeby...
3: Na przykład, że jest sobie słuchowisko na przykład i ktoś sobie siedzi, prawda, i słucha jakiegoś radyjka na przykład. Nie wiem, to jakieś, nie wiem, może być nawet takie małe radyjko czy coś takiego. Próbowałem to robić przez Audacity typu usunięcie basu i dodanie przez Goldwave equalizera i to jakoś tam wychodziło, aczkolwiek no... Nie wiem, czy to było dobre po prostu i myślałem, że tutaj znajdę odpowiedź na moje pytanko.
0: Wiesz co, to znaczy tak, ja się domyślam, że to ma być takie małe radyjko, w którym gra sobie muzyczka, ale
3: tak,
0: to nie ma być...
3: Tak, dokładnie, nie zlecą jakieś wiadomości, coś tam, ktoś...
0: Okej, okay. Wiesz co, ja nieraz robiłem takie rzeczy i ja często używam rzeczywiście usunięcia basu to raz, a potem... Właśnie na Reaperze używałem któregoś z symulacji pieców gitarowych, tylko że na tym kanale tak zwanym czystym, żeby tam nie było przesterów. Ale no, głośnik gitarowy nie jest najlepszy i on dość dobrze może zasymulować właśnie jakieś takie małe radyjko, które sobie gdzieś tam gra i zwłaszcza jak usuniemy sobie z niego bas, potem z tego dźwięku, no to rzeczywiście można uzyskać efekt takiego małego głośniczka, który no jakoś tam sobie gra, jakoś musi, bo gra.
2: Ten broadcast procesor, zdaje się, któryś miał też taki preset, który się nazywał Small Audio Speaker, jak dobrze pamiętam. I z tego nawet też można by było
0: skorzystać. To jest
2: skorzystać.
0: Jedno i jest też taka wtyczka JB, tylko teraz nie pamiętam, czy Omnisone, czy Isone chyba. I to jest symulator, zresztą zaraz sprawdzę, bo ja mam te wtyczki. Aha, tylko że muszę usunąć tego procesa. Isone i zdaje się, że Isone. Tak. I Isone to jest, zresztą zaraz tutaj spróbuję się przełączyć. O, teraz mnie słychać trochę ciszej, co prawda. Więc muszę się troszeczkę...
3: Spokojnie.
0: Zaraz. Gdzie to jest? O, mam... Czekajcie, ja sobie przygłośnię. Trosze. O, bez przesady. I tu jest właśnie jakiś taki preset typu Small Loudspeaker na przykład. Mono Laptop. Czyli w ogóle jakiś taki malutki głośniczek z laptopa. O, to jakiś JBS Favorite, czy jakiś duży głośnik JBL-a. Teoretycznie. Hi-Fi set w pokoju. Nawet słychać, że jest pogłos w takim pokoju. Mamy tu kanał mono, ale to jest jeszcze stereo. Jakiś, o, tu proszę bardzo, mamy płaski telewizor i dźwięk typu płaski telewizor gdzieś tam w pokoju. Także, no, tu są różne...
3: Mogę zadać jeszcze jedno pytanie?
0: Jasne.
3: Znaczy, mam takie pytanko, znaczy na Gold Wave jakoś tam to zapętlanie się, czy nam dosyć dało zrobić? Na przykład mamy sobie w Reaperze ambient jaskini, mam sample kroku, który jest tylko taki, tylko taki dźwięk, nie? Jak zrobić, jak na Reaperze zapętlić, żeby to było słychać, jakby jakaś osoba szła przez jaskinię? Znaczy wiadomo, że dodać echo, no to akurat wiem, ale jak ten krok zapętlić, w sensie ten dźwięk tego kroku, tego step takiego, prawda, tego...
0: Tak, to znaczy... jak zapętlić? Można...
3: Można da się, tak jak kiedyś tak robiłem, że...
0: Znaczy tak, można oczywiście wkleić kilka razy.
3: Kopi, wklej, nie? Że tak się...
0: Można oczywiście, to znaczy tak... Najlepiej byłoby w ogóle mieć klawiaturę sterującą. Ja rozumiem, że ty jej nie masz, natomiast gdybyś ją miał, to mógłbyś sobie załadować ten dźwięk do takiej wtyczki. Jest Resamplomatic taka wtyczka. Można tam załadować dźwięk i naciskając klawisze można sobie dokładnie sterować, jak no można jakby powodować te kroki i jakby naciskasz klawisz, krok wychodzi. Naciskasz drugi raz, masz drugie kroki i w ten sposób można przyspieszać, zwalniać bardzo łatwo i można to zrobić bardzo szybko w dodatku. Tylko oczywiście no to będzie ten sam krok. Ewentualnie jak chcesz zapętlić po prostu ten sample jako tako, no zdaje się, ale musiałbym sprawdzić, czy ja mam gdzieś jakiś taki króciutki sampelek. Na pewno mam. Tylko to bo na pewno...
3: Jest coś jak powtórz, nie? Tam wyznacza się, ile razy ma to być zapętlone. Ale to czasami tak. Brzmi, jakby ktoś młotkiem stukał po prostu.
0: No tak, dlatego, że to jest ten sam sample. I najlepiej zawsze kroki się robi z iluś sampli, żeby to nie był ten sam sample, tylko ileś podobnych.
3: Znaczy nie, mam kilka kroków, tylko po prostu, wiadomo, jak to zrobić, żeby to było... Bo więc jak masz kilka... tak, że robię, wklejam krok, robię go na lewo, potem drugi krok wklejam i robię go na prawo, nie? Wiadomo, że to tak chodzi.
0: No to rzadko kiedy się robi w ten sposób, to raczej w grach się tak robi, a nie w słuchowiskach.
3: Ja się trochę inspirowałem Funky Kowalem, przepraszam, jeśli to takim słuchowiskiem Funky Kowal, gdzie prawda, bohaterowie idą na początku i prawda, ta osoba jedna...
0: Czy można oczywiście tak robić?
3: No, tak sobie jakby idą.
0: Nikomu nie broni. Aczkolwiek no tutaj zawsze najlepiej mieć no właśnie jakieś MIDI, bo bo w ten sposób można sobie nawet zrobić w jakimś SF, wiesz, są oprócz tego Resamplomatic, jak chcesz to robić rzeczywiście tak troszeczkę lepiej, jest taki sampler SFZ, to się nazywa, tam się robi sample, takie zestawy sampli w notatniku i potem to się odtwarza i można wtedy zrobić powiedzmy kilka klawiszy z różnymi krokami. Mhm. I po pierwsze można zrobić kilka klawiszy z różnymi krokami i sobie naciskać jakoś tam losowo, a druga rzecz, można zrobić jeden klawisz i dać losowe kroki, znaczy, że za każdym razem odzywa się inny sample. Mhm. Tam jest coś takiego, tam jest w ogóle dość dużo, tylko to trzeba wpisać po prostu wszystko z parametrami, że tam low-key równa się tam, powiedzmy, jeszcze numer klawisza, gdzie zdaje się, że C wielkie to jest klawisz numer 36 i tak dalej, i tak dalej. Mhm. I to trzeba sobie wszystko liczyć. Także no nie zawsze to jest takie fajne.
3: Bez tej klawiatury sterującej no to chyba zostaje kopii i wklej, prawda? Po prostu.
0: Bez klawiatury sterującej no albo można teoretycznie ręcznie, znaczy wpisać, że item trwa tyle, zacząć to lupować, znaczy zrobić, żeby to się lupowało, no i teoretycznie też to się da. Więc no w ten sposób. Inna rzecz, że teraz takie najtańsze klawiaturki, które są oczywiście no może niezbyt jakoś fajne muzycznie, natomiast da się je wykorzystywać, kosztują no powiedzmy 160 zł. Korg na przykład robi. To się nazywa, to jest taka seria Nano. Jest Nano Key, Nano Control i Nano Pad, zdaje się. To Nano Key to jest taka to jest klawiatura, która zdaje się ma dwie oktawy, jest w ogóle maluteńka. Ona jest w zasadzie tam nie wiem, ze 20 cm ma długości, więc jest niewiele większa od smartfona, czy tam 20 parę centymetrów. Ono ma bardzo malutkie klawisze, bardzo płaskie. To jest naprawdę, ono ma chyba centymetr czy 2 centymetry grubości, czy jakoś tak. I to wygląda jak taka zabawka dla dzieci. To ma USB, to się podłącza do komputera i można sobie tym sterować. I to właśnie kosztuje, zdaje się, 200 zł, czy jakoś. Nie pamiętam dokładnie w tej chwili, ile to kosztuje, ale myślę, że właśnie do takich zastosowań, żeby sobie właśnie sterować jakimiś krokami czy czymś, no to by było.
3: Mhm. Dziękuję bardzo.
0: Dzięki. Okej. Dobrze. To mamy, właśnie tutaj też Rafał tutaj nam to napisał. Tak, i też Rafał tutaj jeszcze zapytał, że jakaś osoba mówi przez mikrofon w sali, tylko teraz tak, no, można oczywiście dodać pogłos. I tych wtyczek spogłosowych jest też bardzo dużo. No chociażby jest taka wtyczka jak Ambience się to pisze. Ona ma kilkadziesiąt różnych presetów, ma dość sporo ustawień i można tu sobie różne sale no, wybrać, powiedzmy. No więc nie wiem, czy o co chodzi. No bo jeżeli chodzi o to przez mikrofon w sali, czyli żeby było jeszcze słychać, że to idzie przez jakiś system nagłośnieniowy, no to albo jeszcze zaprząc do tego to Isonę, żeby tam był ten głośnik słychać. No, albo nie wiem, no to są takie rzeczy, no generalnie słuchowiska to nie są i w ogóle dźwięk w filmie to jest coś takiego, gdzie trzeba troszeczkę tutaj jakąś kreatywnością pewną jakąś taką się wspomagać, bo
2: Reaper nie ma funkcji mów przez mikrofon w sali przycisk.
0: Tak, zresztą w ogóle tak, to znaczy mów przez mikrofon w sali to jest ewentualnie opcja dla w programach typu zmień swój głos i poczuj się jak Dark Vader, tak? Czy coś tego typu. Natomiast profesjonalne programy raczej takich opcji nie mają. Niektóre ewentualne rozwiązania rzeczywiście do do telewizji, mogą coś mieć, ale też na pewno nie wszystko, bo nikt wszystkich sytuacji nie przewidzi. Jest na przykład taki pogłos, co się Altiverb nazywa. To jest taki pogłos, który kosztuje 2000 zł i on jest też, on jest używalny albo w studiach, żeby symulować konkretne pomieszczenia, typu bardzo znane studia nagraniowe, sale koncertowe, katedry tudzież kościoły, ale oprócz tego ta wtyczka też ma zastosowanie takie właśnie telewizyjne, filmowe, czyli są na przykład, jest pogłos typu Ford Transit, czy inne tego typu. I po prostu to bazuje na tak zwanych odpowiedziach impulsowych. To jest taka technika, jak to się mówi, zdejmowania z pogłosów z realnych pomieszczeń. I można mieć rzeczywiście autentyczny pogłos, nie wiem, katedry Notre Dame, albo opery Sydney, albo jakiś tego typu pomieszczeń. I one są faktycznie nagrane w tych pomieszczeniach i no, potem przetwarzane w taki sposób, aby można było z tych realnych przestrzeni jakby skorzystać. I tak samo właśnie w jakichś samochodach zostało nagrane, w sypialniach jakichś różnych domów. I tak tych tak zwanych odpowiedzi impulsowych jest kilkaset i można tego sobie jakoś używać, zmieniać i tak dalej. No tylko to kosztuje.
2: To właśnie na YouTubie pojawił się taki wpis od użytkownika dokumenty.pl i pytanie takie. Może pokażesz, jakie efekty do głosu używasz? Pozdrawiam serdecznie.
0: Jakie efekty do głosu używam? Ja różnych efektów używam, bo no to też zależy. Znaczy tak, no do podcastów, jak mam obrabiać podcast, no to jest często jakiś korektor i tych korektorów mam kilka, no to nie wiem, żeby pokazać korektor, to by to większość słuchaczom i tak to nic nie powie, a słuchacze profesjonalni podejrzewam, że i tak znają większość tych korektorów. Oprócz tego jest taki procesor, który dość często używam. Tam też jest właśnie korektor, jest filtr dolnozaporowy, czyli górnoprzepustowy, to się nazywa TDR Nova. On jest darmowy i dość fajny. Do tego, żeby wszystko jakoś nam dynamicznie wyrównać, no to używam z reguły Loudmax. Loudmax. Też darmowa wtyczka, ale dość fajna. Taki sobie kompresorek. I od pewnego czasu mam również wykupiony RX Elements. I tam między innymi jest coś, co się nazywa Voice Denoiser, czyli taki odszumiacz domowy, który no nawet nieźle się potrafi sprawdzić i rzeczywiście do głosu potrafi być całkiem niezły i też nie jeden podcast tym Voice Denoiserem potraktowałem, żeby troszeczkę wyciszyć tło, jeżeli tego tła była jakaś trochę za duża ilość. I do podcastów głównie tego używam. Bardzo rzadko nagrywam takie wokale studyjne, raz, że nie ma warunków, no więc po prostu raczej się w to staram się nie bawić, bo po prostu nie mam tego gdzie zrobić. Także no tak to mniej więcej wygląda. Co nie znaczy, że to są efekty najlepsze. No to jest takie coś, co jakby w takiej pracy, powiedzmy, z podcastami, no to gdzieś tam się po prostu zdarzają.
2: Też na przykład w Tyflo Podcaście w naszych archiwach jest audycja o wtyczkach Waves, które z Darkiem Marchewką tak pokazywaliśmy. I tam na przykład to są akurat płatne rozwiązania, ale część jest takich wtyczek i to myślę, że jeżeli ktoś tam będzie chciał za to parę złotych zapłacić, a w sumie się specjalnie nie narobić, a efekt mieć, to są te One Knob. Tak,
0: znaczy,
2: One Knob.
0: W ogóle Waves to ma tych wtyczek chyba ze 200 albo 300.
2: Tak, ale bardziej chodziło mi, wiesz, o to, że trochę to jest poniekąd odpowiedź na pytania od Rafała, myślę, jak zrobić coś, po prostu jakąś jedną konkretną rzecz. I być może na przykład te Wavesy, tym One Knobem, które po prostu jest wtyczka dedykowana do jednego zadania. I czasem być może właśnie komuś coś takiego wystarczy, jeżeli nie chce w tym momencie za bardzo skupiać się na tym, jak to ustawić, a jak to dostroić, bo na przykład niespecjalnie ma o tym pojęcie.
0: To się zgadza, tylko to są z reguły Waves akurat robi wtyczki typowe do obróbki muzyki. Czyli to będzie, powiedzmy, pogłos albo w ogóle ładno, nie, wokal, bo nawet są takie wtyczki, które po prostu mają być do wokalu i po prostu to jest to, co najczęściej się używa do wokalu. Jakiś pogłos, bramka, chorus, kompresor, coś. Jest kilka jakichś takich presetów do wokalu i można, no nie wiem czy większość, ale jakąś tam część wokali przez to przepuścić, regulując dosłownie kilka ustawień w tym całym takim procesorze, który składa się z kilku różnych takich efektów, który ma w sobie i taki sygnał już nadaje się do tego, żeby to jakoś tam brzmiało, powiedzmy. Także no Wavesy raczej przeważnie, oczywiście nie mówię, że tylko, ale większość wtyczek Wavesa dedykowana jest do tworzenia muzyki, a nie do tworzenia no nie mówię, że słuchowisk, bo do tego w ogóle wtyczek nie ma, jeżeli są to raczej do filmów, ewentualnie gier. No i w ten sposób chyba przeszliśmy przez wszystkie pytania, przynajmniej te, które udało mi się zapisać. Choć wydaje mi się, że gdzieś coś jeszcze było, ale teraz... Ale może i nie. No w każdym razie... Także... No tak, no chyba... Chyba tyle.
2: Ja jeszcze miałem jedno pytanie i tak naprawdę poniekąd też udało mi się znaleźć na nie odpowiedź. To pamiętasz, Tomku, o czym rozmawialiśmy. Ja... I to myślę, że może się części osób też przydać. Mianowicie Reaper a Video.
0: A tak, bo Reaper a Video. Reaper potrafi nagrywać wideo i to wideo jakoś obrabiać. I z tego, co się doczytałem na stronie, jest w ogóle taka strona reaperaccessibility.com. I to jest bardzo fajne źródło artykułów o Reaperze, takich dla niewidomych. Oczywiście strona jest po angielsku, ale strona jest tak pisana, że te tłumacze różne powinny też sobie z tym dać radę, więc nawet jak ktoś nie zna angielskiego, powinien sobie poradzić. I to jest wtyczka, i to jest strona, na której między innymi jest napisane, jak pracować z wideo przez osoby niewidome. Oczywiście tam nie będzie nie wiadomo jakich działań związanych z wideo, bo wszystkiego po prostu i zwyczajnie nie zrobimy. Ale tak zwyczajnie mamy, nie wiem, filmik nagrany przez siebie i chcemy z nim zrobić coś, żeby, no nie wiem, chociażby wyciąć kawałek. I z tego co wiem, no po prostu ładuje się item na ścieżkę. Ten item się obrabia jak audio i takie wideo można również wyrenderować i powinno teoretycznie no to się wyrenderować. No oczywiście tam jest, Reaper ma swój wideoprocesor, który tam ma różne jakieś tam efekty. Podejrzewam, że dla profesjonalisty to będą raczej zabawki, a nie efekty. Albo jakieś takie, no jakoś taki absolutny, ale to absolutny must have i też nie wiadomo, czy dokładnie cały. Natomiast możliwe, że nam coś się z tego może przydać do tego, żeby miało to jakieś ręce i jakieś nogi.
2: Ja gdzieś wyczytałem, ale to być może już nie ma takiej potrzeby, ale gdzieś tam, gdzie szukałem informacji na ten temat, to wyczytałem, że jeżeli chcemy, żeby nam się ten materiał wideo wyrenderował rzeczywiście z wideo, to na ścieżce z tym materiałem, no zakładam, że mamy jednościeżkowe jakieś tam nagranie, to mimo wszystko warto sobie zapiąć ten wideoprocesor. Szczerze mówiąc, nie próbowałem bez, bo jak wyczytałem, że warto go zapiąć, to go zapiąłem tam na tę ścieżkę i muszę powiedzieć, że się wyrenderowało. Sprawdziłem OCR-em, bo to akurat był jakiś materiał, gdzie był tekst topiony w to wideo, więc po prostu sprawdziłem, czy jak wyciąłem kawałek, to czy ten tekst został. I on rzeczywiście został. Nie wiem, jakby to wyglądało, jakbym tam chciał, powiedzmy, jakiś film przycinać, ale w każdym razie no, udało mi się coś takiego zrobić, że wyciąłem
0: czyli
2: kawałek,
0: zawsze lepiej
2: zapisałem.
0: To, lepiej zawsze już. To mieć, tak. Na wszelki wypadek.
2: Wideoprocesor to się nazywa, to jest u mnie przynajmniej, to jest w ogóle pierwsza wtyczka na liście VST.
0: I też dość ciekawą rzecz tutaj napisał ktoś w tym artykule, bo powiedzmy, że mamy trzy filmy i mamy trzy filmy na trzech różnych ścieżkach z jakiegoś powodu, to z tego, co tam było napisane na stronie, renderować się będzie tylko ten materiał, który jest na pierwszej ścieżce. Znaczy, Reaper chyba nie ma czegoś takiego, że możemy sobie podzielić ekran na dwa i tam w jakiejś połówce robić to, w drugiej połówce robić tamto, albo jeżeli nawet jest, no albo to jest dla nas niedostępne, albo ktoś o tym nie powiedział, że jest. Ja szczerze mówiąc nie bawiłem się w obróbkę wideo, także nie mam pojęcia, jakby to wyglądało.

0: Jakieś będą też inne tematy, takie, na które fajnie by przygotować sobie pytania, odpowiedzi, niekoniecznie muzyczne, ale jakiekolwiek inne, technologiczne, kulinarne, nie wiem, związane z naszym życiem codziennym i powiedzmy zebrałoby się tu kilka osób, nie mówię, że ja, ale no, ktoś, kto się na tym zna i można by kilka takich audycji zrobić, no bo jednak najważniejsze w tego typu inicjatywach, no to jest jednak to, żeby to było przydatne ludziom, a chyba nic nie jest bardziej przydatne niż odpowiadanie na pytania.
1: I żeby było komu zadawać te pytania.
0: I żeby było komu zadawać
1: was
0: te
1: nadzieja.
0: Pytania, oczywiście. Także no, czekamy na pytania odnośnie wszystkiego. No i chyba tyle na dzisiaj. Także no cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak przypomnieć, że ja jestem Tomek Bilecki. Michał Dziwisz tutaj czuwał nad tym, żeby wszystko szło dobrze. No i do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji przenośny radiomagnetofon z firmy Panasonic o modelu RX-M40. Jeśli ktoś z Państwa pamięta, w zeszłym roku omawiałem w pewnej audycji dwa przenośne radiomagnetofony. Dwa przenośne magnetofony. Jeden to był z firmy Sony, drugi z firmy Panasonic, takie właśnie płaskie. A tutaj nie. Tutaj będzie taki jamnik, jakby to powiedzieć, nie taki walizkowy, tylko taki, który ma taki zdecydowanie prostokąt stojący, który ma lewy i prawy bok ma krótszy, a tył i przód dłuższy, czyli to jest jakby taki, by to powiedzieć, prostopadłościan, który, proszę Państwa, stoi. W ogóle ten sprzęt Panasonica był, proszę Państwa, bardzo wytrzymały. Tak jak pamiętam z doświadczenia też trochę rodziny mnie to miało i dużo znajomych. No, przede wszystkim przeważały dwukasetowe Panasoniki na stereo. Ten jest jednokasetowy, jednogłośnikowy, taki przenośny, można było sobie tam włożyć do plecaka, czy gdzieś na przykład jechać, nie wiem, na obóz, tak żeby sobie posłuchać radia. Radio bardzo przyzwoicie gra, magnetofon tak samo. Mikrofon też tego magnetofonu jest naprawdę, powiedziałbym, że przyzwoity. Nie zawiera dużo jakiegoś szumu ani niczego takiego, więc tak jakby powiedzieć, jakby tamte magnetofony, które prezentowałem z Sony i z Panasonica, te takie leżące, były jakby, jakbym to określił, stacjonarnymi dyktafonami, jak teraz tak, teraz mi tak wpadło do głowy, takie określenie, to ten też z powodzeniem można jako taki dyktafon używać. Tego też z powodzeniem można było jako taki dyktafon używać. No przy czym mieliśmy jeszcze oczywiście na pokładzie radio dobrze grające. Dobrze też magnetofon z tego radia nagrywał. Radio sobie też, proszę Państwa, posłuchamy. I co więcej, niestety, proszę Państwa, nie udało mi się nigdzie w internecie znaleźć specyfikacji tego magnetofonu. Ale wydaje mi się konstrukcyjnie, że to jest tak przełom lat 80. i 90., no może pierwsza połowa 90., chociaż też tutaj głowy nie daje, dlatego że jakiś magnetofon tego rodzaju w katalogu w 2001 roku widziałem Panasonica, ale to tylko znam z opisu, nie wiem, czy chodziło o taki sam. Jedno, co mi tak wskazuje, że to może być jednak, mogło być jednak wczesne lata 90., to fakt, że w tych starych Panasonicach dwukasetowych przynajmniej było coś takiego, że z tyłu obudowa się jakby zwężała, czyli był taki jeden kwadrat, a z tyłu jakby było takie, no nie powiem wybrzuszenie, ale takie wzniesienie i ten kwadrat jakby się, proszę Państwa, zwężał. Te późniejsze konstrukcje z drugiej połowy lat 90. miały zaokrąglony głośnik bardziej, przynajmniej te

0: dwukasetowe i były i obudowy miały bardziej jednolitą, ten miał bardziej kanciastą. No i właśnie po tym poznaję. I tutaj głośnik też jest taki kwadratowy, i właśnie jak w tych starych. Dłuższy bok ma, proszę Państwa, 26 cm. Krótszy bok, proszę Państwa, ma jakieś 7 cm, a wysokość, proszę Państwa, zaraz bo tu jeszcze rączkę trzeba, albo może tutaj przyłożę, będzie łatwiej. A wysokość, proszę Państwa, to jest jakieś 10 cm. Nie no, 12 cm wysokość. Waga, no też nie wiem, ale tak wydaje mi się, że jakieś 75 deko, jakieś 70 deko, pół kilo. No pół kilo to tak myślę, no tak mniej więcej. Tak sądzę, on tak przypomina może jakby ktoś sobie skojarzył kamery na małe kasety, które były kiedyś 8 mm, tudzież VHS-C. Przechodzimy do opisu. Na samej górze magnetofonu, idąc od lewej strony, mamy, proszę Państwa, przyciski. Jest oczywiście jak najbardziej standardowy układ, jaki był we wszelkiego rodzaju sprzęcie tego typu. Najpierw jest pauza, później jest stop. Ten stop jest również ejectem. Naciśniemy, otworzyła się kaseta bezgłośnie. Jeszcze raz, może. No właściwie nie słychać, żeby się otwierała. W niektórych to bardzo odskakuje, ale to podejrzewam, że też jest kwestia tego, na ile jest wyeksploatowany. No ten egzemplarz widzę, że był zadbany bardzo i mało używany, bo nawet też i głowica widzę, że jest w dobrym stanie. Tak jak mówię, nawet nic nie musiałem z nim, proszę Państwa, robić. Obok jest przewijanie w prawo. Nacisnę. Nacisnę stop, czyli wrócę do stopu. Przewijanie w lewo. No tak, nie ma kasety, więc się nie włączy. I teraz obok przewijania w lewo jest, proszę Państwa, start. Stop. Obok startu jest nagrywanie, też nie włączymy bez kasety. Czyli przypominam jeszcze raz. Pauza, stop, przewijanie w prawo, przewijanie w lewo, start oraz nagrywanie. I tak więc układ jest standardowy, ale co jest ciekawe, ja tego nie pamiętam, że ja tego teraz sobie uświadomiłem, nie powiedziałem w audycji, ale sprzęt właśnie marki Panasonic miał, proszę Państwa, mechanizm ze wspomaganiem. Czyli jakby to powiedzieć, no niby miękka mechanika, tak, ale nie tak do końca, bo oczywiście nie były to przyciski Full Logic, tylko normalne. Ale proszę posłuchać, wciskam start. Właśnie. Czyli jest jakby ze wspomaganiem. A teraz wyłączę z prądu i wcisnę bez prądu. I proszę posłuchać, co się będzie, jak będzie się zachowywał. Uwaga. Dołączam prąd. O. Czyli tam już, i oczywiście jeszcze tak, dobrze, to może wyłączę jeszcze raz, wyłączę z prądu, nacisnę start, jak z głowicą, aha, głowica ruszyła mimo wszystko, ale nie ruszyła do końca. I dopiero jak magnetofon dostał prąd, głowica jeszcze się opuściła odpowiednio, czyli jest jakby to powiedzieć, gdzieś tam kiedyś w jakiejś specyfikacji było to ujęte jako mechanika ze wspomaganiem. Ja zapomniałem o tym powiedzieć, ale jeden z techników ten technik z twardą mechaniką, zdaje się, z tego co pamiętam, to miał. I też, proszę Państwa, miał to ten Panasonic płaski, o którym Państwu opowiadałem. No nie pamiętam, czy chyba już nic innego tego nie miało. Na przyciskach jeszcze, jakby tak powiedzieć, przyciski mają symbole odpowiednie, które można wyraźnie wyczuć. Takie, jakie są na takich symbolach, na przyciskach właśnie, zgodnych z przeznaczeniem. Czyli przy pauzie oczywiście są dwie linie pionowe, przy stopie jest kwadrat, przy przewijaniu w prawo jest no, strzałka w lewo akurat, no, tak jest. Przy przewijaniu w lewo jest strzałka w prawo. Przy starcie jest takie jakby przekręcona o 90 stopni litera. Nie o 90, przepraszam. Chociaż nie, no. Przekręcona o 90 stopni litera L pod kątem ostrym. I przy nagrywaniu jest oczywiście kółko. Nie ma tu wgłębień, bo przy niektórych są wgłębienia, jak są te symbole. Tutaj jakby są nakreślone linie. No oczywiście one się tam nie połamią, one z niebie stanowią integralną część, ale tak integralną część tej klawiszy, ale tak w dodatku, tak jakby te symbole na tych klawiszach były naklejone, choć rzeczywiście one się fabrycznie trzymają, nie ma tu z nimi żadnych problemów. Jeżeli pójdziemy, proszę Państwa, dalej za przyciskami, to już nic nie będziemy mieli, ale jeżeli się przesuniemy nad przyciskami, a dokładniej między przyciskiem przewijania do tyłu a startem, przesuniemy się po linii prostej do góry, znajdziemy kontrolkę. Ta kontrolka chyba, zdaje się, wskazuje na... Nie wiem, proszę Państwa, dokładnie co to jest. To jest chyba kontrolka poziomu baterii, bo magnetofon może działać na, oczywiście na czterech bateriach. Baterie R20, czyli te takie najgrubsze, okrągłe. Później dalej, proszę Państwa, jest gniazdo słuchawkowe. I tutaj zaznaczam dla informacji, że gra tylko jedna słuchawka. Więc na potrzeby Tyflo Podcastu będę, proszę Państwa, musiał te kanały skopiować. Na górnej części, nad tymi przyciskami, oczywiście przed tym, przed tą kontrolką gniazdem słuchawkowym nic nie było, więc lećmy dalej już po tej linii. Mamy przełącznik. Przełącznik najbardziej w lewej, z lewej strony to jest kaseta.
1: Mniejsza, bo jak się mówi jak?
0: No, ściszę może. Albo może tak zostawię. To jest kaseta. Jeżeli się przełączy na środek, będzie UKF. Jeszcze bardziej fale długie. Ale wróćmy do kasety. Obok tego przełącznika jest drugi przełącznik, który to jest barwa tonu, skokowa. Po lewej wyłączone, po lewej niskie tony, wzmocnione niskie tony, po prawej wzmocnione wysokie tony. No generalnie chodzi o to, że wycisza, no tak naprawdę to wycisza niskie tony tylko. Przepraszam, wycisza wysokie tony. Czyli jak jest kaseta, która jest jakoś tam źle nagrana, albo radio nam bardzo źle odbiera, nie można ustawić, to można sobie to zastosować. Obok jest, proszę Państwa, bardzo mały potencjometr głośności. W prawym górnym rogu wyjmuje się teleskopową antenę. Ja ją, proszę Państwa, wcześniej wyjąłem, ale ją włożę, żeby Państwo zobaczyli, jaki wydaje dźwięk. Antenę oczywiście można złożyć i zaczepić, tak żeby nam nie spadła. I teraz może tą antenę teraz odczepię i wysunę. Jest dosyć krótka, ale gra dobrze. Radio gra dobrze, antena jest dosyć krótka. Jest teleskopowa, składająca się z trzech członów. No i co nam tak naprawdę jeszcze zostało? Została jeszcze nam po lewej kieszeń kasety od przodu, a po prawej głośnik. Wyraźnie można wyczuć. Nie wiem, proszę Państwa, jeszcze gdzie tu jest mikrofon, ale to podczas prezentacji dojdę, bo coś tutaj, proszę Państwa, jest takiego z przodu na głośniku w prawym górnym rogu, ale nie wiem, czy to jest logo, czy mikrofon, czy tylko logo. Ale czy logo i mikrofon. Ale to zobaczę podczas prezentacji. Z tyłu mamy oczywiście klapkę na baterię i mamy jeszcze jeden przełącznik. Tu jest BP1 i 2, ale jeszcze, że mówiąc, nie wiem co to jest i trochę nie bardzo chcę tego ruszać. Na chwilę włączę radio, zobaczę, no może.
2: Ale stosunek takiego spokoju.
0: A, proszę Państwa, to chyba jest tak, że to jest przełącznik, którym albo, jeżeli włożone są baterie, tu jest wprawdzie kabel wyjmowany, więc no nie wiem dlaczego tak jest, ale tak jest. To tak, no to rzeczywiście musi być, proszę Państwa, konstrukcja z pierwszej połowy lat 90. mi się teraz wydaje, dlatego że miałem kiedyś coś takiego, nie Panasonica, z Hitachi z kolei miałem, też tak miał, tylko tyle, że tam kabel był na stałe przyrutowany, więc tam trzeba tak było robić, że był przełącznik na baterię lub na zasilacz sieciowy. I na dole jest, i tu jest najprawdopodobniej tak samo. Nie mam baterii, żeby to sprawdzić, ale tak mi się wydaje. Bo często było tak, że jeżeli coś było na bateriach, to baterie się włączały urządzenie się przełączało pomiędzy zasilaniem bateryjnym a sieciowym w momencie wyjęcia lub włożenia kabla sieciowego, zasilającego standardowego, a tutaj nie. Tutaj widocznie jest tak, że należy samemu przełączyć. Dlatego stawiam, że jednak raczej to jest model z pierwszej połowy lat 90. Z tyłu, w lewym dolnym rogu, mamy gniazdo na kabel zasilający. Przez całą długość magnetofonu wyraźnie przechodzi, jest zaczepiona rączka. Może włączyć na chwilę radio.
2: Podobnie. I widziałam reakcję ojca, który po prostu przymknął oczy.
0: Przez całą długość radia przechodzi, proszę Państwa, rączka do trzymania. Tu wcześniej złożyłem antenę, bo inaczej by się nie dało tej rączki dobrze podnieść. Można na przykład zrobić tak, że podnieść tę rączkę pionowo i z tym radiem trzymać i wtedy wysunąć antenę. Musiałem antenę, proszę Państwa, wcześniej złożyć, bo inaczej rączka by przeszkadzała. Więc teraz, jeżeli położę rączkę, no to nie da się położyć, bo ona się będzie opierać o antenę. No, radio mogę włączyć. Radio gra. No, ale teraz antena przeszkadza w sumie. A w ogóle mam, proszę Państwa, pomysł jeszcze, żeby nagrać fragment tego utworu i sobie zobaczymy, jak będzie to grało. Tutaj ze względu na ZAX nie będziemy tego słuchać podczas nagrywania. Ja tylko go włączę. Co się dzieje? Przepraszam. Ja tu w ogóle przygotowałem sobie przed audycją czystą kasetę. O, już włączyłem, już się nagrywa. Tak jest oryginał. Okej, okay. No to niech się nagrywa. Ja chwilę jeszcze Państwu poopowiadam. Można jeszcze tą rączkę oczywiście trzymać ze złożoną anteną. I tylko, że tak jak mówię, ta rączka przechodzi pod kątem i właśnie jak się ruszy, to antena przeszkadza, więc trzeba ją składać. Kaseta jest żelazowa. No nie jest nowa ze sklepu, ale jest sprawna, więc tutaj możemy śmiało zaufać i posłuchamy. Z prawej strony na krótszej ściance mamy pokrętło do wyszukiwania stacji, ale teraz nie będziemy zmieniać, więc tak. Także tutaj może teraz może jeszcze zrobimy tak, że pokażę Państwu, no to może przerwę nagrywanie i poczekam, aż ten utwór się nagra do końca i zaraz Państwu dalej jeszcze pokażę. Okej. Dobrze, już proszę Państwa wyłączyłem, a teraz posłuchamy sobie czegoś innego. Poszukamy sobie innej stacji.
3: One już w dodatkowym czasie.
0: Może jakieś muzyki? Teraz kawałek tego nagramy. Zrobiłem, proszę Państwa, tak, że wcisnąłem stop, teraz włączyłem start, więc taki dźwięk się nagrał, jak jest stop, ale teraz załóżmy, już więcej tego utworu nagrywać nie chcę. Zrobiłem pauzę, szukamy czegoś innego. I kawałek tego sobie nagramy.
4: Bardzo młodzieżowe, tak.
3: Natomiast serię stop. Koncertów po Józefie jest...
0: W ogóle ja myślę, proszę Państwa, że zrobimy może tak, że ja na samą górę przesunę skalę, bo skala jest dosyć obszerna, także myślę, że znajdziemy sobie trochę stacji. I teraz po kolei. Idziemy w dół.
5: Jest ogień. Mówię wreszcie dość, bum. Późno wiem, lecz lepiej niż separatyści w składzie Krystian Gryglewski, Michał.
6: Będzie ukonstytuowany na
7: amerykańską, europejską kontrkulturą i latami 60., że te europejskie.
0: Tu proszę Państwa, przepraszam za zakłócenie, ale komputer jest włączony, więc nie zawsze możemy mieć dobry odbiór.
7: Zakorzenione w krytyce.
0: Szukamy dalej.
2: Albo nawet bym powiedziała, może i niewierzący.
8: Wiemy, czasem to

0: nieodbralny. Zostaję szoku w 2000 roku. Za to zbalmy mura, nie elabora eksperymentalna.
1: Zyskała taki niezależny artysta.

0: Teraz długi, ale tutaj za wiele nie znajdziemy. Nie wiem, proszę Państwa, czy to radio było przestrajane, czy nie, aczkolwiek to jest zachodnie, więc raczej miało górny UKF fabrycznie. Bo nie wiem, czy ono było robione na zachód, czy na Polskę. Nie, tu raczej nic nie znajdziemy, już nie szukajmy. Zresztą i tak tamta prezentacja była i tak już za długa, mi się wydaje, też. Teraz może cofniemy kasetę. Może nie do końca, bo tam dosyć obszerny fragment jest tego utworu fortepianowego i słuchamy, jak on się nagrał. No, trochę tam było źle ustawione. Może jeszcze kawałek. Tu oczywiście też można przewijać na podglądzie, ale ja tego przewijania na podglądzie Państwu nie polecam. No tutaj pozwolę sobie przewinąć, żeby Państwu pokazać i znaleźć tamten fragment, gdzie się utwór kończył.
1: Słuchamy Radio Maryja. Well, I asked him while he shined my shoes how to keep from getting the blues. Grand as he raised his little head, he popped a shoe shine a racket. Młodzieżowe wówczas trio, prawda?
2: Bardzo młodzieżowe, tak.
1: Natomiast serię...
0: Dobrze, przewijamy kasetę na sam początek. I zaraz pokażę Państwu nagrywanie z mikrofonu. Jeszcze tylko... Po przewinięciu magnetofon się wyłączył. Start. Wystarczy wcisnąć nagrywanie. Przycisk nagrywania uruchamia od razu przycisk play. Wydaje mi się, że mikrofon, proszę Państwa, jest tutaj, ale nie jestem pewien. Zaraz to sprawdzimy. OK. Stop. Teraz, proszę Państwa, jeszcze raz start. Pauza. Wyłączona pauza. Stop. Przewijamy, odsłuchujemy.
3: Przycisk play. Wydaje mi się, że mikrofon, proszę Państwa...
0: Dosyć długa rozbiegówka była.
3: Przycisk play. Wydaje mi się, że mikrofon, proszę Państwa, jest tutaj, ale nie jestem pewien, zaraz to...
0: Tak, tutaj.
3: Okej. Okay. Stop. Pauza. Wyłączona pauza. Stop.
0: OK. Ponieważ dużo gadałem, spróbujemy nagrać sam szum mechanizmu.

Stop. Nagrywanie. A, przepraszam, miałem nie mówić. To była teraz pauza. Okej. Słuchamy.

0: Nagrywanie.
1: Okej. Okay. Teraz może jeszcze, proszę Państwa, zrobimy coś takiego, że posłuchamy tego wszystkiego, co posłuchaliśmy. Posłuchamy bezpośrednio z magnetofonu, czyli wejściem liniowym podłączamy magnetofon.
0: Nagrywanie.

0: Natomiast serię...
1: Słuchamy Radio Maryja.
2: Za młodzieżowe, tak.
3: The corner of the dirty street. Well, I asked him while I shined my shoes how to keep from getting the blues. Grand as he raised his little head, he popped a shoe shine racket.
0: Młodzieżowe wówczas trio, prawda?
2: Bardzo młodzieżowe, tak.
0: Natomiast serię...
4: Jak Państwo słyszą, magnetofon bardzo ładnie nagrywa i bardzo ładnie odtwarza. No więc myślę, że teraz przyszedł już czas na odsłuchiwanie tradycyjnych próbek. Zacznijmy może oczywiście od kasety żelazowej. W ogóle posłuchamy tylko żelazowej i chromowej, bez Dolby i w Dolby B. I najpierw, proszę Państwa, posłuchamy tego bezpośrednio przez... Znaczy nie. Najpierw przez wejście słuchawkowe, przez wyjście słuchawkowe, a później bezpośrednio przez wzmacniacz, a później bezpośrednio przez głośnik magnetofonu. Słuchamy.
5: Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.

0: Proszę Państwa, zapomniałem Państwu jeszcze tak szybko pokazać wysokich i niskich tonów, także już można powiedzieć, że na zakończenie niniejszej audycji, tak więc już tutaj nie będziemy odsłuchiwać całych próbek, tylko tutaj jeszcze Państwu na chwilę tylko pokażę. Akurat niedobry fragment. Teraz wyłączone wysokie tony. Wyostrzone wysokie. To wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję już Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Dobry wieczór. W kolejnym Tyflo Podcaście witam serdecznie. Ala Witek z tej strony. Jak zwykle jest mi niezmiernie miło, że zechcieliście Państwo spędzić kolejny czwartkowy wieczór w naszym towarzystwie. Naszym, czyli mojego dzisiejszego gościa i moim, a gościem jest Magdalena Rutkowska. Witaj, Magdaleno.
3: Dobry wieczór. U nas deszczowo bardzo.
2: A u nas ciepło i już mniej wietrznie niż było. No, nie zważając na pogodę i na porę, że tak powiem, porozmawiamy sobie dzisiaj o kuchni wegetariańskiej. Myślę, że to bardzo ciekawy temat do rozmowy. Mnie osobiście bardzo interesuje. Mam nadzieję, że dzięki temu, jak Magda o tej kuchni wegetariańskiej będzie opowiadała, zainteresuje również Państwa. To cóż, Magdo, tak na sam początek, gdybyś mogła nam troszeczkę rozjaśnić w kwestiach samych pojęć, co to jest weganizm, wegetarianizm i jakieś tam jeszcze inne podziały, lakto-owo i tak dalej. Jak to wszystko wygląda?
3: Przygotowałaś się.

0: wegetarianie, którzy jedzą same owoce, znaczy nie są to stricte owoce, jak nam się kojarzą, czyli jakieś jabłka, gruszki i inne cytrusy, ale również orzechy, nasiona, czyli to, co roślina produkuje, no, no coś, co i tak z założenia miało być przeznaczone dla, do zjedzenia. Aha. Co spada na przykład z tego drzewa, co jest elementem zbioru, jakiejś strączki, tego typu rzeczy. Są też witarianie, którzy przestrzegają zasady, aby żywność była nie podgrzewana bardziej niż do 40 stopni, ponieważ według jednej z takich teorii żywieniowych, które korzystają witarianie, wtedy traci ta żywność no, swoje enzymy takie odżywcze, różne elementy. Tak, i są, no, specjalna jakby obróbka w tym momencie jest. Natomiast mój najpopularniejszy jest ten laktoowo-wegetarianizm. Czyli najłatwiejszy również chyba do zrealizowania tak naprawdę.
1: Aha, czyli wegetarianie, którzy nie jedzą mięsa, drobiu, ryb, a za to wszystkie produkty roślinne i jajka i mleko.
0: Jajka, mleko. Mhm. Różne przetwory.
1: To chciałabym, żebyś na początek podzieliła się takim osobistym punktem widzenia. Dla ciebie jakie zalety ma kuchnia wegetariańska?
0: Dla mnie osobiście.
1: Tak.
0: Zdrowotne, bo przede wszystkim dzięki kuchni wegetariańskiej ja zainteresowałam się w ogóle tak zwanym zdrowym odżywianiem. No siłą rzeczy, no bo kiedy ja zostawałam wegetarianką, to już było dawno temu, przez ponad pół życia jestem wegetarianką. Tak naprawdę informacji było niewiele, były słabo dostępne, zwłaszcza dla osoby niewidomej. Trzeba było sobie eksperymentować w domu. Oczywiście czasem odbywały się jakieś prelekcje, można było skorzystać, no, na przykład Światowy Tydzień Zwierząt w październiku, organizacje różnego typu, takie prozwierzęce robiły wykłady, prelekcje, jeżeli dałam radę tam się dostać i skorzystać z tego, no to jakąś wiedzę zdobyłam. Wiadomo, że z internetem nie było tak fajnie jak teraz. Teraz jest naprawdę ogromna dostępność informacji wszelakich, również przepisów oczywiście. Ja później pod audycją dam linki, bo w tym momencie no to trzeba by cały spis duży zrobić.
1: Ależ oczywiście.
0: Między innymi organizacja Viva Akcja dla Zwierząt, organizacja Empatia, to są takie dwie największe, jest ich oczywiście więcej, zajmują się wydawnictwami, publikacją wszelkiego rodzaju książek, poradników, zeszycików, robią akcje, robią warsztaty, bardzo ciekawe kursy. Są również akcje w internecie typu zostań wegetarianinem na 30 dni i wtedy po kolei, krok po kroku, każdego dnia jest prowadzone jakieś menu, żeby ludzie sobie mogli wypróbować, czy to im w ogóle pasuje, czy nie pasuje, na ile łatwo im przychodzi przygotowywanie posiłków i jak się z tym czują.
1: Jasne, to mam jeszcze...
0: Więc dla mnie rozwinięcie tego, w ogóle poznawanie też innych produktów, rozszerzenie bardzo mocno tych produktów. No, na przykład, nie wiem, czy Ala wiesz, że takich fasol różnego rodzaju, tych wstrączkowych roślin, no to jest około 300 gatunków. Oczywiście ze wszystkich jeszcze nie zdążyłam skorzystać w swoim życiu. Nie wszystkie są dostępne, ale naprawdę jest mnóstwo. No przecież nawet samej soczewicy już jest ileś, a można z tego robić wszelakie rzeczy, o czym później. Też zainteresowałam się przyprawami, zdrowym żywieniem jako takim. Dlaczego produkty razowe, dlaczego no coś innego. I to była taka moja osobista korzyść, plus to, że rozbudziło to we mnie ogromną pasję gotowania, eksperymentowania z tymi smakami, w jaki sposób po pierwsze naśladować coś, do czego jestem przyzwyczajona już smakowo, no bo mamy swoje tradycje z dzieciństwa, gdzieś tam smaki zostają różnego rodzaju i żeby to pasowało, z drugiej strony eksperymentować, szukać różnych nowych połączeń i smaków i to jest takie fajne, chyba to. No oczywiście był tutaj u mnie też aspekt taki ideologiczny, bo kocham zwierzęta i nie chcę ich zabijać, a skoro można żyć bez tego spokojnie i zdrowo, no to po prostu przystąpiłam do działania. A było to już teraz 17, 18 lat temu.
1: I rozumiem, nie żałujesz wyboru, jeśli chodzi o kuchnię.
0: Nie, absolutnie.
1: Jasne. To chciałabym, żebyś tak powiedzmy w odniesieniu do tej kuchni takiej klasycznej, już na konkretnych przykładach jakby opowiedziała nam, co wegetarianie jedzą, a czego nie jedzą, co jest takie absolutnie niedopuszczalne, jakiego rodzaju przyprawy i tak dalej, czy możemy stosować przyprawy, czy jakieś tłuszcze, czy ewentualnie jakieś wywary takie gotowe, jak to wygląda? Czy to, na co trzeba zwracać na przykład uwagę na opakowaniach?
0: Wybierając produkty, tak, gotowe.
1: Tak.
0: Troszkę łatwiej jest w UK, w Polsce powolutku to też

0: chodzi, gdzie musi być oznaczenie na każdym produkcie, włącznie nawet z butelką wina, które może być klarowane też z użyciem produktów odzwierzęcych. Jest oznaczenie, czy to jest dla wegetarian, czy dla wegan również. Wiadomo od razu, czy coś się nadaje dla tej grupy, więc już nie trzeba zbyt wnikliwie czytać, ale ja już mam taki nauk, więc sprawdzam w sklepach internetowych. Między innymi lubię to, że bardzo często są składy całe wypisane. Zresztą dobrze się tym interesować nawet z innych względów, tak po prostu zdrowotnych, żebyśmy wiedzieli, co jemy. Ty też zwracasz na to uwagę w swoich audycjach, bo to jest ważne. Czyli tak, kostki rosołowe, które zawierają, wiadomo, że i tak zawierają 1-2% mięsa czy coś, ale mimo wszystko, no tych wszystkich kostek rosołowych, które z założenia są mięsne, wegetarianin nie spożywa. Żelatyny nie. Natomiast są zastępniki, o czym później będziemy mówić, bo widziałam w spisie pytań, że będzie o zastępnikach, więc powiem, co zamiast żelatyny na przykład można. A żelatyna jest dosyć powszechnie dodawana, no nawet do jogurtów, chociażby do słodyczy.
1: Do galaretek, także
0: do galaretek. Tak, tak, tam gdzie nawet by się no, człowiek nie spodziewał, że to może być tam dodane. Więc tego typu rzeczy odpadają, ale jest mnóstwo produktów, z których się korzysta, bo przecież tak naprawdę zioła, przyprawy, mówię, cała grupa zbóż, warzywa, owoce, orzechy, tłuszcze roślinne. Oczywiście laktoowo-wegetarianie korzystają tu również z tłuszczów zwierzęcych, czyli tych mlecznych, no, czyli masło, sery, tego typu rzeczy wszystkie. Weganie nie. Weganie za to używają roślinnych odpowiedników, no, które oczywiście też są dostępne i to coraz łatwiej dostępne.
1: To taka myśl mi się nasunęła, Magdo. No. Czym weganin smaruje chleb?
0: Na przykład pastą ze strączkowców zrobioną. Tak, chociażby. No, bo są oczywiście też są produkty gotowe, które są zastępnikami produktów mięsnych. Jest to głównie chyba, tak mi się wydaje, że głównie zostało to pomyślane w ten sposób, że jeżeli ktoś dopiero przechodzi na tę dietę, albo tęskni za dawnymi smakami, albo też chciałby się zintegrować w grupie. Na przykład jest robiony grill i idziemy sobie ze znajomymi. Oni jedzą kiełbasę taką tradycyjną, a my sobie kupujemy naszą tam sojową z mykoproteiny albo z sejtanu po to, żeby nie kłaść tego bakłażana na ten grill czy innej rzeczy, tylko żeby również mieć taką kiełbaskę, ewentualnie hamburger. Nie, tutaj jest o wiele więcej tych rzeczy dostępnych, ale mnie w Polsce też zaczyna być coraz więcej dostępnych i myślę, że to się też będzie rozwijało i są coraz lepszej jakości, no bo nam się wszystkim kojarzy, no taka kostka sojowa, granulat, obleśne, coś, nie wiadomo co z tym zrobić w ogóle. Natomiast są produkty, które naprawdę mogą oszukać osobę jedzącą mięso na co dzień. Ja nawet spotkałam się z tym, że ktoś do mnie miał pretensje. Jak to? Pewnie jesteście wegetarianami, jesteście, a teraz przygotowałaś obiad i zaprosiłaś nas i przecież to mięso jest w tym jedzeniu. A to nieprawda była.
1: Aha, no tak. A dopytam cię jeszcze o jedną rzecz taką na marginesie. Byłaś ostatnio w Polsce. Czy miałaś jakieś doświadczenia z tym, co wszelkiego rodzaju lokale gastronomiczne oferują wegetarianom? Bo kiedyś to było tak, że jeśli przyszedł wegetarianin do jakiegoś tam, do jakiejś restauracji czy gdzieś, mógł sobie ewentualnie w ramach swojej diety zamówić co najwyżej sałatkę i wszystko, co było, jakieś zupy, tak, tak, albo naleśniki z serem właśnie. Cokolwiek było przygotowywane albo stricte z jakichś tam składników mięsnych, albo z użyciem takich składników pochodnych od zwierząt, tak? Jak to wygląda teraz? Bo rozumiem, że u siebie nie masz takich problemów.
0: To różnie bywa, szczerze mówiąc, bo jeszcze na jedną rzecz trzeba zwrócić uwagę. Na przykład co z tego, że ja sobie zamówię warzywa zasmażane, skoro one są tam wrzucane do tego samego oleju, na którym przed chwilą było smażone mięso. Na przykład.
1: No tak.
0: Więc na to trzeba uważać, ale jest dużo też lokalów typowo wegetariańskich i myślę, że nie, no w Polsce też. Nawet szczerze mówiąc, w Łodzi było więcej niż tutaj u mnie. Myślę, że jest więcej. Tu za to jest chyba oferta, tak po prostu w ramach normalnego lokalu są na przykład hamburgery i są również hamburgery wegetariańskie. Nasz znajomy między innymi ma taki lokal tutaj w Lisbon, gdzie ja mieszkam. I on ma w swojej ofercie coraz więcej. Dzięki nam zresztą wprowadził oznaczenie, że to jest też dla wegetarian, bo dla niego to było takie oczywiste, no jak ktoś chce przyjść, ale nie traktował tego jako elementu reklamy, a teraz już potraktował.
1: A, no to bardzo miło. Przyjemne, spożyteczne w takim razie. To co jest w takim hamburgerze wegetariańskim?
0: I teraz tak, albo mamy do wyboru gotowe produkty, czyli firmy, które wytwarzają takie hamburgery na bazie soi albo seitanu. Seitan to jest białko pszenicy, albo mykoproteiny. I to smakuje, wygląda, ma soczystość, ma smak, bo jest doprawiany przyprawami, naturalnymi przyprawami, bo tak naprawdę większość dań uzyskuje swój smak dzięki przyprawom. Nie? Flaki głównie smakują tak, a nie inaczej, poprzez gałkę muszkatołową i majeranek i tak dalej, tak? Odpowiednie przyprawy do jagnięciny też uzyskuje się ten aromat. I w tym wypadku baza jest nie mięsna, tylko właśnie roślinna, a przez dodatkowe... Znaczy, akurat część tych produktów również ma zastosowane na przykład jajka w środku albo, mhm. albo produkty mleczne, więc mówię, część
1: jest na wegetarian. Albo one wiążą też całość.
0: Też na przykład, więc część tych produktów jest dla wegetarian, część dla wegan, w zależności od firmy, no ale to już można sobie sprawdzić. Czyli albo tego typu są kotlety w środku, w tym hamburgerze, albo robią na miejscu, na przykład ze strączkowców, no bo też się da zrobić. Da się zrobić kotlety, pulpety, odpowiednio przyprawiając, bułka tarta i po prostu się robi. Nawet wersje wegańskie ja sama robiłam, więc dla osoby niewidomej również jest to do wykonania, wcale nie jakieś tam czasochłonne bardzo, no i niedrogie, bo my kupujemy te produkty, zresztą spotykamy często ludzi, którzy jedzą mięso, a przy okazji też kupują te produkty, no dlatego, że na przykład są, oprócz tego, że są smaczne, ale że też dosyć często są tańsze. Ja nie wiem, czy chyba nie ma jakiegoś specjalnego dofinansowania, wątpię, żeby było akurat na to. Do produktów organicznych być może, natomiast to nie zawsze są produkty organiczne, chociaż bywają, więc chyba dodatkowych dofinansowań nie ma, natomiast są tańsze od mięsa. No i tutaj faktycznie jest różnica, dlatego że w Polsce z reguły to są dosyć drogie rzeczy i jest to argument taki, no, który zniechęca niektórych. Nie? W zasadzie, no fajnie, mogę sobie kupić gotowe kiełbaski czy hamburger, nawet jeżeli to już jest dobrej jakości, tak? Bo nie zawsze jest dobrej jakości, ale jeżeli to jest dobre jakościowo, a można już takie zakupić, no to jednak te ceny cały czas bywają powalające, że bardziej się opłaca gotować w domu i smażyć i warzyć. Więc nie jest to aż takie trudne, ale może na samym początku przerażać, bo w zasadzie, o Boże, co ja teraz będę jadł, co ja zrobię, tak? Co rodzina zje przede wszystkim.
1: I czy w ogóle będzie coś do jedzenia?
0: I czy w ogóle będzie coś do jedzenia?
1: No tak, bo i tak może się zdarzyć, ale to oczywiście nie jest, że tak powiem, kwestią kuchni wegetariańskiej. W każdej kuchni początkujący, gotujący, że tak powiem, ma takie dylematy, czy w ogóle coś do zjedzenia będzie i raz jest, a raz nie jest, no po prostu. Dobrze, Magdo, to zapytam cię teraz o kwestię taką już bardziej praktyczną. Osoba gotująca czy zabierająca się za przygotowywanie potraw wegetariańskich. Jaki wachlarz ta kuchnia oferuje przepisów? Czy to są przepisy tylko na jakieś dania główne, obiadowe? Czy są również jakieś specjalne wegetariańskie desery,
0: wszystko,
1: przystawki?
0: Wszystko, tak naprawdę absolutnie wszystko. Pamiętajmy, że tak naprawdę większość ludzkości na kuli ziemskiej to nie są ludzie, którzy jedzą mięso. Tak? Najwięcej je się w Ameryce Północnej, na Południowej oczywiście też, chociaż to jest tam jeszcze osobny temat. I w Europie, natomiast w Azji, no oczywiście w tej chwili wyznacznik statusu to jest, ile możemy zjeść mięsa w Chinach na przykład. I dla nich to cały czas jest takim wyznacznikiem, że skoro jestem bogaty, to stać mnie na mięso. Im więcej mięsa mogę zjeść, tym jestem, no to znaczy, to świadczy o moim bogactwie. Natomiast tak naprawdę, nie, ponieważ to nie jest jakaś dieta wymyślona sztucznie przez kogoś, tylko czerpiemy z różnych wzorców, różnych kultur, z różnych miejsc na ziemi. I niekoniecznie oczywiście trzeba ciągle jeść dania kuchni jakiejś hinduskiej, tak? I nie tylko na orientalnie, bo również przetwarzamy nasze, no, takie rodzime zupełnie potrawy. Ale tak naprawdę ten wachlarz jest bardzo szeroki. Są i zupy, są i dania jednogarnkowe, i można robić kotlety, pulpety, do chleba oczywiście różne pasty, pasztety, pieczenie. Co tam jeszcze? Oczywiście farsze różnego rodzaju i do tego placki, naleśniki, które mogą być nadziewane w ten sposób, bo nie tylko na słodko, ale też na słono. Desery, ciasta, bułeczki drożdżowe nadziewane również mogą być nie tylko na słodko, ale i też na słono. Oczywiście sałatki, koreczki. No mówię, tak naprawdę, no co się chce, tego jest całe mnóstwo i można sobie eksperymentować.
1: Głównie kwestia tego, co jest się w stanie przygotować, zależy od inwencji, że tak powiem, twórczej, tak?
0: Twórczej, tak. Można kalafior przygotować na 30 różnych sposobów.
1: O, oczywiście.
0: I zrobić z tego... Słuchaj, no taki przykład, proszę bardzo, z kalafiora. Da się oprócz tego, że zrobić zupę, da się zrobić świetne drugie danie i to na wszelkiego rodzaju sposoby, bo albo w ramach takiej jednogarnkowej potrawy, czyli przesmażamy sobie cebulkę i czosnek na oliwie, wrzucamy, jeżeli to jest świeży kalafior, tak, no to będzie troszkę to dłużej trwało, a jeżeli to jest mrożony, to nie rozmrażamy, tylko wrzucamy, troszeczkę można podlać wodą i to się dusi. Przyprawy, jakie chcemy, jakie tam naprawdę odpowiadają. I do tego na przykład jakiś ryż. To jest no, taka podstawowa rzecz. Tak? Oczywiście ta dieta powinna być zbilansowana, żeby odpowiednia ilość była i zbóż z pełnego przemiału najlepiej. Oczywiście nie trzeba zawsze, jeżeli mamy ochotę czasem na biały makaron, czy ryż, czy bułkę, no to spoko. To tak jak w tradycyjnym żywieniu jest ta cała piramida żywieniowa, w której zresztą nastąpiły zmiany w ostatnich latach. Ale mówię, zasady zdrowego żywienia obowiązują jak najbardziej i też komponowania. Wiemy, które produkty mają więcej białka i tak, żeby je dobierać, żeby oczywiście mieć odpowiednią ilość witamin, mikroelementów i również tłuszcz, który jest ważnym elementem diety, szczególnie te takie nienasycone tłuszcze roślinne różnego rodzaju. No na przykład, jeżeli się nie je ryb, tak, no to omega-3 fajnie jest uzyskiwać sobie chociażby z oleju lnianego, albo jest też olej rydzowy, czyli z lnianki. On ma aż 54% omega-3. No, w ten sposób można sobie uzupełniać, jeżeli nie spożywamy ryb.
1: Jasne. Czyli mówisz, że pełen wachlarz potraw, to tutaj popytam cię o te składniki. Czym ta kuchnia wegetariańska stoi? Przygotowujesz sobie tam te swoje przystawki, przygotowujesz dania obiadowe, jednogarnkowe czy zupy. Tak powiedzmy na chłopski rozum licząc, jakiego składnika najczęściej używasz? Jaki ci najszybciej wychodzi, że tak powiem, z kuchni?
0: Kurczę, trudne pytanie. Ja generalnie bardzo lubię makarony, ryże i kaszę i staram się miksować tym. Ziemniaki traktuję troszeczkę bardziej jako składnik potrawy. Chociaż oczywiście też się zdarzają takie tak zwane tradycyjne obiady. Czyli w tym momencie najczęściej korzystam z tego gotowca pod tytułem eskalopki, jakieś tam steki, inne kotlety, nuggetsy. To są wszystko gotowe te produkty robione na przykład właśnie z mykoproteiny, które tutaj można kupić, są bardzo smaczne. Do tego ziemniaki i sałatka. Ale tak naprawdę niezbyt często. Raczej sama coś komponuję. I mówię, no jeśli chodzi o tę podstawę taką zbożową, no to właśnie najczęściej to jest makaron. Oczywiście razowy, tak? Różnego rodzaju, z różnych zbóż. Albo ryż, też różne gatunki, tylko że no z pełnego przemiału. No ewentualnie właśnie kaszę, które też bardzo lubię.
1: Drugi ja akurat element, kaszę też.
0: Tak. No to taka nasza polska tradycja. Krupy to krupy.
1: No, to już wiemy, jakie składniki przeważają.
0: To jest taka podstawa, tak? Wiadomo, że do tego są strączkowce, z których się przygotowuje i zupy, i pasty, i dokłada się do sosu. Są wszelkiego rodzaju warzywa.
1: Przepraszam cię, Magdo, a te strączkowce, które ty masz na myśli, to są jakieś specjalne gatunki przeznaczone do tych past, czy można robić z takich tradycyjnych, jakichś, nie wiem, szpara, groszek?
0: Tak, groch, fasola biała, soczewica, ciecierzyca, przeróżne tego typu rzeczy. No teraz jest mnóstwo i one wcale nie są drogie, także spokojnie. Taka paczka starcza na dużo, na wiele razy. Nie? Ja przeważnie robię pastę z jednej szklanki soczewicy. No przecież jeżeli kupię taką półkilową czy kilogramową paczkę, no to jest na ileś tych użyć.
1: Jasne, oczywiście, że tak.
0: Oczywiście oliwa z oliwek i inne tłoczone na zimno, nierafinowane oleje. Smażę na oliwie z oliwek albo na oleju rzepakowym naszym, który jest po prostu świetny.
1: Tak.
0: No to tam do sałatek oczywiście można dodawać i do tych past również, bo pastę najczęściej robię w ten sposób, że gotuję strączkowiec w niewielkiej ilości wody. Jeżeli to jest taki strączkowiec, który wymaga namaczania, czyli większość, to po prostu namaczam na noc i na przykład rano, w zależności od tego, kiedy mam czas, a najczęściej to do południa, gotuję pastę. Oczywiście odlewam wcześniej tę wodę. Są tutaj dwie szkoły. Odlewać, nie odlewać. Odlewać. Lepiej odlewać. I zalewać nową wodą i gotować. I w tym momencie już pilnuję tego, żeby jak najmniej wody zostało. Jeżeli wymaga dodatkowego rozdrobnienia, no to używam blendera. I jeżeli to ostygnie, no to w tym momencie dodaję oliwy, z oliwek ewentualnie jakiegoś tam innego, chociażby właśnie tego oleju rydzowego, tak? Który jest bardzo smaczny i właściwie wszystko, co jest nim przyprawione, smakuje imprezowo. Jak określiliśmy to najlepsze określenie tego, jak to smakuje, imprezowo.
1: No tak.
0: To oczywiście mówiłaś, przyprawy dowolne, tak? jakie tylko sobie tam wymarzycie, no bo każdy ma jakiś tam swój indywidualny gust, zioła, przyprawy, które można stosować i świeże, i suszone, jakieś mieszanki. Zresztą warto sobie robić mieszanki takie samodzielne. Nie bazować na tych gotowych, bo i glutaminian sodu często tam w środku jest i mnóstwo soli, a tych przypraw właściwych jest najmniej, więc już o wiele fajniej sobie nawet pojedyncze zioła i przyprawy dodać. Te, które trzeba rozmiażdżyć, to właściwie wszędzie można kupić takie moździerze. Mnóstwo czasu wcale to nie zajmuje, a jest ogromna frajda i taki niesamowity aromat. No i przede wszystkim zachowujemy naturalne właściwości tych przypraw i ziół, czyli to faktycznie na co to jest.
1: Tak, tak. Ja dostałam jakiś czas temu, chyba początkiem września, takie lubczyk, pietruszkę i nie pamiętam już, co to było. W każdym bądź razie sama sobie suszyłam i po prostu później one bardzo długo zachowywały aromat. Nawet jak na przykład daje się taką suszoną z torebki, dosypuje się, to wiesz, umyjesz rękę i nie czujesz już tego aromatu w palcach, prawda? A z tamtych cały czas ten aromacik taki lekko pozostawał. Mówiłam, że się czuję jak jakiś druid czy magik po prostu tymi ziołami tak intensywnie, więc to rzeczywiście jest prawda. A przyszło mi do głowy takie pytanie w ramach ciekawostki. Powiedz mi, czy kuchnia wegetariańska też ma swoje sfery lokalne? Czy to jest tak, że w różnych miejscach na świecie wegetarianie gotują różne potrawy? Czy jest jednak tak, że jest jakiś taki generalny rdzeń i tylko ewentualnie od tego, jakimi przyprawami dysponują, czy czymś tam, to się różni?
0: Myślę, że jest bardzo różnie. Tak jak w Azji się używa bardzo dużo tofu, ewentualnie tempehu, tak? To też jest produkt uzyskiwany z soi i w ogóle soi się używa dużo. W kuchni takiej no, tradycyjnej, jakby niekoniecznie, że ona jest wegetariańska, wynikająca z głębokiej filozofii, tylko no, tradycyjnie. Babcia tak gotowała, matka, wszyscy po kolei. Myślę, że to też zależy od sezonu. Zwyczajnie kierujemy się tym, co jest tańsze. Jeżeli mamy produkty sezonowe i możemy kupić, no tak jak w Polsce, też za parę groszy coś, to ostatnio jak byłam w Polsce, proszę bardzo, wielka cukinia za złotówkę, wow, cudowna sprawa, to my tutaj nie mamy takich cen i takiej dostępności. Chociaż ostatnio wykryliśmy, że oprócz tego targu warzywnego, który mamy raz w tygodniu i nie zawsze no, zdąży się zwyczajnie tam zrobić zakupy, to są już takie fajne inicjatywy. W Polsce również są, więc warto się zainteresować takim rozwiązaniem, że ci, którzy mają farmy albo właśnie uprawiają jakieś warzywa, po prostu dostarczają to do domu. Można zamówić sobie małą, średnią, dużą paczkę. Tam jest oczywiście napisane, ile czego jest, ile ziemniaków, ile marchewki, ile na przykład jakiejś brukselki, rzepy jest w takim pudełku. Ewentualnie można sobie domawiać dodatkowe warzywa. I oni dostarczają to do domu.
1: No proszę. A powiedz mi, dostępność tych produktów wegetariańskich tutaj w Polsce...
0: Zaraz, tam wielką opłatą do tego stopnia, że się bardziej opłaca się to zamówić niż do marketu jechać.
1: No tak, tak. I przede wszystkim też masz no, gwarancję, że jest to produkt zdrowy, ekologiczny i tak dalej. Pod warunkiem oczywiście, że ktoś, kto to dostarcza, nie robi zakupów w markecie i nie przepakowuje i przynosi.
0: Tak. To nas trzeba uważać. Zresztą ekologiczny to jest jeszcze coś innego. Bo te certyfikaty o organicznej żywności to już jest w ogóle osobny rozdział. Co, jak i dlaczego.
1: Tak, tak. Chodziło mi ekologiczne w kontekście tych jakichś tam sprzedawców płodów rolnych, którzy chwalą się tym, że nie używają żadnych pestycydów, sztucznych nawozów itd., itd. w tym kontekście. Chciałam cię zapytać jeszcze, ciągnąc ten wątek, że tak powiem, krajoznawczy, duża jest rozbieżność między asortymentem artykułów wegetariańskich dostępnych w Polsce i u ciebie w Irlandii, czy już powoli te różnice jakoś tam stopniowo się zacierają?
0: No, myślę, że rozbieżność jest duża. Ach. Przynajmniej jeśli chodzi o te gotowe takie produkty, zwłaszcza te imitacje. mięsa czy jakichś innych rzeczy, bo jeśli chodzi o dostępność warzyw czy owoców, no to wiadomo, czy różnego rodzaju zbóż.
1: A nie, no jasne.
0: To raczej na korzyść Polski, powiedziałabym, dlatego że na przykład w Polsce ja w sklepie specjalistycznym, takim ze zdrową żywnością, byłam w stanie dostać makaron z o wiele większej ilości zbóż, czy więcej gatunków nierafinowanego ryżu było, czy na przykład do tej pory ten olej rydzowy, o którym ja opowiadam, to moja mama mi przysyła w paczce z Polski. Tutaj absolutnie go nie ma. Tak samo jak nie ma nierafinowanego oleju rzepakowego.
1: Ja sobie olej rzepakowy bardzo chwalę. Nawet w takiej zwykłej kuchni bardzo dobrze się smaży na nim. Jest rewelacyjny. Nie ma nic taki ciężki, nie ma takiego przykrego zapachu. Też często jak te oleje, taki miks, więc naprawdę jest bardzo dobre.
0: A chodzi o to, żeby się w wysokiej temperaturze to dobrze smażyło, żeby się tak szybko nie palił, jak na przykład słonecznikowy z dyni i tak dalej, gdzie ona się powinna używać jednak do potraw na zimne ewentualnie, podgrzewanych, a nie do smażenia.
1: Kiedyś można się było sugerować nakrętkami, bo te oleje, które się nadawały do smażenia, miały czerwone i żółte nakrętki, a te, które się nadawały do potraw na zimno, miały zielone i niebieskie. Ale teraz myślę, że też ilość firm produkujących i w ogóle jest asortyment tak szeroki, że chyba już nikt tego nie przestrzega, więc to po prostu trzeba się orientować po prostu, na których możemy sobie smażyć i tyle.
0: To jest jedna rzecz, a druga taka, że jednak te produkty są rafinowane i często uzyskiwane też w wysokiej temperaturze, bo to jest napisane, że z pierwszego tłuczenia, to może kompletnie nic nie znaczyć. Chodzi o to, żeby było tłuczone na zimno. Dlatego, że przy uzyskiwaniu w inny sposób, po pierwsze wytraca się wartości odżywcze, po drugie często są pozostałości chemiczne różne w tych produktach. I tak naprawdę olej, który jest tłoczony na zimno, czy taka oliwa z farfoclami, warto zapłacić troszkę więcej, ale mieć produkt, który jest naprawdę smaczny, który, jeżeli ma się już troszkę doświadczenia, to nawet po zapachu czy po smaku można od razu rozpoznać, jakiej jakości jest ten produkt.
1: Jasne. Jesteśmy przy smażeniu, to zapytam Cię też o inne takie, powiedzmy, procesy kulinarne, które kuchnia wegetariańska dopuszcza. Czy to jest tak samo jak w kuchni tradycyjnej, para, gotowanie, pieczenie, smażenie, ewentualnie
0: wszystko.
1: Jakieś grillowanie? Tak, tak samo.
0: Oczywiście, jak najbardziej. Uwielbiam na przykład warzywa robione na grillu, z tym, że najpierw przygotowuję taką, jak to mój puchatek mówi, bejce. Bejce jest przygotowana z oliwy, z różnymi przyprawami, w zależności od tego, cóż ja tam doprawiam.
1: Ach, taka marynata po prostu, tak?
0: Tak. Odrobinę keczupu raz dodaję, raz trochę sosu sojowego do smaku, w zależności od tego, co to ma być. No i później się normalnie grilluje takie warzywa, są bardzo smaczne. O, moim ulubionym produktem, słuchajcie, to jest rewelacja, odkryłam to tutaj, natomiast w Polsce oczywiście też jest dostępna, bo pierwotnie pochodzi to z Hiszpanii, to jest wędzona papryka. I to jest coś, co polecam absolutnie każdemu, czy jest wegetarianinem, czy nie. Chociaż wegetarianą w szczególności, dlatego że jeżeli komuś brakuje tego cudownego zapachu wędzonki, jak to ludzie nieraz tam mówią, ojej, ale to tak jak bez wędzonki, to właśnie to jest ten zapach wędzonki. To jest papryka, która jest wędzona dymem. I ona dlatego ma... Jest wersja słodka i wersja chili, są różne. Można to też w Polsce kupić. I to jest coś takiego, co ja po prostu dodaję do większości, na przykład jak robię fasolkę po bretońsku, jak robię jakieś inne dania, które jednak lepiej smakują zdecydowanie, jeżeli mają ten aromat wędzonki w sobie, to właśnie używam owej papryki.
1: Ja już nie pamiętam, czy to była fasolka, czy to był bogracz jakiś w twoim wykonaniu, wegetariański, czy coś podobnego. Ale pamiętam, że siedziałam w pociągu, jechałam do Wrocławia zaraz po pracy, głodna jak wilk, zaglądam
0: ja
1: na twoją stronę.
0: Tak,
1: a tam taki przepis i w ogóle to tak fajnie wyglądało, apetycznie, po prostu dosłownie ślinka mi pociekła. Byłam po prostu tak głodna, mówię, kurczę, z przyjemnością bym spróbowała, bo po pierwsze bardzo ciekawy smak, widok, a po drugie też z przepisów wynikało, że może to być... po pierwsze smaczne, a po drugie też ciekawość czegoś nowego, że właśnie nie w taki tradycyjny sposób przygotowane, bo to była jakaś taka wegetariańska wersja potrawy takiej klasycznej. Tylko nie pamiętam już dokładnie, co to było, ale w każdym razie było bardzo zachęcające. I już od samego Wrocławia nie mogłam myśleć o niczym innym.
0: To ja teraz zdradzę tajemnicę domu. Słuchajcie, byłoby więcej tych przepisów na stronie, zdecydowanie byłoby więcej, tylko my po prostu często najpierw weźmiemy się do jedzenia, zanim zostaną zdjęcia wykonane, no i później już nie ma przepisu.
1: Talerze po prostu puste było dobre, nie?
0: Ostatnio chciałam wrzucić wegetariański bigos. No i nie zdążyłam.
1: Tak.
0: Wiadomo, przy następnej okazji, może nawet jeszcze w tym tygodniu będę robiła to
1: z czego taki
0: razem.
1: Wegetariański bigos się robi? Rozumiem, że z kapusty, rozumiem, że jakieś grzybki, śliweczki i tak dalej, takie
0: oczywiście
1: rzeczy do niego trafiają.
0: To wszystko jest zachowane, plus ja dorzucam po prostu kiełbaski akurat z tej firmy, z której najczęściej kupuję, z tej mikroproteiny. Najpierw je grilluję, później kroję na takie kawałki i dorzucam. Po prostu. Jak również sam aromat i śliwki wędzone i innych. Jeżeli tam się odpowiednio dołoży różnych przypraw, to jest naprawdę fajne i aromatyczne.
1: I jakoś natłuszczasz go dodatkowo? Dodajesz jakiegoś, nie wiem, oleju?
0: Znaczy, dla mnie w ogóle podstawą przyrządzenia zup podobno to jest sposób francuski. Nie wiem, dlatego że ja sama się uczyłam gotować, było to takie trochę eksperymentalne. I podstawą zup i różnego rodzaju drugich dań jest przesmażenie na oliwie po prostu albo czosnku, albo cebuli, albo czosnku i cebuli. Ewentualnie wersja z porem też wchodzi w grę. Czasami również dymka. I to jest taka podstawa, bo jeżeli to się fajnie, szybciutko przesmaży, niewielka ilość, nie będzie ci to jakaś szalona ilość tłuszczu, ale to już daje taką fajną bazę aromatyczną, że później przygotowując cokolwiek, jakąś zupę, ja już nie daję żadnych kostek rosołowych, tylko normalnie kroję warzywa, przyprawy dodaję różnego rodzaju, dużo dosyć używam przypraw, żeby to było takie fajne, aromatyczne, smaczne. I faktycznie daje to dobry efekt. Już w tym momencie nie muszę korzystać z żadnych kostek, granulatów. Robię to sporadycznie, kiedy naprawdę już nie da rady inaczej.
1: Jasne. I robisz sobie taki bigos, zjesz taką porcję, powiedzmy, jak na ogół można by powiedzieć słowami pana bodajże Makowicza, słuszną w kuchni tradycyjnej. I jaki jest efekt w sensie odczucia? Czujesz się tak samo syta, wiesz, na tak samo długo, bo wiesz, jak zjesz taką porcję bigosu, powiedzmy słuszną, to jest, on jest dobry, tak? Ale to jest morderstwo, po prostu już tylko można się położyć, prawda? Więc czy te potrawy są takie lżejsze?
0: Są na pewno lżejsze, no bo siłą rzeczy, jak to w Polsce mówią, jeżeli świnia przez to nie przeleci, tak? No to z założenia jest to lżejsze, no bo chociażby tłuszcz zwierzęcy, który jest dodany do bigosu tradycyjnego i mięso, które jest dodane do bigosu tradycyjnego, jest po prostu cięższy, bardziej kaloryczny, dłużej się trawi i z tego względu to jest, natomiast absolutnie nie chodzimy głodni. Raczej jeżeli już coś, to trzeba pilnować, bo wbrew pozorom i na diecie wegetariańskiej, jeżeli się codziennie gotuje w domu, a jeszcze się eksperymentuje, a jeszcze spróbujmy tego, tamtego, a może jeszcze coś tam dodatkowo się zrobi, to naprawdę, słuchajcie, też trzeba dbać o to, żeby te ubrania nie robiły się przyciasne.
1: Kurczą się w praniu.
0: Potem się kurczą w praniu, tak.
1: To zapytam cię tutaj jeszcze o tak jakby już coś, o czym w takim telegraficznym skrócie mówiłyśmy na samym początku, o te wszelkiego rodzaju dodatki, czyli tłuszcze to są głównie oleje, w waszym przypadku te jakieś masełka i tak dalej, to są jakie? Roślinne, miksy jakieś, jak to wygląda?
0: To znaczy, jeżeli weganie, tak? Weganie nie używają masła, tylko
1: ale wy spokojnie...
0: My tak, ja akurat nie smaruję chleba, więc ja na bardzo nie lubię masła. Ale używam masła w kuchni, jeżeli już coś. To tak, to zwyczajne. I to jeżeli już coś, to jest masło takie całkowite, z jak największą ilością, żeby to było masło. O. Tak. Ani jakiś miks, nie jakaś margaryna, bo utwardzane tłuszcze roślinne, no to nie jest nic dobrego. Jest dostępna, nawet jeszcze w Polsce widziałam. Tutaj, szczerze mówiąc, jeszcze nie za to. Są margaryny, które są robione z nierafinowanych tłuszczów i w jakiś tam inny sposób. Oni uzyskają z tego margarynę, więc ewentualnie weganie mogą sobie z czegoś takiego skorzystać. Również bardzo fajną bazą jest awokado, które ma dużą zawartość tłuszczu i można je dowolnie przyprawiać i może to być pasta z awokado chyba najbardziej tradycyjna, czyli czosnek, limonka bądź cytryna i pietruszka, sól, pieprz i to wszystko zrobione na szybko po prostu rozgniecione łyżką, jest fantastyczna.
1: Świetna to sprawa. Ja akurat bardzo lubię awokado.
0: Jest przepis na stronie.
1: Sobie, tak? A to musiałam mnie zauważyć w takim razie.
0: No bo
1: muszę
0: to jest
1: wnikliwie oglądać.
0: W 5 minut to powstaje, dosłownie.
1: Tak.
0: I to jest,
1: no ale no, czeka mnie podróż, także wiesz, jak zgłodniejesz.
0: No. Jak zgłodniejesz, to sobie otworzysz.
1: To tłuszcze. A jak wygląda kwestia z tymi, z tą rzeczoną żelatyną? Czym się ją zastępuje? Bo to jest agarem, tak?
0: Agarem.
1: Z agaru, a cóż to takiego?
0: Agar to jest to wytwarzany z krasnorostów. Taki proszek. Używany również w laboratoriach do robienia różnych no, takich podkładek, na których na przykład rosną bakterie. Ale to jest zupełnie inne zastosowanie tego agaru. Natomiast agar żeluje. I żeluje w zależności od... Średnio to jest 10 gramów na litr wody, no, czy jakiegoś tam płynu.
1: Czyli niewiele.
0: No tak, czyli niewiele, natomiast trzeba w zależności od tego, co żelujemy. Dlatego, że jeżeli na przykład chcemy zrobić galaretkę owocową, są to kwaśne owoce, to trzeba dać więcej tego agaru, bo rzeczy kwaśne, to się trochę rządzi innymi prawami niż żelatyna. Zaleta jest taka, no, że to jest wegetariańskie, więc my możemy spokojnie to jeść, to jest jedna zaleta. Ma też swoje tam różne substancje odżywcze i to jest też fajne, ale przede wszystkim zastyga w temperaturze pokojowej.
1: O.
0: Oczywiście lepszy efekt jest z lodówki, ale spokojnie, jak na przykład robię takie wegetariańskie zimne nóżki, to zanim całkiem ostygną, to ja już na wierzchu mam zrobioną galaretkę. I to się naprawdę trzyma elegancko w całości. Ja do środka kładę warzywa, również te kawałki mięsa jakby, tak? Tego a la
1: no właśnie,
0: kurczaka.
1: Z czego takie nóżki są?
0: Tego a la kurczaka my tutaj kupujemy, ale można zrobić z samych warzyw, ewentualnie inaczej pokombinować. Myślę, że odpowiednio przygotowane te kawałki sojowe też będą w porządku. Można też grzybów użyć, to spokojnie. Oczywiście różnego rodzaju warzyw i w zależności od tego, jak to chce sobie przyprawić. Ja dałam przepis na stronie, tylko że jest to akurat z użyciem tego naszego tutaj wynalazku firmy lokalnej, której póki co nie ma w Polsce. I tak coraz mocniej się zastanawiamy z różnymi ludźmi, czy nie zacząć tego jednak tam sprowadzać.
1: No, może dlatego, jakaś forma sklepu internetowego.
0: Słuchajcie, to była rewelacja, jak ja przywiozłam. To przede wszystkim mój zapas różnych rzeczy w walizce. To były próbki właśnie kiełbasek, hamburgerów, wędliny wegetariańskie i innych. No to moi rodzice byli zachwyceni. Dlaczego tutaj tego nie ma? Przecież to jest takie smaczne i fajne i naprawdę hamburger jest nawet lepszy niż ten z McDonalda zdecydowanie. No to świadczy o tym, że jakiś rynek by był, no tylko, że wiadomo, nikt nie chce ryzykować w tej chwili,
1: tak.
0: No bo jednak jest to zbyt mały rynek, no bo potencjalnie ilu mamy wegetarian jakiś. W zależności od danych od 1 do 3,5% takie dane znalazłam. Rozbieżności są ogromne. Myślę, że jest nawet jeszcze więcej, tylko no taka statystyka jest.
1: Jasne.
0: Myślę, że jest więcej, dlatego że sama poznałam o wiele więcej, więc...
1: No tak, tak. A powiedz mi, jeśli chodzi o konsystencję, bo my tak tutaj sobie mówimy kiełbaski, nóżki, coś tam. Tak jakby bezwzrokową metodą, bo już o tak jakby o walory wizualne nie pytam. Jaką to ma konsystencję? Zapach, smak samo to, zanim to trafi do, wiesz, to jest takie kompletnie mdłe, czy jakiś swój smak ma?
0: Poczekaj,
1: jest gorzkie, te produkty takie quasi mięsne, wiesz, jakieś, jak mówisz, hamburgery, kiełbaski i tak dalej.
0: One są przyprawione już od razu, one mają tam cały komplet przypraw w środku.
1: Aha, czyli możesz ewentualnie doprawić, przyprawione już są, tak? To nie jest jakaś...
0: Są dwa rodzaje jakby tego, czyli są takie półprodukty, czyli na przykład kupujesz jakby kawałki kurczaka, czy jagnięciny, czy wołowiny na przykład, tak? To są oczywiście ala.
1: No właśnie, ale na czym to ala polega? Spróbuj mi wytłumaczyć, bo ja jestem tutaj bardzo zaciekawiona. Bo jeśli to jest na przykład robione, nie wiem, z jakichś protein albo, nie wiem, jakiejś stylizowanej
0: soi. Jest robione z
1: protein,
0: ale na przykład, do tego są dodawane odpowiednie przyprawy i to faktycznie naturalne przyprawy, no bo czytam skład, plus na przykład smak jest wzbogacany glonami, jak w przypadku rzeczy, które mają imitować rybę. No bo to daje dobre efekty, plus są dodatkowe jeszcze porcje białka.
1: Spoko. To idźmy dalej w takim razie. A drób na przykład?
0: Nie wiem, szczerze mówiąc, dokładnie, czym oni uzyskują te
1: ale
0: smaki.
1: Generalnie natomiast, w smaku, że tak ale powiem, to, ale to jest kolorze naprawdę się różni, tak?
0: Tak, ja pierwszy raz spróbowałam takich rzeczy jeszcze kiedyś w Polsce, bo moi znajomi to sprowadzali, zresztą mają w sklepie chyba do tej pory. Green Planet Ela prowadzi i ich można, bo przez internet nawet można zamówić różne rzeczy, ale przede wszystkim u nich na miejscu. I wtedy, szczerze mówiąc, gdybym nie była u kobitki, która wiedziałam, że jest na 100% weganką, to ja bym tego nie ruszyła. To pachniało jak mięso, prawie że. Znaczy oczywiście jak ja tak mocno ją wykuczę, ale nie ma tego takiego, nie wiem, no, nie chcę, bo zaraz się ktoś może poczuje urażony, nie chcę. Ale tak, dla wegetarianina długoletniego zapach mięsa nie jest neutralny, tylko spod spodu, spod tych przypraw, spod tego zgrillowania gdzieś się wyczuwa zapach tego mięsa i on nie jest przyjemny. Ale mówię, to się wyczuwa pod spodem, tak? Natomiast te kawałki, jak ja tak podeszłam, mówię, kurde, pachnie mięsem, takim przypieczonym mięsem, tak? Ale dopiero jak to wzięłam na widelec, mówię, nie, dobra, nie ma tego smrodku pod spodem. Mówię, czyli jednak jest to okej. Okay. Ta się ze mnie śmieje. Mówię, nie, no co ty, to jest zrobione z sejtanu. Mówię, spróbuj, mówię, to jest fajne. Mówię, kurczę, mówię, niesamowite. Mówię, z jednej strony wszystkie walory, jakby w tym momencie kurczaka, czy innego, no, takiego produktu występują, a z drugiej strony nie ma tego zapachu i tego smaku, jak na przykład masz nieraz, wiesz, przy kości nieprzypieczone do końca, czy to wiesz, o co chodzi. Albo o, najlepsze to jest to, jeżeli się zaczyna smażyć mięso i zanim ono się podpiecze, podsmaży, to ta krew, która wypływa, która się rozgrzewa i przysmaża, no to jest takie niefajne, nieprzyjemne mocno. I gdzieś w środku to zostaje. Dla kogoś, kto nie je mięsa przez dłuższy czas, jest to bardzo mocno wyczuwalne, aż przeszkadzające, tak, że no trudno jest na przykład być jedynym wegetarianinem przy stole, kiedy cała reszta je te swoje rzeczy, bo oprócz komentarzy czy innych, to po prostu, jeżeli jesteśmy, no, jakkolwiek wyposażeni w węch, no to trudno nam zjeść nasze rzeczy, bo obok są te inne zapachy.
1: Więc rozumiem.
0: Tak, więc tutaj w tym wypadku tego nie ma. Natomiast cała reszta smaku jest okej. Okay. Mówię, no, myślę, że ci, którym brakuje na przykład, bo świeżo przeszli na wegetarianizm, czy tak naprawdę zrobili to ze względów zdrowotnych, czy nawet lekarz im zalecił, bo przynajmniej w UK no, też się to zdarza. Na przykład mój lekarz, kiedy poszłam się zapisałam, powiedział, że bardzo dobrze, że to jest zdrowa dieta i on niektórym ludziom też nawet zaleca specjalnie. Ale smakowo są przyzwyczajeni jednak ci ludzie do jedzenia mięsa i gdzieś tam w głowie nie chcą się od tego odzwyczajać. Tak?
1: No, to nie no to, ja myślę, że wiesz, że to jest, jeśli ktoś tak, przez ileś tam lat je, to z dnia na dzień na pewno nie przestanie mu to smakować.
0: Będzie mu się po nocach nieraz śniło, jak ja słyszałam takie wyznania.
1: No i tak mogłoby być. Ja
0: może tak,
1: staram
0: to, tak
1: się...
0: samo jak, to tak samo jak ze słodyczami, tak? Jeżeli nawet nie możesz, no to i tak nieraz ludzie mają cukrzycę, a nie mogą się pozbyć jednak jedzenia rzeczy, które akurat nie powinni.
1: Oczywiście.
0: Zmienia się to, o, to będzie chyba dobre porównanie. Jeżeli ktoś palił papierosy przez wiele lat i później rzucił, to nagle odzyskuje węch i smak na zupełnie inne rzeczy. Po paru miesiącach jest to zupełnie no, inna percepcja niż wcześniej była, bo to jednak zaburzało. I to samo spora część wegetarian ma, że jeżeli się ze mnie śmiali, tak jak mój partner się ze mnie śmiał kiedyś, kiedy on jeszcze nie był wegetarianinem, jak to, no bez przesady, no że ci to śmierdzi czy coś, że co, że nie możesz przejść przez stoisko w markecie, bo to jest dla ciebie takie nieprzyjemne, znaczy nie to, że nie mogę, tak, ale jest to dla mnie nieprzyjemne po prostu, bo czuję zapach tego zewsząd i po prostu jest to dla mnie niefajne i niemiłe. No. Bez przesady, nie, ale teraz po iluś latach to on sam ma to samo, że no, no też jemu to przeszkadza. Też jest to dla niego niefajne i nieprzyjemne, bo po prostu zaczął to czuć zwyczajnie.
1: Jasne. To ja jeszcze tutaj, zanim przejdziemy do następnych pytań, chciałabym przypomnieć Państwu, że jeśli chcieliby Państwo sami zapytać o jakieś kwestie praktyczne związane z przygotowywaniem potraw, z tym, gdzie można i jak kupić ewentualnie produkty do przygotowywania stricte wegetariańskich dań, to można to robić na dwa sposoby. Zapraszamy do zadawania pytań poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123 834 835. Myślę, że Magda tutaj w miarę możliwości wyczerpująco odpowie na każde zadane pytanie.
0: I napije się wegetariańskiej wody właśnie.
1: No, woda to chyba z natury rzeczy jest wegetariańska, tak? No
0: właśnie chciałam powiedzieć, że większość rzeczy jest z natury wegetariańska, zboża, warzywa, orzechy, różnego rodzaju owoce, to tak naprawdę to nie trzeba bardzo cudować. Idziemy na nasz lokalny rynek i robimy pełne zakupy wegetariańskie.
1: Więc poza takimi rzeczami, które są jakby stricte mięsne, niewiele trzeba stosować jakichś takich zamienników, które byłyby gdzieś trudno dostępne, czy niełatwe w przygotowaniu i tak dalej, tak?
0: Nieprzypadkowo mnóstwo ludzi przechodzi na wegetarianizm podczas studiów, kiedy no, warunki z reguły nie sprzyjają temu, żeby gotować w sposób fantastyczny i spędzać godziny w kuchni, bo nawet nie ma gdzie najczęściej.
1: No tak, a poza tym też możemy to stwierdzić chociażby po samych sałatkach, tak, jeśli robimy. Być może są czasochłonne, bo oczywiście sporo jest tego krojenia i tak dalej, i tak dalej.
0: No, maszyny użyć.
1: Tak, można. Znaczy ja co do maszyn mam, że tak powiem, stosunek najdelikatniej mówiąc ambiwalentny, ale...
0: Ja też wolę ręcznie, bo akurat to jest moja cała ideologia związana z prowadzeniem domu i gotowaniem.
1: Ja też wolę ręcznie,
0: do tego trzeba serca, ja wtedy czuję, co robię dokładnie, ja się wczuwam w to.
1: To jest raz, a dwa, że mi te takie przez maszyny przygotowane jakieś sałatki, czy zupy, czy coś takiego, one mi się wydają troszkę takie nieapetyczne w swojej konsystencji, że to jest wszystko takie podziabane, takie przeciśnięte po 1000 razy, dosłownie prawie maś, podczas kiedy jak się kroi ręcznie, to zostają po prostu takie kosteczki, które mają jakiś kształt i estetycznie to wygląda i przez to po prostu ta potrawa jest bardziej apetyczna. Ja oczywiście nie neguję, bo...
0: Chociaż na pewno lepiej sobie przyrządzić coś za pomocą maszyny samemu w domu, niż kupować gotowce.
1: A nie, oczywiście, tak, tak, jasne.
0: Jeżeli ktoś nie ma czasu, bo na przykład idzie do pracy na 12 godzin, to nie można od niego wymagać, żeby ręcznie
1: stał i dziubał. No
0: tak,
1: więc...
0: ładnie. Ale
1: dlatego mówię, ja nie neguję, tam. Natomiast ja sama jakoś, mimo że mam różnego rodzaju przyrządy do jakieś tam podostawałam w prezentach, do krojenia na kwadraciki, na ćwiartki, na ósemki, szesnastki i nie wiadomo co jeszcze, to jakoś jednak wolę rękami. Pomijając już fakt, że dla nas też w tej perspektywie, dla nas dwojga gotowanie, no nie przerabiamy tych składników nie wiadomo ile, tak, bo przecież ileż to tam powiedzmy, nie wiem, sałatki czy jakiś tam jarzyn do zupy, czy czegoś jest na dwie osoby, prawda?
0: Więc potem tylko dużo
1: więcej mycia. To właśnie. Dlatego ja tutaj, że tak powiem, bardziej taki front tradycjonalny, ale już...
0: Ale blender jest bardzo przydatny.
1: Tak, blender tak. I to ja przy różnych rzeczach, jak sobie chcę spulchnić jakieś ciasto czy cokolwiek innego, to też bardzo chętnie używam, więc bardzo... I to nie, że generalnie mam jakoś tam z elektryfikacją problem, bo maszynę do chleba czy coś takiego, to nie wyrabiam ciasta ręcznie, także nie...
0: A ja wyrabiam i robię chleb taki na zakwasie, który...
1: To znaczy ja taki też mogę robić, ale nie chodzi mi o to. Mówię, że nie mam nic przeciwko temu, że w maszynie też spokojnie mogę skorzystać. Tylko jakoś to takie dziabanie na te sałatki to tak i zupy mnie nie za bardzo kręci. Dobrze, to teraz pochwal się nam. Co takiego ostatnio gotowałaś, co ewentualnie mogłabyś tutaj polecić głodnym słuchaczom Tyflo Podcastu?
0: Ja codziennie gotuję, więc trudno powiedzieć, co by komu pasowało, w zależności od
1: gustu. Nie, no wiesz, chodzi mi bardziej w kontekście takiej osoby niezbyt wprawnej, a później może dla kogoś,
0: w kontekście osoby niezbyt wprawnej. Mhm. Nie wiem, czy jakoś tak ludzie kojarzą... że na przykład fasolka, no taka nasza, ta długa, zielona, która występuje oczywiście w formie i świeżej i mrożonej.
1: Szparagowa.
0: Taka, no tak, taka fasolka szparagowa. Jest też kilka odmian, ale generalnie taką, która się nie wyłuskuje ze środka tych groszków, tylko jest w całości. To przeważnie ludziom się kojarzy, że to się gotuje tradycyjnie bądź na parze i posypuje bułeczką, albo jakoś tam jak nie można jeść bułeczki z masłem, no to tam ewentualnie to jest tylko z wody. A ja na przykład przygotowuję to w ten sposób. Podobnie zresztą bób można przyrządzić, fantastycznie smakuje. Że właśnie dosłownie kilka ząbków czosnku, jakąś niedużą cebulkę przesmażam na oliwie. w tym wypadku oliwa bardziej zdecydowanie pasuje, niezbyt duża ilość. I no, oczywiście po niewidomemu to się robi trochę inaczej. I trudno powiedzieć, zeszklić, nie ma zeszklić, tylko ja wiem, kiedy jest ta dobra konsystencja, bo mieszam
1: no to jest sobie gdzieś tak około 3-4 minut, więc...
0: Orientacyjnie, tak, tak. Na dobrze rozgrzaną oliwę wrzucam podziabane to dosyć drobno i mieszam, mieszam, mieszam. Przyprawy można dodać sobie od razu, zwłaszcza te orientalne, bo one od razu fajny aromat wydobywają, a jeżeli nie, to później to dodajemy. Do tego no maksymalnie szklanka wody, bo więcej nie trzeba, i wrzucamy tę fasolę i ona się po prostu już w tym momencie można zmniejszyć gaz, jeżeli ktoś na gazie, ja akurat na prądzie gotuję. Większość chyba na gazie.
1: Ja
0: generalnie zmniejszyć ogień do takiego średniego i najpierw pod pokrywką, tak żeby nam to tam odparło. Pracowało odpowiednio, tak. A później ewentualnie można przetrzeć gdzieś nie ze 20 minut, będzie się takie danie przygotowywać. Oczywiście dosalamy sobie, dopieprzamy do smaku, jak to lubi. I ta fasola zmięknie, upróży się, całkowicie się tak. Ona zachowa jeszcze swoją konsystencję. Można sobie podziabać widelcem, zobaczyć, czy to już, czy to jeszcze, spróbować nawet. I to na przykład z kaszą albo z ryżem jest naprawdę super. W zależności od tego, z jakimi przyprawami przygotujemy, czy to są jakieś orientalne, typu kmin rzymski, czarnuszka, kardamon, czy po prostu sypniemy tam ziół prowansalskich. W zależności od tego, co kto lubi, jaki smak preferuje. Jeżeli będzie troszeczkę nam się wydawało zbyt mdłe, chociaż nie powinno...
1: To sztuka mięsa do tego.
0: To może niekoniecznie, ale do wszystkich strączkowców można zawsze dodać trochę cytryny albo limonki.
1: Tak, ja właśnie do szparagów dodaję, bo mi się wydają, chociaż często mówię, że lubię mdłe potrawy, to znaczy nie lubię bardzo pikantnych albo takich, które mają taki bardzo wyrazisty smak, bo to nie tylko o pikanterię chodzi, bo na przykład w jakiejś, powiedzmy, kuchni hinduskiej, gdzie są nawet nie bardzo mocno jakoś pikantne potrawy, ale z kolei przyprawy, których używają, są dla mnie tak wyraziste w smaku, że tak, jakoś nie toleruję. To akurat właśnie te szparagi z cytrynką bardzo fajne, bo bez wydają mi się zbyt mdłe, więc zawsze troszkę...
0: Ja z kolei używam dużo właśnie tych orientalnych, bardzo je lubię. Kuchnię tajską, właśnie hinduską, dużo rzeczy przetwarzam sobie stamtąd. Chińską, tylko że nie gotowe przyprawy, bo na przykład w gotowych przyprawach z kuchni chińskiej, no oprócz tego, że może być właśnie dużo soli, jakiejś tam glutaminianu sodu, ale nawet jeżeli już znajdziemy samą taką mieszankę, że załóżmy jest tych 5 podstawowych przypraw, no, czosnek, kurkuma, imbir, chili i janyżek, no to tego anyżku jest z reguły za dużo. Ja nawet zamieniam często na nasiona kopru włoskiego, bo nadal jest ten anyżkowy posmak, ale nie jest taki intensywny. Ewentualnie sama wolę sobie zrobić taką mieszankę, dlatego że wolę, żeby była przewaga jednak na przykład kurkumy i imbiru, ale żeby nie było aż tyle tego anyżku, żeby nie był taki mocno intensywny.
1: Mhm, tak, tak. A na przykład dania jednogarnkowe. Co możesz opowiedzieć
0: bardzo
1: o tym, co
0: dużo
1: robiłaś ostatnio na przykład? Możesz się tutaj teraz pochwalić.
0: Co ostatnio? Ciężko
1: tak, wegetariańskie flaki albo
0: wiesz sama, że jak to się gotuje codziennie, no to trudno powiedzieć, co ja robiłam ostatnio.
1: No, o, to może tam na stronie coś zamieszczałaś ciekawego.
0: Cały czas coś robiłam. A chyba nawet co ostatnio była? Zupa na przykład była kraferowa albo soczewicowa. Wszystko robione bez kostek rosołowych żadnych. No i oczywiście nie na kościach zwierzęcych. No to, tak. To nie trzeba podkreślać. To wszystko jest... Znaczy, ludzie są zaskoczeni, ci, którzy do nas przychodzą, bo często są...
1: gośćmi?
0: Tak, i są częstowani tym, co ja tutaj wyprodukowałam. No, no z założenia, jeżeli ktoś przychodzi, a my akurat mamy czym poczęstować, to robimy to. I są zaskoczeni, że to jest tak dobrze przyprawione, że to jest takie wyraziste, że spodziewaliby się tego, że to będzie może mdłe, a może trawiaste, a może jakieś, ale wcale nie jest. No. Ale to mówię, to już jest kwestia dobrania odpowiednio sobie tych
1: ja... przypraw. Ideologicznie i tak dalej, nie mam nic przeciwko kuchni wegetariańskiej, natomiast
0: znaczy, to musi być smaczne przede wszystkim.
1: Tak,
0: jeżeli kuchnia, jakakolwiek moim zdaniem, jakakolwiek dieta, jakakolwiek kuchnia, jeżeli jest niesmaczna,
1: to nikogo nie przekona.
0: Męczyć, to bez sensu to jest zupełnie, dlatego według mnie zamiast kołki ciosać komuś na głowie, lepiej go poczęstować po prostu czymś smacznym.
1: Ależ oczywiście, zdecydowanie tak.
0: Zresztą w taki sposób nawróciłam mojego partnera, no tam, że
1: przez żołądek do serca.
0: Nie jakimiś wykładami, tylko po prostu zwyczajnie gotowaniem obiadu codziennie.
1: No, myślę, że z taką praktyczną sferą jest o wiele łatwiej, bo, że tak powiem, samym mówieniem to...
0: Niewiele się wskóra.
1: Niewiele się wskóra to raz, a dwa, że właśnie takie argumenty, których no, ludzie... Ja już nie rozstrzygam oczywiście, czy słusznie, czy nie, bo tutaj nie o tym mamy zamiar dyskutować, ale jakby są argumenty po jednej i po drugiej stronie i można tak no, do...
0: Dyskutować godzinami, do tak. Niczego to nie prowadzi, tak. Ja już mam serdecznie dosyć przytaczania przez ludzi argumentów, które zostały obalone 50 lat temu. Tylko jak mówię to człowiekowi, to nie traktuj mnie jak idioty. Nie dawaj idiotycznych argumentów. Ja bardzo nie lubię takich dyskusji i nie wszczynam ich generalnie z własnej inicjatywy.
1: No, chyba no zwłaszcza, że to, co kto je i co gotuje w swoim domu.
0: To tylko psuje atmosferę, tak? Ja nikogo nie wypytuję. Jeżeli ktoś jest ciekawy, super. Zawsze chętnie pomogę, jeżeli ktoś by chciał spróbować, czy samemu, czy po prostu u mnie czegoś, to nie ma problemu żadnego.
1: To teraz porozmawiamy sobie troszeczkę o kuchni wegetariańskiej w liczbach. Chciałam cię zapytać o taką kwestię. Jak to wygląda w kwestii kosztów? Bo mówiłaś, że część rzeczy jest droższych tu, część droższych tam, część dostępnych tu, część dostępnych tam. Oczywiście myślę, że na początku to może przerażać, ale kiedy ty masz już pełne rozeznanie co do dostępnych produktów, co do ilości, jaką zużywasz i tak dalej, coś możesz sobie kupić z wyprzedzeniem, bo wiesz, że ci się to nie zepsuje na przykład, coś możesz gdzieś tam jakoś sobie zorganizować, nie wiem, z dalszego miejsca, bo też w transporcie nic z tym nie będzie. Jak kosztowo wygląda u ciebie to jakby zarządzanie budżetem w kontekście kuchni wegetariańskiej? Czy to jest znaczy, jakoś...
0: Jak ja porównywałam budżety nasze domowe z budżetami porównywalnych, jeśli chodzi o
1: nie wegetarian.
0: Osób w domu, tak, i mniej więcej ilości jedzenia, ilości, tak, które spożywają, to tam, gdzie było więcej mięsa w domu przyrządzanego, jednak były wyższe te koszty. My sobie odbijamy za to, na przykład kupując droższe sery, na przykład, tak? Albo więcej żywności organicznej kupując. Jeżeli mamy jakiś tam zapas, no to wolimy na przykład sobie kupić właśnie żywność wyższej jakości, organiczną, której jest tutaj o wiele więcej. No nawet z taką zwykłą cebulą, czosnkiem i ziemniakami, czyli zupełnie podstawowe produkty. W Polsce te ceny są o wiele większe rozbieżności się są między tą żywnością organiczną a
1: klasyczną.
0: Klasyczną, tak? Tutaj nie ma aż takich dużych różnic. Myślę, że to może być większym problemem. Wegetariańskie, te takie mięsopodobne produkty są z reguły tańsze od mięsa. Myślę, że to w ogóle jest taki program, bo z tego, co ja ostatnio nawet czytałam, to nie jest news, tylko naukowcy bardzo mocno szukają różnych innych rozwiązań, ponieważ wiadomo, że ilość ludzi na kuli ziemskiej rośnie, niesamowicie rośnie. I jeżeli spożycie mięsa też będzie rosło w takim tempie, no to po prostu zwyczajnie nie da rady ludzi wyżywić, już w tej chwili są. A to programy, które mają zachęcić do spożywania insektów na przykład, które są bogatsze w białko niż wołowina, niż drób, niż inne.
1: Pycha. Tego typu,
0: właśnie, ale naprawdę, no to już zaczyna wchodzić. Zresztą przecież była afera o tym, że zamknęli restaurację w Łodzi, dlatego, że nie było nawet przepisów, które to regulowały. Więc próbuje się w ten sposób. Przyrządzanie właśnie różnych... Zresztą z tej mykoproteiny powstały to już ileś lat temu, bo firma, w której ja kupuję produkty, no to właśnie powstała na tej bazie, żeby szukać alternatywy. Nawet nie chodziło tutaj o cierpienie zwierząt, tylko alternatywa taka żywieniowa, że po prostu nie da rady. Bo żeby powstał 1 kg białka zwierzęcego, musi być zużyte 10 kg białka roślinnego, a to przelicznik jest w ogóle inny, czyli jakby podwójna inwestycja, tak? Najpierw muszą być te pola utworzone, często, no stąd właśnie była ta cała akcja z Ameryką Południową, gdzie fajny dokument nawet oglądałam ostatnio, bo już nawet tam nie o to chodziło, że ziemia jest przeznaczona na uprawy tej soi i kukurydzy, modyfikowanej w różny sposób i przeznaczonej na paszę dla zwierząt, bo to nie jest na jedzenie dla ludzi i nie dla wegetarian, tylko właśnie na paszę dla zwierząt. tam chodziło akurat o mieszkańców, którzy ucierpieli, dlatego że tam różne opryski były wykonywane, różne jakieś tam rzeczy i to szkodziło im zdrowiu. Ale bardziej chodzi o to, że no, podwójna inwestycja jest, tak? I szukają, są
1: też
0: programy.
1: Też roślinność naturalna, która tam...
0: Tak, tak, że Amerykanie i Brytyjczycy również i w ogóle na całym świecie jest coraz więcej programów, szukają jakichś rozwiązań, co zrobić, żeby ludzie jednak jedli mniej tego mięsa, dlatego że produkcja jest po prostu no, bardzo kosztowna. I kosztowna dla środowiska również. No, dlatego myślę, że będzie coraz więcej tego typu rozwiązań. Teraz podobno
1: produkty też staną się bardziej dostępne.
0: Bardziej dostępne i będą zwyczajnie tańsze, a jednocześnie też no, będzie trzeba pilnować, żeby to było jakościowo odpowiednie. Bo to już nie będzie w tym momencie jakieś tam dla ideologicznych, którzy zniosą wszystko, tylko no, to ma być dla wszystkich, którzy również chcą fajnie i smacznie zjeść.
1: Jasne. To Magdo, teraz jeśli w liczbach, w kontekście kosztów już tutaj mamy pełną jasność, to chciałam się zapytać o czas, bo ja tutaj kiedyś wpadłam na tak mądry pomysł, że ponieważ w pracy będąc i jak mąż jest w pracy, nie ma aż tak wiele czasu na gotowanie, na podgotowywanie, na podgrzewanie, na podsmażanie itd., itd., to będziemy robić zupy i sałatki. I zupy i sałatki robiliśmy tyle czasu, że po prostu zanim to się wszystko pokroiło,

0: jednak trochę niż w kuchni tradycyjnej.
1: Ale warzywa się szybko robią, po prostu szybciutko. To naprawdę to jest też oczywiście kolejność wrzucania tego. Jeżeli przygotowuję takie leczo, no to też muszę przestrzegać kolejności, no bo wiadomo,
0: Jasne.
1: że papryka dłużej się przygotowuje niż na przykład tak pomidory czy kabaczek, który jest gdzieś tam po środku. I to jest kwestia już wypróbowania sobie, ale to nie jest jakieś tam czasochłonne bardzo. Albo na przykład, nie wiem, no przygotowywanie takiej pasty z soczewicy. Przecież ta soczewica czerwona na przykład, bo zielona dłużej się gotuje, ale soczewica czerwona rozwala się w ciągu 15 minut. Ja mam gotową pastę, tylko przestudzić, pyk. Mogę już z tego zrobić na przykład farsz do naleśników albo jakąś tam pastę na chleb. Nie?
0: A wszystkie te przedwstępne, typu namaczanie wszystkich tych kotletów sojowych i tak dalej, i tak dalej.
1: To
0: O
1: znaczy
0: tym jednak
1: akurat
0: trzeba pamiętać. To chyba wymaga dość dobrej organizacji.
1: Jak wszystko. Zrobienie chleba też wymaga dobrej organizacji, no bo po 2 godzinach odbierasz zakwas, po kolejnych 12 dopiero pieczesz, tak, i musisz wyjąć i przełożyć i tak dalej, i tak dalej. Ale to się samo robi. No, jeżeli namoczymy sobie fasolę na noc, to po prostu nalewamy wodę, zostawiamy. Następnego dnia odlewamy wodę, gotujemy.
0: Nie, ja akurat mówiłam soi, nie fasoli w kontekście tych kotletów, bo one z tego, co się orientuję, muszą być w jakiś tam specjalny
1: sposób.
0: A
1: to zależy. A, widzisz, właśnie. To nie może być, to niekoniecznie dla wszystkich jest oczywiste. O tych rzeczach, o których ja mówiłam, to nie są takie granulaty suche, jakieś do namaczania, tylko to są produkty lodówkowe albo mrożone, które są po prostu jakby gotowym, takim wilgotnym kawałkiem. Tak, po prostu.
0: Bo ja jeszcze kojarzę właśnie...
1: Na to spojrzała, to powiedziała, wow, no kotlet, no kawałek kurczaka, no kiełbasa, rzeczywiście. To nie jest jakoś zróżnicowane. Są też oczywiście dostępne te granulaty sojowe, czy kostki sojowe, czy kotlety i to pewnie trzeba, ale to też wcześniej chwilę, albo gotuje się to w wywarze warzywnym.
0: Tak, w wywarze warzywnym trzeba chyba namaczać, jeśli dobrze kojarzę. Ja, że tak powiem... W kwestiach już tego praktycznego przygotowywania tych konkretnych potraw nie jestem jakoś tak bardzo, że tak powiem, oblatana, ale właśnie kojarzę, że kolega, który pewnie jest do tej pory, tylko nie mamy kontaktu już, wegetarianinem, to on właśnie tam wieczorem zawsze przygotowywał jakby te przedwstępne. Może też to wynikało z tego, że ten wtedy asortyment był dość wąski, więc... Nie
1: Był
0: były
1: to
0: dostępne
1: prawda.
0: Tego typu.
1: Jeszcze 10 lat temu było nieporównywalnie.
0: Także tutaj, jak mówisz, i kwotowo, i czasowo wychodzi jak najbardziej porównywalnie, tak? Nie
1: No,
0: jest to jakimś nie wiadomo jakim wyzwaniem.
1: Nie. Weganie, nie wiem, chociaż nie, no to też, bo przecież jedzą rośliny, raczej myślę o tych produktach takich zastępczych, tak, że mleko roślinne jest droższe od mleka krowiego, bo jest cenowo na poziomie mniej więcej mleka koziego albo nieraz droższe w zależności od tego, gdzie, jaką formę się kupuje, bo mleko jest robione z ryżu, z owsa, z soi, oczywiście najpopularniejsze mleko sojowe, z migdałów, z orzechów włoskich, laskowych. No i to wszystko
0: A
1: jest do
0: jeszcze
1: dostania w Polsce, z komosy
0: metodą
1: ryżowej.
0: Taką, żeby nie w żaden sposób nie naruszać tych takich naturalnych procedur, więc to też pewnie dlatego ceny są odpowiednio wyższe.
1: To raz, dwa, że na przykład jeśli chodzi o no dodatkowe jakieś podatki, że są na przykład inną stawką objęte, niezniżkową, jaka jest na przykład na mleko krowie.
0: Jasne. To powiedz mi teraz...
1: Zresztą można samemu też zrobić w domu tego typu rzeczy, ale no to już jest większa zabawa, no bo takie na przykład orzechy i dodaje się odpowiednią ilość wody i blenduje i tak dalej, i tak dalej. To tak samo jak można tofu robić samemu z soi, ale wtedy trzeba gotować, zbierać i tak dalej. Już lepiej kupić to jako gotowy produkt. No chyba, że ktoś lubi się pobawić.
0: No, eksperymentalnie
1: to tak, można. To tak samo jak się nieraz uważa z mleka krowiego też, przecież twarożek w domu.
0: Jasne.
1: Nie robię, kwestia wyboru.
0: Tak, oczywiście. Zresztą teraz wszelkiego rodzaju produktów jest tak ogromny dostęp i do właśnie wszelkiego rodzaju nabiałów i tak dalej, że robią ludzie, którzy mają czas i pasję w tym chyba, bo jeśli ktoś jakoś nie jest specjalnie zaangażowany emocjonalnie w przygotowywanie jedzenia dla siebie i swoich bliskich, to chyba generalnie niezależnie od tego, czy to chodzi o kuchnię tradycyjną czy wegetariańską, raczej się zdaje na produkty takie bardziej gotowe.
1: No i też się da to zrobić. Oczywiście w UK jest łatwiej, bo jest po prostu więcej

0: produktów gotowych. Nie, 2/3 asortymentu w sklepach to są produkty gotowe. Łatwiej kupić gotowane buraki niż surowe buraki.
1: Tak? No tak.
0: To z tym ja mam z kolei problem. No słuchaj, no to jest dla mnie szokujące. Ryż gotowy do wrzucenia na minutę tam do mikrofalki. Ugotowany makaron, ugotowane ziemniaki. Po co to? Cebulka, hicior. Nie wiedziałam, że taki produkt jest. Zostałam oświecona jeszcze w Polsce. I podobno ludzie z tego korzystają. Przesmażona cebulka w pudełeczku.
1: No tak, ale wiesz, to jest tak, że u nas myślę, że cały czas pokutuje coś takiego. Ja oczywiście jestem jak najdalsza od zniechęcania, tak? Bo ja sama gotuję codziennie i tam nie robię cebulki z pudełka i tym podobne rzeczy. Natomiast ciągle pokutuje jeszcze coś takiego, że kobieta to powinna sama, że po prostu jak ona tych ziemniaków nie ubierze i tych buraków nie ugotuje i tej reszty nie zrobi, to po prostu to leniwa jest, czy jakaś tam nie chce się jej i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę można było tak mówić w momencie, kiedy panie nie pracowały zawodowo, głównie zajmowały się domem i tak dalej, miały cały dzień czas na to, żeby to wszystko przygotowywać, nawet jeszcze poprzedniego dnia i tak dalej.
0: Bo to wbrew pozorom czas zajmuje.
1: Tak, oczywiście zajmuje czas, wymaga zaangażowania przytomności i wyobraźni, bo to też nie można tak robić, że się wrzuca wszystko naraz i niech się robi samo.
0: I dobrej organizacji, bo jeżeli ktoś pracuje w domu i to się wydaje, on bez przesady no, pracuje w domu, to tak, to też trzeba być czujnym. Ja na przykład nastawiam sobie budzik, żeby w odpowiednim czasie zdążyć tam coś dokończyć, wyjść z pracowni, żebym zdążyła zrobić ten obiad.
1: Jasne, jasne. I wiesz, i z jednej strony właśnie się wymaga tych, żeby nie, broń Boże, że tam gotowe, a z drugiej strony też wymaga się w tym kontekście, że wiesz, że w pracy powinny być na równi z panami tak długo i tak dalej, dyspozycyjne i jak trzeba to i w soboty, i jak trzeba to i w niedzielę. Więc to jest jakiś taki, dla mnie troszeczkę taka pułapka, ale miało nie być ideologicznie, więc tutaj wracamy.
0: Nie będziemy. To ja tylko dodam, że Angielki mają to w większości gdzieś i one po prostu idą do fryzjera, robią makijaż, robią paznokcie, idą na kawę. Jeżeli dziecko jest odstawione do szkoły jedno, drugie bądź trzecie, to z pozostałymi, które na przykład nie są tam, to idzie się na kawę albo się shopping uprawia.
1: Tak, więc...
0: I to jest tak, i mnóstwo gotowców. No, oczywiście, jeżeli przygotowujemy coś sobie sami w domu, to mamy nad tym większą kontrolę. Po prostu wiemy, co jem. To nie jest jakiś tam hipotetyczny tłuszcz roślinny czy zwierzęcy, tylko to jest konkretna rzecz, którą kupiliśmy. No mówię, fajnie i zresztą to na pewno lepiej mieć nad tym większą kontrolę. Wiadomo, że produkty, gdyby to wszystko miało być takie super, te wszystkie gotowce, które możemy sobie nabyć, a jednocześnie
1: to byłoby o wiele droższe.
0: Byłyby więc... o wiele droższe. To w ogóle nie ulega żadnej wątpliwości, więc wiadomo, że na czymś ci producenci nawet muszą zwyczajnie oszczędzać i wszyscy po kolei muszą na tym zarobić. Oczywiście, że przerabianie czegoś przemysłowo no, inaczej wygląda niż to, co my robimy u siebie w domu. No, ja zachęcam, bo przynajmniej częściowo, żeby jednak troszeczkę się wysilić, zwłaszcza, że to ogromną przyjemność.
1: I daje wielką satysfakcję.
0: No i również rodzinie, bo jednak oni to doceniają, jeżeli jest smaczne.
1: Oczywiście, a poza tym mamy właśnie też satysfakcję, że samym miałyśmy możliwość coś zrobić, spróbować czegoś nowego i tak dalej. Również, że tak powiem, nie wegetarian tutaj skłaniałabym do sięgnięcia czasami po przepisy twoje albo w ogóle inne przepisy kuchni wegetariańskiej, bo jest to jakaś miła odmiana. Można ewentualnie, przecież czasami może się zdarzyć tak, że będziemy przyjmować przyjaciół, czy poznawać kogoś po raz pierwszy zaproszonego do naszego domu, kto akurat jest wegetarianinem, więc można będzie zrobić też miłą niespodziankę, przygotowując chociażby, nie wiem, jakąś przystawkę czy jedno zdań.
0: Albo sami mamy ochotę na coś innego. Ewentualnie na przykład no ja się spotkałam z czymś takim, do głowy mi nie przyszło, a jednak, że koleżanka, która jest generalnie mocno religijna i jej rodzina też stara się przestrzegać, w Wielkim Poście na przykład w ogóle chcieli zrezygnować z mięsa, no ale co w zamian? Co mają jeść? Tak? I no, dzięki temu, że udało się tam porozumieć i jakieś przepisy wegetariańskie różne podrzucić, no to oni bez problemu sobie tam ten post przetrwali i nawet im zasmakowało, stosują już ileś lat, nie tylko w poście.
1: O, to bardzo fajnie. A poza tym kolejna też alternatywa na jakieś takie bardzo gorące dni, bo to też kuchnia wegetariańska to też sporo takich lekkich przypraw, które aż tak jakby kuszą swoją taką lekkością, świeżością, tym, że nie są tam poprzerabiane po 1000%, po 1000 razy, bo opierają się na warzywach, na oliwie, na jakichś lekkich sosach i tak dalej, więc też mogą być na takie
0: kiełki
1: dni bardzo
0: dobre. Kiełki również się wykorzystuje. Ja na przykład też sama hoduję kiełki i one są, oprócz tego, że do kanapek, do sałatek, ale takie kiełki ze strączkowców można fantastycznie użyć do przygotowywania na przykład drugich dań albo wrzucić do zupy. Również uzupełnia się różne rzeczy. Jeżeli ja na przykład gotuję bardzo gęste zupy, że ta zupa jest taka bardzo pożywna, że to nie jest jakaś tam polewka, taka wodzianka, tylko jest tam dużo warzyw w środku. Czasem się śmiejemy, mówię, czy to się daje jeszcze jeść łyżką, czy już należałoby wziąć widelec. A prawdziwy krupnik to taki stojak na choinkę, prawda?
1: No tak. To w takim
0: to też
1: razie...
0: jest pożywne. O, zresztą ja na przykład pracowałam przez wiele lat no intensywnie bardzo. Teraz troszkę się przebranżowiłam, więc tylko część czasu tu poświęcam masażowi. Ale przecież będąc zresztą weganką przez wiele lat, bo my poszliśmy z partnerem na taki kompromis. On przestał jeść mięso, no jak faktycznie mu to podpasowało, to po jakimś roku ja zastanawiałam się, mówię, kurczę, żeby tak jakoś nam złączyć te kuchnie, żeby nie było tyle podwójnej roboty, to ja z weganizmu przeszłam z powrotem na laktoowo. Szczerze mówiąc, ja lepiej się czułam i dla mnie fajniejsza jeszcze była ta dieta wegańska niż laktoowo, ale teraz w tej chwili oboje stosujemy laktoowo. Mówię, no taki kompromis domowy, lepszy taki niż żaden. Uważam, że to jest takie fajne rozwiązanie. Natomiast ja przez wiele lat, będąc weganką, byłam w stanie spokojnie pracować fizycznie i to ciężko i absolutnie bez jakiegoś tam uszczerbku na zdrowiu, z zachowaniem i siły, i energii do późnych godzin nocnych, bo i też pracowałam po południu i wieczorami. Tych pacjentów sporo było, także mówię, to jest jak najbardziej dla sportowców. Oczywiście każdy przypadek jest indywidualny. Jeżeli ktoś na przykład ma dzieciaka, tak, kobiety w ciąży i tak dalej, dobrze sobie znaleźć też lekarza, który zna się na tym i który jest przychylny, a nie taki, który przy pierwszym problemie od razu powie, to jest od niejedzenia mięsa. Tak jak słyszałam o tym, że wegetarianie mają problem z płodnością. No z tego, co ja wiem, to Azja się najintensywniej rozmnaża. No. Ale gdyby to była prawda, no to mielibyśmy tylko kilka procent par, które mają z tym kłopot w Polsce, a mamy ponad 1/3.
1: No tak, to rzeczywiście.
0: Mówię, zawsze można przywalić pacjentowi, który przychodzi, no proszę pana, bo ja się źle czuję. Pije pan? No czasem. Pali pan? No tam czasem. No to proszę bardzo, to jak pan i nie będzie pić, i nie będzie palić, i będzie pan uprawiać sport i 100 tysięcy, to dopiero zaczniemy dosiekać, co panu jest. Tak? A to jest taki, no... Pierwszy kozioł ofiarny, ten wegetarianizm, często gęsto, chociaż to już się zmienia. Ta świadomość też jest troszkę inna i fajnie, żeby jednak komuś pomóc, a nie, że tak jak pamiętam, bo w tej chwili mówię, troszkę inaczej to też wygląda, ale 10 lat temu, jak koleżanka borykała się z anemią, była w wieku takim dojrzewania, no to lekarze najpierw ją przetaszczyli przez no, różne szpitale, przez przeróżne jakieś tam suplementacje, które jej dodatkowo szkodziły, a tak naprawdę trzeba było zrobić dopiero wielkie zebranie ludzi i jakoś zmusić do zebrania specjalistów, żeby jej pomogli. Pomogli jej zbilansować dietę i tak dalej. I ona ostatecznie w końcu później została wegetarianką tak naprawdę. Nie? I już nie miała problemów z anemią. I to nie o to chodzi, czy to komuś szkodzi, czy nie, tylko o takie podejście, uszanowanie. No tak jak muzułmanina nie będziemy zmuszać do jedzenia wieprzowiny albo... Nie, no, jeżeli od jutra ogłosimy, że insekty są jednak zdrowe, to Ala, to ty masz za zadanie po prostu pomaszerować do sklepu i kupić sobie tam no jakieś na przykład, nie wiem, kotlety ze świerszczy. No za cholerę, no, absolutnie nigdy się do niczego w ten sposób nie przekona.
1: Mi już świerszcze byłoby o tyle szkoda, że po prostu jakby zostały przerobione na kotlety, to kto by mi przegrywał w lecie do snu, więc nie, świerszcze to jednak bym zostawiła
0: w spokoju. Te, które uciekły.
1: No to może chyba tylko te, które uciekły. Myślę, że to też jest taka przez swoją taką odrębność i specyfikę kuchnia, którą możemy czasami zaskoczyć kogoś, bo przygotowanie na przykład akurat wegetariańskiej kolacji przy świecach też może być dobrym pomysłem, może być czymś nowym, więc zwłaszcza, że są to właśnie takie też potrawy, po których mamy szansę nie czuć się aż tak ociężale często, jak po jakichś takich, nie wiem, mięsno-tłustych, nie wiem, mięsnych gulaszach czy jakichś innych rzeczach. Ja absolutnie nie krytykuję.
0: Spokojnie,
1: tak?
0: Spokojnie da się do tej kuchni spożywać alkohol, także nie bójcie się, da się, spokojnie.
1: Nie ma problemu. Ja sama jestem zwolenniczką...
0: No chyba, że ktoś samą sałatkę, no to pod sałatkę to słabo.
1: No tak, tak. Ja tutaj z tymi gulaszami w kontekście mówię, że nie jakoś nie krytykuję i tak dalej, bo ja akurat jestem zwolenniczką mówienia, że człowiek ma po prostu różnego rodzaju zęby po to, żeby jadł różne rzeczy, ale generalnie także gulasze jak najbardziej. Natomiast...
0: Ale ktoś, nawet jeżeli ktoś na co dzień spożywa, no to czasem ma po prostu dosyć.
1: Tak, tak, właśnie.
0: Z czymś takim, że ktoś ma, już nie ma pomysłu, kurczę, no wszystko było.
1: To jest jakąś ciekawą alternatywą. Zwłaszcza, że tutaj mamy Magdę, na Potorędziu są przepisy, zaraz nam tutaj wszystko ładnie powie, tylko chciałam się jeszcze, Magdo, zapytać o jedną rzecz. Mówiłyśmy o dostępności produktów jako takich, a teraz chciałabym się zapytać o dostępność informacji na temat kuchni wegetariańskiej. Jak jest twoim zdaniem z tymi, chciałam się spytać o polskojęzyczne strony, właśnie z przepisami, z tym, gdzie można się zaopatrzyć, sklepy i tak dalej, jak to dziś wygląda?
0: Całe mnóstwo. Jeżeli się wpisze, no nawet jakieś hasło wegetarianie, weganie, jest tego mnóstwo. Mówię, ta organizacja Empatia i druga Viva Akcja dla Zwierząt, to są chyba dwie największe, które prowadzą, no w pozytywny tego słowa znaczeniu, propagandę różnego rodzaju.
1: Ale propagandę to wiesz, tak. A chodzi mi o...
0: Ale chodzi właśnie też o przepisy jak najbardziej. Informacje, mm-hmm. Również są tam sklepy, gdzie można kupować. Wege.pl jest kolejny portal, gdzie jest cały spis, nawet restauracje, sklepy, firmy, wczasy, bo to też jest ważne.
1: Też to są jakie wczasy połączone z nauką na przykład kuchni, tam stosowania kuchni wegetariańskiej?
0: Nieraz są połączone, a nieraz po prostu chodzi o to, żeby można było spokojnie wyjechać do miejsca, gdzie podają tylko i wyłącznie, ewentualnie również potrawy z kuchni wegetariańskiej, że nie będzie to problemem. I tutaj jest faktycznie różnica, ale mówię, to w Polsce też się zmienia, naprawdę, to nie jesteśmy krajem trzeciego świata, wręcz przeciwnie, to jest naprawdę fajnie i Polacy też są mocno elastyczni. I oferta też się coraz bardziej dostosowuje do potrzeb rynku, wiadomo. Na przykład tutaj w UK jest rzeczą zupełnie normalną, że jeżeli jest organizowana jakaś konferencja, szkolenia, warsztaty, albo chrzciny bądź wesele, to od razu jest podział, nawet na zaproszeniach jest...
1: Pytanie, no,
0: prośba o taką informację i później podczas samego przyjęcia są karteczki zielone i czerwone dla wegetarian i niewegetarian, żeby każdy wiedział, gdzie tam ma usiąść, na jakim miejscu i co jest dla niego. Więc jakby to jest taką powszechną informacją, taką neutralną, to jest informacja neutralna. Ja jestem wegetarianinem, jestem weganinem, ja jem mięso. Jakby nikt nie zaczyna tego dociekania. A jak? A dlaczego? A po co? No chyba, że są zainteresowani akurat samym, a nawet wegetarianie między sobą, tak? A czego już próbowaliście? A zobacz, taki nowy produkt wrzucili, czy to fajne, czy to nie fajne, a próbowałaś to robić, a w jaki sposób ci to wyszło, nie? I to jest raczej na tej zasadzie. No u nas to jeszcze wychodzą oczywiście różnice te kulturowe, gdzie opowiadamy sobie o różnych rzeczach. Oni tutaj na przykład nie stosują kapusty kiszonej, chociaż są dostępne. No, te produkty w sklepie polskim czy litewskim można taką kapustę kiszoną kupić, a nawet już w niektórych angielskich sieciówkach. No tylko, że oczywiście no, nie taką fajną, taką beczkową, prawdziwą, tylko taką ze słoika albo z woreczka. Przy tym ze słoika trochę lepsza wersja jest. No ale dobra, to już jest. No to oni tych produktów nie znają. Dla nich jest to takie obce kulturowo. Coś, na czym my spokojnie bazujemy. Czy ogórki kiszone, albo wszystkie produkty, które są z mleka siadłego.
1: A udaje ci się czasem zachęcić kogoś do wypróbowania tych takich, że tak powiem, polskich tam wariacji wegetariańskich?
0: Oni są bardzo chętni właśnie w ogóle. Mhm. Zresztą no, kto nie jest chętny, jeżeli coś ładnie pachnie i wygląda. Tak naprawdę
1: to
0: wystarczy. Najczęściej, jeżeli ludzie przychodzą do domu, a tutaj pachnie smakowicie, no to jakby siłą rzeczy to zachęcenie następuje.
1: Zresztą
0: wymiany robimy sobie też międzykulturowe. Koleżanka Polka ze swoim partnerem Irańczykiem, przyszła do nas na Wigilię i ja zaoferowałam Wigilię taką tradycyjną całkowicie. Znaczy, no oczywiście no, te potrawy, które
1: jecie
0: sami. Akurat miała, tak, które jemy sami. A oni przynieśli wersję oczywiście wegetariańską akurat, ale właśnie z kuchni irańskiej, różne bakłażany też przyrządzane po ichniejszemu. Też fajne, taka wymiana kulturowa.
1: Bardzo ciekawie opowiadasz, Magdo, ale że tak powiem, pora kończyć, więc chciałabym, żebyś na koniec powiedziała naszym słuchaczom, jeśli będą zainteresowani korzystaniem z Twoich przepisów, gdzie można je znaleźć i jakieś ewentualnie działy, czy masz to jakoś hurtem, co można tam w ogóle znaleźć,
0: są
1: przepisy,
0: działy,
1: na jakie
0: tak,
1: rzeczy,
0: jest,
1: gdzie.
0: Jest podział na magdalenarutkowska.eu. Jest podział oczywiście na zupy, dania obiadowe, jakieś dania zapiekane, pasty i pasztety, tam sałatki, surówki. I to się będzie rozrastać, ja będę robić oczywiście więcej tego wszystkiego, tylko już zwyczajnie, słuchajcie, nie mam czasu, więc za dużo jest tych wszystkich zajęć. A staram się zawsze każdą rzecz dopracować, bo jeżeli ja codziennie gotuję, to ja wszystko to robię odruchowo. Ja dopiero robiąc przepis muszę, aha, dobra, to tyle, a tyle, to zapisać, to jaki czas, no bo tak, to ja wiem orientacyjnie, czujnik w sobie, kiedy to się zrobi po prostu, a tak to muszę spisać. Kurczę, ile to było minut, nie? A ile ja dokładnie wody dolałam, nie to, że sobie tak pyknęłam z czajnika, ja wiem, że to będzie dobrze, tylko no, ktoś musi skorzystać z tego przepisu, więc przynajmniej powinien mieć jakąś taką bazę, która będzie sprawdzona, że je zrobi dokładnie według tego przepisu, to będzie ok. Zawsze muszę sobie wprowadzić własne warianty, do czego zachęcam. A i tutaj pytanie będzie do słuchaczy i zawsze można się ze mną skontaktować w tej sprawie. Czy nie fajnie byłoby, ponieważ na stronie są oczywiście atrakcyjne zdjęcia, ale też różnie bywa z dostępnością. Nie zawsze uda się ten przepis tak ułożyć, żeby i graficznie był fajny, a i w pełni też dostępny. Nie chciałam robić osobnego bloku, ale może dobrym pomysłem byłoby zrobienie wersji audio takich przepisów i po prostu zamieszczenie tego pod osobnym linkiem, oczywiście z kategoriami, ze wszystkim. Coś takiego jak podcasty, tylko no może nie jakoś bardzo rozwlekle i długo, tak żeby to nie trwało przygotowywanie pół godziny, godzinę czy ileś, tylko ewentualnie oczywiście z jakąś tam oprawą dodatkowo dźwiękową, z dodatkowymi uwagami na temat składników, które stosujemy, ale po prostu przepis wersji audio w takich na przykład MP3-kach umieścić i zrobić tego typu nawet całą książkę z przepisami, one by systematycznie tam się dokładały.
1: No, myślę, że
0: jeżeli jesteście na tak, to dawajcie mi znać, to wtedy.
1: To na pewno dadzą w komentarzach znać i pewnie też, jeśli będą mieli nasi słuchacze jakieś pytania dotyczące tych przepisów, które już tam są, czy też tematów, które poruszałyśmy w dzisiejszej audycji. To
0: jeszcze
1: też
0: jedną rzecz chciałam powiedzieć, bo jakoś tak nam to troszkę umknęło, a propos właśnie rzeczy, z których korzystamy, co na szybko i tak dalej. Mrożonki na przykład. Mrożonki, które są świetne. Oczywiście, jeżeli mamy świeże, sezonowe i łatwo dostępne rzeczy, no to super, to weźmy. Ale mrożonki, naprawdę, to jest niewielka strata jakości w stosunku do produktu świeżego, bo one są na świeże od razu mrożone.
1: Jeżeli mówisz o mrożonkach warzywnych, tak?
0: Tak, przeróżnych, tak. I jest tego no, mnóstwo, jest całe bogactwo, więc jeżeli ktoś chce na przykład szybko coś przyrządzić, to niech tego nie rozmraża wcześniej, tylko od razu wrzuci taką mrożonkę. I te wszystkie warzywa, czy to są miksy, czy to są pojedyncze warzywa, to naprawdę bardzo szybciutko się robi. Można z tego zrobić fantastyczne drugie danie, taką potrawkę na gęsto, ewentualnie również oczywiście zupę. Można sobie tym manipulować, jak się chce. Akurat tych mieszanek różnego rodzaju jest w Polsce na przykład więcej niż tutaj u mnie. U mnie jest więcej pojedynczych. Kilogramowa paczka brukselki, albo fasolki szparagowej, albo kalafiora, ewentualnie kalafior z brokułem. No kilka jeszcze innych wariantów i to już właściwie całą ofertę w północnej Irlandii wyczerpało. Rzadko kiedy są jakieś mieszanki, a jeżeli już są, to są od razu też z dodatkiem tłuszczu, z przyprawami, z czymś. No to wiadomo, że to jest taki produkt już trochę bardziej przetworzony. Ale jeśli chodzi o te takie pojedyncze, mówię raz, że mniej roboty, jeżeli ktoś nie ma czasu i nie miałby nawet czasu, żeby tam obierać, cudować tego kalafiora, tam myć, czyścić, no to może sobie po prostu kupić taką paczkę i skorzystać i też będzie miał jedzenie w 15-20 minut przygotowane. A wartości odżywcze jak najbardziej są zachowane, bo te straty są naprawdę no, minimalne, jeżeli tylko to jest w sposób odpowiedni zamrożony. A łatwo to sprawdzić, no bo w tym momencie te wszystkie kawałki warzyw tak luźno się telepią w paczce, nie są zbite w kostkę. Jeżeli są zbite, tak zmrożone ze sobą wzajemnie, to znaczy, że prawdopodobnie gdzieś tam po drodze było to rozmrażane i zamrażane powtórnie, to lepiej czegoś takiego nie wybierać.
1: Chyba że dotyczy sprawa takich rzeczy jak mrożony szpinak. On nie ma innej postaci, zawsze jest w płytce albo w kostkach. Więc
0: albo w kostkach, tutaj... tak, takich kuleczkach też. No ale to jest jakby innego rodzaju warzywo. Ja mówię o takich jak na przykład brukselka
1: luźnych,
0: czy fasolka. Tak. Takich luźnych, tak. Ale szpinak oczywiście jak najbardziej też ten. O, słuchajcie, no i właśnie szpinak.
1: O, to coś dla mnie, ja jestem miłośniczką szpinaku.
0: Szpinak, ale po prostu szpinak jest rewelacyjny. Do makaronu szczególnie lubię. W tym momencie go, akurat przyrządzam z samym czosnkiem, przesmażam na oliwie czosnek. No na oleju rzepakowym też wychodzi fajnie, ale chyba nawet na oliwie jest ta wersja taka, no to bardziej mnie odpowiadająca przynajmniej akurat tutaj. Sporo gałki muszkatołowej do środka idzie. Troszeczkę dolewam też wody do tego, dlatego że to ma być taka wersja sosu, nie za rzadka, ale odrobinkę, bo przeważnie jak się szpinak przyrządza, to nic nie trzeba do niego, a tutaj odrobinę wody dodaję, więc dużo tej gałki muszkatołowej i do tego ser jakiś pleśniowy i makaron. Po prostu super, super rzecz.
1: O tak, myślę, że rzeczywiście to jest...
0: Oczywiście tam sól, pieprz do smaku, jak to chce.
1: Inne bardzo dobry też. Pomysł. Na...
0: Ale właśnie ten szpinak z tą gałką muszkatołową, z tym czosnkiem i do tego fajnie ugotowany makaron i właśnie starty ten ser, no po prostu pycha.
1: To sami Państwo widzą, nic, tylko po prostu słuchać, zaglądać, czytać, gotować.
0: Gotować, smażyć, ważyć i pożerać.
1: Tak, serdecznie polecam.
0: I do tego dobre wino.
1: O, to też. Wegetariańskie oczywiście.
0: Oczywiście.
1: To w takim razie mam nadzieję, że udało się tutaj dziś dzięki Magdzie przybliżyć Państwu troszeczkę arkana kuchni wegetariańskiej. Może zachęcić do ewentualnych prób, na ile sprawdzi się w Państwa gustach. A przypomnę, że dziś w bardzo ciekawy i obrazowy sposób o zaletach i wszystkich praktycznych aspektach stosowania kuchni wegetariańskiej opowiadała nam Magda Rutkowska. Dziękuję Ci, Magda, za przyjęcie zaproszenia.
0: Dzięki.
1: I także w imieniu swoim i realizującego dzisiejszą audycję Michała Dziwisza dziękuję za uwagę i zapraszam do słuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu. Kłaniam się nisko i do usłyszenia. Ale
0: Teletubi się mówią papa.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dzień dobry, dobry wieczór, nie wiem, która z godzina słuchaczy. W każdym razie przy mikrofonie Tomek Bilecki. Dzisiaj kilka słów chciałbym powiedzieć o wtyczce do NVDA. Wtyczka nosi nazwę AudioChart, zresztą tak wynika z nazwy audycji, natomiast czym ta wtyczka jest? Tu mamy jakiś problem z określeniem, czym jest ta wtyczka, bo nie chciałbym zniechęcać słuchaczy do wtyczki. No bo jeżeli powiem, że wtyczka służy do udźwiękawiania wykresów, no to już widzę ileś palców na przyciskach, na klawiszach spacji czy innych od zatrzymywania odtwarzania, no bo przecież co, no szkoła się skończyła, jak wygląda sinusoidę wiadomo i po co to komu. No właśnie wtyczka służy do czegoś troszkę więcej niż tylko przedstawiania, jak wygląda sinusoida albo wykres tangensa. Tylko to jest generalnie wtyczka, która potrafi przedstawiać w formie dźwięku duże zbiory wartości. Ja się zgadzam, że ja to też wytłumaczyłem nie najlepiej. I w zasadzie to jest takie troszeczkę nie najlepsze. I teraz chciałbym jakby powiedzieć, o co w ogóle w tym wszystkim chodzi. Mamy przykładowo pobrany, ja go rzeczywiście pobrałem, potem Państwu pokażę, jak to można sobie fajnie udźwiękowić. Wykaz kursów, no w moim przypadku akurat dolara amerykańskiego, od sierpnia 2014 roku do teraz. I chciałbym na przykład sprawdzić, jak ten kurs w ogóle mniej więcej chodził, czy on generalnie rośnie, czy ten dolar maleje, czy były jakieś okresy jakiegoś szczególnego zawahania w czasie tych 4 lat, nawet prawie 5. No i teraz tak, podejrzewam, znając Excela, że tam pewnie byłyby jakieś i są zapewne jakieś funkcje, które mogłyby to jakoś tam uaktywnić, ale po pierwsze mało kto zna takie funkcje. Po drugie, nie wiem, czy na pewno jest wszystko to, co chcielibyśmy o tym wiedzieć. Natomiast wtyczka jest w stanie nam to w dość taki szybki sposób i może niedokładny, ale jednak taki, który pozwoli nam na zaobserwowanie pewnych rzeczy, jakoś tam pokazać. I teraz, żeby ta wtyczka w ogóle działała, musimy mieć rzeczywiście Excela. I to Excela od Microsoftu, to nie może być, nie wiem, OpenOffice, przynajmniej na razie. Wtyczka zwrotna ma na razie kilka miesięcy, więc nie wiadomo, czy i jak się ta wtyczka będzie rozwijać. To znaczy, teoretycznie wtyczka się rozwija. Widziałem na GitHubie dewelopera, że tam co jakiś czas są jakieś wpisy, aczkolwiek ich jest niewiele. I ta wtyczka nie ma jakiegoś wybitnego tempa rozwoju. No w każdym razie, tak czy tak, mając Excela, czyli pakiet Microsoft Office, można pewne rzeczy rzeczywiście dość szybko sobie sprawdzać. Teraz jak ta wtyczka działa? Należy zaznaczyć sobie ileś wartości w Excelu i nacisnąć skrót klawiszowy odpowiadający za odegranie tego wszystkiego. Wtyczka zaczyna jakby grać dźwiękami poszczególne wartości po kolei, od jakby najwyższej do najniższej zaznaczonej. A czy najwyższej w sensie nie od największej, tylko od jakby pierwszej w kolumnie, tudzież w wierszu, do ostatniej. Zależy, co zaznaczymy. No i jakby, żeby jeszcze pokazać, że ta wtyczka to nie jest nic strasznego, to przecież trzeba pamiętać, że w NVDA już mamy taki troszeczkę podobny mechanizm, tylko że wykorzystany na razie tylko do obserwacji pasków postępu. Bo przecież te paski postępu w NVDA domyślnie przynajmniej są zrobione w taki sposób, żeby one nie mówiły 2%, 3%, 5%, 15%, tylko NVDA gra. O, mamy tu na przykład taki sobie postęp, pasek postępu z NVDA jakiś tam. I wiadomo mniej więcej, jak to szybko postępuje, gdzie jest połowa, tak chodzi się mniej więcej, gdzie się, kiedy się ten pasek skończy i tak dalej, i tak dalej. I w podobny sposób, nie do końca, ale dość podobnie działa ta wtyczka. Niestety deweloper troszeczkę tę wtyczkę zepsuł i tutaj dzięki uprzejmości Tomka Kowalika, któremu bardzo serdecznie dziękuję za jego pracę, udało się troszkę tę wtyczkę poprawić. To znaczy, co było zepsute? Po pierwsze, ta wtyczka nie działała poprawnie na niektórych komputerach, chociażby u mnie. Po drugie, nie było wszystkich wartości możliwych do edycji, które bym chciał. Niektóre rzeczy były na stałe przypisane we wtyczce i jakby nie dało się nic z tym zrobić. No i już. I teraz tak, o co chodzi z tymi wartościami domyślnymi? Po pierwsze, nie wiem z jakich przyczyn autor stwierdził, że jego te wartości, te przedstawienie dźwiękowe wartości będą jakby dwa razy niższe. To znaczy, że będzie dwa razy niższy dźwięk od jakby tej wartości minimalnej, dwa razy niższy dźwięk od maksymalnej, więc wszystkie inne również będą dwa razy niższe. Gdyby pasek postępu standardowy od NVDA przedstawić w ten sposób, brzmiałby to tak. Tu się zaczyna wykres, idzie sobie. Tu jest mniej więcej połowa. Tu jest mniej więcej 3/4 i powoli dochodzi do końca. O właśnie, jakby tu się kończy. I te wartości są zupełnie gdzie indziej niż jesteśmy przyzwyczajeni, przynajmniej ci, którzy używają NVDA z tym dźwiękowym oznajmianiem pasków postępu. Nie wiem, czemu tak to zostało zrobione. Zwłaszcza, że bez problemu można przestawić na te wartości takie same, które są używane obecnie w NVDA do przedstawiania tych właśnie pasków postępu. I my to zmieniliśmy, to jest jakby rzecz pierwsza. I rzecz druga, bardzo ważna. Zresztą ja zaraz załaduję tutaj sobie jakiś zestaw wartości.
4: Waluty 2, XLSX.
3: Mam tutaj chociażby te waluty.
4: Microsoft Excel XL 00000.
3: One są w pliku XLS. Załadował mi się Excel, notabene Excel 2003. Więc nawet na tak starym Excelu da się tę wtyczkę wywołać. No i tutaj mamy kolumnę A, która jest pusta notabene.
4: A2, A3.
3: Kolumnę B.
4: B3. Data B4.
3: W której są daty.
4: 17 maja 2019 roku B5. 16 maja 2019 roku B6. 15 maja 2019 roku B7.
3: I tak dalej. No i to są daty. I one idą, jak widać, od najnowszej do najstarszej.
4: Data B3.
3: I
4: C3.
3: W kolumnie C.
4: Kurs C4.
3: Jest podany kurs dolara. I ten kurs oczywiście można sobie przeglądać normalnie strzałkami, strzałką w dół.
4: 3,8545, 3,8259, 3,8405, 3,8323, 10,000.
3: I można tak, to jest podane z dokładnością do setnych grosza, więc dość duża ta dokładność jest. Natomiast, no tak czy tak, zanim byśmy się przebili przez te wszystkie wartości, to troszkę by minęło. Nawet gdybyśmy sobie to posortowali według, no na przykład chcielibyśmy wiedzieć, kiedy był dolar najtańszy, kiedy był najdroższy, można by się było tego dowiedzieć, ale na przykład czy tendencja jest spadkowa, czy wzrostowa, czy tam nie było jakichś takich, nie wiem, pośrodku gdzieś tam zawahań nagłych, mniejszych lub większych, to tego tak łatwo, to się nie dowiem. To znaczy albo musiałbym skorzystać z jakichś formułek excelowych, które podejrzewam nie dla każdego są tak proste i łatwe. Natomiast tutaj mogę to zrobić bardzo szybko. Wtyczka swój skrót ma jeden, w zasadzie dwa. Insert A, to jest do odegrania wartości. Insert dwa razy A, takie szybkie wciśnięcie A, insert AA, konfiguracja wtyczki, w zasadzie kalibracja, o której też będę musiał kilka słów powiedzieć, bo jest bardzo ważna. Natomiast te same opcje w laptopie laptopowym wyglądają w ten sposób, że nie wciskamy insert A, tylko insert, tudzież NVDA, Ctrl Shift A. Insert Ctrl Shift A. Także no tych skrótów jest troszkę więcej, ale widocznie tak musi być. I to są w zasadzie jedyne skróty tej wtyczki. Wtyczka ma dwa skróty klawiszowe, no dwa poniekąd jeden. I teraz tak, żeby odegrać cały ten zestaw kursów dolara, muszę zaznaczyć całą kolumnę C, najlepiej albo od miejsca, w którym jestem, Shift Control, strzałka w dół.
4: C4 kurs do C1204, 3 i 1200.
3: O właśnie, tu jak widać mam 1204 wiersze w kolumnie. No i teraz mogę to odegrać. Insert A wciskam.

0: I tyle. Dlaczego? Dlatego, że ten kurs dolara zmienia się w stosunkowo niewielkich wartościach. Tam z tego, co pamiętam, najwyższy był tam 4,20, najniższy był chyba 3,12 jakoś tak w tym przedziale czasowym. Natomiast cały ten wykres jest ustawiony tak, aby grał od 0 do 100. Czyli zmiany w zakresie 3,12 do 4,26 są praktycznie niesłyszalne, bo to jest są zmiany w zakresie 1%, więc należałoby tak skonfigurować czy skalibrować ten wykres, aby zmiana w zakresie na przykład od 3 do 4 była rzeczywiście słyszalna. Czyli żeby cały ten jakby całe spektrum wysokości dźwięku nie odbywało się od 0 do 100, tylko na przykład od 3 do 4. I w ten sposób uzyskamy znacznie jakby dokładniejszy ten wykres. Na razie jeszcze jest tak, że ta wartość domyślna jest taka jak tutaj dał producent, ja ją zmienię za chwilę, bo tak jak mówię, myślę, że ona bardziej by wtedy przypominała to, co robi NVDA, ale zaraz możemy zobaczyć sobie. Więc zaznaczam jeszcze raz tą kolumnę. Można też zaznaczyć kolumnę Ctrl Spacja, wtedy się cała kolumna zaznacza. I teraz dwa razy Insert A.
1: Audio Chart Calibration Dialog.
0: Audio Chart Calibration. I teraz tutaj mamy.
1: Min Value pole edycji.
0: Min Value, no to wpiszemy sobie 3.
1: Oznaczono. Max Value
0: pole. Max Value, czyli wartość maksymalna, to jest 4. No to będzie troszkę ponad 4, ale akurat w naszym przypadku nie stanowi to tak dużej różnicy.
1: Beep Duration pole edycji, zaznaczone 5.
0: I teraz tutaj mamy takie coś, czego nie było w oryginale. Beep Duration, czyli długość poszczególnych jakby kroków, poszczególnych dźwięków na poszczególne wartości. W tej chwili mamy ustawione 5 milisekund, to jest bardzo krótko. Tutaj mamy tych wartości 1200 i rzeczywiście no, można próbować takie szybkie wartości spróbować, natomiast czasami one są zbyt szybkie. A może być tak, że one mogą być za wolne, dlatego ten parametr jest na wierzchu.
1: Biprange pole edycji, zaznaczone 4.
0: Tu jest biprange, 4 oktawy, to znaczy w jak dużym zakresie dźwięków można się poruszać. Im mniejsza wartość, tym rozpiętość tych dźwięków będzie mniejsza. Im większej, tym będzie większa oczywiście.
1: Mid pitch pole edycji, zaznaczone 220.
0: Mid pitch, i tu jest ustawione 220, ja na razie to zostawię, ale domyślnie u nas, jakby w naszej kopii wtyczki będzie 440, dlatego że w NVDA, tym oryginalnym, w NVDA przy paskach postępu również jest 440. Nie wiem dlaczego ten człowiek tak to on sobie nazwał.
1: Calibrate, przycisk Alt-C.
0: Natomiast tutaj jeszcze mam bardzo ciekawy przycisk Calibrate. Jeżeli nacisnę ten przycisk, a mogę go w sobie nacisnąć, to wtedy min value, czyli wartość minimalną, i max value, czyli wartość maksymalną, program sam ustawi na podstawie zaznaczonych wartości. Mogę sobie teraz sprawdzić, jakie to są wartości.
1: Min value. Zaznaczone 3.1285.
0: Tak, i to był najniższy kurs przy okazji. Można sobie tak łatwo sprawdzić. Najwyższy
1: max
0: kurs.
1: Pole edycji. Zaznaczone 4.2490.
0: 4, no prawie 25. I rzeczywiście on jakby w tej chwili sam mi to ustawił. Nie musiałem tak naprawdę tutaj nic wpisywać. Wystarczy, że nacisnąłem przycisk Calibrate.
1: Okay.
0: I teraz w momencie, gdy nacisnę przycisk OK, no to program mi rzeczywiście zacznie odgrywać ten kurs dolara z już zdecydowanie większą rozpiętością dźwiękową. Możemy posłuchać, jak to wygląda.
1: Microsoft Excel X.
0: I tutaj bardzo dobrze widać, jak te wartości się zmieniały, aczkolwiek no, ja się przyłapuję na tym, że próbuję postępować zgodnie z tym, co słyszę z jakby pasków postępu. Czyli na początku mamy jakoś niecałą 1/4, zbliża się prawie do zera. O, tu w pewnym momencie by do 3/4 tego wykresu. Oj, gdzieś w ogóle tam, w ogóle bardzo nisko gdzieś coś poszło. Tak naprawdę sprawa się ma troszkę inaczej, bo wygląda to mniej więcej tak, że teraz mamy nad połowę, wyżej niż połowa, teraz schodzimy pod połowę, teraz dochodzimy do maksimum wykresu, trasa szaleje pod połowę, no i znowu schodzi do minimum. I gdybyśmy mieli wartości te, które są w NVDA domyślnie, czyli mid pitch ustawione na 440, Microsoft Excel. To mnie osobiście się wydaje, że te wartości są bliższe temu, co znamy z tych procentowych pasków postępu, które gdzieś tam w NVDA widać. Czyli teraz jest trochę ponad połową, teraz schodzi pod połowę, teraz jest maksimum rzeczywiście i na samym końcu rzeczywiście dochodzi do praktycznie minimum tego wykresu. Jeżeli to jest za szybko, bo rzeczywiście to się zmienia nam bardzo szybko, mogę sobie bip duration zwiększyć, bo im większa ta wartość, tym jakby wolniej się te dźwięki zmieniają, tym dłużej to wszystko trwa. Zmienię teraz na 20, będzie wszystko 4 razy dłuższe, ale każda z tych wartości też będzie znacznie czytelniej pokazana.

0: I jakby również takie drobniejsze zmiany teraz tutaj stały się widoczne, jakieś takie, nie wiem, kilku czy kilkunastodniowe jakieś takie skoki tego dolara w jedną lub w drugą stronę. Jakby w ten sposób rzeczywiście można to wszystko sobie mierzyć. I gdybym na przykład teraz chciał sprawdzić, gdzie w zasadzie było to maksimum, w jakim czasie to się odbywało,
1: 3,8109.
0: To mogę jechać normalnie strzałką w dół i to sobie sprawdzać. Ja jadę w dół. 3,7 to nie. 3,6. Ja jadę ciągle w dół.
1: 3,7200.
0: No już pojechałem dość dużo. Może ominąłem, nie wiem. Chyba nie, bo najpierw był to w dół. Potem zdaje się... Tak, o, to jeszcze. Żeby zastopować, niestety muszę wejść do tego dialogu od kalibracji, insert dwa razy A i nacisnąć Escape. Nie wiem, czemu tak jest. Nie zrobił gość żadnej akcji na zastopowanie odgrywania dźwięku. No i muszę jechać dalej. O, już prawie. Jeszcze trochę w dół. O, nawet trochę w górę. O, mniej więcej jestem.
1: 4,470.
0: Jestem mniej więcej tutaj, gdzie zaczyna się ten taki bardzo zwyżkujący ten kurs. Kiedy to było mniej więcej?
1: 30 stycznia 2017 roku B500.
0: Początek 2017, to w zasadzie się kończył.
1: 4,270.
0: A kiedy to się kończyło? Jeszcze troszkę. No powiedzmy, że tu już było spokojnie. I to był
1: 8 listopada 2016,
0: czyli powiedzmy od połowy listopada do od listopada 2016 do stycznia 2017. Powiedzmy, był jakiś taki dość duży skok i ten dolar był dość wysoko. Może rzeczywiście tak było, nie pamiętam, nie obserwuję tego rynku. Możliwe, że jakieś mądrzejsze głowy ode mnie powiedzą, co się wtedy działo, że ten dolar tak skakał, ale jakby w ten sposób można bez jakichś zaawansowanych narzędzi no sprawdzić, co się mniej więcej dzieje w tych wartościach, które badamy. I to jest o tyle fajne, że nie trzeba nawet znać jakichś szczególnie zaawansowanych narzędzi w Excelu, żeby tam mierzyć jakieś minima, maksima, jakieś tam różne dziwne historie. Wystarczy mieć tę wtyczkę, wystarczy sobie sprawdzić, jak ten wykres mniej więcej brzmi i ewentualnie, jeżeli komuś gdzieś tam zależy na tym, żeby badać to dokładniej, no to wtedy można tutaj sprawdzać co, gdzie, jak, kiedy i dlaczego. No i można by sprawdzać, powiedzmy, kiedy się to kończyły te najniższe wartości, które były tam pod koniec, czyli w okolicach tego sierpnia 2014, kiedy to szło do góry, potem można się zastanawiać dlaczego i tak dalej. Ale jakby mamy narzędzie, które w kilkanaście sekund pozwoliło mi na sprawdzenie, jak ten wykres mniej więcej przebiegał, bo ja oczywiście nie jestem w stanie na przykład sprawdzić tak w locie, którą mamy datę obecnie w czasie tego wykresu. Tego nie jestem w stanie, albo jaka teraz jest wartość, albo, nie wiem, zapauzowanie tego wykresu i ustawienie kursora w miejsce tego, co tam teraz gra. Taka mądra ta wtyczka jeszcze nie jest. Może kiedyś doczekamy się jakiejś takiej wersji bardziej zaawansowanej, bardziej rozbudowanej. Na razie mamy, co mamy, no ale lepsze to niż nic. Chciałbym jeszcze pokazać jeden problem, może nie problem, w każdym razie jeden taki sposób na przykładowe użycie tej wtyczki. Niektóre urządzenia, jak chociażby mierniki jakiejś energii, na przykład takie, które teraz można tego dość dużo kupić, takich urządzeń do mierzenia, ile energii zabierają jakieś nasze sprzęty domowe, albo jakieś urządzenia semiprofesjonalne, generują pliki nie Excelowe, tylko w formacie CSV. To jest też taki plik, jakby format pliku do różnych wartości. I Excel, przynajmniej mój, 2003, nie zawsze z nimi, z takimi plikami prawidłowo sobie radzi. Mam tutaj, dzięki z kolei uprzejmości Dawida Piepera, też bo bardzo dziękuję za udostępnienie tych danych, jakiś tam plik z wartościami z któregoś ze startów jego rakiety. I to są wartości, które tam były sczytywane przez czujniki rakiety. Ciśnienie, wilgotność powietrza, przyspieszenie w każdą stronę, wysokość, prędkość, chyba prędkość. Nie jakieś kilka takich historii. To jest właśnie w pliku .csv. I wszystko fajnie, tylko że tutaj w kolumnie A mamy wszystko.
1: Time, by 10 ms, x, acc, acc, z, acc, h, x, acc, pressure, kalman, pressure, temp, ice, altitude, fram, pressure, altitude, state, velocity, p, pressure, failure, sense, cnt, przepełnienie, a1.
0: I tego jest dużo. W A2...
1: 0001,86, minus 13, minus 24, minus 26,1008.
0: Mamy tego strasznie dużo. I teraz należałoby zrobić tak, żeby te wszystkie wartości były w poszczególnych swoich kolumnach. Więc trzeba najpierw sprawdzić, jakim znakiem są oddzielone tutaj te wartości, bo te znaki są różne. Może być średnik, może być tabulator, może być przecinek. No to wszystko zależy od urządzenia, to tam od człowieka, który to programował.
1: Time, do 10 ms.
0: No więc powiedzmy, wejdę sobie na pierwszą kolumnę, gdzie są nagłówki.
1: Pole edycji, time.
0: I tutaj F2, wchodzę w edycję komórki i patrzę.
1: I, M, E, spac, lewy nawias, B, T, spac, 1, 0, M, S, prawy nawias, przecinek, X, podkreślam. Przecinek. A, C, C.
0: Czyli pomiędzy tymi wszystkimi wartościami jest przecinek. Więc teraz zaznaczam całą kolumnę. Ctrl spacja. Wchodzę w menu dane.
1: Sortuj.
0: I dalej w tekst jako kolumny.
1: Kreator konwersji tekst.
0: I teraz tutaj mam kilka możliwości. Mogę sobie albo stała szerokość, to mi się nie podoba.
1: Rozdzielany przycisk.
0: Tylko rozdzielany.
1: Anuluj przycisk. Dalej przycisk.
0: Dalej.
1: Zakończ przycisk Alt, tabulate, pole wyboru oznaczone, średnik, przecinek, pole wyboru nieoznaczone, oznaczone.
0: Przecinek, oznaczam. Czyli tutaj mam listę znaków, którymi on będzie próbował rozdzielić. Jeżeli zauważy znak, to po prostu podzieli to, jakby dalszą część da do następnej kolumny. Tu mamy kilka różnych wartości.
1: Tabulate, pole
0: możemy to rozdzielić tabulatorem, średnikiem, wyboru, przecinkiem,
1: spacja, pole wyboru,
0: spacją, odstępem. No wtedy każdy wyraz byłby w osobnej kolumnie. Czasem też tak jest.
1: Inny. Pole wyboru nie ozna-
0: inny. I tu na przykład miałem niedawno mój miernik energii oddziela wartości slashem. Więc musiałem tutaj zaznaczyć inny i dać właśnie slash jako ten znak rozdzielający. I wtedy inny. Jakby każdą wartość, wszystko to, co było po slashu, dawał do następnej
1: kolejne
0: kolumny.
1: Kolejne ograniczenie. Kwalifikat. Anuluj. Wstecz przycisk.
0: Na razie tego, tej całej reszty nie ruszam.
1: Dalej przycisk.
0: Bo,
1: zakończ przycisk.
0: Bo nie. I robię przycisk zakończ.
1: Microsoft Excel.
0: I w tym momencie on mi to już zrobił. Tych wartości jest dość dużo. Tam jest chyba też jakoś ponad 1000. Sprawdzę
1: normalny
0: sobie.
1: 1N3559.
0: Aha, 3550. Okej. Okay. I tutaj mam w kolumnie A.
1: Time, by 10 ms, przycięte A1.
0: To jest A1.
1: X, ACC, B1.
0: X, ACC, pewnie przyspieszenie w osi X.
1: ACC, C1.
0: Przyspieszenie pewnie w osi Y.
1: ACC, D1.
0: Tu mam kolumnę D.
1: HX, ACC, E1. Pressure, F1. Kalman, pressure, przycięte. Temp, H1. Ice, I1. Altitude, fram, pressure. Altitude, K1.
0: Altitude, czyli wysokość. No dobra, mogę sobie sprawdzić, jak ta rakieta się szybko wznosiła. Tutaj był pomiar... Z tego, co widziałem w pierwszej kolumnie, time by 10 ms, czyli podejrzewam, że każdy pomiar był, znaczy pomiary były dokonywane co 10 milisekund, czyli gdybym chciał zilustrować sobie to jakby w czasie rzeczywistym, tak samo szybko jak ta rakieta się wznosiła, musiałbym sobie zaznaczyć tą całą kolumnę.
1: Altytutka 1.
0: I tutaj w ogóle jest ciekawa rzecz, dlatego że niektóre wiersze są puste.
1: 0.0K2, 0.0K3. K4.
0: Tu jest K4 puste.
1: 0.0K5,
0: K6. K6 i tak dalej. I w przypadku, kiedy mamy niektóre wiersze puste, jedyną działającą metodą na zaznaczenie całej kolumny, w zasadzie całej kolumny, jest kontrol spacja.
1: K1 altitude do K60.
0: Nie mogę tutaj zaznaczyć kontrol shift strzałka w dół, dlatego że mi zaznaczy do pierwszej jakby wolnej kolumny. To oczywiście czasami się przydaje, no ale nie w tej chwili. Także ja to robię w ten sposób. I w tym momencie mam zaznaczoną całą kolumnę. No i oczywiście insert A, tylko właśnie, bo teraz mam znowu od 3 do 4 tą wartość. Tutaj wysokość jest od 0 do, z tego co pamiętam, do 500. Więc gdybym sobie na tych wartościach coś takiego spróbował zrobić, to te minima i maksima znacznie przekroczyłyby to, co sobie ustaliłem, a wtedy NVDA ogłupieje. Albo robi takie, o właśnie, albo w ogóle teraz mi wykonał błąd, stwierdził, że te wartości to są poza w ogóle zakresem, więc muszę wcisnąć insert A dwa razy.
1: Audio hard calibration dialog.
0: No tam się pojawił błąd, ale nieważne. I wystarczy, że cofnę się, shift tabem nacisnę calibrate. I mogę sprawdzić minimum okay. Value.
1: Min value pole edycji, zaznaczone 0.0.
0: 0, wysokość jest najniższa, no siłą rzeczy pod ziemią ta rakieta nie była. Maksymalna wysokość.
1: Edycji, zaznaczone 500.4.
0: 500 metrów, 500,4 metry.
1: Big duration pole edycji, zaznaczone 20.
0: 20, wezmę 10, bo to jest 10 milisekund. Tutaj też duration podawany jest w milisekundach. I gdy wcisnę OK, będę słyszał zmieniającą się wysokość tej rakiety, jakby tak szybko, jak ona rzeczywiście się wznosiła. Sprawdźmy, czy tak będzie w istocie. Jest na ziemi, zaczyna się wznosić. Powoli. Aha, teraz powoli dochodzi do maksimum. O właśnie. I zaczyna opadać na ziemię. Jest na ziemi. Okej. Czyli widać, że pomiar był dokonywany jakby jakieś pół sekundy przed startem i pomiary skończyły się jakieś pewnie pół sekundy po lądowaniu, tak mi się przynajmniej wydaje. Co jeszcze ciekawego, można też zauważyć z tego pomiaru, zauważcie Państwo, nie wiem, może Dawid to jakoś skomentuje albo nie, ale wydaje mi się, że, teraz to też troszkę skomentuję, puszczę jeszcze raz ten wykres. Rakieta startuje dość powoli, nabiera prędkości, zwalnia, zaczyna zwalniać, powoli osiąga maksymalny punkt, zaczyna opadać, w pewnym momencie dość szybko opada i do samej ziemi nie zwalnia, ona przez cały czas tak samo szybko opada. I teraz pytanie, czy ona uderzyła wtedy w ziemię z dość dużą prędkością? Bo tak mi przynajmniej z tego wykresu troszeczkę wynika. I no, oczywiście ja się mogę mylić, tak? Natomiast ten wykres wygląda trochę tak, jakby rzeczywiście tutaj ta prędkość opadania była stała i dość duża. Bo przecież w parę sekund ta rakieta spadła z wysokości pół kilometra praktycznie do ziemi. Także no, to są jakieś takie historie. Mogę też sprawdzić na przykład, co się działo z ciśnieniem.
1: Styl normalny, J6.
0: Nie chcę 6, tylko
1: altitude, A. Pressure,
0: czyli ciśnienie. Sprawdźmy sobie wartości minimalne i maksymalne. Oczywiście muszę zaznaczyć całą kolumnę i kontrol spacja. Dwa razy, insert dwa razy A.
1: Audio hard calibration.
0: Właśnie, tutaj mam jakieś strasznie wysokie wartości i to w ogóle to źle działa na uszy.
1: Calibrate. Zrezygnuj przycisk.
0: Sprawdza minimalna wartość.
1: Zaznaczone 95813.0.
0: No, 95.
1: 5, 8, 1, 3, 0, pusta.
0: Podejrzewam, że tu jest 950 hektopaskali, maksymalnie
1: 1, 0, 0, 8.
0: 1008 hektopaskali było maksymalnie. No i teoretycznie ciśnienie powinno maleć wraz ze wzrostem wysokości. Sprawdźmy, czy tak istotnie będzie.
1: Microsoft Excel.
0: Rzeczywiście ciśnienie się zmniejsza. To ciśnienie w ogóle jakieś nie jest równe. Rakieta osiąga swoje maksimum. To ciśnienie się buja z jakiegoś powodu. Ale... O właśnie, nagle się to ciśnienie zwiększyło, zmniejszyło i teraz narasta... bardzo powoli i wcale nie osiąga tego maksimum, które było przed startem. Może Dawid był w stanie wytłumaczyć, dlaczego ja nie umiem. W każdym razie jakby mając 3000 ileś tam wartości w jednej kolumnie, razy ileś kolumn, przecież ich tam jest dużo, mogę dowolną kolumnę w ten sposób sobie badać. Oczywiście ja tu wybrałem jakąś taką rzecz, której przeciętny Kowalski raczej mieć nie będzie, czyli wyniki z rakiety, ale myślę, że wcześniejsze kursy walut no, można by już jakoś tam mierzyć. Ja już wspominałem o tym, że mam miernik energii i podłączyłem na przykład lodówkę przez ten miernik i też mogłem się dowiedzieć mniej więcej, jak sobie rozkłada zużycie energii lodówka.

0: mniej, raz jest trochę więcej i tak dalej, i tak dalej. To są jakieś takie wartości, nie wiem, mógłbym na przykład sprawdzić, ile pralka pobiera energii w czasie cyklu prania na przykład, tak? I kiedy się, jaki jest ten czas, kiedy się włącza wirowanie, kiedy się włącza coś. I oczywiście nie sprawdzę tego tak zupełnie, bo muszę to sobie poniekąd mieć jakąś taką wyobraźnię, żeby przeliczyć sobie mniej więcej, kiedy to wszystko jest. Ale na przykład wiedząc, że u mnie na przykład jest kilka takich cykli prania, gdzie przez większość czasu ona pierze tylko i wyłącznie, no to mogę to sprawdzić, tak? Zawsze na końcu wiruje, więc też mogę sprawdzić, jak to mniej więcej wygląda. I nawet gdy tych pomiarów będzie więcej, gdybym miał taki miernik, który mi mierzy na przykład wartość energii co sekundę, bo przecież może taki być, bo czemu nie? No to mając, powiedzmy, godzinę pomiarów mierzonych co sekundę, nagle mamy 3600 pomiarów. I zorientować się już czymś takim, no to może być rzeczywiście jakiś tam problem. I tu niekoniecznie może wystarczyć tylko wartość minimalna i maksymalna, ale właśnie jak przez tę godzinę tutaj nam to wszystko szło. Także no, myślę, że wtyczka może się przydać, może niekoniecznie wszystkim. Skąd wtyczkę pobrać? No, wersję oficjalną, czyli tą tworzoną przez jakby tego głównego dewelopera, można pobrać oczywiście tam, gdzie wszystkie inne wtyczki. Natomiast naszą wersję wtyczki, tą, którą stworzyliśmy z Tomkiem Kowalikiem, czy zmodyfikowaliśmy, linka tam w komentarzu pod audycją do tej wtyczki. Spróbujemy się oczywiście dogadać z deweloperem, żeby te nasze zmiany zaakceptował, ale no niekoniecznie się to musi udać, bo czasami jest tak, że deweloper ma zawsze rację i wtedy jest jakiś problem. Zobaczymy, czy tutaj też tak będzie. No w każdym razie spróbujemy jakoś sobie z tym poradzić, z tą wtyczką i z deweloperem. I no najlepiej byłoby, gdyby rzeczywiście była jedna wtyczka, a nie dwie albo ileś wersji, bo deweloper zrobi swoje, my zrobimy swoje i to wszystko będzie jakieś takie nie do końca kompatybilne. No ale zobaczymy, co nam się uda. W każdym razie tak czy tak będzie w komentarzu pod audycją link do naszej wersji. Jeżeli uda nam się dogadać z deweloperem, też o tym napiszę w komentarzu. Jeszcze raz chciałbym podziękować, bardzo naprawdę chciałbym podziękować Tomkowi Kowalikowi za pracę, którą wykonał. Chciałbym podziękować Dawidowi za udostępnienie tego pliku z pomiarów rakiety. No i chyba nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Państwu dobrego dnia, czy dobrej nocy. Zachęcić Państwa do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu. Nie tylko ze mną, w ogóle wszystkich. Powiedzieć, że przy mikrofonie Tomasz Bilecki, ukłonić się serdecznie, no i powiedzieć do usłyszenia, co niniejszym czynię.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Dobry wieczór, Aleksandra Bohusz. Tak, dawno już Państwo mnie nie słyszeli. Obowiązki zawodowe nie pozwalają mi być z Państwem tak często jak przedtem, ale obiecuję, albo może dla niektórych to brzmi groźnie, że w wakacje będzie mnie trochę więcej. Zanim przedstawię moich wspaniałych gości, wiadomość dnia jest taka, nie mogę tego nie powiedzieć jako wielka fanka siatkówki. Nasi siatkarze wygrali dzisiaj w Turcji już drugi mecz w ramach Ligi Narodów z Kanadą 3-1, wczoraj ze Stanami Zjednoczonymi 3-0. No i bronimy tytułów, także w Łodzi będą finały, zamierzam być na przynajmniej jednym dniu. Także cieszymy się bardzo sukcesem naszych siatkarzy. A dzisiaj znana ekipa, przynajmniej częściowo znana, i znana fundacja, ale z nowymi propozycjami. Fundacja Wismajor Pies Przewodnik i dwie bardzo sympatyczne panie. Przedstawiam w kolejności alfabetycznej pani Joanna Kurowska. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.

0: I pani Paulina Socka, z którą już miałam przyjemność tutaj rozmawiać. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Ja też kibicowałam dzisiaj siatkarzom. Jeszcze emocje we mnie są.
0: Tak, no właśnie, mówiliśmy przed chwilą z Pauliną jeszcze poza anteną, że obie miałyśmy stres, czy się skończy mecz do 19, bo jak nie, to mówimy, to będzie kiepsko. Ale siatkarze stanęli na wysokości zadania. Chyba wiedzieli, że mamy
1: tak
0: też
1: jest.
0: Tutaj ważną misję o 19.
1: Myślę, że na pewno.
0: No właśnie. To jeszcze tylko zanim przejdziemy do meritum, powiem, jak można się do nas odzywać. Numer telefonu znany już pewnie niektórym z Państwa 663-883-600. Jeszcze raz 663-883-600. Dużo szóstek, dużo trójek, dość łatwy do zapamiętania. Z Fundacją Wismar miałam okazję już z Pauliną konkretnie rozmawiać jakoś jesienią, chyba to było, tak? Przed jesiennym tym zjazdem, wydaje mi się, wrzesień.
1: Tak.
0: No właśnie.
1: Tak, tak, tak, tak, tak.
0: Ale
1: wrzesień,
0: rozmawiamy...
1: październik, jakoś tak, bo,
0: tak,
1: bo zjazd był w listopadzie.
0: No właśnie, ale rozmawiamy teraz, bo dużo się dzieje w Fundacji i dużo nowego się dzieje i ciekawego. I chciałam, żebyście opowiedziały o tym, ale na początek może oddamy głos Asi i poprosimy cię, żebyś powiedziała o początkach Fundacji. To już też poprzednio mówiliśmy, ale mogą być osoby, które są pierwszy raz z nami, które nie znają Fundacji, także taki malutki rys historyczny.
2: Fundacja Wismajor Pies Przewodnik to dawna Fundacja Wismajor w połączeniu z Fundacją Pies Przewodnik. Są to instytucje, przynajmniej Fundacja Wismajor jest zdecydowanie pełnoletnia, bo działa już od 22 lat, od 2002 roku. I taką naszą naczelną zasadą jest, że dajemy osobom niewidomym wędkę, a nie rybę, czyli uczymy, pomagamy osobom niewidomym, żeby były jak najbardziej samodzielne, aktywne, żeby mogły prowadzić niezależne życie. Uczymy orientacji przestrzennej, codziennych domowych czynności, bezwzrokowej obsługi komputera. Szkolimy też psy przewodniki, jak sama nazwa wskazuje. Dużo ich już wyszkoliliśmy. Myślę, że jakby wszystkie zliczył, to ponad 80. I to jest nasza główna działalność. Kolejna taka gałąź działalności to jest promowanie pozytywnego wizerunku osób niewidomych, prowadzenie szkoleń dla instytucji z obsługi klienta z dysfunkcją wzroku, prowadzenie zajęć w szkołach, w przedszkolach. To jest absolutnie wspaniała sprawa, gdzie dzieci mogą nie tylko usłyszeć o osobach niewidomych, zobaczyć psa przewodnika, ale też same popróbować sobie pochodzić z białą laską, obejrzeć różne pomoce dla osób niewidomych. I taka kolejna nasza gałąź działań to jest wpływanie na to, żeby prawo było jak najbardziej przyjazne osobom niewidomym i słabowidzącym, w tym takim, które się poruszają z psami przewodnikami. Nasza fundacja się poważnie przyczyniła do tego, że teraz jest ustawa, która gwarantuje osobom z psami przewodnikami dostęp do różnych obiektów użyteczności publicznej, ale też braliśmy udział w pracach związanych z dostępnością wyborów. No generalnie staramy się, żeby to prawo uwzględniało potrzeby i sytuacje osób z dysfunkcją wzroku. I to tak w telegraficznym skrócie to myślę, że byłoby wszystko.
0: Tak, ten aspekt prawny jest bardzo ważny, bo jednak jak wiemy doskonale, prawo dla różnych grup czy osób z różnymi dysfunkcjami, to nie, zawsze o to jest jakoś najtrudniej, że to te takie rzeczy oddolne to jakoś się zawsze łatwiej, a tam gdzie trzeba forsować jakieś takie rzeczy przez, no, przez urzędy, czy przez nawet przez Sejm, przez rząd, to jest zawsze jednak bardziej kłopotliwe. To jeszcze tylko powiedz, kto był inicjatorem powstania fundacji, skąd w ogóle taki pomysł się wziął?
2: inicjatorem, a raczej inicjatorką, prezeską, założycielką i matką fundacji jest nasza pani prezes Jolanta Kramarz. No i tak.
0: No. Tak, to było, myślę, że to z tego, co pamiętam, jak opowiadała, to był wynik jakichś jej, prawda, doświadczeń życiowych, no i chciała, żeby inni mieli łatwiej. No i chyba mają przynajmniej część osób rzeczywiście.
2: Tak, na pewno było też z kwestią szkolenia psów przewodników, bo to, że nasza fundacja się zaangażowała w szkolenie psów, wynikało z tego, że pani prezes miała psa przewodnika, który świetnie prowadził, więc miała okazję się przekonać, jaką pies może być wspaniałą pomocą, no ale poza tym no, miał różne problematyczne zachowania, więc zaczęła szukać pomocy najpierw dla siebie, a później chciała, żeby inni niewidomi też mieli łatwiej i fajniej. No i dlatego nasza fundacja, żartobliwie mówiąc, zeszła też na psy. Przewodniki oczywiście.
0: Tak. Od którego roku są szkolone psy?
2: Zaczęło się szkolenie w 2009, a pierwsze psy zostały przekazane w 2011.
0: No to też
2: no
0: już
2: i
0: całkiem
2: też
0: długo.
2: No, nie sposób nie wspomnieć o tym, że fundacja była innowacyjna jako instytucja przekazująca psy przewodniki osobom z dodatkowymi niepełnosprawnościami. Przekazaliśmy kilka psów osobom z niedosłuchem, oczywiście niewidomym i słabowidzącym, ale z niedosłuchem. Przekazaliśmy też psa już niejednego osobie z mózgowym porażeniem dziecięcym, także no, jesteśmy jak najbardziej innowacyjni.
0: A co teraz się dzieje w psiej kwestii? Bo podobno jest jakiś nowy projekt, tak?
2: Tak, jest projekt, który się nazywa Merdająca Mobilność.
0: No, bardzo przyjemna nazwa.
2: Mamy nadzieję, że niedługo już wszystko ruszy.
0: Przypuszczam, przepraszam, że to twoja autorska nazwa, jak cię
2: tak,
0: znam. I twoje
2: tak,
0: pomysły
2: tak,
0: na nazwy. Tak,
2: tak.
0: Bardzo.
2: Był to mój pomysł. Poprzednia nazwa projektów, które dotyczyły szkolenia psów, to była Pies Mądry GPS, też fajna. To nie był mój pomysł, ale też bardzo fajny. Troszkę nam się już opatrzył, no i postanowiliśmy zmienić na Merdającą Mobilność, a to dlatego, że mnie to zainspirowało, bo mój pies przewodnik uwielbia merdać ogonem.
0: Czyli MM w skrócie.
2: Tak, tak, tak, MM. I mój pies, no właśnie, merda, bardzo dużo jest to jego wizytówką. A w ramach projektu Merdająca Mobilność zostanie wyszkolonych no, sporo psów. Z tego co pamiętam, to przez wszystkie lata, bo to jest projekt wieloletni, będzie 24 psy, a jeszcze trwa projekt, w wyniku którego są szkolone. Szkolone dwa psy i cztery psy się jeszcze szkolą poza projektem, także zapsienie naszej działalności jest spore. I kolejna psia sprawa to w ramach projektu Kurs na Samodzielność, znanego już pewnie wielu osobom, ponieważ wiem, że ten projekt gościł też w Tyflo podcaście, ale w tym roku nowością jest, że do tego projektu został dodany taki moduł dotyczący wsparcia w utrzymaniu psów przewodników i wsparcia trenerskiego dla osób poruszających się z psami przewodnikami. I jest to naprawdę super okazja i super szansa, bo jak pewnie posiadacze zwierząt wiedzą, wszystkie usługi weterynaryjne, akcesoria dla zwierząt, karma, wszystko dramatycznie zdrożało i drożeje, więc czemu nie uzyskać wsparcia, jak można je uzyskać? Jeszcze mamy wolne miejsca w projekcie, także zapraszamy serdecznie do zgłaszania się i zapraszamy też oczywiście, bo w pakiecie z wsparciem w utrzymaniu psów przewodników, będzie też wsparcie trenerskie w miejscu zamieszkania osoby niewidomej. To jest ogromna, ogromna zaleta, no bo można sobie przećwiczyć jakieś trasy, jakieś konkretne miejsca, które sprawiają problem. Nie tylko jest to teoretyczne szlifowanie umiejętności, znaczy no, praktyczne szlifowanie umiejętności psa przewodnika, ale tak ogólnie w oderwaniu od danego miejsca, ale właśnie jest to, może być w tym konkretnym miejscu, które na co dzień z jakiegoś powodu sprawia problem, albo które chcemy poznać, bo na przykład no, będziemy tą trasą często chodzić, a coś się na niej zmienia, coś się dzieje, nie wiemy jak psu wydać komendę, jak sobie z tym wszystkim poradzić, więc no, będzie możliwość skorzystania ze wsparcia trenerskiego. Zapraszamy serdecznie do tego projektu. Mamy jeszcze kilkanaście wolnych miejsc. No, czy nawet myślę, że już niedługo będzie kilka, bo jeszcze są osoby, które są w trakcie zgłaszania się. Także drodzy psiarze, nie zwlekajcie, zgłaszajcie się do nas i no, warto, żeby wasze wspaniałe psy przewodniki miały wszystko co najlepsze.
0: To jest super sprawa, zwłaszcza z tym wsparciem trenerskim, bo to jest trochę tak jak z nauką orientacji przestrzennej, prawda, że no, ileś razy się miało zajęcia, a potem człowiek się przeprowadza, czy zmienia się coś w jego otoczeniu, no i fajnie jest to znowu przetrenować z kimś tą trasę, a nie zawsze jest taka możliwość. No i tak samo jest pewnie, jak się poruszamy z psem, także super, bo mnie to zawsze stresuje, że no ja osobiście nie mam psa, jestem kociarą zdeklarowaną, jak tu być może nawet słuchacze już wiedzą. I czekam, kiedy będzie kot przewodnik, chociaż koty ze swoją niezależnością, to jakoś mi się nie wydaje, żebyśmy doczekali tego etapu.
2: Będzie główną usługą kota przewodnika, będzie prowadzenie po dachach, będzie to usługa adresowana do ociemniałych kominiarzy i będzie też gonienie kłębkiem wełny, usługa adresowana do niewidomych dziewiarzy.
0: O, to już tak druga grupa myślę, że jest bardziej liczna niż ta pierwsza. Niestety do żadnej się nie zaliczam. No, ale zawsze mogę jeszcze coś nadrobić. A co trzeba zrobić formalnie, żeby zgłosić się do obydwu tych projektów? I do merdającej mobilności, i do tego psiego modułu kursu na samodzielność?
2: Do merdającej mobilności jako takiej, do projektu, to się nie zgłaszają osoby. Osoby się zgłaszają po psa przewodnika.
0: A.
2: Do ubiegania się o psa przewodnika. W tym celu trzeba pobrać z naszej strony i wypełnić ankietę zgłoszeniową oraz przedstawić od trzech osób referencje wypełnione na naszym formularzu. Też w razie pytań można do mnie zadzwonić pod numer 22 370 28 76 lub 731 808 710. Ja wtedy wszystko na temat psa przewodnika opowiem. Jeśli ktoś mi zadaje pytania mailowo, no to ja niechętnie mailowo odpowiadam, ponieważ no, jest to temat tak duży, że nawet ja z moim szybkim tempem pisania stwierdzam, że lepiej, łatwiej i szybciej jest opowiedzieć i odpowiedzieć od razu na wszystkie pytania, które się urodzą w danym momencie.
0: Tak, ja też często mam tak, że wolę już zadzwonić i pogadać niż pisać ileś, bo to jest zdecydowanie szybciej i łatwiej właśnie czasami na bieżąco wtedy zareagować na jakieś pytanie rozmówcy.
2: Tak, zgadza się, dokładnie tak jest. Żeby zgłosić się do psiego modułu kursu na samodzielność, trzeba wejść na naszą stronę internetową www.fundacjawismajor.pl i odnaleźć tam zakładkę Nasze projekty, aktualne projekty, projekt Kurs na samodzielność 2024. i w tym odnaleźć część wsparcie do utrzymania psa przewodnika i wsparcie trenerskie. I trzeba wtedy wypełnić ankietę, pobrać i podpisać regulamin. Ankieta zgłoszeniowa też musi być podpisana. Akceptujemy wersje papierowe albo podpisane profilem zaufanym. I do tego jeszcze trzeba dołączyć skan orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, jak to w PFRON-ie, skan certyfikatu psa przewodnika, ponieważ wsparcie obejmuje pracujące psy przewodniki, czyli takie, które nie są na emeryturze, które nie ukończyły 10 roku życia, i skan umowy użyczenia psa przewodnika lub protokołu przekazania psa, bo różne organizacje, przekazując psy osobie niewidomej, wydają różne dokumenty na ten temat. I to jest wszystko.
0: A, czyli trochę tego jest, to znaczy trochę dokumentów jest głównie, bo sama ankieta, przypuszczam, że nie jest jakaś nadzwyczajnie trudna. Tak, tak,
2: nie,
0: no, ale,
2: nie.
0: Ale ważne, że jest ten certyfikat, bo nie, że ktoś chce swojego psówkowego burka dokarmić, tak? Za pieniądze fundacji, tak nie działa.
2: Nie, musi być certyfikat z widocznym numerem wpisania instytucji do rejestru instytucji szkolących psy przewodniki.
0: Czyli nawet
2: i
0: tak.
2: Projekt dotyczy psów przewodników, a nie dotyczy innych rodzajów psów asystujących.
0: Aha. I do kiedy on trwa? Tak standardowo jak kurs na samodzielność, czyli do końca marca?
2: Projekt trwa od 1 kwietnia tego roku 2024 do 31 marca 2025 roku. Czyli jest to projekt roczny.
0: Aha, ale to teraz mamy maj dopiero, jakoś nie wiem, moja głowa jest już w sierpniu, czyli chyba w kursie na samodzielność już w szkole letniej.
1: Chyba wszyscy już coś jesteśmy w szkole
2: twoja
1: letniej.
2: Głowa jest na moich urodzinach.
0: A tak, to też. Urodziny, imieniny i jeszcze rocznica ślubna. To jest już po prostu wielka kumulacja. Tak. Także do wyczerpania zgłoszeń można, znaczy zgłaszać można cyklicznie, czy jest jakiś deadline do tego?
2: Nie. Rekrutacja jest prowadzona w systemie ciągłym i decyduje kolejność zgłoszeń. I no jeśli ktoś ma jakieś braki w dokumentacji, no to my się odzywamy, żeby je uzupełnił. No więc trzeba wtedy w miarę szybko uzupełnić, żeby ktoś nie uprzedził, nie wyprzedził i no, nie zajął miejsca.
0: No jasne. A to, że projekt jest od kwietnia, czy to znaczy, że mogą być na przykład, jeżeli ktoś ma faktury, mogą być zwracane jakieś wydatki, które zostały poniesione od kwietnia do tego momentu?
2: Tak, oczywiście, pod jednym warunkiem, że faktura musi być wystawiona nie na daną osobę, która ma psa przewodnika, tylko na Fundację Wismajor Pies Przewodnik i musi się znajdować na fakturze Święty NIP Fundacji, a artykuły, które obejmuje faktura, muszą być dla psa przewodnika, czyli nie mogą być to na przykład, nie wiem, zabawki mini dla szczeniaczka.
0: Mhm. Jasne. To zrozumiałe, tak. Już myślałam, że powiesz, że faktura musi być wysłana nie na osobę, która ma psa przewodnika, tylko na psa. Ale nie, na fundację. Był czas, że pamiętałam ten święty NIP, jak to nazwałaś, teraz już
2: tak.
0: Nie pamiętam.
2: Mogę go powiedzieć.
0: Końcówkę pamiętam, a może nawet pamiętam, ale wolę nie mówić, bo jak się pomylę, to szkoda.
2: 525, 225, 35, 42.
0: A jednak pamiętam jeszcze.
2: Ciąg cyfr z gatunku taki łatwy, że aż trudny.
0: Tak. Czy coś jeszcze się dzieje psiego pozytywnie w fundacji aktualnie?
2: Myślę, że to są najważniejsze rzeczy. Pieski, o których mówiłam, szkolą się w ramach projektu, szkolą się pieski pozaprojektowe, nabywają nowe umiejętności. No wiadomo, jest to długotrwały proces. osoby niewidome się po nowe psy zgłaszają. Zgłaszają się też do nas osoby po kolejne psy, co świadczy o tym, że no, jednak nasze psy są dobrze wyszkolone, są, że osoby niewidome doceniają nasze działania, nasze psiejskie działania. No i generalnie tyle się dzieje.
0: Super, to jeszcze zapytam. Nie wiem, czy to jest jakoś możliwe do zdradzenia, ale pewnie jest możliwe, skoro o tym mówimy. Co oznacza takie na razie dla mnie enigmatycznie brzmiące sformułowanie pies pozaprojektowy? To znaczy rozumiem, że on nie jest szkolony w ramach tego projektu, ale w takim razie w ramach czego on jest szkolony i
2: w
0: kto
2: ramach,
0: to finansuje? I tak dalej.
2: Wsparcia od sponsorów, w ramach tego, znaczy no, dochodu z zajęć w szkołach, w przedszkolach, w ramach darowizn.
0: O, no to
2: jedne,
0: wspaniale,
2: jedne,
0: że takie
2: 1,5%
0: możliwości.
2: podatku oczywiście też.
0: O, no tak, bo teraz już mamy 1,5. A ile psów przekazanych było już w tym roku? Były jakieś przekazania?
2: W tym roku nie, ponieważ
0: nie.
2: Pieski zaczęły szkolenie mniej więcej jesienią zeszłego roku, no a proces jest długi, więc dopiero w przyszłym roku będą przekazywane. W tym roku nie było. W zeszłym zostało przekazanych sporo psów jeszcze w ramach projektu europejskiego.
0: A? Merdająca mobilność trwa do kiedy? Do kiedy można się zgłaszać?
2: Merdająca mobilność...
0: A, bo to się zgłaszamy i tak po psa
2: pies,
0: po prostu,
2: pies
0: ale do
2: mądry
0: kiedy...
2: GPS... Obecny ten projekt, w ramach którego są psy szkolone, trwa do 2026 roku, a merdająca mobilność nie wiem, czy nie do 2027 nawet.
0: O, czyli jest jeszcze czas, ale wiadomo, że jest dużo chętnych, także proponujemy się szybko zgłaszać. Może jeszcze tylko, Asiu, jak możesz przypomnij to numery telefonów, no i maila, nie wiem, czy chcesz podawać, bo mówisz, że i tak wolisz mailowo nie odpowiadać, także chyba, że ktoś chce napisać i zostawić kontakt do siebie, no to tylko na to raczej na takiej zasadzie.
2: Oczywiście, już wszystko przypominam. Numer telefonu stacjonarnego 22 370 28 76 lub 75, bo takie dwa numery są do fundacji, oraz numer mojego służbowego telefonu 731 808 710. I jeszcze mój mail j.kurowska@fundacjawismajor.pl. A jeśli
0: tak.
2: ktoś napisze na mojego starego maila j.witkowska, to też dojdzie, bo ten adres cały czas istnieje i maile na niego dochodzą.
1: Jeśli jeszcze ja mogę wtrącić, jeżeli ktoś napisze na skrzynkę profilu Fundacja Wismajor Pies Przewodnik na Facebooku, to też podam, bo ja obsługuję tą skrzynkę, podam namiary do Asi, więc też można się tam odzywać.
0: A to ja jeszcze tylko w tym kontekście też dodam, że Wismajor pisze się, bo to jest, myślę, że warto na to zwrócić uwagę, bardzo
1: tak.
0: Charakterystycznie, bo to jest vis major, to jest, nie powiedzmy tego po łacinie, siła wyższa i się pisze vis przez V i M, V i S i major, ale przez I krótkie w środku, M-A-I-O-R, czyli tak z łaciny, wszystko łącznie, fundacja vismajor.pl, ale właśnie przez V i przez I.
2: Znaczy major się pisze po łacinie, a nie po żołniersku.
0: Tak jest. Okej, to aż ponieważ wiem, że potrzebujesz nas opuścić, to jeżeli już chyba, że się chcesz coś dodać.
2: Nie, dziękuję bardzo. Z mojej strony to wszystko.
0: To ja dziękuję bardzo, że przyjąłeś zaproszenie, mimo różnych innych też zobowiązań i życzymy się wszystkiego najlepsiejszego, oczywiście, żeby było
2: najlepszego.
0: Coś, tak, tak, najlepiej, tak. I służbowo, i prywatnie, no i mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś usłyszymy tutaj. Bardzo dziękuję, dobrego
2: też,
0: wieczoru.
2: Też mam nadzieję, ja zawsze bardzo chętnie jestem w Tyflo Podcaście, jak tylko uznacie, że mam coś ciekawego do powiedzenia, to na pewno się tym podzielę.
0: To ja uznaję tak zawsze, to musiało być codziennie. Ale na pewno jeszcze się usłyszymy tutaj. Dziękuję bardzo. Joanna Kurowska, Fundacja Wismar, Piotr Przewodnik. A my teraz z Pauliną będziemy kontynuować. To może skoro zaczęliśmy już o jednym module, to pociągnijmy to. Czyli kurs na samodzielność.
3: Tak jest.
0: Kurs na samodzielność.
3: Tak jak mówisz.
0: Tak.
3: Tak, wsparcie w utrzymaniu psa przewodnika i wsparcie trenerskie to jest, tak jak powiedziałaś, jeden z modułów kursu na samodzielność. Oprócz tego mamy jeszcze 4 pozostałe moduły i ja może zacznę tak jakby od końca, bo dla nas najważniejsze w tym momencie jest szkoła letnia i o niej bym chciała najwięcej, więc chciałabym ją zostawić na deser.
0: Tak, tak.
3: A zacznę może od tych takich szkoleń tygodniowych, które mamy zazwyczaj. To są szkolenia średnio zaawansowane. Pierwsze odbywać się będzie jesienią. Tutaj nie mamy jeszcze ustalonego takiego terminu sztywnego. I to szkolenie jesienne dotyczyć będzie nowoczesnych technologii. I tutaj będziemy mieć właśnie zajęcia z obsługi komputera, telefonu. I będzie trochę orientacji. Już w zeszłym roku mieliśmy tą orientację, więc myślę, że tutaj nie będzie dużego zaskoczenia. Luty, styczeń, to zależnie od tego, jak wypadną ferie zimowe, bo zazwyczaj jest to pierwszy lub drugi tydzień ferii zimowych województwa mazowieckiego, przepraszam. Będzie szkolenie zimowe i tutaj będziemy mieć zajęcia z orientacji przestrzennej i czynności dnia codziennego, czyli też nic nowego, tu się nic nie zmienia. To są te 2 moduły. Trzeci moduł to są wizyty domowe i tutaj mamy do wyboru orientację przestrzenną w miejscu zamieszkania i nowoczesne technologie i w formie zdalnej. Tutaj możemy się zgłaszać już w tym momencie, no w zasadzie do wyczerpania miejsc, tak? Mamy 14 miejsc na zdalne wizyty domowe nowoczesnych technologii, 14 miejsc na orientację przestrzenną plus 4 miejsca na jedno i drugie. 4 osoby dostaną jedno i drugie. Więc tutaj już zapraszam. No i szkoła letnia. To jest to, co lubimy najbardziej. Tak. Tutaj można zyskać najwięcej, więc do tego się szykujemy najbardziej i no mnie ekscytuje szkoła letnia zawsze. Ja przeszłam to szkolenie, więc może dlatego zawsze tak z takimi emocjami podchodzę do tego szkolenia. Rekrutacja trwa jeszcze przez tydzień do 1 czerwca. Dlatego tak właśnie bardzo chciałam tutaj być i powiedzieć o tym. Tutaj nic się nie zmieniło. Mamy orientację przestrzenną. Wszystko jest na poziomie podstawowym. Uczymy od podstaw, więc jeżeli ktoś stracił niedawno wzrok, czy czuje po prostu, że chciałby zacząć jakby wziąć życie w swoje ręce, zacząć panować nad tym życiem, to jest szkolenie dla niego i tutaj myślę, że bez tego będzie trudno jakby samodzielnie rozpocząć, tak? To panowanie nad tym życiem. Więc ja bardzo zachęcam. Szkolenie trwa miesiąc. Oferujemy zakwaterowanie, wyżywienie, pomoc wolontariuszy. Więc tutaj nigdy nie jest tak, że ktoś jest rzucany na głęboką wodę i radź sobie człowieku, jak sobie przyjechałeś. Więc bez obaw. Tak, słyszysz moją ekscytację, prawda?
0: Oczywiście. To ja przecież wiem, że ktoś jest największą entuzjastką tego projektu.
3: Tak.
0: No ale masz powody, zdecydowanie.
3: Mam powody, tak myślę. Bo to szkolenie dało mi tak dużo, Olu, i że aż trudno ukryć emocje. I no tak, może powiem, co oferujemy, zanim tak całkiem emocje wezmą górę. Oferujemy zajęcia z psychologiem, które myślę są bardzo ważne na takim początkowym etapie, orientację przestrzenną, czyli poruszanie się przy pomocy białej laski, bezwzrokową obsługę komputera, smartfona, czynności dnia codziennego, czyli takie radzenie sobie codziennością w domu, nauka gotowania, Nauka Braille'a z naszą Olą prawdopodobnie.
0: Prawdopodobnie, tak. Także to może być reklama albo antyreklama, więc lepiej uważać.
3: Nie, no myślę, że reklama.
0: Gdyby ktoś chciał słuchać tego głosu na żywo przez kilka godzin, to... To znaczy nie kilka godzin jednego
3: nie
0: dnia,
3: kilka godzin w ciągu nie przesadzaj, kursu. Olu, nie przesadzaj.
0: No ale Paulina też się tam pojawi na pewno, tak? Tak.
3: No bardzo bym chciała. Bardzo bym chciała. Znaczy, no myślę, że jeśli nie na dłużej, to przelotem.
0: I to tak dosłownie.
3: Takiej entuzjastki. I to tak dosłownie, tak. Tak dosłownie. Co jeszcze tam mamy, bo widzisz, tak się znowu...
0: No tak, psycholog nadal jest indywidualny i grupowy, tak?
3: Tak, tak, nadal jest indywidualny i
0: grupowy. No i wizażystka
3: i
0: oczywiście, to dla pań głównie, ale stylistka dla pań, ale niektórzy panowie też bardzo byli zainteresowani tymi zajęciami.
3: Tak, to nie jest tak do końca, że dla pań, bo panowie również się otwierają na zajęcia ze stylistką i są zadowoleni. Są zajęcia, jest gimnastyka poranna, która no tak pobudza naszych kursantów, że później ciężko ich zatrzymać przez cały dzień niekiedy. Więc myślę, że to też warto wspomnieć o tym. No i żeby nie było, że tak wszystkich męczymy od rana do wieczora, no to są też takie zajęcia rekreacyjne. Niedzielę spędzamy tak bardziej też rekreacyjnie, luzujemy po tygodniu ciężkiej pracy. Więc jest też czas na takie odprężenie. No i cóż, no pytaj mnie, bo ja już taka jestem rozdzielona.
0: Co jeszcze kulturalno-rozwojowe? Przyjeżdżają często różne ciekawe osoby z ciekawymi swoimi pomysłami kulturalnymi. Kiedyś nawet armata wjechała do hotelu, także...
3: Tak, bywa bardzo ciekawie.
0: Przyjechała grupa rekonstrukcyjna.
3: Tak. No ale przede wszystkim stawiamy na zajęcia, więc kiedy patrzymy na osoby, które przyjeżdżają pierwszego dnia takie zagubione, a później odjeżdżają uśmiechnięte i niekiedy są łzy, dlaczego to już się skończyło, że oni chcą chłonąć jeszcze, to normalnie no, z serca w górę, tak? Jest pięknie.
0: Tak, jak nasi siatkarze wygrywają swoje takie mecze życiowe, tak.
3: No tak, no nie obeszłoby się bez tego porównania, prawda?
0: No nie, oczywiście. Jak już powiedziałaś w górę serca, no to u mnie się zaraz kończy, bo Polska wygra mecz w mojej głowie.
3: Bo Polska wygra mecz, oczywiście.
0: No, tak, tak.
3: No a nasi kursanci wygrywają nowe życie.
0: Tak.
3: Chyba możemy tak powiedzieć, to
0: tak,
3: nie będzie
0: możemy,
3: jakieś
0: oczywiście.
3: Takie...
0: Nie, to myślę, że to nie jest na wyrost, bo naprawdę...
3: Nie jest na wyrost. No ja myślę, że jestem żywym dowodem na to, że to nie jest na wyrost.
0: Tak, no właśnie Paulina tutaj we wrześniu zeszłego roku opowiadała dokładnie swoją historię, ale może przypomnij chociaż tak w skrócie, bo to jest naprawdę coś wspaniałego. Chociaż tak.
3: No tak w skrócie. W 2019 roku wzięłam udział w tej szkole wówczas jesiennej, bo ja miałam szkolenie we wrześniu.
0: Tak, ale powiedz, ile było lat wcześniej siedzenia w domu i... No,
3: ojej, no 2019, ile miałam lat? Który mam rok? 31, dobrze. Przyznam się, na wizji.
0: Nie, wizji 30... nie ma, jest tylko dźwięk.
3: No dobrze, no to dobrze, no niech będzie. Może dobrze, że
0: i tak brzmisz super młodo.
3: Znaczy, cudownie, tak mi mów. Tak, miałam 31 lat i tak naprawdę po skończonym liceum siedziałam w domu, nic nie robiłam, więc to było 12 lat siedzenia takiego w domu. I kiedy już sobie w końcu powiedziałam dość, znalazłam Fundację Wismajor na Facebooku przez iPhone'a, którego mi polecił mój brat, ale nawet na tym iPhone'ie, mimo że ja sobie tam operowałam, wchodziłam gdzie chciałam, no to ja sobie na chybił trafił. Oczywiście klikałam, co prawda jakoś tam obsługiwałam tego iPhone'a, ale dopiero na szkoleniu okazało się, że są gesty, skróty i ja sobie dopiero wtedy uświadomiłam, że co to jest obsługa telefonu. No i jak już się rozkręciłam na tym szkoleniu, tak się nie zatrzymuję do tej pory. Rok później dostałam pracę w Fundacji Wismajor. No i chyba na razie tam zostanę.
0: No właśnie, to jest naprawdę zupełnie jakby o 180 stopni się zmieniło twoje życie, prawda? Także proszę państwa, naprawdę myślę, że nie warto się wahać, to, że na pewno są obawy, ja myślę, że są.
3: Bo ja myślę, że są i będą, i to jest normalne. To ja bym się zdziwiła, gdyby tych obaw nie było. Ale warto. Opiekujemy się po prostu jak jajeczkiem. Także myślę, że obawy można odłożyć tak na później. Jak już wszystko Państwo będziecie umieli, to będzie można się obawiać, co dalej.
0: Tak, i myślę, że też
3: nie będzie tych obaw.
0: Że też może warto powiedzieć, chociaż to może pozornie brzmieć jak antyreklama, ale to nie jest właśnie antyreklama, żebyście jakby Państwo się nie wystraszyli tego, że też w trakcie kursu może przyjść jakiś kryzys. Ja już jakby mam doświadczenie, pracując przez już ile? 3 lata w sumie na tym kursie, tylko że pierwszy rok pracowałam bardziej aktywnie, a kolejne 3 czy 2? No tak, 3. A kolejne 2 lata pracowałam tak już tylko ucząc Braille'a. Ja natomiast przez pierwszy rok byłam tam non-stop i mam takie doświadczenie, że w połowie zwłaszcza kursu jest takie przesilenie, taki kryzys pół metka wtedy następuje. I wtedy przynajmniej część osób to ma ochotę wyjechać, w ogóle rzucić to wszystko, nie, tego jest za dużo, to jest za intensywnie, mam dość i nie. A potem tak przełamują to, a zwykle no jeszcze się chyba nie zdarzyło, żeby ktoś... Raz jedna osoba zrezygnowała, ale to na samym początku z jakichś tam względów zdrowotnych. No i jak ludzie to przełamią, to potem jest już tylko lepiej. Natomiast no, żeby nie bać się tego, że będą obawy nie tylko przed, ale i w trakcie może przyjść kryzys, bo to przychodzi. No. To jest jednak, proszę Państwa, miesiąc. W sumie tak naprawdę no też z obcymi ludźmi jakoś tam, przynajmniej na początku obcymi, potem się już robią zdanie i przyjaźni zwykle, ale także żeby się tego nie bać. O, jeszcze nie powiedzieliśmy o jednej ważnej rzeczy, ale to dlatego, że skupiliśmy się na zajęciach, że oczywiście przyjeżdża się bez przewodnika, to znaczy może ktoś przywieźć z rodziny, tak, ale nie zostaje tam.
3: Nie zostaje, tak. Nie zostaje z nami, ale dlatego wspomniałam o tych wolontariuszach i o tym, że po prostu jest ta opieka, tak? Że nikt nie jest tak naprawdę zdany sam na siebie. To nie jest tak, że tak jak mówiłam wcześniej, że przyjeżdża dana osoba i teraz sobie proszę radzić, tylko my po prostu małymi krokami wprowadzamy w tą samodzielność powolutku i na każdym etapie jest ktoś, kto czuwa, tak? Jest instruktor, są wolontariusze, są trenerzy samodzielności i tam nikt nie jest zdany sam na siebie. Także jest asekuracja, tak? My nie wyręczamy, my wspieramy. Zawsze to jest nasze takie hasło, nie wyręczaj, wspieraj. I no ja myślę, że nie powiem proszę się nie bać, no bo wiem sama po sobie, że bałam się i to się długo bałam, tak? Ale myślę, że warto ten strach przełamać i spróbować. No bo no jeśli nie teraz, no to kiedy? Można sobie tak mówić, dobrze, nie teraz, teraz nie jestem gotowy, gotowa, spróbuję za rok, ale czy na pewno? Co się zmieni przez ten rok, jeżeli nie zrobi się tego małego kroku do przodu, no to co się zmieni za rok?
0: No właśnie, a czas ucieka. Pamiętajmy, że właśnie do kolejnego takiego kursu, takiego w takiej formie, takiego, że jest wszystko w jednym, tak jak tu Paulina mówiła, to jest kolejny rok i szkoda kolejnego roku siedzenia w domu, tak? Szkoda,
3: tak.
0: Szkoda życia. I
3: no to jest właśnie cały rok. I bez takiego wsparcia, jeżeli teraz na przykład nie potrafimy sobie znaleźć gdzieś w miejscu swojego zamieszkania czegoś takiego podobnego, no tak w zasadzie myślę, że nasz projekt jest na tyle unikatowy, że no nie da rady znaleźć sobie gdzieś bliżej, no tak mówię, bo w obrębie całej Polski, tak? Chodzi mi o osoby. No nie znajdziemy czegoś takiego podobnego, więc no to będzie zmarnowany rok. To będzie zmarnowany rok kolejny.
0: Tak, i też chcę powiedzieć, jeżeli jest wśród słuchaczy ktoś, kto sam nie jest niewidomy albo jest osobą niewidomą, tak no nazwijmy to już samodzielną, a ma gdzieś w swoim otoczeniu albo słyszał o jakiejś osobie, która straciła wzrok, czy niedawno, czy dawno, ale na przykład siedzi w domu i kompletnie jest niesamodzielna i nie jest w stanie w ogóle z tego wyjść, to warto jej o tym powiedzieć, warto nawet pomóc jej wypełnić zgłoszenie, jeżeli ona sama nie obsługuje komputera jeszcze po niewidomemu. No bo osoby takie, które dopiero straciły wzrok, no to raczej nie obsługują.
3: No raczej nie. Tak, no tak, ale... no do takich ludzi kierujemy to szkolenie, więc no nie oczekujemy, że ktoś samodzielnie wypełni takie zgłoszenie, prawda? Więc no warto, żeby po prostu ktoś, czy czy pomógł, czy po prostu pomógł się z nami skontaktować, to nawet jesteśmy w stanie pomóc w wypełnieniu takiego zgłoszenia. Chodzi tutaj o szkołę letnią, prawda? Bo tylko do szkoły letniej pomagamy wypełnić zgłoszenia. Inne szkolenia są średnio zaawansowane, więc tutaj oczekujemy, że po prostu już sobie nasi klienci poradzą z wypełnieniem zgłoszeń.
0: Tak, jeszcze tylko malutkie uzupełnienie a propos, bo teraz przypomniałam sobie a propos tego wspierania ze strony fundacji, to można nawet jest przewidziana asysta z dworca i później na dworcu.
3: Jak najbardziej.
0: Czyli jeżeli ktoś jest gotów na taki już krok, żeby na przykład wsiąść do pociągu, czy nawet żeby ktoś z rodziny mu pomógł i tam potem się nim jakoś zajęła ta asysta dworcowa, pociągowa, to potem zostanie odebrany i już odwieziony na miejsce szkolenia.
3: Tak. Od dworca do hotelu, z hotelu na dworzec, wszystko ogarniamy my. Taka osoba, która się do nas zgłasza i zostaje przyjęta, jest pod naszą opieką i po prostu jest bezpieczna.
0: Tak, zajęcia też się odbywają oczywiście poza orientacją przestrzenną, która się odbywa na zewnątrz, chociaż pierwsze dni też są po hotelu, bo w ogóle żebyś nauczyć techniki, jak trzymać laskę.
3: Tak,
0: wszystkie zajęcia właściwie, chyba z wyjątkiem kulinarnych, ale też wtedy jest dowóz zorganizowany, odbywają się w hotelu, tam gdzie się mieszka, także jest wszystko też w takim...
3: Jest bezpiecznie.
0: ...podobnym otoczeniu, tak. No to teraz myślę, że pozostaje nam powiedzieć, jak się zgłosić.
3: No tak. Żeby się zgłosić, potrzebna jest ankieta zgłoszeniowa, standardowo. Potrzebne jest orzeczenie o niepełnosprawności, bo tutaj nie powiedziałam, orzeczenie o stopniu znacznym lub umiarkowanym. Tak, więc podobnie jak w zeszłym roku. No i tak, i one dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce projekty aktualne, kurs na samodzielność. Trzeba wybrać szkoła letnia i pobrać odpowiednie załączniki. Można też przeskrolować stronę główną i w aktualnościach znaleźć sobie odpowiednią jakby aktualność, bo też mamy podzielone to po prostu i tam znaleźć sobie informacje o szkole letniej i pobrać załączniki. To taka może krótsza droga, ale tam też można znaleźć.
0: Tak, i wypełniamy to i wysyłamy później jak? Mailowo, papierowo, czy i tak?
3: Mailowo, wystarczy mailowo na adres j.boronowski@fundacjawismajor.pl. Wszystko jest również w ogłoszeniu, także nie trzeba teraz zapamiętać, co z tym zrobić, można sobie przeczytać na spokojnie już w ogłoszeniu na stronie.
0: I nie wersji papierowej w ogóle nie trzeba, tam żadnym profilem zaufanym nic?
3: To znaczy podpisać trzeba profilem zaufanym, tak, jak najbardziej przyjmujemy takie wersje. Wersji papierowej, jeżeli nie zostaniemy przyjęci, bo chodzi o to, że nie każde wysłanie zgłoszenia, nie jest gwarancją przyjęcia do projektu, tak? Później zostają przeprowadzone z każdą osobą, która się zgłosi, rozmowy kwalifikacyjne i dopiero wtedy zostaje podjęta decyzja, kto się zgłosił. I dopiero wtedy ewentualnie można, koordynator projektu poinformuje, czy potrzebne jest zgłoszenie papierowe, czy nie.
0: O, to dobrze, bo już nie trzeba tych papierów tyle generować. No i szkoda drzew przede wszystkim.
3: Oczywiście, to najważniejsze.
0: Oszczędzamy
3: drzewa.
0: Tak. I jakie są przewidywania? Jakie jest dalej kalendarium? To znaczy tak, do 1 czerwca są zgłoszenia i co dalej później? Ile dni na rozpatrzenie zgłoszeń, tak powiem, i kiedy te rozmowy się będą odbywać?
3: Wiesz co, Olu, my zaczynamy rozmowy tak w zasadzie od razu. Nie zwlekamy, bo chcemy jak najszybciej dać wszystkim osobom odpowiedź, więc ruszamy z kopyta, jak to się mówi. I kiedy przeprowadzimy już wszystkie rozmowy, to na bieżąco będziemy każdemu odpowiadać, tak? Czy się dostał, czy się nie dostał. Myślę, że to w zależności od tego, jak dużo zgłoszeń do nas przyjdzie. Trudno przewidzieć, do kiedy. Ale myślę, że maksymalnie do końca czerwca damy znać ludziom, bo to trzeba zarezerwować sobie pociąg, ewentualnie jakieś urlopy, jeżeli ktoś pracuje, tak? Czy ma jakieś turnusy rehabilitacyjne, no bo bywa różnie, więc staramy się dać odpowiedź jak najszybciej, żeby można było sobie ten miesięczny kurs zaplanować.
0: O właśnie, bo jeszcze nie, to jeszcze tylko powiedzmy, kiedy będzie, bo już data jest, termin jest znany, tak? Bo nie powiedzieliśmy
3: Tak. Rzeczywiście. Kurs odbędzie się w dniach od 28 lipca do 24 sierpnia.
0: Tak, i no i w Warszawie. W Warszawie,
3: w hotelu Portos.
0: Tak jest. No dobrze, to chyba tyle o kursie na samodzielność. Także jeszcze raz zachęcamy bardzo. Paulinę jako uczestniczkę i jako teraz współkoordynatorka. Ja też jako że pracuję przy projekcie, tak bardzo zachęcamy i naprawdę warto. I przy okazji pozdrawiamy oczywiście wszystkich naszych byłych kursantów, którzy nas słuchają. A jak powiedziałaś, że znaczny i umiarkowany, to ja pozdrawiam Maćka szczególnie, chociaż nie wiem, czy słucha, który był pierwszym taką osobą, która sprawiła, że również osoby ze umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą się starać.
3: Tak. Maciej był pierwszy.
0: Tak. No i Maciej teraz super pracuje i w ogóle także naprawdę właśnie też jest jednym
3: z takich osób, Macieja.
0: Które są takim super przykładem.
3: Dokładnie.
0: Tak. To teraz jeszcze powiedz, co jeszcze nowego w fundacji, bo wiem, że jest odsłona nowa, jakby stary projekt w troszkę zmienionej wersji, czyli
3: tak, to
0: się wcześniej nazywało Wybierz Samodzielność, a teraz się nazywa?
3: Bezwzrokowo na nowo. Tak, i to jest rzeczywiście trochę zmodyfikowany projekt Wybierz Samodzielność i tutaj mamy troszkę rzeczywiście nowości. Zajęcia mniej więcej pokrywają się z tym, co było w Wybierz Samodzielność, z taką lekką modyfikacją, na przykład jeśli chodzi o wizaż. Zrezygnowaliśmy z zajęć grupowych, ale myślę, że z korzyścią dla uczestników, bo zamiast 6 godzin zajęć indywidualnych, teraz uczestnicy będą mieli ich 8.
0: No to myślę, że to dobrze.
3: Myślę, że tak, że to będzie korzystne. Będzie też jedna grupa średnio zaawansowana z języka angielskiego. Wcześniej były dwie grupy, ale ciężko było skompletować te grupy, więc stwierdziliśmy, że będzie jedna i myślę, że to też będzie korzystne. I to, co jest nowe w tym projekcie, to poradnictwo, w zasadzie trzy rodzaje poradnictwa. To jest psychologiczne, technologiczne i prawne. I tutaj jest też nowość, bo to poradnictwo jest dla osób z całej Polski.
0: No, bo właśnie, bo tak, bo może, tak. Może powiedzmy troszeczkę, bo przepraszam, bo
3: tutaj się wtrącą,
0: ale powiedzmy tak, bo nie powiedzieli, bo nie wszyscy może, bo ktoś może słucha pierwszy raz i nie zna. Po pierwsze, Wybierz Samodzielność było tylko dla województwa mazowieckiego, tak? Teraz
3: tak,
0: mamy tą
3: modyfikację. Pozostaje dla województwa mazowieckiego.
0: Jako wszystkie inne tylko dla mazowieckiego.
3: Tak, dokładnie. A ten moduł poradnictwo, o którym mówię, jest dla osób z całej Polski. I już wyjaśniam też, na czym polega to poradnictwo, bo nie jest to samo, co jakieś tam wsparcie, tak jak mamy na przykład wsparcie techniczne, gdzie jest na przykład po 5 godzin czy po 10. Poradnictwo jest jednorazowe, czyli to jest na zasadzie zadaję pytanie, dostaję odpowiedź. Można zadawać też kilka pytań, ale to są takie pojedyncze pytania, tak? Można sobie zadać pytanie z kategorii psychologia, nowe technologie i jakieś tam porady prawne. I tutaj można zadawać te pytania mailowo, pisząc na adres biuro@fundacjawismajor.pl lub m.raczynska@fundacjawismajor.pl lub dzwoniąc na numer biura fundacji, czyli to jest ten numer, który już wcześniej podawała Asia, 22 370 28 75. Można dzwonić, zadać pytanie i dostaniecie Państwo odpowiedź na to pytanie.
0: Tak, tylko to chyba jest też tak, że nie od razu, prawda? Bo jeżeli dzwonimy i mamy pytanie do prawnika...
3: To zależy. Tak. To zależy, bo jeżeli akurat prawnik będzie u nas w fundacji, bo to jest możliwe, No to jest szansa, że dostanie się odpowiedź od ręki. Czy jeśli chodzi o psychologa, czy nowoczesne technologie, tak? Więc to zależy od pytania. Czasami będziemy prosić po prostu o cierpliwość i odpiszemy czy mailowo, czy skontaktujemy się telefonicznie, no to już zależy od tego, jakie będzie pytanie i czego będzie dotyczyło.
0: Czy do tego modułu też się trzeba zgłaszać? To znaczy wypełniać formularz, czy wystarczy po prostu
3: nie.
0: zadzwonić?
3: Wystarczy zadzwonić lub napisać e-mail.
0: Okay.
3: To już nie trzeba się zgłaszać.
0: Czyli to jest bardzo łatwe, bo tak naprawdę...
3: Bardzo łatwe.
0: Nie trzeba żadnych formalności już wypełniać.
3: Nie, absolutnie.
0: Wypełniać dokumentów. To jeszcze może raz powiedzmy, jakie są możliwości zajęć już tylko teraz dla osób z województwa mazowieckiego, w tym bezwzrokowo na nowo.
3: Bezwzrokowo na nowo. Już mówię. Są zajęcia z nowoczesnych technologii, obsługa komputera, smartfona na poziomie średnio zaawansowanym i podstawowym. Te zajęcia są częściowo odpłatne. Są zajęcia z orientacji przestrzennej. Zaznaczę, że tylko zajęcia z nowoczesnych technologii są częściowo odpłatne, pozostałe są już bezpłatne. Zajęcia z orientacji przestrzennej, zajęcia z czynności dnia codziennego, zajęcia z języka angielskiego, z wizażu. Będą też spotkania z różnymi osobami i tutaj też liczymy na pomysły od naszych klientów, na sugestie, bo być może jest coś, co jest potrzebne i uda nam się zorganizować jakieś takie spotkanie, czy na przykład ze stylistką, czy na jakiś konkretny temat. Po prostu jesteśmy otwarci na propozycje, żeby to po prostu nie było tak, że my sobie coś wymyślimy, a okaże się, że nie jest to potrzebne po prostu i no chcemy odpowiadać na potrzeby. Więc jesteśmy otwarci na te propozycje. Jest pomoc asystenta, to jest kilka godzin, wsparcie techniczne, czyli jakaś tam konfiguracja sprzętu, czy doradztwo techniczne. Cóż tam jeszcze jest? Muszę pomyśleć, bo ja to mam ostatnio sklerozę. Chyba powiedziałam wszystko. A jeśli o czymś zapomniałam, to odsyłam na naszą stronę internetową. Tam wszystko jest.
0: Zajęć kulinarnych już nie będzie, tych grupowych, takich jak były w Wybierzu, czy będą, czy coś przy...
3: Chyba będą, tak. Zajęcia kulinarne też będą.
0: Mhm. Tak, ale to grupowe, a indywidualne no to już w ramach czynności
3: dnia. W ramach czynności dnia codziennego, tak, tych indywidualnych. Czyli tu się też nic nie zmienia. Zmiany zaszły w tym wizażu i języku angielskim.
0: Tak, no i w tym, że mamy ten nowy moduł osób
3: Nowy moduł, tak jest.
0: I projekt trwa do kiedy? Do kiedy się można, też się można cyklicznie zgłaszać pewnie do...
3: Tak, projekt jest kilkuletni, tak jak był Wybierz Samodzielność, więc teraz trwa pierwsza edycja, która kończy się 31 marca. I na niej się skupmy.
0: Tak, właśnie, później będzie.
3: Jak rozpocznie się druga edycja, będziemy informować o drugiej. Teraz zgłaszajmy się do pierwszej.
0: Tak, ale generalnie nie ma deadline'u, tylko...
3: Nie, nie ma, tak, zgłaszamy się do wyczerpania miejsc, jak najbardziej.
0: A ile jest miejsc w projekcie?
3: 45, chyba tak jak było w Wybierz Samodzielność.
0: O, to całkiem...
3: Widzisz, sporo. Nie sprawdziłam całkiem tego, taka jestem gapa.
0: Nie, no nic, jeszcze tak orientacyjnie tylko pytam, a liczba godzin jest jakoś ograniczona? To znaczy, chodzi mi o to, czy jest potrzebna liczba godzin na osobę, czy nie? Czy to w zależności już od potrzeb?
3: W zależności od rodzaju zajęć i od potrzeb.
0: Aha, czyli nie jest tak, jak na przykład tutaj mieliśmy w kursie na samodzielność w wizytach domowych, że mamy konkretną liczbę zajęć
3: orientacji,
0: tylko mamy...
3: W zależności właśnie, jaki rodzaj zajęć, w zależności, jakie są potrzeby. Bo czasami jest tak, że jest liczba zajęć godzin taka i taka. Ktoś po prostu wykorzysta, dajmy na to 15 z 30 i powie, że już wszystko umie, więc nie będziemy na siłę mówić, ale masz jeszcze drugie 15, proszę tu chodzić 5 razy to samo, tak? Nie będziemy zmuszać. A jeżeli ktoś okaże się, że potrzebuje więcej, no to też zrobimy tak, żeby było dobrze.
0: No to też jest fajne, bo ktoś może skorzystać, kto realnie potrzebuje, a nie ktoś będzie miał
3: na siłę. Dokładnie, na to stawiamy.
0: Tak,
3: żeby... Na to stawiamy.
0: Okay. Czy coś jeszcze się zmieniło, odkąd się słyszeliśmy ostatnio, fundacyjnie, jeżeli chodzi o projekt?
3: Czy coś się zmieniło? To znaczy, mamy jeszcze projekt Ruszaj w Miasto, który jest dla mieszkańców Warszawy. I tutaj podobnie jak bezwzrokowo na nowo, są te zajęcia, no, o których mówiliśmy, tak? Chyba nie ma języka angielskiego, ale pozostałe są.
0: Tak, nie
3: są.
0: Ma angielskiego, z tego, co, bo to jest to tak. samo.

0: technicznych będzie zamykany. Dlatego jeżeli ktoś jeszcze nie polubił, nie zaobserwował tego drugiego profilu, Wismajor Pies Przewodnik, to ja bardzo zachęcam, żeby to zrobić, no żeby po prostu nie przegapić tego, co się u nas dzieje. Także...
1: No właśnie, bo to są ważne rzeczy.
0: To są bardzo ważne rzeczy.
1: No i warto się zapisać na newsletter, który jest co piątek.
0: Oczywiście, tak, co piątek.
1: Tak, jutro już właśnie z rana.
0: I zaczynamy też prężnie działać z naszym YouTube'em, Instagramem i TikTokiem. Także dla każdego coś dobrego.
1: Tak, czyli wszystkie kanały, jakie kto woli, to
0: tak.
1: są... To
0: niedługo wyskoczymy z lodówki.
1: Tak, wszędzie. No już ja nie powiem, że 10 minut przed naszą audycją, dlatego też się troszkę spóźniłam na nasze techniczne wsparcie. Nie, ale Magdalena Raczyńska do mnie zadzwoniła. Pozdrawiamy też oczywiście.
0: Pozdrawiamy.
1: Zupełnie prywatnie. Ja mówię, Magdalena, teraz nie mogę, bo zaraz mam Anowi. A tak, tak, faktycznie. No, ale chwilę jeszcze tak pogadałyśmy. Także tak, tak. Fundacja Wismajor jest wszędzie, również w moim telefonie prywatnym.
0: Fundacja Wismajor, tak. Pies Przewodnik.
1: Tak, Pies Przewodnik, tak, oczywiście.
0: Tak, dodajemy wszędzie, żeby się
1: tak,
0: utrwaliło.
1: Żeby się przyzwyczaić do nowej nazwy, tak, bo poprzednio to były dwie fundacje i rzeczywiście długo się teraz mówi trochę, ale...
0: Ja czasem skracam do VM Pies Przewodnik, także jeżeli komuś wygodnie, to VM Pies Przewodnik.
1: Tak, jeszcze mam na VMPP, to już w ogóle jest
0: VMPP, tak.
1: Tak czy jeszcze jest. Coś? Czy jeszcze coś ważnego? Coś, z czym chcecie się pochwalić, zareklamować?
0: No ważnego to podkreślę to, że właśnie do szkoły letniej został tylko tydzień rekrutacji i tutaj nie będzie prawdopodobnie przedłużenia naboru, więc ja bardzo proszę nie wahać się, zgłaszać. Wycofać się można jeszcze cały lipiec. Także...
1: Nie, to nie
0: jeśli ktoś spanikuje, ale jeśli ktoś bardzo spanikuje, to można, ale...
1: Tak, no można oczywiście.
0: Odradzam.
1: Się to tak. Ja
0: ale
1: też odradzam,
0: wysłać
1: ale...
0: zgłoszenie to jest już taki pierwszy, duży krok. Naprawdę. I taki kamień z serca wtedy spadasz. Zrobiłem to. Jeden krok do przodu.
1: Tak, 1 czerwca kończy się, także przed 1 czerwca powinniśmy sobie zrobić prezent na Dzień Dziecka, bo każdy ma trochę
0: tak
1: dziecka w sobie. I... A, oczywiście.
0: Och, ja mam dużo.
1: Tak, ja też mam dużo. Projekt jest dla osób pełnoletnich, niestety.
0: Znaczy, tak, no, właśnie.
1: Niestety, tak, właśnie.
0: No,
1: to, żebyśmy,
0: troszkę
1: tak,
0: niestety, moim
1: troszkę
0: zdaniem.
1: Troszkę niestety, bo jest dużo młodych ludzi,
0: tak,
1: którzy by już mogli, a jeszcze nie mogą ze względów wiekowych, tak. Ale jak ktoś ma tylko 18, a ciekawe jak to jest, to już teraz może moje czepianie się takie prawnicze, czy jeżeli ktoś na przykład nie ma teraz 18, a kończy 18 przed rozpoczęciem kursu? Ciekawe. No ale to... Już moje
0: na to ci nie odpowiem. Musisz teraz zadzwonić i uzyskać poradę od naszego prawnika.
1: No właśnie.
0: Skorzystać z modułu bezwzrokowo na nowo.
1: Tak, chyba tak nie mam innego wyjścia. Chociaż to dotyczy jednego konkretnego projektu, więc nie wiem, czy w ogóle ktoś rozważał to na przykład przy pisaniu projektu. Ciekawe. To byłby znowu taki precedens jak z tym stopniem umiarkowanym, co potem przeszło może. Tak, tak, bo ja mam na przykład, znam jedną osobę, która no, chociaż ona akurat myślę, że jest bardzo samodzielna i nie wiem, czy by była zainteresowana projektem, natomiast ona na przykład w lipcu się stanie pełnoletnia i tak sobie myślę hipotetycznie, że gdyby się chciała zgłosić, to no to ciekawe, czy może, no ale to już...
0: Myślę, że mogłaby.
1: Takie luźne rozważanie.
0: Bo to jest jeszcze przed rozpoczęciem.
1: No właśnie, przed rozpoczęciem kursu, no właśnie.
0: Także myślę, że tak.
1: Okej, to w takim
0: ale
1: razie...
0: Ale do przemyślenia.
1: Tak, no właśnie, jest to zawsze jakiś... To jest tak, że co roku, no mówię, ja z tym projektem mam, ja też jestem związana z tym projektem jednak emocjonalnie, bo to takie, no już nie moje dziecko, ale takie, no w 21 roku bardzo intensywnie przy nim pracowałam. 22, 23 trochę mniej, ale też i takie już, no po prostu czuję się związana już, tak. No, także zachęcamy bardzo.
0: Bardzo.
1: Właśnie, przy okazji, jak jesteśmy pozdrowień i życzeń, to dzisiaj są imieniny Iwony, więc życzenia dla wszystkich Iwon, które dzisiaj świętują, a szczególnie
0: dla naszej Iwony.
1: Tak, dla naszej wspaniałej instruktorki, tak, komputerowej. I dla pani profesor Iwony, która uczyła w pierwszym roku mojej pracy przy kursie Braille'a, a potem mnie przekazała pałeczkę, ponieważ jest moją mistrzynią i naprawdę, także wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Solenizantek.
0: Tak jest.
1: to czekamy na Państwa w takim razie ze zgłoszeniami. To znaczy Paulina głównie czeka i Julian.
0: Tak jest, czekamy.
1: A ja myślę, że
0: się pojawi. Na wysyp zgłoszeń.

0: zgłoszeń. Naprawdę wspieram całym sercem.
1: Tak, prosimy przełamać swoje obawy. To tak jak Paulina powiedziała słusznie, nie da się tak nie bać od ręki, ale po prostu przełamać w sobie wszystkie opory i zrobić właśnie ten pierwszy krok, a potem to już, miejmy nadzieję, że będzie tylko lepiej.
0: Tak.
1: Tak. To
0: chciałam powiedzieć, że zrobić to z zamkniętymi oczami, ale to chyba byłoby nie wypał ten tekst, prawda?
1: No w tej sytuacji to tak, to nie... Nie, no chyba niekoniecznie, tak.
0: Powiedziałam to już.
1: Tak, dobra. No właśnie, to już co zostało powiedziane, stało nie może zostać odpowiedziane i tak. No to bardzo Ci dziękuję, bardzo przyjemnie się z Tobą rozmawiał jak zawsze. O też Paulinowe imieniny w niedzielę, więc już awansem wszystkiego dobrego. Jakbym skoncentrowała na Dniu Matki, też wszystkim mamom już teraz życzymy, bo to już w niedzielę, także świętujcie. Panie, jest piękny dzień będzie, bo to niedziela. Ja oczywiście też się wybieram do mojej mamy. Bardzo, bardzo Ci dziękuję, Paulinku. Wszystkiego dobrego, powodzenia w pracy i w życiu.
0: Dziękuję
1: i zawsze tyle
0: bardzo.
1: Energii tej Twojej. No i myślę, że się usłyszymy może przy audycji jeszcze, audycji też, ale edycji jesiennej i zimowej. No i pewnie będą jakieś nowe rzeczy się działy w fundacji, także będzie okazja, żeby opowiadać.
0: Myślę, że jeszcze nie jedna okazja.
1: Tak, chociaż ja to bym jeszcze Cię chciała namówić kiedyś na jakieś takie, może wakacje, bo właśnie wakacje zamierzam tutaj aktywnie działać, na jakieś takie bardziej prywatne spotkanie muzyczno-śpiewające i z opowiadaniem o...
0: Takie masz niecne plany wobec mnie.
1: Takie są plany, bo ja też słyszałam, tylko teraz już nie, teraz może coś ja pomyliłam, czy to ty, czy nie ty, bo wiem, że tam się coś nagrywa też, jakiś kilkuosobowy, ale nie wiem już, czy to z twoim udziałem, bo coś może teraz mylę, to już nie będę się może w to zapętlać, aha. Ale tak, ale, no, ale myślę, że i tak warto, bo już z twoim udziałem też było dużo nagrań, także myślę, że i tak warto pogadać będzie muzycznie. Właśnie w wakacje mam nadzieję, że się uda. Planuję zrobić taki cykl, może nawet o pasjach różnych, takich, które mają osoby z dysfunkcją wzroku, nie tylko, ale no głównie o takich pasjach, może też troszkę nietypowych. Chcę troszkę tutaj dopuścić młodzież, taką jeszcze nie do końca pełnoletnią, jako gości, ale żeby poopowiadały i na przykład, żeby opowiedziała dziewczyna, która fenomenalnie układa kostkę Rubika i po niewidomemu oczywiście jeździ na zawody i w ogóle rywalizuje z osobami widzącymi w tym, także myślę, że to jest bardzo ciekawe.
0: Chętnie posłucham.
1: Koniecznie typowe. To myślę, że już pod koniec czerwca gdzieś tam się nastawiamy na to. Będzie też trochę sportowo w którymś momencie na pewno. No i bardzo dziękujemy Państwu. Moim gościem była Joanna Kurowska, już nieobecna z nami w tej chwili, i Paulina Socka. Bardzo, bardzo Ci dziękuję.
0: Bardzo dziękuję również.
1: Dziękuję bardzo. Fundacja Wismajor Pies Przewodnik. Dziękujemy. Oczywiście niezawodnie realizatorsko nas wspierał Michał Dziwisz. Dziękujemy. Dobrego wieczoru i spokojnej nocy i proszę uważać na burzę. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dobry wieczór, 2:02 dzisiaj całkiem punktualnie, a więc zaczynamy kolejny Tyflo Podcast. Na dworze całkiem ciepło cały czas, mam nadzieję, że u Was też nie jest ani za ciepło, ani za zimno, sobie wygodnie siedzicie, przygotowani na kolejną porcję nowości. Przy jednym mikrofonie Piotr Machacz, a przy drugim ponownie moim gościem jest Arek Świętnicki. Cześć Arku.
4: Dzień dobry, witam. Dzisiaj w takim składzie już drugi raz z rzędu, jak tu jestem.
3: Tak, i jak zwykle przy trzecim mikrofonie Michał Dziwisz, który będzie obserwował, czy do nas piszecie lub dzwonicie, bo jak zawsze możecie to zrobić, jeśli słuchacie nas na Facebooku lub na YouTubie, to tam macie czat i komentarze. Możecie też również pisać do nas z przeglądarki internetowej, wchodząc na kontakt.tyflopodcast.net. Możecie również do nas pisać z aplikacji albo na Windowsa, albo na iOSa. ale też możecie do nas zadzwonić albo tradycyjnym telefonem lub z aplikacji Zoom. Informacje do tego wszystkie znajdziecie na stronie tyflopodcast.net/Zoom z OOMY. Gorąco do was zapraszamy, a dlatego, że też temat myślę może być całkiem ciekawy, no bo 2 tygodnie temu mieliśmy konferencję Apple'owską, o tym był osobny podcast, w którym mówiliśmy o wszystkich nowościach tak pobieżnie, bo wtedy jeszcze te systemy dopiero wychodziły. Pierwsze wersje testowe oczywiście był nowy sprzęt Vision Pro, na który wszyscy czekamy, no ale pojawiły się też nowe wersje oprogramowania iOS 17, macOS 14 Sonoma oraz watchOS 10, tvOS, no wszystkie nowe wersje systemów. One dopiero zaczęły się pojawiać, na razie mamy cały czas pierwszą wersję, ale już zainteresowani programiści mogą sobie to oprogramowanie pobrać, no i Arek właśnie to zrobił i postaramy się wam troszeczkę ten temat przybliżyć, bo może macie tylko jedno urządzenie, no bo tutaj trzeba podkreślić, że lepiej generalnie takie wersje testowe instalować na dedykowanym urządzeniu do testów, bo zawsze jakieś błędy mogą się pojawić, natomiast oczywiście już jakieś nowości są, no i Arek, chciałbyś ze słuchaczami podzielić się właśnie informacjami, tak, co takiego nowego jest.
4: Chciałbym właśnie porozmawiać dzisiaj o głównie o iOSie, bo tutaj ta aktualizacja wnosi dość dużo takich fajnych poprawek. Nie jest to może jakaś rewolucyjna aktualizacja, ale jest to na pewno aktualizacja, która wielu użytkowników iPhone'ów i iPadów ucieszy, dlatego że widać, że Apple zamiast wprowadzać kolejne duże nowości, skupiło się raczej na poprawie tego, co już jest i na dodawaniu takich pomniejszych, ale za to bardzo przydatnych funkcji. Tak samo zresztą w macOSie 14 mamy olbrzymie poprawki stabilności, o tym też będę mówił później. I nie ma jakichś rewolucyjnych zmian, aczkolwiek Maca dotknęła jedna taka rewolucyjna zmiana, powiedzmy rewolucyjna, przynajmniej dla mnie, widgety na biurku, o tym też będziemy mówili. Co jeszcze do samych wersji beta, to ciekawą rzeczą jest to, że w tym roku Apple postanowiło, chyba raczej dość przypadkowo, ale udostępniona została deweloperska wersja systemów Apple, iOS, macOS, watchOS, tvOS i tak dalej. Wersje te zostały udostępnione wszystkim do pobrania za darmo, więc jeżeli ktoś czuje się na siłach, jeżeli ktoś wie, co robi, jeżeli ktoś zdaje sobie sprawę z tego, że chociażby czas pracy na baterii będzie dużo krótszy, pewne rzeczy nie będą działały, pewne rzeczy będą działały gorzej, wolniej, no to może sobie potestować. Wystarczy tylko się zarejestrować w publicznych beta testach na stronie beta.apple.com. No, każdy powinien, kto jakoś tam się tym interesował, każdy powinien wiedzieć, w jaki sposób to zrobić. Mamy dzisiaj dość sporo rzeczy do omawiania. Kolejność omawiania jest, nie ukrywam, przypadkowa. Tak jak natrafiałem na jakieś funkcje, tak je notowałem w swoich tutaj notatkach i tak będę je przybliżał. Pierwsza rzecz to coś, na co wiele osób wiem, że bardzo czekało, zarówno z moich kręgów, jak i tak ogólnie. Firma Apple dodała możliwość udostępnienia członkom naszej rodziny naszych AirTagów, czyli jeżeli mamy AirTagi, na przykład przyczepione do plecaka czy do walizki, to możemy udostępniać je teraz innym członkom naszej chmury rodzinnej albo zupełnie innym osobom. Do 5 osób możemy taki AirTag udostępnić. Ja pokażę, jak to działa. Musimy najpierw odblokować nasze urządzenie, przejść do aplikacji Znajdź.
3: Czy powinno być słychać mój telefon, bo na razie nie słychać?
4: A powinno być słychać mój telefon?
3: To spokojnie to naprawę. Jeśli macie jakieś pytania, to możecie śmiało to napisać. Może właśnie, no boicie się testować na własnych urządzeniach, więc jeśli macie do nas jakieś pytania właśnie o jakieś zmiany, które was konkretnie interesują, to oczywiście możecie śmiało się z nami kontaktować.
4: Aplikacja Znajdź jest już otwarta. Możemy sobie przejść do zakładki przedmioty.
5: Ja. Urządzenia. Karta. 2 z 4. Zaznaczone. Przedmioty. Karta. 3 z 4.
4: To jest trzecia zakładka. I tutaj.
5: Moje położenie.
4: mamy naszą mapę. Oczywiście.
5: Dodaj. Arkadiusz z Backpad, Arkadiusz z Ludgage, dom, 32 minuty temu, 0,1 km.
4: Nazwy przedmiotów dostępne mam w języku angielskim, to akurat kwestia tego, że wcześniej miałem system po angielsku,
5: 40,
4: jak te
5: 50,
4: arkadi,
5: 60, nagłówki, tak wyraz, rodziły. Znak, czynności, aktywuj, kosz.
4: I co teraz? Jeżeli chcemy sobie uruchomić,
5: Arkadiusz z Ludgage,
4: jeżeli chcemy sobie udostępnić taki AirTag, to musimy najpierw wejść w to. Klikamy sobie tutaj. Na
5: kontroler kart.
4: Ten bagaż.
5: Arkadiusz, kobieta, 32, udostępnij, znaj, otwórz dźwięk, udostępnij ten AirTag.
4: Obok wszystkich innych opcji typu otwórz dźwięk, udostępnij i tak dalej, mamy nową opcję.
5: Udostępnij ten AirTag.
4: Udostępnij ten AirTag. Klikamy.
5: Udostępnij ten AirTag. Ja. Udostępnij, dodaj osobę.
4: I mamy tutaj listę osób.
5: Ja. Olga Baldassi. Dodaj osobę.
4: Mamy udostępniony ten AirTag i możemy sobie dodać kogoś, klikając tutaj na ten element.
5: Anuluj przycisk. Udostępnij ten AirTag. Arkadiusz Ludgage, ty jesteś właściciel. Co się teraz stanie?
4: Tutaj mamy informację, do czego tak naprawdę dojdzie, jeżeli udostępnimy ten AirTag.
5: Inni mogą lokalizować tego AirTaga. Każdy, kto udostępnia tego AirTaga, może lokalizować go w aplikacji i znaleźć.
4: No to jest
5: powiadomienia o śledzeniu będą wyciszone. Nikt, kto udostępnia tego AirTaga, nie będzie powiadamiany, że jest on w pobliżu. Udostępniasz jako Nuno 69@gmail.com. Findme FM item sharing landing with controller dalej. Przycisk. Findme FM item sharing landing with controller nie teraz. Przycisk.
3: Właśnie, to są takie, wersje beta właśnie.
4: To są wersje beta, mamy taką dziwną etykietę tutaj. No ale mówi, Findme że FM dalej, co prawda troszkę później niż powinno, ale mówi.
5: Pule tekstowe. Wyślij. Wygaszony.
4: Tutaj
5: udostępnij AirTaga. Nagłówek.
4: Pole do
5: pole tekstowe. Edycja. Punkt stawiania
4: e-mail
5: na początku.
4: Mogę na przykład podać jakiś adres e-mail. Mógłbym do Piotra podać.
5: Wejście ekranu. Orientacja zablokowana. Orientacja pozioma. Tryb ekranu z przodu. 6 punktów.
4: Nie wiem, czy mam to robić, czy nie. No w każdym razie, jeżeli to zrobimy, to na maila przyjdzie link. Ktoś sobie kliknie w ten link i wtedy AirTag zostanie dodany jako po prostu nasze własne urządzenie do naszej aplikacji Znajdź. Przydatna funkcja, ludzie o nią prosili, Apple to wreszcie zrobiło kilka lat po premierze AirTaga wreszcie. To jest to całkiem przydatne, jeżeli na przykład chcemy, żeby ktoś mógł sobie sprawdzać, gdzie w danym momencie jesteśmy, jak nam idzie podróż i tak dalej.
3: Nawet jak wspólnie gdzieś podróżujemy rodzinnie, tak, mamy wspólną walizkę i która nam się zgubi, chcemy, żeby każdy członek rodziny miał wgląd, gdzie ta walizka jest w razie czego, żeby ją zlokalizować, tak, no to tutaj taka funkcja może się przydać, albo nie wiem, mamy przyczepionego tego AirTaga na przykład na smyczy naszego psa na przykład.
4: No
3: rodzinnego.
4: To też można.
3: Można szukać zastosowań.
4: Można szukać zastosowań. Także jest taka opcja, można sobie sprawdzić. Do 5 osób jest to udostępnianie.
5: Tak, jeżeli pogoda. Ktoś temperatura obecnie 20. Znajdź.
4: Następna rzecz
5: tekstowe.
4: Jest w aplikacji wiadomości.
5: Facetim, dok.
4: Otworzę sobie
5: Safari, wiadomości. 13 nieprzeczytanych wiadomości.
4: Mamy tutaj, teraz nie będzie słychać co prawda telefonu.
3: Właśnie, coś się...
4: Ale już, nie, tak ma być. To okay. Tak ma być, tak miało okay. być. Nie chciałem tutaj pokazywać losowych rzeczy. Już uruchamiam z powrotem. O. I teraz tak. Z wiadomością. Mieliśmy jakieś nagranie wiadomości i tak dalej, i tak dalej. Teraz Apple to
5: nagraj audio,
4: ten
5: przycisk.
4: Interfejs, że tak powiem, poprawiło. Mamy tutaj
5: wiadomość, iMessage, pole tekstowe.
4: iMessage, tak jak
5: dostępne
4: mieliśmy.
5: Czynności.
4: Ale mamy obok tego
5: aplikacja,
4: przycisk aplikację, który rozwinie nam
5: aparat.
4: Tą szufladkę.
5: Aparat, zdjęcia, naklejki, audio.
4: Z aplikacją.
5: Położenie, więcej.
4: Tutaj mamy więcej.
5: Więcej.
4: To rozwinie nam
5: sklep,
4: aplikację firmy.
5: Sesja Digital Touch. Memoji,
4: zresztą
5: muzyka, YouTube, Zoom.
4: Możemy sobie tutaj udostępniać te aplikacje. Nowa rzecz w iOSie 17 jest też taka, że możemy zmieniać kolejność tych aplikacji. Na razie nie mamy jeszcze tych uchwytów przeciągania, które są w każdym innym miejscu iOSa dostępne. Musimy przeciągać aplikacje ręcznie.
5: Zdjęcia, naklejki.
4: I je na przykład w takiej kolejności.
5: Aparat.
4: Tutaj aparat, zdjęcia, naklejki.
5: Aparat.
4: Przyjmijmy, że chcę naklejki wyżej niż
5: dostępne czynności.
4: Wszystko inne.
5: OK, aktywuj. OK, aktywuj. Naklejki.
4: Robimy sobie dwóch klik z
5: przytrzymaniem. Dostępne czynności.
4: I ciągniemy w górę. Mówi nam, co ciekawe, przed aparat. Zupełnie tak, jakby były te uchwyty przeciągania. No niestety tych uchwytów jeszcze nie ma. Mam nadzieję, naklejki. Że to zostanie poprawione.
3: A tam faktycznie był zawsze bałagan, no bo mieliśmy to pole edycji do wiadomości, tam na klawiaturą zawsze nam się wyświetlało dużo. Teraz tam właśnie widać tylko ten jeden przycisk, który rozwija nam te aplikacje. Jeśli ich nie potrzebujemy, no to po prostu ich nie widzimy, więc no, ta aplikacja teraz wygląda dużo, dużo prościej.
4: Dużo prościej, dużo dzięki przyjemniej. Temu. Następna zmiana również dotyczy udostępniania i tych funkcji łączności. Możemy udostępniać sobie hasła z innymi, nie tylko z członkami naszej rodziny, ale też z dosłownie każdym, z kim chcemy. Możemy sobie tworzyć grupy haseł.
5: Safari.
4: Żeby dostać się do tej funkcji, to wchodzimy w ustawienia.
5: Telefon, skrót, developer, portfel, ustawienia, ustawienia.
4: Następnie hasła.
5: Ustawienia, bateria, prywa, App Store, port, hasła, przycisk, ustawienia, uwaga, trwał Face ID uwierzytelniony, uwierzytelnienie użytkownika, audioteka.com, ustawienia, przycisk, wróg, has, dodaj, jest, przycisk.
4: Mam nadzieję, że to zostanie poprawione, bo tu już wam pokażę, o co chodzi.
5: Ustawienia.
4: Idziemy sobie od góry okna.
5: Hasła, dodaj, więcej, szukaj, po lewy, indeks, alfa, sotowitaj, szybka, system, dialog, numerance, a, przycisk, swoim instalaniu, helper, pull,
4: no tak, beta. Muszę mu wprowadzić hasło, bo on będzie piszczał. Mam nadzieję, że nie przerwało udostępniania.
3: Nie.
4: No i tak.
5: Amazon It, apple.com, ustawienia, przycisk, dodaj, więcej, przycisk.
4: I tutaj mamy przycisk więcej. Ten przycisk czasami jest, czasami nie ma. Jeżeli wy go nie widzicie, to musicie iść niejako sobie przejść na listę i troszkę się cofnąć.
5: Moje hasła, opcje hasła, przycisk.
4: W drugą stronę, to mamy tutaj więcej opcji, mamy
5: moje hasła, 140, opcje hasła, przycisk, sugestie zabezpieczeń, setup, indeks sekcji, szukaj, pole wyszukiwania, więcej, przycisk.
4: Ale najpierw zajmiemy się przyciskiem więcej.
5: Wybierz wygenerowane hasło, wybierz hasła, przycisk. Wygenerowane hasła, przycisk, zamknij menu kont, zamknij menu kont, wybierz hasła, przycisk.
4: Mamy tryb zaznaczania.
5: Szukaj. Wygasz indeks alfredforum.com. Nuno. A. Przycisk.
4: Nie było wcześniej.
5: Dostępne czynności. Usuń. Aktywuj. Usuń. Usuń. Hasło. Anuluj. Przycisk.
4: To sobie anulujemy.
5: Anuluj. Ustawię. Hasło. Dodaj. Więcej. Przycisk.
4: Filtr nowy.
5: Zamknijmy. Wybierz hasła. Hasło. Wygenerowane hasła. Wygenerowane hasła. Nagłówek. Gotowe. Silne hasła utworzone przez twoje. bhf.org. Dzi. Zach. Usuń. Kwinsider.com. Zach. Usuń.
4: Hasła, które wygenerował nam iPhone. Taka mało przydatna rzecz. Czasem warto
5: ustawienia,
4: wiedzieć,
5: przycisk
4: które hasła,
5: wróg, Amazon It.
4: Że tak powiem, wymyśliliśmy sami, albo które hasła mamy z jakichś innych menedżerów zadań, a które hasła wygenerowało bezpośrednio nasze urządzenie. Ale teraz przejdźmy do tej ciekawszej rzeczy.
5: Alfred, a, na górze, Family Passwords, moje hasła, Family Passwords, dwa, przycisk.
4: Passwords, to znowu wynika z tego, że mam tą grupę, kiedyś miałem iOS-a po angielsku, mam tą grupę
5: dwa członków,
4: rodzinną.
5: Udost, osobie, obeldasi.
4: Mamy tutaj
5: zarząd, bo odbywa foliworai.
4: Jakieś losowe hasła udostępnione tą grupą, ale stworzymy sobie
5: hasła,
4: nową
5: przycisk
4: grupę,
5: wróć.
4: Żeby wam pokazać, jak to wygląda.
5: Family Passwords,
4: indeks
5: sek, alfa, Amazon It.
4: Na jakieś hasło, cofnąć się trochę w lewo
5: family
4: do przycisku.
5: Moje hasła, opcje hasła, opcje przycisk, hasła. Wypełniaj hasła i klucze, przełącznik, włączone.
4: I tutaj też kilka nowych rzeczy doszło.
5: Opcje haseł, nagłówek, hasła, wypełniaj hasła i klucze.
4: Hasła i klucze, to zawsze mieliśmy.
5: Funkcja wypełnianie dostawcy haseł i klucze, nagłówek, zaznaczone, hasła i pęk kluczy iCloud.
4: I tutaj możemy
5: kody weryfikacyjne, nagłówek.
4: Jacy dostawcy mają pojawiać się w wypełnieniu, to też zawsze mieli.
5: Usuwaj automatycznie,
4: ale
5: przełącznik, włączone.
4: Nowa opcja, która pozwala automatycznie usuwać nam klucze, które zostały wygenerowane, czy to i wysłane do nas, czy to w wiadomości SMS, czy to w wiadomości e-mail.
5: Automatycznie usuwaj kody weryfikacyjne w wiadomościach i poczcie po wypełnieniu.
4: Automatycznie usuwaj i tak dalej, i tak dalej.
5: Automatycznie usuwaj kody weryfikacyjne, has, opcje, wypełniaj
4: no
5: hasła i klucz, opcje haseł, nagłówek, has, hasła, automatycznie.
4: Taki, że jeżeli mamy, teoretycznie powinniśmy utworzyć tych grup nieskończenie wiele, tych grup rodzinnych, ale niestety czasami VoiceOver nie widzi tego przycisku i trzeba się posiłkować OCR-em. A żeby się posiłkować OCR-em, to niestety musimy mieć system w języku angielskim. I możemy próbować restartować telefon, za którymś razem uda nam się dorwać znowu do tego przycisku tworzenia nowej grupy, ale ja teraz nie będę tego robił, po prostu pokażę to na tej grupie,
5: która już tutaj
3: jest. No tutaj przypominamy, to jest wersja beta.
4: Tak, właśnie.
3: I to pierwsza
4: wersja. Pierwsza wersja.
5: Family Password. Dodaj przycisk.
4: Tutaj mamy dodaj przycisk.
5: Edycja. Dodaj.
4: Edycja. Tutaj szukaj. Mamy ten tryb zaznaczenia.
5: Zarządza. Bo Folivore. Bo zarządzaj.
4: Mamy przyciski dodaj i zarządzaj. Przycisk dodaj.
5: Edycja. Przycisk. Family. Okej. Członkowie. Family Password.
4: Zarządzaj. Zarządza naszą grupą.
5: Nazwa grupy.
4: Czyli
5: nagłówek.
4: Mamy tutaj nazwę grupy.
5: Family Pass. Członkowie grupy. Nagłówek. Dodaj osoby.
4: I tutaj możemy dodać.
5: Do grupy możesz zapraszać osoby. Tylko osoby, które masz w kontaktach. Usuń grupę.
4: I to jest takie ograniczenie. Możemy zapraszać tylko osoby, które mamy w kontaktach. No, takie troszkę bym powiedział sztuczne ograniczenie. No, ale tak sobie to deweloperzy Apple wymyślili. Więc cofamy się stąd.
5: Edycja. Family. OK. Nazwa Family Password. Nazwa grupy. No, OK. Przycisk. Robić. Folivora, do edycja, dodaj, przycisk, nowy hat, przenieś hasła do grupy, przycisk.
4: Tutaj możemy przenieść nasze hasła z tej głównej grupy do tej grupy, wtedy one nie zostaną
5: zamknięte,
4: tylko przeniesione. Możemy sobie też tworzyć nowe hasła, jeżeli na przykład współdzielimy konta z jakąś grupą znajomych, albo jakieś, nie wiem, hasła do serwerów, którymi wspólnie zarządzamy i tak dalej. No to kolejna taka ciekawa, fajna rzecz, którą menedżery haseł miały od zarania dziejów praktycznie, a w iOSie pojawiło się nam to dopiero teraz, ale bardzo mile widziana zmiana, natywna. Naprawdę fajnie, fajnie, fajnie
5: ekran.
4: To wygląda. Tutaj iPhone się zablokował.
5: 15.
4: Ale to nie problem. Następna rzecz, którą chciałbym panu pokazać, to co się stało.
5: Pole kodu podanych wartości 06.
4: Ja tutaj muszę sobie odblokować iPhone'a.
5: 8. 0.
4: Bo
5: 5.
4: Szybko się dość blokuje.
5: Uwaga, podaj kod. Trwa uwierzytelnienie użytkownika. Dobrze. Ponów. Uwaga, twarz nie rozpon. Spróbuj użyć face. Anuluj. Spróbuj użyć.
4: Następna rzecz w Safari. Możliwość tworzenia.
5: Uwaga, twarz profili. Nierozpoznana.
4: Te profile są używane. Mogą być używane do rozdzielania naszych rzeczy w Safari, jakby to powiedziało Apple, i tymi rzeczami są zakładki, ulubione, czy nawet rozszerzenia. Oczywiście historia, no to o tym nie wspomnę. I niestety na razie jest to bardzo takie toporne zarządzanie tymi profilami zarówno na iOS, jak i na Macu. W tym momencie będę to pokazywał na iOSie, później pokażemy to na Macu. Więc tak, żeby w ogóle skorzystać z tych profili, musimy najpierw je utworzyć. Zrobię nowy profil. Musimy wejść oczywiście w aplikację ustawienia. Safari.
5: Pasek przewidź pages. Przycisk.
4: Na mo.
5: Wiersze od 40. Do game pod app z TV. Muzyk. Kompas. Ma tu pogoda. G. Safari. Przycisk. Dostęp Safari.
4: Dostęp
5: nagłówek.
4: Safari.
5: Siri wyszukiwarka. Sugestie wyszukiwarki. Sugestie Safari. Szybkie szuka. Wczytuj na sugestie Siri. Ogólne. Nagłówek. Wypełnianie. Ulubione. Blokuj okna wyskakujące. Rozszerzenia. Pobrane rzecz. Kartę. Zaznacz. Jedna. Pasek. Zabarwiaj. Otwieraj
4: tak
5: łącza. W nowej karcie. Zamknij kartę. Pozwalaj Safari. Profile. Nagłówek.
4: Ale
5: nowy profil.
4: Mamy
5: przycisk.
4: Nagłówek. Profile. I zaraz pod nim przycisk nowy profil. Bo domyślnie Safari ma jakby taki główny profil. Profil bez profilu, można to tak ująć. Profil bez profilu, czyli profil, który jakby jest domyślny i on jest
5: profile pomagają
4: głównym profilem, powiedzmy, z którego korzystały.
5: Prywatność i ochrona, nagłówek. Profile pomagają rozdzielać dane Safari, na przykład ulubione, historię i kartę.
4: Tutaj mamy opis tej funkcji. Utworzymy sobie nowy testowy profil.
5: Nowy profil, przycisk.
4: Nowy profil.
5: Nowy profil, ok. Nazwa i ikona, nagłówek.
4: Nazwa i ikona.
5: Nazwa, pole tekstowe.
4: Nazwa.
5: Pole tekstowe, trochę wejście ekranu Braille, orientacja zablokowana, orientacja TST.
6: Arku, gdybyś jednak troszeczkę jeszcze spróbował bliżej mikrofonu, mówisz,
4: bliżej
6: bo,
4: mikrofonu.
6: Tak, bo synteza niestety jest dość głośna.
4: Okay,
6: i kiedy
4: głośna,
6: mówisz razem z syntezą, to...
5: Wymaż tekst, tak, tak. Przycisk.
4: Okej, okay, niestety nie można ściszyć, też nie wiem, czy to błąd bety, czy czego, ale nie mogę ściszyć telefonu.
3: A na pokrętle voiceovera?
4: Nie mam tego dodanego, niestety, muszę sobie to dodać.
3: A w szybkich ustawieniach masz to?
4: Nie zmieniałem nic
5: deska
4: tam, to zaraz to zrobimy.
3: Okay.
4: Mamy tutaj dostępne
5: przycisk,
4: ikony,
5: przycisk, księżyc.
4: Nam nie czyta, co jest w sumie ciekawe, bo Jeżeli na przykład tworzymy listę przypomnień, to mamy podpisane te ikony, no ale to nie
3: no, to jest
4: ważne.
3: Znów wracamy do kwestii beta. Może jeszcze to poprawimy.
4: Klikamy w ten przycisk OK, bo tutaj na razie nic nie ma.
5: OK. Zamknij kartę.
4: Ale jeżeli sobie teraz, mam nadzieję, że teraz jest dobrze mnie słychać, jeżeli sobie klikniemy w ten nasz profil,
5: nazwa ikona, nagłówek,
4: mamy
5: test,
4: dokładnie
5: pole
4: ten sam formularz. Teoretycznie mamy nazwę ikony, mamy tutaj
5: ustawienia,
4: ikony,
5: zaznaczone, elipsis,
4: ale
5: przycisk,
4: tutaj mamy
5: ustawienia,
4: nowy
5: nagłówek,
4: którego podczas tworzenia tego profilu nie było i pod tym nagłówkiem ustawienia mamy
5: ulubione, przycisk.
4: Folder ulubionych, gdzie mają, z jakiego folderu ma zczytywać ulubione, domyślnie jest to nasz główny folder, możemy sobie w to wejść.
5: Możesz szybko uzyskiwać dostęp do ulubionych zakładek podczas wpisywania adresu. Wyszukaj profil test. Możesz zaznaczone. Może ulubione. Nagłówek. Profil test. Profil.
4: I powinniśmy być teoretycznie
5: zaznaczone. Nazwa ikona.
4: Widziałem ją zaraz przed
5: ulubione. Otwórz nowe karty. Na stronie
4: no,
5: początkowej. Przycisk.
4: Coś znowu ulubione. Chyba kwestia tego, że kursor nie przychodzi. Możemy sobie utworzyć folder ulubiony, oczywiście tak jak to zawsze robiliśmy.
5: Otwórz nowe karty. Na stronie początkowej.
4: Możemy
5: przycisk.
4: Sobie ustawić, gdzie się mają otwierać nowe karty.
5: Rozszerzenia. Nagłówek. Wybierz rozszerzenia, których chcesz używać z tym profilem.
4: I tutaj możemy wybrać, jakie rozszerzenia.
5: Usuń profil, przycisk,
4: mamy,
5: usuń profil.
4: Wybrany, ja nie mam żadnych rozszerzeń w Safari zainstalowanych, więc tego nie pokażę.
3: No ale tutaj już można jakieś zastosowania widzieć, no nie na przykład sobie ktoś tworzy profil. Generalnie powiedzmy korzystamy z Adblocka, ale chcemy mieć osobny profil dla tych problematycznych stron, w których są jakieś anty-adbloki, może coś oglądamy, jakieś materiały, to można sobie już taki profil właśnie takich stron.
4: Albo do pracy, do zakupów można mieć osobny profil. Zastosowanie jest tego wiele.
5: Ustawienia.
4: Ale teraz jak tak naprawdę skorzystać z tych profili, no bo mamy już utworzony ten nasz profil test. No i jak teraz z niego skorzystać? No żeby skorzystać z profilu, to musimy
5: stupni
4: wejść
5: 20-24
4: do przeglądarki Safari oczywiście.
5: Profil, edycja, przycisk.
4: I teraz tak.
5: Jeden karta, grupa kart,
4: to bardzo karkołomna rzecz, zanim to znalazłem. Żeby do tego wejść, to wchodzimy sobie, musimy sobie
5: pasek narzędzi, kartę, przycisk. Pokaż kartę.
4: Karty.
5: Hostocreatentus, prywat, jeden karta, nowe karta, grupy kart, przycisk, gotowe.
4: Bardzo intuicyjnie w grupach kart.
5: Edycja, przycisk, grup, ok, prywatne, nowe puste, nowa grupa z jeden, profil, brak profil.
4: I tutaj mamy profil, brak profilu, przycisk.
5: Brak test, zamknij menu, test,
4: i tutaj możemy
5: przycisk.
4: Wybrać sobie nasz profil.
5: Test, zamknijmy, stronę prywatne, grupę kart, stronę początkową, karta,
4: się nam
5: jeden
4: zupełnie. Mamy teraz stronę początkową, tutaj
5: w ciągu ostatnich, personalny art.
4: Możemy sobie teraz hulać w tym naszym nowym profilu na powiedzmy w miarę czystych ustawieniach. Bardzo przydatna funkcja, na przykład profil do pracy, profil do zakupów, profil do, nie wiem, do szkoły, do komunikacji. Można zastosowań znaleźć tego na pewno wiele. Następna rzecz, którą docenią fani aplikacji Skróty, właściwie dwie rzeczy, jeżeli
5: pogoda,
4: chodzi o aplikację Skróty. Pierwsza rzecz jest taka, że teraz możemy tworzyć automatyzacje, które reagują na transakcje Apple Pay. Z oczywistych względów nie jestem w stanie pokazać tego jakby w sposób praktyczny, w sensie od A do Z, od utworzenia aż do zadziałania, ale mogę pokazać, w jaki sposób sobie na przykład coś takiego utworzyć. W tym celu otwieramy aplikację Skróty.
5: Wejście ekranu Braille. Orientacja zablokowana. SKR ukresko. Orientacja pionowa.
4: Mamy aplikację 2026.
5: Pasek kart. Automatyzacja. Karta.
4: Tutaj wchodzimy w zakładkę automatyzacja.
5: Dodaj. Dodaj. Przycisk.
4: Klikamy przycisk dodaj.
5: Anuluj. Przycisk.
4: Tutaj nic
5: nowe poradnie.
4: Nie
5: alarm.
4: Zmieniło.
5: Opuszczenie. Przed. CarPlay. E-mail. Wiadomo. Trans. Training app. Live. Transaction. X. Unita Pawalek Cartor Pass, przycisk.
4: Właśnie, tutaj mamy transakcja. Jak dowodem na to, że to jest nowa funkcja, jest to, że jest jeszcze nie przetłumaczona. Są tutaj takie kruczki. Możemy sobie w to kliknąć.
5: Transac, kiedy? Transac, pion.
4: I kiedy? Transaction?
5: Typ transakcji, wybierz.
4: I tutaj mamy już typ transakcji, mamy to przetłumaczone.
5: Mastercard do konta PKO. Otercard, wis, uruchom od, wis, otercard, sonia urwat. Mastercard do konta PKO.
4: Mamy tutaj listę naszych kart, wybieramy sobie
5: zaznaczone, od, wis, uruchom od razu. Zaznaczone, uruchom po potwierdzeniu. Zaznaczone,
4: no,
5: uruchom od razu.
4: Wybrać
5: uwaga, nie pytać przed uruchamianiem. Anuluj, nie pytaj, przyć.
4: po potwierdzeniu.
5: Zaznaczone,
4: na przykład,
5: uruchom od razu. Nowa, uruchom, nowa, dalej, kiedy? Dalej, wygaszone, dalej, typ, zaznaczone, uruchom po potwierdzeniu, powiadamiaj o uruchomieniu, przełącznik, powiadamiaj o uruchomieniu, nowa automatyzm, dalej, wygaszone,
4: tak dalej, tak dalej. No to już...
5: Otercarson miał urwać, nagłówek, zaznaczone, master, typ, transaction.
6: Arku, ja bym jednak się prosił, żebyś nie mówił razem z syntezą, bo
4: nie
6: naprawdę...
4: Nie mówić z syntezą,
6: tak,
4: dobrze, przepraszam,
6: to...
4: tak.
6: Naprawdę po prostu...
3: Ewentualnie stuknij czterokrotnie dwoma palcami, zobacz, czy...
5: Tak, tak, stuknij, stuknij, formatować, bo interpunkt, bo 6, 5, 4, 3,
3: 9, 4, 9, 4,
6: I to już jest lepiej.
3: Już mamy patent. Jakby ktoś udostępniał ekran z iPhone'a po Zoomie na Macu, to tak można ściszyć. Nawet chyba za bardzo teraz jest cicho.
4: Teraz za bardzo, dobrze.
6: Wydaje mi się, że odrobinkę może zrobić głośno.
4: Jeszcze nie mam doświadczenia z udostępnianiem z iPhone'a.
3: Okej, myślę, że jest dobrze.
4: O, teraz jest dobrze. I musimy tutaj wybrać typ transakcji, bo co ciekawe, też niekonsekwencja choroba wieku dziecięcego, bo mamy tutaj wybór kart, karty mamy na wierzchu. Ale typ transakcji.
5: Typ transakcji. Wybierz. Anuluj. Przycisk. Płatność. Transport. Dostęp. Pieniądz elektroniczny. Tożsamość. Tożsamość.
4: I tutaj też ciekawe, że do karty kredytowej płatność. Możemy wybrać na przykład tożsamość, no ale pewnie też
5: zaznaczone.
4: Choroba wieku dziecięcego. Wybieramy
5: transport.
4: Sobie na przykład płatność.
5: Anuluj. Wybierz transakcję. OK. Przycisk. OK.
4: Czyli jeżeli
5: nowa automatyzacja, nowa automatyzacja, dalej,
4: płatność,
5: przycisk,
4: no to możemy sobie kliknąć dalej.
5: Nowa automatyzacja, gdy typ pensometing hereto search, pole wyszuk, gdy stukam w dowolną kartę lub kartę płatniczą w portfelu, nagłówek.
4: I tutaj mamy
5: typ,
4: opis.
5: New blank, moje skróty. Szybki, moje new blank automation.
4: I tutaj
5: automation.
4: Możemy utworzyć
5: przycisk.
4: Nową automatyzację, w to nie będę, pozwólcie, wchodził. Można sobie dostać, można się dostać do zmiennych, takich jak dostawca, takich jak kwota transakcji, czyli można sobie na przykład zrobić automatyczny system robienia plików CSV z wyciągami, bo dlaczego nie?
3: Darkuszek, jak zapisywać, tak.
4: Tak,
3: też jest dużo aplikacji na iOS-a do zarządzania finansami i pewnie prędzej czy później te aplikacje teraz zaczną dostawać wsparcie dla skrótów, coś czuję, bo to można fajnie sobie
4: naprawdę można to
3: spiąć.
4: Bardzo, bardzo, bardzo fajnie sobie spiąć.
5: 29.
4: To jest naprawdę taka fajna rzecz, no też to nie jest jakaś rewolucyjna funkcja, bo w sumie
5: skróty.
4: Co w tym rewolucyjnego, ale i mimo wszystko jest. Kolejna rzecz, która dotyczy aplikacji skróty i dotyczy też częściowo widgetów, o których też będziemy jeszcze dzisiaj mówić, dotyczy tego, że wraz z iOS 16 dostaliśmy możliwość tworzenia widgetów na ekranie blokady, czyli nasz ekran blokady mógł troszkę ożyć. Mogliśmy sobie dodać widget pogodowy czy widget z aplikacji Apollo. Wszystkiego najlepszego. No, niestety. Już aplikacja Apollo się z nami pożegna. I tak dalej, i tak dalej. Teraz dostaliśmy nową możliwość, która dla mnie osobiście, gdyby tylko działała w becie, bo niestety jest taki błąd, który sprawia, że to nie działa jak powinno, ale jeżeli to będzie działało tak jak powinno, to jest dla mnie naprawdę coś olbrzymiego. A mianowicie chodzi o to, że możemy przypinać do ekranu blokady konkretne skróty. W celu zademonstrowania tego wejdziemy sobie w edycję ekranu blokady, dwuklik z przytrzymaniem, tak jak to pokazywaliśmy
5: trochę
4: w tym roku.
5: 20:30.
4: Trzeba tu pokombinować trochę, na którym elemencie to zadziała. Na zegarze
5: pogoda.
4: Działa zawsze.
5: Tapeta pogoda, pogoda, jeden do 100.
4: Mamy
5: pogoda.
4: Tutaj,
5: tapeta pogoda, dostosuj, dostosuj. Dostosuj tapetę, dostosuj tapetę ekranu początkowego, przycisk, dostosuj tapetę ekranu blokady, pogoda. Anuluj, przycisk, gotowa pogoda, widget ze pogoda, widget pogoda, widget pogoda, położenie, najlepszy widget, przycisk.
4: I teraz chcę zmienić
5: widget pogoda,
4: ten widget.
5: Widget temperatura, przycisk.
4: Ten pogoda, widget temperatura.
5: Dodaj widgety, na zdrowie, skróty, widget skrót, opis widgetu, szybko uruchamia jeden ze swoich skrótów, okrągły, przycisk.
4: Właśnie, mamy dostępne czynności. Jeden ze swoich skrótów. Klikamy.
5: Dodaj widgety, pogoda, baterie, kalendarz, messenger, widget, gra wideo, fitness.
4: Musimy się tu
5: dokopać. Kalendarz. Dodaj
4: do
5: widget. Zamknij. Cloud battery.
4: Który...
5: Przycisk. Dom. Przycisk. Cloud battery. Znak. Fitness.
4: Który
5: przycisk.
4: Jest gdzieś?
5: Strona 4.
4: Ale nie wiadomo gdzie.
5: Zegar. Dodaj. Poradę. Pogoda.
4: Zamknij.
5: Przycisk.
4: Zamknij. O.
5: Anuluj. Usługi lokal. Anuluj. Gotowe. Pogoda. Widget. Pogoda. Widget. Skróty. Widget.
4: Mamy
5: skrót.
4: Ten
5: przycisk.
4: Widget skrótów.
5: Dostępny usun, aktywuj, usun, aktywuj,
4: żeby go edytować.
5: Dodaj widget, pogoda, baterie, messenger.
4: Problemem jest to, że jakby nie wykrywa nam tych skrótów, bo tutaj teoretycznie pod tymi wszystkimi elementami powinniśmy mieć listę skrótów,
5: poradę,
4: a niestety w tej becie nie wykrywa nam tego, czyli niestety na razie możemy sobie tylko wstawić ten widget i on nam otworzy aplikację skróty. Ale dlaczego uważam, że to jest ważna rzecz? Dlatego, że będziemy mogli sobie na przykład potworzyć skróty, które będą uruchamiały konkretne aplikacje i tylko tyle. I nic więcej. I wówczas na przykład z ekranu blokady będziemy mogli sobie uruchamiać YouTube'a, nie wiem, Messengera, Telegrama, cokolwiek tylko będziemy chcieli. I to rozwiąże taki problem, że teraz po tym, jak wsparcie do tych widgetów zostało dodane w iOS 16, to pojawiło się na rynku. Pojawiło się bardzo dużo aplikacji, które obiecywały nam, że będą nam dawały możliwość uruchomienia każdej aplikacji z ekranu blokady, jaką tylko będziemy chcieli. No niestety, ktokolwiek zna choć trochę sposób działania firmy Apple, wie, że te obietnice są nieprawdziwe, bo aplikacja nie może sobie tak uruchamiać czego tylko chce, tylko aplikacja może mieć skończoną liczbę, powiedzmy, aplikacji innych, które może ona uruchamiać. Czyli w praktyce te aplikacje działały tak, że było tam kilkadziesiąt predefiniowanych aplikacji, nie wiem, TikTok, jakiś Instagram, Pinterest i tak dalej, i te aplikacje można było uruchamiać z ekranu blokady. No a teraz, jeżeli Apple to poprawi, jeżeli faktycznie będzie się dało to zrobić, no to będzie fajnie, tak? Bo będzie można sobie naprawdę dużo fajnych rzeczy zrobić. Dobrze, anulujemy sobie
5: to. Dodaj widgety. Zamknij kalendarz. Just press record. Zamknij. Przycisk.
4: O widgetach skróty, też jeszcze będziemy
5: anuluj,
4: mówić.
5: Gotowe. Anuluj. Sobie przycisk. Anuluj.
4: To, żeby mi nie zepsuł
5: tapeta ekran. Pogoda. Położenie. Najlepszy widget i pogoda. Widget temperatura.
4: iPhone'a, bo 20:34. Która mi tak przychodzi do głowy, zanim jeszcze spojrzę do ściągi, pojawiła się w centrum sterowania.
5: Gdy stukam w dowolną kartę lub kartę płatniczą,
4: uruchomić aplikację ustawienia,
5: tak port, ustawienia,
4: pokazać,
5: ustawienia, książki, ustawienia, znać muzyka, wiersze od Cili wyszły, ekran, centrum ogólne, centrum sterowania, przycisk, przesuń w dół od prawego górnego rogu, dostęp, włącz, dostęp, pokaż narzędzia, wyświetlane narzędzia, minuty,
4: wszystko,
5: kalkulator, alarm. Nagranie z ekranu, rozpoznawanie muzyki, tryb nisk, więcej narzędzi, wstaw aparat, wstaw Apple TV, wstaw asystent opinii, wstaw dom, wstaw dostęp na wstaw dyktafon, wstaw latarka, wstaw lupa, wstaw notatki, wstaw ogłaszaj powiadomienie, wstaw pingnij zegarek, przycisk.
4: Pingnij zegarek, piękne tłumaczenie, to jest nowa rzecz.
5: Wstaw pingnij zegarek.
4: Które się wstaw to pingnij zegarek. Możemy sobie wstawić.
5: Ogłaszaj powiadomienia.
4: No i to pingnięcie zegarka działa w następujący sposób. Teraz
5: pogoda,
4: akurat go mam
5: golice,
4: na ręce,
5: pogoda,
4: więc tak szczerze
5: golice.
4: Nie wiem,
5: stuknij dwukrotnie,
4: co się stanie.
5: Pogoda.
4: Może mi telefon powie coś w stylu
5: ustawienia.
4: Halo, zegarek zdjęcia. Jest na ręce, czy coś?
5: Zdjęcia.
7: Ja myślę,
5: obrazek.
7: Że pewnie po prostu zadzwoni,
5: dostępne.
7: Ale zobaczymy.
4: No ale zobaczymy.
5: 20:35. Rzecz na pasku
4: sposób.
5: Status. Centrum sterowania. Tryb sam. Przełącznik. Tryb nisk. Przełącznik. Wyłączone.
7: Niezaetykietowany.
4: Beta. Niezaetykietowany przełącznik. Klikamy.
5: Włączone.
4: I uwaga.
5: Przełącznik. Włączone.
4: A to jest ciekawe.
5: Tryb nisk. Nagranie alarm.
7: Generalnie powinniśmy usłyszeć dźwięk tak samo jak z poziomu zegarka pingnujemy, jak to powiedział telefon.
5: Przełącznik, wyłączone, logo, zegarek.
7: Małe opóźnienie, ale zadziałało.
4: I pingnęliśmy zegarek elegancko. Niestety nie można pingować AirPodsów Pro, co jest moim zdaniem troszkę niedopatrzeniem, bo AirPodsy Pro posiadają funkcję, że tak powiem.
7: Zawsze jest iOS 18, słuchaj.
4: Zawsze jest iOS 18, a może w beta.
7: Może szybciej.
4: No to jest chyba raczej coś, czego nie przemyśleli. I teraz tak, sprawdzamy sobie.
7: Ale jeśli komuś tutaj spadł kiedyś zegarek, nie wiem, za między łóżko a w ścianę na przykład, podczas ładowania mi się to zdarzyło parę razy, to funkcja
4: oj,
7: się
4: tak.
7: Przyda. Czy są jakieś wiadomości w międzyczasie, jak to sobie tą
4: mieliśmy,
7: sprawdzasz?
4: Wiem, że mieliśmy kogoś w poczekalni
6: tak,
4: na Zoomie.
6: Mieliśmy słuchacza, zaraz zobaczymy, czy słuchacz jeszcze z nami jest.
4: Ja tak nie chciałem
6: jest.
4: Się, że tak powiem, mówić, bo to ten pokazujemy, a tu ktoś się chciał wdzwonić i się nie wdzwonił.
6: Ale jest, czekał cierpliwie jest. Użytkownik Borkow, którego już teraz przyjmujemy na antenę. Zdaje się, że Borys, bo chyba takie miał imię nasz słuchacz, który się tu kiedyś łączył już pod tym nickiem. Także witamy i słuchamy.
8: Pytanko jedno. A mianowicie, czy jak zainstaluję betę na iPhone'ie? Jedno pytanko.
7: No, to słuchamy.
8: Jak zainstalujemy betę na iPhone, to zainstaluje się ono także na Apple Watch?
4: Nie, WatchOS musimy zainstalować osobno. Polecam uważać, bo Apple Watch, WatchOS 10 jest troszkę bardziej zabagowany niż iOS 17. I w przeciwieństwie
8: no i właśnie,
4: do iPhone'a.
8: To jest jeszcze jedno pytanie.
4: Tak?
8: Czy jeżeli zainstalujemy iOS 17, a mamy WatchOS 9 jeszcze, to czy on zachował łączność ze SIM-em i tak dalej?
7: Tak.
4: Tak, ale w drugą stronę nie. I tak, tu jest ważna prawda. Bardzo rzecz. Trzeba bardzo uważać na aktualizację WatchOS-a, bo o ile iPhone'a możemy cofnąć do poprzedniej wersji systemu, Maca możemy cofnąć do poprzedniej wersji systemu, o tyle, żeby cofnąć Watcha, żeby cofnąć zegarek do poprzedniej wersji systemu, musimy go oddać do Apple Store'a, co może się wiązać z opłatami. Więc polecam.
7: To prawda. Bardzo podobna sytuacja jest też z AirPodsami, bo AirPodsy też mają wersję testową oprogramowania, które zresztą jest potrzebne do niektórych funkcji, jeśli ktoś by chciał je testować, bo tam też się...
4: Tak, o tych funkcjach, przez to, że te funkcje są funkcjami słuchawek, będę mógł tylko opowiedzieć.
7: Tak, ale tutaj właśnie tak jak z zegarkiem podobna sytuacja, że tutaj też gdyby coś się stało z tymi słuchawkami, no to też nie mamy jak sami tego oprogramowania przywrócić.
8: I jak zaktualizuję iPhone'a do bety, to Watch by działał jak gdyby nigdy nic, jak gdyby iPhone był na 16.
4: Tak. Może dokładnie. Być, bo to w drugą stronę, jeżeli masz WatchOS 10 i iOS 16 na przykład, betę, bo też się spotkałem z taką sytuacją, jeden z moich znajomych mi tu krzyczał, ej pomóż, bo nie mogę, to nie zadziała. Ale tak jak ty chcesz to zrobić, to tak, nie będzie żadnego problemu. Możesz to tak zrobić i będzie działało.
8: A wiadomo, już były pisane feedbacki od tej zabagowanej wersji WatchOS-a?
4: No były, ale to... Wiesz jak to jest.
7: Generalnie każdy, kto testuje, jeśli zauważa jakieś błędy, to jest też taka informacja, jakby ktoś z was chciał to przetestować, no generalnie cały sens testowania jest właśnie taki, że jeśli znajdziecie jakieś błędy, nawet jeśli mówiły o nich inne osoby, a was te błędy dotykają, no to mimo wszystko warto otworzyć sobie tą aplikację feedback, ona się pojawi wam na urządzeniach po instalacji tej wersji beta i po prostu te...
8: Na Apple Watch?
7: Chyba na Watchu akurat nie, ale to z poziomu iPhone'a i Maca można błędy na Watcha zgłaszać, więc akurat to się w ten sposób robi. Mniej więcej tam im więcej osób jakiś błąd zgłasza, tym teoretycznie on ma większy priorytet, więc...
4: Teoretycznie, bo...
8: A wiadomo, co jest tam zabagowane w tej wersji?
4: Której WatchOS 10? Planuję zrobić audycję o WatchOS 10, więc czekaj cierpliwie, bo... To jest dużo takich bolesnych rzeczy. No z takich rzeczy, które mi teraz przychodzą do głowy, to tak. Nie działa odbieranie połączeń tapnięciem dwoma palcami. Na liście połączeń w rejestrze połączeń nie czyta, kto dzwonił. Czyta tylko czas i czy połączenie było wychodzące, czy było przychodzące. Teraz jest problem, jak masz tryb sen włączony i ten tryb sen się wyłącza, zegarek się restartuje. I to są takie trzy takie błędy, które w tym momencie mi przychodzą do głowy. No WatchOS 10, mocno zabagowana aktualizacja, bo dla Watcha to jest rewolucja poniekąd, więc dlatego...
7: Tak, tam się też całkiem sporo zmieniało.
8: Tak samo się dane zdrowia synchronizują.
4: Ale tak, dane zdrowia będą się synchronizowały, oprócz jednej rzeczy, ale o tym zaraz słuchaj audycji. Będziesz wiedział.
6: To znaczy generalnie ja przypominam i myślę, że warto o tym jeszcze pewnie parę razy powiedzieć w trakcie tej naszej dzisiejszej audycji, że jeżeli jesteście takimi zwykłymi użytkownikami systemu, czy to iOS, czy WatchOS, czy macOS i jeżeli nie macie wyraźnej potrzeby, żeby instalować tę wersję beta, to tego po prostu nie róbcie.
4: Tak, bo to może się źle
6: bo to się może skończyć.
7: Dokładnie. A jeśli szczególnie... instalujecie, to na iPhone'ie, na Macu są sposoby, żeby kopię zapasową zrobić. Na iPhone'ie to na iTunesie, ewentualnie na Finderze. Jeśli macie Maca, no w Macu mamy Time Machine. Zróbcie sobie kopie zapasowe w razie
4: czego. Time Machine nie działa pomiędzy wersjami, Piotrze. Boleśnie się o tym przekonałem.
7: No teraz to trzeba chyba najpierw wersję system cofnąć, a potem przywrócić.
4: Tak, bo to jakoś tak trzeba kombinować. No, i...
7: no ale da się to mniej więcej zrobić, ewentualnie dwie partycje, ale to już...
4: Podczas gdy na Watchu nie zrobisz tego, czy na AirPodsach, czy
7: no,
4: na
7: Watchu tego nie zrobimy, więc tutaj właśnie trzeba jeszcze ostrożność zachować, to prawda.
6: Tak. Także jeżeli nie macie jakiegoś dodatkowego na przykład urządzenia, na którym sobie możecie to spokojnie potestować, to... No tych ostrzeżeń myślę, że nigdy nie jest za dużo, bo naprawdę nie, potem zaczynają się pytania, a dlaczego mi coś nie działa, a dlaczego coś jest nie tak, a czy wy też tak macie, a co to jest, że tu to nie działa. No to są wersje beta. I to w tym momencie, to co pokazują tu Arek i Piotr, to są bardzo wczesne wersje beta. Więc
7: tak,
6: to są
7: pierwsza wersja. Tak.
4: To są wersje beta przeznaczone też, dla deweloperów tak. Przede wszystkim, więc tak? U.
8: Czy aplikacje Unity będą działać?
4: Które aplikacje?
8: Unity.
4: Czy gry w Unity będą działać? Na iOSie będą działać, a na macOSie jest problem z grami. Nie działa na przykład World of Warcraft Classic.
7: Ale to też no, to jest pierwsza wersja to jest beta, beta więc...
4: I w Macu dużo się zmieniło, jeśli chodzi o gry. W iOSie trochę mniej, aczkolwiek... No, inaczej, te gry, w których ja gram, to jest bardziej techniczna kwestia. O tym nie wiem, kiedy i czy w ogóle będę chciał rozmawiać. No w każdym razie jest... deweloperom będzie teraz łatwiej portować gry na Maca. W dużym skrócie.
8: Czyli aplikacje Unity, jak są stabilne, tak będą stabilne?
4: Tak, czasami występuje problem, jak wyłączasz tryb interakcji, że voiceover się crashuje, ale nic, co nie zostałoby rozwiązane trzykrotnym wciśnięciem home'a albo trzykrotnym wciśnięciem przycisku bocznego, jeżeli korzystasz z iPhone'a z Face ID.
7: No właśnie, czyli wracamy do punktu wyjścia, tak naprawdę to są wersje beta i takie błędy równie dobrze mogą po prostu nawet zniknąć w drugiej, w trzeciej wersji. Pewnie tych wersji beta to będzie 6 albo 7 przed tym, jak ten system wyjdzie we wrześniu.
4: Wersja beta ma ikonkę Q, oznaczenie Q na końcu, więc tych wersji może być ponad 10 nawet, śmiałbym twierdzić, bo to też jest ważne, ten build number. Jest taka grupa ludzi, którzy hardkorowo testują bety iOS-a, więc oni tam sobie ogarniają te oznaczenia i tak dalej, więc tych bet może być sporo. No trzeba czekać. Nowa beta może się ukazać jeszcze w tym tygodniu nawet, więc trzeba po prostu czekać i obserwować, co się dzieje.
7: I będziemy was o tym na bieżąco też informować. Ja na pewno w Tyflo przeglądzie i pewnie Arek też czasami będzie dzwoniał się, obiecuję, że będziemy też na bieżąco, jak jakieś ciekawe zmiany się pojawią, czy jakieś poprawki właśnie z tych błędów, to myślę, że też wam będziemy dawać znać po prostu.
6: Dobrze, Borysie. Tymczasem ja ci myślę, że podziękujemy już za telefon, bo jeszcze mamy sporo rzeczy do zaprezentowania, więc do usłyszenia. Teraz ja tu jeszcze zajrzę na komentarze, bo Borys to nie jest jedyny słuchacz, który jest z nami. Też piszecie na YouTubie i mamy między innymi tu takie pytanie od Andrzeja. Czy ten AirTag wymaga ładowania? Tak mniej więcej co roku.
7: Wymiana baterii co roku.
4: Wymiana baterii, bo to są zwykłe takie baterie, takie płaskie.
7: Tak jak do zegarków. Nie pamiętam, tak jaki to jest dokładnie model, ale to są takie baterie, które można takie generalnie dostać.
4: W kształcie pastylek, no nie wiem jak
6: lepiej takie do zegarków, zdaje
4: się. Zegarkowe baterie, tak.
6: I jeszcze jedno pytanie od Patryka. Co to jest za opcja ogłaszaj powiadomienia? Bo wcześniej tego nie było.
4: Ogłaszaj powiadomienia to jest opcja, która jest pokłosiem nowych rzeczy w Siri, o których będziemy jeszcze mówić. Ale w dużym skrócie Siri może nam odczytywać powiadomienia. Kiedyś to była funkcja ekskluzyw dla AirPodsów i Beatsów, tych słuchawek od Apple'a. A teraz możemy sobie to włączyć zawsze i wszędzie. Jeżeli jesteśmy Polakami, nie polecam. Siri będzie mówić angielskim głosem i to nie będzie przyjemne.
7: Okej, okay, więc myślę, że możemy kontynuować. Nie wiem, co tam masz w następnym notatkach.
4: Tak, tak, tak. Mam sporo. Tylko muszę wam oddać udostępnianie, bo jak tutaj mieliśmy Borysa na antenie, ciszyłem udostępnianie telefonu. Następna rzecz, kolejna rzecz w stylu tych małych, a cieszą. W aplikacji Spotlight możemy sobie teraz bezpośrednio w samym Spotlight przełączać ustawienia, czyli jeżeli na przykład wpiszemy sobie Bluetooth 3. albo Wi-Fi, no ja tak, się zawsze boję w Spotlight'cie czegoś pokazywać. Znaleziono. Ostrzegam, że to jest zbagowane, może mi nie znaleźć.
5: Pole tekstowe, edycja, punkt wstawia, wejście ekranu, pole orientacja zablokowana, orientacja LUET, znaleziono 20, najlepszy wynik wyszukiwania, Bluetooth, znaleziono 28, orientacja pionowa. Bluetooth do samochodu. Zaznaczone.
4: Oczywiście.
5: Najcelniej zaznaczone. Bluetooth. Przycisk.
4: Ale jak widać, mamy tutaj zaznaczone Bluetooth przycisk. Jeżeli klikniemy, to się nam Bluetooth wyłączy. Musicie mi uwierzyć na słowo, że tak się stanie, bo jak to zrobię, to będzie katastrofa. W sensie odłączy mi się bardzo dużo rzeczy od iPhone'a i stracimy dźwięk i stracę w ogóle internet, więc lepiej nie. Ale teraz możemy bezpośrednio wyłączać ze Spotlighta, jeżeli ktoś korzysta ze Spotlighta. Ja na przykład wolę mimo wszystko Spotlighta tego naszego launchera sławetnego, który mieliśmy od zawsze, od iOS 8 właściwie. No ale teraz jeżeli chcemy się dostać do ustawień, to po prostu robimy dwuklik z przytrzymaniem, czy force click, jeżeli mamy iPhone'a z tą technologią jeszcze. I możemy w taki sposób dostać się do ustawień. Następna, że tak powiem, gama nowości dotyczy pani S. Wolę nie mówić, a to dlatego, że teraz zamiast mówić hej S, możemy mówić samo S, Iri. To jest taka nowość, która została wprowadzona. Nie wiem, czy ona się nie włączy, a jeżeli się włączy, to być może, że stracimy dźwięk, więc wolę po prostu nie prowokować tego. I przez to w 28. ustawieniach jej mamy nowe opcje, które już zademonstruję.
5: Pogoda. Spróbuj ponownie.
4: Odblokowujemy sobie iPhone'a, wchodzimy w ustawienia.
5: Dok, tele, strona, develop, ustawienia.
4: S i wyszukiwanie.
5: Ustawienia, prywatne, a, portfelia, stan gotowy, Siri, wyszukiwanie. Poproś Siri, nagłówek, reaguj na, Siri lub Hey Siri, przycisk.
4: I wcześniej to był przełącznik, teraz to jest przycisk, bo mamy tutaj nową
5: zaznaczone,
4: opcję.
5: Siri, Siri, zaznaczone, Siri lub Hey Siri.
4: Mamy S lub Hey S.
5: Hey Siri.
4: I mamy Hey S.
5: Wyłączone.
4: Tylko tak jak mieliśmy zawsze, albo możemy to w ogóle reagowane. Wyłączyć.
5: Reaguj na. Przycisk boczny wywołuje Siri. Przełącznik. Dostęp do Siri przy blokadzie. Język. Angielski. Głos Siri. Amerykański. Odpowiedzi Siri. Siri podczas ogłaszaj połączenia. Przycisk. Ogłaszaj
4: tutaj
5: powiadomienia. Moje dane.
4: Arkadiusz.
5: Ogłaszaj powiadomienia.
4: Patryk.
5: Przycisk. Moje dane. Historia Siri dyktowania. Wysyłaj wiadomość.
4: No
5: polecenia
4: głos
5: przed wyszukiwaniem. Pokaż wyzeruj ukryte sugestie.
4: Poza
5: pokaż
4: tym
5: ostatnie.
4: Mamy opcję, gdzie możemy sobie wyzerować te sugestie Siri, bo to by się kiedyś nie dało.
5: Apple może wyświetlać sugestie od Apple. Nagłówek.
4: Sugestie od Apple
5: podczas udostępnienia. Podczas Apple może oferować wycinek Amazon.
4: Chciałem tutaj sprawdzić, czy nie ma opcji, ale to nie jest jako opcja, tylko po prostu. I też będziecie musieli uwierzyć na słowo, że to działa. Apple nazywa to back-to-back responses i polega to na tym, że jeżeli wywołujemy jako jakieś polecenie asystenta, to nie musimy znowu wołać go i możemy wywoływać kilka poleceń. Na przykład odtwarzamy sobie muzykę, mówimy hey S, next, ona nam przełącza, nie podoba się nam piosenka, next, next, next.
7: Bo pytamy się o pogodę na przykład tak na dzisiaj, a później pytamy się o jutro.
4: Tak, i to nie myślałem, że to będzie w ogóle przydatne.
7: Wiesz co, tutaj pozostali asystenci też nie będę wywoływał, żeby tutaj komuś czegoś nie aktywować. Już jakiś czas takie funkcje mieli, więc tutaj trochę Apple, można powiedzieć, goni konkurencję.
4: Ale w S to działa wyjątkowo dobrze.
7: Jeszcze myślę, są takie dwie małe rzeczy w Siri, nie wiem, że jeszcze chciałeś coś dopowiedzieć, czy...
4: Jeszcze chciałem dopowiedzieć, że ona teraz szybciej działa, dlatego że więcej rzeczy jest na urządzeniu i w związku z tym, jeżeli mamy zainstalowaną betę, to pojawi się nam powiadomienie w języku angielskim Tap to install advanced S functionality. Jak klikniemy, to nic się nam nie pokaże, otworzą się nam ustawienia S, ale będzie się nam pobierało w tle i wtedy więcej rzeczy będzie na urządzeniu. Faktycznie widać to przyspieszenie, widać.
6: Tymczasem mamy jeszcze jedno pytanie od naszego słuchacza, tym razem z Facebooka, napisał do nas Janusz. Czy to prawda, że to nowe oprogramowanie będzie wymagało ogromnej ilości pamięci iPhone'a?
4: Na moim iPhone 14 Pro aktualizacja zajmowała 6,27 GB. Także nie jakoś przesadnie. Podobnie jak iOS 16. Wydaje mi się, że to nie jest jakiś nie wiadomo jaki znowu przeskok.
7: Tak, natomiast można tutaj powiedzieć, że to jest pierwsza wersja, która porzuciła iPhone 8 i też iPady.
4: 8 Plus tak. I iPhone X chyba też.
7: Od tak, bo to jest ten sam procesor. Natomiast jeszcze, skoro trzymamy się jeszcze tutaj tematu Siri, to tutaj też chciałbym zwrócić uwagę na takie dwie małe rzeczy, ale cieszą. Po pierwsze, osoby widzące już, co miały wcześniej, że kiedy trzymały przycisk ten, żeby wywołać Siri z przycisku, miały tylko haptykę, nie miały dźwięku, a my zawsze mieliśmy dźwięk. Teraz to się zmieniło. Ja teraz nie wiem, jak to się zachowa, bo mam też akurat słuchawki podłączone. Zobaczymy, co to będzie, jak ja wywołam sobie teraz Siri przyciskiem. No właśnie.
4: Ten dźwięk czasami jest.
7: Był dźwięk, bo mam słuchawki podłączone, ale kiedy nie mam podłączonych słuchawek, wierzcie mi na słowo, po prostu mamy haptykę, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, bodajże w ustawieniach dostępności pod sekcją Siri mamy suwak prędkości, więc możemy sobie osobno głos Siri dostosować, jeśli kogoś denerwuje, mamy voiceovera ustawionego szybko, no a Siri sobie mówi swoim tempem, no to możemy ją

0: Ktoś próbuje czytać polski, to średnio wychodzi, ale generalnie to jest taki głos neuronowy. Co ciekawe, na razie tylko go widzę dla języka amerykańskiego, angielskiego, amerykańskiego. Pozostałe, nawet dialekty angielskiego i inne języki mają te starsze głosy, które mają powiedzmy po 500 mega, a nie 60. Ten nowy głos Siri to właśnie jest dużo mniejszy rozmiarowo.
1: Tak, a bardzo dobry jakościowo. Zresztą VoiceOver też przyspieszył. Chcę zrobić też taką sekcję tej audycji o błędach, bo z tym przyspieszeniem VoiceOvera też się wiąże parę rzeczy. Co zresztą było słychać u Piotra? Słyszeliście taki drobny artefakt, jak szybko jeździł po ekranie, że końcówki poprzedniej wypowiedzi pojawiały się na początku następnej. Artefakt znany użytkownikom iOS-a, użytkownikom eSpeaka na iOS-a wszedł do świadomości publicznej, do wszystkich innych głosach, a skoro o głosach już mowa, coś, co może nie będzie tak aż przydatne dla użytkowników polskojęzycznych na razie, ale może stać się przydatne, to nowe opcje, które doszły w ustawieniach VoiceOvera.
2: Developer.
1: Wchodzimy ustawienia. Sobie w ustawienia.
2: Develop, ustawienia.
1: Dostępność.
2: Przycisk boczny wywołuje. Dźwięk ogólny. Dostępność. Ruch do Face ID, wzrok, VoiceOver, włączone, VoiceOver odczytuje, angielski, USA.
1: USA na przykład.
2: Głos, VoiceOver zawsze będzie. Zmiany tonu, wysokość tonu, wymow, głos, Zosia, przycisk, język polski, angielski, USA, angielski, Alex,
1: eloquence,
2: przycisk, angielski, Sander.
1: Bo na eloquencie to testowałem i wiem, co tam znajdę. Wybieramy sobie Ruida,
2: zaznaczone, edycja, znaki, wyrazy, nagłówki, rozpoznawanie ekranu, włączone, zaznaczone, próbkę mowy.
1: Bo teraz, jeżeli mamy tutaj te głosy,
2: zaznaczone,
1: na czynnościach mamy próbkę mowy.
3: Hello, my name is Reed.
1: Jak widać, mamy brzydko zapsamplowany głos do wyższego próbkowania. Ale
2: otwórz
1: to
2: ustawienia poszczególnych
1: mówić,
2: głosów.
1: Bo mamy coś, co po polsku jest bardzo topornie przetłumaczone. Otwórz ustawienia poszczególnych głosów.
2: Preview settings, przycisk.
1: Sobie w to wejdziemy.
2: Voice set, headsize, 50. Zmniejszenie 50.
1: To mamy
2: przycisk.
1: Na przykład coś w rodzaju, jak przetłumaczyć, rozmiar głowy.
2: Headcise,
1: i to będzie fajnie, jak ja przełączę się na tego eloquenca. I możemy sobie zmniejszać na przykład ten rozmiar głowy. Jak to brzmi?
0: Słychać, że to daje efekt.
1: Baza wysokości.
0: To nie działa.
1: Działa, ale ciężko tą różnicę dostrzec. Pitch fluctuation, czyli możemy sobie z SPK-a z eloquence'a zrobić. Syntoka. Mamy breathiness, czyli oddechliwość. Oj, to nie jest dobre, co usłyszałem w tym momencie. To są oddechy. Roughness. Czyli kolejna
0: chropowatość.
1: Tak to brzmi.
0: Słychać ten głos taki.
1: I mamy higher sample rate. I teraz mamy normalnego eloquence. I mamy reset to defaults. Fajnie, że ta opcja została dodana.
0: Czyli można sobie właściwie tak własny głos stworzyć, można powiedzieć.
1: Tak. Dlaczego mówię, że to będzie kiedyś może dla nas ważne? Dlatego, że... Wrócę tutaj do mojego głosu. Dlatego, że deweloperzy też dostanie możliwość dodawania swoich funkcji. Chyba deweloperzy nawet nie mają wyboru teraz za bardzo. I muszą...
0: No to ciekawe, nawet to na eSpeaku działa i otwiera okno.
1: Otwiera okno
0: aplikacji.
1: I tam można zmienić parę rzeczy, więc dlatego o tym mówię, że deweloperzy nie mają chyba za bardzo wyboru. Dla wokalizerów też to jest, ale mamy tam tylko dwie opcje. Mamy taką wysokość, ale

0: taką troszkę inną.
1: Trochę tak jak Syntok, że tam się zmienia szybkość tego głosu, tak jakby ktoś taśmę przyspieszył.
0: No właśnie, i mamy drugą opcję, pauza między wyrazami i pauza między zdaniami. To jest też taka opcja, którą mamy.
2: Mamy pytania od Borysa, który do nas dzwonił, a teraz do nas pisze. Czy w wersji beta AirPlay się nie zepsuje? To jest pierwsze pytanie, a drugie pytanie, czy wypuścili wersję beta dla HomePodów?
0: Pierwsze pytanie to tak, AirPlaya testowałem na zasadzie takiej, że z iPhone'a na Maca sobie puszczałem treści i wszystko działało tak jak należy.
1: Ja na Sonosa też działało.
0: Natomiast pytanie drugie, czy jest nowy HomePod OS? Tak jest, ale nie mam z tym doświadczenia, bo nie posiadam osobiście HomePoda.
1: No też nie, więc tutaj też nie wypowiem.
0: Ale jest. Pewnie trzeba jakoś przez iPhone'a aktualizować, tak zgaduję.
1: Pewnie tak.
0: Może się mylę. Dobrze, więc nie wiem, mamy jeszcze coś?
2: Na razie nic.
1: Okej, to
0: no więc lecimy z koksem. Następna funkcja, znowu bardzo mała rzecz. Dziwię się w ogóle, nie mogę wyjść z podziwu, że ktoś dopiero teraz na to wpadł w Apple'u. Wchodzimy do aplikacji
3: 21:34. Jeden powiadomienie. FCI.
0: Odblokowujemy najpierw oczywiście iPhone'a.
3: Szybkość mówienia 60. 65.
0: I wracamy sobie na ekran główny.
3: Kalendarz Amazon.
0: I wchodzimy do zegara.
3: Wejście ekranu Braille X, powiedz G, E, X, 60, Z, E, G.
0: I
3: orientacja pionowa, pobit, pasek, stoper, karta, budzik, karta.
0: Interesuje nas.
3: Zaznaczone, minutnik.
0: Minutnik.
3: 4.
0: Taka bardzo podstawowa, zdawałoby się, funkcja, ale możemy teraz sobie tworzyć minutniki z etykietami, to co chociażby znamy, nie wiem, z commentary screen reader, bo tam tak można. Trafiło też tutaj.
3: Minutnik.
0: Działa to w następujący sposób.
3: Anuluj, przyć, start, przyć, 1 godzina, wybiera, 0 minut, 1, 0 godzin, 0 godzin, 0
0: godzin, 0 godzin, na przykład powiedzmy 5 minut.
3: Zero, etykieta. Etykieta, pole tekstowe.
0: Etykieta.
3: Pole tekstowe, wyjście ekranu.
0: Nie wiem, test.
3: Orientacja, T, S, T. Orientacja, wymasz T, po obliczeniu, ostatni, po
0: co się macie nada, po odliczeniu?
3: Pierwsze 0, 0 i 0 sek, start,
0: przycisk. I tutaj ważna rzecz, mamy też ostatnie.
3: Pierwsze, ostatnie, pierwsze 0, 0 i 0 sekund, 1 godzina. Dostępna czynność, usuń, aktywuj, usuń.
0: I możemy tutaj sobie zarządzać tymi minutnikami.
3: Start, pasek,
0: jak sobie
3: start,
0: dam start.
3: Przycisk. Minutnik, nagłówek, doda, 59, 58, 1 godzina, przycisk, pauza, przy, ostatnie.
0: To on sobie tam idzie.
3: Pierwsze 0, 0 i 0, osta, pauza, przycisk.
0: A jak sobie dam pauzę?
3: Dostępne, 5, do, minutnik, do, 5, pauza,
0: to przestanie przycisk, sobie
3: 50,
0: iść.
3: Dodaj, przycisk, minutnik, nagłówek, do, 59, 47, 1 godzina, przycisk.
0: Błąd jest taki, że nie zapisują się te etykiety, przynajmniej VoiceOver ich nie czyta, ale możemy sobie tworzyć te minutniki. Także bardzo fajna rzecz, a cieszy.
1: I jeszcze... Jedna rzecz, która się zapisuje i to też coś, co bardzo często teraz zacząłem dzięki temu korzystać, zapisuje się jedna fajna rzecz, to mianowicie dźwięk, jaki mamy ustawiony, łącznie z tą opcją przestań, czy zatrzymaj odtwarzanie. Więc można sobie w ten sposób bardzo fajnie zapisać taki sleep timer, zrobić właśnie minutnik, na który nam wyłączy odtwarzanie, lubimy do jakiegoś materiału sobie zasypiać. Tutaj to działa niezależnie z jakiej aplikacji odtwarzamy materiał, czy to jest YouTube, czy to jest jakiś podcast, czy coś innego, czy jakieś radio internetowe. I możemy sobie taki minutnik raz ustawić, on będzie zawsze widoczny w ostatnich, możemy nacisnąć za nim start, on zawsze nam zatrzyma odtwarzanie, a jednocześnie jak będziemy coś sobie na przykład gotować i chcemy, żeby ten minutnik nam odegrał jakieś dźwięki, sobie go ustawimy, no to on już ten dźwięk będzie miał.
0: Bardzo fajna rzecz, cieszę się, że to zostało dodane. Teraz udajemy się do aplikacji mapy, tam jest następna rzecz, która o dziwo działa w Polsce, też miałem obawy, ale działa, więc... Idziemy sobie do tych. O, oczywiście. Idziemy sobie do tych, że map.
3: 5, 2, 1, 4.
0: Tutaj sobie to muszę. Oczywiście. Uruchomić.
3: 0, 8, 5.
0: Właśnie niestety telefon blokuje. Idziemy sobie do map.
3: Wejście ekranu Braille M, powiem P.
0: Oczywiście aplikacja mapy.
3: Ulewysz orientacja, moje położenie.
0: Ma taki problem ze sobą, że ciężko w niej się połapać, przynajmniej mi, ale postaram się to ogarnąć.
3: Śledzenie.
0: Błąd w becie jest taki, że jak widać.
3: Szukaj miejsc.
0: Bardzo profil, nam się to zacina, nawet na iPhone 14 Pro. Ale wchodzimy sobie w profil.
3: Profil, widok, Arkadiusz Świętnicki. Arkadiusz Świętnicki, numer 60, zamknij, ulubione, przewodnik, pobrane mapy, powiesz.
0: I przycisk. Możemy kliknąć pobrane mapy przycisk.
3: Pobrane mapy, na górę, zamknij, powiesz nową mapę. Sugerowane mapy, na, Stęg, 211,8 MB, na podstawie twojego adresu domowego. Strzałka w dół w kółku. Przycisk. Strzałka w dół w kółku. Strzałka w dół.
0: Tak, i strzałka w dół w kółku, czyli pobierz. Nie wiem, co to jest. Pewnie nazwa jakiejś słowackiej miejscowości.
3: S, T, E, B, N i akcent K. Przecinek.
0: Tak, jakiś Stebnik, coś takiego. Bo to blisko granicy ze Słowacją, a adres domowy. I możemy sobie pobrać taką mapę, klikamy sobie.
3: 201, strzałka w dół w kółku.
0: Strzałkę w dół w kółku.
3: Moje położenie, mapa.
0: I jak widać, ekran się nam przeładował. Mamy tutaj tą mapę. Mamy taki podgląd.
3: Uaktualnienia będą pobierane automatycznie.
0: I mamy napis, że uaktualnienia będą pobierane automatycznie. I klikamy sobie pobierz. Pyk.
3: Pobrane mapy, nagłówek, zamk, pobrane, nagłówek, stęg, 1,1 MB z 211,8 MB.
0: No i ta mapa się pobiera.
3: Zmień, aktywuj, zmień nazwę.
0: Możemy sobie zmienić nazwę tej mapy. Możemy sobie ją usunąć.
3: Pobierz nową mapę.
0: I możemy sobie pobrać
3: nową mapę.
0: Nie wiem, można, jak mamy już jedną mapę pobraną, to możemy sobie szukać na przykład jakiegoś miasta, nie wiem, na przykład wpiszemy sobie Pekin.
3: Orientacja Pekin, pobrana mapa niedostępna.
0: O.
3: Pekin, IL, Stany Zjednoczone Ameryki.
0: I tu prawdziwego Pekinu nie możemy pobrać.
3: Wymasz tekst.
0: To też jest ciekawe, dlaczego. A na przykład, nie wiem, spróbujemy jakieś europejskie miasto, Paryż, na przykład.
3: Orientacja pionowa, Paryż, IL, Stany Zjednoczone, Paryż, TN, Stany Zjednoczone Ameryki, Paryż, Francja.
0: O, Paryż, Francja jest. Już się wystraszyłem, że tylko jakieś amerykańskie Paryże będziemy mogli pobierać.
1: Nawet nie wiedziałem, że jest ich aż tyle.
0: No, to jest też ciekawe. No ale w każdym razie, na przykład wejdziemy sobie w ten Paryż.
3: Mapa, Sarcelles, Argentenil, Saint-Denis, Aulnay-sous-Bois.
0: Mamy oczywiście podgląd. Nie działają tutaj te funkcje śledzenia.
3: Paryż.
0: Jak widać. Ale możemy sobie przejść na ten koniec okna.
3: Wielkość wybranej mapy 346 MB.
0: I pobrać sobie 346 MB mapy Paryża. I działają oczywiście nawigacje piesze, działają tego typu rzeczy. Fajna rzecz. Bałbym się tego testować w takich warunkach, powiedzmy. W takich warunkach, powiedzmy, spartańskich, ale no powinno działać. Kiedyś dam znać. Następna rzecz dotyczy aplikacji Pogoda. Wchodzimy sobie w aplikację Pogoda. Niby. Wygląda to dość normalnie. Mamy godzinowy wykres i tak dalej, ale gdzieś w gąszczu tych informacji...
3: Maksymalnie 23, minimalnie 11. Wtorek, głównie bez chmur, maksymalnie 27, minimalnie 12.
0: Powinna być wtorek, średnia. Tylko, że ta średnia, nie wiem, czy ona mi się nie pokazuje,
3: wtorek,
0: czy, bo jestem w Polsce teraz, jak byłem we Włoszech, to się pokazywała.
3: Zachód słońca, przycisk, 20, głównie chmur,
1: 20. Ja nie kojarzę, żebym widział średnią u siebie.
3: 24 stopnie,
0: przycisk. To mi się raz udało sprawić, że ją widziałem. Że się pokazywały średnie dla osób niewidomych, to jest mało ważne, bo my sobie mogliśmy zobaczyć średnią jakby wykresem.
3: Bez chmur, 16 stopni, przycisk.
0: A może trzeba wejść w...
3: Stopni dwukrotnie, wykres, warunki, 0,8, 16 stopni.
0: I tutaj mamy wykres.
1: Tam pod tym wykresem jest takie podsumowanie też, może o tym myślałeś.
0: Tak, ale mi się pokazywało to na głównym ekranie, nawet mam to zapisane w notatkach, że średnia pokazuje się wraz z minimalną i maksymalną temperaturą. Tak to zapisałem. A skoro tak to zapisałem, to znaczy, że coś takiego widziałem. No ale niestety... Jak widać, nie wszystko działa u nas w kraju, chyba. Następna rzecz, która wiem, że działa u nas w kraju, bo już to testowałem, jak wróciłem do Polski, dotyczy aplikacji Zdrowie. Wchodzimy sobie w Zdrowie.
3: Zdrowie. Udostępnij, nieudostępnij. Ogólne sposoby korzystania z pomiary związane z aktywnością, takie jak ulepszanie, zdrowie i aktywność.
0: Tak, tutaj wyskoczyła mi z jakiegoś powodu reklama, nie wiem dlaczego. Czy chcę pozwalać im na ulepszanie swoich funkcji? No nieważne, teraz możemy wejść w przeglądaj. I pojawiła nam się tutaj nowa zakładka, kondycja psychiczna. W to możemy sobie wejść.
3: Dzisiaj, nagłówek, przegląd, dzisiaj, nagłówek, minuty, czas w świetle, sen, 9, czas w świetle dziennym, 19, 38, 58 minut, sen, 9, 49, ostatnich 30 dni, na ryzyk, okay, kondycja psychiczna, łatwiejski main daily, powsumli wędbein połudy do oscen impact your health.
0: Mamy tutaj ten czas w świetle słonecznym, to też jest nowa funkcja, mamy tutaj opis po angielsku, what is time in daylight.
3: Jak dobrze przespać noc, jeszcze, dlaczego pasek kart?
0: No i tutaj mamy te...
3: Kondycja psychiczna, ryzyko stanu lękowego, 7.06, przecinek,
0: o, i tutaj mamy ryzyko stanu lękowego, ryzyko depresji,
3: nastrój,
0: to na przykład jak sobie wejdziemy, że nastrój.
3: Kwestionariusz zdrowia psychicznego, regularne refleksje oraz ocenianie aktualnego ryzyka wystąpienia często spotykanych zaburzeń może być ważnym elementem dbania o swoje zdrowie psychiczne. Wypełnij kwestionariusz. Nastrój, różnica między emocjami i nastrojem, choć łatwo jest używać terminów NG, powszechne obawy dotyczące zdrowia psychicznego, kwestionariusze zdrowia psychicznego, dbanie o swoje zdrowie, dlaczego zdrowie psychiczne, opcje,
0: i tutaj mamy dużo ulubionych takich rzeczy,
3: są wyświetlane w opcje, przycisk, pokaż wszystkie dane,
0: i tutaj możemy wejść jeszcze w opcje, jeszcze głębiej,
3: w ciągu dnia, przełącz, koniec dnia, przełącz, w ciągu
0: dnia, i tutaj
3: dnia,
0: możemy wyłączone, ustawić, żeby nas inform, żeby nam... Włączone. Nas telefon powiadamiał o tym, żebyśmy wypełniali taki kwestionariusz. Tam wybieramy sobie od minus 1 do 1, w jaki sposób się czujemy. Później telefon nas pyta, co wpływa na to samopoczucie i sobie tam później to zapisuje. Także nowa zakładka. Dbajcie o swoje zdrowie. To fajnie, że Apple też promuje coś takiego, bo to jest ważne, żeby o tym pamiętać. No i możemy sobie uzupełniać taki nasz, powiedzmy, dziennik. Też taka rzecz, o której było głośno, że w iOS 17 pojawi się aplikacja dziennika. Pojawi się, owszem, ale jeszcze jej nie ma. Teraz kolejna rzecz, która się pojawiła i która też jest bardzo fajna. Niestety działa tylko w angielskiej wersji iOS-a, więc pewnie na Macu też ona jest, więc będę mógł, jak Piotr będzie pokazywał, mam nadzieję, Maca, jeżeli mu się uda, bo ja niestety nie mogę, będę mógł powiedzieć o tym, ale rzecz jest w aplikacji przypomnienia. Może spróbujemy zmienić system na angielski, a może o tym opowiem po prostu. W każdym razie, jeżeli mamy system po angielsku, to w przypomnieniach możemy stworzyć sobie nową listę, tak jak zawsze mogliśmy. I gdy tworzymy nową listę, mamy coś takiego jak lista zakupowa, grocery list. I jak utworzymy sobie tą listę, to możemy sobie dodawać nowe elementy i na przykład jeżeli wpiszemy sobie milk, oranges i tak dalej, to iOS będzie korzystał z jakiejś tam swojej bazy danych, nawet jeżeli wpiszemy rzeczy typu Pepsi, Kinder Bueno, rozumiecie, marki, no to wówczas iOS będzie nam automatycznie te produkty przenosił do odpowiednich kategorii. Żeby było śmiesznie, jeżeli system się pomyli, my oczywiście możemy sobie przenieść to do jakiejś tam swojej kategorii, jeżeli system nam źle to wykryje i system będzie się nam uczył tych naszych kategorii i są też związane z tym ustawienia, które już mogę pokazać, bo co ciekawe same ustawienia w polskiej wersji jak najbardziej są. Udajemy się w tym celu do aplikacji ustawienia. Mam nadzieję, że wszystko dobrze słychać, bo...
1: Tak, tak, spokojnie.
0: Przechodzimy do ustawień.
3: Przypomnienia. Położenie, gdy używam. Siri, wyszukiwanie. Preferowany.
0: Nie mogę.
3: Język, polski, konta. Lista domyśl. Na tej liście umieszczam. Przypomnienia całodniowe. Powiadomie, godzina.
0: Ustawienie pokazuje szybkość mówię. Edycja, znak, wyrazy, szybciej.
3: Liczba na plakiet, przypisane przypomnienia. When adding reminders, listy zakupów.
0: No tutaj nowa rzecz, when adding reminders.
3: Przełącznik, włączony.
0: Mamy też sugestie przypomnień.
3: Listy zakupów.
0: To na przykład z maili może nam parsować, z wiadomości i tak dalej.
3: Wyznaczaj kategorię zakupów. Przycisk. Wymasz kategoryzację poznane w miarę przenoszenia rzeczy na listy zakupów. Nie ma to wpływu na istniejące rzeczy.
0: I co ciekawe, to jest przetłumaczone na język polski. A w polskiej wersji systemu mi przynajmniej nie udało się utworzyć listy zakupowej. Nie wiem, może to jest problem u mnie jakiś, lokalny, ale gdy miałem iOS-a po angielsku, to normalnie mogłem utworzyć listę zakupów. Teraz nie mogę. Nie wiem, Piotrze, jeżeli masz możliwość, to możesz to sprawdzić. Nie wiem, czy się tym bawiłeś, czy nie.
1: Nie, mogę na szybko sprawdzić, ale myślę, że też mamy tyle materiału, że...
0: No, w każdym razie to będzie na Macu, więc tak czy tak, więc nie ma z tym problemu.
3: 25,
0: na Macu chyba masz po angielsku Maca, z tego tak. Co wiem, to będziesz mógł to i tak pokazać.
3: Dobrze,
0: następna rzecz dotyczy notatek. Wejdziemy sobie w notatki, utworzymy sobie nową jakąś notatkę testową. Uruchomimy sobie
3: 5, 1,
0: nasz 4. Tutaj systemowy notatnik.
3: Ustawienia. Początek. Ustawienia. Wyjście ekranu Braille N. Orientacja pionowa. Górnice. Notatki. Wyjście ekranu.
0: Bagi w Braille'u.
3: Notatki. Zablokowane. Notatki. Notatka. Pasek. Pismo ręczne. Aparat. Przycisk. Nowa notatka. Pismo. Nowa notatka.
0: Zobaczymy sobie nową notatkę.
3: Nowa notatka. Wygaszony. Notatka. Wszystkie. Udostępnij. Wiem. OK. 19. Notatka. Pole tekstowe. 19 czerwca 2. Pole Dynamic Island. Sieć komór. Notatka. Pole
0: tutaj mamy notatkę. Niby nic ciekawego. Wpiszemy sobie.
3: Orientacja zablokowana. Orientacja poziomna. Tryb ekranu z przodu. 6 punktów.
0: Notowania. Na przykład.
3: Orientacja. Form. Lista kontrolna. Tabela. Przycisk.
0: No i tutaj mamy opcje w sobie takie jak mieliśmy. Ale jeżeli sobie coś zaznaczymy.
3: Dostęp więcej. OK. 19 notatka. Pole tekstowe. Edycja. To jest test. Wyrazy. Wiersze. Wyrazy.
0: Na przykład zaznaczymy sobie słowo test.
3: Spacja. Wejście ekranu Braille. Edycja. Błędnie zbyt wpisywany. Wybór tekst. Szybkość. Wybór tekstu. T. Zaznacz. E. S. T. Zaznaczone.
0: Super.
3: Szybkość mówię. Język. Polski. To jest testowania nieprawidłowe. 19. OK.
0: Możemy sobie wstawić link.
3: Lista. Tabela. Apart. Ismore. Uprypas. Ismore.
0: Apart. Tabela. Zdaje się w formacie robi.
3: Format. Notatka. Notatka. Menu. Upryk. Zaznaczone. Nagłówek. Zaznaczone. Tytuł. Podnagłówek. Treść. Monostyk. Zaznaczone. Pogrubienie. Kursywa. Przekreśl. Lista. Lista kreskowa. Lista numer. Wysunie. Wcięcie. Cytat. Cytat blokowy. Wcięcie.
0: Nie tutaj.
3: No to jest test nowowania. To jest test nowowania.
0: W każdym razie.
3: Lista kontrolna. Tabel. Aparat. Ismore.
0: Na Macu wiem, jak to zrobić.
3: Upryk. Test. Test.
0: Więc jeżeli stworzymy sobie notatkę i dodamy sobie do niej link, to wówczas kiedyś mogliśmy podawać tylko adresy URL, teraz możemy podawać tylko, również tytuły notatek i wtedy, wtedy będziemy mogli sobie te notatki ze sobą łączyć, co się przydaje, jak na przykład mamy jakiś większy projekt, chcemy sobie się do czegoś odnieść w notatce i tak dalej. Coś, co chociażby jest w aplikacji Ulysses, o której omawialiśmy, teraz trafiło natywnie do iOS-a. Warto powiedzieć też o tym, to coś, co bardziej dla osób widzących, że nowa rzecz, blok cytatu, który jest teraz natywnie, wcześniej osiągało się to wcięciami w notatkach, teraz mamy natywną kontrolkę bloku cytatu, tak jak widzieliśmy. I tak.
1: No i można pliki PDF wstawiać i rysować.
0: Można wstawiać pliki PDF, ale tego nie testowałem, szczerze powiedziawszy.
1: Ja też nie, natomiast no tutaj też coś, co się może osobom widzącym przydać, chociaż, no mówię, nie wiem, czy VoiceOver by taki plik zagnieżdżony czytał, to właśnie no też nie...
0: Właśnie nie miałem jakby tego tego w jakiś sposób sprawdzić. Następna rzecz, następne nowości czekają nas w funkcji czas przed ekranem. Udamy się do ustawień.
3: Developer, ustawienia. Wymasz położenie, gdy używam, przycisk, ustawienie, czas przed ekranem, czas przed ekranem. Sprawdzaj, jak długo używasz swoich urządzeń każdego dnia. Ustawia limity czasowe użycia aplikacji.
0: Tutaj mamy coś, czego nie mieliśmy, czyli takie jakby taka szybka pomoc.
3: Limit użycia, odległość, aktywność w aplikacjach i witrynach, raporty, czas bez urządzenia i limity aplikacji.
0: Tutaj przycisk. To zawsze było.
3: Odległość od ekranu, dbaj o swoje oczy, przycisk.
0: Ale odległość od ekranu to szczególnie dla osób słabowidzących może być przydatne.
3: Nagłówek. Aby pomóc zmniejszać zmęczenie oczu oraz ryzyko wystąpienia krótkowzroczności u dzieci, funkcja odległość od ekranu będzie ostrzegać cię, gdy trzymasz iPhone lub iPad z Face ID zbyt blisko oczu przez dłuższy czas. Funkcja odległość od ekranu, międzyodległość między ekranem a twoimi oczami. Aparat nie robi zdjęć ani nie nagrywa wideo, a wszystkie zebrane dane pozostają na urządzeniu i nie są udostępniane Apple. Dalej, nie teraz, przycisk.
0: No i tutaj możemy sobie to włączyć. Nie wiem, jak to wpływa na baterię. No, jestem osobą całkowicie niewidomą. Wiem, że osoby widzące narzekają, że to działa w taki troszkę nieprzemyślany sposób, w sensie robimy coś, trzymamy telefon blisko oczu i wyskakuje nam alert na cały ekran, że jest problem.
1: No z drugiej strony pewnie nie chcą, żeby ktoś to przeoczył.
0: No pewnie tak. No nie udało mi się tego wywołać. Nawet próbowałem trzymać telefon blisko twarzy. No jakoś nie... Może dlatego, że mam kurtynę włączoną i nie chciało to mi działać.
3: Nie teraz.
0: Ale powiedzmy z takiego...
3: Możesz włączyć...
0: Chciałem ustawienia. Pokazać, że coś takiego jest.
3: Spraw. Limit użycia. Aktywność w aplikacjach i witrynach. Odległość od ekranu. Komunikacja. Nagłówek. Limity komunikacji. Bezpieczeństwo komunikacji. Skonfiguruj wsparcie w wiadomościach.
0: Tutaj mamy nową rzecz. Ona teoretycznie była wcześniej, ale w tym bezpieczeństwie komunikacji też mamy nowe rzeczy.
3: Zdjęcia poufne w wiadomościach. Bezpieczeństwo komunikacji w wiadomości. Dzięki informacjom prezentowanym przez produkty Apple dzieci mogą podejmować właściwe decyzje. Dalej. Nie teraz. Nie
0: oczywiście
3: teraz.
0: Tutaj.
3: Bezpieczeństwo komunikacji. Dalej.
0: Musimy to przewinąć.
3: Ulepszanie. Bezpieczeństwo komunikacji. Pomóż. Udostępnij.
0: Oczywiście mamy tutaj prompt.
3: Udostępniaj. Czas przed ekranem. Chcemy... Zdjęcia poufne w wiadomościach. Nagłówek. Sprawdzaj pod kątem zdjęć poufnych. Przełącznik. Włącz. Aplikacja wiadomości może wykrywać nagie zdjęcia, zanim twoje dziecko wyśleje lub wyświetli na swoim urządzeniu, oraz zapewnia dopasowane do wieku dziecka wskazówki i zasoby, dzięki którym może ono podejmować właściwe decyzje. Apple nie ma dostępu do analizowanych zdjęć.
0: Czyli mamy wykrywanie nagości w zdjęciach.
3: Sprawdzaj pod kątem. Wyłącz. Wyświetla zasoby dot.
0: To mi się włączyło.
3: Przycisk. Zasoby, które pomogą ci rozmawiać z dzieckiem o bezpieczeństwie cyfrowym, NP, sextingu i nagich zdjęciach.
0: Tego też nie było wcześniej.
3: Doskonalenia. Nagłówek. Ulepszanie. Bezpieczeństwo komunikacji. Wygaszony.
0: Jak widać, iPhone bawi i uczy.
3: Sprawdzaj pod. Bezpieczeństwo komunikacji. Ograniczaj treści prywatne. Zablokuj ustawienia czasu przed ekranem. Kod pozwolony na wszystkich urządzeniach.
0: Wszystko to samo, co mieliśmy. Kolejna rzecz, jeszcze chciałbym wrócić do ustawień Safari, bo też jest taka jedna rzecz, której nawet nie zapisałem w notatkach, a mi się przypomniała.
3: Bezpieczeństwo ogólne.
0: Więc idziemy sobie do Safari.
3: Safari. Dostęp.
0: I mamy nową opcję.
3: Zalawans. Rzeczy z listy czytelnia z Itzlow. Zachowuj automatyk. Lista czytelnia. Położenie. Mikrofon. Reader. Poproszę witryn. Zoom strony.
0: Ustawienia. Mamy uprawnienia, jak mi o to chodzi.
3: Safari i prywatność. Alerty o fałszywych witrynach. Wymagaj Face ID do
0: Ale mamy nową opcję.
3: Wymagaj Face ID do odblokowywania przeglądania prywatnego. Przełącznik. Włączony.
0: Wymagaj Face ID do odblokowywania przeglądania prywatnego, czyli jeżeli uruchomimy sobie okno incognito, no to wówczas jak wrócimy do przeglądarki po jakiejś tam nieobecności, no to wówczas nasze urządzenie będzie od nas wymagało podania czy to kodu, czy Touch ID, czy Face ID. Kolejna rzecz, która mi się przypomniała.
3: Wymaż historię i ustawienia
0: w Safari. Kiedyś jak wymazywaliśmy dane z Safari, to można było albo to zrobić, albo tego nie zrobić, a teraz mamy tutaj troszkę więcej opcji.
3: Wymaż historię. Zamknij. Wymaż okres. Nagłówek. Zaznaczone. Ostatnia godzina. Dzisiaj. Z dzisiaj i wczoraj. Cała historia. Wymaż dla profilu. Nagłówek. Zaznaczone. Wszędzie. Brak profilu. Test. Dodatkowe opcje. Nagłówek. Zamknij wszystkie karty. Przełącznik. Wyłącz. Wymasz historię. Przycisk. Wymasz historię.
0: Także kiedyś to był tylko taki przycisk, który później pokazywał prompt, czy na pewno chcesz to zrobić. A teraz mamy kilka, można powiedzieć, przyjemnych, przydatnych funkcji. Teraz przejdziemy sobie do ustawień prywatności.
3: Safari i prywatność. Ustawienia, przycisk,
0: bo tam
3: ustawienia,
0: też, co mi jeszcze nowego jest, to są opcje, z których ja na co dzień nie korzystam, ale chciałbym też o nich opowiedzieć.
3: Siri wyszuk, facej, alarm, powiat, bateria, prywatność i ochrona, za usługi lokalizacji, śledzenie, tryb blokady, wyłącz, ochrona, nagłów, raport prywatności aplikacji, reklamy Apple, analizy i udost, wykrywaj nagie zdjęcia i wideo, zanim zostaną wyświetlone na iPhone'a oraz korzystaj ze wskazówek, dzięki którym podejmiesz właściwe decyzje. Apple nie ma dostępu do analizowanych zdjęć i wideo.
0: No właśnie, to chciałem pokazać.
3: Dbaj o swoje bezpieczeństwo, kontrol.
0: Że tutaj jest jakby ta sama wersja, no tylko w takiej wersji jakby nieskierowanej do dzieci. Nie wiem tak naprawdę, czym się to różni. Natomiast doszła taka opcja. Kolejna rzecz, którą warto omówić, mimo że niestety z niej nie skorzystamy, aczkolwiek miałem naprawdę nadzieje ogromne, że coś, że będzie to jakoś dostępne dla osób niewidomych. Nie wiem jak, ale Apple nieraz zaskakiwało. No niestety tutaj się zawiedliśmy, ale mamy tak zwany tryb gotowości.
3: Ustawienia.
0: Który to tryb gotowości polega na tym, że jeżeli iPhone jest pod ładowarką, nie jest w orientacji poziomej i sobie leży na płasko, to wyświetla on nam różne rzeczy, takie jak widgety, czy pogodę, czy powiadomienia. I to działa na iPhone'ach nawet bez Always on Display, czyli bez tych ekranów OLED-owych, które potrafią się odświeżać w 1 Hz. Czyli nie tylko na iPhone'ach 14 i 14 Pro właściwie, a na wszystkich innych modelach wspieranych przez iOS 17. No niestety dla nas ta opcja jest niedostępna. Nie udało mi się nic z tym zrobić.
1: Wiesz
0: tak?
1: Co? Nie no, ja miałem radę to przeczytać, nie było problemu z tym.
0: A to ciekawe, bo u mnie to nie działa.
1: W sensie... Musisz mieć telefon obrócony w tym trybie, no właśnie powiedziałbym. Teraz nie pamiętam, on chyba nawet nie tyle musi leżeć płasko, co jeszcze musi być tak na boku przychylony, tak ekranem do odwróconym do ciebie, nie w sufit. To jest chyba zrobione, takie są stojaki specjalne. No i wtedy tam jest trochę niezadowolonych przycisków, ale generalnie tam po prostu się kilka widgetów wyświetla.
0: Mi się nie udało, mi się nie pokazywało po prostu, tak jakby ta funkcja.
1: No ja teraz nie mam jak tego pokazać, bo telefon musi być podpięty do ładowarki, ja tutaj nie mam ładowarki koło siebie, ale to jak najbardziej działa.
0: Okej, no to tak dobrze wiedzieć, bo mi to nie działało.
1: No, jak bardzo przydatne to jest dla osoby niewidomej, to nie wiem, ja to wyłączyłem po czasie, bo po prostu jak brałem telefon do ręki, czasami go po prostu odwróciłem, to wiadomo, trochę inaczej trzymamy telefon niż osoby widzące, po prostu mi powiadomienia znikały, tylko wyświetlał się taki pełny ekran, gdzie po prostu miałem kilka widgetów, tam pogodę, następny alarm, no takie tego typu informacje,
0: ale... To działa chyba jak tryb sen, jak ten widok trybu sen.
1: Coś takiego, tak.
0: No, ale pokażemy te opcje, mimo wszystko.
3: Przycisk, kontakty, przycisk, tapeta, stan gotowości, wierzchu Wi-Fi.
0: Oj, był.
3: Tapeta, stan gotowości, stan gotowości, przełącznik. Widok stan gotowości będzie włączany, gdy urządzenie będzie w bezruchu, ustawione w orientacji poziomej i podłączone do źródła zasilania, aby wyświetlać na przykład widżety, rękę ze zdjęciem lub zegar. Widok stan gotowości, stan gotowości.
0: I to jak włączymy, to się nam pojawią dodatkowe opcje. Nagrywek,
3: zawsze włączone, przełącznik. Jeśli funkcja zawsze włączona jest aktywna, wyświetlacz będzie wyłączał się samodzielnie, gdy nie jest używany, gdy zwracasz uwagę na wyświetlacz, czyli patrzysz na niego, iPhone wykrywa to i nie usypia wyświetlacza.
0: No, dość toporne to włączenie, ale wiadomo
3: tryb
0: o co chodzi.
3: Przycisk, tryb noc, przycisk.
0: Mamy tryb noc.
3: Przełącznik. W słabych warunkach oświetleniowych widok stan gotowości będzie wyświetlany z czerwonym zabarwieniem. Porusz, aby obudzić. Przełącznik. Stan gotowości będzie włączał wyświetlacz w nocy po wykryciu ruchu. Stan gotowości będzie włączał.
0: Także, takie mamy opcje.
3: Stan gotowości, przełącznik, włączone. Wyłączone.
0: Tego stanu gotowości.
3: Tryb samolot, przełącznik.
0: Co dalej? Wyłączone. Dalej. Ustawienie dostępności, tam się udamy.
3: Dostępność. Wzrok, nagłówek. Voice, zoom, ekran, ruch, zawarto, audiodeskrypcja, ruch i motory, dotyk, facial ID i uwaga, sterowanie przełącznikami, sterowanie błot, przycisk boczny, steruj poblisk, Apple TV Remote, klawiatury, iHerb, słuch, nagłówek, aparat, rozpo, dźwięk wizual, napisy, słuch, mowa, mowa na żywo, wyłączone, przycisk.
0: Mamy mowa na żywo.
3: Dostępność, mowa na żywo, naciśnij trzykrotnie przycisk boczny, aby wyświetlić interfejs funkcji mowa na żywo. Ulubione frazy, przycisk.
0: I to jest coś takiego,
3: głosy, nagłówek,
0: że możemy mówić syntetycznym głosem.
3: Polski, Polska, Zosia,
0: tak naprawdę
3: przycisk.
0: W dowolnej aplikacji, w której która odbiera audio. Na Macu to działa bardzo fajnie, bo się rejestruje to jako urządzenie mikrofonowe. To może być przydatne, jeżeli na przykład nie możemy rozmawiać, albo mamy wadę wymowy i nie chcemy rozmawiać. A po prostu polega to na tym, że piszemy do telefonu i telefon wypowiada tą frazę dalej w świat. Działa to na pewno w FaceTime'ie, działa to na pewno na Telegramie, bo testowałem, na Macu działa to wszędzie, bo po prostu, tak jak mówiłem, rejestruje się to jako urządzenie mikrofonu.
3: Mowa na żywo. Głos indywidualny. Przycisk.
0: Głos indywidualny. Bardzo ciekawa opcja, niestety niedostępna w języku polskim. Ja się nie czuję na siłach, żeby to jakby stestować. Może Piotr, testowałeś?
1: Tak, testowałem, nawet mogę to też puścić. No, na razie opcja dostępna tylko w tym trybie tej mowy, o której właśnie mówiłeś, aczkolwiek już są plany, że nie będzie tego dostępne API, więc nie wiem, czy kiedyś te głosy też nie trafią do VoiceOvera, na pewno trafią do zewnętrznych aplikacji, ale do tego będzie potrzebne dodatkowe pozwolenie, więc nie jest tak, że każda aplikacja będzie mogła sobie, nie wiem, nasz głos wykorzystać na przykład i, nie wiem, wyłudzać pieniądze z banku naszego na przykład, także spokojnie. Natomiast to wygląda w ten sposób, że przechodzimy przez taki proces trenowania, w którym dostajemy około 15 minut zdań, które musimy nagrywać. No, mamy podawane zdanie, naciskamy przycisk nagraj, słyszymy sygnał dźwiękowy, mówimy to zdanie, o które prosi nas system i po prostu po takich 15 minutach nagrywania na urządzeniu jest trenowany nasz głos. To się wszystko dzieje na urządzeniu. Co ciekawe, telefon musi być podłączony do ładowarki, musi być ekran wyłączony. Jak tylko go ruszymy, nawet włączymy ekran, to się zatrzymuje. Na moim iPhone 13 Pro to zajęło około, no, półtora dnia, bym powiedział, do utworzenia tego głosu. I muszę powiedzieć, że efekt był całkiem fajny. Tutaj ja ten głos nagrywałem, jak jeszcze miałem taki lekki katar i to będzie w tym nagraniu słychać, ale to nie jest wina tego algorytmu. Jeszcze tutaj powiem, że to było nagrywane na mikrofonie iPhone'a przy otwartych oknach, bo było dosyć ciepło, więc tam gdzieś na dworze były jakieś dźwięki otoczenia, nawet system mi mówił, że no byłoby lepiej, jakbyś mógł to nagrać w cichszym pomieszczeniu, mimo to przeszłem cały proces do końca i końcowy efekt wyszedł taki.
4: Reddit is crashing because of the growing subreddit blackout today. 1659 a Reddit logo shown upside down on an orange background. Image by Alex Castro. The Verge Reddit has been going through some issues for many on Monday, with the outage happening the same day as thousands of subreddits going dark to protest the site's new API pricing terms. According to Reddit, the blackout is responsible for the problems.
1: No właśnie, czyli no słuchajcie, to jestem ja, taki lekko zakataszony. Można mieć nadzieję, że to się kiedyś też pojawi w innych językach. W tej pierwszej wersji beta też ta opcja wydaje się być niedostępna na Macu. Ostatecznie na Macu też się będzie dało taki głos wytrenować, przynajmniej na tych Macach z procesorami M1.
0: To jest ciekawe, bo ja to widziałem, że to jest jakby.
1: Ja tam wchodziłem, ale tam był tylko przełącznik udostępnij po iCloud, ale przycisku, żeby głos utworzyć, nie widziałem. Też niestety ten głos, który utworzyłem na iPhone'ie, mimo to, że tam też ten przełącznik włączyłem, się nie przesłał na Maca. Mhm. Więc tam chyba jeszcze to coś jest niedokończone mniej więcej. No, efekty są całkiem ciekawe, więc no, zobaczymy, czy to się kiedyś pojawi też w innych językach.
3: 22.03.
0: Kolejna rzecz związana z dostępnością. Pojawiła się w trybie wykrywania. Czyli iPhone'y od 12 Pro wyżej i wyżej. Otworzymy sobie tryb wykrywania.
3: Polski, Polska, ustawienia Polski, oj. Polska. Początek, podcasty. Lub widzę, widz, uchwyt, zaznacz. Tryb wykrywa, zoom, tryb wskaz. Zbyt mało światła, wykrywanie zbyt osób. Zbyt mało, wykrywanie osób, wykrywanie drzwi, wykrywanie tekstu, tryb wskaz i mów, wyłączone, przycisk.
0: Tryb wskaz i mów.
3: Zbyt mało wskaz i mów, wyłączone. Automatyczna lata włączona.
0: Niestety z jakiegoś powodu działa to dużo szybciej mówi niż teoretycznie powinno.
3: Zbyt mało światła. Wykrywanie wstrzymane, automatyczna lata włączona.
0: Ten tryb wskaźnie mów polega na tym, że możemy pokazywać palcem różne rzeczy i teoretycznie telefon powinien nam to rozpoznawać. Ale ja mam tutaj okropne warunki oświetleniowe i w ogóle wszystko.
3: Wykrywanie tekstu.
0: I tu chyba musimy też włączyć wykrywanie tekstu do tego. Tak mi się wydaje przynajmniej.
1: Nie.
0: Nie?
1: To są dwie osobne.
0: Mhm. A, to są dwie osobne opcje.
3: Automatyczna latarka włączona.
0: No i jak widać, tutaj ta latarka skacze. No, mi to opcja średnio działała.
3: Duże U, duże Y, duże G, duże N.
5: Option Command.
0: O, ale coś się dzieje.
3: Wykrywanie tekstu.
0: Działa to. Wydaje mi się, że to ja nie umiem.
3: Włączone. Przycisk.
0: Nie umiem korzystać z tej opcji.
1: Generalnie ta opcja ma mieć zastosowanie bardzo podobne jak ta aplikacja VisLens, tak zresztą Apple to pokazywało, że na przykład ma nam to pozwolić podać sobie do jakiegoś urządzenia, na przykład z ekranem dotykowym. Albo tak. Z przyciskami, których nie znamy, jakieś mikrofalówka, ekspres, klimatyzacja, coś w tym stylu.
0: Mi się to udało na mikrofalówce sprawdzić, raz.
1: No właśnie, no tutaj oczywiście kwestia jest taka, że nam jako osoby niewidome ciężko ustawić odpowiednio kadr kamery i tą rękę. Da się czy tego używać, nawet tam ustawienie, da się też ustawić, czy dany tekst ma być wykrywany spod palca, czy nad palcem. No, czasami mamy jakieś urządzenie, gdzie mamy przyciski, a nad przyciskami mamy jakiś tekst lub po prostu na samym przycisku, więc nawet do tego stopnia da się to ustawić. No oczywiście jeśli
0: ustawić palec do aparatu, palec do telefonu. I czasami nawet uda się zrobić, że powie dłoń wykryta, no mówię, to jest bardzo mało odporne na światło. A jak jest złe oświetlenie, to działa to okropnie. No niestety audycję robimy wieczorem, więc nie można, nie mogę tego pokazać tak, jakbym chciał. Ale no jest taka opcja, jak ktoś chce, to może się pobawić.
3: Wstrzymaj tryb wykrywania.
0: Wiem, że to działa bardzo dobrze, jak już działa. Aczkolwiek czasami za dużo czyta. Tak przynajmniej było na mojej mikrofalówce na Siemensie. Że tam czytało na przykład 300-600, czytało dwa przyciski naraz.
1: No, ale no tak, są... jak ja skanowałem Express rano, to było bardzo podobnie. Też czytał ulubione, ale tam czytał kilka rzeczy naraz i... No ale też czasami to też działało trochę lepiej. Nawet próbowałem czytać przyciski na keyboardzie, tutaj Complete Control i tam też te przyciski udało się w pewnym momencie bardzo fajnie czytać, że po prostu jechałem palcem po tych przyciskach jak na VoiceOverze, to są bardzo podobne do siebie przyciski. I on to nawet fajnie czytał, natomiast samo ustawienie ręki w odpowiednim miejscu zajęło mi jakieś 2-3 minuty i później jakoś nie mogłem tego ponowić, więc no...
0: Tak, właśnie ja też teraz...
1: Kwestia ustawienia, tego będzie na pewno trzeba się nauczyć.
0: Kwestia wprawy, też brak dokumentacji, może by to jakoś mogli opisać lepiej, jak to ustawić, że nie wiem. Teraz wreszcie doczekaliśmy się interaktywnych widgetów w iOSie. Pokażę, o co chodzi na przykładzie przypomnień. 22.07. Utworzymy sobie nowe przypomnienie w aplikacji przypomnienia, o której już mówiliśmy. 22.07. Tak, jest taki błąd, że nawet jeżeli autoryzujemy się, to z jakiegoś powodu iPhone się nam natychmiastowo blokuje i liczy się to tak, jakbyśmy źle podali albo Touch ID, albo Face ID. Ciekawy błąd. Wiem, że nie wszyscy go mają. No i tak, uruchamiamy sobie też te przypomnienia.
3: Orientacja pionowa, pasek narzędzi, dodaj listę, przypomnienie, przycisk, lista rzeczy, pasek narzędzi, tytuł,
0: klikamy przypomnienie i tytuł, wejście ekranu
3: Braille, orientacja zablokowana, orientacja poziomna, tytuł ekranu z przodu, 6 punktów. Z orientacji, notatki, pole tytuł, pole tekstowe, edycja, kliknij mnie, no, szczegóły, lista, niebieski, pas, miejsce, tak, slago, zdjęcia, nie, a, anul, nowe przypomnienie, dodaj, przycisk.
0: Ale możemy to dodać.
3: Dodaj, więcej, przycisk.
0: I teraz dodamy pogoda, sobie nowy Golice, widget.
3: Dok, muzyka, pogoda, Golice, siedem, następny widget, poprzedni widget, widget 3-3, not, notatki, folder not, widget 2-3.
0: Na przykład mapy. Do tego stosu, dostępne to czynności. Akurat jest następny nic widget, nowego. Stosy pojawiły edycja, się chyba w iOSie 14 już. Dodajemy sobie widget.
3: Przypomnienia, lista, opis widgetu, szybko przechodź do wybranej listy przypomnień, widget, mały, sugerowany, przycisk.
0: Ale to nie jest ten widget.
3: Portfel, przypomnienia, przycisk. Uchwyta, zamknij okno, przypomnij, strona 1, dodaj widget, strona, przypomnienia, lista, opis widgetu, szybko przechodź, strona 1, strona 2, przypomnienia, lista, szybko przechodź do wybranej, lista, przypomnienia, przypomnij, list, szybko przypomnij, strona, strona, przypomnienia, strona 3, przypomnienia, lista, opis widgetu.
0: O, to będzie ten, bo to są trzy jakby takie same, tylko to musi być mała wersja tego widgetu, bo na dużej wersji mi to przynajmniej nie działało.
3: Przypomnienia, list, przypomnienia, list, dodaj widget, przypomnij, zamknij okno, strona 1, dodaj widget, zamknij, dodaj widget,
0: dodajemy,
3: przypomnienia dodane,
0: widget, przypomnienia dodamy.
3: Zakończona. Przypomnienia. Przypomnienia. Jeden przypomnienie. Plakietka lista. Niebieski. Przycisk. Kliknij mnie. Niewykonane. Przełącznik. Wyłączone.
0: Jak widać mamy kliknij mnie niewykonane i klikając w to.
3: Wyłączone. Kliknij mnie. Wykonane. Przełącznik. Włączone.
0: Ustawia się nam to od razu jako wykonane. I działa to też w kontaktach, ale nie pokazuję tego na kontaktach, dlatego że to są niezetykietowane przyciski. Nie chcę do kogoś przez przypadek zadzwonić o tej godzinie. Ale można sobie ustawić kogoś na kontakt.
3: Możemy sobie... wykonane.
0: O, teraz się odezwało. Możemy sobie ustawić kontakt, powiedzmy, czy kilka kontaktów, jeżeli mamy większy widget i wtedy możemy sobie klikając od razu zadzwonić, a jak sobie przytrzymamy na takim kontakcie, to możemy wybrać, który numer telefonu jest ten właściwy.
1: No i też działa w aplikacji Domy. Ktoś ma jakiś przełącznik, nie wiem, światła poustawiane, to też ten widget chyba dostał tą interaktywność. No i oczywiście zewnętrzni deweloperzy też będą mieli do tego dostęp, więc no pewnie jeszcze więcej tak, ciekawych zastosowań
0: bawiłem
1: zobaczymy.
0: Bawiłem się tym już, tym API. Chciałem do Tyflocentrum dodać możliwość pisania do nas tutaj bezpośrednio z ekranu głównego. Ale co ciekawe, jak sobie zrobię taki widget ja, to mam przycisk, przycisk, przycisk, przycisk i ten widget jest niedostępny, nawet jeżeli wszystkie przyciski oetykietuję. Nie wiem, czy to mój błąd jakiś, czy to jakiś większy błąd. Nie wiem, jestem w trakcie badania tego. Kolejna rzecz, którą niestety nie mam jak pokazać. Mogłem w sumie to nagrać. W każdym razie, jeżeli mamy pocztę i mamy jakieś maile związane z wyjazdem, nie wiem, maile od linii lotniczych i tak dalej, i szukamy czegoś, to zawsze takie maile będą się pojawiały u samej góry listy. To faktycznie działa. To faktycznie jest. Nie wiem, czy o tym mówiliśmy, ale jest też możliwość usuwania kodów weryfikacyjnych automatycznie po użyciu. Działa to też bardzo fajnie, jeżeli wypełnimy jakiś kod weryfikacyjny, na przykład z wiadomości, no to wówczas od razu taki SMS z kodem zostanie usunięty. Kolejna rzecz to mamy też możliwość odbierania kodów weryfikacyjnych z aplikacji Poczta. Działa to, chociaż oczywiście dużo wolniej niż z wiadomości, też czasami wkleja jakieś dziwne rzeczy. Do tego pewne rzeczy, których nie powinno wklejać. Mamy jeszcze ciekawą rzecz w wiadomościach. Znowu udamy się do wiadomości. to też jest bardzo fajne niezrobiona rzecz, aczkolwiek śmiem twierdzić, że to nie będzie dostępne we wszystkich krajach przez prawo. W każdym razie...
3: Strona 1 z 3. Safari. Wiadomości. 13. Wiadomość. Rozmowy. 7. Jadwiga Świętnicka.
0: Wejdziemy sobie w konwersację jakąkolwiek, na przykład w tą.
3: Wiadomości.
0: I mamy, jeżeli wejdziemy sobie w
3: przycisk... Aplikacja.
0: Aplikację.
3: Naklejki. Aparat, audio, położenie, więcej.
0: I damy sobie więcej.
3: Sklep, sesja kontaktu, digital tab, sesja kontaktu.
0: Trochę mamy już sesja kontaktu po polsku, chodzi mi o check-in.
3: Spuknij dwukrotnie, daj im, druga osoba, tak. Daj innym znać, że jesteś u celu, używając sesji kontaktu. Nagłówek, druga osoba zostanie powiadomiona automatycznie, gdy przybędziesz do celu. Dalej, przycisk, daj innym, druga, dalej, nie teraz, dalej, przycisk, iPhone będzie śledził twoje postępy. Nagłówek, jeśli nie zbliżasz się do celu podróży, otrzymasz odpowiednią informację i będziesz mieć 15 minut na zareagowanie na nią. Dalej, przycisk, dalej, przycisk, wybierz dane, które chcesz udostępnić, jeśli nie dotrzesz do celu, nagłówek, jeśli nie dotrzesz do celu zgodnie z planem, iPhone wyświetli odpowiednią informację, jeżeli na nią nie, ograniczone, pokaż przykład, przycisk, jeśli nie dotrzesz do celu, pokaż, usługi lokalizacji, obrazek, obejmuje bieżące położenie oraz szczegóły dotyczące baterii i sygnału sieciowego na iPhone i Apple Watch, cirkle, obraz, całość. Całość, root, obraz, obejmuje wszystkie ograniczone dane, a także pokonaną trasę oraz miejsce ostatniego odblokowania iPhone'a i zdjęcia Apple Watch z nadgarstka. Zaznaczone, zaznaczone, obraz, dalej, nie teraz,
0: przycisk. Tutaj możemy sobie wybrać, spuknij, mamy też opcję, pokaż dane, przykład.
3: Nie dotrzesz, pokaż przykład, przykład, całość, cało, przykład, obrazek, całość, przycisk, obraz, iPhone Gen 2, obrazek, iPhone, cellular bars, obrazek, baterie, 25%, ostatnie ostatnie odblokowanie, 20 minut temu, obraz, Apple Watch, baterie, 50, usunięto. Obejmuje bieżące położenie oraz szczegóły drogi. Obejmuje bieżące...
0: Także to jest taka opcja.
3: Aby zamknąć okno. Wiadomo, nagraj audio. Przycisk.
0: I
3: wiadomo.
0: Jest taki błąd, że jeżeli wyjdziemy sobie z tego ekranu przykładu, to wówczas wyjdzie nam z całego procesu konfiguracji tego. Testowałem to już raz w praktyce. Działa to naprawdę fajnie. No tylko jeżeli sobie na przykład zrobimy jakiś postój czy coś, to telefon zacznie nam bardzo głośno i dotkliwie wibrować. I jeżeli nie zareagujemy, to osoba, powiedzmy, do której wysyłamy tę sesję kontaktu, od razu zostanie poinformowana, od razu dostanie te dane, które tam wskażemy, że ma dostać. No przydatna opcja, jak na przykład, nie wiem, mamy dziecko, które gdzieś jedzie, albo, nie wiem, osobę starszą, albo po prostu kogoś, o kogo się martwimy. Fajna rzecz. Wydaje mi się, że pewnie będą z tym jakieś problemy, jak to zwykle bywa, bo ktoś wymyśli sposób, jak z tego źle korzystać, że tak powiem. Kolejna rzecz, którą przez to, że mieliśmy problemy techniczne, będę mógł pokazać osobiście. Był plan taki, żeby pokazywał ją Piotr, ale mogę ją pokazać ja. Także chwała problemom technicznym za to.
1: Jak zawsze można znaleźć jakieś dobre strony.
0: Dokładnie.
1: W jakiejś sytuacji. Tak.
0: Rysowanie ścieżki, czyli metoda wprowadzania, taka dość ciekawa, działa wreszcie w języku polskim. Bardzo, bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę. Bardzo czekałem na to i miałem nadzieję, że to będzie. Rysowanie ścieżek polega na tym, że kładziemy sobie palec na jakiejś literze i jedziemy jednym gestem do innych liter, które tworzą dane słowo. Czyli jeżeli chcemy napisać Ala ma kota, to kładziemy sobie palec na A, potem szybkim gestem jedziemy do L, potem znowu wracamy na A, puszczamy, kładziemy palec na K, jedziemy do O, do T i do A, puszczamy i tak dalej, i tak dalej. I działa to w języku polskim. Postaram się to pokazać jakoś w miarę
3: 22.16
0: sensownie. Przy okazji, że nie mam już iPhone'a podłączonego do niczego, to mogę pokazać jeszcze inną rzecz, o której już mówiliśmy. Siri, open notes.
3: Ciemno niebieskie, inne.
5: You'll need to unlock your iPhone first.
0: Of course. Natomiast, jak widzieliście, mogłem powiedzieć tylko S. Nie musiałem mówić hej.
3: Użyj kodu, przycisk.
0: Tak, użyjemy kodu, bo coś tu
3: 8,
0: się to buguje. 0,
3: 5,
0: tak, są bugi 4, w tej wersji też, o nich będziemy mówić.
3: Format, przycisk, lista kontrolna, ukryj pasek narzędzi, pismo ręczne, aparat, tabela, lista, format,
0: mamy notat, 19
3: notatkę. Czerwca, notatka, pole tekstowe, edycja, test, punkt wstawiania na początku. Punkt wstawia, to jest test nowowania.
0: I
3: tabela, notatka, to jest test nowowania.
0: I mamy kolejny błąd.
3: Na początku wiersza numer, to jest test nowowania.
0: Nie pokazuje nam się czasami klawiatura. Żeby to naprawić, musimy zrestartować wyzywara, jak nie pomoże, to zrestartować notatki.
1: Też chyba miałeś ten pasek formatowania otwarty, może
0: nie, przez to. Niestety to nie wynika z tego, bo jak otworzymy ekran zmiany aplikacji, to on mi otwiera interfejs płacenia, więc to jest też... Coś ci się mocno... O, widzisz, naciskam dwukrotnie przycisk boczny i on otwiera interfejs płacenia. To jest błąd, jeżeli otwieramy aplikację z Siri. Zapomniałem o tym błędzie. No, w tym miejscu chciałbym znowu przypomnieć...
1: To jest beta.
0: Bardzo uważać należy, jeżeli mamy urządzenie, na którym nam powiedzmy zależy, bo korzystamy z niego na co dzień, tak ja ze swojego iPhone'a korzystam na co dzień. I na szczęście nie natrafiłem jeszcze na taki błąd, żeby uniemożliwiło mi to jakiekolwiek korzystanie z urządzenia. Ale jak widać, chociażby takie błędy, jak na przykład ten, no dobrze, otworzymy inną aplikację po prostu.
3: Wiadomość,
0: iMessage. O, mamy. I teraz ustawiamy się na trybie wpisywania.
3: Błędnie zapisane wzmianki. Tryb wpisywania. Wpisywanie standardowe. Wpisywanie
0: bezwzrokowe. I wybieramy wpisywanie bezwzrokowe i piszemy
3: A. Siadła.
0: O, i nie udało mi się. Bardzo jest ciężko czasami. No, nie. No, ale...
3: Ala.
0: No i,
3: Adams, Alas,
0: i tak się dzieje.
1: Czy masz dobry język ustawiony klawiatury?
0: Język klawiatury tak. Język klawiatury mam tylko jeden.
1: Okej.
0: Ale no jest z tym jeszcze problem, bo na przykład jak napiszę inne słowo, które nie wymaga takiego jeżdżenia. Na przykład Liliana jest prościej napisać niż Ala. Albo nie wiem, test.
1: No właśnie.
0: O, i to jest, też jest problem. I on miesza jeszcze języki. Bo na przykład jak napiszę, nie wiem, bieg, to mi próbuje pisać po angielsku z jakiegoś powodu, mimo że mi język klawiatury wybrany dobry. Więc jest to jeszcze zbugowane.
1: To jest jeszcze... No?
0: Możliwe, że to wynika z tego, że ta konwersacja, w której teraz jestem, jest prowadzona w języku angielskim.
1: Możliwe, bo no mi to nawet działało całkiem fajnie, akurat z tego dosyć często korzystam. To jest jeszcze jeden fajny efekt uboczny. Jeśli ktoś pamięta, jeśli póki masz jeszcze te notatki otwarte, jeśli ktoś pamięta, jak wcześniej chcieliśmy jakiś znak polski wpisać ręcznie i musieliśmy czekać z VoiceOverem jakieś nawet 5 sekund, zanim te alternatywne znaki nam się wyświetliły, no to teraz już nie musimy aż tyle czekać.
0: No nie, bo to się pojawia, tylko to wymaga trochę wprawy, żeby to wpisać dobrze. Też jest ta opcja w VoiceOverze czas interakcji z klawiaturą.
1: Która wcześniej na języka polskiego nie miała wpływu, bo język polski nie miał właśnie tej obsługi Quick Path, to się tak ładnie nazywa, to właśnie to wpisanie po śladach. No teraz już ma, więc fajnie. Jedna rzecz, która niestety jednak dla polskiego nie jest, bo my musieliśmy podczas konferencji, że to jest po polsku, ale niestety aż tak dobrze nie jest. Znaczy, autokorekta po polsku też się poprawiła, ale w języku angielskim ona jest w stanie nauczyć się naszego stylu pisania i nawet nam całe zdania proponować. Tak? Często piszemy this is a test na przykład i wpiszemy słowo this i damy spację. Bardzo jest prawdopodobne, że system nam zasugeruje całe zdanie, dokończy. Tak. No niestety w polskim to aż tak dobrze nie działa, natomiast no i tak mamy tutaj tą poprawę, że właśnie mamy to pisanie po śladach. Wspiera kilka języków jednocześnie. Tego wcześniej też nie było w polskim, a w innych językach było. Więc myślę, że i tak mamy na co czekać.
0: Tak, jest to ciekawe. No w VoiceOverze na przykład nie mamy żadnych nowych funkcji, przynajmniej ja nie znalazłem. Poprawił się jeden błąd, jeżeli pamiętamy, na przykład taki błąd był, że dźwięki VoiceOvera odgrywane były w mono. Niby mały błąd, ale da się go teraz naprawić. Wystarczy wejść w ustawienia dźwięku, przekierować dźwięki VoiceOvera na jeden kanał, żeby na przykład naprawić i później wrócić i wtedy ten błąd się naprawi. Tymczasem kolejna rzecz,
3: 22.
0: którą wam pokażę i zepsuję sobie przez to ustawienia, przynajmniej jedną sekcję ustawień. Ustawienia aplikacji muzyka. Mamy wsparcie crossfade, czyli tego odtwarzania bez przerwy, że nie ma przerw pomiędzy utworami. Mamy to sobie włączyć. Przechodzimy do ustawienia.
3: Ekran początkowy, wie kontakty. Kal, no, przy, kre, dyk, kele, wie, facet, sa, wie, kogo, u, ma, kom, mia, sk, z, piw, z, pi,
0: muzyka.
3: Aplikacja, dane, do, bibliot, dodawaj utwory, utwory dodawane do ple, synchronizuj bibliotek, kupiona muzyka, dźwięk, Dolby Atmos, au, jakość dźwięku, przyć, eko, wyłączone, wyrównanie dźwięku, przejścia z wyciszaniem, przełącznik, wyłącz, pobieranie, nagłówek.
0: Przejścia z wyciszaniem i jak włączymy, to uwaga.
3: Ustawienia.
0: Wywalone do ekranu głównego.
1: To jest beta. Ta opcja się włącza, także jeśli ktoś chce z tego korzystać, to, to się włączyło, no tylko teraz już nie otworzymy ustawień muzyki.
0: Tak, także... Także no, do bety 2 co najmniej tak to będzie.
1: No natomiast właśnie jeśli ktoś lubił tą funkcję ze Spotify'a, czy nawet z Apple Music na innych systemach operacyjnych, bo na Macu i nawet na Androidzie to już było od jakiegoś czasu, to jak właśnie ta jedna piosenka się kończy, no to od razu zaczyna nam lecieć druga, tak nie ma tej ciszy między piosenkami, no to też w końcu to możemy
0: znane,
1: to...
0: Znana rzecz z odtwarzaczy desktopowych na przykład
1: tak, też. Konkurencyjnych usług Spotify też ma takie funkcje.
0: Tak. I w iOS 17 jest jeszcze dużo takich pomniejszych rzeczy, na przykład w aplikacji zdjęcia, jeżeli sobie szukamy, ja na przykład nie mam dużej biblioteki zdjęć, ale jeżeli sobie szukamy, chociaż może sprawdzę, czy to działa w języku polskim, bo mam
3: 22,
0: nie jestem pewien, czy to zadziała. Bo teraz można wyszukiwać też zwierzęta na filmach.
3: 22.23. Face ID.
0: Powinienem mieć filmik z kotem, ale nie mam tego filmiku z kotem. W każdym razie, jeżeli sobie wyszukamy, to możemy teoretycznie sobie wyszukiwać zwierząt i zwierzęta będą, mamy taką funkcję, że możemy sobie tam dodawać ludzi, na przykład osoby jakieś do tych galerii zdjęć. Teraz też można dodawać zwierzęta do tego, jakieś koty i tak dalej. Fajna rzecz, którą testowałem, teraz nie mam jak, ale jeżeli mamy za jakiś film wideo w telefonie i szukamy jakiegoś obiektu na nim przez wyszukiwarkę, to możemy sobie przejść od razu do miejsca, w którym ten obiekt się znajduje. Są też poprawki w aplikacji Freeform, o której mówiliśmy.
3: 22.24.
0: Otworzymy sobie ją tak dla komplementarności. O Freeformie był kiedyś osobny podcast,
3: 0, 3, 2,
0: gdzie 7, 8, ta aplikacja się nie 0, zaprezentowała nam 5, z najlepszej strony.
3: 1, 4,
0: da się jej używać, ale nie jest to
3: Podajko,
0: wygodne.
3: Strona,
0: aczkolwiek
3: strona,
0: dostaliśmy kilka nowych narzędzi. Freeform.
3: Freeform. Tablica, rozkład routerów, tablica, untitled, 30, tablica, rozkład routerów pomieszczenia w budynku, 20.
0: Tutaj mam taką przystaną tablicę.
3: Zamknij okno wyskakujące, dodaj do tablicy, wstawiaj nalepki, kształty, zdjęcia, łączaj inne rzeczy, przycisk. Dodaj do tablicy, zamknij okno, dodaj
0: i tutaj nawet mamy informację o tym, co chcę pokazać.
3: Obszar roboczy, kwadrat. Dostępne czyn, zaznacz, aktywuj, więcej z czynności, więcej 231 punktów od prawego dolnego rogu zaznaczenia w pobliżu. Zaznacz. Obróć o 90, aktywuj. Domyślna.
0: Mamy nowe
3: 90 stopni w lewo.
0: Czynności możemy rotować.
3: Nowa tablica.
0: Figury.
3: No, pasek, dodaj nalepkę. Narzędzia rysowania, dodaj nalepkę. Dodaj kształt. Przy.
0: Możemy dodawać nalepki, czego wcześniej nie mogliśmy robić.
3: Multimedia. Przy. Multimedia. Dodaj nalepkę.
0: Narzędzia rysowania też coś nowego. Mamy.
3: Zaznaczone. Monolinie. Zakreślacz. Kolor. Gumka. Przycisk. Lasso. Przycisk.
0: Mamy zakreślacz.
3: Linijka. Nie ma ołówek. Kolor. Ciemna linijka. Nieaktywna.
0: I mamy linijkę. To są nowe rzeczy w. We Freeformie, rzeczy, których nie było wcześniej. Także aplikacja Freeform też się doczekała drobnych zmian, aczkolwiek fajnych i jeżeli ktoś korzysta, albo jeżeli ktoś ma widzących znajomych, czy widzących współpracowników, z którymi współdzieli tego typu tablice, no to może im powiedzieć, że są takie rzeczy. Mamy też jakieś nowości w tych naklejkach. Możemy ich używać bezpośrednio z klawiatury. Ja niestety tego nie mogę wytestować, no bo nie widzę, ale w iOS 16 została dodana opcja wyciągania motywu ze zdjęcia, jakby pierwszego planu i możemy tego używać w klawiaturach jako nalepkach. Nie testowałem tego osobiście, czytałem w internecie, że działa, więc podaję to jako informację, której osobiście nie sprawdzałem. No i tak,
1: Możemy też reagować w wiadomościach dowolnymi naklejkami też. To jest to coś, co jest znane z innych komunikatorów, bo na przykład na WhatsAppie, czy na Discordzie, czy gdziekolwiek możemy reagować praktycznie każdą emotką. No tutaj w iMessage wcześniej mieliśmy tylko te 4-5 reakcji, teraz już możemy reagować no właściwie wszystkim.
0: Właściwie wszystkim, tak.
1: I
0: to są takie chyba najważniejsze nowości w iOS 17, chyba że coś przegapiłem takiego dużego.
1: To są rzeczy, które się w Polsce też nie pojawiają, bo na przykład no, w aplikacji telefon możemy sobie wizytówkę własną ustawić, tam też dopasować ksiąkę. O tym więcej mówiliśmy w przypadku...
0: To można zrobić po polsku, ale nie mogę już tego zrobić, bo to się zapisuje w Apple ID.
1: No to
0: ale
1: tak.
0: Ale mi przypominasz, jest jedna taka opcja, której z redaktorskiego obowiązku muszę powiedzieć.
3: Zaznaczone.
0: Jak sobie wejdziemy w kontakty.
3: Dok, telefon, 7 nowych rzeczy, telefon, pasek, poczta, przycisk, kontakty, karta, zaznaczony, list, dodaj, przycisk.
0: I dodamy nowy kontakt.
3: Pole tekstowe, edyt, nazwisko, firma, dodaj telefon, dodaj e-mail, dodaj zaimki, przycisk.
0: To mamy nową opcję, dodaj zaimki.
3: Imię, pole tekstowe, ona idzie do parku. Pole tekstowe, edycja, no zaimek, właśnie. Tryb znaku, polski, przycisk, język. Zaimki są używane tylko na twoich urządzeniach przez obsługiwane aplikacje Apple. Nie są dostępne.

0: No ale
1: Tak.
0: jeśli głównie kontaktujemy się z osobami w Polsce, to pewnie średnio to ma sens.
1: Aczkolwiek do mnie wiele osób dzwoniło i nikt tego nie zauważył, bo właśnie próbowałem to
0: Aha.
1: testować, ale...
0: No ja jak to zainstalowałem, to przełącznik był włączony mniej więcej,
1: Tak,
0: więc...
1: przełącznik jest włączony, oczywiście, to ja wiem, ale...
0: Mhm.
1: I
0: Ale
1: dlatego
0: nie
1: ja
0: działa,
1: myślałem, że to
0: mówisz.
1: działa tylko pomiędzy iOS-ami 17. Też na FaceTime jest poczta głosowa. Też
0: Tak, to
1: dziwię
0: prawda.
1: się, że dopiero teraz to zostało w ogóle wprowadzone. Ciekawe. No ale jest. Jak nie wyślemy, jak nie odbierzemy FaceTime'a, no to mamy pocztę głosową. Poprawiła się jakość wiadomości głosowych w iMessage. Jest troszkę wyższa. Są też transkrypty wiadomości głosowych w iMessage, które robią się ad hoc. Znowu działa to tylko w języku angielskim, ale działa bardzo dobrze.
0: W ogóle angielskie dyktowanie się poprawiło, to też Apple zauważył. Ja to muszę potwierdzić, to nie jest jeszcze Whisper niestety, ale no jest poprawa, szkoda, że no znów tylko po angielsku, no i a po polsku cały czas to gdzieś jest wysyłane do chmury, niestety.
1: No bo to... No i teraz czas chyba na tą troszkę mniej przyjemną rzecz, chyba że znowu o czymś zapominam, bo moje notatki już się wyczerpały.
0: No
1: Myślałem,
0: tak
1: że jest
0: mówiłeś
1: tylko
0: w VoiceOverze, nic się takiego nie zmieniło.
1: Nie, no,
0: Ja
1: bardziej
0: zauważyłem
1: na
0: jedną.
1: Macu.
0: Tak, ja zauważyłem jedną rzecz. Jak podłączyłem linijkę brajlowską do swojego iPhone'a pierwszy raz po instalacji iOS 17, to wyskoczyło mi takie powiadomienie, że VoiceOver może zawsze pilnować tego, żeby Bluetooth był włączony, jak VoiceOver jest włączony. Więc jeśli korzystamy z linijki brajlowskiej, na przykład mamy, jesteśmy, nie wiem, osobą też nie dosłyszącą i potrzebujemy tego Braille'a, to możemy system tak ustawić, żeby nas przed tym przypadkowym wyłączeniem VoiceOvera, Boże, Bluetootha zabezpieczył. No i jakieś tam mniejsze poprawki błędów też są. Oczywiście są błędy, o których za chwilę, ale też na przykład pływający fokus w menu kontekstowych, który często w różnych aplikacjach się pojawiał, nam fokus zawsze lubi uciekać na pierwszą opcję. No tego problemu już
1: Za
0: nie
1: to
0: ma.
1: Pojawił się inny problem, że jak mamy na przykład drugą opcję podświetloną, to klika się pierwsza w menu kontekstowych. To jest wariacja tego starego błędu, który wracał do nas jak echo z telefonem, że telefon dzwonił do losowych osób. Ale
0: Tak.
1: teraz w telefonie już tego nie ma, no przez to teraz ten błąd jest mniej groźny.
0: Pojawiła się też opcja, to już taka chyba ostatnia duża nowość w ustawieniach dostępności, ten uproszczony interfejs dla osoby, która z jakiegoś powodu po prostu nie radzi sobie z takim normalnym interfejsem iPhone'a.
1: Ten Guide Access.
0: To jest jeszcze coś innego, to nie pamiętam jak to się nazywa, ale to nie jest Guided Access, tylko jeszcze jakoś inaczej. No to mniej więcej powoduje, że ten iPhone wygląda jak taki feature phone, także po prostu mamy aplikację telefon, wiadomości i to wszystko tak naprawdę i muzyka chyba. Natomiast włączenie tego trybu na razie wyłącza nam VoiceOvera niestety. Więc mam nadzieję, że do wersji finalnej to w końcu zostanie to naprawione, bo wydaje mi się, że spokojnie dałoby się to zrobić tak, żeby te dwie opcje nie gryzły się ze sobą, a na pewno takim, nawet osobom niewidomym, czasami taki uproszczony interfejs też by się przydał.
1: Jeszcze
0: Więc...
1: jakby to mogło jakoś wpłynąć na żywotność baterii, to czasami...
0: No właśnie. No okay, ale myślę, że możemy do błędów przejść teraz.
1: Teraz błędy. Po pierwsze, żywotność baterii jest tragiczna. To wynika, to będzie głównie dotykało osób, które mają też Maca. To wynika z jednej opcji na Macu, z współdzielenia widgetów. O tym chyba też jeszcze powiemy. Drugi błąd. System nie respektuje echa pisania, jeśli chodzi o klawiaturę brajlowską. Czyli jeżeli mamy wyłączone echo pisania, to on i tak będzie czytał, co piszemy, ale za to nie będzie czytał usuwanych znaków, mimo że znaki się będą kasowały. Trzeci błąd jest taki, że jeżeli piszemy na zwykłej klawiaturze QWERTY i ustawimy się na przykład na przycisku usuń i będziemy chcieli edytować tekst, to chodząc po znakach, będziemy chodzili po znakach jakby tego przycisku klawiatury, czyli USUN na przykład. Co jeszcze? VoiceOver bardzo często lubi się wyłączyć w losowych momentach, aczkolwiek to jest różnie. Mam takie dni, gdzie się dzieje to bardzo często, mam takie dni, tak jak na przykład dzisiaj, gdzie się to w ogóle nie dzieje. Kolejny błąd jest taki,

0: Co już zdążyliśmy zresztą zauważyć, że czasami kliknięcie w pole edycji nie wyświetla klawiatury, albo wyświetla pusty obszar. Co jeszcze takiego?
1: Nie wszystkie suwaki są dostępne w centrum sterowania. Tutaj suwak głośności, jasności i przycisk AirPlay są po prostu niewidoczne. One są widoczne dla
0: No to
1: osób
0: jest ciekawe,
1: widzących,
0: bo ja mam.
1: a ja tego nie mam. I nie tylko
0: Aczkolwiek.
1: ja, zresztą, bo na Pulwisie sporo osób to zgłaszało. Drugi efekt uboczny jest tego też taki, że przez to na przykład nie możemy wejść do zaawansowanych ustawień AirPodsów. Na przykład jakbyśmy chcieli sobie dźwięk przestrzenny wyłączyć w jakiejś aplikacji,
0: A tak,
1: to nie da się, bo to się właśnie robi przez przytrzymanie tego suwaka głośności, więc
0: No to u mnie
1: to
0: to
1: się...
0: wygląda ciekawie, to ja może to
1: 22,
0: pokażę.
1: 34.
0: Bo ja mogę ten suwak otworzyć.
1: Ekran zmiany aktywny.
0: Oj nie. O, i drobna rzecz w tłumaczeniu, już nie jest ekran przełączenia aplikacji, a
1: Nowy
0: jest ekran
1: kontakt,
0: zmiany
1: nagłówek.
0: aplikacji.
1: Nowy kontakt, nagłówek, pogoda. Centrum powiadomień. Centrum bezpośrednie
0: Dobrze,
1: wpisywanie
0: otworzymy sobie
1: bezwzrokowe.
0: centrum
1: Centrum
0: sterowania.
1: sterowania. Tryksa, pole dynamiki, pole dynamiki, sieć komu, zaznaczone. Tryks, pole, sieć, temowi, jak dwa, alarm, orientacja, zaznaczone, klonowa, zablok, narzędzie, poprzez iPhone, Bluetooth, przyjąć narzędzia odtwarzania. iPhone, nie odtwarza.
0: Jeżeli tu sobie
1: iPhone,
0: przytrzymam.
1: dwukropek, nan, minus, poprzedni, nas, dźwięk, kraj, głośność, 81, regulacja.
0: To mam ten suwak
1: A tutaj
0: normalnie,
1: masz, ale no
0: głośność.
1: jasności na przykład też u ciebie nie ma.
0: Narzędzia odtwarzania.
1: Jasności
0: Poprzez,
1: nie.
0: poprzez, od, nas, zewy,
1: A
0: klonowa,
1: powinna
0: zastąpić,
1: być, no chyba, że
0: internet,
1: sobie
0: alarm,
1: usunąłeś
0: alarm,
1: ją.
0: rozpo, trytm, przełącznik,
1: Nie, ja
0: wyłącz,
1: tego
0: pole
1: nie
0: dynamiki, sieć,
1: przeczytałem.
0: temowi, jak
1: A
0: dwa,
1: no właśnie,
0: nie,
1: czyli
0: czyli
1: no,
0: jasności nie
1: widać
0: ma.
1: jest błąd, tak.
0: 91
1: No
0: bateria.
1: ale coś jest nie tak, coś jest nie tak. Ale widać, telefon był pełny. To znaczy, no wy tego nie wiecie, że był pełny. Ja wiem, było 80, było 100% i już jest 91. Także bateria bardzo mocno schodzi przez tą funkcję na Macu i aplikacja poczta też wycieka baterię. Więc jeżeli korzystamy z aplikacji poczta, to No,
0: może być,
1: generalnie,
0: moglibyśmy
1: tak jak
0: chcieć.
1: mówiliśmy, to są wersje beta i no, takie rzeczy się zdarzają. One pewnie będą naprawione w finalnej wersji, no ale tak.
0: Teoretycznie, gdyby nie to, że jest chyba święto w Stanach, z tego co wiem, to może nawet i dziś by była beta. Aczkolwiek z Apple'em to nie wiadomo, bo czasami w tamtym roku na przykład te bety były około 20 czerwca. Tak mi się przynajmniej wydaje. No nie wiem, jak to teraz będzie wyglądało. Możemy jeszcze sprawdzić na koniec, czy może nie ma aktualizacji.
1: Nic nie widziałem, żeby ktoś pisał, bo też obserwowałem
0: A, to jak masz
1: gdzieś
0: przygotowanie, to.
1: media społecznościowe, więc myślę, że możemy przejść do Maca chyba teraz, tak? Czy jeszcze
0: Tak.
1: coś?
0: Wydaje mi się, że tak. Możemy przejść do Maca. W Macu jest parę takich rzeczy małych, ale za to fajnych i rzeczy, które będą przydatne. Myślę, ludzie się ucieszą. Nie wiem, czy ty, Piotrze, będziesz w stanie to pokazać, bo tak jak mówiłem ci poza anteną.
1: A nie udostępnisz ekranu z tego. Okej. Tak, jasne, tylko powiedz mi, od czego chcesz
0: Myślę,
1: zacząć?
0: żebyśmy możemy zacząć od widgetów na pulpicie. To jest taka rzecz na biurku, znaczy. To jest taka
1: Beta HD,
0: rzecz,
1: volume.
0: która.
1: Adpiąca Oj, przepraszam. Dobra.
0: To jest taka rzecz, która myślę, że wszystkim się spodoba, bo teraz na Macu widgety były od zawsze praktycznie, ale były one ukryte w centrum powiadomień gdzieś, nie wiem jak inni, ale ja z nich praktycznie nie korzystałem, mimo że były fajne, przydatne i w ogóle super. To jakie by one nie były, to po prostu dostęp do nich był na tyle niepraktyczny, że dla mnie szybciej było otworzyć daną aplikację niż sprawdzić sobie ten widget. No a teraz te widgety możemy stawiać sobie na biurku. Więc jeżeli przejdziesz teraz na biurko,
1: No już jesteśmy nawet.
0: Macintosh HD,
1: Beta
0: to
1: HD, volume.
0: masz swoje
1: Adpiąca
0: woluminy.
1: Wajlagle, Beta.
0: Jeżeli nie masz tutaj żadnych widgetów
1: Spotify,
0: dodanych,
1: Beta
0: no to
1: HD,
0: masz tu
1: Macintosh
0: tak
1: HD,
0: naprawdę
1: Spotify,
0: tyle.
1: widget. O, chyba miałem coś do testów, ale to
0: O,
1: był
0: menu.
1: niedostępny. Ja go po prostu
0: Edit, remove,
1: usunę.
0: remove widget.
1: Zaraz wytłumaczę, co
0: Index.
1: robimy tutaj. O.
0: Macintosh HD, Macintosh Bacteries, widget.
1: O, ja tutaj mam
0: Ale
1: jeszcze
0: mamy na
1: batę.
0: przykład widget baterii. Jeżeli wejdziesz z tym widgetem w interakcję.
1: Kindle, no właśnie, możemy pokazać w
0: Bacteries,
1: sumie.
0: widget, in, Bacteries, widget. 17 items, MacBook Gen 1, image, MacBook Air.
1: No tutaj ten w ogóle ten widget na iPhone'ie, a propos błędów, też jest taki źle zrobiony w tym momencie, bo jest bardzo porozbijany na wiele elementów i tutaj jest podobnie.
0: MacBook Air 100%. Battery small outline. Battery small charge. AirPods Pro Charging Cas. AirPods Cas 95%.
1: No tutaj widać moje
0: Battery
1: AirPodsy.
0: small. Battery small. AirPods Pro i Bluetooth David 100%. Battery small. Battery small. Battery small. Battery
1: Ale
0: small
1: na
0: charge.
1: przykład nie
0: Image.
1: widać baterii iPhone'a ani zegarka, a szkoda, no swoją drogą.
0: Ale to, bo on po,
1: Bo ten widget nie jest jakby natywnie dostępny na Macu, tylko masz z iPhone'a.
2: Out of battery.
1: Bo to jest
3: no to
1: też
3: tym bardziej
1: bardzo...
3: jestem zdziwiony, że nie widzi na przykład zegarka, no bo, bo też mam ten widget na iPhone i tam zegarek jest, ale dobra.
1: Bo to wynika z tego, że ten widget można sobie ustawić chyba ile on ma urządzeń pokazywać.
3: A może są różne rozmiary, teraz nie pamiętam jaki mam rozmiar.
1: No i tak, i też rzecz, o której właśnie przypadkowo wspomniałem, która moim zdaniem czyni tą funkcję szalenie przydatną, ale to powoduje przynajmniej na razie, że bardzo to baterię zjada. Możemy stawiać na biurku naszego Maca widgety z iPhone'a. Czyli
3: to prawda.
1: Jeżeli mamy jakąś aplikację, która generuje widget, na przykład niektóre aplikacje bankowe mają widgety ze stanem konta, to możemy sobie taki widget postawić na Macu. Problemem jest to, że niektóre z tych widgetów, nie wiem z czego to wynika jeszcze, niektóre z tych widgetów są kompletnie niedostępne.
3: Bardzo słabo. Tutaj właśnie miałem tego Spotify'a, którego usunąłem przed chwilą. No właśnie go usunąłem dlatego, że niestety tego czytał przycisk, no i tutaj nie dało się.
1: I teraz tak. Wiele z nas chodzi po biurku strzałkami. Jeżeli będziemy chodzili strzałkami po biurku, to będziemy chodzili tylko po elementach tego biurka. Takich jak woluminy, pliki czy foldery. Jeżeli chcemy chodzić po widgetach, to mamy dwa sposoby na to. Albo...
3: Właśnie mi się voiceover zawiesił, dobra. No.
1: Albo chodzić kursorem,
2: BTHD,
1: albo
2: też
1: na pokrętle przejść sobie do
2: navigation,
1: widgetów.
3: O. No to ja mam akurat jeden widget.
1: Masz jeden widget, więc...
2: Bateria.
3: A spróbujmy dodać drugi i teraz to się robi w ten sposób, że no ja tutaj akurat mam już coś dodane. Gdybym nie miał, to wtedy z tym pulpitem można wyjść z interakcji, to jest jako grupa i na nim otworzyć menu, a jeśli mamy już jakiś widget, no to na każdym widgetie naciskamy po prostu sobie WSHIFT-M,
2: menu,
3: żeby wejść do menu. I tutaj mamy
1: small, rozmiar,
2: medium, mark,
3: rozmiar tego widgetu.
2: Widget.
3: Usuń
2: edit widgets.
3: I edytuj. Wejdziemy do edycji.
2: Jeszcze
1: trzecia opcja, co ciekawe.
3: A, widzisz.
1: Tam edytuj i nazwa widgetu.
3: O.
2: Available widgets, group. Set widgets, search text field.
3: Okej, okay, no tutaj mamy pole wyszukiwania.
2: Available widgets, group.
3: I grupę dostępnych widgetów.
2: Group. In available widgets, group.
3: To sobie wejdźmy.
2: 64 items, widgets, group.
3: Wszystkie?
2: Amazon Alexa, group. Amounts, group. Apollo, group. Audible, group.
3: O, tutaj mamy aplikacje z iPhone'a, między innymi.
2: Baterie, calendar, group.
3: Baterie, kalendarz.
2: Charot, Slock, group. Contact, developer, Dropbox, group. Dundeons, group.
3: No, tutaj mamy różne aplikacje, jak widać. Nie wiem, co, może pogodę sobie dodajmy.
2: Expenses,
1: no, firmy,
2: Mastodon, Midnight, Windows, turn off tax lock, button, search widgets, available,
3: super. A propos błędów, to zaraz, o tym za chwilę.
2: Done, brak widget to placaj, tesewic, open forward, widgets previews, grid. Available, search widgets, available, search widgets.
3: Ja sobie w wyszukiwarce może wpiszę, chciałem po prostu przejść na koniec listy.
2: Available widgets, widgets previews, available,
1: inactivated, group,
3: jest, dobra, znalazł się. Kliknąłem sobie na niego i teraz wychodzę w interakcji z tego, bo obok mamy podgląd widgetu, czyli tutaj wybieramy z tej lewej listy, co nas interesuje.
1: Nie tracicie nic na tym, że Piotr ma system w języku angielskim, bo to i tak jest po angielsku, na polskim systemie też.
3: No, oczywiście w finalnej wersji to będzie przetłumaczone, a na razie wam po prostu powiemy, co się dzieje. Tutaj jest siatka podgląd dosłownie.
2: On this Mac, button.
3: I
2: Brother, on this Mac, button.
3: Mamy na tym Macu.
2: From iPhone, button.
3: Lub z iPhone'a. Damy sobie z Maca.
2: On this Mac, button.
3: Może.
2: From iPhone, forecast, localize screen character, small, has formatting, false, arguments,
1: wyłazi beta.
2: Button. Tak. Forecast, small.
3: Tutaj mamy akurat prognozę, mały widget.
2: Text. Text. Forecast, localize screen character, medium, has formatting, false,
3: średni
2: text,
3: rozmiar,
2: text, forecast, localize screen character, large, text, text.
3: Który sobie dodam, ten duży może.
1: No, ten duży może kliknąć.
3: Właśnie, naciśniemy na nim po prostu w spacja.
2: Text, forecast, localize screen.
1: Nic nie dzieje, bo czasami to się
2: menu,
1: dzieje,
2: myślisz,
3: z czynności no, może.
2: Drag to desktop. Press, drag to desktop.
3: W tych czynnościach mamy właśnie, przeciągnij na pulpit.
2: Drag to desktop, dragging forecast, localize screen
3: character, large, text, text. I dosłownie nam się tutaj przeciąga.
2: Adpiąc available, forecast, large.
3: Jak słychać?
1: Bo teraz on ci się dodał do centrum powiadomień.
2: Finder, desktop.
3: A, no, nie wiem, czy nie wydałem go dwa razy. A, mówi, że nie udało się.
2: Nie udało się, widget.
3: A dodał się.
2: Bateria,
1: ale się dodał, czasami się... jest tak, że się mówi, że się dodał, a się nie dodał, trzeba kliknąć w gotowe.
3: No.
1: Także beta.
3: Mniej więcej się dodał i zobaczymy, co teraz nam tutaj wyjdzie.
2: Widget. 4 items. Lubin 21 stopni Celsius, mostly cloudy, kick-off 27 stopni Celsius, low-off 13 stopni Celsius.
3: Jak widać mamy bardzo ciepło, 22, właściwie 23, prawie cały czas 20 stopni.
2: Severe heat, temperature warming.
3: No tutaj mamy nawet ostrzeżenie o wysokich temperaturach.
2: Nawet.
3: I tutaj mamy godzinną prognozę. To jest beta, słuchajcie. Ale mamy też tutaj prognozę na najbliższe dni.
1: Dzięki temu błędowi, taka śmieszna anegdotka, dzięki temu błędowi dowiedziałem się o istnieniu klasy NS Measurement. Czyli jak chcemy zapisywać jakieś pomiary na przykład, to zamiast pisać normalnie, to możemy sobie zapisywać tym NS measurementem. I to jest ciekawa klasa, bo dostajemy za darmo praktycznie konwersję. Na przykład jeżeli mamy, powiedzmy, piszemy aplikację, która operuje na stopniach Celsjusza i użyjemy tej klasy, to Fahrenheity będą się wyświetlały u osób, u których powinny się wyświetlać.
3: No, mniej więcej
1: to już... też się przydają czasami.
3: Tak, i oczywiście tutaj też te widgety mogą być interaktywne, też nie mogę doczekać, co z tym zrobią deweloperzy. Już widzę jakieś widgety na przykład na sprawdzanie, nie wiem, zużycia zasobów komputera na przykład. No tutaj pomysłów też może być dużo. No i zobaczymy, co z tym... No i oczywiście to, że możemy z iPhone'a ładować widgety, tak jak już wspomniałeś, to też
1: chciałbym
3: jest...
1: widget do przełączania urządzeń audio w locie.
3: Na przykład, no... Właśnie, to fajny pomysł na te widgety.
1: Także można tutaj naprawdę bardzo fajne rzeczy robić. Coś, co Windowsowi troszkę nie wyszło.
3: No i to jest oczywiście bardzo fajnie nawet dla nas dostępne, no bo na pulpit możemy wrócić z każdego miejsca, tak? Ja mogę sobie, nie wiem, otworzyć narzędzie VoiceOver na przykład, ono mi tak będzie potrzebne. I nacisnę sobie V-Shift-D, żeby przejść na pulpit.
2: Desktop, Tuesday, mostly cloudy, kickfall 27.
3: O, nawet mi się fokus ustawił na pogodzie, bo akurat wcześniej czytałem pogodę.
1: Jeszcze a propos błędów, taka anegdotka, powiem wam, że istnieje jeden błąd, który chciałbym, żeby stał się funkcją, bo teraz jest błędem. Niestety ten błąd udaje się odtworzyć tylko w aplikacji Xcode, czyli w środowisku programistycznym Apple'a, ale jeżeli w tym programie wejdziemy w interakcję z polem tekstowym i będziemy z nim wchodzić w interakcję na tyle długo, że w końcu się to stanie, to niejako przejdziemy przez to pole i wylądujemy na biurku. I gdy wyjdziemy z interakcji z tym biurkiem, do którego się dostaliśmy z poziomu Xcode'a, wylądujemy bezpośrednio w polu edycji. Z powrotem.
3: No to, słuchajcie, mamy jakieś portale na komputerze, które nam się tworzą. Dobrze, co jeszcze?
1: Co jeszcze? Możemy edytować sobie te widgety, nawet jeżeli są one z iPhone'a. Na przykład, jeżeli mamy widget, chociażby ten z pogoną i klikniesz w Shift-M i dasz Edit Weather.
3: Okej.
1: Tutaj i
3: właśnie
1: w momencie,
2: gdy
3: nie chcemy
2: menu
3: wyskoczyć.
1: Tak, to jest błąd też.
2: Widget.
3: No nie.
1: Na Macintosh HD na przykład naciśnij.
2: Macintosh HD, Macintosh HD, menu, set slot, on. Macintosh HD, volume. Browser, menu.
3: O.
2: Edit browser. Siza, dimmer,
1: edit browser. Edycja pogody.
2: Notification center, window, dole, button, window, content is empty.
1: Ten stary już ekran i tutaj
2: i tablet, tablet. Tablet. Location, text.
3: Opis właśnie tutaj mówi nam, co ten widget robi.
2: Location, location, button,
3: a, i tutaj możemy sobie wybrać lokalizację. Location, więc tutaj oczywiście możemy mieć kilka kopii widgetów, więc na przykład
2: location,
3: nie
2: text.
3: Wiem, bo załóżmy, że chciałbym sobie dodać taki
2: location, text.
1: Przykład. I tam dalej coś się powinno pokazać. Dalej
2: pokazać.
3: Okej, dzięki. No to sobie na przykład spróbujmy wpisać Rome. Spróbujmy sobie dodać pogodę z Rzymu, no bo...
2: Rome, window. Turn off capslock, button. Capslock, off, cancel, button, Rome. Insertion at, tagle. Rome, via United, Roanoke, via United States, Rome insurance, Ohio United States,
1: Roanoke,
2: takes United.
3: Co?
1: Tylko to jest Rome, a nie Rome.
2: Tak. Auto, tagle, cancel, Rome, insertion.
3: Dobra. Załóżmy, że to było planowane.
2: Cancel, tagle, Romeitale, tekst. Romeitale, tekst.
1: Gratel,
2: tekst. Done, button.
3: I damy gotowe.
2: Finder, desktop.
1: Klikniemy escape, to się nam nie dopisze, co w sumie BTHD, troszkę niezgodne jakby z filozofią macOS-a.
3: No i zobaczymy, co się teraz nam wyświetli. Gratel,
2: widget, 4 items, Lubin, 21 stopni.
1: O. Dalej się widget Lubin.
3: Okej.
2: Ale...
3: A mamy dwie pogody, czekaj.
2: Lubin, 21, baterie.
3: A nie, dobra.
1: Nie, w pewnym momencie on to przeładuje, baterie, tylko
3: widget,
1: troszkę zajdzie.
3: No mniej więcej...
2: Macintosh HD, volume.
3: Mniej więcej tutaj tak to można edytować i oczywiście, tak jak mówiłem, można mieć... Tutaj nawet ja mam dwie pogody, więc no można by sobie kilka takich zegarów świata, pogód...
1: Zegarów świata? Tak, zegar świata też w aplikacji. Zegar mamy... Jeżeli mogę, bo nie wiem, czy Michał jest z nami jeszcze.
4: Jestem, cały czas czuwam i mamy słuchacza.
1: Ja też czuwam właśnie, teraz mogę, mam
3: okay.
1: wolne ręce.
4: Tak,
3: to myślę, że...
4: jest z nami Patryk, już go właśnie wpuszczam do naszego spotkania, więc mam nadzieję, że Patryk się za moment odezwie i zada swoje pytania, albo może jakimiś swoimi refleksjami się podzieli, bo może testuje. Zaraz zobaczymy, poczekajmy chwilę, żeby się Patryk z nami połączył. W międzyczasie też może tak przejrzę, czy coś piszecie do nas, ale raczej nie ma więcej komentarzy. Nie ma więcej komentarzy, więc...
1: Znowu
4: o, jest już Patryk.
1: Stawka, prąd mi wrócił.
5: Jestem.
4: Super. Witaj Patryku, słuchamy.
5: Witam. Miałem tutaj kilka takich problemów. Postanawiam się tak przekonać do widgetów, co do których nie jestem jeszcze przekonany, ale jak słyszałem o tych interaktywnych widgetach, to stwierdziłem, że to ma jednak sens. Wszedłem do ekranu dzisiaj, bo on tak się nazywa, i ogarnęło mnie przerażenie. A to dlatego, i nie wiem, co to w ogóle jest, bo na samej górze tego ekranu mam jakieś pierdoły pod tytułem Battery Widget Bolt obrazek. Mask.
1: To jest to, o czym Piotr mówił, że widget od baterii jest rozwalony na kilkanaście praktycznie elementów. Ten problem troszkę jest mniejszy, jeżeli stawiasz te widgety jakby na ekranie takim zwykłym, a nie tam na ekranie dzisiaj. To wtedy ten problem jest troszkę mniejszy, aczkolwiek on też występuje. Na przykład widget giełdowy też jest taki rozepchany na kilka elementów.
5: No, ale to są a jak ty to rzeczy. Korzystasz z tych widgetów? Jak jest najlepiej?
1: Ja mam po prostu zrobione kilka stosów. Mam stos informacyjny. Ja to mam tak zrobione. Mam stos informacyjny, na którym mam pogodę, zegary, które mnie interesują, kursy walut i giełdę.
5: Ale mam jak stos... to, gdzie to jest w ogóle?
1: Po prostu na pierwszej stronie ekranu głównego mam zrobione stosy. To też jest swoją drogą rzecz, o której chyba nigdy nie mówiliśmy w tym podcaście, jak tak naprawdę sobie zarządzać tymi widgetami.
5: Bo to była... No właśnie, bo...
1: Przez bardzo długi czas to była taka bardzo wizualna rzecz.
5: Ten ekran dziś jest jakiś taki... No, ja się po nim przeszedłem i jakoś tak... Jak zobaczyłem go, to stwierdziłem, chyba jednak wolę używać aplikacji normalnie.
3: No
5: jak widzisz,
3: ma też bardzo dużo tych widgetów otwartych jednocześnie, a tutaj właśnie no, stos generalnie to ci pozwala mieć, bo widgety możesz umieścić na każdej stronie, tak? Ale możesz sobie zrobić tak, że masz kilka widgetów dodanych do jednego stosu i po prostu później gestami, trzema palcami w górę, dół, na jak fokus jest na widgecie, przewijać między nimi, więc możesz mieć po prostu... No taki no stos widgetów po prostu.
5: Ale jak to w ogóle wygląda? Jeżeli ja na przykład mam pierwszy ekran z aplikacjami, to co, to na przykład ten pierwszy ekran mam w sobie w tym momencie, mogę sobie na przykład co wszystko z niego pousuwać, żeby tam te widgety zrobić, czy to
1: no
5: się
1: to
5: robi osobno
1: możesz,
5: jeszcze?
3: Mógłbyś sobie zrobić stronę dedykowaną do widgetów, tak?
1: Ale możesz też dodawać po prostu pomiędzy tymi aplikacjami albo gdzieś po lewej stronie. Jak sobie wejdziesz w tryb edycji, to u samej góry okna masz dodaj widget.
5: Tak, tylko właśnie jest jeszcze jedna rzecz, której nie rozumiem. Na tym ekranie dziś jest pełno widgetów, które mają tam przycisk, przycisk, przycisk, przycisk. Wszedłem
1: tak,
5: w ten nieetykietowany przycisk.
1: Bety. To jest niestety problem bety.
5: I otworzył mi się YouTube Music. Co ciekawe, jak zrobiłem tam dodaj widget, to pokazało mi się tam nowy YouTube Music nowy, tak jakbym tego widgeta nie miał dodanego, a on jest.
1: Można
5: tylko mieć
1: kilka kopii danego widgetu. To, co Piotr teraz pokazuje na Macu, tak samo jest na iPhone'ie, można mieć kilka rzeczy. Jest na przykład YouTube oferuje widget na przykład do wyszukiwania. I można
5: ale
1: mieć
5: właśnie
1: kilka
5: to jest
1: kopii.
5: Ciekawe, że u mnie tego YouTube'a nie widać i w ogóle ja mam aplikację Messenger, Facebook, a tak naprawdę z tych widgetów to mam tylko tam 5 albo 6.
1: On no to jest jeszcze niżej musisz zjechać, bo najpierw masz sugerowany, potem musisz zjechać. Czasami trzeba przeskrolować, bo to jest jeszcze zbugowane w becie. I tam masz taką długą listę aplikacji. Tam na przykład, nie wiem, aparat przycisk, kalendarz przycisk, YouTube przycisk. I w momencie, gdy klikniesz sobie w taką aplikację, to masz listę widgetów, które ta aplikacja eksponuje.
5: Jeszcze taki mam protip dla tych użytkowników, którym się jak mnie pismo Braille'a laguje, kiedy się na początku otworzy klawiaturę Braille'owską. żeby to jakby znikło, no to otwieramy sobie pierwsze na klawiaturę kuwerty i na przykład naciskamy w pisaniu klawiatury bezwzrokowej przycisk usuwania znaku i przestawiamy na ekran Braille'a. I w tym momencie można pisać normalnie na tym ekranie. Także to jeszcze tak. A co jeszcze z nowości takich, których się tutaj nie powiedzieli, a dla koneserów muzycznych się mogą przydać. Spotify co prawda już to ma, ale Apple się teraz tym chwali. Może Apple Music nas w końcu może o czymś powiadamiać, a mianowicie może nas powiadamiać o najbliższych koncertach, tudzież wydarzeniach związanych z naszymi ulubionymi artystami, których sobie dodamy.
1: Nie udało mi się tego znaleźć, gdzie to jest i dlatego o tym nie mówiłem, bo...
5: Nie udało ci się znaleźć? Apple Music o to sam pyta. Czy chcesz włączyć powiadomienia? Mnie zapytało się od razu tam. Witamy w nowym Apple Music, tam ple, ple, ple. Włącz powiadomienia, żeby być informowanym o tam wydarzeniach. No i zostałem zapytany, czy chcę zezwolić na dostęp do powiadomień.
1: No, oczywiście. To pewnie jest też kwestia tego tak zwanego rolling out.
5: Masz Apple Music?
1: Tak, mam kupione Apple Music. Pewnie nie każdy ma jeszcze dostęp do tego, bo to jest tak, że oni niektórym dają, innym nie. No to jest też znana praktyka.
5: Także podejrzewam, że z polskimi artystami to nie będzie działać. To bardziej chyba z takimi zagranicznymi, myślę.
1: Nie wiem w sumie, jeżeli są na Apple Music, pewnie też no tak, artyści ale... muszą jakoś,
5: no właśnie.
1: W ich tam panelu będzie coś się pokazywało, jeżeli artyści sobie to ogarną, a raczej menedżerowie artystów, no to wtedy będą jakoś to, będzie to jakoś działało. No to też dzięki za
5: to. Jeszcze takie pytanie, bo ja się tym trochę bawiłem. A nie wiem, czy to jest per iPhone, czy to po prostu tak dalej dziadowsko działa. Chodzi mi o angielskie rozpoznawanie. A właśnie a propos rozpoznawania napisów, to jeszcze powiem, jaki jest błąd niefajny. Znaczy o rozpoznawaniu obrazków, ale czy OCR, ten taki w wersji angielskiej, co rozpoznaje niedostępne rzeczy, się choć trochę poprawił, bo nadal uważam, że u mnie to jest dalej taka tragedia, jak była...
1: Trzeba zmienić system na angielski, on wtedy działa bardzo dobrze.
3: Działa lepiej, też warto spróbować sobie go wyłączyć i włączyć, bo wtedy powoduje, że ten model jest pobierany jeszcze raz, a słyszałem poglądy, że te opisy obrazków na przykład się ostatnio poprawiły. Więc jeśli to ci przestało działać tak, jak powinno, warto wejść sobie do ustawień VoiceOvera w tą sekcję rozpoznawanie, znaleźć to rozpoznawanie tekstu, rozpoznawanie ekranu i tam po prostu ten przełącznik wyłączyć, włączyć jeszcze raz, to spowoduje, że ten model zostanie pobrany jeszcze raz od nowa i wtedy to powinno
5: tylko
3: działać.
5: Tylko, że problem lepiej. Jest, jaki ja mam z tym, właśnie najczęściej w grach zdarza, próbowałem taką nawet grę Final Fantasy Record Keeper, to jest taki trochę Final Fantasy nieoficjalne, zrobione trochę na takim JavaScriptie trochę mniej dostępnym. I tam na przykład jest taki problem, że to nie tylko tam, nawet w Diablo Immortals, że na przykład jest coś przyciskiem, coś w to się powinno kliknąć, a można ze w to klikać i się nie klika. I może to jest przycisk, który dla VoiceOvera może być klikany.
3: Z tym są problemy, w ogóle z grami to też nie zawsze działa, no czasami ten OCR nieodpowiednio zlokalizuje te przyciski, tak? Druga sprawa jest taka, że Apple akurat specjalnie to trenowało to na chyba 2000 aplikacji, ale to były aplikacje, nie gry, to było podkreślane, tam trenowano to na najpopularniejszych topie kilkuset aplikacji, ale tam właśnie gry były wykluczone z tego.
1: Więc... Chciałbym też jakoś swoją drogą.
3: Ale no bo do jednego jest... to pewnie miało służyć po prostu, ale też oni tam pozyskiwali informacje z systemu dostępności, tam dużo było pracy ludzkiej, tam jest artykuł o tym, jak to powstawało, no to było porównywanie z tym, co widział system dostępności, ale też to po prostu ludzie etykietowali ręcznie i na tym się model potem uczył. Ale to trochę zbudzimy z tematu, czy jeszcze masz
5: jeszcze
3: jakieś pytanie?
5: Jeszcze chciałem powiedzieć właśnie a propos tego opisywania. Bo chociażby podam na przykładzie słynnej gry Forward, gdzie na przykład chciałem sobie wyłączyć opisywanie obrazków dla tej gry, żeby tam pewne rzeczy się lepiej klikało. I pomimo tego, że ja wszedłem jakby czterema palcami do góry, żeby otworzyć ustawienia VoiceOver i wyłączyłem dla tej aplikacji te opisy obrazków, to to się wyłączyło, ale tak jakby niekompletnie, bo mimo to, że ja to wyłączyłem, to nadal gdzieś tam słyszałem, że on niektóre obrazki próbował z nich tekst wyciągać.
3: Zestartować VoiceOvera też można sobie do tego rozpoznawania ekranu przepisać osobny gest. Jeśli często to przełączać, ja na przykład też mam do tego gest ustawiony i wtedy też takie rzeczy jest łatwiej. No ale czasami po prostu faktycznie restart się też przydaje.
5: Czy dowiedzieliście się w ogóle jeszcze tymi takimi opisywaniami zdjęć? Bo tymi takimi neuronowymi opisywaniami zdjęć.
1: Z eksploracją obrazów. Ja z tego korzystałem jakiś czas temu. Ale to się chyba nie zmieniło zbyt o
3: tak. Nie, to tak, to doszło tam w 15 albo 16, zaraz nie pamiętam, ale tak, tam nic nowego nie doszło. Czy jeszcze masz jakieś pytania?
5: A propos map, nie wiem, czy to było wcześniej, czy nie, bo już się tu po prostu gubię. W ogóle można wyznaczać trasy i podobno nawigacja piesza działa bardzo ładnie
1: tak,
5: w mapach.
1: Tak, to już od iOS 16. Teraz trochę to przyspieszyło. Nawet jeszcze ja korzystam jakby z map Apple'a codziennie, więc to tak. To
5: jest. Chciałbym, żebyś kiedyś audycję zrobił o mapach Apple'a, bo nie wiem po dziś dzień, jak się trasę wyznacza. Wiem, no jak się dodaje do się.
3: Dziękuję, no to może być fajny pomysł na podcast w sumie.
1: Bo to jest bardzo niedoceniana przez niewidomych aplikacja.
3: No to tym bardziej myślę, że faktycznie akurat osobiście nie korzystam, ale jeśli używasz tej aplikacji często, to myślę, że faktycznie warto by kiedyś temat zgłębić. Czemu nie?
5: Mhm. Okej, okay, to tyle.
3: Dobra, bo tutaj jeszcze mamy troszkę materiału do omówienia. Było jasne. Nam bardzo miło. Słuchaj nas dalej, to jeszcze na pewno czegoś ciekawego się
5: jasne.
3: Dowiesz.
1: No to dzięki.
5: Do usłyszenia.
3: Trzymaj się.
1: Dobranoc. No to co, były widżety?
3: Były widżety, tak.
1: Były widżety, które mają też swoją dedykowaną sekcję w... Tutaj wam przy okazji pokażę, jeżeli was denerwuje to, że iPhone wam szybko zjada baterię, włączacie Maca i nagle iPhone straci na baterii, to mogę wam pokazać, w jaki sposób to robić. No i żeby wejść w aplikację ustawienia, to Piotr musi
3: już
1: ustawienia systemowe.
3: Tylko w momencie, gdy go przełączę z powrotem głos, żebyście słyszeli.
2: Apple, Menu, System Settings, Ellipsis, Macintosh HD, Volume, System Settings, Adwarance, Windows.
1: Czyli dock,
2: menu bar, Apple, dock. Desktop i dock, tab, desktop i dock.
1: I tutaj mamy split, desktop i dock, scroller. Widgets, to możesz w OH chyba przejść.
2: Desktop, applications, widgets, cladding. Widgets tyle, pod button. Use iPhone widgets, on, sweet.
3: Używaj widgetów iPhone'a.
1: Jeżeli to włączymy, to naprawdę ja to testowałem, chociaż ja na szczęście mam dostęp do ładowarki, no chyba, że stracę prąd. Także na szczęście mogę to mieć włączone, ale jeżeli po prostu wam to przeszkadza, no to możecie to tutaj wyłączyć. Tutaj jeszcze jak wcześniej pójdziesz, to jest widget style.
2: Widget style, pod button.
1: To jest bardzo się automatic. Przydać dla osób słabowidzących.
3: Mamy automatyczny?
2: Monochromy.
1: Monochromatyczny.
3: A, no tak.
2: Headmark.
1: Ja chcę o tym powiedzieć, bo wiem, że też słuchają nas osoby słabowidzące. Mm-hmm,
3: oczywiście, tak, masz rację.
1: I jak to wygląda, żeby wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Widgety są kolorowe. I widgety są takie wyraźne, tak... To jest ten efekt trójwymiarowy, o którym Apple się chwali już od macOS 10.0 od 2001 roku i te widgety są bardzo takie wyraźne, bardzo, bardzo dobrze widoczne i tak dalej. Ale jeżeli my sobie uruchomimy jakąś inną aplikację, to te widgety się zamazują, w sensie stają się jednokolorowe, żeby nas nie rozpraszać. Je widać tam gdzieś, ale to schodzi na plan dalszy i nie jest to aż tak dobrze widoczne jak zazwyczaj. I tym, tą listą rozwijaną możemy kontrolować, w jaki sposób te widgety mają się wyświetlać. Automatycznie, czyli działa to tak, jak opisałem, full color, czyli pełny kolor, widgety zawsze wyglądają tak oryginalnie i monochrome, widgety zawsze są monochromatyczne.
3: No właśnie, więc tutaj też można to sobie dostosować, tak żeby było wam łatwiej je zobaczyć.
1: Tutaj jeszcze jest parę rzeczy w tych opcjach.
3: Menu bar, w tych ustawieniach widgetu, dobra.
2: System settings, Ellipsis, Macintosh HD.
3: Dobra.
2: System settings, menu bar, data, desktop i dock. Desktop widok 42, applications, widgex, heading, widgex.
1: Patrzyłem szybszy sposób na chodzenie po preferencjach, dzięki.
2: Windows, heading, preferencyjny opening document, pop-up button.
1: A ciekawe, bo chyba, że to jest w desktop, po prostu w zakładce desktop.
2: Windows, heading, dok 42, z posiedzeniem on screen, do oblicznika Windows, minimize Windows, automatically, animate opening, show indicator, desktop, heading, show items, on, sweet, show widgex, on, sweet.
1: Właśnie, show items i show widgets, to są opcje, o których myślałem. Show items, jeżeli na przykład chcemy korzystać z pulpitu tylko jako z miejsca do wyświetlania widgetów, to możemy wyłączyć show items i wtedy będziemy mieli ten folder desktop normalnie i będziemy mogli do niego wrzucać rzeczy finderem, ale jakby no biurko to pod WashiftD będzie wyświetlało nam tylko widgety, więc zastanawiam się, co by się stało, gdybyśmy wyłączyli i widgety, i czy Apple to przewidziało dla użytkowników?
3: Czy chce nam na to pozwolić? Zobaczymy, czekaj. Możemy.
2: Show items on, sweet, off. Show widgets off, show items off, sweet.
3: Chyba tylko tapeta zostanie w ten.
1: I teraz właśnie D, ciekawe, co się stanie, co on zrobi.
2: Desktop, Macintosh HD, volume, Macintosh HD, beta HD, water, widget.
1: Aha, wszystko beta jest...
2: Beta HD, volume, Macintosh HD, system settings, desktop widok, widget, desktop, heading, show items off, sweet, on, show widgets on. Sweet developer to show desktop items, pop-up button. Stade manager, toggle button.
1: Kolejna rzecz dla słabowidzących. Jeżeli klikniemy na pulpicie, to wszystkie aplikacje automatycznie mogą się zminimalizować. Funkcja dość kontrowersyjna, bo to zmienia jakby sposób, jak użytkownicy korzystający z myszy działają na oknach, no i tutaj możemy to wyłączyć. Także to chyba jest tyle w tych opcjach.
2: Stary menedżer, customize, button, stary menedżer.
3: Tak, bo już nie mamy już ten rzeczy, które wcześniej doszły, tak.
1: To jest coś innego. Teraz myślę, żebyśmy mogli, jeszcze zanim przejdziemy do wisienki na torcie, czyli VoiceOvera, przebudowany został interfejs drukowania. Jeżeli drukujemy coś, to będzie to wyglądało troszkę inaczej. Ciężko mi stwierdzić, czy ten interfejs się poprawił, czy pogorszył.
3: No w ogóle nowa aplikacja się pojawiła, Print Manager, tak? Czy jakoś tak w narzędziach też
1: Print
3: widziałem.
1: Center.
2: Utilities, tak. Print Center Application, UME 2, 2000.
3: No możemy coś... No sobie tutaj, w sumie tutaj mogę też dać, chyba drukuj, a nie.
2: Automatic Application, Applications, Test Flight Application, Text Edit Application, Text Edit,
3: test.
1: Swoją drogą, jaki to jest MacBook, printer. Jest jedna ciekawa rzecz, której umiem...
3: Co?
1: Jaki to jest MacBook?
3: M1.
1: A, R,
2: M1. To ciekawe, takie mój. Inset, pada 1 of 1. I masz. Optical split, printer. No printer selected, pop-up button.
3: No akurat to chyba na nią karki skonfigurowali.
2: Tutaj mamy mark, no printer sel, ADD printer elipsis, printer system settings elipsis, printer system settings elipsis, no kreseks.
1: Możemy przejść do ustawień drukarek settings,
2: pop-up button.
1: Wcześniej mogliśmy tylko dodać drukarkę.
2: 0%, 1, content selected, copies, edit text, 0%, copies, pages, all pages, selected, radio button.
3: No to takie standardowe, ile stron.
1: Ale wygląda to trochę inaczej.
2: To, 1, content, out of, help, book, pdf, button, pdf, menu button, cancel, dimmer, default, button.
1: Niestety, chyba dalej nie wspiera dźwięku i trzeba się bawić, aczkolwiek ja zauważyłem tę zmianę i ją dość ciepło przyjąłem. Aplikacja udostępnienie ekranu została lekko przebudowana. Mamy teraz historię komputerów, do których się ostatnio łączyliśmy i możemy dodawać i usuwać połączenia z tego poziomu, z tej aplikacji screen sharing teraz, tego udostępniania ekranu, więc to też tak wygląda. Co jeszcze? Tak myślę, co w sumie w Macu poza VoiceOverem.
3: No, jest poprawa w czytaniu plików PDF, ale to też poniekąd jest z VoiceOverem związane, więc...
1: Teraz wreszcie działa chyba VoA, żeby czytać wszystko.
3: Tak.
1: Także, bo ludzie narzekali na to mocno. No niestety dalej występuje błąd, który ja mam i bardzo nad tym ubolewam, że nie działają mi funkcje zmiany wysokości.
3: Tak, ja w tej wersji też już ten błąd mam i też to zgłaszałem generalnie. No dlatego mam akurat na zmianę wysokości mam ustawiony teraz dźwięk, ale na przykład jeśli tutaj mam napisany test, ja to zacznę kasować, to wysokość powinna się zmniejszyć, ale się nie zmniejsza. Więc tutaj faktycznie jest ten błąd. Tutaj może mogę spróbować szybko tego PDF-y pokazać. W ogóle w plikach PDF zarówno na Macu, na iPhone'ie też doszła fajna rzecz, też nie miałem jak tego przetestować, ale nawet jeśli mamy zeskanowany formularz, żebyśmy zdjęcie takiego papierowego formularza, to system powinien być w stanie wykryć tam pola i nawet je automatycznie uzupełnić.
2: Macha
3: czy ja mam tutaj
2: Macha czy spacer.
3: Nie mam tutaj, kurczę, dobra, jednak nie mam takiego pliku, który by nie zawierał takiego poufnych danych
1: bezpiecznego
3: jakichś. Pliku, tak, no. Tak, tak. No mniej więcej uwierzcie mi na słowo, że faktycznie te pliki PDF teraz działają dużo lepiej. Tutaj czytałem na przykład instrukcję bodajże SensePlayera, która nie wiem czemu gdzieś mi zniknęła na próbę i to działało naprawdę fajnie.
1: Tak działa w OA, potwierdzam.
3: Tak.
1: Tak samo w książkach Apple.
3: Tak, książki w ogóle w zeszłym roku się poprawiły w Venturze, a teraz właśnie przyszła kolejna na pliki PDF.
1: Teraz jeśli chodzi o VoiceOvera, fundamentalna zmiana. Został przebudowany tryb szybkiej nawigacji. Teraz tryb szybkiej nawigacji nazywa się, nie wiem jak po polsku, bo jeszcze się nie nazywa Arrow Quick Nav. Ten tryb, który włączamy strzałkami lewo-prawo.
3: Tak.
1: I ten tryb działa tylko dla strzałek.
3: A ja może wejdę sobie do Safari na przykład, żeby to tak fajnie pokazać. Wejdźmy sobie
2: Safari, Finder, Applications, Safari,
3: Tyflo Podcastu.
2: Y, Uncelec, Pet, Insert Tyflo Podcast, Sestnet, Tolber, Tyflo Podcast, a Tyflo Podcast, audycji dla niewidomych i niewidzących, okay. PDH, Tyflo Podcast,
3: i teraz ściałki lewo-prawo, to jest włączone.
2: Tyflo Podcast.
3: No ja sobie idę ściałką w prawo teraz.
2: Wrzucamy na stronie ankieta. Prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie.
3: No tutaj działa wszystko, ale nacisnę H. Nic się nie dzieje.
1: To znaczy, to i tak by się nic nie działo, bo o co chodzi?
3: Teraz... Chodzi o to, że wcześniej by się działo.
1: To znaczy, to też byś musiał mieć włączone to wokół.
3: Tak.
1: Tylko, że teraz to zostało rozłączone. W sensie teraz szybka nawigacja nie jest zależna od nawigacji jednym klawiszem. Bo jeżeli teraz sobie naciśniesz wokół.
2: Single click telefon.
1: O, to zostało włączone i teraz na klawiszem H możesz chodzić po nawigach.
2: Pliki do pobrania.
1: Teraz włączę na przykład szybką nawigację.
3: Lewo-prawo tutaj, ściałki.
2: Lewo-prawo.
1: I teraz dalej H będzie działało.
2: Pliki do pobrania. Kalendarz Windows i współdzielenie kalendarz Google.
3: Tak, ale żeby udowodnić, że nawigacja ściałkami jest wyłączona, jeśli teraz pójdę w prawo ściałką.
2: Kalendarz A, L, E, N, D, A, R, Z, space.
3: To słychać, że tutaj idę kursorem po prostu. Zwykłym. Mhm. I to działa wszędzie. Także tutaj też...
1: W aplikacjach. Tylko tak. To jeszcze nie umie rozpoznawać, że jesteśmy w polu edycji. Nie ma jakiegoś trybu formularza albo coś takiego, jak na przykład jest w ZDSR-ze.
3: Tak. No jakie to ma praktyczne zastosowanie? No w aplikacji, w której VoiceOver widzi formatowanie, nie wiem, to może być Ulysses, to mogą być notatki, to może być Pages, możemy sobie tak jak w Wordzie na Windowsie na przykład chodzić po tekście ściałkami góra-dół, ale jednocześnie na przykład sobie literą H skakać po nagłówkach. Mhm. Tak, więc no
1: to są
3: tutaj...
1: nawet w aplikacjach pokroju, nie wiem, Mona i tak dalej, możemy sobie chodzić po nagłówkach, przyciskach.
3: Też tak, to prawda.
1: Wszędzie to działa, na Windowsie tylko jeden screen reader znam, który potrafi to robić w każdej dosłownie aplikacji. To ciekawe, że wreszcie to trafiło do Maca. Przydatna rzecz, naprawdę.
3: No na pewno będzie coś, do czego sporo osób będzie musiało się też przyzwyczaić na początku, bo to
1: tak,
3: też
1: bo to jest taka fundamentalna trochę zmiana.
3: Tak, może będzie to konfigurowane, zobaczymy.
1: Kolejna zmiana w VoiceOverze to to, że wreszcie został częściowo poprawiony błąd, a raczej nie błąd, a raczej niedopatrzenie twórców VoiceOvera. Jeżeli włączymy sobie, to o tym jeszcze będę mówił, jeżeli włączymy sobie informowanie dźwiękiem o wcięciach w tekście, to się robi w ustawieniach szczegółowości. Jeżeli włączymy sobie tę nawigację o wcięciach w tekście, to dźwięk będzie mniej więcej odgrywany razem z mową.
3: Nie wiem, tak.
1: To pamiętacie w mojej audycji o Venturze, bardzo na to narzekałem. Kto słuchał, ten wie.
3: To mogę w sumie pokazać, bo nawet akurat mamy tutaj pusty dokument. Też jeszcze jedna rzecz, której chyba wcześniej też nie było, a na przykład to narzędzie, które ja napisałem, Indent VPR, tak działało. Ja nie wiem, czy tutaj się Apple nie zainspirowało tym, ale fajnie, to na plus. Bo jeśli ja po prostu już tutaj nacisnę tab, to już mamy odgrywany dźwięk, że to wcięcie powstało. No ale mniej więcej zróbmy sobie, tutaj napiszę test po prostu.
2: Test, nie linę.
3: To nie jest jakiś kod źródłowy, ale jak ja teraz pójdę do góry.
2: Test, nie linę, test, nie linę, test, nie test.
1: To dalej troszkę się laguje.
3: Ale bardzo minimalnie, tak? Tutaj mogę zrobić osobne.
2: Test, nie linę, test, test, test, test, test, test, test.
3: No i takie jest opóźnienie. To jest bardzo minimalne opóźnienie, więc no.
1: I teraz tak, zostały trochę przebudowane opcje tej ustawienia tej funkcji. To
3: zgadza się.
2: VoiceOver utility. VoiceOver utility. VoiceOver utility kategorie jest verb speech, verb speech, braille.
3: To jest zakładka tekst.
2: Tekst, tak, select,
1: tekst. I tutaj. Będzie coś tam inny.
3: Momencik,
1: o, mi... to jest błąd.
3: Coś mowa się. Sekunda. No właśnie, to co są uroki wersji beta, właśnie mowa.
2: Voice over utility.
3: Okay.
2: Use 3 times. Preparated punctuatio, denoting. Preparated spaces, sound level. Line indentation, popul button.
3: I tutaj mamy...
2: Menu hex mark, sound level.
1: I wcześniej było tak, że mieliśmy... Speak number of spaces, sound for 4 spaces, sound for coś tam.
3: Dźwięk lub mowa dla... mów liczbę odstępów, albo mówiliśmy mowę lub dźwięk na poziom i poziom to mogły być albo 2, albo 4 odstępy. To na sztywno mogliśmy to albo tak mieć wystawione, to po prostu mieliśmy kilka opcji. A teraz to wygląda tak. Nic nie mów. Mów liczbę odstępów lub tabulatorów. Mów poziom.
2: Hex mark, sound level.
3: I dźwięk. No i to jest to. A pod spodem.
2: Customize level ellipsis.
3: Dostosuj poziom. I tutaj.
2: Line indentation settings. Customize the voice over spell accent spaces at the start of line. Default number of spaces per indent. 1%. Default number of spaces per indent. Step per. 2. Content select. Step.
3: O właśnie, tutaj możemy sobie dosłownie ustawić sami, ile spacji to jest jeden poziom.
1: Podobieństwo do narzędzia, które swoją drogą ja napisałem do ZDSR, no. Bo tam okay. Też były takie ciekawe rzeczy.
3: No a każdy ma swoje okay. Tutaj preferencje, czy tu mamy akurat 2 czy 4 spacje, ale może pracujecie w jakimś projekcie, gdzie ktoś jeszcze inaczej to ustawił, więc tutaj możemy sobie to bardzo teraz szczegółowo dostosować.
1: Mhm. Też VoiceOver... Lepiej działa w Xcode'zie, to nie wiem, czy kwestia VoiceOvera, czy samego Xcode'a.
3: W ogóle teraz... VoiceOver generalnie przyspieszył, nie wiem, czy zgodzisz się ze mną, ale to coś, co trudno nam tutaj pokazać w podcaście, ale tak jak ja mam 2 wersje zainstalowane w tym momencie, mam wersję stabilną, tak jeszcze normalnie zainstalowałem, betę mam osobno, no to jak przełączam się między tymi 2 wersjami, to naprawdę czuję dużą różnicę.
1: Tak, ja też czuję, nawet jak teraz jestem na tym Macu, powiedzmy podcastowym, stabilnym, no to widzę bardzo mocno różnicę. Teraz kolejna rzecz, nie będziesz chyba mógł tego pokazać, bo chyba nie masz myszy podpiętej, tak przynajmniej mi się wydaje.
3: No mam tylko gładzik, tak.
1: A, no to, ale jeżeli gramy w gry, w FPS-y na przykład, to możemy teraz wyłączyć akcelerację myszy. Akceleracja myszy polega na tym, że jak przesuwamy szybko mysz, to mysz jakby inteligentnie sobie myśli, że będziemy ją przesuwać i przesuwa się dużo bardziej niż by się miała przesunąć, co bardzo ludzi denerwowało, nawet jeżeli nie grali w gry. W normalnej pracy też to przeszkadzało. Teraz można wyłączyć akcelerację myszy.
3: W ogóle a propos gier, to się pojawił taki tryb dla gracza, tak jak na niektórych telefonach czy na komputerach, który daje najwyższy priorytet do otwartej gry, też zmniejsza opóźnienie w AirPodsach na przykład.
1: Zastanawiam się, czy da się to wymusić.
3: Nie testowałem to, natomiast widziałem jeden post, to jest jeszcze coś, co muszę przetestować, że to działa tylko na grach z App Store'a. Nie wiem, czy to prawda, jeszcze muszę ten temat zgłębić.
1: Też nie wiem, jest też coś takiego Game Porting Toolkit, czyli deweloperzy mogą sprawdzić, jakie gry działają pod Maciem, działałyby. I naprawdę Apple zrobiło niezłą robotę z tym, bo...
3: Takie... Tak, bo na przykład można spokojnie sobie najnowsze Diablo uruchomić i to w całkiem grywalnych prędkościach.
1: Na moim Macu Mini M2, procesor M2, na Diablo 4 wyciągam klatkarz mniej więcej 45-43. Także no, jeżeli ktoś nie jest zaznajomiony w temacie, to jest bardzo wysoko, jak na to, że to jest emulacja, jak na to, że ta gra nie jest dostosowana pod Maci, jak na to,
3: Właściwie podwójna, bo to jest nie tylko, że to jest Rosetta, to jest aplikacja na Intela, to jeszcze emulowany jest Windows, bo to jest...
1: Tak, bo to tak działa.
3: Tak.
1: Także to jest niesamowite, jak tutaj Apple zrobiło. Co jeszcze mamy nowego? W sumie właśnie w tym, to jest dlatego nie chciałem robić osobnej audycji na Macu w sumie, że...
3: Mamy oczywiście te opcje głosu, dużo rzeczy jest zdublowane, tak jak mówisz, tak, mamy te opcje.
1: Właśnie, wejdź do przypomnień przy okazji, będziemy w stanie to pokazać.
2: Okej,
3: już, tutaj może mi coś wyskoczyć, bo jeszcze chyba nie otwierałem przypomnień na Macu. Oj,
1: szybka nawigacja.
3: No właśnie, a propos przyzwyczajeń.
2: Application, alert, system dialog, allow, don't allow, reminders, windows, continue, default, boot, stay up to date. Reminder lists, vertical split, reminder lists, layout area.
3: Okej.
2: Okay. Inne listy, system smart lists, grid.
1: Masz text field, blank. Musisz to znaleźć sobie gdzieś na pasku narzędzi wyżej i masz...
3: Nową listę muszę otworzyć, tak?
2: Stay up to full screen, min full, stay up to data. Reminder, vertical, homework, exploit, personalizant, chaos, layout, back, use, grocery, continue, default.
3: A, to jest jeszcze samouczek, dobra, czekaj.
2: Reminder lists, layout, homework, layout, vertical, reminder, callback, full, callback, inter, added, share list, button, added reminder, but, added reminder, share list, out, full screen,
3: button,
2: menu, file, new list, command, shift, n, new group, new list, command, shift, n, dialog, edit text. Name, color, blue, group, edit text, blank.
1: Może cokolwiek tu wpisać.
3: To shopping, tak? Bo to jest lista
2: zakupów. Color, blue, group. List type.
1: Edition, list type.
2: Inter, list, list, out, standard, pop-up button, stand, stand, menu, text mark, stand, groceries.
3: A, tutaj. Lista zakupów.
2: Groceries, pop-up button, organize, cancel, organize grocery items automatically using set pions.
1: O, właśnie.
2: Okay, default, button.
1: I dajesz okej.
2: Full screen, button, share list, add item, add item, reminder list, layout, inner list, sensor, search text field, in, account.
1: Add reminder, dodaj przypomnienie.
2: Add list, add inner list, system.
3: Nie muszę tutaj zaznaczyć tej listy?
2: Schedule, zero today, zero reminders.
1: Nie, ona jest
2: domyślnie zaznaczona.
1: Znaczy, no teraz nie wiem, ale jak masz nowy element, jak masz new item, a nie new reminder, to jest dobrze.
3: A, okej. Okay. Momencik, bo oczywiście znów mi tutaj mowa uciekła.
2: Voiceover reminders.
3: Za szybki jestem do tego komputera, jak ćwiczać, nie wiem.
2: Menu bar, a reminder, setting, file, new list, new item command, n.
1: Mhm. I dajesz sobie new item.
2: Level 1, edit text. A
1: nie wiem, na przykład milk albo.
3: Okay. No możemy, okej,
2: okay, pewnie. 4 expanded.
1: I enter.
2: Zrobiono available menu button. Show 2 expanded. Row 4 expanded.
3: Oj, momencie.
2: Dlatego jest shopping, table. Shopping, jeden reminder, te table. Zero completed. Hidden co daje, exchese, hidden reminders button. Expanded 2 items reset.
3: No właśnie, tutaj mamy nabiał.
2: Milk, incomplete group. Milk, nie reminder daje, exchese button. Group. Milk, nie reminder daje, exchese button. Group.
1: Na przykład, nie wiem, Pepsi i.
2: New reminder button, new reminder, new reminder in daire, exchese button, group, new reminder in daire, level 1.
1: On sobie sam.
3: A tutaj mi nawet zaproponował jajka i ser. Tak, ale co, okej, okay, wpiszmy sobie na przykład właśnie Pepsi.
2: Row 7 expanded, level 1, edit text,
3: ja row 5 expanded. Ja chyba nawet w ogóle po prostu mogę dalej pisać, więc sobie wpiszmy na przykład, nie wiem, chicken, kurczak.
2: Level 1, edit text, row 8
3: expanded. Wpiszmy sobie jeszcze coś, nie wiem... Two-Face.
2: Row 10 expand, row 13.
3: To do zębów, coś takiego. No i zobaczymy, co nam teraz wyszło.
2: Double button. Level 1, edit text. Level 1, daire, exife, milk, incomplete group.
3: Okej, mamy tutaj to mleko.
2: New reminder in daire, exife, button, beverages, hidden reminders button, Pepsi, incomplete group, Pepsi.
3: Napoje.
2: New reminder in beverages, meat, hidden reminders button, expanded reminders, kitchen, incomplete group. Kitchen, new reminder in meat, to odpaste, incomplete group, to, new reminder in meat, button, group, to odpaste, new reminder button, group.
1: On jakoś...
3: Nie wiem, czy źle coś napisałem, czy po prostu nie ma kategorii na...
1: Ja na przykład pisałem dla zabawy kiedyś aspirin i dało to jako produkt do opieki nad zwierzętami. No nie polecam dawać aspiryny zwierzętom, to się by źle skończyło.
3: No właśnie, ale co będzie na przykład jak wpiszę
2: dog
3: food na przykład, bo no akurat mamy... Mamy pieska, więc zobaczymy, co nam...
2: Double button, new reminder in dog food, pet care, hidden reminders button, expanded 2 items and loss it. Aspion's available.
1: I bardzo przydatna opcja, nawet jeżeli... nie znamy angielskiego, nie wiadomo jak, to chociażby dla tej opcji warto mieć tak system ustawiony, bo naprawdę ja już z tego raz skorzystałem i to tak
3: pomaga. Właśnie, że te listy można dzielić też oczywiście, jak mamy chmurę rodziną, czy po prostu komuś udostępniamy, to...
1: No i można tworzyć też własne sekcje. Zresztą teraz w przypomnieniach, to w sumie mogłem pokazać na iPhone'ie, możemy tworzyć sobie w każdej, jeżeli utworzymy sobie listę, to zawsze w każdej liście możemy sobie tworzyć sekcję.
3: To też można nam pomóc, też dużo, często aplikacje mają takie możliwości, żeby jakieś na przykład zadanie rozbić na jeszcze mniejsze jakieś, tak, pod elementy, nawet do tego takie sekcje wykorzystać.
1: Tak, i to jest fajnie zrobione, naprawdę bardzo dobrze to działa, jak na to, że to jest beta. Można też uczyć ten system.
3: No właśnie, więc jakbym tutaj stworzył sekcję na tą pastę do zębów, na przykład któryś raz z kolei ją przeniósł, no to pewnie prędzej czy później by się nauczył.
1: Mhm.
3: No właśnie. Czy jeszcze coś?
1: No nie pokazaliśmy tej aplikacji udostępniania ekranu, no ale to są... Tam jest kilka opcji na krzyż, kiedyś było zero opcji, w sensie dosłownie trzeba było to zrobić z ekranu Findera. No tak, poza tym w samym Macu nic się nie zmieniło.
3: Tak, no dla nas taki największy, no tutaj O tyle naprawdę to poprawia nam komfort pracy, że ten voiceover faktycznie przyspieszył. No jeśli ktoś jest programistą albo pracuje często z takimi plikami konfiguracyjnymi, to te zmiany w ogłaszaniu wcięcia są naprawdę fajne. No i oczywiście tak samo jak na iOSie, no tego może już nie będę pokazywał, bo to wygląda tak samo. W ustawieniach głosu też możemy wejść do tych opcji szczegółowych i no tak samo jak to pokazywał Arek na iPhone'ie, tutaj na Macu też możemy Eloquence'a na przykład sobie dostosować i tam też właśnie różne parametry będą się pojawiać. Zobaczymy, czy jeszcze coś dojdzie do Vocalizera w finalnej wersji.
0: No, bo w sumie sam nie jestem pewien, czy Vocalizer oferuje w ogóle cokolwiek więcej.
3: Jakieś funkcje, no na pewno się da słowniki jakoś wyłączyć i włączyć na przykład, czy właśnie te przerwy między interpunktem. Pewnie jakieś opcje by się dało, ale nawet właśnie ja tutaj zasugerowałem wyłączenie słowników. Zarówno tych takich ogólnych, ale jak też tych skrótów takich, tak? Rozszerzenie M na metry albo minuty. Bo tak. To też nie zawsze działa. Jakby się to dało wyłączyć, to myślę, że dużo osób by się ucieszyło, więc może na przykład
0: tak,
3: w tą stronę.
0: Jak się uczyłem Swifta, to zastanawiam się, dlaczego jest coś tam for each item cale. I okazało się, że jest inny.
3: No tak.
0: Tak, także...
3: No Eloquence też, to programowanie też niestety są błędy, jak są duże litery, to też on też ma skróty, które też nie działają tak jak powinny, na przykład South Dakota Card, SD Card na przykład, no takie.
0: Ja bardzo doceniam tą funkcję widgetów na Macu. To jest dla mnie taka rewolucyjna zmiana.
3: No właśnie, to jest takie dosyć chyba taka największa zmiana na...
0: Tak, no i przyspieszenie voiceovera, no mimo wszystko, mimo że nie było tego pokazywania jakoś dużo, to uważam, że to jest fajna aktualizacja. Na pewno będą jeszcze dochodziły jakieś mniejsze, większe rzeczy.
3: Tak, słuchajcie nas, bo na pewno będziemy na bieżąco mówić wam, jak nowe wersje beta się będą pokazywać. Jeśli jakieś istotne zmiany zajdą, to będę na pewno dawał wam znać. Pewnie Arek też czasami się gdzieś dołączy. No i pewnie za jakiś czas też będzie osobny podcast o Watchu, bo na Watchu też trochę rzeczy doszło. Też widgety się pojawiły, których wcześniej na Watchu nie było. Też aplikacje, które zostały przebudowane. Nowe głosy doszły, bo na Watchu też teraz mamy Eloquence'a, więc tam też może będzie się dało eSpeak'a kiedyś zainstalować w niedługiej przyszłości. Zobaczymy.
0: No, bo też dużo rzeczy związanych z audio na razie po stronie takiej programistycznej się zmieniło. Więc też to może oznaczać wiele rzeczy dla nas, nie wiem.
3: No właśnie, więc po prostu zobaczymy. Te systemy zapowiadają się naprawdę bardzo obiecująco, no i no właśnie, będziemy po prostu na bieżąco dawać wam znak, jak jakieś nowości się pojawią. No i oczywiście gdzieś na koniec, jak już te systemy wyjdą, to pewnie jakieś podsumowanie też będzie.
0: Także tak, w bólach,
3: ale udało się. Technologia próbowała nam tutaj przeszkodzić, ale mimo to udało się prawie 3,5 godziny intensywnego pokazywania o nowościach w systemach Apple udało nam się przeprowadzić.
4: Czas na koniec, myślę, powtórzyć to najczęściej pojawiające się dziś zdanie. No to jest beta.
3: Tak, to jest beta. Jeśli nie macie, tak jak mówiliśmy, urządzenia dedykowanego do testów, a no, słyszeliście zresztą sami, błędy są, czasami coś się zawiesi, czasami coś się nie wyświetli tak jak trzeba, czasami coś jest źle czytane, czasami coś nie jest przetłumaczone, jeśli nie znacie dobrze języka angielskiego, to też jest istotna kwestia. No to po prostu poczekajcie, jak się albo w lipcu pokażą publiczne wersje beta, albo po prostu jak te systemy wyjdą we wrześniu, pewnie we wrześniu iOS wyjdzie w październiku macOS, jak to zazwyczaj wyglądało i pewnie tak będzie i tym razem. Więc mam nadzieję, że właśnie nawet jeśli sami nie planujecie tych wersji zainstalować, a byliście ciekawi, jak one wyglądają z perspektywy osób niewidomych, no to troszeczkę wam tutaj przybliżyliśmy temat.
0: I też ja ze swojej strony zapraszam do kontaktu, jeżeli ktoś by miał jakieś pytania odnośnie tych funkcji, jeśli ktoś się chciał czegoś dowiedzieć, to zapraszam, e-mail do mnie jest publiczny, nuno69a@gmail.com. Podaję go w każdej praktycznie audycji, więc zawsze zapraszam serdecznie do kontaktu. No, na miarę swoich możliwości, czasu będę odpowiadał na maile.
3: Tak jest.
0: Jak ktoś wysyła maile, lubię to.
3: Też jak ta audycja się ukaże, oczywiście będą komentarze, możecie tam pisać też, przynajmniej przez jakiś czas będziemy też te komentarze śledzić, no i oczywiście też inne podcasty, Tyflo Przeglądy i też możecie tam śmiało, jeśli macie jakieś pytania dotyczące tych wersji beta, to możecie je zadawać. Mniej więcej jeszcze raz chciałbym wam podziękować za to, że spędziliście z nami już spory kawałek wieczoru i nawet początek nocy. Mówił do was Arek Świętnicki.
0: Tak, ja i Piotr Machacz.
3: I Piotr Machacz, tak jest. Dobrej nocy wam życzymy, no i do usłyszenia.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: dzisiaj.
1: Jasne.
0: Więc nie mam za bardzo kontroli.
1: Okej.
0: Chyba jest dobrze, nie?
1: Jest dobrze. Jest dobrze, jest wszystko w porządku, więc możemy przechodzić do tematu naszej dzisiejszej audycji, czyli aplikacji Telewizo.
0: Telewizo.
1: Co tak. To jest?
0: To jest aplikacja nie mniej, nie więcej, jak tylko służąca do oglądania, tudzieżby w kwestii niewidomych słuchania telewizji. Takich aplikacji jest dużo, jest IPTV, jest Telewizo, jest DVB Viewer na Windowsa, no jest tego trochę, można tego wymieniać i wymieniać. No ale dzisiaj Telewizo jest na tapecie.
1: Tak, i tu takie ważne zastrzeżenie, zresztą tak samo jak i twórca tej aplikacji, bo to jest aplikacja dostępna na Androida, sprawdzałem tak. Na iOSie, nie ma tej aplikacji. Tu ważne zastrzeżenie też twórca poczynił i no my też takie zastrzeżenie poczynimy, że to nie jest aplikacja, która udostępnia jakiekolwiek strumienie telewizyjne. O takie strumienie trzeba się zatroszczyć we własnym zakresie i każdy musi sobie po prostu dostarczyć w jakiś sposób. Nie będziemy wnikać jak, nie będziemy tu niczego, żadnych źródeł konkretnych polecać. Nam się udało znaleźć jakąś taką playlistę z źródłami dostępnymi po prostu w sieci, dostępną playlistę na GitHubie, natomiast skąd wy znajdziecie takie playlisty, skąd wy je pozyskacie, to już jest w tym momencie wasza sprawa. Warto tylko ewentualnie na tych dostawców takich playlist uważać, bo to bardzo dużo z nich te playlisty dostarcza w sposób niezgodny z prawem i to taka ciekawa, że w którymś z krajów europejskich, nie wiem, czy to nie była Hiszpania przypadkiem ostatnimi czasy, osoby korzystające z takich właśnie nielegalnych playlist zostały pociągnięte do odpowiedzialności. Więc na to po prostu warto zwracać uwagę, no, ale to jest tak samo jak z torrentami, tak? Torrent może służyć do tego, żeby gdzieś tam nielegalnie udostępniać treści w internecie, no, może służyć po prostu do tego, żeby udostępniać pliki, do których ma się absolutnie wszelkie prawa, więc tu IPTV to jest tak samo, można sobie po prostu różnego rodzaju programy oglądać i te także, które są otwarcie, w sposób ogólny dostępne w sieci. Więc my się skupimy po prostu dziś na dostępności aplikacji jako takiej. To jest aplikacja darmowa i płatna, prawda?
0: Tak, tutaj jeszcze należy podkreślić, żeby ktoś nie stwierdził, a ja mam WP Pilota, to ja se będę oglądać. Nie, nie, to tak nie działa, bo trzeba tutaj podkreślić dobitnie, że autopilot to są okienka i z tego playlisty nie uzyskamy, tak, żeby sobie te kanały gdzieś przenieść w inne miejsce. No bo są takie serwisy, które potrafią po prostu wygenerować na naszym koncie, zresztą płatnym, playlisty i to są takie playlisty właśnie jak mamy w naszych odtwarzaczach, jak słuchamy muzyki, to sobie robimy takie M3U.
1: Tylko że tam jest M3U8 zazwyczaj.
0: M3U8, tak. I to taka playlista. Nie zaimplementujemy żadnej playlisty z serwisów typu WP Pilot czy jakiś tam, kiedyś była telewizjada, to też nie. To musi być po prostu playlista taka M3 i tam z odpowiednim rozszerzeniem na końcu.
1: M3U8 po prostu, M3U8, zazwyczaj.
0: M3U. Ja mam akurat tą, co od ciebie dostałem na poczet dzisiejszej audycji, jest M3U. Więc to tak mniej więcej by wyglądało. Cóż można powiedzieć o samej aplikacji? Ona jest dość rozbudowana. Niestety jest jeden minus tej aplikacji, ale da się go jakby ogarnąć, jak się człowiek nauczy na pamięć pewnych rzeczy, bo po prostu przyciski w niektórych miejscach nie są zaetykietowane. No jest przycisk, przycisk, przycisk, ale one się nie zmieniają, więc jak sobie policzymy, że piąty przycisk

0: nam uruchamia wybór ścieżki audio, no to będziemy wiedzieć, że musimy do piątego przycisk dojść i to będzie to, nie? Ponadto, no cóż, reszta jest dość dobrze dostępna. Jest, tak jak powiedziałem, aplikacja dość mocno rozbudowana, bo ma tam kilka ustawień w zależności, gdzie jesteśmy. No i można z tym robić różne rzeczy, także to pokażemy. Jest fajnie. Ja tą aplikację kupiłem, żeby nie było reklam, bo muszę ostrzec tych, którzy będą używać ewentualnie za darmo tej aplikacji, to reklamy tam są nagminne i one są bardzo uporczywe. Na przykład jest taka sytuacja, gdzie chcemy włączyć sobie jakiś program i zaraz po odpaleniu programu na cały ekran wyskakuje nam jakaś reklama, którą, no, nie ukrywam, nie jest tak łatwo zamknąć.
1: No to może być irytujące, to się zgadzam.
0: Tak, więc tutaj aplikacja nie jest droga. Płaci się jednorazowo 39 zł i nie ma żadnych subskrypcji, niczego. Płacimy te 39 zł i ona jest nasza na zawsze. Więc tutaj to jest plusem, bo teraz wszyscy zaczynają się bawić w aplikacje subskrybowane. Także no, mi się to osobiście nie podoba, no ale cóż, nic na to nie możemy poradzić, tak musi być najwyraźniej, każdy chce zarobić na czymś, a piratów nie brakuje, więc subskrypcja ich jakoś ratuje przed tymi piratami, no bo no, nie jest tak łatwo teraz spiracić tak, żeby ominąć subskrypcję.
1: No
0: nie?
1: Tak, bo to wszystko jest autoryzowane po stronie serwerów, więc nie ma za bardzo możliwości, żeby coś takiego zrobić. Natomiast no, tu aplikacja, jej koszt jest jednorazowy, tak jak powiedziałeś.
0: Jednorazowy jest, więc tutaj nie ma bólu, że za chwilę przyjdzie nam za miesiąc następna opłata i tyle. Playlisty. No skąd możemy zdobyć playlisty? Playlisty możemy zdobyć od serwisów, no nie polskich, niestety. Polska, chyba żaden serwis w Polsce nie zajmuje się playlistami tego typu.
1: To znaczy ja bym tu naprawdę, jeżeli chodzi o te playlisty i o zdobywanie ich, to ja bym powiedział, że niech każdy sobie po prostu tych playlist szuka na własną rękę.
0: Tak, dokładnie.
1: Bo z polecaniem takich serwisów to ja byłbym bardzo ostrożny.
0: To znaczy, ja nie chciałbym tu żadnego polecać, tylko po prostu chciałbym zaznaczyć, że z polskich serwisów takiej playlisty nie dostaniemy.
1: Dokładnie.
0: Więc albo jakaś Ukraina, albo jakaś Rosja gdzieś tam, albo GitHub właśnie. Czy
1: GitHub, tak. No GitHub to wtedy mamy... Musimy się po prostu liczyć z tym, że tam znajdziemy no, na GitHubie ewentualnie jakieś takie listy, które są otwarte, tak? To będą kanały bardziej do wypróbowania sobie takiego narzędzia, tak?
0: Dokładnie. No dobrze, to może przejdźmy do rzeczy. Ja już tutaj mam playlistę zrobioną, zaimplementowaną, ale na razie się nią nie będziemy zajmować.
1: A w jaki sposób w ogóle wygląda proces ładowania tej playlisty? Tu się wczytuje adres URL tej playlisty, czy ją jakby wklejamy jako plik?
0: Można adres, można za pomocą przycisku przeglądania na dwa sposoby.
1: Na dwa sposoby.
0: A to zaraz pokażę. Mniej więcej. Pogląd chyba, podgląd miał być.
2: Pełne wyszukiwanie, podgląd.
0: No tutaj mamy trzy opcje tylko i one się tyczą playlisty.
2: Wszystkie kanały 62. Ostatnio oglądane. Ulubione. Undefined 32. General 16.
0: Tu już mamy playlistę, ale ja chcę dojść do ustawień.
2: Celelizo. Nie. Celelizo. Celelizo. Szukaj przycisk. Ustawienia. Celelizo.
0: Mamy ustawienia. I teraz tak.
2: Przewodnik po programach.
0: To chyba wszyscy wiedzą, co to jest.
1: Czyli tak
0: to
1: zwane EPG.
0: EPG, tak. I tutaj możemy sobie wejść.
2: App zajmuje dużo miejsca na twoim urządzeniu i może spowolnić działanie aplikacji. Na słabe urządzenia nie używaj więcej niż dwa aktywne app. 2.2.
0: Tu mamy adres.
2: 11 lipca 2024 13.
0: Drugi adres. I z tego korzysta nasza playlista, no bo powiedzmy sobie otwarcie do żadnej playlisty jako takiej nie ma EPG. Trzeba sobie to EPG zaciągnąć z innego serwisu.
1: Ale w ramach tej aplikacji EPG jest dostarczane, czy ty to musiałeś też jakoś...
0: Nie, to już jest.
1: A, to już jest, okej.
0: Okay. To już jest. Mogę sobie tam coś dodać albo zmienić któryś z adresów, ale...
1: Te dwa są, po prostu.
0: Te dwa są zawsze.
2: Ustawienia. Listy otwarza. Ustawienia. Listy otwarzania.
0: Powiedzieć mi się tutaj zagubiło to EPG.
2: Listy otwarzania. Powiadomie ustawienia. Listy odtwarzania.
0: Listy odtwarzania.
2: Przycisk zgraf. Listy. Przycisk. Telewizja Kazek 5. Lista altern. Przycisk z grafiku.
0: Dobra, tu mamy dwie listy. My będziemy korzystać z alternatywnej.
2: Telewizja Kazek. Przycisk.
0: O, i tu jest pierwszy niezaetykietowany przycisk.
2: Nowa playlista entry.
0: I tu mamy nową playlistę. Pod przyciskiem, na szczęście tu jest jeden przycisk niezaetykietowany, więc jak na niego trafimy, to od razu będziemy wiedzieć, że to to.
2: Nowa playlista, wstrzymam przodesz przycisk. Nowa playlista, entry przycisk. Nowa playlista, wstrzymam przodesz.
1: I tu są jakby dwa typy tak. Tych playlist.
2: Jak często aktualizować? Włącz listę odtwarzania. Podaj adres serwera, powinna zatrzymać się od HTTPS lub FTP.
0: Prawda? To jest to, co mówiliśmy.
1: Tak, czyli można tu po prostu adres z jakiegoś adresu zaczytać sobie tę listę.
0: Dokładnie.
2: Hasło pole edycji.
0: Tu możemy, jak mamy wykupioną subskrypcję w jakimś serwisie, to tutaj możemy logowanie zrobić.
2: Nazwa użytkownika pole, nazwa listy odtwarzania pole edycji.
0: Tutaj nazywamy sobie naszą playlistę jakoś tam, bo jak mamy więcej tych playlist i one się nazywają tak samo, to się można pogubić, więc możemy sobie swoją nazwę nadać.
2: Nazwa użytkownika pod adresem, podaj adresem, przycisk, włącz listę odtwarzania.
0: Mhm.
2: Włączone przełącznik, włącz listę
0: odtwarzania. Włącz listę odtwarzania. Jak ona jest niewłączona, to po uruchomieniu aplikacji mamy pusty panel, no i dopiero musimy wybrać, z której chcemy korzystać. Jak jest włączona, to odpala nam się ta, która jest domyślnie zaznaczona.
2: Włączone przycisk. Jak często aktualizować? Codziennie.
0: I tutaj mamy coś takiego, co niestety ubolewam nad tym, nie ma DVB Viewer na Windowsa. Za to tą funkcję ma i IPTV, no i to telewizor. To tutaj chodzi o to, że jeśli dany serwis wyda aktualizację, na przykład, nie wiem, doda jakieś nowe kanały do playlisty i wrzuci tą playlistę na serwer, to ten program to zobaczy i zaktualizuje do najnowszej sam. Nie musimy się martwić o to, że musimy coś znowu ściągać. To się samo stanie.
2: Włącz kanały.
0: Włączone
2: przełącznik. Włącz kanały.
0: Tutaj możemy zrobić tak, że możemy mieć wyświetlone kanały i grupy, jak są włączone. Jak są niewłączone kanały, to możemy mieć tylko grupy. No i możemy się domyśleć, bo na każdej playliście jest ileś tam tych grup. Jak ktoś to zrobił z głową, to są pokategoryzowane te grupy i wtedy możemy sobie po tym chodzić. A jak włączymy kanały, to możemy te grupy rozwijać i patrzeć, co tam jest.
2: Włączone przycisk. Włącz filmy.
0: Włącz filmy. To jest do tego, że niektóre playlisty, ja na przykład tutaj od ciebie, Michale, gdzieś miałem taką playlistę Tyle, że ona była radiowa, taka z mnóstwem tych strumieni. I jest taka playlista, nie będę reklamował tutaj serwisu, która oprócz programów, kanałów normalnych, może udostępniać nam też filmy, na przykład, nie wiem...
1: Pod czyli wtedy to filmem. Nie jest jakby streaming, tylko bardziej odtwarzanie jakiegoś konkretnego statycznego pliku w takim przypadku.
0: No nie, no to też jest jakby streaming, tylko filmy, bo filmy są odtwarzane ze serwera, nie?
1: No tak, tak, tak, tak. Tylko, że tam się streamuje jakby konkretny plik, konkretny materiał.
0: Tak. I możemy to włączyć albo wyłączyć i wtedy jak to wyłączymy, to te filmy nam się na playliście nie pokażą. Włącz serię. No to jest, służy do tego, że jeśli właśnie mamy w tych filmach serial, to będzie nam po kolei odtwarzać. Nie będzie trzeba klikać w kolejny link, żeby następny odcinek zobaczyć. On sobie już sam będzie ładował.
2: Złączone krzewo, przycisk, typ strumienia.
0: Typ strumienia.
2: Też.
0: No to wiemy, tak? To tutaj możemy sobie wybrać różne, no, jakby to powiedzieć, zabrakło mi słowa.
1: Typy po prostu tego, typy, co tam na tej playliście chcemy odtwarzać.
0: W jakim strumieniu, czy to będzie MP4, czy to tam...
1: Tak, MPEG-TS, czyli ten transport, stream, taki standardowy format, właśnie tak. Zwykle przekazu IPTV.
0: Tutaj możemy zarchiwizować sobie playlistę, bo na przykład nam się playlista zmieni i załóżmy, że jakiś program w tej aktualizacji odpadnie. I my chcemy, żeby ten program nadal był. No to archiwizujemy sobie taką playlistę na później i możemy ją dodać jako zapasową playlistę i tam ten program będzie.
2: Automatycznie.
0: No on może sam to robić, albo możemy to ręcznie robić.
2: Przycisk. Załaduję z listy odtwarzania.
0: Tutaj możemy sobie ten przewodnik EPG wybrać, jak mamy ileś tych linków, mamy taką listę, no to możemy sobie tą listę załadować i wybrać sobie, z którego EPG chcemy korzystać, z którego
1: A czasem
0: serwisu.
1: Też, jak rozumiem, niektóre listy odtwarzania mogą mieć EPG w sobie.
0: Mogą mieć, tak. Ale to bardziej takie listy, które pozyskują strumienie z satelity. Bo takie naziemne to raczej nie spotkałem się.
2: Złączony przełącznik, przycisk. Użyj do zamiast dla lepszego dopasowania.
0: To jest to, że kanały, które tutaj mamy, zobaczymy, bo ja nie pamiętam już, ale dużo tutaj nie było EPG, więc nie wiem, czy będzie można pokazać. W każdym razie chodzi o to, że jak nie ma tutaj żadnego EPG, a mamy tylko te dwa strumienie, które tam na początku pokazałem, no to on się będzie do nich odwoływał.
2: Złączony plik.
0: No i tutaj mamy już koniec.
2: Wielka X, szczep, szczep, gry. Tele, stacja. Wielka, szczep, szczep, gry. Przycisk. Złączenie.
0: I teraz tak.
2: Przycisk. Telewizor. KLSM 38.
0: Te przyciski niezaetykietowane, które tutaj ja specjalnie omijałem.
2: Nazwa listy odtwarzania, nazwa użytku, hasło, adres, podaj, włącz listę, włączone, przycisk, telewizor, sotrzydni, sodziemnie.
1: To jest po prostu takie rozwijalne menu.
0: To znaczy, wiesz, one nie jest rozwijane, on po prostu tam wchodzisz. Bo ono się nie rozwija, ono się otwiera. Okej, okay.
1: Ale w każdym razie można sobie coś wybrać, tak? Jak mamy ten niezaetykietowany przycisk, to warto, jeżeli nas ta opcja, która jest nad nim interesuje, to warto tam zajrzeć. Bo będą jeszcze dodatkowe rzeczy do skonfigurowania.
0: Dokładnie.
2: Załaduję z listy playlista.
0: I dobrze, i teraz to była playlista.
2: telewizja kaze 5 temp lista alternatywna polem szczep żyć. Telewizo. Pomoc. Listy odtwarzania. Przewodnik po programach.
0: Ja mam strasznie grube palce i mi się ciągle mylą tutaj.
2: Zaktualizuj listę odtwarzania.
0: Właśnie, to jest to, o czym mówiłem. Można zrobić to ręcznie, właśnie za pomocą tej funkcji, albo po prostu nie robić nic i jak będzie aktualizacja, to sobie samo pociągnie.
2: Wymuś aktualizację zamiar.
0: Tutaj, jeśli wiemy, że na danym serwisie jest nowy przewodnik, a aplikacja jakby no, nie odniosła się do tego, to możemy wymusić, żeby zaktualizowało się to tutaj pod tą funkcją.
2: Dodatkowe ustawienia. Telewizor.
0: I tutaj mamy znowu dużą funkcji.
2: Uruchom ponownie strumień wideo odtwarzacz. Uruchom i ponownie strumień wideo po wejściu wyjściu z trybu pełnoekranowego. Może nie działać na niektóre urządzenia, jeśli wyłączony włączone.
0: No to chyba jest jasne. Tej funkcji nie trzeba chyba tłumaczyć.
2: Ukryj link z listy odtwarzania na ekranie głównym zostanie ukryty, gdy dostępna będzie więcej niż jeden lista odtwarzania włączone.
0: Tutaj chodzi o to, że jeśli oglądamy jakiś film, a mamy załadowanych ileś tam playlist do programu, to taka playlista, która jest druga po domyślnej, będzie nam wyświetlało, będzie się wyświetlał na dole na ekranie link, w razie gdybyśmy chcieli przejść do tej playlisty. Możemy to pokazać albo ukryć.
2: Orientacja pozioma, wymus otwieranie wideo trybie poziomym wyłączone.
0: No to tutaj wiadomo, tak, że w zależności od tego, jak trzymamy urządzenie i trzymamy daną funkcję włączoną, bo można funkcję zmiany położenia ekranu włączyć w samym urządzeniu, ale można i tutaj. Na przykład jeśli mamy w urządzeniu wyłączoną tą funkcję zmiany położenia ekranu i nie chcemy, bo tak nam wygodnie, żeby było na przykład pionowo, no to tutaj mamy taki przycisk zastępczy, żeby tam tego nie ruszać i wtedy tylko na czas działania aplikacji ten ekran nam się obróci do takiego poziomego położenia.
2: Odtwarzanie w tle kontynuuje odtwarzanie, jeśli aplikacja jest zminimalizowana lub ekran jest wyłączony, wyłączone.
0: No tutaj chyba też jest jasne, nie trzeba tłumaczyć, co to jest.
2: Płynne przejście między transmisją na żywo i Alvirum będzie działać, jeśli kanał obsługuje Alvirum wyłączone.
0: Tutaj jest to funkcja taka, że jeśli na przykład załóżmy, że skończył się program na aktualnej playliście, bo skończył się i już, to możemy spowodować fakt, że na koniec programu przełączy nam się na dowolny zarchiwizowany kanał z innej playlisty.
1: Ale właśnie musi być włączona obsługa archiwum i to po stronie playlist, po stronie jakby dostawcy tych playlist.
0: Dokładnie.
2: Kontrola robicielska działa również jako edytor list odtwarzania.
0: Tutaj chyba wiadomo, o co chodzi, czyli zabezpieczamy przed dziećmi kanały niedozwolone kodem PIN i tak dalej. I możemy dodać do tego ograniczenia kanały, które chcemy ukryć, albo które po prostu chcemy zablokować przy pomocy tego kodu. No, standardowa ochrona rodzicielska, tak jak wszędzie. Tutaj myślę, że wszystko jest jasne.
2: Grupy i wideo.
0: Grupy i wideo. Tutaj, jeśli mamy ileś playlist, to możemy sobie zrobić tak, że możemy wyświetlić tylko grupy z wszystkich list, bez nazw list, albo możemy wyświetlić wszystko. To jak komu wygodnie, to takie jakby ustawianie widoku, coś w tym stylu.
2: Wiązanie wideo ulubione i ustawienia wideo zależą od powiązania wybranego wideo.
0: Tutaj nie wiem, o co chodzi. bo nie sprawdzałem tego i nie wiem, czy to by nawet zadziałało. Nie wiem, o co chodzi z tym powiązaniem.
2: Rozmiar buchol na sieci olego może to pomóc, jeśli połączenie internetowe jest wolne.
0: Tak, tutaj można sobie ustawić większy bufor, jeśli na przykład mamy problemy z internetem, że nam się tam coś zerwie czy coś, no to ta funkcja nam tutaj pozwoli na to, że jak wydłużymy bufor, to zanim wróci internet, to jakby nie odczujemy tego, że nam ten internet na chwilę zniknął.
1: Warto pamiętać, większy bufor to też większe opóźnienie.
0: Tak.
1: Co za tym idzie, jesteśmy, no chociażby w trakcie oglądania, zwłaszcza jakichś transmisji sportowych, nieco
0: na
1: w tyle.
0: Przykład. Dokładnie.
2: Wyłącznik czasowy. Wyłącznik czasowy automatycznie wyłącz linę o określonym czasie, jeśli nie ma aktywności.
0: Tak, tutaj myślę, że to też jest, no nie wymaga tłumaczenia, jeśli zasnęliśmy albo coś, bo tutaj ta aplikacja współpracuje z funkcją rozpoznawania znaczy jakby nie tyle rozpoznawania twarzy, co rozpoznawania...
1: Gestów jakichś, jak rozumiem.
0: Nawet nie. Chodzi o to, że ona wie, że patrzysz na telefon, na ekran. Jak po prostu odłożysz telefon tak sobie, a dobra, niech se gra, to się wyłączy po chwili. Bo...
1: Pytanie, czy to działa na tej zasadzie, czy to działa na zasadzie bardziej tego, że ty na tym telefonie nic nie robisz. W sensie nie wykonujesz żadnego gestu.
0: No nie możesz, bo oglądasz. Tak to bez sensu, żebyś się jeszcze przy tym bawił. Tutaj chodzi o to po prostu, że aplikacja wie, że już nie oglądasz.
1: Mhm.
0: Bo oglądając, patrzysz się w ekran. Jak
1: no
0: się
1: tak.
0: przestaniesz patrzeć, no to aplikacja, aha, dobra, przestała oglądać.
1: Aczkolwiek, no to też nie zawsze, bo pamiętaj, że to jest aplikacja, którą możesz sobie też zainstalować na urządzeniach, na takich przystawkach, które działają
0: tak,
1: w Android
0: ale wtedy
1: TV.
0: Ta funkcja jest wyszarzona.
1: A, okej.
0: Okay. No, także tutaj ta aplikacja jest aktywna, bo mój telefon ma tą funkcję, więc...
1: Jasne.
0: Więc działa.
2: Domyślnie skalowanie, domyślnie krok przelijania lineo, wyłącznik czasowy, rozmiar buchola, krok przelijania lineo.
0: Tutaj możemy sobie, jak oglądamy, bo ta aplikacja nie tylko służy do oglądania strumieniowego, możemy sobie za pomocą tej aplikacji wczytać jakiś link, nie wiem, z YouTube'a i wtedy możemy przewijać. I tu możemy ustawić sobie ten krok przewijania.
2: Domyślnie skalowanie lineo, pełny ekran.
0: Tutaj możemy sobie wybrać, na jakim obszarze chcemy mieć wyświetlany obraz. Czy to ma być na połowie ekranu, czy na całym.
2: Domyślnie skalowanie lineo, tryb okienkowy.
0: O właśnie. Także coś takiego.
2: Domyślnie przetwarzanie lineo, ampersand audio.
0: Tutaj, to nie wiem, dokładnie weźmy, bo ja to...
2: Przycisk, domyślnie, tylko skręcona. Preferuj skręconą.
1: Czyli w jaki sposób, czy sprzętowo, czy programowo, czy ma tam emulować jakieś kodeki, podejrzewam, o to tu chodzi.
0: Dokładnie. To jest taki panel, który jeśli mamy pełny ekran, stukniemy raz w ekran, to pokażą nam się wszystkie manipulatory, suwaczki, jakieś tam przewijania.
1: Kontrolki po prostu.
0: Kontrolki,
1: do
0: tak.
1: Zarządzania tym, co aktualnie odtwarzamy.
0: Dokładnie. I tutaj mamy właśnie możliwość wybrania, ile ma czasu się to wyświetlać.
2: Zegar. Rozmiar zegar.
0: Zegar. Zegar to jest taka rzecz w tej aplikacji, co do której mam pewne wątpliwości, że ona tu jest. Nie wiem w ogóle po co. No ale może niektórym się przydaje. Chodzi o to, że ten zegar w trakcie oglądania czegoś, jakiegoś multimedia, czegoś tam, on cały czas nam wisi na ekranie, żebyśmy wiedzieli, która godzina, nie? Ale jeśli mamy zegar również w telefonie, no to nam ta funkcja w ogóle jest niepotrzebna. No nie wiem, czy to jest komuś do czegoś potrzebne, no ale jest.
2: Rozmiar czcionki.
0: To jest rozmiar czcionki zegara.
2: Skala ekranu. Przycisk z grafiką. Dodać pole ustawienia. Grupy i lineo. Związanie lineo.
0: Dobra, to już byliśmy.
2: Telewizor. listy odtwarzania.
0: To już byliśmy.
2: Przewodnik, zaktualizuj listę odtwarzania. Wymuś aktualizację zamiar. Dodatkowe kopia zapasowa i przeznaczanie.
0: No tutaj wiadomo co jest, tak? Tu nie trzeba tego tłumaczyć.
2: Usuwanie danych.
0: Usuwanie danych. Czyli możemy swoje konto, bo żeby telewizor mieć, to trzeba założyć konto. Po to, żeby ta płatność nam tam była zaakceptowana. Więc tu możemy stwierdzić, że nam się program znudził, to usuwamy swoje dane z serwera i dziękuję i do widzenia. Nie ma nic.
2: Język.
0: Język, no to wiadomo.
2: Pomoc.
0: Pomoc, wiadomo.
2: Moje konto.
0: No i tu jest moje konto.
2: Telewizor.
0: Możemy sobie tu wejść.
2: Twoje konto. Aktywowane urządzenia. 1.5.
0: Tutaj mam mój telefon.
2: Samsung SMA528D. Usuń to urządzenie, przycisk. Wyloguj się, przycisk. Usuń konto, przycisk.
1: Czyli to jest do usuwania konta.
0: Nie, nie, nie. Tam jest do usuwania, to jest usunięcie konta,
1: konta w ogóle.
0: W ogóle. A tam jest to, żeby po prostu, tam możesz jeszcze wrócić.
1: Tak, usunąć, tam można usunąć te dane, które mamy w
0: te
1: aplikacji,
0: dane,
1: jakieś
0: tak.
1: Playlisty, EPG,
0: dokładnie.
1: Inne rzeczy, żeby po prostu wyczyścić.
0: Tak.
1: Natomiast tu jest jedna ważna rzecz, o której myślę, że warto powiedzieć. 5 urządzeń możesz mieć na tym koncie pod tą opłatą,
0: 5.
1: Tak?
0: Dokładnie, tak, 5 urządzeń, dokładnie. Więc myślę, że dość dużo. Jakby...
1: No tak, no bo co tam będziemy mieli? Telefon, nawet jeżeli ktoś ma 2
0: tablet.
1: Telefony, to jeszcze, no, to jeszcze tablet, jakiś Android TV, być może telewizor nawet na Android TV.
0: Nawet telewizor, tak.
1: Tak, tak. No to te 5 to myślę, że to tak akurat.
0: No pewnie, bez problemu.
2: Moje konto, też przyjmasz.
0: No to tutaj wiadomo, proszą o kasę, o subskrybowanie.
2: Telewizor, wersja 1.9.7.7.
0: No i tu mamy wersję.
2: Telewizor.
0: No i dobrze, to są ustawienia. To teraz przejdźmy do listy kanałów i co dalej można z tym zrobić. Mamy jakieś niezdefiniowane, ale ja już wiem co tu jest.
2: Sfera TV4, telewizja pogranicze lub telewizja Torun 1100, TV2, 570.
0: To są regionalne telewizje.
2: TV regionalna Lubin 570.
0: Dobra, włączmy ją.
3: Telewizor. Wsparcie ze strony rodziny, a przede wszystkim...
0: Mamy i teraz tak. Klikam sobie w ekran. I mam... Widzicie? Jest niedostępne EPG. Ale spróbuję znaleźć jakiś kanał, który ma to EPG.
1: Może TVP?
0: Nie. Raczej te bardziej... Bardziej te dla dzieci, myślę. O!
4: Nie jesteś na jedynie.
0: Jest przewodnik.
4: Jesteś z rodziny.
2: Aaa, nie wiem, skoro jest. Muszę zadbać o twoją przyszłość. Wytrzymać.
3: Ale
2: kiszka. Wielkim
3: na brzuszko. Za wiele lat
2: nie
0: no i mamy... Dobra, nie będziemy tego słuchać. W każdym razie, jak widzicie, jest przewodnik. I można sobie popatrzeć, co tam, kiedy.
1: Co o której, tak. Ten przewodnik, on się wyświetla jakby na cały okres nadawania, czy najbliższych kilka audycji, jak to jest?
0: To jest na najbliższe 3 dni.
1: Okej.
0: Okay. Mniej więcej. Tylko jeszcze jedną rzecz sprawdzę, ja to włączę jeszcze raz i bo przyznam się, że jednej rzeczy nie sprawdziłem. Czy da się zrobić jedną rzecz na tym przewodniku? A teraz jest niedostępny. Czekaj, to nie ten kanał włączyłem. Tu chyba był? Tak, tu był. Klikamy w pozycję. I mamy opis, o czym jest dana pozycja.
1: Czyli nam się to rozwija po prostu, to EPG.
0: Nie, nie, nie. Okienko. Mhm. Takie dialogowe.
1: Jasne. I wychodzimy z tego po prostu wstecz.
0: Wstecz.
2: Mały hop znajduje do... Wstecz. Telewizor.
0: Zobaczmy. Przewinimy trochę ten przewodnik.
2: minut.
0: 12 lipca, widzisz?
1: No tak. Czyli to już na jutro.
0: Na jutro, tak. I to możemy tutaj...
2: Dziewczyna, chłopak. Dziewczyna, chłopak i tyle. 15 lit, 20...
0: Na 15 masz nawet, proszę bardzo.
1: No tak. 75, 20. Bo to jest taka, jakby rozumiem, taka cała po prostu długa lista.
0: Tak, tak.
1: Tego EPG.
0: Tak. Mamy na górze... jak odpalimy sobie dany kanał, na górze mamy okienko z wideo, a pod okienkiem mamy cały ten przewodnik. I możemy to okienko rozwinąć do pełnego ekranu, albo oglądać na takim malutkim. No dobra, jak już jesteśmy na tym dziecięcych kanałach, to zróbmy teraz tak.
3: Bardzo ci pomoże.
0: Przesyłanie. Tutaj możemy przesłać do innego urządzenia.
1: Czyli jak rozumiem, po prostu jakieś urządzenie, które wspiera tę technologię Chromecast.
0: Tak. I tu możemy wybrać teraz, w trakcie kiedy to leci.
2: Grafika. Obrazek w obrazku. Grafika. Ekran blokady. Grafika. Odtwarzacz zewnętrzny. Grafika. Pełne wyszukiwanie. Grafika. Lista kanałów. Grafika. Przewodnik po programach. Grafika.
0: Takie mini menu, jakby,
1: jasne.
0: Nie? Tu mamy opis tego, co teraz się dzieje. Może ja wyłączę teraz na chwilę. O. Bo niestety jest jedna sytuacja taka, ale to jest tylko jedna taka sytuacja, że jeśli włączony jest Screen Reader, albo no w ogóle mowa, bo można wstrzymać mowę nie wyłączając Screen Readera, przynajmniej w moim przypadku, to trudno jest jakby ucelować w punkt, który nam powiększa ekran. A jeśli jest to wyłączone, to możemy kliknąć gdziekolwiek i wtedy nam się ekran powiększa. I teraz, w związku z tym, że mamy powiększony ekran,
2: mowa została zmożona.
0: To mamy.
2: Gremoje wielki nie, następny. 19.20. Lokalizacja. 19. Przycisk z grafiką. Przycisk z grafiką.
0: To są te przyciski, o których mówiłem, że trzeba ich się nauczyć na pamięć.
1: No tak.
2: Przycisk z grafiką.
0: I na przykład jeden z nich tutaj robi nam coś z obrazem.
2: Napisy.
0: O. I tutaj mamy napisy.
2: Napisy. Przycisk z grafiką. Wyłącz. Napisy zamknięte, jeśli są dostępne. Napisy. Przycisk z grafiką. 19.43.
0: I teraz nam się schował. Dobra, teraz pokazał nam się panel z powrotem.
2: Przycisk. Przycisk. Pejzaż.
0: Teraz mamy pełny ekran. Właśnie dlatego, że pejzaż to zawsze jest pełny ekran.
2: Przycisk z gra... Portret.
0: Portret, czyli wróciliśmy do tego, co było.
2: Przycisk z grafii. Przycisk. Napisy.
0: Tu już byliśmy.
2: Napisy. Wyłacz. Napisy zamknięte. Napisy. Napisy zamknięte. Napisy. Przycisk. 19.44.
0: Dobrze. I tutaj jest odpauzowanie.
1: Wszystkie są piękne i wyjątkowe. Czyli to jest któryś przycisk z kolei, tak?
0: Tak.
1: Bo jesteś w stanie powiedzieć, który?
0: Szósty.
1: Okej.
3: W góry czy na Mazury? Dalej.
0: I teraz tak, problem jest w tym momencie taki, że jeśli oglądamy na pełnym ekranie, to nie tak łatwo jest nam...
2: Ścieżki audio.
0: O, i tu mamy ścieżki audio. To jest drugi przycisk od prawej strony.
2: Angielski stereo. Polski stereo. Przycisk z grafiką.
1: No to i tu też byłaby szansa na ewentualną audiodeskrypcję.
0: Audiodeskrypcję, dokładnie tak. I teraz tak.
2: Angielski stereo, podcieżki audio, polski angielski, 19, 19.
0: I teraz jest problem.
2: Po...
3: paliwa efekta 35 groszy taniej za litr.
0: O, ja chcę zrobić tak, żeby to wyłączyć.
3: Aż 4 razy w miesiącu. Orlen.
5: Przejdź na wyższy poziom ochrony z nową Rexoną Advanced Protection.
0: To jest pauza. I chciałbym teraz ten zamknąć, ten pełny ekran, co nie jest takie proste. O. Udało mi się.
1: Pierwszym bo jak rozumiem, wtedy nie wystarczy się wycofać.
0: Nie, bo przyciski są schowane. Aha. Nawet panel, który nam się pokazuje, nie jakby nie umożliwia nam tego. To trzeba tam w ten jeden z przycisków kliknąć, rozumiem. Bo wszystkie przyciski wstecz, przeglądaj, te oryginalne, systemowe, są schowane. Tam nic nie zrobisz.
1: Okej.
0: Więc musisz doprowadzić aplikację do widoku portretowego i wtedy możesz coś zdziałać.
1: Jasne.
0: Na pełnym ekranie to się nie uda. No, także tak to wygląda.
2: Wstecz życie. Telewizor. Disney XD 5. Disney.
0: To tutaj już byliśmy.
2: Szukaj przycisk.
0: Szukajka. Szukajka jest fajna. Bo szukajka nam szuka po wszystkich playlistach, nie po jednej. Nawet jak nie mamy jakiejś załadowanej w danej chwili, a wiemy, że na tej, która jest załadowana, nie ma tego programu, co chcemy, wpisujemy i nam znajdzie na innej playliście i odtworzy. Także tutaj fajna jest ta szukajka. Nie musimy specjalnie ładować playlisty, żeby obejrzeć coś. No ale to tylko przy kwestii wyszukiwania, bo tak w innych sytuacjach nie ma
1: no
0: tak
1: no to
0: fajnie.
1: Po prostu przeglądamy, tak, wtedy te playlisty.
0: Tak, dokładnie.
2: Lista alternatywna.
0: No to jest
2: ta... Więcej opcji, ustawienia, szukaj, przyt, telewizor, busi, mesh 7, mesh 4.
0: To są już programy.
2: Ostatnio oglądane.
0: Ostatnio oglądane.
2: Telewizor.
0: I tu mamy
2: Sudecka,
0: listę ostatnio. Ostatnio oglądane kanały. Żeby ich nie szukać na playliście, no to tutaj możemy sobie, ta playlista jest krótsza, możemy sobie przejrzeć i szybciej dojść do tego, co nas interesuje.
1: No tak, a przy założeniu, że na przykład interesuje nas raczej wąski wycinek tej oferty programowej, czyli że mamy tam powiedzmy kilka kanałów, które oglądamy regularnie, no to z tych ostatnich zdecydowanie łatwiej nam tam będzie po nie sięgnąć.
0: Dokładnie, także tutaj...
2: Szukaj przycisk, telewizor, busi, mesh 7,
0: mesh 7,
2: general 6, undefined, wszystkie kanały, ostatnio oglądane, ulubione.
0: Ulubione, tam z którychś z przycisków, już teraz nie będę uruchamiał kanałów, też jest przyciskiem niezaetykietowanym, który nam do tych ulubionych dodaje kanały, żeby z całej playlisty nie przewijać i szukać, gdzie, co, jak to mamy tutaj.
2: Telewizor.
0: Ja tu coś mam.
2: CHT 2008,
0: o, dwójkę mam.
2: Sudecka, 2008, CHT, rejdź, rejdź, rejdź.
0: No to mam
2: telewizor.
0: Jakieś tam telewizje pododawane do ulubionych.
1: Tylko tak naprawdę niekoniecznie była to twoja inicjatywa, żeby to zrobić, tak? To pewnie jakieś dzieło
0: tak,
1: przypadku.
0: Tak, ja się tym bawiłem. Patrzyłem, który z przycisków to robi, bo tutaj niestety minusem jest... No bo ja wiem, czy to jest minus. Jak ktoś szybko operuje, że tak powiem, gestami, to zdąży, bo to się bardzo krótko pokazuje. Chodzi o to, że jak dodajesz coś do ulubionych, to na chwilę pokazuje się na dole napis pod dodano do ulubionych, ale on jest tak krótko wyświetlany, że nie wiem, czy zdążysz palcem zjechać, żeby to zobaczyć. Także no, tutaj powiedzmy, że jest to jakiś minus. No ale można pokombinować, tak jak mówię, policzyć przyciski, nauczyć się ich na pamięć, co który robi, no i już.
1: To znaczy, wiesz, dla mnie podstawowym minusem w tej aplikacji jest jednak całkiem sporo tych niezaetykietowanych przycisków w odtwarzaczu. Bo zwłaszcza, wiesz, początek jest bardzo fajny, bo tu te opcje tak naprawdę mamy dosyć ładnie czytane. No, te przyciski dodatkowe, tak, dodatkowych parametrów nie są czytane, ale to tam pal 6, bo to jesteśmy w stanie dość łatwo wywnioskować, że tutaj gdzieś wchodzimy i sobie po prostu coś tam odtwarzamy i coś tam wybieramy. Natomiast w momencie, kiedy odtwarzamy jakiś program telewizyjny, kiedy nam się nakłada głos syntezatora mowy na to, co nam tu zaczyna jeszcze się odzywać z telewizji, no to zaczyna być taka kakofonia, gdzie fajnie by było, żeby jednak te przyciski były zaetykietowane.
0: To prawda. Aplikacja cały czas jest w rozwoju.
1: Może warto by było zgłosić autorowi.
0: Ja to napiszę, bo ja jestem beta testerem. Nie wiem, jak u was w iOS-ie to wygląda, ale u nas w sklepie Play jest przy każdej aplikacji zapisz się do programu beta i wtedy dostajesz pierwszeństwo właśnie do testowania. Jesteś jakby pierwszą osobą, która dostaje najnowsze aktualizacje i można zgłaszać, nie? Także i to tam właśnie w tych opiniach się zgłasza. Więc ja napiszę i zgłoszę te uwagi i zobaczymy, co będzie dalej. Tak jak powiedziałem, aplikacja się rozwija. To nie jest nowa, to nie jest stara aplikacja, to jest stosunkowo świeża aplikacja, bo ona, nie pamiętam, tam gdzieś było napisane w 2015 chyba pierwsza wersja jakaś wyszła tej aplikacji.
1: No to już prawie 10 lat.
0: No ale IPTV jest starsza. Nie, na przykład.
1: No tak, tylko to wiesz, no 10 lat rozwoju to już jest całkiem, no 9, dobra, 9. Bądźmy precyzyjni. To już jest jednak trochę czasu. Natomiast nie, no aplikacja nie wygląda na jakąś przesadnie skomplikowaną, bo jak rozumiem, no pokazałeś w zasadzie wszystko.
0: Myślę, że tak.
1: Tak, co tu jest. No lista kanałów, możliwość załadowania playlisty zarówno z adresu URL, jak i po prostu z pliku. Trochę parametrów konfiguracyjnych. No to EPG. Fajnie, że autor gdzieś ma jakieś swoje dojścia, swoje źródła, że to EPG jest w stanie dostarczać, no i czasem nawet działa, jak udało nam się zademonstrować.
0: Jedno mnie martwi w tym wszystkim, to to, że z EPG nie da się nagrywać. To tylko wyświetla po prostu, wiesz, no opis, o czym jest program. A...
1: No bo sama aplikacja nie ma możliwości nagrywania, jak rozumiem.
0: A może i dlatego faktycznie, ale...
1: Bo na przykład DVB Viewer to zupełnie inna historia. Tam można.
0: Tylko, że czy w DVB Viewerze da się załadować zewnętrzny EPG? Chyba nie.
1: Zdaje się, że gdzieś tam jest taka opcja. Ale,
0: bo ja tego nie widziałem.
1: Ale to trzeba by było sprawdzić, bo tu nie mam tej pewności. Może ktoś coś więcej powie. Kto jest na bieżąco z DVB Viewerem?
0: Ja poproszę, może jak teraz przyjedzie do mnie kolega Patryk, to pogadam z nim, żeby może, bo nie wiem, czy DVB Viewer w ogóle jest w podcastach jakiś.
1: Oczywiście, że jest.
0: Ale
1: to
0: stary.
1: Nie jeden.
0: Ale stary.
1: No tak.
0: Może by odnowić, warto było.
1: No, to znaczy też o jakichś nowościach w DVB Viewerze jakiś czas temu robiliśmy audycję, natomiast jeżeli tam się faktycznie coś jeszcze nowszego pokazało, o czym warto, no to ja jestem jak najbardziej za tym, żeby temat wznowić. A dziś nie o DVB Viewerze było, tylko o programie Telewizo. O programie do IPTV na Androida. Program płatny, przypomnijmy, Krzysztofie, jaka jest cena?
0: 39 zł.
1: Licencja wieczysta, pięć urządzeń można na koncie w ramach tej opłaty sobie aktywować, można z nich korzystać. No więc cóż, jeżeli wam się spodobała ta aplikacja, to pozostaje życzyć.
0: Komentarzy, telefonów nie było. To...
1: Tak, miłego użytkowania. Nie, nie było, nie było. Jedynie ktoś nam napisał, zaraz powiem, kto na naszym YouTube'owym czacie. A nawet się jeszcze jedno pytanie pojawiło.
0: O, nie tutaj... sprawdzasz, niedobry jesteś.
1: Nie, bo przed chwilą się pojawiło. Wiesz, jest Toma. Tomasz napisał, że super. A Kotek Kotkowski wrzucił nam dużo emotek.
0: Aha.
1: I zapytał na koniec, jaki to screenreader.
0: No, to jest, nie ukrywajmy, komentarzy. Mhm. Dostępny jak najbardziej. Można sobie go pobrać ze sklepu bodajże, ale nie tego chyba oficjalnego.
1: No nie, komentarze.
0: Z Telegrama to można. Jak ktoś się zapisze do grupy Komentarzy Polska, to można tam sobie z Telegrama pobrać. Tam są linki, tam są nawet...
1: Bo komentarze linki. Przez chwilę był w sklepie Google, ale zdaje się, że znowu z niego wyleciał.
0: Tak. Dlatego właśnie się zastanawiałem, czy jest. W każdym razie na Telegramie, w grupie Komentarzy Polska można sobie pobrać. Tam są chyba kilkanaście albo kilkadziesiąt tych wersji komentarzy, bo tam jest i wersja international, i taka wersja okrojona. To już tam jak kto woli. No i komentarze tak na marginesie, jest darmowy i płatny, więc... Jak, no i to jest subskrybowany, chyba tam co 3 lata się.
1: No to chyba zależy od tego, na ile jest wykupiona subskrypcja, bo kiedyś tam zdaje się na rok było, ale też na 3 lata chyba można
0: no
1: było.
0: No to, ale to tam, dokładnie. Tak na marginesie.
1: Tak, a aplikacja Telewizo, to była aplikacja, jaką dziś prezentowaliśmy. Krzysztof Bruzda ją prezentował konkretnie,
0: tak,
1: dzięki
0: ja polecam, Krzysztofie. Jak najbardziej, ja korzystam na wyjazdach z tej aplikacji, i bardzo dobrze się sprawuje, więc z czystym sumieniem mogę polecić tę aplikację. No i co? Że tak powiem, miłego odbioru i miłego użytkowania, bo myślę, że warto. Jednak mimo wszystko, że te przyciski tu i ówdzie nie są do końca takie, jakie mają być, ale podstawową funkcję spełnia, więc mogę polecić.
1: Tak jest. Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
8: Kolejny odcinek Tyflo Podcastu. Witam się z wami, Hubert Meyer. Kolejna audycja poświęcona bezpieczeństwu sieciowemu, bo bezpieczeństwo to jest rzeczą bardzo ważną wbrew pozorom. I antywirusy. Antywirus już dzisiaj ostatni, Archibit Microscan. Na początek małe takie podsumowanie takich moich doświadczeń, jeśli chodzi o antywirusy, jeśli chodzi o stopień zaawansowania potrzebny do skonfigurowania takiego antywirusa. Ja nie jestem ekspertem od bezpieczeństwa, po prostu czytam dużo na ten temat w internecie. Kto ma jakieś informacje inne, może pisać do mnie, hubert.meyer@tyflopodcast.net. Możecie też komentować te odcinki, jeśli uważacie, że wiecie lepiej, bo to też nie jest tak, że ja wiem wszystko, nie oszukujmy się. Natomiast z moich osobistych doświadczeń wynika, że niestety, ale najgorzej sprawował się Avast, dlatego że Avast bez konfiguracji takiej bardziej zaawansowanej, a wtedy, kiedy miałem tego Avasta, no nie miałem specjalnego pojęcia o jego ukrytych funkcjach. Bez takiej zaawansowanej konfiguracji Avasta, która jest niezbędna, naprawdę niezbędna, jest najgorszym antywirusem, jakim się w ogóle zdarzył. Pewnie, że są ludzie, którzy używają go, natomiast aby używać Avasta i to skutecznie, trzeba go skonfigurować. Ta konfiguracja jest naprawdę bardzo potrzebna, bo bez niej dzieją się rzeczy, które są niedopuszczalne. Te wirusy same wręcz pakują się tam do systemu. Mało tego, unieszkodliwiają Avasta do tego stopnia, że program nie jest w stanie kompletnie nic z nimi zrobić. Czasami je wykryje, czasami ich nie wykryje. Znam osobę, która przeskanowała swój komputer i Avast wykrył jej jednego wirusa, podczas kiedy w rzeczywistości miała ich 10. Znam też osobę, która przeskanowała Avastem komputer i w ogóle nie miała teoretycznie wirusów, ale później okazało się, że jednak coś było na rzeczy, ponieważ jednak te wirusy były. Avast jest bardzo zdradliwym narzędziem dla początkujących użytkowników, którzy nie mają pojęcia o tym, jak działają antywirusy, czy w ogóle nawet nie czytali na ten temat, jak tego antywirusa skonfigurować, bo to też te opcje takie bardzo potrzebne są tak nazwane, że taki użytkownik nawet średnio zaawansowany nie do końca się domyśli nawet, o co chodzi. Ja kiedyś też niewiele wiedziałem, miałem go przez 2 lata i praktycznie przez 2 lata męczyłem się z wirusami raz w miesiącu, miałem jakieś dziwne problemy w stylu, że właśnie znajdował wirusa, ale nie usuwał tych wirusów, albo też, że te wirusy same wchodziły, nawet nie musiałem nic ściągać, po prostu wystarczyło, żebym podłączony do sieci. No naprawdę bardzo dziwne rzeczy się działy z tym Avastem. Teraz, kiedy wiem, że Avast ma konfigurację taką zaawansowaną, która pozwala go ulepszyć, i to naprawdę ulepszyć, bo tam tak naprawdę te parametry, które są w konfiguracji, domyślnie są na minimum w większości, więc no nie dziwmy się, że on tak działa jak działa. Po ustawieniu tej konfiguracji Avast zachowuje się znacznie lepiej, jest lepszym antywirusem. Natomiast mówię, bez konfiguracji, bez jakichś specjalnych zabiegów przy tym Avaście, no niestety mamy gwarancję raczej, że te wirusy nam do komputera wejdą, niż że ich nie będzie. Miałem też program antywirusowy o nazwie Panda, który również bardzo fajnie działał, bardzo był skuteczny, natomiast spowalniał strasznie komputer. Nie wiem, jak to wygląda w tej wersji, natomiast pamiętam, że było to niezbyt fajne, chociaż antywirus był jak najbardziej skuteczny. Tak naprawdę, jaki program antywirusowy wy wybierzecie, to zależy przede wszystkim od was i od tego, czy widzicie, czy nie widzicie, bo większość z tych antywirusów jest, powiedzmy, że dostępna, ale z naciskiem na powiedzmy. Na przykład najnowsza wersja Note32, antywirus, który jest też bardzo popularny wśród użytkowników, mimo że jest komercyjny, niestety nie jest dostępny na pewno dla Windowsa, a dla JOSa podobno jest jako tako dostępny. Więc to jest też rzecz, właśnie kompromis pomiędzy dostępnością a bezpieczeństwem. Nie wszystko, co jest dostępne, jest bezpieczne, chociaż można ustawić to tak, żeby było to w miarę bezpiecznie. Podsumowując, żaden antywirus nie zapewni wam 100% bezpieczeństwa. To jest to, o czym mówiłem w poprzedniej audycji. Tak naprawdę antywirus musi być połączony z myśleniem i z pewną naszą rozwagą, jeśli chodzi o korzystanie z internetu. A teraz już konkrety. Zaprezentuję wam dzisiaj program Arkabit Microscan, program polskiej produkcji, który naprawdę mnie zaskoczył swego czasu liczbą znalezionych wirusów w moim systemie, czego nie można by powiedzieć o Avaście. Zapomniałem o tym programie swego czasu i nie używałem go przez powiedzmy 2 lata czy 3, odkąd przeszedłem na Kasperskiego, a później na AVG. Aż tu nagle, mniej więcej kilka dni po nagraniu podcasta o AVG, w którym mówiłem, że jest to taki wspaniały, zautomatyzowany program, zdarzyła się klasyczna sytuacja zarażenia wirusem. Ta klasyczna sytuacja polegała mniej więcej na tym, że wpiąłem nie swojego pendrive'a do portu USB swojego komputera i zupełnie bezmyślnie otworzyłem zawartość tego pendrive'a, nie skanując przedtem jego zawartości pod kątem wirusów. No i oczywiście 30 sekund później moje AVG zaalarmowało mnie, że znalazło wirusa, że jest to trojan, koń trojański, który należy usunąć. Oczywiście wtedy był dostępny również przycisk wylecz. Ja w pierwszej kolejności zwykle staram się leczyć zainfekowane pliki, więc klikam mu polecenie wylecz. No niestety niewiele to dało, ponieważ zaowocowało tylko komunikatem, że nie można tego pliku wyleczyć, wobec czego postanowiłem spróbować skasować ten plik. Również się to nie powiodło. No i zaczęło być niefajnie, ponieważ okazało się, że wirus się przedostał na mój dysk do mojego systemu. zaczęły się dziać z komputerem bardzo dziwne rzeczy, łącznie z tym, że mniej więcej co 2 godziny się resetował zupełnie bez powodu. No, co prawda nie obciążył specjalnie łącza, jakoś tak nie widziałem, żebym wysyłał potworne ilości danych, więc był to pewnie jakiś niegroźny coś. Niespecjalnie to bruździło w systemie, poza tymi resetami. No, ale coś z nim trzeba było zrobić. Cóż, usunąć tego się nie dało żadną miarą przez antywirusa, więc postanowiłem to zrobić ręcznie. Znalazłem więc te pliki, które były odpowiedzialne za proces wirusa, usunąłem je, no i sytuacja wróciła do normy. Problem był tylko jeden, co zrobić z pendrive'em, jak wyleczyć tego pendrive'a, jak wyleczyć wreszcie komputer, z którego ten pendrive najpewniej pochodził. No i tutaj był problem, ponieważ na pendrive'ie były praktycznie